0: No można zmienić launcher, coś tam, ale interfejs, launcher, tak, tam tak, pewnych rzeczy nie wywalisz.
1: Tak, tak, tak, dobrze, dobrze, tak.
0: Nie?
1: Tak,
0: tam słusznie. Pewnych rzeczy nie wyrzucisz, ale z drugiej strony no, zyskujesz za to tego home'a, zyskujesz za to tą klawiaturę, która dla kogoś może być istotna, jeszcze jakieś tam inne funkcje, jakieś tam dostępnościowe i co by nie mówić, to niezłe audio, niezły aparat, niezłe coś tam, także może się okazać, że nie negując oczywiście nic czystego Androida w Nexusach i w Motorolach, które jednakże nie są tak dostępne, o tak sobie prosto w Polsce, no to wychodzi na to, że ten Galaxy S4 czy Galaxy S5, no to może być taki no taki ideał androidowy, tak mi się wydaje, w tym sensie, że jeżeli jeszcze szczególnie mam możliwość kupna na przykład, no nie mówię, że tam za 2-3 tysiące od razu jako nowy telefon, ale właśnie od operatora za, nie wiem, ale 200 nawet zł, teraz, 300 zł.
1: Ale nawet teraz S4, S4 Mini już stają się naprawdę tylko dostępnymi myślę, jednak cenowo telefonami. Tak naprawdę.
0: Tylko jednak parametrowo myślę w naszym przypadku, czy właśnie warto, bo to też są różne opinie, czy warto na przykład brać taki mini, czy nie jednak, bo to różnie ludzie mówią. Są niewidomi, którzy mówią, że jednak warto wziąć ten większy wyświetlacz, bo to jednak wszystko lepiej działa, w sensie, że jest telefon parametrowo pod każdym względem jednak lepszy, a to w Androidzie czasem ma znaczenie jednak.
1: Znaczy to wszędzie ma znaczenie parametry. Znaczy,
2: dokładnie, w iOSie też.
1: Znaczy to jest jakby kwestia tego, kto ile ma aplikacji. Ja mam dosyć dużo aplikacji, ale na telefonie ze średniej półki się mieszczę. Na kazamie ledwo, ale się też mieściłem. Więc to zależy chyba kto czego wymaga, kto czego chce i kto czego potrzebuje tak naprawdę. Tu jest tyle telefonów.
0: No pewnie tak.
1: A Samsung już w ogóle przecież ma tak ogromne portfolio telefonów, że już w ogóle analitycy mówią, że to jest za dużo i Samsung powinien coś z tym zrobić.
2: Dokładnie, a to jest naprawdę też, myślę, że rzeczywiście Samsung to może być dosyć ciekawa opcja dla kogoś, chociaż ja powiem szczerze, ale tu będę bardzo nieobiektywny, ja się ostatnio miałem okazję chwilę tak pobawić Samsungiem właśnie S5, no i jakoś nie wywarło to urządzenie na mnie jakiegoś takiego bardzo dużego wrażenia, ale to może dlatego, że ja po prostu ja się bardzo przyzwyczaiłem do iOS-a. Bardzo się przyzwyczaiłem, tak mam zamiar sobie zgłębić tego Androida gdzieś tam jakoś bardziej, natomiast no jakoś chyba po tych pierwszych wrażeniach to bym nie zamienił, powiem w ten sposób. No ale dobrze, bo tu już będziemy zaraz wkraczać na jakąś ścieżkę świętej wojny, więc może lepiej tego tematu nie rozwijać, a przejdźmy może dalej do kolejnych rzeczy, które w tym roku się wydarzyły, właściwie w minionym roku, w 2014 roku. Teraz może zajrzyjmy na rynek screen readerów. No to Michale, co tam ciekawego na rynku? No może od NVDA zacznijmy, bo
0: NVDA
2: taki najbardziej interesujący myślę, że dla wszystkich produkt.
0: Tak,
2: bo darmowy NVDA. I fajny.
0: Darmowy to raz, stabilny to dwa, coraz tak naprawdę lepiej działający to trzy. Mieliśmy cztery wersje jak zawsze, znaczy nie jak zawsze, bo kiedyś były trzy wersje, zdaje się, od tego roku są chyba cztery wersje NVDA, co trzy miesiące mniej więcej wydawane. I nie było chyba w tym roku jakiegoś takiego bardzo spektakularnej, powiedzmy, takiej nowości, na którą by czekało wielu użytkowników, przynajmniej w Polsce, ale z każdą wersją NVDA, no owszem, on jest teraz też większy, więc czasami gdzieś tam się pojawiły problemy, że a tu nie widział jakiegoś monitora Braille'owskiego, a tu coś, trzeba było czekać na poprawkę, więc też jakieś tam problemiki małe się zaczęły, ale z drugiej strony na przykład coraz lepiej NVDA działa z opisem, działa z Excelem, pozwala na odczytywanie komentarzy i nagłówków wierszy oraz kolumn, pozwala na
2: definiowanie tychże, zachowując nawet kompatybilność z tego, co wiem, z JOS-em, czy z Windowsem, nie wiem, ale z JOS-em na pewno.
0: Chyba też powinien, bo to jest jakieś takie ogólno chyba ofisowe, ale tutaj do końca właśnie nie wiem, jak to jest.
1: Ja bym tu się jeszcze wtrącił, bo a propos właśnie NVDA, mi się strasznie spodobała jedna rzecz, strasznie długo na nią czekałem i w końcu jest. Zmiana w końcu normalna, to znaczy normalnie z poziomu menu, a nie z poziomu modyfikowania skryptów klawiszy gorących, czy tam skrótów klawiszowych w programu.
0: Tak, a to nie było w rok wcześniej, to nie było...
1: Wydaje mi się, że to było w 2014.
0: Aha, no to jeśli tak, to na pewno jest tak, to jest mocno istotna funkcja. Mhm, to oczywiście, to na pewno tak. To mhm. No wracając, w Office Microsoft Outlook, u nas to mało osób używa w Polsce, no ale Microsoft Outlook, zarówno dostęp wpierw do kalendarza, potem do skrzynki odbiorczej, w ogóle do tego programu, no dzięki temu można ponoć tego Microsoft Outlooka sensownie używać. Nie wiem, Michał, ty testowałeś w końcu tego, znaczy z NVDA, jakoś bawiłeś się głębiej?
2: Głębiej nie, ale mogę powiedzieć tyle, że rzeczywiście no, da się używać Microsoft Outlooka, ile ktoś wytrzyma z tym programem jego ociężałość przy wyszukiwaniu, bo ja tak miałem zamiar nawet sobie z tego pokorzystać, z tego narzędzia, ale przy moim sposobie używania poczty, który zdecydowanie nie jest tym sposobem takim zalecanym przez te wszystkie portale typu Lifehacker i nazywa się Inbox Zero, tylko u mnie to jest Inbox tam 200 tysięcy maili, no to zdecydowanie Outlook to nie jest narzędzie do dobrej pracy. Po prostu on się najzwyczajniej w świecie strasznie przytykał na wyszukiwaniu.
0: Nie tylko przy wyszukiwaniu, mi się wydaje, że Outlook, ale też ten Windows Live Mail, on bardzo źle reaguje na iMapa. Ogólnie on, jak masz więcej folderów, to on bardzo wolno to wszystko wczytuje i tak wręcz się potrafi zawiesić czasami.
2: Nie zauważyłem, żeby się Outlook zawieszał, wiesz, a ja mam naprawdę dużo maili, natomiast...
0: I szedłeś sobie na folder wszystkie i...
2: Tak, bez problemu, bez problemu. Nie było to jakimś problemem, ale wyszukiwanie to już było co innego.
0: To Windows Live
2: tam on
0: by się wywalił.
2: Bardziej przycinał.
0: No, to ciekawe.
2: No, bo Windows Live to jest...
0: No nie,
2: No właśnie. Natomiast jeszcze a propos NVDA, to tak trochę zakulisowo powiem, co do takich nowości. To jest takie zabawne moim zdaniem, ale też i fajne, bo latem tego roku, 2014, ja wpadłem na pomysł, jak sobie można ułatwić pracę i opracowałem takie narzędzie, które zresztą w Tyflo Podcaście razem z Kamilem Żakiem demonstrowaliśmy. Narzędzie pomocy zdalnej. Teraz się okazuje, że nasz polski, młody, zdolny programista Tomek Kowalik pracuje nad narzędziem do pomocy zdalnej za pomocą NVDA i nie tylko. To jest bardzo wczesna wersja beta, no ale zobaczymy, co będzie z tego dalej.
1: Tak, aczkolwiek jak się okazuje, nie tylko Tomek.
2: Nie tylko on, właśnie miałem o tym mówić, że jak nie było przez lata narzędzia do zdalnej pracy do zdalnej pracy za pomocą NVDA na innych komputerach, tak teraz się pojawiły trzy rozwiązania. Znaczy jedno, no to moje, to jest bardzo specyficzne. Drugie, to, które tworzy Tomek, no to jest bardzo wczesna wersja beta, a o trzecim to za wiele nie wiadomo, bo to jest chyba jeszcze wcześniejsza beta.
1: Znaczy o tym wiadomo, że to ma być normowe, że Christopher Tut zbiera kampanię na Indiegogo, że ma to być fajne i że ma to być fajne.
2: No właśnie, więc trzy rozwiązania, słuchajcie, do jednego. I dobrze, no każdy ma jakieś tam swoją wizję tego, jak to można zrobić, ale fajnie, że coś takiego się dzieje, bo to jest moim zdaniem no bardzo istotna rzecz. Jeżeli ktoś gdzieś tam się zajmuje tą informatyką, takim wsparciem użytkownika, no to takie narzędzie, szczególnie w większych firmach, gdzie nikt nie będzie z komputerem biegał do informatyka, to jest na wagę złota tak naprawdę. I w tym momencie w większych firmach tylko i wyłącznie w ten sposób się świadczy jakąś tam pomoc. Szczególnie jeżeli to jest firma, która ma oddziały w różnych miastach i my chcielibyśmy coś takiego robić, a niekiedy, no to nie są jakieś bardzo złożone rzeczy, niekiedy to jest tylko kwestia dostępności, żebyśmy my mieli taką możliwość świadczenia takiej pomocy. No i okazuje się, że są takie możliwości, że zaczynają się one tworzyć. Jeszcze trochę trzeba będzie na to poczekać, ale no, światełko w tunelu gdzieś tam się zapaliło. I bardzo dobrze.
0: Także czekamy dalej, co w tym roku. No fajnie, jakby w końcu w NVDA się pojawił ten taki tryb przeglądania w Wordzie, taki jak ma miejsce w JOSie i w Windows Eyes, za pomocą specjalnego skryptu w JOSie natywnie, że możemy sobie przeglądać wordowski dokument, tak jak plik HTML i PDF, czyli za pomocą tych klawiszy nawigacji, nawigacji po HTML, nawigacji po stronach internetowych. Tego
2: zgadza
0: mi
2: się.
0: Brakuje, a tak... No, no
2: jeszcze z takich rzeczy, jeszcze z takich rzeczy dosyć interesujących, no to dla wszystkich fanów głosów podobnych do Eloquenza w 2014 roku ukazał się taki syntezator jak Envy Speech Player, na razie w języku angielskim, ale ma on się pojawić także w innych językach, z tego co wiem.
1: Tak, ale Sato już przestaje być podobny do Eloquenza, coraz więcej korzysta z Speaka.
2: Aha, no to już mniej interesująca wiadomość, ale ten angielski wariant no, ma także dosyć sporo parametrów, za pomocą których można mu tam ten głos modyfikować. To jest coś dla tych, którzy lubią sobie naprawdę tam pogrzebać w tych opcjach, w tych ustawieniach. To jest taka jedna rzecz. Kolejna rzecz z syntezy i to taka świeżynka, mianowicie A Cappella Group stworzyła dodatek, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z głosów. Dla Polaków to szczególnie istotne, że z dwóch, a właściwie z trzech, bo jeden głos o niskiej jakości, czyli Ania, i dwa głosy o wysokiej jakości, czyli Ania i Monika. Na razie w wersji beta jest ten dodatek, ale już nawet i za tę betę można zapłacić. Jest to w internecie. Jako dodatek. Nie wiem, czy bardzo potrzebne, czy takie bardzo...
0: A jak z responsywnością? Jak tak
2: średnio.
1: Całkiem nieźle.
2: Jakoś, no, u mnie jakoś u mnie to specjalnej euforii nie wywołało.
0: No, ja mam wrażenie, że my po Speaku i po takim przyzwyczajeniu do NVDA z Speakiem naprawdę to już chyba nic szybszego, znaczy wszystko co będzie, to mam wrażenie nas będzie drażnić jakoś tak.
2: Może i trochę
0: nas
2: tak.
0: Osobiście. Tak. Choć muszę powiedzieć, że ja... Na
2: natomiast przykład... jedna rzecz, Ania przestała kichać. Na Skype'a na przykład.
1: Na Skype'a, na Sound, na Yamaha, no tam kilka było tych.
2: Tak, tak.
0: Znaczy macie na myśli te takie okrzyki, tak? Te takie...
2: Tak, na przykład skype.
0: No. O, proszę, no to ciekawe.
2: Przynajmniej w tym dodatku do NVDA.
0: No bo to też, w tym jeszcze mi się nasunęło a propos syntezy, ale to trochę zupełnie już tak, ale tak sobie trochę luźno mówimy. Chyba w tym roku też się pojawiło dla z kolei iOS-a, dla Voice Dream Readera, syntezatory Iwona, bo to chyba w tym roku, 14.
2: Zdaje się, że taki nie tylko dla Voice Dream Readera, ale również dla takiego kolejnego narzędzia, które ma co prawda mniejsze możliwości od Voice
0: Dream Readera,
2: ale szybciej. A, to nawet nie robiłem takich porównań. Nazywa się Capti.
0: Szybciej wczytuje, w sensie jak na przykład jesteś na liście plików i wczytujesz z Dropboxa czy z Google, to nie musisz, że tam jest jakaś nazwa pliku, klikasz wczytane i nie musisz tam OK, coś, tylko sobie dalej klika, wybierasz z listy i on jakby w locie te wszystkie książki zaciąga w ten sposób. Jakby.
2: No, to jest
0: ale to może, wynika z tego, że Voice Dream po prostu on jakoś to pasuje, że on tam może czytać nie tylko zdaniami, ale też tam stronami i tak dalej, i to może po prostu z tego wynikać. Ale to jest o tyle ciekawe z tym Voice Dreamem, że w ten sposób pokrętnie można do jakiegoś celu w ogóle użyć w urządzeniu iOS innej syntezy niż właśnie synteza systemowa. Kiedyś to była A Cappella w takich self-voicing aplikacjach, które miały wewnątrz siebie udźwiękowienie, na przykład tak jest też w tym Blind Square'ze. Tak samo właśnie jest teraz się z Iwoną w tych dwóch przynajmniej aplikacjach.
2: To prawda. No i dobrze, że coś takiego się pojawia. Przynajmniej nasza polska firma również i gdzieś tam na międzynarodową skalę może zaistnieć. No teraz
0: bo to już
2: nie
0: międzynarodowa teraz, to już tak. Amazon.
2: Oczywiście. Ale dalej się nazywa nas, Iwona Software.
0: Tak, więc... dla nas nic z tego nie wynika właściwie, a wręcz gorzej, bo nic się nie dzieje, nic się nie dzieje od momentu, kiedy Iwona Software przeszła pod skrzydła Amazonu, no ale trudno, to już nic na to nie poradzimy.
2: Kolejny czytnik ekranu, czyli JOS, a tu dla liczących, tak? Dla matematyków.
0: Ja myślałem, że dla liczących ten, dla liczących pieniądz.
2: A, no to też, ale to o tym za chwileczkę, co na dobry początek, to MatML, tak? Możliwość czytania dokumentów zapisanych w MatML-u. No rzeczywiście przydatna rzecz, szczególnie dla studentów, dla uczniów. Może to być istotne dla tych, którzy mają z królową nauk na co dzień praktycznie do czynienia.
0: Tak, z pewnymi wszakże zastrzeżeniami, mianowicie, że ten MatML działa jak na razie tylko z DOS-em 16 w przeglądarce Internet Explorer i że to odczytywanie to jest tylko odczytywanie, a nie wyświetlanie w Braille'u.
1: Aha, właśnie, przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz, która rzeczywiście gdzieś tam też może być. Mówiliście o tych czytnikach różnych, czytnikach tekstów z kamerki. Przecież teraz ECE zaczął dystrybuować nowy czytnik książek, który właśnie również potrafi skanować tekst swoim aparatem.
0: Tak, to powiemy, będziemy o tym mówić jakby w dziale właśnie czytników, plextoków i tego typu. Tak, to dzięki, powiemy o tym, no, oczywiście, tak.
2: Zgadza się. To na razie wróćmy jeszcze do JOS-a. Ja przypomnę jeszcze nasz namiar skype'owy, tyflopodcast.net, jeżeli ktoś z was chciałby coś dodać do tego, co my mówimy, bo może o czymś zapomnieliśmy w końcu. Słuchajcie, rok to jest dużo czasu. To nie wszystko musimy pamiętać, a mam nadzieję, że wy nam przypomnicie, jeżeli coś umknęłoby naszej pamięci. Czy coś jeszcze a propos MatML-a istotnego? Chyba nie. No nie,
0: to są specjalne do tego skróty klawiszowe, się tak w skrócie wchodzi po prostu enterem w taki tryb tego równania, tego wrażenia matematycznego, o tak, i tam się kursorem chyba z czałkami czyta, bo tak trochę się nawiguje się po różnych strukturach tego poziomach, tego wrażenia po prostu. Mhm. Czyli to jest matematyka. Druga funkcja to jest, znaczy funkcja, no tak, funkcja, bo zaraz na koniec nie spowiemy o tych kwestiach licencyjno-cenowych, ale druga funkcja to jest po prostu z jednej strony nowe sterowniki dla nowych i ulepszone dla innych monitorów brajlowskich, ale też obsługa lepsza systemu Windows 8.1, w tym tych aplikacji Modern UI, Metro, jak to woli, tam typu kontakty, czytnik taki, czytnik w sensie tak coś jak lista czytelnia na Apple, taki czytnik informacji, kontakty i w ogóle tych za pomocą touch kursora można lepiej obsługiwać te, czyli kursora takiego dotykowego, który rok temu w 15 się już pojawił, teraz jest ulepszony, można lepiej obsługiwać Windowsa właśnie 8.1, zarówno takim w trybie ekranu dotykowego, jak i nawet z klawiatury, głównie właśnie wykorzystując te prace z tymi aplikacjami modernowymi, co podobno nie jest wcale takie głupie. To na pewno trzeba się naklikać i w ogóle. Są też inne skróty klawiszowe, trochę znaczy w dużej mierze podobne do internetowych, ale nie do końca. Wiem, że mam nadzieję, że Rafał Kiwak ponagrywa podcasty na ten temat. Rafał jakoś tam testuje, to ostatnio opowiadał, że całkiem da się z tego korzystać, całkiem efektywnie, natomiast czy jest to dla wszystkich, czy jest to do końca efektywne rozwiązanie, no to pewnie nie. No, jedni lubią pracę z takimi quasi przeglądarkowymi aplikacjami, inni mniej. Dobrze, że coś się dzieje, że dobrze, że JOS to rzeczywiście udostępnia. Bo chyba robi to, nie wiem, czy tak, bo ten kursor podobno jest bardzo podobny do tego, co NVDA zrobiło, tej nawigacji po obiektach. I nie wiem, jak się NVDA zachowuje w Windowsie 8.1, czy tak samo dobrze, czy też ten touch cursor więcej tak naprawdę może. Tego nie wiem.
2: Ja szczerze mówiąc też nie mam jakichś takich większych doświadczeń z tym. Natomiast w ogóle chyba tak Freedom idzie w te rzeczy takie dotykowe i próbuje przekonać użytkowników, żeby jednak korzystali z tych nowszych systemów, także z tabletów, jak ostatnio można było na wystawie Recha for the Blind in Poland zaobserwować stanowisko Freedomu, to tam właśnie był tablet z jakąś linijką brajlowską, tak z fokusem najprawdopodobniej, bo to standard, w końcu to jest produkt Freedom Scientific.
0: Ale też jedna z nielicznych tak naprawdę małych linijek, bo z tych tam 12, 14 na świecie nie ma za dużo. Tak w ogóle.
2: Zgadza się.
0: To oni to są w jakiś sposób, no może nie monopolistą, ale jednym z czołowych tam producentów w ogóle.
2: Oczywiście. Także no idą w tę stronę, czy to jest ta ścieżka, którą podąży gro niewidomych, to okaże się za jakiś czas. Ja jestem chyba sceptyczny. Nie. Co do tego. No ale zobaczymy. Czas pokaże. No i ostatni czytnik ekranu.
0: Jeszcze proszę powiedzmy o tym.
2: A jeszcze właśnie licencje. To w tych licencjach, tak szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, o co chodzi. Znaczy, wiadomo, że chodzi o pieniądze, tak. Bo nie ma to jak w sumie pozmieniać, nie dać nic w zamian, bo teraz licencje JOS'a Standard i licencje JOS'a w wersji Professional software'owo nie będą różniły się niczym. Kwestia jest tylko taka, że wersje Pro będą mogły być używane komercyjnie. Z tego co wiem. I będzie jakiś tam większy support, większe wsparcie Freedom Scientific? Tak,
0: które, jak znam rozumieć? Życie, dotyczy Stanów Zjednoczonych tak naprawdę.
2: Znając życie, tak, a jeżeli byśmy chcieli uzyskać jakieś wsparcie większe, to i tak jako polscy klienci, to i tak skierują nas do polskiego dystrybutora. Druga rzecz to jest taka, że Freedom postanowił pójść w ślady GW Micro i sprzedawać licencje czasowe. To znaczy będzie można sobie JOS'a wykupić na kilka miesięcy za jakąś tam drobniejszą opłatą. To jest przede wszystkim oferta skierowana do, tak przynajmniej twierdzi Freedom, do twórców stron internetowych, którzy mogliby kupić sobie JOS'a na jakiś tam określony czas i testować dostępność stron internetowych, co jest moim zdaniem wierutną bzdurą, bo najlepiej testować strony internetowe za pomocą darmowego i otwartego czytnika ekranu, jakim jest NVDA. Ewentualnie z JOS-em można tam sobie sprawdzić, czy z tym czytnikiem ekranu wszystko działa, ale jeżeli z NVDA coś będzie działać, no to istnieje 95% powiedzmy prawdopodobieństwo, że z JOS-em będzie to wszystko również funkcjonowało, no bo tak naprawdę trzeba strony tworzyć zgodnie z pewnymi wytycznymi, czyli z WCAG, a jeżeli będzie się tworzyło zgodnie z nimi, no to wszystko powinno być w porządku i czytnik ekranu wtedy jest tylko takim narzędziem weryfikującym, czy rzeczywiście my to wszystko dobrze zrobiliśmy.
0: Udostępniającym nam to. Tak. A pamiętasz plus mniej więcej jakieś ceny tych licencji?
2: Niestety nie pamiętam tych cen.
0: No bo ciekawe, czy to by było opłacalne, że na przykład ktoś nie kupuje sobie no pewnie nie, tego upgrade'u, tylko taką tą licencję czasową, potem znowu czasową, pewnie no chyba nie, bo to by było bez sensu, ale ciekawe właśnie jak to jest.
2: No w każdym razie jest taka oferta i jeżeli ktoś by się skusił, to oczywiście można z tego skorzystać, są takie możliwości, jest taka opcja. Czy o JOS-ie coś? Nie.
0: Nie, myślę, że...
2: To tyle.
0: No tam poprawili, że tam niby jakieś takie lepsze, bardziej responsywne te syntezatory, i rzeczywiście tak chyba trochę jest, te syntezatory Nuance, te wszystkie Ewa i Zosia, tak? Ale... nie wiem, tego, tak jak w iPhone'ie jakoś tego można używać, to jest szybkie i jakieś takie sensowne, dobrze zrobione, tak, no z JOS-em chyba tego się nie da używać, ale może to jest to, że my w sensie starzy użytkownicy komputerów naprawdę musimy używać tych SP-ków i tego podobnych syntez i nie jesteśmy w stanie przestawić się na nic innego, może to o to chodzi, nie wiem.
2: Coś w tym może i rzeczywiście jest. To przejdźmy do czytnika ekranu, na którym już część osób, myślę, łącznie ze mną, To się przyznaje bez bicia, znaczy, postawiło krzyżyk.
0: Zacznijmy od tego, bo to nie zapominajmy, że to w 2014 roku w styczniu w 2014 roku miało miejsce coś, co było dla wszystkich bardzo mocnym zaskoczeniem, a mianowicie...
2: I spowodowało mnóstwo spekulacji na ten
0: spekulacji, temat. Tak, rozmaitych, które jakoby tak przycichły, mianowicie premiera Windows for Office, czyli Windowsa darmowego dla wszystkich użytkowników zarejestrowanego Microsoft Office od wersji 2007 wzwyż.
2: 2010.
0: Tak?
2: Tak.
0: Przepraszam.
2: 2010.
0: Tak, oczywiście. Dobrze, oczywiście, tak. Przepraszam, tak, tak.
2: Więc to była taka pierwsza rzecz. Oczywiście do pobrania na stronie windowsforoffice.com jest wersja 8.4. Czyli ta wersja, która
0: ona się nie różni niczym poza nie ma tam kilku skryptów, które są w tej polskiej płatnej wersji, nie ma

0: na coś takiego. No ale, ale okej, być może to jest jakiś tam, to jest jakiś tam sposób, żeby jeszcze co nieco uszczknąć. Dobrze, że Apolla w ten sposób nie potraktowali.
1: O, właśnie.
0: No właśnie. Za mało użytkowników. Okej, nie wyzłośliwiajmy się. Więc jest ta wersja 8.4.
1: I niektórzy sobie pomyśleli, na przykład ja, że no, że NVDA jest fajnym programem, ale jednak w pewnych sytuacjach, które Windows ma więcej funkcji, no to może by po latach spróbować sobie tego Windowsa zainstalować, zobaczymy jak on działa, nawet jak nie w internecie, to może w innych aplikacjach
0: no
1: coś.
0: No i jak?
1: No i tak, że za dni, może dwa, zapomniałem o tym, że mam Windows w swoim komputerze.
0: Ewentualnie być może przypomina ci się o nim, jak nie wcelujesz i wciśniesz Ctrl Alt i
1: oj, to się właśnie zdarzało i niestety to było tak złe doświadczenie, więc musiałem za tych kolejnych, kiedyś tam jak mi się to przypomniało, usunąć ten skrót, czy tam on chyba nie był nawet z pulpitu, tylko właśnie z samej aplikacji. No musiałem powalczyć coś tam jakoś, żeby tego nie było i odtąd już
0: już kompletnie więcej. Zapomniałeś, że masz Windows.
1: Tak, zapomniałem.
0: Mhm. Okej, okay. W każdym razie, no to co jest takiego, co takiego złego z tym Windowsem? Po prostu nie, ja mam wrażenie, że tam się czas trochę w miejscu zatrzymał, przynajmniej w tej wersji 8.4, no ale o tym to już mówiliśmy dużo, więc nie drążmy tematu. Przejdźmy natomiast dalej, bo nastąpiło także przejęcie, ale to przejęcie już, to przejęcie też jakoś tak właśnie chyba pod koniec roku, tak?
1: Nie, ono pod koniec tego roku, który nie, ono później, ono w 2014 roku.
0: W 2014, tak.
1: Przejęcie GW Micro i to takie, dość takie, w sumie takie tak po prostu,
0: ciche.
1: Był komunikat takie. I koniec. Przejęcie GW Micro przez iSquare, producenta Zoomtexta. No jeszcze jak mówiliśmy o tych, czy mówiłeś o tych spekulacjach, no to wcześniej te spekulacje, no to się pojawiły dlatego, że no Windows for Office, no to tutaj za darmo dla użytkowników Office'a, no to zaczęli ludzie myśleć, że może co, to może w najnowszej, kolejnej wersji właśnie Windowsa, czyli w tym Windowsie już teraz wiemy, że to będzie Windows 10, że co, że może będzie Windows za darmo właśnie do zainstalowania dla użytkowników Windows, albo będzie zamiast narratora wbudowany, albo coś, no tak naprawdę nie wiemy, ale przecież
0: nie zanosi nie się na to.
1: Nic się, ja myślałem, że coś będzie. To znaczy, że z jednej strony, że to będzie taka ścisła, że kroi się taka ścisła współpraca, na której skorzysta Microsoft, bo wreszcie tak jak Apple z VoiceOverem, Microsoft zaoferuje ten czytnik Windows wbudowany, takiego następcę narratora. Potem inni zaczęli mówić, że to jednak tak nie będzie, ale przez to, że ten Windows będzie jakoś tam darmowy, czy dla użytkowników, choćby znowu dalej tego tylko Office'a, no to on uzyska takie, programiści, którzy tworzą Windows, uzyskają wsparcie znowu ze strony Microsoftu, jeżeli chodzi o dostęp do głębi, do wnętrza gdzieś tam systemu i będą mogli jakoś tak tego Windowsa zoptymalizować, poprawić, być może niemalże na nowo no, przepisać czy coś, że on będzie obsługiwał no, choćby, nie wiem, te aplikacje Modern UI bardzo w sposób jakiś taki dobry, wydajny, efektywny, niespotykany, mówię tak przesadnie, specjalnie, na niespotykaną dotąd skalę.
0: I może no, to kiedyś nastąpi, ale to jeszcze chyba nie teraz.
1: Nie wiemy. Póki co nawet nie mamy śladu jakiejś informacji, która by na to wskazywała, niestety.
0: Jest wprawdzie wersja Windowsa testowa, to już 9. Chyba trzecia, tak?
1: I to jest kolejna taka nowość
0: trzecia wersja beta.
1: Roku 14.
0: Dokładnie. Po iluś tam dziesiątkach wersji takich prywatnych, wersji beta, pojawiły się wersje publiczne. Windowsa w wersji 9 stawia na to, że w końcu ma zamiar nadążyć za nowoczesnymi internetowymi technologiami. Mam tu przede wszystkim na myśli Arię. Został tam zmodyfikowany ten tryb przeglądania, nie jest on już taki statyczny. Tam pewne elementy stron internetowych mogą się niezależnie od siebie odświeżać. Ma to działać lepiej. Czy działa? I tak i nie.

0: Windowsie działa to rzeczywiście szybciej. Jesteśmy w stanie dotrzeć do różnych informacji w dosyć wygodny sposób. Niemniej jednak te problemy z wersji 8, które moim zdaniem tam się tak naprawdę dopiero bardzo mocno ujawniły, bo ja pamiętam, że jeszcze wersja 7,5 to była całkiem fajna, nie było tam problemów, no tyle 8 to była jedna wielka niespodzianka na zasadzie, czy się dziś zawiesi, a jeżeli tak, to ile razy.
1: A co 8 głównie miała wnosić? Co ono było?
0: No taka, chyba właśnie to.
1: Tak, tak, ale co miała, tak, jaka była idea 8, że co, taka główna nowość w 8, to co miała być?
0: Szczerze mówiąc, to nie
1: to
0: pamiętam.
1: To był chyba Windows 8. Po prostu.
2: To był Windows 8, to był ten poprawiony internet.
0: No nie, właśnie internet w 8 to nie był poprawiony.
2: No był, ale, nie, no wtedy był, tam wtedy mogło się to otwierać na zasadzie przeładowania dynamicznego tego całego trybu MSA jakby.
0: Nie, no to w 9.
2: W 9 jakby nie ma tego trybu MSA, to się w ogóle ładuje dynamicznie.
0: Wtedy
2: tryb mógł się coraz to przeładowywać, powiedzmy.
0: Rozumiem.
2: I tak troszkę mniej boleśnie niż wcześniej. I to miało być fajne, ale wyszło
0: dziwnie. Powiem szczerze, mi się 8 kojarzy tylko i wyłącznie z tym, że ten program naprawdę na potęgę mi się zaczął zawieszać. Zaczęły się dziać jakieś cyrki ze sterownikiem przechwytywania obrazu. Nie wiem, o ile zawsze GW Micro miało ten sterownik naprawdę zrobiony dobrze, to się to po prostu niemożebnie zaczęły jakieś cuda dziać. Na zasadzie takiej, że jak się raz Windows zawiesił, to wtedy trzeba było go zrestartować i w tym momencie przestawałem mieć możliwość korzystania z myszki. Jak zmieniłem sobie rozdzielczość raz na jakąś inną, to ta możliwość wracała. Ale później, kiedy znowu mi się Windows na przykład zawiesił albo musiałem go zamknąć, bo z czymś sobie nie radził i odpaliłem go jeszcze raz, to już to przestawało działać kompletnie i nie miałem możliwości w ogóle w żaden sposób z myszki skorzystać, więc trzeba było komputer zrestartować, żeby to wszystko zaczęło działać. Z tym mi się kojarzy wersja 8. Natomiast w 9 działa to rzeczywiście lepiej. Ten program działa szybciej. Działa moim zdaniem stabilniej, ale to jeszcze nie jest to. Są takie sytuacje, jak chociażby about .config w Firefoxie, co potrafi tego Windowsa skutecznie przymrozić. Jak się Windows zawiesi, to czasem naprawdę ciężko go zmusić do tego, żeby się odwiesił. Bo już parę razy było tak, że jedynym sposobem na pozbycie się Windowsa to było po prostu wyłączenie komputera, tak jak ze starych czasów. Mówię o tych wersjach 9, o tych betach, które testowałem, o betach publicznych. Więc no, jeszcze tam jest moim zdaniem sporo do poprawy. Także tacy doświadczeni bardzo użytkownicy narzekają na nowości w Windowsie, czyli ten tryb tabel, który kiedyś był, a którego w tym momencie nie ma. Także jest ciekawa rzecz o tyle, że jest nowy sposób zaznaczania na stronach internetowych. To jest także jedna z nowości w Windowsie. Zaznaczamy za pomocą klawisza F7 czy F8?
1: F8.
0: F8.
1: Tak jak w Wordzie.
0: Tak, problem tylko w tym, że dodając tę nową funkcję, zostaliśmy pozbawieni funkcji bardzo elementarnej, mianowicie możliwości zaznaczania tekstu za pomocą shifta i strzałek. Albo na przykład shift control strzałki na stronach internetowych, to po prostu nie działa.
1: Tak, co było od Windowsa 9, nie wiem, to w DOSie było, to nie, w DOSie chyba nie.
0: Nie, w DOSie,
1: ale od Windowsa 95 albo 3.11 to była taka podstawowa funkcja Windowsa, tak. W ogóle.
0: No, w Windowsie tego nie mamy, natomiast jeżeli chcemy zaznaczyć jakiś tekst, to możemy, ale na przykład jeżeli jest ten tekst, jeżeli chcemy zaznaczyć na przykład fragment linka, w którym jest jakaś większa ilość tekstu, a nas interesuje tylko na przykład, nie wiem, 3 słowa z tego odnośnika, to nie ma opcji. Musimy zaznaczyć wszystko i skopiować. Więc to są takie problemy, jakie ja napotkałem przy korzystaniu z Windowsa i zresztą nie tylko ja. Natomiast myślę, że jest ich jeszcze gdzieś tam trochę więcej. także i zalet, no bo nie można powiedzieć, że tam nic nie zostało zrobione z tym czytnikiem ekranu, bo bym skrzywdził po prostu twórców. Oni widać, że próbują, albo to może po prostu nowy zarząd na nich wymógł, że jeżeli chcecie państwo ten produkt utrzymywać, no to trzeba go jakoś poprawić. Więc oni naprawdę się starają, ale tu chyba troszeczkę za dużo zostało zarzuconych kiedyś rzeczy i po prostu no jest średnio, jest ciężko po prostu uwierzyć, że wersja 9 to już będzie ta wersja, do której naprawdę z przyjemnością wrócę do Windowsa. Być może to będzie 10, ale 9 raczej nie.
1: Chyba 10. No w 8 też myśleliśmy, że tak 9, że może to 8.4, że potem 9. No
0: nie, ale wiesz co, ja widzę, że jest progres. Ja widzę ten progres, natomiast to jeszcze nie jest to, za co ja kiedyś bardzo ceniłem Windowsa.
1: No coś, co mówiliśmy chyba przed audycją, że NVDA tak mocno podniosło poprzeczkę, nawet przy jego jakichś takich minusach, które polegają na tym, że po prostu nie ma pewnych funkcji, które na przykład bardzo lubili użytkownicy JAWS, w sensie mam na myśli to prostsze, jako wysłanie slideshora gdzieś tam myszy, jakieś tam właśnie skrypty, jakieś tam skróty klawiszowe, inne jakieś tam ramki, coś, ale jakby ta cała, ta podstawa, czyli taka po prostu praca jest na tyle efektywna, na tyle stabilna, szybka i bezpieczna w sumie, że no ten NVDA ludziom wystarczy. No, zobaczymy za czas jakiś, kiedy on będzie jeszcze bardziej przeładowany, nie wiem, wtyczkami, czymś takim, będzie miał jakieś wewnątrz siebie nowe, inne funkcje, ale tak niektórzy tak właśnie mówią, że tak się stanie, że będzie mniej, wtedy bardziej taki ociężały. No, lata mijają, ja już to słyszę od, nie wiem, 3 lat, a jakoś tak się nie dzieje, więc zobaczymy.
0: To jest, wiesz co, wydaje mi się, że po prostu kwestia zdrowego rozsądku twórców, którym się pewne rzeczy zarzuca i się z nimi można nie zgadzać, ale tak w dłuższej perspektywie chyba oni jednak trochę wiedzą, co robią, zostawiając w rdzeniu NVDA te najpotrzebniejsze funkcje, a wychodząc z założenia, że jeżeli jest coś potrzebne użytkownikom pewnym, konkretnym, to można to załatwić za pomocą wtyczek. Jeżeli tylko oczywiście się to da załatwić, bo niektórych rzeczy chyba się po prostu no, na chwilę obecną nie da.
1: Tym bardziej, że pamiętajmy, że to oni jednak twórcy NVDA.
0: To jest dwójka osób.
1: To jest są dwie osoby, które owszem, żyją z grantów, jakoś tam się finansują, ale no to są pieniądze jakoś tam publiczne, jakoś tam pozyskane i oni chcą jakby zaoferować dobrą podstawę. To jest najważniejsze.
0: Zgadza się. No i też chociażby fakt taki, że naprawdę można zrobić sporo różnych fajnych rzeczy. Gdzieś tam ludzie tworzą, czy jakieś syntezy mowy, czy różne inne wtyczki usprawniające pewne kwestie. No oczywiście można powiedzieć, że w JAWSie można sobie skonfigurować to wszystko, czy w Windowsie tak, żeby to czytało i żeby to działało fajnie. No i rzeczywiście, o ile w przypadku JAWSa i Windowsa jest tych opcji dużo, no tak ja mam takie wrażenie, że NVDA najbardziej chyba jednak mimo wszystko nadąża za tymi standardami. Też mam takie wrażenie, że troszeczkę coś tam się popsuło w NVDA, jeszcze tak wracając na moment do tego czytnika, bo ja już zauważyłem kilka takich sytuacji, zawsze się mówiło, że NVDA i Firefox to jest taki duet doskonały. A ja już kilkukrotnie złapałem się na tym, że w nietypowych sytuacjach, z których chcę skorzystać gdzieś tam z jakiejś strony internetowej, no to po prostu no muszę skorzystać jakby tylko i wyłącznie z czytnika z Internet Explorera.
1: No ale to zawsze są jakieś nietypowe sytuacje, to tak myślę sobie, że tu bym aż tak...
0: Mhm. No dobrze, no to taka jedna tylko rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, szczerze mówiąc.
1: Ale no jak już mówimy o screen readerach, ale to też o tym troszeczkę mówiłem na początku, też w kilku słowach, bo nie instalowałem, mam małą wiedzę, ale w najnowszym macOS VoiceOver, no nie dość, że nie ma, że aż takich właśnie nowych funkcji optymalizacyjnych nie ma, tak pewne kwestie są nierozwiązane, a wręcz działa to coraz gorzej, mam na myśli. Tak coś chyba jak z Windowsem się dzieje, że po prostu no jakby VoiceOver nie nadąża za no, chociażby dynamicznymi stronami, czy za jakimiś tam obsługą niektórych po prostu Apple'owych aplikacji, nie mówiąc już o aplikacjach innych producentów, których dostępność nie jest tak oczywista, jak to miało miejsce, jak to ma miejsce, też nie zawsze, ale jednak często w aplikacjach tych iOS-owych. Czyli też no jakby użytkownicy Maców niewidomi, użytkownicy komputerów Apple, no gdzieś tam mają się nad czym zastanawiać, czy system aktualizować, czy nie, bo to narzekano też na sporą utratę szybkości działania, czyli responsywności, kiedy się aktualizowało system, a te Macowe systemy na ogół można bezpiecznie aktualizować, nie formatując dysku. No i tutaj część osób narzekała, po prostu pojawiły się problemy i z odświeżaniem, z monitorami brajlowskimi i w ogóle właśnie z Safari czy innymi aplikacjami. No i to też jakiś tam, myślę, że może być problem dla osób, dla których taki Mac jest komputerem podstawowym, niewidomych osób oczywiście. Choć z drugiej strony odnieść można wrażenie, choć w żaden sposób tego oczywiście nie analizowałem tak jakoś empirycznie i jakoś tak metodycznie, że jednak dla mało kogo ten Mac jest komputerem podstawowym. To znaczy jednak, że niewidomi, jeżeli to mają tego Maca jako albo komputer drugi, albo używają na tyle mało tego Maca, że nie widzą tych jakichś tam problemów jednak.
0: A czy coś wiecie a propos Linuxa, co się dzieje, jeżeli chodzi o czytniki ekranu? Czy tu ten rok 2014 przyniósł jakieś nowości, jakieś rewelacje, albo chociaż w ogóle cokolwiek? Michał, Tomku, coś słyszeliście?
1: Nie przypominam sobie, ale też Linuxa no nie śledzę jakoś z zainteresowaniem, o tak powiem. Chyba nie.
2: Coś mi się kojarzy, ale tutaj to już nie dam sobie nic uciąć, że ponoć Orka zaczęła mieć troszeczkę więcej rzeczy dostępnych spod tego ich kursora, ale kursor myszki. Ale nie wiem, to tak tylko
1: słyszałem, że coś było, coś tam, coś rzeczywiście chyba...
0: Mm-hmm. Ja także znalazłem taką informację, która no, jest dosyć, myślę, istotna dla tych wszystkich, którzy korzystają ze speak-upa. Wyszła taka propozycja, która wywołała dosyć dużą burzę, jeżeli chodzi o użytkowników właśnie konsolowego Linuxa, o różnego rodzaju administratorów, których no, może w Polsce to niekoniecznie, ale gdzieś tam na świecie jest dosyć sporo, także i niewidomych, żeby usunąć speak-upa z kernela. Takie informacje gdzieś do mnie dotarły, no i tu dosyć spora dyskusja się przewinęła na liście użytkowników speak-upa. Jedni byli za, inni byli przeciw, jak to zwykle w takich sytuacjach, a co z tym wszystkim będzie dalej, no to ciężko wyrokować. To tylko taka informacja bardziej jako ciekawostka. A o Linuxie też, szczerze mówiąc, nie wiem, że tam się coś jakiegoś takiego spektakularnego działo. Wydaje mi się, że po prostu no, ten system ewentualnie może się gdzieś jakoś tam rozwija, natomiast
1: w ogóle mam wrażenie, że
0: dalej domena hobbystów.
1: Tak, a wręcz jeszcze kiedyś był taki czas, kiedy te Windowsy były słabsze, tam XP i tak dalej, w sensie się bardziej takie niestabilne. To, no i też drogie screen readery, ale to też dotyczyło nie tylko osób niewidomych. No to w ogóle nawet na tych ogólnych portalach się o Linuxie mówiło więcej, mam wrażenie. A teraz, nie wiem, jakieś dobre programy czy coś. W ogóle mam wrażenie, że ten Linux, no to ci, którzy wiedzą, to owszem używają, ci, którzy używają, to będą używać i w ogóle znajdą sobie stosowne informacje, ale odnoszę wrażenie, że z głównego nurtu w ogóle gdzieś tam Linux tak prawie zeszły na rzecz tych wszystkich aspektów tam systemów mobilnych i tak dalej, i tak dalej.
0: Zgadza się, a Linuxa używa tak takiego typowo konsolowego. Ten, kto ma taką potrzebę, ewentualnie ktoś, kto się chce pobawić gdzieś tam tą graficzną stroną tego systemu operacyjnego, no bo też się czasem tak zdarza.
1: Że już prędzej można się dowiedzieć o tym, swoją drogą miało taka była burza jeszcze w zeszłym roku, tym 13 roku, przed 14, o tym systemie Mozilla, o tym Firefox OS, że on tam też jakieś udźwiękowienie, że on zaistniał ten system, jakaś wersja chyba zaistniała i co?
2: Ponoć coś ma jakieś udźwiękowienie.
0: I w telewizorach ma się pojawić, tylko jakiej firmy? To ostatnio...
1: To Tizen tak. Samsunga, to jeszcze inna bajka i też nie wiemy tak naprawdę, czy on będzie miał udźwiękowienie, to bardziej pytanie na 15 rok, bo rzecz o tyle ciekawa, że ten Tizen, już kiedyś Samsung przecież miał ten Bada OS, który zamknął, teraz robi Tizena, który ma być we wszystkim, w telewizorach, pralkach, lodówkach, wszystkim. No i jeżeli tam by było natywne udźwiękowienie, jakaś synteza i to jeszcze w naszym polskim języku, no to jakby dobrze to zrobili i zestandaryzowali i wymusili, żeby to działało wszędzie tak samo, to byłoby pięknie.
2: Z jednej strony jest nadzieja, no bo Samsung to gdzieś nam przez Apple, co prawda, ale gdzieś porobił tą dostępność. Z drugiej strony, właśnie on dostępność porobił przez Apple, mam wrażenie. I tam on ją zastosował w telefonach, bo poniekąd musiał się czymś wyróżniać, podejrzewam. Musiał konkurować z Applem we wszystkim. Tu obawiam się, że nie będzie musiał konkurować z Applem, ale może coś wymyśli. Może coś będzie.
1: No właśnie, i zobaczymy. Wtedy może nawet takie telefony, te Tizenowe, byłyby jakoś tam sensownie dostępne. Chociaż pytanie, jak to zrobią? Czy to znowu będzie tak jak w BlackBerry gdzieś tam, albo w tym narratorze w Windows Phone najnowszym, bo tam też coś jest jakoś tam, on chyba jest dostępny jakoś tam. To właśnie zobaczymy, co to
0: ale będzie. Słuchajcie, bo aż sprawdziłem w tym momencie w Google'ach to, co się dzieje na CES 2015 i ponoć, przynajmniej z takich zajawek, gdzieś widzę, że Panasonic pokazał na CES właśnie, na tych targach, telewizory z Firefox OS.
1: Aha, czyli okej, czyli jednak ten...
0: No właśnie, bo to widziałem i tak się zdziwiłem, o czym, Michale, mówisz a propos Tizena, ale rzeczywiście...
1: Bo ja myślałem, że to chodzi o ten system po prostu w telewizorach i to mi się od razu skojarzyło...
0: Nie, mi właśnie chodziło dokładnie o Firefox OS, także to też jest jakaś ciekawa rzecz.
1: Tak, bardziej mi chodziło o to z Firefox OS, że w zeszłym roku się mówiło, że tam rzeczywiście była ta pierwsza wersja z jakimś tam udźwiękowieniem, tam było sporo do zrobienia i że miała być druga wersja, kolejna systemu i że te telefony jakby tak miały, może nie masowo, tak jak właśnie tam główne systemy, ale że jakoś miały być dostępne, a mam wrażenie, że tak mało o tym. Już potem było dużo szumu na Mobile Congress się w Barcelonie w lutym zeszłego roku, tak, wtedy to było i jakoś tak potem ten temat upadł, tak przynajmniej branżowo, gdzieś tam newsowo, w ten sposób.
0: To jest wszystko kwestia, myślę, takiej tak naprawdę przyszłości, zobaczymy, co z tego będzie.
1: Oczywiście.
0: Ja tak cały czas mam nadzieję mimo wszystko, że Apple kiedyś stworzy ten telewizor z voiceoverem i wtedy będzie się z tego naprawdę dosyć fajnie korzystało, ale może i rzeczywiście jeszcze wcześniej zobaczymy chociażby jakiś telewizor z Firefox OS, który do nas przemówi, to też by było naprawdę fajną rzeczą, a może i Android, bo czemu nie?
2: W końcu powstaje ten Android Wear cały. Może.
0: Więc może. Jest zresztą trochę tych przystawek różnych takich do telewizorów na Androidzie, więc może i należałoby pójść tą drogą swego czasu. Nawet niektórzy mieli zamiar stworzyć taki mówiący cały tuner, satelitarny akurat, ale to już zupełnie też jest inna historia, jeżeli chodzi o to, co by można było zrobić. Niestety na razie nie ma żadnych takich konkretnych rozwiązań, być może niektórzy gdzieś tam coś sobie testują na własną rękę, a się po prostu jakoś nie trafiliśmy na takie informacje, żeby się ktoś jakimś konkretem takim naprawdę faktycznym podzielił. Dobrze, to przejdźmy może teraz dalej do kolejnej grupy urządzeń. czyli do różnego rodzaju czytników książek.
1: To ja jeszcze przedtem, bo czytniki, nie wiem, urządzenia brajlowskie, mam na myśli monitory brajlowskie.
0: To może
1: przejść. Tego nie wyszczególiliśmy, no a to tak. Jest bliskie czytnikom ekranu. Tutaj za dużo, myślę, nie ma do mówienia, to znaczy nic szczególnie nowego nie ma, bo trudno, żeby co roku coś było nowego. No, jest Alva Comfort, taka odchudzona cenowo, czyli zbliżona do tych cen kilkanaście, a nie ponad 20 tysięcy złotych. Alva, którą u nas sprzedaje Harpo. Urządzenie z klawiaturką brajlowską, jakieś takie podłączone plug and play, podłączone USB bez sterowników. Dość Robert Hedzyk je przez chwilę testował, ale jakoś tak nie zachwycił się, mówił, że jest gorsze nawet od tej Alvy BC640, że w ogóle ma jakieś takie bardzo źle spasowane, głośno klikająca klawiatura, jakieś tam takie puste porty, nie wiadomo do czego służące, zaklejone jakimś tam plastikiem. No tak jakoś nie, że nieładnie to, nie był zadowolony z designu, z ergonomii pracy, nawet bardzo nie był zadowolony. Ja tą Alvę tak przez chwilę widziałem na Recha, duża, za duża, żadnego wrażenia na mnie nie zrobiła, powiem w ten sposób.
0: No i a propos nowości, no to także warto tu wspomnieć o tym Focus 1.2.3 Power, którą ty, Michale, testowałeś w linijce brajlowskiej od Freedom Scientific.
1: Tak, to jest kolejny monitor brajlowski po Brajlexach tych nowych i po nie wiem jak to jest właśnie z Edge'em, ale teraz to jest kolejny monitor brajlowski, który coś takiego umożliwia, mianowicie to, że mamy podłączony go kablem do portu USB, instalujemy, bo to musi być, działa to tylko w tych nowych Focusach Blue, tych z 2012, które po sierpniu, czy tam od sierpnia 2012 są w sprzedaży, i działa to, musimy zainstalować nowy firmware i naciskając klawisz power oraz klawisz power monitora brajlowskiego oraz cyfry 1, 2, 3 możemy się przełączać pomiędzy trybem pracy Focusa ze screen readerem podłączonego do USB na tryb Bluetooth, gdzie możemy pracować z iPhone'em, czyli naciskamy właśnie power 1, 2, 3, odblokujemy...
0: Ale power 1, 2, 3 na zasadzie power i wpisujemy cyfrę 1 czy punkty, pierwszy, drugi,
1: punkty,
0: trzeci?
1: Punkty. Power, pierwszy, power i...
0: I literkę L po prostu.
1: Po prostu. Tak. Mówiłem tak literalnie, tak jakby ten News Freedomu tak wyglądał, że power, spacja 1, spacja 2, spacja 3. Tak jakby ja tak to mówiłem, tak może trochę automatycznie, tak jak to występowało tak marketingowo gdzieś tam. I wówczas odblokujemy na przykład sobie iPhone'a i nam ta linijka jest wykrywana i jeżeli ją wcześniej oczywiście sparowaliśmy. I w ten sposób możemy szybko coś tam sprawdzić sobie na linijce, potem znowu power L i przełączamy się w linijce. Nam działa jako urządzenie podłączone do USB. Działa to z każdym screen readerem, znaczy z każdym. Testowałem i z JOS-em, i z NVDA. Działa.
0: No to bardzo dobrze, że działa, bo to rzeczywiście przydatna funkcja, szczególnie jeżeli posiadamy kilka urządzeń. Ciekawe, czy na przykład dwa komputery by dało się w ten sposób sterować. Jeden na Bluetooth, drugi na USB. To też może być fajne. Takie rozwiązanie. Taki KVM troszeczkę.
1: No tak, to dla ciebie. Czy ja nie mam w domu dwóch komputerów? Znaczy mam, ale to tak jakby nie jest mi potrzebna taka praca. Tak? W sensie, że dwa komputery naraz, tak jak tobie gdzieś tam.
0: Mi by się ze trzy takie przydały do tak sterowania. Albo ze cztery.
1: Czy linijki brajlowskie, każda do tego, do innego komputera. Jakoś.
0: Nie, no wystarczyłaby jedna tylko z możliwością sterowania tam ilomaś urządzeniami. To by było też fajne. Bo czemu by nie? Czasem jest taka potrzeba.
1: Z Braillem chyba nic nowego, jakieś tam może firmware'y powychodziły, ale to ogólnie nic jakoś spektakularnego. Tak myślę, a nie, bo Braille Touch to już było w zeszłym roku, to już było w 2013 roku, ten Braille Pen Touch harpowski. Także to już też nic jakoś bardzo, bardzo nowego. No i teraz urządzenia, jak to się mówi, lektorskie, nie lubię tego sformułowania.
0: Odtwarzacze książek, tak.
1: I tutaj też bez rewolucji, poza czymś, o czym powiemy na końcu i o czym już Tomek na w którymś tam momencie audycji wspomniał, przepraszam bardzo, no Plextalk Linio już jest w Polsce na dole. Dobre. On był w zeszłym roku na Recha prezentowany, teraz już rzeczywiście od tam gdzieś prawie początku 2014 roku można go kupić i działa jak na tego typu urządzenie, działa zadziwiająco szybko, to znaczy mam na myśli nużące, denerwujące są komunikaty, takie podpowiedzi tego Plextalka są okropne, ale nawigacja po tekście, on ma akapelę w środku, przypomnę, a nie, i nawigacja po tekście, po otwartym pliku wordowskim albo po PDF-ie jest na tyle szybka, że nawet mi, osobie na co dzień korzystającej z Espika, udało się po tym tekście nawigować, nie denerwując się zbytnio. To oczywiście to jest trochę wolniejsze, wiadomo, ale to naprawdę jest szybkie. To jest takie zbliżone, no może nie do iOS, chociaż może nawet do tego Voice Dream Readera, do iOS-a może. Także to naprawdę jest zadziwiająco szybkie. I te PDF szybko otwierał, i Word, nie wiem jak wielostronicowe, ale tak wrażenie wywarło to na mnie bardzo dobre. No cena jest duża tego Plextalka, to jest 2500 właściwie tylko za to, no bo mamy te Wi-Fi, mamy te podcasty, to radio internetowe, no i to nagrywanie w Daisy plus Plextalk Recording Software, to oprogramowanie Windowsowe, które możemy sobie zainstalować. No ale tak naprawdę w obliczu smartfonów, no to nie wiem na ile te podcasty i to radio, no radio może czasami się przydać, ale podcasty to tym bardziej, że one nie są streamowane, tylko pobierane, więc to taka średnia funkcja. No i rzeczywiście to czytanie gdzieś tam, no i kalendarz, doszedł jeszcze kalendarz, to taka dość, taka przyjemna funkcja tego Plextalka Pocket. Plextalk starszy z kolei, Plextalka Linio, Plextalk Pocket, starszy model od Linio, otrzymał wreszcie aktualizację, nieco zmodyfikowany, ulepszoną syntezę TTS i bardziej responsywne działanie, tam zmiany w menu, takie bardziej ujednolicone, lepsze wykrywanie Wi-Fi, prostsze, no takie rzeczy, na które czekaliśmy ponad rok, bo tam były bardzo duże problemy, ja myślałem, że on tego spolszczenia nie otrzyma, wszystkie inne języki były, a polskiego nie było, więc to taka jeszcze sprawa sprzed dwóch lat właściwie prawie, że w 13 roku to już miało miejsce, a w 14 czekaliśmy, kiedy to się pojawiło. Kiepska informacja, myślę, że jest. Jeszcze zanim o tym, to króciutko Victor Reader Stream, urządzenie firmy Humanware. Ono sukcesywnie jest rozwijane. Humanware raczej robi dobre aktualizacje, stabilne i przewidywalne w swoim działaniu. Dodano, tak jak mówiono, obsługę wpierw radia internetowego, potem obsługę podcastów. Także działa to całkiem przyzwoicie. Wiktor ma ten akumulator taki trochę grubszy, on 15 godzin działa na nim. Cena 1600 zł, no to trudno dyskutować. Taka, no jak większość tych urządzeń. Ja bym tego w obecnej sytuacji chyba nie kupił jakoś EPUBy, choć są odtwarzane, to ta synteza jakoś tak a cappella dziwnie, jakoś niespecjalnie mi się w Wiktorze, powiem szczerze, podoba, to pewnie kwestia specyfiki tego głośniczka, ale urządzenie jest dość głośne i dość przyjemne też tak, jeżeli idzie o zaprojektowanie. No i teraz ostatnia grupa urządzeń, bo firma HIMS i jej dystrybutor polski, czyli firma ECE Konrad Łukaszewicz. HIMS produkował przez 5 lat bardzo dobre, mimo że miały one szereg, że były z nimi szereg problemów, takie były, że nie do końca to były stabilne urządzenia, mam na myśli BookSense i BookSense XT. No ale te urządzenia zyskały sporą jednak sympatię polskich niewidomych użytkowników tego typu sprzętu. No ale w tym roku chyba z uwagi, z jednej strony na wprowadzenie nowego, innego modelu, a z drugiej strony na to, że chyba nie było po prostu części potrzebnych do produkcji tego urządzenia. HIMSS zrezygnował i od jesieni nie produkuje już BookSensów. Niestety, bo tam zadbano dużo mocno o dobrego polskiego TTS-a, dobrą Agatę i ludzie to chwalili. I to myślę, że szkoda, że tak się stało, w tych BookSensów już na naszym rynku nie ma. Za to na CSUNie tegorocznym wiosną HIMSS pokazał nowy odtwarzacz Blaze, odtwarzacz, który nie ma klawiatury numerycznej, obsługujemy go klawiszami nawigacyjnymi i funkcyjnymi, kilkoma raptem. No i urządzenie zapowiadało się, o tym już mówiliśmy podczas audycji omawiającej konferencję Recha, więc tylko teraz króciutko. Urządzenie zapowiadało się bardzo fajnie, bo miało wszystkie funkcje, te, które miał BookSense, czyli obsługę wszystkich możliwych prawie że formatów audio, formatów tekstowych, również oczywiście Wi-Fi, radio, podcasty i aparat fotograficzny, możliwość zrobienia zdjęcia, OCR, przetwarzania i czytania jakichś drobnych kartek, ulotek i tak dalej. No i problem jaki z urządzeniem póki co jest, to jest głównie to, że ono jest bardzo ociężałe, powolne w działaniu, mimo że ma jakiegoś zmodyfikowanego Androida na pokładzie. Ta akapela działa ciężko, menu odczytywane jest z dużymi opóźnieniami, bardzo dużymi opóźnieniami. Nawigacja po tekstach też nie poprawiła się w EPUBach, nie możemy rozdziałów czytać, w ogóle ich nie widzi, tak jak to było w BookSensie, czyli tak jakbyśmy plik tekstowy odtwarzali. Ten aparat fotograficzny trudno, no mi się nie udało za bardzo, niektórym bardziej się udało z tym statywem specjalnym. Na liście Tyflos Sylwester Piekarski z Centrum Komputerowego z Uniwersytetu Warszawskiego pisał, że też im coś to nie działa za bardzo, więc no obawiam się, że szkoda. Urządzenie jest drogie, bo w najtańszym wariancie kosztuje 2800, w droższym jakieś 3400. Przepraszam. No i tak naprawdę chyba taki trochę nie wypał. No nagle pod koniec roku się właśnie dowiedziałem od firmy ECM, mam nadzieję, że to jest, nie jest jakaś wymówka, że jest to prawda, pewnie tak, że tak naprawdę ten model Blaze jest przeznaczony dla osób takich początkujących, mało wymagających od tego typu odtwarzaczy i że to ma szybko działać, w sensie, że mało funkcji, tylko tak włączyć, przeczytać, zeskanować tę ulotkę, a planowany jest jakiś odtwarzacz, który takie osoby jak niby ja, takie osoby jak pan, tak mi napisano, ma mnie zadowolić. Czyli, że ma być po prostu o wiele większą, umożliwiać, pozwalać na o wiele większą parametryzację, na ustawienie większej ilości rozmaitych funkcji. No ale to sobie nie wyobrażam, ile on będzie kosztował, chyba że będzie tańszy i na przykład będą chcieli konkurować, nie wiem, z jakimś tam Plextokiem, Wiktorem i tak dalej. Co też jest specyficzne w obliczu odpływu użytkowników takich odtwarzaczy, przecież wiele osób korzysta i wystarcza im w zupełności o wiele tańszy, kosztujący jakieś 40 zł program Voice Dream Reader albo jakieś podobne tego typu aplikacje dla systemu iOS albo dla systemu Android. Czyli ja Blaze'a potraktowałem, wiem, dość, czy nie dość, mocno krytycznie, mocno surowo. Być może dlatego, że ja się bardzo na to urządzenie cieszyłem. Myślałem, że sporo zostanie poprawione, że to będzie wszystko co najlepsze z BookSensa, Plextoka, Wiktora i że po prostu to będzie takie wow, takie co mi się nie do końca efektywnie udaje zrobić w Voice Dreamie, no to będę mógł klawiszami zrobić w takim urządzeniu. A tu niestety.
0: Miejmy nadzieję, że te zapewnienia przedstawiciela firmy HIMSS, czyli firmy ECE, okażą się prawdziwe. No i rzeczywiście, że za jakiś czas pojawi się urządzenie, które z tego BookSensa będzie miało więcej niż Blaze, który jest obecnie. Jeszcze z kolejnych takich rzeczy, bo już chyba powoli będziemy zbliżać się do końca naszej dzisiejszej audycji, ale myślę, że jeszcze warto wspomnieć na temat chociażby oprogramowania, które również tu się pojawia i z myślą o użytkownikach niewidomych jest tworzone i rozwijane. Chicken Nugget, tak? To kolejny taki program, który...
1: Klient Twittera płatny powstały na bazie znanego wielu użytkownikom programu... W sumie Twitter należałoby powiedzieć, bo Twitter potem był ten The Cube. Ja już pogubiłem się w tych odsłonach, który pisał ten Christopher, znaczy, bo to było open source i nie pamiętam, czy nad The Cube'em Christopher... Nie, Christopher już nad The Cube'em... Christopher,
2: nie,
1: czyli
2: Christopher nad The Cube'em już nie zajmował się nim. Zajmował się Twitterem, potem przez chwilę była nowa wersja Twittera 2.0, potem był właśnie Chicken Nugget. Chicken Nugget już był płatnym programem. No a teraz jeszcze troszeczkę też wzorowanym jeszcze na tym darmowym programie, jakim był jeszcze Twitter, powstaje jeszcze coś, czyli The Blue.
1: TV Blue, ale też reaktywowano The Cube'a w ogóle jesienią.
2: No tak, coś tam ponoć, bo The Cube ma w ogóle co do siebie, że on tak skokowo jest.
1: Tak, i on tam tam poprawiono, że znowu znowu działa geolokalizacja, działa chyba YouTube, ale tu nie jestem pewien, w sensie odtwarzanie, czy tam, może nie YouTube, Audioboo chyba. I coś tam jeszcze działa, jeszcze jakaś tam lepiej działa funkcja, która nie działała. Natomiast ten TV Blue rzeczywiście też gdzieś tam jest troszeczkę tam. Te programy się w ogóle trochę różnią między sobą. Znaczy one z jednej strony pozwalają na mocną modyfikację skrótów klawiszowych. Mają tryb i TV Blue i Chicken. Mają tryb okienkowy i tryb nieokienkowy. To znaczy, że można ich używać jako z wyświetlonego okna użytkownika, ale można to okno schować i z każdej aplikacji w systemie używać programu za pomocą kombinacji klawiszy Control, Windows i strzałki, litery, entery, różne inne klawisze. No i tam są pewne różnice w organizacji osi czasu, czyli tych takich buforów, strumieni informacji, które te programy wyświetlają, to trochę się dzieje inaczej, trochę one są w innej kolejności. Chicken Nugget jest trochę lepszy, bo pozwala na, znaczy w pewnej sytuacji jest trochę lepszy, bo pozwala na przykład na jakieś takie bardzo zaawansowane tworzenie filtrów, które nam różne rzeczy wyświetlają. Z kolei Chicken Nugget nie ma takich prostych funkcji, które miał Twitter, jak dodanie, nie dodanie, tylko skróć adres www, jak w TV Blue teraz dodano polską pisownię, że obsługę sprawdzanie pisowni przy pisanej wiadomości, dodano obsługę, znaczy nie obsługę, tylko taką możliwość, której mi brakuje w Chickenie, jak to, że kiedy zamkniemy Chicken Portable, a ponownie go uruchomimy, to on, chyba że tam jest jakaś opcja, która na to pozwala, ale chyba nie, to Chicken nam wyświetla te nasze osie czasu i tak dalej, wszystkie strumienie, ale nie wyświetla nam otwartych ostatnio jakichś buforów użytkownika, czyli sobie tam załóżmy otworzyliśmy jakąś oś Trójka Polskie Radio, albo nie wiem, Tyflo Podcast, coś tam jeszcze, no i zamykamy Chickena, otwieramy go ponownie, no i już tego nie mamy otwartego. A w TV Blue to nam ładnie działa i w ten sposób można sobie...
0: W The Cube nawet... zresztą też.
1: O właśnie, i to jest niegłupie, bo ja na przykład i te osie się odświeżają automatycznie i to jest niegłupie, bo na przykład wydaje mi się, że to tak będzie działać, że jak ja sobie nawet jak przestanę śledzić, to mi się to chyba nie będzie, na pewno się nie będzie odświeżało, chociaż to by trzeba sprawdzić, ograniczenia tej osi głównej i no to mi się akurat podoba i tam jeszcze kilka takich niuansów, które sprawiają, że tak sobie skaczę pomiędzy TV Blue, a pomiędzy właśnie Chicken Nuggetem, który no, jest owszem płatny, ja go kupiłem, działa naprawdę sensownie, ale czasami się potrafi zawiesić, czasami też na przykład kiedyś tam już prosiłem o takie pewne funkcje, których mi brakuje, jak na przykład wysłanie tweeta z linkiem do Pocketa, do takiej usługi Pocket, która nam wyciąga tekst z artykułu jest wieloplatformowa, znaczy działa i w Firefoxie, i na Macu, i na iOSie, i na Androidzie, podejrzewam też, nie wiem jak z dostępnością. I tam jeszcze inne funkcje jakoś, no ale tak właśnie jest z tym autorem Chickena, że on tam ma swoją wizję, oczywiście każdy ma swoją wizję i wiadomo, że wszystkich jakichś tam podpowiedzi użytkowników nie da się zrealizować, ale tak naprawdę nawet nie wiadomo, czy to gdzieś tam będzie zrealizowane, czy nie. Tak w zasadzie no, mało wiadomo w ten sposób. No ale
0: ale programy się rozwijają, tak, i to jest też istotne.
1: I gdzieś tam ta cena kilkudziesięciu złotych za Chicken Nuggeta też nie jest jakaś bardzo duża, a otrzymujemy dobrze zrobiony program, który wielu bardzo zadowoli. Bardzo.
0: A propos właśnie rzeczy, które rozwija autor Chicken Nuggeta, to Curit też, myślę, że taka aplikacja.
1: Tak,
0: dosyć...
1: ale Curit to jest nic nowego. To znaczy Curit, on już w 2011 albo 2012 roku zaistniał, tylko tak naprawdę on nie był po polsku i on w tym roku tak bardziej się my, mam wrażenie, że kilka tylko osób, ale może tylko mam takie wrażenie po prostu, się nim zainteresowało, bo ECE zaczęło go sprzedawać. No
0: właśnie, doczekał się polskiego dystrybutora także, to też myślę,
1: tak, bo
0: że...
1: ECE tak trochę zaczęło te programy, znaczy to one są droższe, no przez to, że jakieś tam kwestie podatkowe i tak dalej, ale z drugiej strony i wsparcie techniczne, ale z drugiej strony można je kupić no, na jakąś tam fakturę, czyli na firmę, albo można je kupić z dofinansowania jakiegoś tam, dołowić do dofinansowania czy coś, no co dobrze, że jest taka możliwość, o, jeżeli ktoś...
0: Nie jest to w niektórych przypadkach bez znaczenia. Mhm. No więc to takie rzeczy. I tak naprawdę, to myślę, że przez ten czas naszej dzisiejszej audycji, to przeszliśmy przez wszystkie te istotniejsze rzeczy, bo być może oczywiście nie powiedzieliśmy o niektórych kwestiach.
1: No to programowania specjalistycznego, ale to już takie naprawdę specjalistyczne. Rozwija się mocno ten Euler Michała Bałamuta, ale o tym gdzieś tam mówiliśmy przy okazji też Rechy. On tam tą matematykę coraz bardziej, ta matematyka będzie coraz bardziej w niego wbudowywana. Natomiast jeżeli chodzi o skład brajlowski, no to chyba rozwiązanie no nie ma na świecie sobie równych. Ja nie wiem tylko, czy ono działa tak dobrze, jak się mówi o tym. Jeżeli tak działa, jak ma działać, czy jak się mówi, że będzie, że działa, no to potencjał ono ma ogromny. Dla oczywiście osób drukujących na drukarkach brajlowskich i gdzieś tam składających te teksty w brajlu, to jest bardzo niewielka liczba, niewielka grupa osób, ale no Michał Bałamut zrobił dużą robotę.
0: No i bardzo dobrze, że zrobił, bo zawsze z takimi nietypowymi i niszowymi potrzebami to jest najgorzej, żeby był ktoś, kto się zabierze.
1: I nawet ta cena, rozwój. 1000 zł jakoś mnie nie przeraża, tym bardziej.
0: Nie, no bo myślę, że takie osoby, które rzeczywiście zawodowo z tego korzystają, to jakoś ta aplikacja się zwróci prędzej czy później.
1: Dokładnie, to tak jak Apple czy tam...
0: Poza tym, Michale, jaki to jest koszt 1000 zł w porównaniu do kosztu drukarki brajlowskiej?
1: O, właśnie.
0: To już jest rzeczywiście niewielka kwota, tak naprawdę. I tak myślę, że powoli będziemy zbliżać się do końca naszej dzisiejszej audycji. Przypominam, że podsumowywaliśmy dla Was 2014 rok, jeżeli chodzi o istotne rzeczy w tyfloinformatyce. Wspólnie ze mną podsumowywał je Michał Kasperczak i nasz dzisiejszy realizator Tomek Bilecki. Dziękuję Wam bardzo.
1: Dziękuję.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witajcie w Eurofly.
5: Eurofly.
6: Loading Keonames Map.
7: Dobry dzień wszystkim. Przy mikrofonie Roberto Lombino. A witam Was przy relacji o programie Eurofly w wersji 2. Dzień dobry wszystkim. Przed mikrofonem Roberto Lombino i witam w audycji o programie Eurofly w wersji drugiej. Celowo przywitałem się z Państwem po słowacku, ponieważ właśnie język słowacki będzie odgrywał w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu niemałą rolę. Niektórzy z Was pewnie słuchali audycji sprzed powiedzmy półtora roku, z lata 2016, o pierwszej wersji programu Eurofly. Dla tych, którzy nie słuchali, to powiem, że Eurofly to symulator samolotu, którego wielkim plusem jest fakt, że latamy po faktycznej mapie świata. Państwo słyszeli na samym początku Loading GeoNames Map. To jest właśnie komunikat o tym, że ładuje się mapa. Te mapy w programie Eurofly teraz już są dwie, ale o tym później. Oprócz latania mamy też możliwość ręcznego przeglądania mapy. Ja to wszystko opiszę szczegółowo. I dzięki temu możemy sobie zrobić, powiedzmy, wyobraźnię o tym, jak wyglądają granice państw. Jeśli na przykład nie mieliśmy możliwości w szkole pracować z dobrymi atlasami i tak dalej, i tak dalej. O właśnie, to był dźwięk, który sygnalizuje, że załadowała się mapa. Autorem programu Eurofly jest Słowak Stefan Kisz i ja postanowiłem w tym odcinku Tyflo Podcastu pokazać program w wersji słowackiej. Oprócz tego jest jeszcze wersja czeska, angielska, hiszpańska i arabska. Polskiej na razie nie ma. Jakoś tak nikt się nie podjął, żeby ją zrobić. To jest kwestia nagrywania wielu sampli, wielu komunikatów i tak dalej. Więc praca, przygotowanie takiej wersji językowej nie jest najprostsze, ale z doświadczenia wiem, że polscy użytkownicy najczęściej radzili sobie bez problemu z wersją słowacką, w związku z czym będę pokazywać właśnie w tej wersji językowej. W audycji poprzedniej Zvonimir Stanečić i Michał Dziwisz pokazywali, jak pobrać i skąd pobrać program Eurofly, więc powiem tylko krótko. Jest to strona eurofly.stefankiss.sk. Ta strona jest po angielsku, przy czym mamy tam link słowenska wersja, też do wersji słowackiej. I jeśli chcemy pobrać program z angielskiej strony, no to szukamy linku Download Center, Download Center. Wystarczy po prostu wpisać w pole wyszukiwania NVDA i wdrożyć, to jest Ctrl-Insert-F, Download, Download, i powinno nam znaleźć. I tam możemy pobrać sobie zarówno sam program, jak też wersje językowe, paczki językowe, bo niestety nie można mieć na chwilę obecną przynajmniej zainstalowanych iluś paczek językowych. A jeśli pobieramy ze strony słowackiej, no to najpierw trzeba znaleźć tam nagłówek poziom 1 Eurofly i tam potem szukamy słowa centrum. Znajdziemy centrum pomocy, tego tłumaczyć nie muszę, i centrum stiahowania, czyli centrum pobierania. I tak samo mamy do dyspozycji zarówno sam program, jak też paczki językowe i inne rozszerzenia. No, zresztą w wersji angielskiej też, ale o tym wszystkim powiem. Najpierw chciałbym opowiedzieć o tym, co się zmieniło w samym menu programu. To znaczy, te zmiany są związane ze sobą prawie wszystkie, ale myślę, że do wszystkiego dojdziemy i ja Państwu opowiem co i jak. Pierwszym elementem, ja teraz przejdę strzałką w górę.
4: Koniec.
7: To jest ostatni element. Koniec, ale ten na razie nas nie interesuje. Pierwszy element to...
4: O Eurofly.
7: O Eurofly. To jest ogólna informacja, że Eurofly to... to słowackie linie lotnicze i że ty jesteś właśnie zostałeś pilotem tychże linii lotniczych i że najpierw przejdziesz karierę, a potem będziesz latał na przykład transkontynentalnych lotach po całym świecie i tak dalej. To jest taki po prostu opis po słowacku. Co mamy dalej?
4: Ulohy,
7: zadania.
4: Wolne lietanie.
7: Latanie, po prostu możemy sobie polatać.
4: Ręczne prezeranie,
7: ręczne przeglądanie mapy, do tego też dojdę zaraz.
4: Profile.
7: Też za chwilę pokażę o co wszystko z tym chodzi.
4: Hlasy.
7: Tu chyba zacznę, nie pamiętam czy to było w podcaście poprzednim, ale w każdym razie teraz mamy możliwość ustawić głos, czytnik ekranu.
4: NVDA. JAWS. SAPI 5. NVDA.
7: Ja akurat mam teraz NVDA uruchomione, więc daję Enter.
4: Głos nastawiony.
7: Głos ustawiony.
4: Nastawienia,
7: ustawienia za chwilkę.
4: Test reproduktorów.
7: Test głośników standardowy.
4: Dalsze rozszerzenia.
7: Dalsze rozszerzenia. Też za chwileczkę.
4: O programie.
7: Koniec.
4: O programie
7: to jest pierwszy element, gdzie cokolwiek się zmieniło. To znaczy pierwszy, najprostszy do opisania. Kiedy kliknę w to, to usłyszę ten jingle, tak jak do tej pory. Ja mogę dać Ctrl. W tym momencie zatrzymałem ten jingle i mam tu pole edycji tylko do odczytu.
6: O programie. Pusta. Eurofly Prema zaprogramował Stefan Kis w roku 2016. Naw pusta. Eurofly.exe. Wersja. 1.8.12.79. Pusta.
7: Wersja programu.
6: Airports. C. Users Roberto Lombino Eurofly 2 metadata airports.mpf.
7: No tutaj mam napisaną na przykład wersję lotnisk, listy lotnisk i tak dalej. Teraz jeszcze powiem w takim razie, skoro tu widzę plik Eurofly.exe, przypomniało mi się, że w nowej wersji najlepiej włączać program za pomocą pliku nie Eurofly.exe, tylko launcher.exe, dlatego że to jest plik, który sprawdza dane na serwerze i pobiera to, co trzeba, na przykład kiedy jest aktualizacja programu. Ja w tej chwili jeszcze nagrywam parę dni przed opublikowaniem wersji oficjalnej dwójki, więc mam betę, ale dlatego mi powiedziało, że wersja 1 coś tam, no ale w każdym razie launcher.exe już jest i tak jak powiedziałem, najlepiej uruchamiać właśnie za pomocą tego pliku. Nie pamiętam teraz, czy instalator robi skrót na pulpicie, jeśli nie, no to najlepiej zrobić właśnie skrót pliku launcher.exe. Wychodzę escape'em.
4: Programy.
7: Jestem tam, gdzie byłem.
4: Koniec. Programy. Test reproduktorów.
7: Teraz pokażę krótko te dalsze rozszerzenia, bo dzięki temu drzewku, które nam się zaraz pojawi, dzięki tej części programu, możemy sobie pobrać różne rzeczy, które w wersji pierwszej trzeba było pobierać ze strony. Klikam.
6: Rozszerzenia drzewo dostępne 32 zwinięte.
7: I tutaj mam dostępne. To jest normalne drzewko.
6: Zainstalowane 26 zwinięte. Dostępne 32 zwinięte. Rozwinięte.
7: Ja rozwinąłem to.
6: G19, zwinięte.
7: I tutaj mam wieżę. Rozwinąłem strzałką w prawo, oczywiście potem strzałką w dół. I tutaj mam wieżę, czyli na lotnisku. Te wieże, które się z nami komunikują, kiedy przylatujemy i kiedy wylatujemy z lotniska.
6: English 11, zwinięte.
7: Angielskie.
6: Spanish 8, zwinięte.
7: Hiszpańskie. Arabskich z jakiegoś powodu tu nie ma, ale, ale one są. Tak samo zwijam te wieże, mam tu jeszcze stewardów, tak samo
6: angielscy.
7: No tak, z
6: okazji
7: pokażę, jak się usuwa elementy. Ground to są wieże, które się z nami komunikują, kiedy jesteśmy na lotnisku.
6: Zainstalowane dwa
7: angielskie grandy.
6: Josiana, Joshua.
7: Jana i Joshua. I gdybym chciał zainstalować na przykład ten ground, to jest też nowość, że mamy dwie wieże na każdym lotnisku, no to daję tab.
6: Stiachnuć,
7: czyli pobrać, pobierz.

0: otwórz stronę Centrum Pomierania. Otworzyć stranku Download Centra.
1: Zatworzyć przycisk.
0: Zatworzyć, zamknąć.
1: Ziemo, Joshua.
0: I
1: zwinięte. Nainstalowane
0: 26,
1: zwinięte,
0: bo rozwinięte. Kiedy teraz kompletowałem sobie tą instalację programu, żeby Państwu pokazać, to
1: 16, zwinięte, rozwinięte.
0: Rozpakowałem plik beta i miałem tam jeszcze wersję angielską, jakąś angielską chyba stewardessę, czy
1: English, słowa English,
0: wierzę.
1: Rozwinie storm.
0: No tak, na przykład wieża Storm.
1: Odstranić przycisk.
0: Odstranić, usunąć.
1: A upozornienia dialog na ozaj chcete odnep przycano przycisk.
0: Tutaj mamy, czy naprawdę chcesz usunąć. Mamy tu przyciski tak, nie, daję tak, a no.
1: Tak, rozszerzenia, drzewo, nieznane, drzewo. Nainstalowane, dostup,
0: no
1: rozmer, cemar,
0: merze, 20,
1: rąk, panisz, 8, zwinie, bez, cemar, dost,
0: nainstalowane,
1: cemar, merze, 15, rocze, słowa, 8, bez, cemar, i 7, rąk, 3, rocze, English, rozbeclan.
0: Tak samo usunę
1: odstranić,
0: angielski ground.
1: Upozornienia, dialog na ozaj, chcete odstranić, beclan. A no, przycisk, rozszerzenia, drzewo, nieznane. Zatworzyć, drzewo.
0: I zawsze po usunięciu po prostu jestem na poziomie zerowym, tam gdzie są elementy dostępne i zainstalowane.
1: Rozmierze, temarii, 7, zwinie, rocze, English i Slovak, 2, zwinie, English, 1, zro, Natalia.
0: I jeszcze
1: odstranić,
0: tu mamy
1: upozne,
0: jedną angielską stewardessę.
1: Drzewo, nieznane, drzewo, dostępne, 35, zwinięte.
0: No tak. I bardzo ważna sprawa to jest to, że bardzo ważna sprawa to jest to, że w tym właśnie drzewku można będzie znaleźć nie tylko wieże stewardów i tak dalej, ale też na przykład dodatkowe zadania, dlatego że na razie do wersji 1 albo w wersji 1 mieliśmy do dyspozycji tylko tych 90 podstawowych zadań, a od tego momentu program nam generował zadania. A w nowej wersji drugiej można będzie też pobierać takie paczki zadań, na przykład teraz już wiem, że będzie jedna taka paczka Europa Expert, w której można będzie po prostu przejść zadania, w których odwiedzimy wszystkie kraje Europy i w takim razie potem dostaniemy taki certyfikat, faktycznie Europa Expert albo European Expert. I takich paczek nie wiem ile będzie, ale nie mało. I wierzę, że też dzięki temu Państwo będą więcej z nami latać, że tak powiem. Nie pamiętam teraz, czy można tutaj stąd wyjść F4, zaraz to sprawdzimy. Nie można, escape'em na pewno nie można z jakiegoś powodu, też nie wiem czemu. Trzeba
1: zatworzyć przycisk.
0: Shift tabem przejść na przycisk zamknąć, zatworzyć.
1: Spacja Europy.
0: I jesteśmy znowu w głównym menu programu. I jeszcze dopowiem co do tych zadań, że oprócz tego z niektórych okazji będą tworzone zadania tak zwane ekstra, to znaczy, nie wiem, coś w jakimś kraju na przykład się zdarzy, wydarzy ciekawego, więc postanowimy, mówię my, bo ja też jestem twórcą, albo jednym jakby z tych, którzy tworzą teraz już program Eurofly, jestem adminem lotnisk, postanowimy zrobić jakieś zadanie. I na przykład, nie wiem, będą Światowe Dni Młodzieży, więc po prostu zrobimy zadanie, że trzeba dolecieć do tego miasta, gdzie właśnie będą się odbywać i tak dalej. I w takim razie takie zadanie po prostu automatycznie zostanie pobrane z serwera i ono będzie do zrobienia. Przy czym może być tak, że będzie zadanie z jednego konkretnego lotniska do drugiego, albo na drugie. Może też być tak, że będzie zadanie z naszego domowego lotniska. To jest kolejna nowa funkcja, o której już zaraz powiem. Dlatego przechodzimy do ustawień.
2: Wolny ruczny profil klasy nastawienia.
0: Nastawienia.

0: nastawienia. Dialog z zakładkami. Wszeobecne karta właściwości. Cesta k używatelskim datam c. Eurofly. Cesta k używatelskim datam pole edycji tylko do odczytu. Zaznaczone c. Eurofly.
1: W tym momencie znajdujemy się na zakładce wszeobecne, ogólne. I pierwsze co mamy, ścieżka do danych użytkownika. To jest folder, w którym jest zapisywany profil nasz, w którym jest zapisywany, zapisywana historia i tak dalej.
0: Zmienić przycisk.
1: Idę tabem, mam tutaj przycisk. Zmienić, zmień.
0: Osobne udaje przycisk.
1: Dane osobowe. Ja już mam zrobiony profil, więc mogę to pokazać. Chodzi o to, że w nowej wersji profile mogą, ale oczywiście nie muszą, być rejestrowane na serwerze naszym. I wtedy można śledzić na stronie, o której też powiem, można śledzić kto, kiedy, gdzie akurat leci i tak dalej. I na tej podstawie właśnie można na przykład zdobywać też te certyfikaty. Wchodzę w te dane osobowe spacją.
0: Nastawienia profilu, lista, Roberto Lombino, Roberto Lombino.
1: No tak, to jest nazwa mojego profilu.
0: Zawrzeć przycisk.
1: Zawrzeć, zatworzyć, zamknąć.
0: Lista, Roberto Lombino, Roberto Lombino. Zawrzeć lista,
1: i co,
0: Roberto
1: i teraz
0: Lombino,
1: muszę dać enter?
0: Roberto Lombino, pole edycji tylko do odczytu, zaznaczone 157.
1: Każdy pilot ma swój identyfikator. Taki numer.
0: Nazwa w profilu pole edycji tylko do odczytu. Zaznaczone Roberto Lombino.
1: Nazwa profilu.
0: Menu pole edycji. Zaznaczone Roberto Lombino.
1: Imię i nazwisko.
0: Kraina lista rozwijana zwinięte. Pole edycji. Zaznaczone Czesko.
1: Kraj.
0: Rok narodzenia. Pole edycji wielomierszowe. Zaznaczone 1997.
1: Rok urodzenia.
0: Poznamka. Pole edycji. Pusta.
1: I tutaj jest notatka. Dodatek. Po prostu coś, co możemy tu dodać o sobie na przykład napisać. Ludzie tu piszą, nie wiem, student, pasjonat samolotów, coś tam, coś tam. Cokolwiek możemy tu napisać.
0: Zmienić przycisk.
1: Zmień.
0: Odstranić do serwera przycisk.
1: Usuń z serwera.
0: Zamknąć przycisk.
1: I zamknąć, przepraszam.
0: Lista. Zamknąć przycisk. Nastawienia. Dialog z zakładkami. Wszeobecne karta właściwości. Cesta k używatelskim.
1: Jesteśmy
0: datam,
1: znowu na tej ścieżce, więc...
0: Format,
1: a nie, nie jesteśmy.
0: Przycisk.
1: To mnie Fonda ja dziwnie czytało. Idziemy dalej, tabem.
0: Domat selekcisko przycisk.
1: To jest to, o czym mówiłem. Domowe lotnisko. Kiedy wejdziemy
0: stacja,
1: w to...
0: wciśnięty.
1: To musimy chwileczkę poczekać, bo program generuje sobie listę wszystkich lotnisk i zaraz nam się pojawi lista.
0: Zwolte lotnisko, które będzie pomalowane na wasze domace. Lista Czesko Praha Rudyne, Czesko Praha Rudyne.
1: Proszę wybrać lotnisko, które będzie traktowane jako domowe. Ja już tutaj mam wybrane praskie lotnisko, bo mieszkam w Pradze, ale można tu wybrać jakiekolwiek. Właśnie chodzi o te zadania ekstra głównie.
0: Nastawienia, dialog z nakładkami, wszeobecne karta właściwości, cesta, k, format wzdialenosti, metryckie kilometry, przycisk opcji oznaczone.
1: Format odległości, tutaj możemy sobie wybrać albo nasz metryczny, albo
0: amerykańskie mile, przycisk opcji oznaczone.
1: Imperialny, amerykański, to są mile i tak dalej.
0: Metryckie kilometry, przycisk opcji oznaczone.
1: Ja sobie zostawię tak jak jest.
0: Przed naporne cisla, privat, słowo, minus, pole wyboru, nieoznaczone.
1: Przed liczby ujemne dodaj słowo minus. Chodzi o to, że nie wszystkie syntezatory albo nie wszystkie screenreadery czytają interpunkcje względnie. Nie każdy ma to tak ustawione, więc kiedy ja napiszę myślnik 1, to na przykład mi przeczyta minus 1, ale nie każdemu tak przeczyta, więc tutaj możemy sobie dać, ustawić tak, żeby właśnie nam czytało wtedy, kiedy jest to liczba ujemna.
0: Kontrolować po starcie nowe wersje, pole wyboru oznaczone.
1: Kontroluj po starcie nowe wersje. Jest, myślę, że wszystko jasne.
0: API klucz preprijem po czasie, pole edycji, pusta.
1: Klucz do odbierania pogody. To jest ciekawa sprawa, dlatego że program Eurofly jest integrowany z serwisem Open Weather Map, I to jest serwis, który pozwala nam śledzić pogodę na całym świecie, i my możemy sobie tutaj ustawić klucz, dlatego że już kiedy dam
0: Na
1: tab.
0: nowym lecisku zaczat realnym po czas im pole wyboru nieoznaczone.
1: A to jest jeszcze zacznij realną pogodą na nowym lotnisku, ale
0: Zyska tapikej przycisk.
1: uzyskaj klucz API. To znaczy, w tym momencie zostaniemy przekierowani na stronę, gdzie trzeba się zarejestrować. Uwaga, jest tam kod reCAPTCHA, to znaczy musimy zaznaczyć, że nie jesteśmy robotem, i wtedy pojawi nam się pole edycji, trzeba wybrać nagranie i wpisać numerki, i wtedy wszystko się zrobi tak jak trzeba. I dostaniemy maila, tam jeszcze chyba, jeśli dobrze pamiętam, trzeba coś potwierdzić. Tam się wpisuje takie podstawowe dane, tylko chyba mail, nie wiem nawet czy wpisuje się tam imię i nazwisko. I potem tam jakoś można zdobyć ten klucz IP, API, przepraszam. Jeśli dobrze pamiętam, to jest to w przykładzie tak zwanego API call, to znaczy wtedy, kiedy my chcemy sobie sprawdzić. Tam jest taka część, jest to adres internetowy openweathermap.coś tam slash, chyba tam jest UK, London, i w pewnym miejscu tam jest, po prostu tam się zaczynają numerki i literki, i to jest właśnie ten klucz API. Chyba można to zdobyć jeszcze w inny sposób, ale ja znalazłem tylko ten, w każdym razie zadziałało i ja potem normalnie w programie mogę widzieć, że na przykład kiedy jestem głównie na mapie, to tam jest temperatura taka i nie wiem co jeszcze. I tak samo kiedy lecę, to na początkowym i końcowym lotnisku, tak samo to ta pogoda jest taka jak w rzeczywistości. W trakcie lotu nie, autor argumentuje tym, że po prostu mogą być burze i tak dalej. W programie mogą być burze, a gdyby tych burz nie było normalnie, no to będzie ich za mało. A poza tym też nie śledzimy pogody w wysokości. Ten serwis nie śledzi pogody w jakiejś tam wysokości, tylko na ziemi. No, o tym wszystkim jeszcze też powiem w każdym razie.
0: Status monitor pole edycji zaznaczone hit.
1: To jest ciekawa opcja. Status monitor, jeśli mamy linijkę brajlowską, możemy sobie tutaj ustawić, jak nam się wyświetlają opcje, dlatego że w programie Eurofly wersji 2 możemy też sobie włączyć kontrolę za pomocą linijki brajlowskiej. I teraz mamy tu napisane tak, jest to zrobione akurat na 40 znaków. Ja mam linijkę 40-znakową, więc idealnie jest tak. Higgt, czyli to jest 5 liter wysokość. Po angielsku to się nie pisze tak, to się pisze height, height. Ale tutaj jest 5 liter, dlatego że wysokość to może być najwięcej 5 cyfer, 5 cyfr. I w związku z tym mamy tutaj właśnie napisanych 5 liter i tyle najwięcej może być ta wysokość. Potem mamy trzy odstępy. Sped, SPED, znowu szybkość. To mogą być najwięcej 4 numery. No ja bym powiedział, że 5, ale nie wiem jak to działa. No w każdym razie, bo może być aż 10 tysięcy, ale no jak jest 9999, no to są jeszcze 4. Nie wiem, w każdym razie sped, dlatego że są najwięcej 4 cyfry. Znowu 3 odstępy. NAS, to znaczy jak mamy ustawiony NOS, to mogą być najwięcej 3 cyfry. A to już i tak jest ryzykowne. Bardziej to chyba minus, na przykład minus 12, to są 3 znaki. O. Następne 3 odstępy. DIR, direction, kierunek, to jest w stopniach, może być najwięcej 179, 180, więc 3 cyfry. Kolejne 3 odstępy. ARLAT, kiedy jesteśmy na lotnisku, to nam pokazuje, gdzie jesteśmy na lotnisku. Lat to jest szerokość, R lat, najwięcej 5 znaków, trzy cyfry, znaczy się, przepraszam, trzy odstępy Arlon, czyli długość na lotnisku. Też najwięcej 5 znaków. I tak mniej więcej tutaj możemy sobie ustawić, jak powinno nam się to pokazywać. Ukryj zakończone paczki zadań, czyli pewnie, nie wiem, że nie mają się wyświetlać dalej. Nie powinny się wyświetlać dalej.
0: OK, przycisk.
1: OK, przycisk.
0: Zrusić przycisk.
1: Anuluj przycisk.
0: Dialog z nakładkami.
1: Strzałka w prawo.
0: Mapa, nakładka, mapa. Mapowy zdroj, mapa, karta, właściwości, geonames, przycisk, opcji oznaczone.
1: Źródło mapy. W programie Eurofly mamy dwie możliwości teraz.
0: OpenStreetMap, przycisk, opcji oznaczone.
1: GeoNames i OpenStreetMap.
0: Geonames, przycisk, opcji oznaczone.
1: Ja teraz pozostaję przy GeoNames, żeby nie musieć resetować na razie programu. Ale jest też ta druga możliwość, OpenStreetMap. Niestety muszę Państwa rozczarować, to nie jest lepsza mapa. Ona w niektórych częściach, głównie Europy, nie wiem na przykład jak jest w Stanach Zjednoczonych, ale pewnie będzie podobnie, jest naprawdę dość szczegółowa, ale na przykład w takim Wietnamie, no to czasami lecimy nad dziczą, bo po prostu jak Państwo, niektórzy z Państwa, ci, którzy używają smartfonów i nawigacji, wiedzą, OpenStreetMap to mapa, gdzie jest przede wszystkim dużo punktów, a w Eurofly'u mapa jest podzielona według regionów, jakby większych obszarów, w związku z czym no, jest różnie z tą mapą OpenStreet. Ja akurat pozostanę przy GeoNames. Jeśli polecimy nad Europą, to często jest tak, że ta mapa jest dokładniejsza, ale też nie zawsze. Wiem, że na przykład w Chorwacji albo w innych bałkańskich krajach tam są pokazywane tylko jak gdyby powiaty albo nawet tylko województwa. Różnie bardzo z tym jest. Polska na pewno jest zrobiona bardzo fajnie.
0: Oddelować bez innych ciseł. Ciarka, przycisk, opcji oznaczone.
1: Tutaj możemy sobie ustawić, czy numery typu na przykład 1,5 dzieli nam przecinek czy kropka.
0: Akie primela wyzletką. Ukazać doznam pole wyboru oznaczone.
1: Jeśli jest za dużo wyników, pokaż listę. To dotyczy przeglądania mapy. Ja zaraz wszystko powiem, bo tam możemy sobie zobaczyć mniej więcej, co jest wokół nas i możemy sobie ustawić, czy pokazywać to jako listę, czy nie. Jeśli to odznaczymy, no to program będzie się zawieszać chyba czasami, zwłaszcza kiedy lecimy.
0: Ukazać można mapie na całe pole edycji nielomierzone, naznaczone 3.
1: Pokaż listę, jeśli jest więcej niż 3 akurat teraz elementów.
0: V ruczną premerali synchronizować pochyb, a pochlad pole wyboru nieoznaczone.
1: W ręcznym przeglądaniu synchronizuj ruch i pogląd. Też o tym powiem. Chodzi po prostu o to, że możemy sobie synchronizować kierunek, gdzie idziemy na mapie jakby i gdzie patrzymy akurat.
0: Umieszczenia nuly, nula ISMR, przycisk opcji oznaczone.
1: Zero. Możemy sobie ustawić, czy 0 to północ na mapie, albo czy 0 jest przed nami na mapie. I wtedy, jeśli będziemy się kręcić jakkolwiek, niezależnie od tego, bo na mapie możemy sobie, no, możemy się różnie jakby ustawiać przodem w jakimkolwiek kierunku i możemy sobie ustawić, czy 0 jest przed nami i kompas będzie nam pokazywać nawet jeśli na przykład będziemy skierowani na wschód, to że to jest tak jakby 0, albo 0 będzie na północy zawsze.
0: Wskaz kompasu, kompas choliny, przycisk, opcji
1: wygląd
0: oznaczone.
1: Kompasu, kompas zegar, czyli na godzinie pierwszej, trzeciej i tak dalej, albo
0: kompas stopnie, przycisk, opcji oznaczone.
1: Kompas stopnie, to akurat ja ustawię w ten sposób, bo po prostu to jest bardziej szczegółowe.
0: OK, przycisk.
1: OK.
0: Zrusi dialog z nakładk, LED nakładka naznaczony.
1: Zakładka LOT.
0: LED karta właściwości, dosah leciska 1 km, pole edycji nielomierzone, naznaczone nie 15.
1: Tutaj ustawiamy Jak niektórzy z Państwa wiedzą, w Eurofly'u są trzy kategorie lotnisk i trzy kategorie samolotów. Kategoria 1 to najmniejsze, kategoria 3 to największe. I tutaj ustawiamy promień, w jakim lotnisko danej kategorii kontroluje samoloty wokół siebie. Lotnisko kategorii 1 to 19 km.
0: Dosad lotniska 2 km, pole edycji nielomierzone, zaznaczone 35.
1: 35 km kategoria 2.
0: Dosad lotniska 3 km, pole edycji nielomierzone, zaznaczone 50.
1: 50 km kategoria 3.
0: Dosad hlawnego miasta km, pole edycji nielomierzone, zaznaczone 35.
1: W Eurofly'u mamy też sygnalizację stolicy. I ustawiamy tutaj, jak daleko ona powinna nam się odzywać. Tutaj mamy akurat 35 km ustawione domyślnie.
0: Dosad wyznamnego modu KM, pole edycji nielomierzone, zaznaczone 35.
1: Nowość. Mamy też tak zwane punkty. To są miejsca w danym kraju, jakoś bardziej znane albo coś. I też mamy sygnalizację takich punktów. Tutaj ustawiony też na 35 km, przepraszam.
0: Frekwencja nawigacz echo tonu, pole edycji nielomierzone, zaznaczone 1.
1: Frekwencja nawigacz echo tonu. Państwo, ci, którzy grają, wiedzą o funkcji autonawigacja i audionawigacja. Tutaj chodzi o audionawigację i o to, że możemy sobie ustawić, jak często powinna nam się odzywać audionawigacja, czyli ten ton. Tutaj jest ustawiona akurat, to powinna być jedna sekunda, ale mi to się odzywa częściej, mniej więcej ta ta ta ta ta ta ta, tak mniej więcej to się odzywa. I to jest ton, który nam pokazuje, gdzie mamy akurat lotnisko, do którego zmierzamy. W polu normalnie stereo, lewo, prawo i tak dalej.
0: Frekwencja turbulentnych oblastw, pole edycji nielomierzone, zaznaczone 12.
1: Możemy sobie też ustawić, jak często, co ile minut program Eurofly generuje obszar z turbulencjami. Generuje, to znaczy on albo jest generowany tych co ileś minut, zawsze jest po prostu możliwość albo tak, albo nie. I to jest co tych ileś tam minut. Program się pyta, jest turbulencja albo nie ma. I wybiera jedną z tych dwóch możliwości. To jest tutaj akurat ustawione co 12 minut.
0: Frekwencja turbulencji, pole edycji nielomierzone, zaznaczone 400.
1: Potem są pojedyncze turbulencje. Nie obszary z turbulencjami, tylko pojedyncze turbulencje. Co 400 sekund.
0: Frekwencja urok, pole edycji nielomierzone, zaznaczone 12.
1: Tutaj już znowu w minutach. Frekwencja, częstotliwość, burz. I teraz nie pamiętam, czy to jest burza wielka czy mała, bo w programie Eurofly mamy teraz dwa gatunki burz, wielką i małą. Ale w każdym razie jedna z tych dwóch burz jest generowana co 12 minut, to znaczy jest generowana znowu. Program wybiera, czy będzie burza, czy nie będzie tych co 12 minut mniej więcej.
0: Zacznij nowy dzień w hangarze, pole wyboru oznaczone.
1: Zacznij nowy dzień w hangarze. To też pokaże, bardzo fajna opcja. Możemy z samolotem wyjechać. Zawsze pierwszy lot w danym dniu zaczynamy w hangarze.
0: Lietat podla letomecho powiatku, pole wyboru oznaczone.
1: Lataj według planu lotów, rozkładu lotów. To znaczy, że na lotnisku będziemy chwileczkę czekać, bo na przykład są jeszcze inne samoloty, najczęściej to jest jeden albo, no najczęściej chyba jeden samolot, który po prostu leci przed nami i my musimy czekać, zanim ten samolot wyleci, żebyśmy my mogli wylecieć i rolować na dany pas.
0: W nawigacji dobra nomad, czas priletu, pole wyboru nieoznaczone.
1: W nawigacji wyświetlaj czas przylotu. To jest akurat nieoznaczone, dlatego że domyślnie, tak jak i normalnie w wersji pierwszej, pokazuje nam na przykład 300 km, Warszawa, ja nie wiem, 25 minut. I gdybyśmy oznaczyli to, to by nie pokazywało 25 minut, tylko by pokazywało godzinę i minutę, kiedy do tej Warszawy przylecimy.
0: OK, przycisk.
1: I OK, ja to zostawię.
0: Z nakładkami. Klasitos, nakładka naznaczony.
1: Tak jak jest. Kolejna głośność. Możemy sobie ustawić oprócz skrótów klawiszowych, które są w dokumentacji, możemy sobie ustawić tutaj głośność poszczególnych jakby części programu.
0: Klasitost karta właściwości, chudba pole edycji wielowierszowe, zaznaczone 100.
1: Muzyka 100. To jest taka muzyka po prostu jak tło, żebyśmy wiedzieli, powiedzmy, w którym kraju jesteśmy. Oprócz tego, że możemy to wyczytać z mapy, no to jest też muzyka. Ja akurat jej nie lubię, ale podczas ręcznego przeglądania za chwilę jeszcze ta muzyka będzie włączona na chwilkę.
0: Motory pole edycji wielomierzone, zaznaczone 100.
1: Głośność silników 100 to jest najwięcej. Chociaż testowaliśmy to z kolegami redakcyjnymi i okazało się, że na przykład różnica pomiędzy 100 i 50 to jest dość mało. Potem jakby tyle samo. Tu ta różnica jest, powiedzmy, pomiędzy 100 a 50 jest mniejsza niż, powiedzmy, pomiędzy 50 a 25. To jest tak zwana logarytmiczna skala i tam po prostu to nie jest niestety równe.
0: Jetadla pole edycji wielomierzone, zaznaczone 80.
1: Samoloty w tle to są takie sample po prostu samolotów, odtwarzane co jakiś czas.
0: Wysielaczki pole edycji wielomierzone, letnisko pod wysielaczki pole edycji wielomierzone, zaznaczone 80.
1: Krótkofalówki, to są wieże, ale to są chyba te wieże też w tle, takie co nam się odzywają.
0: Letnisko pole edycji wielomierzone, zaznaczone 100.
1: Lotnisko, czyli tło lotniska.
0: Po czasie pole edycji wielomierzone, zaznaczone 100.
1: Pogoda, dźwięki pogody.
0: Będzie pole edycji wielomierzone, zaznaczone 100.
1: Dźwięk wieży, komunikaty od wieży, instrukcje.
0: Stemargi pole edycji wielomierzone, zaznaczone 100.
1: Steward, głos stewarda.
0: Tuny pole edycji wielomierzone, zaznaczone 100.
1: Tony, czyli nawigacja.
0: OK, przycisk. Zrusit, przycisk.
1: Anuluj
0: Dialog, nakład,
1: dalej.
0: systemy, nakładka, zaznaczony.
1: Systemy, to jest chyba ostatnia zakładka, tak.
0: Systemy, karta,
1: I
0: właściwości,
1: tutaj
0: reżim, joystick, pole wyboru, oznaczone.
1: ustawiamy też kilka dość ciekawych opcji. Pierwsza to jest tryb joysticku. Startując i lądując, i na przykład dźwigając nos i tak dalej, możemy sobie ustawić albo tak jak jest domyślnie, czyli trzymamy klawisz home, albo end, albo strzałki i tak dalej, i po prostu trzymając, cały czas jest wykonywana dana funkcja. Na przykład trzymamy i powoli nam się podwyższa prędkość i tak dalej, ale to możemy też odznaczyć i wtedy trzeba będzie cały czas naciskać ten przycisk na zasadzie, żeby nam się dana wartość zmieniała.
0: Poużywa intercom pole wyboru oznaczone.
1: Używaj interkomu. To jest taka dodatkowa opcja, po prostu, żeby był efekt. Trzymając F11, program nam daje odsłuch z domyślnego mikrofonu i możemy tak jakby jako pilot mówić do pasażerów.
0: Aktywna wieża pole wyboru nieoznaczone.
1: Aktywna wieża, to znaczy, że wieża będzie nam często albo częściej dawała instrukcje, chyba głównie w przypadku małych lotnisk i małych samolotów, że musimy tam się wzbić albo zejść na jakąś tam wysokość. Teraz w programie Eurofly 2 jest to zrobione inaczej niż w jedynce. Jeśli nie mamy tego zaznaczonego, to powinniśmy na początku lotu mniej więcej się wzbić do jakiejś tam wysokości, a potem już będziemy po prostu na tej wysokości mniej więcej do końca lotu.
0: Powinne do drżania pokynów mecze pole wyboru nieoznaczone.
1: Obowiązkowe dotrzymywanie instrukcji wieży. To znaczy, że kiedy na przykład wieża nam powie, żebyśmy się wzbili na jakąś tam wysokość, a my się nie wzbijemy, no to może być awaria.
0: Spacja
1: To
0: oznaczone.
1: zaznaczę akurat teraz.
0: Mniejsze burki pole wyboru oznaczone.
1: Mniejsze burze to są burze, które po prostu zostaną też zapowiedziane przez stewardesę i wtedy będą oczywiście turbulencje, dostaniemy informację, że przelatujemy w chmurach i tak dalej, że przelatujemy przez chmury, ale Tak jakby nie powinno nam się nic stać w różnicy od
0: Wielkie burki pole turbulenc, wielkie burki pole wyboru oznaczone.
1: Większych burz, wielkie burze, wielkie burki. To są burze, które są generowane, chyba właśnie to są te burze, które są generowane co jakiś czas i o nich nas poinformuje radar. Radar, który teraz w jednym z następnych pól można normalnie sobie włączyć.
0: Turbulencja pole wyboru oznaczone.
1: Turbulencje.
0: Turbulenczne oblaski pole wyboru oznaczone.
1: Obszary z turbulencjami.
0: Czas pole wyboru oznaczone.
1: TICAS. To są takie wydarzenia też generowane losowo, że nagle leci blisko nas inny samolot i my musimy albo się wzbić, albo zejść. Najczęściej nie więcej niż o 100 metrów i wtedy po prostu ten samolot, słychać taki dźwięk, ten samolot przeleci i możemy lecieć dalej w swojej wysokości, tak jak wcześniej.
0: Kryzysowe udalosti pole wyboru oznaczone.
1: Wydarzenia kryzysowe, one są bardzo rzadkie, ale można się spotkać z tym, może to się zdarzyć na przykład, nie wiem, że ktoś pali, i nagle dostaniemy informację ogień na pokładzie albo coś podobnego i wtedy trzeba wylądować awaryjnie za pomocą częstotliwości SOS 121,5. O tym też jeszcze pewnie powiem w trakcie lotu. W tym podcaście będę pokazywać dwa loty i w trakcie tego drugiego pewnie o tym powiem.
0: Okej, przycisk.
1: No i okej. Tyle jeśli chodzi o ustawienia.
0: Zrób okej, spacja, Eurofly.
2: Ulohy, wolne lietanie, ruczne prezeranie.
1: Następną rzeczą, którą chciałbym Państwu zaprezentować, to ręczne przeglądanie mapy, o którym Michał Dziwisz i Zwonimir Staneczyć w audycji nie powiedzieli za dużo, więc chciałbym chociaż trochę wyjaśnić, jak możemy sobie chodzić po mapie.
0: Grupa Słowensko, Bratislavskie Kraj, Bratislava 1, Bratislava Stare Mesto.
1: I w tym momencie znajdujemy się na Słowacji, w Bratysławie. Tam będziemy się znajdować zawsze, kiedy wybierzemy właśnie ręczne przeglądanie. Słyszymy oprócz muzyki taki sygnał, takie pikanie. To jest stolica. Ja to wyłączę akurat, bo to jest trochę przeszkadzające. Alt-C.
2: Off.
1: Ogólnie w tym programie jest dużo, dużo skrótów klawiszowych. Więc wyłączyłem tą stolicę, sygnalizację stolicy, jeszcze wyłączę. Chociaż może i nie wyłączę jeszcze, nie wyłączę jeszcze tych punktów, bo do tego dojdziemy. W programie Eurofly mapa, jedna i druga, jest podzielona do 7 poziomów, które sprawdzamy przyciskami od 1 do 7. Pierwszy poziom to albo kontynent, albo morze, ocean i tak dalej. Teraz akurat
0: Europa plus.
1: Europa. No tak, ja może sobie przestawić.
0: Polskina, Polsko, polski, wielojęzyczny, polski, wielojęzyczny.
1: No tak, teraz będziemy mówić numerki. No to tak, 1.
0: Europa 1.
1: Dwójka to
0: Słowensko 2.
1: Słowacja.
0: Bratislavski kraj 3.
1: Region bratysławski, to jest tak jakby województwo.
0: Bratislava 1, 4. Bratislava 5.
1: Tak, tutaj mamy Bratisława 1 jako część Bratysławy, potem Bratysława jako taką.
0: Stare miasto, 6.
1: Stare miasto.
0: Pusta 7.
1: A na siódemce nie ma nic. Tak działa mapa GeoNames, GeoNames. Gdybym włączył OpenStreetMap, to przede wszystkim program by mi powiedział, że muszę przerestartować program, bo zmieniłem źródło mapy i wtedy miałbym tą mapę trochę inną, ale też podzieloną na te poziomy, chociaż w OpenStreetMap na poziomie 7 czasami z jakiegoś powodu potrafi się znaleźć na przykład, nie wiem, nazwa jakiegoś półwyspu albo innych takich rzeczy, na przykład Bałkany, Półwysep Apeniński i inne takie rzeczy. Ja teraz mogę po tej mapie chodzić strzałkami. O. Jestem blisko jakiegoś punktu. Zaraz powiem, jak to się robi. Na razie wyłączę tą sygnalizację. Alt B.
3: Off.
1: Chodzę i na razie nic nie słyszę. Dlaczego nie wiem, ale możemy sobie ustawić, co chcemy, jak bardzo szczegółowo chcemy, żeby nam program oznajmiał, gdzie jesteśmy. Czyli Ctrl 1.
0: Level 1.
1: Czyli będzie nam mówił tylko kontynenty i morza.
0: Level 2.
1: Kraje.
0: Level 3.
1: I tak dalej, i tak dalej. I potem jest jeszcze level 0.
0: Najniższy level.
1: Najniższy, który nam mówi tylko level 7 plus kraje i nie wiem, czy też kontynenty. Ale level 7 jako taki
0: level 7.
1: Mówi nam po prostu, gdzie jesteśmy na chwilę obecną. Literką Q możemy sobie też sprawdzić tą pozycję.
0: Europa, Słowensko, Bratislawskie, Krajokres, Malackie, Lozorno, Q.
1: Mhm, no tak, czyli nie miałem ustawionego tego najlepiej. I kontrolku kopiujemy do schowka.
0: Europa, Słowensko, Bratislawskie, Krajokres, Malackie, Lozorno.
1: Shift W, gdybym tu miał pogodę, mógłbym sobie sprawdzić, jaka jest pogoda akurat tutaj. No tak. Akurat no, tamtego jednego dźwięku miało nie być. Nie wiem, dlaczego się zrobiło tak, jak się zrobiło. Odłączyła mi się linijka, ale już jest wszystko w porządku.
0: Niedostępne.
1: Niedostępne. No tak, nie W, tylko Shift W.
0: Niedostępne.
1: Dlatego, że nie mam ustawionego tego klucza. Ale gdybym miał ustawiony klucz, to by mi powiedziało cieplota, czyli temperatura, ileś tam tlak, czyli ciśnienie i tak dalej. I mógłbym sobie sprawdzać miejsca i pogodę w tych miejscach. Jeszcze pochodzę trochę. O właśnie.
0: Bratislava 3, Bratislava Minory, Bratislava 4, Lamacz, Ratuszko Dolne, Ratuszko Politische, Bewik, Gensendo, Węgel, Hartstetten, Schlosow.
1: I teraz już jestem w Austrii. Jak Państwo słyszą, zmieniła nam się muzyka. Akurat Bratysława i okolice to bardzo fajne miejsce do sprawdzania właśnie takich rzeczy, dlatego że tu są aż cztery państwa. Czechy, Słowacja, Austria, Węgry. I ja jeszcze pójdę na Słowację i powiem, jak można sobie sprawdzić, co i jak, gdzie jest. Ale właśnie w ten sposób działa ta muzyka. Literami U, I, O, P sprawdzamy, co jest w naszej okolicy. U i tak dalej, same literki to państwa. Czyli ja dam teraz U.
0: Rakusko 7, przecinek AKM U.
1: Rakusko, Austria. 7,2 km od nas. Na zachód mam kurs 0.
0: 0 S.
1: Tak, S sprawdzam literką S. I
0: Madarsko 187 KMI.
1: Madziarsko, czyli Węgry. Teraz litera O wyświetli nam listę. U to co na lewo od nas, albo na zachód, w zależności od tego, co jak mamy ustawione. I to co na prawo od nas, a O to jest koło.
0: Relat, pusta, O, lista, relat,
1: i w tym momencie nam się pojawiła lista. Pierwszym elementem jest relat, relatywny, relatywna północ. I teraz, kiedy idę strzałką w dół?
0: 12 Czesko, 12 Czesko, 1 Polsko, 1 Polsko.
1: No tak, i teraz jeszcze tu mam ten zegar, kompas zegarowy, więc na 12 mam Czechy, na pierwszej Polskę,
0: 3 Ukraina,
1: na
0: 3 Ukraina,
1: trzeciej Ukrainę,
0: 3 Madarsko, 3 Madarsko,
1: też na trzeciej Węgry,
0: 6 Ratusko, 6
1: na szóstej Austrię,
0: 12 Czesko,
1: i znowu na 12
0: pusta,
1: Czechy.
0: Europy.
1: Ale ja ten kompas chcę mieć normalny, więc daję, jeśli dobrze pamiętam, to jest Ctrl F11.
0: Kompas stopnie.
1: Kompas stopnie. I teraz znowu daję O.
0: Relat pusta. O 0 Czesko. 0 Czesko.
1: 0 Czechy.
0: 44 Polsko.
1: 44 stopni. Polsko. To znaczy od 0 stopni do 44 stopni mam Czechy, a potem na północnym wschodzie mniej więcej mam Polskę.
0: 78 Ukraina, 78 Ukraina.
1: Stopniu, od 78 stopnia
0: 82 Matarzo, 82
1: Ukraina, potem Węgry i tak dalej.
0: Eurofy.
1: I litera P mówi nam, co jest przed nami.
0: Czesko 64 KMP.
1: I litera M, jak Maria, mówi, co jest za nami.
0: 11 KM Rakusko M.
1: Tylko że to jest... litera związana też z literką J, bo literka J mówi nam też, co jest przed nami.
0: 64 KM Czesko 4 min J.
1: I ja nie wiem tak naprawdę, czym się różni litera P od litery J, ale one muszą się czymś różnić, bo w trakcie lotu może się zdarzyć, że litera J mówi nam co innego niż literka P. Chyba jedno to jest pogląd jakby, a drugie to jest nasz kierunek. Nie pamiętam teraz dokładnie, o co chodzi. Nigdy nikt mi to nie wyjaśniał tego. No, więc tak. Dalej. Shift U, skrótem Shift U i O P.
0: Dubravka, Szloszow, Preussenrund, Reiten, Seelasse, Haring, Seefuch, Sendig, Breit, Fetten, Leopoldsdorf, Immarchfelder, Rupsendorf, U.
1: Sprawdzamy wsie, miasteczka i tak dalej, co jest wokół nas. Znowu to była litera, albo skrót Shift U, teraz Shift U.
0: Zielena, Racza, Majnory, Chorwackie, Brombe, Nowakowo, Wielkie, Bielsenec, Krmesz, Kralowa, Prisenki, Janoszaza, I.
1: No tak, wszystko tak jak trzeba. Tam na lewo mamy Austrię, pamiętamy 7 km, a na prawo mamy, Słowację. No, to znaczy no tam gdzie jesteśmy. Kontrol, przepraszam, nie kontrol, tylko Shift O.
0: Relat, pusta, O, lista, relat, relat.
1: I w tym momencie mamy też wsie, miasteczka i inne takie podobne, które mamy w okolicy.
0: Zero Marianka, Zero Marianka, 88 Żelezna, 88 Żelezna, 204 Dubrawka, 274 Zachorska Bystrica, 332 Marianka, 332 Marianka, pusta, Eurofy.
1: I Shift P.
0: Marianka, Orinka, Stupawa, Lozorno, Jablonowe, Nowy Dwor, Malackie, Belkę, Lewarę, Usojakow, Sisulakow, Mlyn, P.
1: Nam mówi, jakie wsie mamy przed sobą.
0: Pusta, pusta.
1: Kiedy tam kontrol
0: pusta,
1: U,
0: pusta.
1: Jeśli dobrze pamiętam, to powinienem wyświetlić listę
0: pusta,
1: państw,
0: zero, czesko, 10, Rakusko.
1: A nie nawet nie listę, tylko powiedziało mi, które państwa są jakby w odcinku, w części kręgu wokół mnie od północy na zachód, do zachodu. Tak samo kontrol, przepraszam, tak, kontrol I.
0: Pusta, relat, pusta, lista, relat, relat.
1: A nie, to tutaj już mam listę. To jest to, o czym mówiłem, no tak, bo tamto to były tylko dwa elementy. Albo trzy, dwa. I dlatego nie miałem listy. Ale teraz od północy do wschodu, no to już mam listę.
0: Zero Czesko, 44 Polsko, 78 Ukraina, 82 Matarsko.
1: I tyle. Do 90 stopnia.
0: Pusta, Eurofly.
1: Kontrol
0: pusta,
1: O.
0: Relat, pusta, list, 0, Czesko, 0, 44 Polsko, 44 Polsko, 78 Ukraina, 82 Matarsko, 170 Rakusko, 352 Czesko, pusta, relat, pusta, 0, Czesko, 352 Czesko, pusta,
1: nie,
0: Eurofly.
1: Nie rozumiem teraz, czym to się różni, ale chyba to jest, chyba chodzi o to, że jedno to jest
0: pusta, pusta.
1: Jedno to jest lista zawsze, kontrol O chyba to jest zawsze lista, a O może nam powiedzieć, jeśli mamy mniej tych elementów. No a kontrol
0: pusta,
1: P.
0: Czesko, Polsko, Baltskie More, Europa, Szwedzko, Baltskie More, Europa, Szwedzko, Baltskie More, Europa, Szwedzko, Bownickie Zaliw, Europa, Szwedzko, Nursko, Nurskie More, pusta.
1: No i tak dalej. Co mamy przed sobą? Jakie państwa mamy w tej chwili przed sobą? Ale nie jako lista, tylko normalnie. I teraz Ctrl-Shift U i OP to jest to samo.
0: Relat, pusta,
1: na przykład
0: lista,
1: teraz
0: relat,
1: mam znowu
0: relat.
1: Wycięte jakby wypisane wsie, które mam od północy na zachód, do zachodu, Ctrl-Shift U.
0: Zero Marianka, Z30 Zachorska, Bystrit, 88 Dubrawka,
1: opusta, tak dalej.
0: Relat, zero Marianka, 80 Bratislava, 1 Stare Mesto. Bratislava 4 lamacz. Relat 0 Marianka 88 Żelezna.
1: No tak, i mam tylko dwie, więc nie wyświetliło mi listy, a Ctrl Shift O.
0: Relat pusta, lista 0 Marianka 88 Żelezna 84 Dubrawka.
1: No tak, tutaj nie wypisało, tutaj chyba ta lista pusta, jest tak czy siak. A Ctrl Shift P?
0: Czesko 60.
1: To coś jest? Nie, to nie jest nic. Następne dwa skróty to H i V.
0: 194 km Ratusko Madarsko 13 min H.
1: H jak horyzontalny, czyli poziomy, czyli ile w tym momencie, w tej części kraju, ten kraj, ile kilometrów ma jakby od wschodu do zachodu. W tym momencie, tam gdzie jesteśmy. Teraz na przykład
0: 194 km Ratusko-Madarsko 13 min H.
1: Mamy od Austrii do Węgier przez Słowację 194 km, a V wertykalny, czyli pionowy, od północy do południa znowu, ile ten kraj ma w tym miejscu, gdzie akurat jesteśmy, kilometrów.
0: 75 km Czesko Ratusko 5 min V.
1: No tak, Słowacja tu jest dość wąska. 75 km od Czech do Austrii. I następny jeszcze ciekawy skrót to jest tak zwane wycięcie państwa, czyli F3.
0: 26.3.
1: Dowiemy się jakby w procentach najpierw, jeśli dobrze pamiętam, szerokość, a potem długość, to znaczy nie, chyba na odwrót. Chodzi ogólnie o to, w jakim procencie długości i w jakim procencie szerokości tego państwa jesteśmy. Na przykład teraz 26.3 to znaczy, że jesteśmy, ja tutaj
0: 110 spróbuję... km. Ratusko Dolne, Ratusko Złot, Bratis 26.6. Bratislava 4 lamacz.
1: Dobrze, czyli jesteśmy w 26% kraju od północy do południa, tyle ile ten kraj może mieć, przy czym 0 to jest samo południe, najbardziej jakby na południe wysunięty punkt kraju i jesteśmy w 3% szerokości, powiedzmy, kraju od wschodu na zachód. I ja na przykład, żeby to pokazać, to teraz pojadę trochę na północ.
0: 64 km, Czesko, 4 pokre, Nowy Belkę, Kruszek, Trnawskie, 14 km, pokre, 4,3 km, Czesko, J.
1: I teraz mam tu już blisko
0: okres Skalica, Adamo.
1: Granicę czeską, ale kiedy dam F3?
0: 55,3.
1: To jestem dopiero w 55% szerokości kraju od 55, południa 3. do północy. Dlatego wycięcie kraju, to znaczy tak jak gdyby ten kraj został wycięty z mapy i po prostu zostało pokazane, ile procentów mamy w tym sensie, a ile w tym sensie. Tak samo
0: pójdę na zachód, Slovensko i Koszok, Popok, dla okres Dol, Polsko 320 km, Polsko 1, okres Amestowo, Rawika, Polsko 39 km i Prez, okres Doszin, Lawkowo.
1: I teraz jestem na wschód, mam Polskę, no bo wiadomo, granice krajów nie są proste.
0: Polsko 19 km i...
1: Wcześniej miałem na...
0: Jesek.
1: Na wschód Ukrainę, teraz mam Polskę, ale kiedy dam F3...
0: 89,49.
1: To widzę, że wcale nie jestem na samym wschodzie Słowacji, bo ten kraj jeszcze mi kontynuuje i teraz jestem dopiero w 49%. To jest wycięcie państwa. Następna sprawa to listy elementów na mapie, ale przed listą, przed listami jeszcze powiem o skrócie F11. To jest to, o czym mówiłem. 0 jest
0: 1,0 km, Polsko 1,0 km, P.
1: I teraz dam na przykład
0: relat,
1: o sobie
0: o,
1: dam.
0: Relat, relat, 0 polsko, 0 156 matarsko, 232 ratusko, 248 ciesko, pusta.
1: I tak dalej. Tutaj mam stopnie, wszystko jest tak jak trzeba. Mogę się odwrócić, robię to literą S, sobie sprawdzam,
0: 0, S.
1: W którym kierunku akurat patrzę. Literkami D i A się odwracam, albo przekręcam D w stronę prawą, A w stronę lewą.
0: 1, B, 2, B, 3, 4, 5, B.
1: Z Shiftem mogę się przekręcić o całych 10 stopni.
0: 15, B, 16, 15, 20, 15, A, 5, A, 15, B.
1: I z kontrolem
0: 90.
1: Tylko w ramach wschodu, zachodu, północy, południa.
0: 180, 270, 0, 90, 0.
1: I tak dalej. I teraz ja na
0: 90.
1: przykład, teraz patrzę na wschód, ale kiedy dam relat,
0: relat pusta, o, lista, 0, polsko,
1: to nadal
0: 0,
1: mam 0, pusta, polska i tak dalej.
0: 0 jest ever.
1: Teraz zmieniłem na 0 jest...
0: 0 jest przed tobą.
1: 0 jest przed
0: relat,
1: tobą.
0: Pusta, o, lista, relat, 0, polsko,
1: a, no
0: 0,
1: dobra.
0: Polsk, 66, matarsko, 66, matarsko.
1: Na przykład teraz mam te Węgry na 66 stopniach, ale to nie jest 66 stopni tak naprawdę. To jest 65 stopni względem mnie. W związku z czym ja teraz zmieniam, wychodzę z tego escape'em, zmieniam na 0 jest północ.
0: 0 polsk, 156 matarsko, 156
1: i teraz
0: matarsko.
1: Gdziekolwiek bym się nie przekręcił, nadal mam 0 jako
0: zero
1: północ.
0: Polsko,
1: ja może
0: pusta,
1: zjadę
0: Europy.
1: Jeszcze to pokażę.
0: Pansowy Stricki kraj okrecicie ochrona poru 302 KM Ukraina 21 mil 90 S 90 S.
1: No tak. I
0: Wielki Kolacin. Okres Trencin Krawowka 322 KM Ukraina 22 min.
1: Teraz na przykład mam Ukrainę przed sobą, dlatego że patrzę na wschód.
0: 044, 0 ciężko, 0.
1: Ale na północy mam Czechy. Kiedy tam 0 jest przed sobą, to tam o. I mam tą Ukrainę na zerze, no bo ona jest przede mną, wiadomo. Ja sobie ustawię znowu na północ. Strzałkami poruszamy się zawsze niezależnie od kompasu, tak że północ jest strzałka w górę, południe w dół, zachód lewo i wschód prawo. Mapa ma 4 tryby, o których też zaraz powiem, ale w dwóch trybach, w dwóch z nich można się poruszać też tak jak jesteśmy akurat ustawieni. Za pomocą innych skrótów i to jest spacja.
0: Okres lama wielkie kolaci, spacja.
1: Teraz poszedłem na
0: 90. Krona poruka, Ukraina, Zakarpatia, Oblast, Zabrot, spacja. Słowensko-Kreszowski kraj, okres.
1: Nie wiem co się stało, ale w każdym razie nacisnąłem Shift spację, wylądowałem na Ukrainie, ale chyba to jest spacja i kontrol spacja.
0: Hamry, spacja. Modra, Hamry, Ladomiro,
1: tak.
0: Hamry, Modra, Spacja.
1: Spacja i kontrol spacja, a shift spacja to jest jakiś taki większy skok w naszym kierunku. No dobra. Następna sprawa na mapie to listy elementów. One mogą zostać wywołane za pomocą skrótów F5, F6, F7, F8, F9, F10. Jeszcze wcześniej powiem, bo tutaj będziemy mieć odległości. Możemy sobie zmieniać Ctrl Backspace, w jaki sposób są nam
0: pusta
1: podawane te odległości.
0: Pieszo 5 km.
1: Pieszo, czyli 5 km na godzinę.
0: Bicykel 20 km.
1: Rower 20 km na godzinę.
0: Autobus 60 km.
1: Autobus 60 km.
0: Auto 90 km.
1: Samochód 90.
0: Jalnica 130 km.
1: Autostrada 130.
0: Pietat 850 km.
1: Samolot 850 km. F5 to lista mórz, oceanów i kontynentów.
0: Adenskie zaliw 4475 km 146 stóp nad Jucho Wyczot 5.15 mil. Lista Adenskie zaliw 4475
1: km 146 stóp nad Jucho Wyczot 5.15. Zatoka Adeńska, nie wiem. Może pokażę to jeszcze na czym innym, żeby to było lepiej zrozumiałe.
0: J. Jadranskie Morze 691 km 235 stóp nad Jucho Zapad 48 mil. Jadranskie Morze 690.
1: No tak, Jadrańskie Morze. Morze Jadrańskie i ono jest 691 km od nas, 235 stopni na południowy zachód i samolotem lecielibyśmy tam 48 minut, 850 km na godzinę. Gdybym na przykład sobie wybrał pieszo, to bym tu miał odległość w dniach i tak dalej, to znaczy odległość, czas podróży właśnie tam. Więc to jest lista normalna, alfabetyczna. Z kontrolem F5.
0: Europa 0 km, lista Europa 0 km.
1: Według odległości. Europa jest 0 km.
0: Baltyckie Morze 614 km 344 stóp nad Severozapad 43 mil. Baltyckie Morze
1: 614 km. No tak. Shiftem zatrzymuję, bo kiedy dam kontrol, to powie pusta. I na linijce wtedy znika informacja. Bałtyk. I to jest jego najbliższy punkt od nas. Oczywiście gdybym teraz szedł na przykład na północ, to ja tam też dojdę. Ale troszeczkę dłużej pójdę, chyba. A w tym momencie to jest po prostu nasz najbliższy punkt Bałtyku. I mamy tutaj pokazane też wszystkie te morza według odległości z kontrolem i shiftem. Według kursu.
0: Morze 11320 km na Wyczot 13.19 mil. Lista.
1: Akurat patrzymy na wschód. Pierwsze morze, które tu mamy, to jest Savuské, nie wiem co to jest, Savuské More, nie wiem gdzie ono jest. I znowu najbliższy punkt. Gdybym teraz na tym dał Enter, to ja po prostu tam przejdę.
0: Tajskie zaliw 8021
1: km na Wyczot. Tajlandzka też na wschód. Nie wiem na jakiej zasadzie dokładnie to jest pokazywane, ale to jest według kierunku i po prostu zrobi nam chyba koło. Kiedy tam teraz end?
0: Timorskie Morze 11704 km 88 stóp nad Semerowyczot, pusta.
1: No tak, to mam tutaj Morze Timorskie i jak gdyby on robi koło od, teraz akurat patrzę na wschód, więc on mi robi wschód, południe, zachód, północ i to jest na 88 stopni, czyli prawie na wschód, ale jeszcze nie całkiem. I to jest ostatni element na tej liście.
0: Pusta,
1: i Shift F5
0: Baltyckie Morze 614 mil.
1: Tak samo.
0: Afrika
1: 6, F6 to lista państw.
0: Europa,
1: i tutaj już mamy drzewo i ono nam się rozwija.
0: Alandzkie Ostrowy 720
1: km 195 stopni na południowy zachód. 50 minut byśmy tam lecieli.
0: Alandzko,
1: ja na przykład zmienię sobie
0: pieszo 5 km.
1: Na pieszo.
0: Pusta, pusta.
1: I teraz daję kontrolę w 6.
0: Slovensko, Ukraina, 27 slot. Ukraina, 27 km, 108 stóp nad Jucho Wyczot, 5.12 mil. Ukraina,
1: no tak.
0: 27 km, 108
1: 27
0: stóp nad Jucho Wyczot, 5.12 mil.
1: Na Ukrainę i 5 godzin z czymś tam byśmy tam
0: pod
1: szli.
0: Pod Maruczesko, 200 Rakusko, Czechosłowu, Niemiecko, P. Palestyńskie Uzemie, 2100 slot, P. Polsko, 28 km, 28 stóp nad Jucho Wyczot, 5.24 mil.
1: No tak, 28 stopni na północny wschód też.
0: Maruczewicz, Moldawsko, 348 km 100 stóp nad Jucho Wyczot, 2B21, Chow, 35 mil, Moldawsko.
1: No tak, i tutaj już mamy dzień. Dwa dni. Mołdawia.
0: Pusta,
1: tak samo, Ctrl Shift. przepraszam, Ctrl Shift F6 nam pokaże listę państw nie jako drzewko, jak F6, tylko normalnie według naszego kierunku. No i Shift F6 nam powie, że
0: Ukraina 27 km 108
1: najbliższa jest Ukraina, najbliżej nas.

0: No niestety na przykład w Afryce żadnego nie ma na razie, bo nie wiem w sumie skąd jest brana baza tych punktów, ale po prostu na razie nie mamy tam żadnych punktów w Afryce. Na przykład w Europie, na przykład w Polsce. No tak,
1: Gdybym dał Enter na tym punkcie, to przeszedł do tego punktu, a gdybym dał spację, to ustawiłbym ten punkt do nawigacji. Samolot. I teraz jeszcze ostatnia rzecz dotycząca mapy, to są tryby przeglądania mapy. Tryby przełączamy F1. Pierwszy tryb to 2D mapa suradnice, współrzędne. Backspace'em ustawiamy wielkość kroku.
2: 100 km, 10 km, 1 km.
1: No tak, on nam mówi w kilometrach. W sumie nie wiem dlaczego tak, to jeszcze muszę do Stefana napisać. Ale teraz w tym trybie ustawiamy nie kilometry, tylko nawet nie dziesiąte, a tysięczne współrzędnych GPS, na które jest podzielona mapa. I teraz K i L sprawdzamy długość i szerokość.
2: 48,933 K. 22,025L.
1: K to szerokość, L to długość. I teraz na przykład kiedy przesunąłem się troszeczkę na wschód, no to mi mówi 22,026. Backspace i Shift Backspace to przestawiamy. W tym momencie nie 1 km, tylko 1 tysięczna.
2: 10 km, 100 km, 1000 km.
1: I 1000 km. W tym momencie 1000 tysięcznych, czyli 1 stopień. Na przykład teraz dam
2: Polsko Podkarpackie Województwo, powiat Rzeszowski, Tyczyn, Kamieniec.
1: No tak, jestem w Polsce, na Podkarpaciu i przesunę się o 1 stopień. Teraz jeszcze dam na przykład na lewo.
2: Małopolskie Województwo, powiat Tarnowski, Tuchów, Dobrzowice.
1: No tak.
2: 90S.
1: Ja może się przesunę jeszcze na północ, żeby chodzić. Szedłem strzałkami, czyli tak czy siak szedłem na północ i na zachód, ale przestawiłem sobie, żeby mieć większą kontrolę nad tym.
2: 10 km, 1100 km, 10 km, 100 m, 500 m, 1 km.
1: No tak, i teraz to jest już znowu 1 km. Tamto to było jakby 0 i
2: 0,1
1: tysięcznej, czyli tak naprawdę jeszcze mniejsza część.
2: 100 m,
1: czyli
2: 500 m,
1: czyli w tym momencie 0,0005,
2: 1 km.
1: No i 1 km, czyli 1 tysięczna.
2: 2D mapa wzdialeność.
1: 2D mapa wzdialeność. Wzdialeność, czyli odległość. To jest bardzo podobne, tylko że backspace i shift backspace odpowiada za kilometry. I 2D mapa oznacza, że w tym momencie mamy tą mapę tak jakby rozłożoną przed sobą. To znaczy, że kiedy teraz pójdziemy na przykład na północ i dojdziemy na biegun, to on nas nie puści dalej, dlatego że po prostu jesteśmy już na samej północy i tam nie można iść na północ. Zresztą ja to mogę
2: 10,
1: pokazać.
2: 100 km, 1000 km. 0,
1: no i teraz pójdę na przykład spacją.
2: More, spacja.
1: Ale mogę też strzałką w górę.
2: Europa, Szwedzko, Norwotten, Kiruna, Trombun, Esrange.
1: No tak, jestem w Szwecji. właśnie w tych 2D

0: trybach mogą nam posłużyć też te skróty spacja i kontrol spacja.
1: Okwickie mali, ludzkie morze, spacja. Zemelny radowy ocean, czukowskie morze, spacja.
0: No tak, czyli shift spacja i kontrol shift spacja to są jakieś takie większe skoki. Nie wiem o co chodzi, ale to są jakieś takie większe skoki.
1: 0,2 km zemelny radowy ocean, J.
0: No tak i...
1: Zemelny radowy ocean.
0: Ja teraz mam skok na 1000 km. I w tym momencie ja już nie mogę dalej.
1: 100 km.
0: Na przykład tam są 100 km. Znowu
1: 10 km. 1 500 110.
0: Za chwileczkę, proszę Państwa, będziemy na samym północnym 10. biegunie. O właśnie, o właśnie.
1: 7 mapa.
0: Znajdę, znaczy no, włączę sobie te współrzędne. I teraz jestem na samym północnym biegunie i mam kurs cały czas 0 i w związku z tym nie mogę dalej.
1: Mimo mapu.
0: I nawet mi przed chwileczką powiedziało poza mapą, że wyszedłem z mapy. Szedłem na zachód, spróbowałem. Tutaj akurat jako muzyka jest szum morza. I o to chodzi z mapą 2D.
1: Mysz, 2, 3, mapa, konstanty, azimut.
0: Teraz mam mapę 3D, F1 sobie przełączyłem na mapę stały azymut. I w tym momencie, ja na przykład teraz idę...
1: 100 km.
0: Teraz już oczywiście znowu poruszam się w kilometrach, mam skoki. I teraz idę strzałką w dół, strzałką w górę. Cały czas mam kurs 0, ale w tym momencie tutaj ja stąd nie mogę iść na północ, bo jestem na północnym biegunie, na biegunie północnym. Więc ja teraz, kiedy dam strzałkę w górę, to usłyszę dźwięk, który mi mówi, że właśnie jestem na już drugiej półkuli i w tym momencie odwróciły mi się strzałki, albo no nie odwróciły mi się strzałki, tylko odwróciły mi się kurs, bo ja idę na samo południe.
1: 180 S.
0: Na czyste południe, czyli 180 stopni. I tak samo wschód i zachód oczywiście mi się odwrócił. I ja teraz mogę się znowu przewrócić. I tak dalej. I w ten sposób działa 3D mapa. Tutaj już nie działa spacja, bo ona nie jest nam potrzebna, bo tutaj poruszamy się strzałkami w kierunku, który sobie ustawimy. Dlatego, że to jest kierunek, to nie jest kurs tak naprawdę absolutny. On nam się może zmienić. Jeszcze proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwszy to jest ten dźwięk. To znaczy, że przekroczyliśmy południk albo równoleżnik. A drugie to jest, no teraz akurat Państwo usłyszą jeden i drugi dźwięk, ale ten, to znaczy, że przekroczyliśmy jakiś taki ważniejszy, na przykład zerowy południk, albo tutaj ten biegun i tak dalej. I czwarty tryb, już ostatnia, albo przedostatnia sprawa, którą powiem o
1: 180S.
0: mapie, to jest mysz. Ja jeszcze sobie sprawdzę, co mamy teraz przed sobą, albo w ogóle odwrócę się.
1: 180 A 915 km/1.4 mil.
0: Dobrze.
1: Mysz.
0: Mysz. I w tym momencie możemy sobie chodzić po prostu myszą po mapie, też 3D. Włączę tutaj touchpad na laptopie. I co? Idę palcem. I jestem w Rosji, proszę Państwa. Przesuwałem palec w dół. Jestem w Rosji. Ja akurat nie mam kółka myszy, bo mam ten touchpad, ale gdybym miał kółko myszy, to mógłbym sobie jeszcze regulować tak jakby dokładność tej mapy, to znaczy jak bardzo będzie się przesuwała mysz po mapie. to samo mogę regulować strzałkami góra-dół.
1: 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15
0: wyższe numery, to po prostu ta mapa będzie tak jakby większa przede mną. No i ja spróbuję dojść...
1: Rusko.
0: Jeszcze strzał, przepraszam.
1: Erofly.
0: Przyciskiem prawym myszy sobie sprawdzam, gdzie jestem.
1: Rusko.
0: A, w lewo.
1: Rusko.
0: Sobie sprawdzam.
1: Arend somomore, Europa, Rusko, Arend somomore. Eurofly, spuszczę Eurofly, Arend somomore.
0: Prawy przycisk to,
1: Eurofly,
0: gdzie jestem, a lewy to Eurofly, państwo.
1: Eurofly. Europa, Rusko. Karte spuszczę na Eurofly, Kars Eurofly. Eurofly, Eurofly. Karskie more, Eurofly.
0: Jestem gdzieś tam pewnie blisko
1: Siemia, Jatkowice, Jatkowice, Rowiszczana, Mielka, Mina, Peleje, Mondobusy, Dworaki, Moje Pusta. Gmina Dąbin, Wymyśle Niemieckie, Okolusz, Gmina Łomst, Stwórz, Kocień Królewski, Powiat Dostyniński, Dostynin, Biel, Level 4.
0: Levele nadal działają, czyli ja na przykład...
1: Łuków, województwo łódzkie, Lipiny, województwo wielkopolskie, Łomczewna, Powiat Eurofly, Działyń. Level 3, Level 4.
0: Mogę sobie, żeby mi program
1: powiat
0: nie gadał?
1: Powiat Dołudzko-Dobrzyński. Powiat Rybiński,
0: Strzygi, sobie...
1: Kujawsko-Pomorańskie Wojewódzko, 3, level 4, Strzygi, 4, Psuli, Łoszno, Księte, Świętówko, Województwo Mazowieckie, powiat Dziuromiński, Konopaty, Województwo Warmińsko-Mazurskie, powiat Działdowski, Województwo Mazowieckie, powiat Dziuromiński,
0: Województwo
1: Warmińsko-Mazurskie, powiat Działdowski, Sielęk, Krótki, powiat Działdowski, Pusta.
0: Dobrze, to już
1: level 6,
0: wystarczy.
1: Level 7.
0: Wyłączę ten touchpad. I
1: 2D mapa, słuchat, 2D mapa, 3D mapa,
0: to jeszcze szanty, powiem teraz, jak można wyszukiwać w mapie.
1: Zadaj, słuchat, nice.
0: Pierwsza
1: pole
0: sprawa
1: edycji,
0: to litera
1: 53168,20.
0: Możemy sobie
1: 50,
0: wpisać
1: pusta,
0: tutaj współrzędne, one się wpisują albo wpisuje się je jako numer zawsze z trzema cyframi po przecinku. I wpisuje je się tak, długość, potem przecinek, szerokość, a tutaj mamy kropkę pomiędzy całymi numerami i dziesiętnymi. Na przykład
1: 53168,20 stopień, 53168,20 stopień.
0: No tak, tutaj mam napisane na linijce 53.168.20.105. Oczywiście zachodnia długość i szerokość południowa to minus, na przykład minus 1, kropka coś tam. I gdyby tutaj było lotnisko, to ja mogę teraz wywołać w zależności od kategorii lotniska Shift 1, 2 albo 3 od razu dialog, albo nie dialog, po prostu program wyśle komendę, żeby mi się otworzył klient mailowy.
1: Wykrzyknik. Sali sprawy. Request for at Incan Airport. About blank document edytowalne. Name.
0: I otworzył mi się Thunderbird. I tutaj mamy nazwę lotniska.
1: Lat slash long. 53168 kategorii 1 i wypisaną tą lokalizację.
0: Ja akurat to zamknę, bo nie chcę wysyłać informacji o lotnisku, ale taka możliwość jest. Jeśli to jest lotnisko kategorii 1, to możemy na przykład znaleźć sobie współrzędne tegoż lotniska i nacisnąć, potem ustawić je na mapie. Najwyżej, najwięcej cyfr może być po przecinku albo po kropce. Mogą być te trzy cyfry, po kropce akurat w tym wypadku. I potem po prostu można wysłać ten tą informację do nas i my już się zajmiemy tym, żeby to lotnisko zostało dodane. No i jeszcze teraz ostatnia rzecz, której nie pokazałem, a miałem ją pokazać, to jest ta nawigacja. Ctrl F8.
1: Polsko Muszaki, Szczepiesz, Polsko, Łańsk, Gryżiny, Polsko, Płock, 70, Polsko, Warszawa, Modlin, Polsko, Hrcyn, Polsko, Grudąc, Polsko, Włoc, Polsko, Toruń, Polsko, Sochacze, Polsko, Warszawa, Polsko, Mator, Polsko, Malok, Polsko, Ostrów, Polsko, El, Polsko, Wiem, Polsko, Mikoła, Polsko, Warszawa, Szopen, Airport, 125 km, 150 ma stupno, na Juchowyczo, Ciel nastaweny, spacja,
0: Kofly. Nastaweni i teraz literą N sobie sprawdzam
1: 152 w prawo na 152 N.
0: Czyli powinienem się przekręcić Lero w prawo S. o 152 stopni, czyli
1: 90.
0: Teraz Ctrl D na 90, teraz 100, 100, 10,
1: 100, 100, 140,
0: z shiftem
1: 150 S
0: i N
1: 2 w prawo na 152 N, 151, 152 B,
0: 152 i teraz mogę iść strzałką.
1: Prawo na 150, 10, 1 km, 10, 100 km. Mojem 6 w prawo na 158 N. Stop, 158 B.
0: Sprawdźmy sobie, gdzie jesteśmy.
1: Europa, Polsko, województwo mazowieckie, 5 tu.
0: No tak, teraz zniszczy sobie ten skok.
1: Prawo na 158 N.
0: N, a Ctrl N. Priamo to jest prosto.
1: 23 km, Warszawa, Chopin, iPod, 1 min.
0: No i
1: powiat warszawski, zachodni, gmina Stare Mablice, Klaudyn. Opatrz. 3,2 km Warszawa, Chopin, Airport. 1 km, ZBA.
0: Zbasz.
1: 0,8 km Warszawa,
0: Chopin,
1: Airport.
0: Akurat ta mapa GeoNames ma troszeczkę niedokładności, więc jest tu napisane, że lotnisko Chopina jest w Zbażu. Po Zbarzy, nie wiem jak to się odmienia, blisko Warszawy i ja już tu jestem i mam napisane pod Ctrl N, że
1: 0,8 km Warszawa, Chopin, Airport.
0: I gdybym chciał sobie wyszukać na przykład jakieś miejsce,
1: pusta.
0: To mogę nacisnąć Ctrl F.
1: Loszkladany tekst, pole edycji, pusta.
0: Ja tutaj mogę wpisać na przykład
1: B-A-L-I-C,
0: naciśnę Enter, nacisnę Enter.
1: Eurofly, lista, Europa, Polsko, województwo, świętokrzyskie, powiat, Buski, Gnojno, Malice, Europa.
0: No to nas nie interesuje. A to jest akurat ciekawe, że mi tu nie znalazło Balic Krakowskich, bo on mi normalnie tu pokazuje lotnisko, jakby... Teraz mi akurat nie chodzi o lotnisko jako takie, ale tak czy siak, kiedy jestem na tym lotnisku,
1: pusta,
0: to mi
1: Eurofly,
0: pokazuje Kraków,
1: pusta.
0: Balice, no ale nieważne.
1: Pust, losz, chlada,
0: powiedzmy, że jeszcze na przykład katowickie lotnisko.
1: Eurofly, lista, Europa, Polsko, województwo, śląskie, powiat, tarnobórskie, Ożarowice, Wyżowice.
0: Mhm, i wszystko się zgadza. I gdybym teraz dał Enter, przepraszam, spację, to ustawię sobie też te Pyżowice do celu, do nawigacji, a ja akurat dam.
1: Europa, Polsko, województwo, śląskie, powiat, tarnobórskie, Ożarowice, Wyżowice, Eurofly.
0: No i jestem w Pyżowicach, blisko katowickiego lotniska, zresztą Shift F8.
1: Polsko, Katowice, Wyżowice, 0 km, 189 stopni na Juchozapad.
0: No tak, 189 stopni mam bardzo bliziutko, mam katowickie lotnisko. No i to by było tyle co do mapy. Jeszcze chyba jedyna rzecz, jedyna sprawa to jest już, jeżeli chodzi o cały program, gdyby coś nam się stało z głosem, możemy nacisnąć Alt Y.
1: Jeus, lista, Jeus.
0: Jeus? Tak Espik czyta Jos, aha.
1: Sapi 5, Sapi 5. NVDA,
0: NVDA i dam Enter.
1: Eurofly.
0: No i mam tutaj jest teraz już ustawiony głos. No, więc tyle jeśli chodzi o mapę. Wierzę, że Państwu pomogłem. Jeszcze powiem... A nie, to już powiedziałem. Jeszcze raz na wszelki wypadek. TF skróty. Bo to nam się może przydać też lecąc. F5 to morza i kontynenty, F6 to kraje, F7 to stolice krajów, F8 lotniska, F9 to nasze ulubione punkty, które dodajemy za pomocą litery B, a F10 to, F10 to te znane punkty. z shiftem nam program powie, jaki element danej listy mamy najbliżej. Ctrl F i dana, albo Ctrl dany klawisz, to jest lista według odległości, już nie drzewko, tylko lista normalna, zwykła, a shift, Ctrl Shift F dany klawisz, to jest lista według kierunku. Po prostu zrobi nam takie koło i wypisze nam wszystkie dane elementy. Daję F4 i przechodzimy do części, która pewnie Państwa interesuje najbardziej, czyli lot.
2: Pusta. O Eurofly. Ulohy wolne, ručne. Najpierw profily, klasy, nastawienie klas profily.
0: Nowy...
3: Wytworzyć nowy profil.
1: Wytworzyć nowy profil. Pusta.
0: Napisz nazwę, a stlacz Enter. Napisz nazwę, wpisz nazwę i naciśnij Enter. Na przykład
1: Tyflopodcast.
0: Tak będę to potem usuwać.
3: Profil był wytworzony.
0: Nie potrafię powiedzieć, czy ten profil już został zarejestrowany na serwerze, czy nie, ale gdybym teraz poszedł do ustawień i wpisał tam te wszystkie dane osobowe z tej zakładki, o której mówiłem, to już na pewno byłoby to zarejestrowane na serwerze. Nie, mówię, nie potrafię teraz powiedzieć, czy ten profil został zarejestrowany już automatycznie, czy nie, ale na wszelki wypadek,
2: ruchne,
0: bo ja nie chcę tego
2: nastawienia.
1: Nie nastaw zmieni osobne u datoma selekcji format w zdziale no pręd na poleć kontrolować po API klucz preko pręd a na nowo zyska tam status odkryt dot ok zmieni zmienić osobne u daje spad nastawienie tyflop ime pole nazw ime pole edycji tylko do
0: zero, czyli ID mam zero, to znaczy, że nie jestem zarejestrowany jako tyflo podcast na serwerze. Dobrze.
2: Uloj.
0: I pokażę, tak jak Zwonimir z Michałem półtora roku temu, pokażę najpierw pierwsze zadanie.
1: Roberto Lombino, lista. Roberto Lombino, Roberto Lombino.
0: Zadania Ulohi i mam tu swój profil.
1: Tyflo Podcast.
0: Tyflo Podcast. Gdyby był tylko jeden profil, to tej listy nie mam. Po prostu wyświetliłyby mi się tylko, już od razu by mi się wyświetliło zadanie. Wygenerowane w moim wypadku. Daję Enter.
1: Informacja, dialog, wasz profil może być zarejestrowany na serwerze Eurofly, a wy za tak możecie stać uczestą z fetowej komunity. Chcecie zarejestrować tento profil? Ano, przycisk Alt plusa. Ne, przycisk Alt plus
0: N. No tak, czy chcesz zarejestrować ten profil i zostać częścią światowej i międzynarodowej społeczności Eurofly? Akurat teraz dam nie, ale potem Państwu pokażę, jak to wszystko działa.
1: Spacja, Eurofly.
0: I gdzie ja teraz jestem?
1: Europa, Słowensko, Nitriańskie, kraj, okres, nowe zamki, tu.
0: No tak.
1: Level 7.
0: I jestem tam, gdzie zaczyna nowe, pierwsze zadanie, gdzie zaczyna każdy pierwszy pilot linii lotniczych Eurofly, czyli w Nowych Zamkach, to jest miasteczko na Słowacji, blisko Węgier. Literką A sprawdzę instrukcję zadania.
1: Dobry Ben, Tyflo Podcast. Witajcie w naszej społeczności Eurofly. Sme rani, że ste sa rozhodli pracować u nas. Sme naozaj gigantická firma a verím, że sa vám u nas bude páčiť. Neuraste sa, ale pre nás ste začiatočník, preto by sme si vás potrebovali trochu vyskúšať. Vašich prvých 10 letov bude teda iba na nečisto, aby sme videli, ako si počínate a kým sa nestanete praktikantom, nebudete voziť cestujúcich. Na prvý krát dostanete malé lietadlo Cessna C-172 a vašou úlohou bude len preletieť z Nových Zámkov do Šúrian. Je to len 11 kilometrov. Urobte všetko preto, aby ste bezpečne vzlietli a pristali. Obe letiska sú malé rúvne, takže by ste s tým nemali mať problém. Veľa šťastia a...
0: No tak, dzień dobry, witaj w firmie Eurofly. Cieszymy się, że zdecydowałeś się... Że zdecydowałeś się dla naszej firmy. Nie obraź się, ale dla nas jesteś początkujący, dlatego teraz pierwszych 10 lotów będziesz mieć bez pasażerów, jesteś tylko praktykantem i pierwszy twój lot to tylko na samolocie Cessna C-172 z Nowych Zamków do Szurian. Do Szuran, to jest tutaj stąd 11 km. I zrób wszystko, żeby dolecieć bezpiecznie. No tak, teraz ważna sprawa. najważniejsze są instrukcje dotyczące zadania pod skrótem Shift A.
1: Locha, zero, zero, A, lista, locha, start, nome, mamke, slomensko, start, no ciel, szurany, slomensko, ciel, szurany, slomensko, cestujuci, nie, cestujuci, nie,
0: pasażerowie, nie,
1: medi pristatia, medi pristatia,
0: między lądowania,
1: żadne, żadne,
0: żadne,
1: lietadla, lietadla,
0: samoloty,
1: Airbus A300, Airbus prikazane sztaty, Airbus A300, Airbus A300.
0: I tego akurat nie rozumiem, dlaczego tu jest Airbus A300 i muszę to zgłosić chyba Stefanowi, albo no, nie rozumiem, o co chodzi.
1: Prikazane sztaty, żadne, żadne. Zakazane sztaty, żadne, żadne. Prikazane miasta, żadne, żadne.
0: Bo tutaj powinien być, powinna być Cessna C-182.
1: Pusta, Europy.
0: Nie rozumiem tego i to jest trochę problem i ja będę to zgłaszać, bo nie wiem, o co chodzi w tym momencie.
1: Powinny let, lista, powinny let, letisko, Nitra, Slovensko, 2, letisko, Nitra, Slovensko, 2.
0: Mhm. I ja teraz faktycznie dostałem tego Airbusa, to zaraz zmienię i naprawdę tego nie rozumiem. W każdym razie to powinna być Cessna C-172 i powinienem być w tych nowych zamkach.
1: Pusta, pusta,
0: w każdym
1: pusta,
0: razie proszę pusta, pamiętać,
1: pusta,
0: że...
1: Pusta.
0: Że... Najważniejsza jest instrukcja pod Shift A, a Ctrl Shift A to jest już, to jest taka lista, w której mamy napisane, jak, ile już przelecieliśmy, na przykład, w którym państwie teraz jesteśmy i tak dalej. Ja polecę.
1: Tyflo podcast, tyflo Roberto Lompusta, Roberto Tyf, Robert 1, AXPRX, Kapsasa, CEM, Mieście, Dziennie, CES, Konme, CESA, C172, Andru, Europa, Niemecko, Mamorsko, Lome, Pamaria, Landkreis, Reven, Andrus, SQ, Pusta, EU.
0: Polecimy
1: Alan EL, Slovensko,
0: tak samo jak
1: Polera, Spidowce, Polera, Tubon, Cholicz, 306, EOV, Poczom, Nome, Zamkiel, Europa, Hank, K, Hank, L.
0: No dobra, mam już tą Cessnę w końcu. I teraz daję Ctrl Enter. I co tutaj mam? To jest taka ogólna lista z parametrami samolotu.
1: Lotnisko, nowe zamki Slovensko, 1, lotnisko, nowe zamki Spilot, Roberto Lombino, inspektor, 10, pilot. Roberto Lombino, inspektor.
0: No tak, ja już jestem inspektorem, jestem na najwyższym levelu.
1: Cessna C-172, kategoria 1. Cessna poczet jest. 4, poczet miast, poczet cestujuci, 0, nakladna chmotność, 1,0 ton, nakladna aktualna chmotność, 1,4 ton, cestowna rychlost, 226 km na godzinę, cestolet, 1074 km dolet, 1000 maksymalna letowa hlanina, 4000 m, maksymalna letowa rychlost. 115 km na chroninu,
0: zbijania,
1: rychlost, prista, wylotu, pristawacia rychlost, 115
0: prędkość lądowania,
1: aktualna zletowa rychlost,
0: potem
1: 115 km na chroninu,
0: obecna prędkość lądowania i zbijania, tu jest jeszcze to wszystko, zależy od,
1: aktualna pristawacia rychlost,
0: wszystko zależy od, słyszymy tu pogodę, wszystko zależy od tego, ile paliwa mamy, ile pasażerów, pojemność baku, ile teraz jest w baku?
1: Aktualny dolet, 105 km, aktualny dolet, 105 km.
0: Tankowaniem 105 km teraz byśmy dolecieli z tym.
1: Minutę paliwo, 0L, minutę paliwo.
0: Ile paliwa już, no, zużyliśmy?
1: Cena letenki, 0, cena
0: letenki. Teraz tu mamy jeszcze cenę biletu lotniczego, to jest też nowość.
1: Cena letu. Zero, cena letu, dmere natworene, dmere natworene, kokpit otworeny, kokpit otworeny.
0: Kokpit otwarty to są drzwi, żebyśmy nie słyszeli, gdybyśmy mieli pasażerów, żebyśmy nie słyszeli pasażerów.
1: Drzwi aktywowane, drzwi aktywowane.
0: Brzdy, czyli hamulec, aktywny akurat.
1: Klapki wyaktywowane,
0: klapki nieaktywne, klapy.
1: Podwozok wysunuty, podwozok pasodopnuty,
0: pas odpięty.
1: Przednie światła wypnute, przednie światła wypnute, zadnie światła wypnute,
0: tylnie wyłączone,
1: wnutorne światła wypnute,
0: wewnętrzne też wyłączone światło.
1: Wysielaczka wypnuta, wysielaczka wypnuta.
0: One są obowiązkowe w nocy od 22 do 6, jeśli dobrze pamiętam. Nadajnik, też krótkofalówka jest wyłączona.
1: Odpowiadacz wypnuty, odpowiadacz wypnuty.
0: Transponder wyłączony.
1: Komunikator wypnuty,
0: komunikator wyłączony, to jest do komunikowania się z innymi pilotami.
1: Status monitor wypnuty.
0: Status monitor, brajlowska kontrola.
1: Temperowania wypnute. Temperowania wypnute.
0: Ogrzewanie.
1: Burczowy radar wypnuty. Burczowy radar wypnuty.
0: Wykrywanie burz. One tak czy siak będą, ale po prostu teraz nam ich nie będzie oznajmiać.
1: Palubny poczytać wypnuty.
0: Komputer pokładowy wyłączony.
1: Czas wypnuty.
0: I TICAS też wypnuty.
1: Audionawigacja wypnuta.
0: Audionawigacja
1: odpowiada. Zero odpowiada.
0: Potem mamy
1: Zero.
0: Kod, na który jest ustawiony transponder.
1: Frekwencja.
0: Częstotliwość. I tyle na razie. Znajdujemy się w hangarze w tym momencie. I co my musimy zrobić, żeby wyjechać? Po pierwsze się zapiąć. Ctrl B.
4: On.
0: Teraz najlepiej włączyć krótkofalówkę. To jest Ctrl Shift F.
4: Ustawcie frekwencję.
0: I w tym momencie on nam powiedział, proszę ustawić częstotliwość. Literką F sobie sprawdzimy tą częstotliwość.
1: Nowa 123,4 F. Wykrzyk małpa hash.
0: Aha, no tak, ja mam teraz polską klawiaturę. Alt F. I teraz pisze, mamy tu tony, te takie jak w telefonie, to nie wiem na ile to jest zgodne z rzeczywistością, ale w każdym razie to jest 123,4.
5: Nastawcie odpowiadać na 8, 2, 5, 6.
0: Akurat nam się odezwał Stefan, czyli twórca Eurofly.
4: On.
0: Ten transponder też musimy włączyć. Ctrl Shift T. Gdybyśmy nie byli pewni, jaki jest ten kod, albo czasami się zdarza tak, że lotnisko nam się niestety nie odzywa, żebyśmy się zidentyfikowali, no to musimy dać Shift T.
1: 8256 T.
0: Teraz Alt T.
1: Nadaj 8, 2, 5, 6,
5: identyfikacja uspeszna.
0: Identyfikacja pomyślna. Dobrze. Teraz daję Page
6: Up.
0: O właśnie, już słyszymy wieżę. Alt, nie alt, tylko page up, page down.
1: Pusta.
7: Ready.
0: I włączyliśmy silniki. Ja teraz włączę jeszcze alt M.
4: Status monitor.
0: To jest właśnie ta kontrola brajlowska. I literkami K i L sobie patrzę.
1: Hang K, Hang L.
0: No tak, na razie mi mówi hang, bo jesteśmy w hangarze. Więc ja teraz dam Ctrl O, żeby ten hangar otworzyć. Maksymalna prędkość na lotnisku to 100, ale teraz i tak pojedziemy chyba wolniej trochę, żeby wyjechać. Literką B odhamowałem i teraz teraz naciskam Home. I linijka już mi pokazuje 30, 50. Prędkość sprawdzamy literką R. Ale ja nie włączyłem jeszcze tego komputeru pokładowego, dopiero teraz go włączyłem. Ctrl Shift K. To powinienem zrobić już na początku. 50 akurat kilometrów. Tak już wyjedziemy. I zaraz wyjedziemy z hangaru. Teraz już pod literką K mam
1: minus
0: 399, dlatego że hangar jest tak jakby przed jeszcze pozycją, tą taką parking position, tą pozycją parkowania, a L
1: 3743 L.
0: No tak, jedziemy na zachód, literą S sobie sprawdzam. Ten główny pas jest pomiędzy 3000 i 3200. O tym nas informuje L.
1: 3555 L. 3523 L. 3486 L.
0: Ja za chwileczkę usłyszę sygnał, który mi mówi, że
1: 3391 L.
0: Że pas jest wolny. O właśnie, to jest ten sygnał. Teraz czekam.
1: 3284 3254 3223 3224.
0: Już jestem 3100 i teraz dałem Ctrl strzałkę w prawo.
1: 328/7
0: i przekręcam się. Już jestem na północy. Jadę na północ. I ten sygnał przez chwileczkę słyszeliśmy z prawej strony. teraz K literką
1: minus 127 K, minus 105 K, minus 88 K.
0: A parkująca pozycja jest pomiędzy
1: K, minus
0: 0 i 100. Już jestem minus jakieś 20, no teraz już jestem już na linijce.
4: Parking position.
0: O właśnie, już jestem teraz na 16.
1: 16/3000 K, 3105 L.
0: Dobra. Teraz trzeba wyłączyć silniki, żeby móc zatankować. Ctrl Shift E. Literą E sobie sprawdzam, ile mam paliwa.
1: 3867
0: litrów. A kiedy dam... Nie, Shift E to nie jest nic, a Ctrl E.
1: Nadaj mnóstwo paliwa L, pole edycji, pusta.
0: To jest mnóstwo. Ile mam teraz? Nie, przepraszam.
1: Pusta,
0: to jest
1: pusta.
0: Możliwość dotankowania konkretnego mnóstwa, jakby paliwa, konkretnej ilości. Daję
7: escape. Na powód jest Kralowej na Lisowki Wiesła.
0: I teraz daję literę W. No tak, i literą W sprawdzam pogodę. Literą R, tak jak powiedziałem, sprawdzam. Sprawdzam szybkość. Literą T sprawdzam, jak jest ustawiony nos.
1: 359.
0: Literą... Aha, no tak. Muszę dać Ctrl S. Literą Z sprawdzam wysokość. A literą U to już jest... To już jest... tak jak było... To jest tak jak było w mapie. Litera D mi mówi... Litera D mi mówi, ile trwa lot i ile... Jak daleko już poleciałem? Na razie 0 km, no tak. Litera S nadal mi mówi kierunek. A litera X mi mówi kierunki poglądu. Kierunek poglądu, dlatego że ja ten pogląd mogę zmieniać. I to chyba faktycznie jest tak, tak jak powiedziałem mówiąc o mapie, że litera P właśnie nam mówi
1: 145 km.
0: Teraz to się zmienia literą C na jakby na prawo, a literą Y na lewo. Na przykład teraz sobie zmienię na wschód, Ctrl C.
1: Madar 142 KMP, 145 KM, 138 min J.
0: I Ctrl S, X sprawdzam obecny kierunek poglądu, a Ctrl S to synchronizuje z kierunkiem. Ten kierunek lotu mam na S. Co ja teraz muszę zrobić, żeby... wylecieć. Włączam silniki. Page up, page down. Naciskam F8.
1: Afrika, jeszcze ta Europa. Rosling, Apanko, Alanskie, Apan, Pusta. Słowensko, 31. Polenarska, Bratislava, S. Zjacz, Zbiszka, Skidlik, Szabowin, Szurany, 11, Szurany, 13, Lako,
0: Mami. W tym momencie muszę dać spację, gdybym dał Enter, to się zmieni.
1: 11, Cielna, Szabeny, Szurany, 1, Zbiszka, Motowy. Zbiszka, Motowy. Pusta, Pusta. Zbiszka, Motowy.
0: Ja teraz jeszcze tu, tu próbuję to Ctrl A. Aha, ja dopiero teraz mogę zmienić samolot. Więc no tak, Ctrl A już teraz na szczęście działa tak jak trzeba. Wybrałem te Shurany pod spacją, wybrałem, wtedy mi wyszło z nawigacji.
1: 13 w lawo na 347
0: N. A Ctrl N.
1: 11 km szukany 2 mil.
0: No, tego chyba nie muszę tłumaczyć. No dobrze. Ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że musimy włączyć właśnie te wszystkie rzeczy typu wentylacja, ogrzewanie i tak dalej, więc... Znaczy nie musielibyśmy, bo nie mamy pasażerów, ale lepiej, tak? Więc tak. Ctrl Shift V włączamy. Aha, a wentylacja tu?
1: Body left out, set of our out, utone spa, wysielaczka pod powem out, body left one out, set out, utone spa.
0: Wentylacja nie działa, ale światła trzeba włączyć, więc tak. Tutaj włączamy shift i literkę, literka. Shift F, przednie, front lights.
4: Zadne svetla zapnuté.
0: Shift B, back lights.
4: Zadne svetla zapnuté.
0: I shift S, inside.
4: Svetla v interiéry
0: zapnuté. Inside, czyli wewnętrzne światła. Jeszcze teraz Ctrl F, klapy. Ja jeszcze sobie jeszcze Ctrl Shift Q.
4: Temperowanie zapnute.
0: Ogrzewanie. I w tym momencie już mogę poprosić, ja tego lotu nie będę pokazywać, poproszę teraz o pozwolenie do wylotu, poproszę o nie F1,
8: oto to masz łatwo,
0: i potem
8: Prach, drahi,
0: będę
8: 4,
0: podwyższać prędkość skrótem Alt Home, to jest też nowe, możemy oczywiście podwyższać tą prędkość też po staremu, trzymając home, ale możemy dać alt home, to jest turowanie silników tak zwane. I wtedy po prostu trzeba śledzić literką R prędkość
1: pusta,
0: naszą,
1: pusta.
0: Aż dojdziemy do...
1: A aktualna chłodność, a aktualna wzletowa rychlość, 118 km za chodzinę, aktualna
0: Ctrl Enter sobie sprawdziłem obecną prędkość wzbijania się albo wylotu, aktualną wzletową rychlość, to jest 118 km. Kiedy osiągnę tą prędkość, to nacisnę Delete, żeby mi się nie podwyższała już prędkość, i nos regulujemy strzałkami góra-dół, przy czym strzałką w dół jakby podwyższamy, to znaczy, bo kiedy jesteśmy w kabinie samolotu, to tam też przyciągamy do siebie ten regulator. Tak samo tutaj strzałką w dół powodujemy, że samolot się wzbija, więc ja będę potem trzymać strzałkę w dół. Samolot zacznie się wzbijać, a kiedy nos dobrze ustawić pomiędzy 12 a 15. Ewentualnie potem, kiedy już kończymy, na przykład wzbijanie się, to ustawiamy na 10, a potem na 0. W samolotach kategorii drugiej i trzeciej mamy też możliwość ustawienia automatycznego, ale o tym powiem już w Bratysławie, albo no tak, w Bratysławie chyba, kiedy będę pokazywać lot na samolocie kategorii trzeciej. No tak, i ja myślę, że potem już powiem wszystko, co trzeba, więc w tym momencie daję F1.
5: SK737, nasza dráha jest momentalnie obsadzona. Skúste to nieskôr.
0: Dobrze, to w takim razie jeszcze powiem. O kurde, mamy sobie burzę, ale dobrze. Dobrze. W takim razie jeszcze powiem, że Shift 1 nam mówi, kto nam mówi w tej chwili z wieży. Jest to Stefan Kisz, jest to twórca gry. Więc Państwo mogą też słyszeć jego głos, a Shift 2 akurat w tym momencie nam nic nie mówi, powiedziałoby nam, jaką mamy stewardessę. Tak samo Shift 8,
1: Slovensko, gwiazdka.
0: To jest oczywiście, cały czas mówię o numerach nad literami, nie w bloku numerycznym. Shift 8 nam mówi, w którym państwie jesteśmy zidentyfikowani, a Shift F9 to jest lotnisko, na którym jesteśmy zidentyfikowani. No więc
5: SK737, nasza dráha jest momentalnie obsadzona. Skúste to nieskôr.
0: F1, jeszcze raz F1.
5: SK737, nasza dráha jest momentalnie
0: raz.
5: SK737, máte povolenie k odletu. Použijte dráhu pred vami.
0: No, ja w tym momencie już mam literą B, oczywiście odhamowałem, uaktywniłem klapy, Ctrl F i daję Alt Home, i w tym momencie po prostu się rozjeżdżam. Śledzę na linijce 30, 40, 50 km, tak na godzinę, 60, 70, 80, 90, 100, 110, pusta. Nacisnąłem delete. I w tym momencie
5: wbijam Ctrl F, Ctrl G.
0: No tak, i wzbijam się.
1: Pusta. Gasbox.txt Poszukowy blok tekstowy edytor
0: komendy
1: pusta. Soter. Havaria. Wysoki sklon.
2: O, Eurofly.
0: Wychodzi na to, że... za wysoko dałem nos. Co mnie dziwi bardzo, bo ja nacisnąłem normalnie strzałkę w dół, ale nieważne. No. W każdym razie... po prostu tak wyszło, nie wiem dlaczego tak wyszło, ale przynajmniej Państwo słyszeli dźwięk awarii. Tak powinno to być, on nam powinien powiedzieć, że wzlietnut je uspeszne, a potem powinniśmy się kierować literką N, która nam mówi, i Ctrl N to są rzeczy, które mówią o nawigacji, tam nam powie też kurs, potem strzałkami się kierujemy oczywiście lewo, prawo i tak dalej. Ale teraz ja pokażę jeszcze ten lot kategorii trzeciej z Bratysławy do Wiednia.
2: Ułoi, wolne lieta.
1: Roberto Lombino, lista. Roberto Lombino,
0: pusta. Ułoi,
2: wolne nierzuczne profili, las profil.
5: Wymazać profil.
1: Wymazać profil, lista. Profil, potem Roberto Lombino.
0: Wymazać profil, usuń profil, znaczy się, i tutaj wybieram.
1: Wyflopodcast, profil.
5: Był wymazany.
0: Profil był wymazany, dobrze.
5: Wymazać profil. Wytworzyć nowy profil.
2: Escape. Ładna sesja po programu. Koniec. O,
0: ułoj. Wolne lieta.
1: Jeden. AXPTS.57 Ambassador 2 Bratislava.
0: I wybiorę sobie jakiś samolot kategorii trzeciej. Ja już nie wiem, o czym myślę, Też jesteśmy w hangarze i to jest bardzo fajne, bo mogę Państwu pokazać wszystko, co i jak. Już nie będę opisywał bardziej szczegółowo, tylko po prostu będę mówił, co robię. Zapinam pas, Ctrl B.
4: On.
0: Włączam krótkofalówkę, Ctrl Shift F.
4: On. Ustawić frekwencję.
0: I naciskam F.
1: Prąd 115,4, a proach 123,4 F.
0: I usłyszałem dwie rzeczy, dwie wartości. Pierwszy numer to jest ground, czyli z tym powinienem się skontaktować teraz. A drugi to jest approach, to jest to, co jest... Na małych lotniskach jest tylko ta wieża i to jest wieża, która kontroluje samoloty nad lotniskiem. Więc ja teraz daję jeszcze raz F.
1: Round 115,4, approach
0: 112,4, alt F.
1: 115,4,
9: tu ground, dobry dzień.
0: No myślę, że Państwo zrozumieli. Teraz naciskam Ctrl-Shift-K, żeby włączyć komputer. K jak komputer. I page down, page up.
10: Ready.
0: Potem... zapięty już jestem. No, czyli włączam sobie Alt-M.
4: Status monitor.
0: I otwieram hangar. Ctrl-O. Wyjeżdżam, trzymając home. Nie wyjeżdżam, jeszcze B. Hamulec, o, teraz. Wyjeżdżam, trzymam home. 50 na godzinę, o właśnie, literką R.
1: 51, R.
0: 51, niech będzie. I za chwilkę ground mi powie albo, że mogę wjechać na pas, albo, że nie mogę wjechać na pas. Śledzę sobie, no na linijce też, ale literą L.
1: Hank L.
0: Jeszcze Hank.
1: 3974 L.

0: zaraz dostanę, jestem teraz
1: 3549 L.
0: I za chwileczkę dostanę informację, czy mogę na pas.
2: SK737, niech tu pójdzie na drachu.
0: O! I teraz muszę poczekać, zatrzymuję się, jestem na zerze, teraz stoję i słyszymy taki dźwięk, takie dzwonienie. Prawdopodobnie ktoś przyleciał i my musimy po prostu poczekać. I tyle. Ja mogę w międzyczasie pokazać, co mamy pod tabem.
1: Nawigacja, lista.
0: Tutaj mamy nawigację. Zaraz pokażę, że kategoria 2 i 3 pozwala dodać sobie więcej celów do nawigacji, przy czym chodzi o to, że on nas będzie prowadził. To nie są międzylądowania, ale to jest symulacja, powiedzmy, korydorów tych lotniczych. Ewentualnie, kiedy mamy na przykład zadanie, w którym nie możemy przelecieć nad państwem,
2: to
0: możemy sobie tutaj ustawić jakby trasę na przykład nad innymi lotniskami. A naszym celem będzie to, które jest najdalej od nas. Dobrze, teraz daję znowu w takim razie home.
1: Pusta.
0: I kiedy usłyszymy, kiedy już nie usłyszymy tego sygnału, o właśnie, jesteśmy już na pasie i wtedy trzeba dać kontrol strzałkę w prawo i właśnie teraz skręcam na północ. O, już słyszymy po prawej ten sygnał. I teraz trzeba poczekać.
1: Minus 200 km, minus 180 km, minus 159 km.
0: Kiedy będziemy jakoś mniej więcej przed zerem, no to będziemy się zatrzymywać.
1: Minus 69 km, minus 43 km, minus 2.
0: Okej. Się zatrzymuję już. Endem.
3: Parking position.
0: Parking position. Teraz trzeba zatankować. I tutaj już jest inny dźwięk. Ctrl Shift E znowu i... No właśnie. I w międzyczasie jeszcze mogę sobie zaplanować lot. F8.
1: Afrika 80, Afrika 81.
0: Albo ja nie dam nawet F8, tylko Ctrl F8.
1: Slovensko, Bratislava, 0, Rakusko, 1, 58, KM 98, Lavo, 3 mil, Rakusko, 1, pridane do nawigacji, stacja.
0: Strzałką w dół przeszedłem na Wiedeń, to są te lotniska według odległości, Ctrl F8. I on mi powiedział tylko, dodano do nawigacji, czyli ja bym mógł teraz na przykład sobie ustawić, nie wiem, na zaszczyt, to znaczy tam jest na przykład Monachium. Gdybym leciał do Monachium, albo jeszcze dalej na przykład do Paryżu, to jest Wiedeń, potem Monachium, potem na przykład Kolonia, a potem Paryż. I on by mi powiedział zawsze dodane do nawigacji, przydane do nawigacji. I ja cały czas jestem na tej liście, czyli muszę dać escape, żeby z tego wyjść. Tutaj mam Wiedeń, 58 km. Całkowita odległość, 58 km. Co jeszcze mam tutaj pod tabem teraz? Letowy plan, czyli rozkład lotów. I tutaj mam napisane
1: 456 US949 Castries Sveta Lucia 457 SK737 1.
0: No tak, SK737 to jestem ja. Oprócz tego tu są po prostu takie losowo generowane kody, jak gdyby samolotów, linii lotniczych, które jeszcze tutaj stąd lecą i ja na przykład muszę poczekać, bo ktoś tam jeszcze jest przede mną.
1: Premawka, pole edycji, wielomierzowy.
0: I teraz pusta, tutaj jest jeszcze pusta. Ruch. I to jest coś, co jest napisane też na naszej stronie eurofly.stefan.sk. Tam jest link traffic.
1: Pusta.
0: Eurofly Stefan Kiss SK. euroflake.stefankiss.sk, bo chyba powiedziałem, że wcześniej.
1: Bratislava, Słowacja, kategoria 3.
0: Tutaj jest napisane Bratislava, Słowacja, kategoria 3.
1: Lat 48 walon, 17-25.
0: Szerokość i długość.
1: 13 lat. Urzędne. 13 pilot są Tisaiportnow.
0: 13 pilotów na tym lotnisku ma zaporkowane swoje samoloty, dlatego że kiedy przylecimy gdzieś, to program automatycznie pamięta, że mamy tam zaparkowany samolot potem.
1: Chris Redan, Boeing 747 PNVR. Ja są Milo, Kącownym Ok.
0: No tak.
1: Ja są Milo, Boeing 747. Ja są Jest, Joshua, Krzysztof, Rytmike, Tan, Ait, Naj, Alinskan, Noach, Fer.
0: Wypisane te... Nie ma pilotów jakby w zasięgu tego lotniska, in range of this airport, ale... Our current traffic. Ile mamy teraz? Mamy cztery samoloty w powietrzu. Na przykład Joshua.
1: Airbusa 320 V 133 passengers.
0: No tak, ze 132 pasażerami Airbus A300.
1: Tokyo from Bamako, Mali.
0: Z Bamako, z Mali. Wyleciał.
1: Source. Sao Tome and Principe.
0: Leci na wyspę Świętego Tomasza.
1: Last known position. Accra, Ghana.
0: A teraz jest akurat w Ghanie. I tak dalej. Pusta. I tutaj po prostu mamy, kto jest akurat w powietrzu, kto leci i tak dalej. Potem jest jeszcze komunikator. Komunikator, o którym powiem, żeby nie marnować czasu, kiedy będą ludzie wsiadać. Więc teraz włączam się z downpage'a. Daję Ctrl-V i tym Ctrl-V powiem wieży, że chcę lecieć z pasażerami.
2: SK 737, rolujcie na gate 4, a weźmiecie pasażerów.
0: No tak, burza oczywiście. Sprawdziłem hamulec. Gate, no tak, bramka 4. Czyli ja teraz jadę. Za chwileczkę usłyszę gates, albo z lewej, albo z prawej strony. O! Właśnie.
1: Wyciąg.
3: Gates.
0: Kontrol strzałka w prawo.
3: Gates. Gates.
0: I teraz mogę się rozpędzić na największą dozwoloną prędkość na lotnisku, czyli 100. Kiedy tam 101, to...
3: Przekroczyliście maksymalną powoloną prędkość. Przekroczyliście maksymalną powoloną prędkość.
0: W sumie nic takiego, ale po prostu denerwuje. Te bramki najwięcej są 4. I one są zawsze albo na wschód, albo na zachód od jakby pasu startowego.

zatrzymuje się Endem. Gdybym zapomniał zatankować, to mogę zatankować jeszcze też tutaj, przy bramkach. Ctrl R. Otworzyłem drzwi. Teraz Ctrl V. I w międzyczasie powiem o tym komunikatorze. Właśnie słychacie, jak ludzie wsiadają. Komunikatorem możemy się porozumiewać z

0: kontynentu, jeśli dobrze pamiętam. Kanał 2 to... W międzyczasie już dostaliśmy pozwolenie, że możemy jechać, ale ja jeszcze tutaj powiem. Alt 2 to kontynent. Alt 3... Nie, Alt 1 to kontynent, Alt 2 to kraj. Alt 3 to wszyscy piloci w ramach 300 km koło nas, jakby otrzymał naszą wiadomość. Alt 4 150 km, Alt 5 75 km, albo 70 jakoś tak. I 6, 7, 8 to są kanały prywatne. Musimy na nich być, żeby jakby otrzymywać wiadomości. Dlatego, że na przykład kiedy pilot jest na kanale 0, ale my jesteśmy od niego 300 km i on napisze nam wiadomość, no to my też ją dostaniemy, na przykład będąc, nie wiem, na tym kanale 3, załóżmy. No tak, to wszystko przełączamy tabem. Napisać nową wiadomość możemy Alt G. I potem napiszemy Enter. No dobrze. Zamykamy drzwi. I teraz włączamy bieg wsteczny, żeby móc... się dostać znowu na pas.
1: Pusta.
0: Mam wrażenie, że pasażerowie już teraz jakoś tak krzyczą, więc włączę im światła. No tak, przypominam. Przednie światła Shift F, tylne Shift B, wewnętrzne Shift S. Front, back, inside. Zwolnię na 50.
1: Pusta.
0: Dobrze, i teraz kontrol strzałka w lewo.
1: Gates.
0: I znowu zmieniam kierunek na północ. Mógłbym też oczywiście tak jakby koło tej bramki się przekręcić, tak całkiem przekręcić, ale wtedy nie słyszałbym tego właśnie na przykład Gates i tak dalej. Mógłbym jechać naprzód, ale wtedy po prostu nie słyszałbym tego Gates.
2: Parking position.
0: Znowu backspace, włączam ten bieg wsteczny. Teraz mógłbym jeszcze nacisnąć, albo nie teraz, bo zaraz wyjadę i mógłbym najpierw stewardesa. W ogóle kim jest nasz, kto jest naszą stewardesą? Shift 2?
3: Johanka Fajtowa.
0: Johanka Fajtowa. To jest pierwsza stewardesa, która była już na samym początku. I ona ma troszeczkę lepiej zrobione dźwięki. Niektóre ja to też pokażę w trakcie lotu. Mógłbym jeszcze zamknąć kokpit, to się robi Alt-O, żeby nie słyszeć pasażerów, ale ja akurat to zrobię, Alt-O znowu, piszę pasażerów. I gdybym dał teraz Alt-I, chociaż nie będę tego jeszcze robić, bo stewardesa jeszcze zapowiada, że witamy na pokładzie i tak dalej, ale potem to jest takie też po prostu, żeby to było, żeby był efekt. Ta taka instrukcja znana o sytuacjach awaryjnych i tak dalej. No ale dobrze. F1, żeby nam ground pozwolił.
4: SK 747, możecie rolować na drachu A5.
0: Możecie rolować na drachu A5. Możemy rolować, czyli... Oh. Teraz mogę się rozpędzić na 100, dlatego że na lotniskach kategorii trzeciej po nowemu, zaraz usłyszymy stewardesę.
5: Vážení cestující, vítáme vás na palubě letadla společnosti Eurofly. Náš start očekáváme během několika minut, proto si prosím zapněte vaši bezpečnostní pás. Děkujeme.
0: Teraz będzie najpierw pas 1, 2,

0: 3, dopiero potem będzie jakby pas A i on jeszcze się dzieli na te wszystkie pasy A1, 4, 5 i tak dalej. Znowu sprawdziłem częstotliwości wież i teraz daję Alt F, wpisuję Approach, czyli 123,4.
1: Nastawcie odpowiadać na 2182.
0: Słowacki i czeski to bardzo podobne języki. Mam zainstalowane z wieże i stewardessy i tak dalej, zarówno czeski jak też słowacki. Ja wam to też polecam wszystkim, bo naprawdę numery w naszych językach są podobne, a to raczej głównie o to chodzi w wypadku wieży Eprout. No nie, dobra, może jeszcze dwa słowa. Stupajcie, klesajcie, czyli wzbijaj się, stupajcie, klesajcie, to jest schodź, a po czesku stoupejte, klesejte. Bardzo podobnie. Muszę włączyć transponder, żeby móc go ustawić, więc Ctrl-Shift-T.
2: On.
0: I teraz jeszcze raz spacją.
1: Nastawcie odpowiadać na 2182.
0: Alt-T. 2182. Alt-T, jeszcze raz i teraz 282.
1: Identyfikacja uśpieszna.
0: Dobrze. I co ja teraz jeszcze muszę włączyć? Ctrl-Shift-C, włączam ten radar, który mi mówi, kiedy jakiś samolot leci blisko. Ctrl-Shift-S, włączam radar, który mi mówi, kiedy mam jakąś burzę blisko. Ctrl Shift V włączam wentylację.
2: Wentylacja zapięta.
0: Ctrl Shift Q włączam temperowanie, czyli odkurzanie. Znaczy nie odkurzanie, przepraszam, kurenie po słowacku. To mi się bardzo fajne słówko nasunęło, ale to jest oczywiście ogrzewanie.
2: Temperowanie zapięte.
0: A Ctrl Shift P włączam kontrolę ciśnienia i w tym momencie sobie sprawdzam. A aktualna.
3: A aktualna zleczowa wyflos. 282 km/h. Aktualna zleczowa wyflos.
0: 282 na godzinę to jest moja obecna prędkość wylotu i bardzo ważna sprawa, to jest tych 282 na godzinę. Ja kiedy teraz się rozpędzę na taką prędkość, potem się wzbiję i zasunę podwozie i klapy, to moja prędkość się jeszcze podwyższy. U małych samolotów U20, u samolotów kategorii 2 30, a u samolotów kategorii 3 o 40 km. Teraz akurat nie jest to takie ważne, ale gdybym lądował i kiedy będę lądować, to to jest ważne bardzo. W związku z tym, teraz nacisnę Alt, nie, najpierw jeszcze nacisnę F1, potem nacisnę Alt Home i zacznę turować silniki. Kiedy będę na 282, to albo mniej więcej blisko, to nacisnę Delete, potem nacisnę Alt Z, żeby wpisać wysokość, samolot już automatycznie dźwignie mi nos tak jak trzeba i potem nacisnę Ctrl F, Ctrl G, żeby mi się ustawiła, żeby mi się zasunęło podwozie i klapy. Mógłbym jeszcze zrobić dwie rzeczy. No, jedno to zrobię potem. Alt P, włączę autonawigację, kiedy mi już powie, że wzlet uspeszny, ale ja to mogę zrobić nawet teraz, bo
2: autonawigacja zatruta.
0: On do tego momentu po prostu nie będzie mi nic mówić, nie będzie żadnego problemu z nawigacją, nie będzie mi zmieniał kursu, ale jeszcze bym potem mógł napisać kurs, którym chcę lecieć, czyli kierunek. I w takim razie dam Alt S, zadaj kurs, on mi mówi, czyli mogę mu wprowadzić kurs. I zapomniałem, że samoloty kategorii trzeciej mają dwie dodatkowe funkcje. To jest właśnie ten autopilot Alt U, który by za mnie to wszystko już zrobił. I jeszcze to jest też szybkość, którą sobie mogę ustawić Alt R, ale ja tego nie zrobię, bo ten efekt dźwiękowy turowania jest dość ładny i myślę, że warto zrobić to w ten sposób. Więc naciskam w tej chwili Alt Home. Najpierw F1. Możemy wylecieć, czyli Ctrl F, klapy.
2: On.
0: I Alt Home. Teraz śledzę sobie
3: 37/95/87/95/87/95/85.
0: Tak dalej, ja teraz już będę na linijce to śledził. 180, 190, 200. 287 już mamy. 500, Alt Z, Ctrl F, Ctrl G.
1: Vyska 737, vystoupejte až na 500 a pokračujte podle navigace.
0: Vyłączyłem muzykę F12.
3: Potem
0: nacisnąłem Alt Home i kiedy dam S, to już widzę, że
3: 260 AS.
0: Jestem na kursie.
1: Trzeba...
0: Tak, trzeba... utrzymywać wysokość. Jeszcze tam Alt N, to jest audio nawigacja. Literą N sobie sprawdzam. Priamo, czyli prosto na 262 literę z punktem Dajemy Ctrl L, jak letuszka stewardessa. To bym sobie śledził tą pozycję. Jesteśmy w Wiedniu. Tą prędkość, przepraszam, w sensie zaraz też to zrobię. Jesteśmy w Wiedniu, teraz literą K sobie sprawdzam na przykład. Kiedy będziemy, powiedzmy, przed minus 100, no to dam Alt-End i zahamuję na rezerze. O, teraz właśnie słyszymy z prawej dzwonek. To jest ten hangar i chodzi o to, że my właśnie przylatujemy, więc pas jest zajęty i dzwoni. Prawda?
3: Minus 225, minus 170, minus 150, minus 120.
0: No i teraz Alt End. I muszę mu jedno. 10.
4: Parking position. On.
0: Hamulec B. Klapy. Zasuwamy F. Otwieramy drzwi. I Ctrl W, żeby pasażerowie wysiedli. No i jeszcze powiem o tych burzach na sam koniec, bo o tym też nie powiedziałem i o tym, o tej sytuacji, kiedy samolot jakiś leci po nas, znaczy no blisko nas. Burza wygląda tak, że mamy Ctrl Shift S włączony ten radar i słyszymy taki dźwięk mniej więcej. I on jest coraz wyżej. Im bliżej jesteśmy burzy, tym bliżej ten dźwięk jest. Wtedy musimy wyłączyć jakąś nawigację, oczywiście będąc już w odpowiedniej kategorii samolotów. I jeśli nie jesteśmy, no to po prostu musimy zmieniać kierunek. Usłyszymy, że ten... No tak, zero. Tutaj Ctrl-R, zamykam drzwi. Usłyszymy, że ten dźwięk się zmienia. Zmienia się jego pozycja w polu stereo. W zależności od tego, gdzie się przekręcamy, to albo na prawą, albo na lewą stronę. I potem w pewnym momencie tego dźwięku już nie ma. To znaczy, że nie lecimy w stronę burzy. Ja potem zawsze robię tak, że mam ten dźwięk tak jakby na samej prawej stronie i lecę tak, żeby na przykład chwileczkę on jest, dobra, nie ma, skręcam już trochę znowu tam, gdzie trzeba, literą N sobie sprawdzam, ile mam, bo na przykład, nie wiem, kiedy mamy kurs 150, a lecimy na 120, to on nam mówi 30 w prawo na 150, to znaczy, że musimy, że bliżej mamy w prawo, żeby się przekręcać, więc mówi 30 w prawo na 150, ja naciskam strzałkę w prawo, znowu chwileczkę mi gwiżdże burza, potem przestaje, ok, dobra, mogę znowu. I tak, kiedy to robimy, no to po prostu jak najmniej sobie zalecimy niepotrzebnie i możemy tą burzę w miarę szybko ominąć. Gdybyśmy nie ominęli tego, no to po prostu by nam, zaczęłoby to z nami rzucać i po pewnym momencie, po prostu po pewnym czasie byśmy mieli awarię, tak czy siak, i wyświetliłby nam się plik blackbox.txt, gdzie by było napisane przyczyna awarii na samym końcu i byłoby napisane. Za chwilkę jeszcze pokażę, jak można do hangaru zajechać. Ale jeszcze powiem jedną rzecz. Każdy lot od szóstego poziomu, kiedy robimy te zadania i mamy szósty poziom kariery, to od tego momentu wszystkie loty liczą się jako część budżetu firmy i one jakby dzięki temu normalnie dokładamy pieniądze do budżetu firmy. I teraz na przykład tam mówiłem o cenie lotu i cenie biletu lotniczego, w dolarach to jest, wirtualnych oczywiście, no i było tam napisane 0, bo jeszcze nie miałem, potem tego nie pokazywałem. W ogóle polecam sobie sprawdzać to wszystko pod Ctrl Enter, zapamiętać sobie te skróty i sprawdzać sobie, jak to jest, czy mamy wszystko włączone, bo jeśli tak nie będzie, no to może się zdarzyć, że na przykład będziemy mieć, nie wiem, nagle nam powie pozor niski tlak, czyli niskie ciśnienie, albo pozor niska cieplota, czyli uwaga, niska temperatura i wtedy trzeba włączyć tą kontrolę. Nie pamiętam teraz, czy to działa, ale czy to działa, kiedy to już jakby włączyli kłopoty w komunikacie, ale jeśli to się nie uda, no to albo będzie awaria, albo musimy się zachować tak jak w sytuacji kryzysowej. I to jest właśnie to, co chciałem jeszcze powiedzieć, że kiedy jest sytuacja kryzysowa i wylądujemy awaryjnie z kodem 121,5, to nam się nie zalicza do tego jednego wylądowania awaryjnego na dzień, oczywiście, no bo dlaczego powinno, no bo trzeba było, dobrze. No i teraz czas zajechać do hangaru, czyli nie musimy tak robić, ale możemy.
4: On.
0: Więc daję bieg wsteczny.
4: F.
0: Teraz B, odhamowałem. I jadę. Przykład R mam
3: tutaj. 51R, minus 53K.
0: Minus 53, dobra. Ten hangar jest mniej więcej 400 metrów od zapasem startowym jakby. Nie zapas, tylko za pozycją tą parkowania. O właśnie.
3: CMS. Zapad. CMS. Pusta. A pusta. Pusta.
0: Nie, lepiej się zatrzymam, bo coś ewidentnie jest nie tak, a ja bym nie chciał tutaj spowodować awarii, więc lepiej znowu pojadę.

0: ręce. Okej, lepiej teraz znowu przejadę troszeczkę. I zaraz zajadę do hangaru. O, teraz się zatrzymuję. Znowu backspace. Home, trzymam home. Jestem więcej na 50. O, teraz. O. Kontrol strzałka w lewo. Kontrol O.
1: Relat pusta, list pusta, Eurofy.
2: SK 737, dráha je volná, môžete rolovať na parkovaciu pozíciu.
1: Pust, relat pusta, pusta, Eurofy. Relat pusta, pusta, Euro.
0: Nie, to nie jest Alt O, to jest Ctrl O.
1: Relat pusta, pusta, Eurofy.
0: Chyba, że ten hangar jest otwarty, ja nie muszę go otwierać.
1: Minus 403, 3500 L.
0: Nadal mi mówi. K i L mi mówi.
1: Minus 3580.
0: O, teraz. Ctrl O.
1: Hangar otworzony, O.
0: O, litera O, właśnie o tym zapomniałem powiedzieć. Litera O mówi, że hangar jest otwarty albo zamknięty.
1: Minus 403, K.
0: Jeszcze cały czas mi mówi.
1: Minus 3827,
0: L.

0: An. Alt End. Zatrzymuje się.
1: On.
0: Hamuje.
1: Off.
0: Wyłączam bieg wsteczny. Tak, teraz wyłączyłem motory, silniki i on mi powiedział ileś tam komunikatów naraz, że to wyłączone, tamto wyłączone. I teraz jeszcze powiem na sam koniec o tym, że do programu Eurofly oczywiście można sobie robić samemu samoloty. Tam trzeba troszeczkę bardziej się zapoznać z tymi parametrami. To są pliki .air, ale to są wszystko pliki TXT i każdy taki samolot powinien mieć jeszcze plik dźwiękowy WAVE z motorem, z dźwiękiem silniku, jeszcze plik DEV, gdzie jest napisane troszeczkę tam, co z tym dźwiękiem powinno się dziać w sytuacji. Ale w każdym razie istnieje mod do programu Eurofly, gdzie jest dość dużo tych samolotów, tych, które latają teraz, bo w programie Eurofly, no niestety, tych samolotów co prawda jest troszeczkę, ale niektóre z nich już teraz raczej nie latają, na przykład BAC-111 albo te wszystkie Iliuszyny. W związku z czym można sobie pobrać taki mod, tylko niestety te samoloty na tyle są tam zmodyfikowane, że to się nie zgadza potem już z zadaniami, bo na przykład Airbus A320 jest tam jako kategoria 3, a on powinien być dwójką. Kategoria 2 to są takie średnie lotniska i średnie samoloty, kategoria 3 to są takie międzynarodowe, naprawdę duże lotniska, typu właśnie Warszawa, lotnisko Chopina, ale już nie na przykład Kraków, bo nie wiem, Hamburg, Frankfurt, pewnie te lotniska, Monachium, oczywiście Berlin, jedno i drugie lotnisko, Schönefeld i Tegel. No i w związku z tym po prostu ja wyślę na swój serwer FTP swój folder z samolotami, w którym mam to wszystko pomodyfikowane i Państwo będą mogli sobie pobrać. Link to tyflonet.com/siciliano/aircrafts.zip aircrafts.zip. I adres, skąd można pobrać ten sam mod czysty jako taki, to orinks.net/eurofly-mods. Tam można też pobrać taki jeden mod jakby, który zmienia nieco niektóre komunikaty w programie, ale to tylko w wersji angielskiej, bo to zrobił jeden Amerykaniec. I jeszcze zapomniałem o jednym, i to o turboprędkości. Mamy możliwość, lecąc na przykład nad morzem, albo no ogólnie mamy taką możliwość, podwyższyć prędkość samolotu aż do 10 tysięcy km na godzinę. To można wykorzystać na przykład w sytuacjach, kiedy nasz lot jest za długi dla nas, 3-4 godziny więcej, i chcielibyśmy po prostu przelecieć jakąś tam odległość szybciej. Kiedy chcemy tak zrobić, to naciskamy Ctrl T, słyszymy ON i trzymamy HOME względnie u samolotów drugiej i trzeciej kategorii. Wpisujemy podskrót ALT R, wpisujemy podskrót ALT R odpowiednią prędkość. Najwięcej nie wiem teraz, czy 9999, czy po prostu 10 tysięcy, ale to działa, z tym, że ALT HOME tutaj zmienia prędkość na najwyższą prędkość samolotu wtedy, kiedy jest włączone turbo, i wtedy też nasz lot się nie wlicza w budżet firmy, kiedy włączymy turbo. Tę krótką część o turboprędkości dogrywam już po nagrywaniu samej audycji, ponieważ udało się też rozwiązać problem, na który trafiłem w audycji. W tym momencie już wszystko z pierwszymi zadaniami działa tak jak trzeba. Poinformowałem o tym Stefana i on wydał po prostu fix, który naprawił ten problem, który ja miałem z Airbusem związany z pierwszym zadaniem w nowym profilu, więc teraz już powinno się pojawić to, co trzeba, ten samolot, co trzeba i tak dalej. No i to już prawie wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu robertolombino@wolny.cz, wolny przez V. Roberto Lombino pisane wszystko razem. No i też oczywiście zapraszam na listy mailingowe. Istnieje zarówno słowacka albo czeskosłowacka, jak i angielska. Jeśli dobrze pamiętam, to te informacje są wszystkie na stronie Eurofly Stefan Kisz SK. Tam można znaleźć też na przykład, to już jest taki szczegół, ale informacje o budżecie, o tym, ile kasy ma nasza firma Eurofly. Teraz jesteśmy głęboko w minusie, bo piloci się uczą i nawet sobie nie wyobrażam, jak to będzie po wypuszczeniu wersji stabilnej, publicznej, ale w każdym razie ta informacja też tam jest. No i właśnie powinna tam być też informacja o tym, jak można dołączyć do konferencji. Jest zarówno SK Keysoft, jak i EN Keysoft. Pamiętam, że półtora roku temu, kiedy został opublikowany podcast, to była dyskusja na liście Tyflos, a ja niestety nie byłem dostępny często w internecie wtedy, więc nie mogłem odpowiadać. Teraz wierzę, że będę mógł wyjaśnić wszelkie kwestie, które na przykład wyjaśniłem nie najlepiej tutaj, więc zapraszam do kontaktu. Jeszcze raz podam adres: Roberto Lombino, wszystko razem, bez kropek, bez niczego. Roberto Lombino, @wolny.cz. I do komentarza jeszcze pewnie dam link bezpośredni do tego, do tych dodatkowych samolotów. Gdyby ktoś z Państwa chciał te samoloty pobierać, no to można, ale polecam, kopiując te samoloty, dawać potem, nie zamieniaj plików, żeby chociaż te oryginalne samoloty z gry były tak jak trzeba. Ale zresztą ja dam link i do tego archiwum z modem zrobionego przez Joshua, przez tego Amerykanina, i tak samo do mojego. No i na sam koniec jeszcze taka podpowiedź. Tutaj widzę, że nam się kryje Eurofly z wtyczką WED Plus w NVDA, ale gdybym teraz nie pamiętam tego skrótu do przepuszczania klawiszy do systemu, gdybym go pamiętał i dał Ctrl Shift W, to gwałtownie zmienię pogodę. Na przykład to jest takie, taki typ, takie po prostu coś, ale gdyby to Państwu przeszkadzało, no to można sobie w ten sposób zmienić pogodę. No. I teraz, żeby zakończyć grę, gdybym na przykład miał zadanie niezakończone i chciałbym je zakończyć, jak gdyby resetować, żeby potem zacząć od początku, to musiałbym dać Ctrl F4, a tak dam tylko F4, a usłyszę jeszcze informację.
1: Jak chcecie skończyć, wklaczcie Enter.
0: Jeśli chcesz skończyć, naciśnij Enter.
1: Jak chcecie skończyć, wklaczcie Enter.
0: Już nie.
2: Pusta.
0: O, nie kończy się gry normalnie, tylko trzeba dać Enter. No. Więc tyle. Roberto Lombino, dziękuję jeszcze raz za uwagę. robertolombino@wolny.cz, wolny przez V.
1: Koniec.
0: Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Witam w Babim Lecie, jak zwykle w czwartek, jak zwykle po 19:00. Ala Witek z tej strony. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w towarzystwie Babiego Lata. Dziś będziemy opowiadać o imprezie sportowej organizowanej w Norwegii. Nazywa się, jeśli nie przekręcam nazwy, Rideran. A o swoim uczestnictwie w imprezie, o tym, jak była ona zorganizowana, jaki był jej przebieg, będzie opowiadał mój dzisiejszy gość. Gościem jest Katarzyna Gajewska. Witam cię, Kasiu.
1: Witam ciebie, Alicjo, i wszystkich słuchaczy również.
0: Bardzo się cieszę, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji i podzielić się ze mną i ze słuchaczami swoimi wrażeniami z tej, powiem, moim zdaniem bardzo ciekawej i wyjątkowej imprezy zimowej. Jeśli na początek, zanim zadam ci pytanie, pozwolę sobie przypomnieć naszym słuchaczom, że można się z nami kontaktować na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także za pomocą telefonu stacjonarnego pod numerem 123 834 835. To zachęcam w takim razie do kontaktu i do zadawania pytań. To w takim razie, jeśli już mogę przejść do pierwszych moich pytań, chciałabym cię zapytać o to, czym Rideran jest, jakie są założenia tej imprezy, może nieco opowiesz o tym, jak to wyglądało, bo ty brałaś udział w niej po raz pierwszy, tak?
1: Tak, tobie na świeżo. Otóż Rideranne to jest takie międzynarodowe przedsięwzięcie sportowe dotyczące sportów zimowych przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Osób niepełnosprawnych, tutaj mam na myśli osób z dysfunkcją wzroku, czyli osób niewidomych i słabowidzących również, ale też osób z dysfunkcją narządu ruchu, zarówno dotyczących kończyn górnych, jak i kończyn dolnych. I jest to takie przedsięwzięcie, które w tym roku odbyło się po raz 51. A po raz pierwszy w ogóle odbyło się w 1964 roku i takim inicjatorem tego przedsięwzięcia był Erling Stordal, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwisko norweskie. I w tym pierwszym Rideran wzięło udział 57 osób niewidomych, bo wtedy było to przedsięwzięcie przeznaczone tylko dla osób niewidomych. Potem z biegiem lat zatoczyło coraz szersze kręgi i w tym momencie, w tym roku było około 500 uczestników z różnych krajów, o tym też może za chwileczkę powiem, natomiast powiem, co to jest. Więc co roku do Norwegii, tak na przełomie lutego, marca, w tym roku to był marzec, na przełomie marca, kwietnia, 30 marzec do 6 kwietnia, na tydzień czasu przyjeżdżają uczestnicy z różnych krajów, oczywiście po wcześniejszym zarejestrowaniu się, w tym momencie odbywa się to online. Przyjeżdżają po to, żeby uprawiać sporty zimowe. I tu to są, to jest narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe i snowboard. I to są takie podstawowe dyscypliny sportowe, które uczestnicy uprawiają. Jest to bardzo duże takie przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. I w tym Rideran zaangażowana jest bardzo duża liczba osób, to znaczy przy organizacji, no i też, że tak powiem, przy obsłudze całej imprezy.
0: Mam do ciebie pytanie. Jak dowiedziałaś się w ogóle o tej imprezie? Jakoś przeczytałaś, ktoś ci powiedział, zgłaszałaś swoje uczestnictwo wcześniej, czy postanowiłaś z marszu wziąć udział w zawodach?
1: To było tak, że w zeszłym roku, będąc na wakacjach w Norwegii, zupełnie przypadkiem, rozmawiając o jakichś tam sprawach, dowiedziałam się od moich norweskich przyjaciół, że jest taka impreza, i oni mnie zapytali, czy słyszałam w Polsce o Rideran. Że nigdy nie słyszałam, że pierwszy raz w ogóle słyszę taką nazwę. No i powiedzieli mi, że to jest taka bardzo znana impreza w Norwegii, zresztą nie tylko w Norwegii, ale też w krajach skandynawskich, jak się potem okazało, że również w innych państwach, gdzie no tak dużo osób o tym w Norwegii wie, tak? Jest nawet zaangażowane jako wolontariusze, zaangażowana jest norweska armia. O tym też może parę słów potem. No i ja się tak o tym dowiedziałam, ale też no, pomyślałam sobie, że ja w sumie narty miałam 20 lat temu na nogach narty biegowe i to bardzo krótko, no jako dziecko. Także nie miałam żadnych doświadczeń, ale okazało się, że w tej imprezie mogą brać udział zarówno zawodowcy, paraolimpijczycy, jak i osoby takie powiedzmy świeże jak i ja, które dopiero...
0: Uprawiające sport amatorsko, tak?
1: Tak, zupełnie amatorsko, nawet takie osoby, które no nie mają przygotowania ani merytorycznego, ani też kondycyjnego zbyt dużego. No i ja się właśnie tak dowiedziałam. Potem moi przyjaciele postanowili zrobić mi prezent niespodziankę. Pod koniec roku dowiedziałam się, że zostałam zarejestrowana do Read the Run. I powiedziano mi, żebym sobie kupiła bilety i że mnie zapraszają na to Read the Run. Także w ten sposób się dowiedziałam, zupełnie przypadkiem. Próbowałam znaleźć jakieś informacje w internecie, znalazłam stronę internetową Read the Run. Ona niestety jest głównie w języku norweskim, ale też jest częściowo przetłumaczona na angielski, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można sobie jakieś informacje takie podstawowe znaleźć na temat całego przedsięwzięcia.
0: Czyli mówisz, że trafiłaś na zasadzie niespodzianki.
1: Tak.
0: Miałaś jakieś obawy związane z tym? Nie wiem, czy na przykład będzie dobrze oznakowana trasa, czy wytrzymasz kondycyjnie, czy jakoś, nie wiem, przygotowywałaś się już wiedząc wtedy, że będziesz brała udział, czy zupełnie nie?
1: To znaczy miałam obawy dotyczące kondycji, ponieważ tak się złożyło, że nie miałam okazji zbytnio się przygotować kondycyjnie do tego wyjazdu. Kiedyś tam wcześniej troszeczkę ćwiczyłam, potem nie miałam na to czasu, więc w zasadzie pojechałam bez przygotowania kondycyjnego. Także muszę powiedzieć, że te 6 dni dało mi mocno w kość. Przyjechałam obolała, ale też myślę, że troszeczkę mnie to zmotywowało, żeby zacząć trochę się zacząć ćwiczyć, tak? Także miało to też takie znaczenie motywacyjne. Natomiast co do samego pobytu i korzystania z Read the Run, to nie miałam obaw, dlatego że też miałam świadomość, że jest to impreza przygotowana pod kątem osób niepełnosprawnych. To znaczy ideą taką Read the Run jest to, że ta cała impreza obiera się na wolontariacie. Wolontariat polega na tym, że wolontariusze są zaangażowani w organizację, ale też w to, że jeżeli przyjeżdża uczestnik i nie ma własnego przewodnika, bo udział w tym Read the Run polega na jeżdżeniu, tak, z przewodnikiem, przy pomocy przewodnika. Za chwileczkę powiem, jak to wygląda. Więc organizatorzy oferują też pomoc wolontariuszy, którzy są przeszkoleni. Wolontariusze to są studenci różnych norweskich koledży, którzy są przeszkoleni w tym, w jaki sposób pomagać osobom niepełnosprawnym, tak? Jak to robić, żeby było profesjonalnie. No i oczywiście całe zaplecze logistyczno-medyczne też jest tutaj zorganizowane dostępne. Właśnie. Tak, poprzez...
0: A powiedz mi, mówisz o organizatorach. Kto jest organizatorem? Jakieś stowarzyszenie? To państwo organizuje?
1: Jeżeli chodzi o organizację Read the Run, to jest mocno wspierana przez państwo i też prywatnych sponsorów, bo jakby co roku są od różnych, już teraz nie będę wymieniać, bo nawet dokładnie nie znam, kto to jest, ale są to prywatni sponsorzy i oni to częściowo finansują. Częściowo te koszty są pokrywane właśnie przez to, że ludzie, którzy wolontarystycznie godzą się wspierać ten Read the Run, robią no po prostu jak to wolontariat za darmo. Bardzo dużą taką pomocą jest udział armii norweskiej. Są to żołnierze z różnych jednostek i lądowych, i morskich i oni obsługują ten Read the Run od takiej logistycznej strony. Na przykład na trasie, jak jest trasa powiedzmy 5-kilometrowa, taka biegowa dla osób, które jeżdżą na nartach biegowych, to na przykład w połowie tej trasy jest takie miejsce, gdzie można się zatrzymać, napić ciepłego napoju, chwilę odpocząć i to na przykład obsługują żołnierze, tak? Także taka pomoc, jak są zawody i trzeba pomóc uczestnikom nałożyć takie czasomierze, również robią to żołnierze, czy odliczanie czasu, czy po prostu kierowanie, tak, na odpowiedni gate. Także ta cała logistyka jest przez nich kierowana.
0: Jasne. To powiedz mi, będę pytała cię po kolei, gdzie się odbywa ten Riderun? To jest na jakichś tradycyjnych obiektach sportowych takich, czy ta akurat trasa jest jakoś specjalnie przystosowana na czas tych zawodów? Jak to wygląda?
1: Co roku prawdopodobnie, bo tutaj nie mam takiej pewności od początku, na pewno od wielu lat odbywa się w takiej miejscowości Beitostølen. I to jest miejscowość, która znajduje się około 300 km od Oslo, w górach. Jest to miejscowość turystyczna, głównie słynie z bardzo dobrze przystosowanych szlaków narciarskich, zarówno tutaj przeznaczonych dla nart biegowych, jak i zjazdowych. I są wyznaczone trasy, najkrótsza jest na 2 km, potem jest na 5 i też jest trasa na 10 km. I te trzy trasy, w zależności od tego, kto w jakiej, kto z której, znaczy w zależności od tego, jaki uczestnik z której trasy korzysta, no tam jest kierowany, tak? Bo każda z nich przebiega w innym miejscu. Te trasy są o tyle przystosowane, że jest, tak jak jeździ się na nartach biegowych, to jest, ja nie znam nazwy profesjonalnej, taka maszyna, która robi dwa wyżłobienia, ja to nazywam gejty, gdzie po prostu umieszcza się narty i odpychając się kijkami, no człowiek się posuwa, tak? I jest tak, że na każdej z tych tras są takie dwa lub trzy gejty. I zasada jeżdżenia w Riderun jest taka, że zawsze jeździ się prawym gejtem, przewodnik przeważnie jeździ za, chociaż czasami spotykałam się z tym, że jeździł przewodnik przed, na przykład była grupa Czechów, z Czech osób, i ten przewodnik miał taką tubę, którą ich kierował, tak? Tam właśnie tak była bardzo taka ciekawa, zabawna historyjka, bo sobie jadę w któryś tam dzień i nagle słyszę: za mną, za mną, za mną! I tak nie wiedziałam, o co chodzi. Dopiero potem się zorientowałam, że to grupa Czechów jedzie. I zasada jest taka, że jedzie się prawym gejtem, lewy jest do tego, żeby wymijać, żeby ci, co jadą szybciej, mogli wyminąć tych, co po prostu jadą troszkę wolniej. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o poruszanie się w czasie tras.
0: A mam pytanie takie, to jest tak, że każdego dnia są rozgrywane inne dyscypliny, czy każdego dnia są rozgrywane trasy na innych dystansach? Czy po prostu są na tych samych, w tej samej chwili, tylko po prostu jedni biegną krócej, a drudzy biegną dłużej? Mhm. Jak to
1: znaczy, wygląda to w ten sposób, że i zarówno takie jeżdżenie ćwiczeniowe, jak i konkurencje, konkurencje na różnych dystansach odbywają się równolegle. W ostatni dzień, i to jest taki najbardziej ważny dzień całego przedsięwzięcia, nazywa się właśnie, to jest ten taki główny Riderun, czyli ten taki główny bieg. No jest to taka jedna konkurencja, gdzie po kolei, w zależności od klasyfikacji, bo każdy z uczestników jest klasyfikowany, zatem za chwileczkę o tym powiem. Wszyscy biorą udział i to jest taka duża, uroczysta impreza. W tym roku gościem honorowym była pani minister kultury Norwegii. Także to się odbywa w ostatni dzień. Natomiast w poprzednie dni jest tak, że również są zawody, również są zawody, ale również są też takie biegi, powiedzmy, ćwiczeniowe, czyli takie, w których można sobie spróbować poćwiczyć technikę, no rozgrzać.
0: Przyjrzeć się trasie.
1: Tak, dokładnie, przyjrzeć się trasę, przećwiczyć sobie tą trasę, popróbować sił, zobaczyć jak to wygląda. Jeszcze, co jest istotne, to że każdy uczestnik, który przyjeżdża na Riderun, zanim zacznie w ogóle jakąkolwiek aktywność sportową, jest klasyfikowany. I żeby zostać sklasyfikowanym, trzeba poddać się wizycie lekarza. No, w przypadku osoby z dysfunkcją wzroku jest to lekarz okulista, który na podstawie wywiadu i krótkiego badania klasyfikuje osobę do odpowiedniej grupy, czyli na przykład osoby zupełnie niewidome, bez poczucia światła, osoby słabowidzące, i tutaj chodzi o powiedzmy pole widzenia i o też ostrość, tak? Też jest różnica, jeżeli chodzi właśnie tutaj o te szczegóły, i tak są osoby klasyfikowane, jeżeli chodzi o osoby z dysfunkcją wzroku, na trzy grupy.
0: Czyli no pewien więc profesjonalizm.
1: Tak,
0: nie ma żadnej ewentualności, żeby jakoś zasady gry zostały naruszone w ten sposób, że ktoś, powiedzmy, trafi nie do tej grupy i przez to będzie miał większe szanse na szybsze ukończenie biegu.
1: Tak, ja myślę, że właśnie jest to zrobione no przede wszystkim po to, żeby były mniej więcej równe szanse, no i też żeby dostosować, powiedzmy, odpowiednią grupę do możliwości osoby. Też są kategorie wiekowe. W ogóle uczestnikami Read the Run mogą być osoby od 15 roku życia i nie ma tutaj górnej granicy, nie ma limitu wiekowego. Także w górę. Stąd też mnie zdarzyło się spotkać zarówno nastolatków, jak i osoby w moim wieku, ale też zdarzyło mi się spotkać bardzo dużo osób starszych, co mnie bardzo tak mile zaskoczyło, że osoby w wieku 70-80 lat zajmują się sportem mimo niepełnosprawności albo wzrokowej, albo ruchowej i mało to robią to jeszcze. Dostają, zdobywają dosyć wysokie punkty. Nawet zdarzyło się, że tam ktoś zdobył medal. Także było to takie bardzo mocno motywujące, że tym ludziom się po prostu chce jeszcze.
0: Oczywiście. To teraz porozmawiajmy o konkretnych dyscyplinach. Mówiłaś bieg, mówiłaś snowboard i...
1: Narty zjazdowe.
0: Aha, narty zjazdowe. I

0: Tylko zajmowałam się nartami biegowymi, dlatego że nie miałam zupełnie przygotowania do snowboardu ani do nart zjazdowych, natomiast widziałam, w jaki sposób osoby jeździły na nartach zjazdowych. To się odbywało tak, że jechał przewodnik za taką osobą i no, głosowo wskazywał kierunek. Znaczy trasy były też przygotowane, one nie były trudne te trasy, one przede wszystkim były puste. To nie był taki stok jak u nas na przykład. W górach, gdzie jest pełno osób, ludzie jeżdżą w różnych kierunkach, dzieci, prawda, jest zamieszanie, jest tłok, co może sprawiać no, duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno samej osoby jadącej na nartach, jak i pozostałych osób użytkujących ten stok. Natomiast tamten stok przede wszystkim był pusty, także było miejsce, przewodnik był dobrze słyszalny i no i jakoś to działało. Także,
1: ten zjazd, rozumiem, był ze startu indywidualnego, nie ze startu wspólnego.
0: Tak.
1: Jasne. Rozumiem, że tam w przypadku snowboardu wyglądało to podobnie, tak?
0: Myślę, że tak, natomiast nie widziałam, ponieważ akurat wtedy, kiedy snowboardziści jeździli, ja jeździłam na nartach biegowych, więc no, nie miałam okazji się przyjrzeć, jak to wyglądało. Może kiedyś.
1: Tutaj wspomniałaś, że porozmawiamy przez chwileczkę o samych uczestnikach. Mówisz, że grono zawodników było wielonarodowe. Mam pytanie takie, czy miałaś okazję dowiedzieć się, na jakich zasadach się odbywało ich, że tak powiem, zgłaszanie do tego turnieju? Czy oni reprezentowali jakieś organizacje w swoich państwach, czy raczej zgłaszali się indywidualnie? Na jakich zasadach to ich uczestnictwo się odbywało?
0: Szczerze mówiąc, ponieważ nie mieszkałam w tym miejscu, w którym mieszkało większość zawodników, to spowodowało, że też nie miałam okazji tak szczegółowo zdobyć informacji, natomiast wyglądało to tak, że z tego co ja wiem, to można się zgłaszać jak najbardziej indywidualnie, ale na przykład grupa Czechów, która przyjechała na Ridder Run, miałam wrażenie, że to była grupa zorganizowana. Być może była zorganizowana w ten sposób, że po prostu grupa znajomych tak postanowiła wyjechać. Tego nie wiem, czy to się odbyło w inny sposób, czy przez organizację. Trudno mi powiedzieć, bo no, nie miałam okazji zdobyć takiej informacji. Natomiast na pewno wiem, że można zgłaszać się indywidualnie. Nie trzeba być zrzeszonym w żadnej organizacji, żeby zgłosić się do Ridder Run. To znaczy trzeba się zarejestrować jako uczestnik. I to jest wymagane. Ale nie trzeba robić tego przez jakąś konkretną organizację, tylko wystarczy zarejestrować się online na stronie Ridder Run.
1: Jasne. A powiedz mi, dużo grup jakichś, czy osób, że tak powiem, z naszej strony Bałtyku widziałaś, czy głównie uczestnicy startowali mieszkający na co dzień w Skandynawii?
0: To znaczy, to byli głównie w większości, przeważającej większości mieszkańcy Skandynawii, zarówno przede wszystkim Norwegii, ale też krajów ościennych. Dużo osób było ze Szwecji, było też trochę Duńczyków. Z Europy była grupa Czechów, był ktoś z Niemiec. Wydaje mi się, że chyba ze wschodu ktoś był. Było też kilka osób z USA. Chyba ktoś z Kanady i był ktoś z Chin. To znaczy, to był paraolimpijczyk. Nie wiem w jakiej dyscyplinie sportu, ale wiem, że ten chłopak był, bo to był chłopak, to był paraolimpijczyk. Dlatego, że na Ridder Run przyjeżdżają zarówno uczestnicy tak bardzo niedoświadczeni jak ja, ale też profesjonaliści paraolimpijczycy.
1: Jasne. A że tak zapytam jeszcze o te grupy czy pojedynczych uczestników klasyfikowanych w grupie niepełnosprawności ze względu na ruch. Jak to ich uczestnictwo wyglądało? Oni mieli jakiś inny dopasowany sprzęt?
0: Tak. Tak.
1: Nie korzystali z przewodników? Gdybyś mogła w paru słowach też o tym opowiedzieć, bo szczerze mówiąc jestem ciekawa.
0: Osoby, które posiadały dysfunkcję narządu ruchu, czyli na przykład osoby, które nie miały nogi, miały, mówiąc tak kolokwialnie, poruszały się na nartach w ten sposób, że miały taki specjalny, nie wiem jak to nazwać, taki rodzaj krzesełka, do którego były po prostu przytwierdzone narty. I ich poruszanie się oparte było głównie na sile ramion, sile rąk, tak? Bo ręce były tutaj, odgrywały.
1: No to torem napędowym.
0: Tak, tak, tak, tak, dokładnie. Tak to wyglądało. Także, no,

0: muszę przyznać, że po sąsiedzku mieszkał człowiek właśnie, który w ten sposób poruszał się. No i byłam pod wrażeniem, że startuje w takich konkurencjach na 10 km i przyjeżdża po południu, jeszcze ma siłę sobie na tarasiku siedzieć, pić jakieś tam piwko. Także, ponieważ ja przyjeżdżałam po 5 kilometrach wykończona, a on po 10, no taki był bardzo rześki, także myślę, że musiał mieć bardzo mocne mięśnie, dobrze wyćwiczone, także pewnie też trenował od dłuższego czasu, tak, przygotowywał się.
1: To jeszcze zapytam cię w kwestii uczestników. Czy wiadomo ci coś o jakichkolwiek ograniczeniach, te już na wiek pomijmy, bo ale na stan zdrowia, na przykład przy niepełnosprawnościach sprzężonych lub przy jakichś konkretnych wadach wzroku czy chorobach, które dyskwalifikowałyby jako uczestnika osobę chcącą wziąć udział?
0: To znaczy, mnie na ten temat nic nie wiadomo, dlatego że ja się dowiedziałam, że impreza jest dla osób z dysfunkcją wzroku i z dysfunkcją ruchu. Tak jest przystosowana pod względem organizacyjnym i nie wiem nic na temat tego, żeby takie osoby miały jakiekolwiek ograniczenia. Być może jest tak, ale to już takie moje własne domniemanie, że jeżeli ktoś na przykład ma dużą dysfunkcję wzroku, jeszcze do tego sprzężoną niepełnosprawność typu padaczka lub coś innego, tak? Być może to taką osobę dyskwalifikuje w tym, żeby wziąć udział, ale też nie wiem, nie jestem lekarzem, tak? Tak, wydaje mi się, że tak może być i myślę, że no tutaj pewnie lekarz mógłby swoją opinię jakąś tam wypowiedzieć na ten temat, nie wiem. No nie spotkałam się
1: z... A z całą pewnością tak, nie słyszałeś, żeby ktoś odpadł, tak? W sensie na drodze weryfikacji, tak? To teraz, tak?
0: Tak. Także wszyscy po prostu przechodzą taką klasyfikację, ale właśnie po to, żeby ich umieścić w odpowiedniej grupie i wiekowej, i też ze względu na stan zdrowia. Tak, żeby tak jak powiedziałyśmy na początku, żeby te konkurencje były w miarę, znaczy żeby te szanse były w miarę równe dla wszystkich.
1: To jeszcze zapytam cię, podczas tego biegu, w którym ty brałaś udział, jakie panowały warunki? To było... za dnia, porą raczej wieczorową, popołudniową, jakie były też warunki atmosferyczne, czy pomagały, czy utrudniały ten start i współzawodnictwo?
0: To znaczy, ja miałam bardzo dużo szczęścia, ponieważ w tym roku była przepiękna pogoda. To znaczy, było bardzo dużo śniegu, bo zawsze o tej porze roku w Bajtestolen jest dużo śniegu, ale nie było bardzo mocnego mrozu, nie padał śnieg, nie wiało. Mimo, że zapowiadano, że pod koniec może się tak zdarzyć, ale udało się do końca, że ta pogoda się naprawdę utrzymała i to pomagało. To znaczy, jeżeli chodzi o słońce, to mi osobiście troszkę przeszkadzało, bo ja mam duży światłowstręt, więc... po prostu nic nie widziałam poza bielą, więc już tak bardzo, bardzo mocno musiałam zaufać swojemu przewodnikowi. I natomiast jeżeli chodzi tak o samo poruszanie się, to naprawdę warunki były no, fantastyczne. Okazało się, ja byłam przygotowana na srogą zimę, miałam bardzo grube buty, grubą czapkę, grubą kurtkę, polar i tak dalej. Okazało się, że jeździłam, że się po prostu z każdym dniem ściągałam jakąś warstwę odzieży z siebie, bo jak się jeździ i człowiek
1: zmęczy się po prostu, tak?
0: Tak, tak, to był ogromny wysiłek dla mnie, ponieważ pojechałam bez tak jak powiedziałam na początku, bez przygotowania, to po prostu było mi gorąco wręcz. Także w tym roku udało się z pogodą, naprawdę była idealna.
1: To o warunkach już nieco sprzyjających powiedziałaś, a chciałabym, żebyś opowiedziała tak bardziej szczegółowo, jak wygląda rola tego przewodnika, który ci towarzyszył. Czy to było na tej zasadzie, że nie wiem, przypięta byłaś jakąś tasiemką, czy on ci dawał wskazówki co do kierunku, czy jakoś zachęcał cię, żeby zwiększyć tempo, albo informował cię o miejscach, gdzie powinnaś na przykład zwolnić, bo należy zachować większą ostrożność. Jak to wygląda?
0: Właśnie dokładnie tak, jak mówisz. To znaczy, w ogóle jeszcze powiem na temat przewodnika to, że można pojechać tam z własnym przewodnikiem lub samemu i wtedy korzysta się z tych przewodników wolontariuszy. Ja miałam własnego przewodnika i nasza współpraca wyglądała w ten sposób, że mój przewodnik jechał albo za mną, albo obok mnie, jak jeżeli była trasa pusta, i informował mnie o tym, że na przykład, żebym zwolniła, bo ktoś jest przede mną, tak? I trzeba zmienić gate na lewy, bo trzeba tą osobę minąć, bo właśnie przystanęła. Jeżeli chodzi o trasę, to też jest tak, że ona nie jest cały czas prosta. To znaczy, są lekkie wzniesienia, ale też są lekkie spadki i czasami spadki połączone z zakrętem, tak? I też on mnie przed tym ostrzegał. Mówił, uwaga, skręt w lewo, w dół. Tak? I ja wiedziałam, że trzeba odpowiednio się ustawić, żeby po prostu nie skończyć tej jazdy na czterech literach, co mi się na początku zdarzało. W pierwszy i w drugi dzień już tak po 10 upadku po prostu przestałam liczyć, bo stwierdziłam, że to nie ma sensu. Natomiast pod koniec udawało mi się pokonać trasę bez upadków. Zawsze się stresowałam tymi górkami, ale z racji tego, że byłam przygotowana i też ostrzeżona przez mojego przewodnika, w którą stronę i jak, no to też mogłam sobie poradzić, tak, w tej sytuacji. Tak, żeby zjechać i nie przewrócić się. Także w tym głównie pomagał. W czasie zawodów było tak, że też miał taką opaskę z...
1: Poczekaj, wróćmy do w czasie, bo cię ucięło.
0: Mówię, w czasie tego głównego biegu ostatniego dnia wszyscy zawodnicy mieli koszulki z numerami, przewodnicy mieli takie koszulki z napisem guide, tak, czyli przewodnik, po to, żeby rozróżnić, tak, kto jest kim. Także głównie właśnie przewodnik miał dbać o bezpieczeństwo, tak, osoby ostrzegać przed tym, że na przykład trzeba zwolnić, albo zatrzymać się, albo zmienić guide po to, żeby kogoś minąć, przed tym, że jest albo że będzie pod górkę, albo że jest skręt w lewo, w prawo i tak dalej. Także to na tym polegała, jeżeli chodzi o narty biegowe, na tym właśnie polegała rola przewodnika. Też były takie miejsca, gdzie te gejty się kończyły i była taka pusta przestrzeń, kilkumetrowa, może 10 do kolejnego gejtu. I w momencie, kiedy ktoś ma mało wyćwiczone nogi, mięśnie nóg, to bardzo trudno utrzymać te narty biegowe w takiej pozycji, żeby się nie przewrócić. Po prostu one się, mówiąc tak wprost, te narty się rozjeżdżają. Jest to bardzo trudne, trzeba mieć mocno wyćwiczone nogi, także też właśnie na tych takich przestrzeniach, przynajmniej mój przewodnik pomagał mi utrzymać się po prostu na nogach, żeby nie wywinąć orła, tak, bo było to bardzo trudne, tak, bez przygotowania.
1: To teraz zapytam cię o kibiców, o obserwatorów tych zmagań sportowych. Jak to wygląda? Czy ten bieg budzi duże zainteresowanie? Czy budzi zainteresowanie głównie wśród osób niepełnosprawnych? Czy okoliczni mieszkańcy albo ludzie nawet z dalszych miejsc przyjeżdżają, aby dopingować sportowców do wysiłku?
0: To znaczy Bajtystolen to jest bardzo mała miejscowość i tam stałych mieszkańców jest mniej niż 300 osób. Także... Także to jest naprawdę taka mała mieścina. Jeżeli chodzi o same, znaczy te wszystkie dni, to myślę sobie, że największe zainteresowanie wzbudza dzień ostatni, ponieważ jest najbardziej uroczysty, to jest ten główny bieg. Są też lokalne norweskie media w postaci, w tym roku na pewno było radio. Ktoś z norweskiego radia, nie wiem, w której stacji. I w ten ostatni dzień miałam wrażenie, że faktycznie było bardzo dużo osób. To znaczy, myślę, że to byli po prostu wszyscy, którzy uczestniczyli w Reader Run, to znaczy uczestnicy, przewodnicy, organizatorzy, wolontariusze, prawdopodobnie też osoby, które po prostu były w Bajtystolen, niekoniecznie związane z Reader Run. Czy ktoś przyjechał z zewnątrz? Trudno mi powiedzieć, ponieważ byłam tak za... Wiem, że było dużo osób, natomiast byłam tak zaaferowana, tak, tym swoim uczestnictwem i przygotowaniem, a potem tak zmęczona, że po prostu nie zwracałam za bardzo na to uwagi. Natomiast startując w tym biegu, też wzdłuż trasy stały osoby, które dopingowały. Wprawdzie mnie to chyba bardziej stresowało, że ktoś się na mnie patrzy i wtedy takie miałam poczucie, że no, tak się mocno spinałam, żeby tylko się gdzieś nie wywrócić, tak? No, niestety się nie zawsze udawało nie wywrócić.
1: A teraz zapytam cię o takie rzeczy związane z jakimiś udogodnieniami, czy też takimi nie wiem, eventami towarzyszącymi. Czy tam było jakieś zaplecze takie w postaci miejsc, gdzie można było się przebrać, gdzie można było sobie odpocząć, gdzieś, nie wiem, jakaś miejsce, gdzie można było, nie wiem, zjeść czy napić się czegoś ciepłego? W jaki sposób to było zorganizowane?
0: To wyglądało w ten sposób, że większość uczestników i przewodników mieszkała w hotelu, w którym też jakby było taki punkt dowodzenia Ridderan. Ale poza wolontariuszami z armii, bo oni mieszkali w takich wojskowych namiotach, które dookoła były po prostu porozkładane, tak? Mieli taki swój, ja to nazwałam obóz, bo to trochę tak wyglądało i tam mieszkali. Myślę, nie wiem, gdzie się stołowali, ale na pewno tam mieszkali w sensie noclegu. Też część uczestników mieszkała poza hotelem, w okolicznych albo innych hotelach, albo kwaterach, albo jakichś tam domkach. I organizacyjnie wyglądało to tak, że był plan i był też zorganizowany transport do stoku, znaczy do tych tras, bo hotel był w jakimś tam miejscu, te trasy były powiedzmy, myślę, że około 2 kilometrów od hotelu i tam o określonej godzinie spod hotelu jeździł bus lub samochody lub po prostu przez organizatorów zorganizowany transport dla tych osób, które nie miały własnego. I on też o określonych godzinach wracał do hotelu. W hotelu

0: hotelu, no po prostu stołowali się w hotelu, bo tam mieli wyżywienie. Inne osoby, no myślę, że już we własnym zakresie, czy to w restauracjach, czy to same, trudno mi powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o samą trasę, no to na trasie był zapewniony dostęp do napoju, tak? Do ciepłego napoju i to właśnie tak mniej więcej w połowie każdej trasy był taki punkt, gdzie można było się zatrzymać, napić się. I też na początku, czyli jakby przed startem, czyli albo po zakończeniu, albo przed startem też również można było z tego skorzystać. I jeżeli chodzi o samą trasę, to nie było tam jakichś dodatkowych udogodnień, w sensie miejsc, gdzie można, nie wiem, odpocząć. No po prostu było to wszystko pod chmurką. To były trasy, które były przygotowane do jeżdżenia i tam nie było budynków jako takich. Po prostu były to trasy narciarskie. Także w ostatni dzień, z racji tego, że to była taka impreza największa, to też był grill na świeżym powietrzu, była orkiestra wojskowa, także wyglądało to tak dosyć bardzo mocno uroczyście, dużo się działo, także ten właśnie grill, ta muzyka, no, to towarzyszyły temu biegowi, tak to wyglądało.
1: To opowiedziałaś o udogodnieniach towarzyszących imprezie, to teraz chwilę porozmawiamy z tobą o sprzęcie. Powiedz mi, czy orientujesz się, czy ten sprzęt należało mieć własny, czy można było go wypożyczyć i czy na przykład zwróciło twoją uwagę coś takiego, co w sprzęcie posiadali uczestnicy, co w jakiś sposób na przykład mogłoby im ułatwić
0: Poruszanie się,
1: tak, jakoś pomagałoby, nie wiem, w orientacji czy coś takiego.
0: To znaczy tak, zacznę od tego, że sprzęt trzeba mieć swój, tak, że organizatorzy nie zapewniają sprzętu, czyli trzeba przyjechać ze swoim własnym lub swoim wypożyczonym. Jest to normalny sprzęt, taki sam, jakich używają wszyscy inni sportowcy. Także ten sprzęt, którego używają osoby niewidome, czy ze funkcją ruchu, tak, on jest troszeczkę inny. To już o tym wspomniałam. Natomiast ten sprzęt, którego używają osoby niewidome, jest taki sam, jak sprzęt, którego używają osoby widzące. Jeżeli chodzi o przygotowanie się, wiadomo, że trzeba mieć, no cóż, ciepłe buty, odpowiednią odzież, ciepłe rękawiczki, czapkę, tak? Takie rzeczy, no najlepiej bieliznę termiczną, bo to też w jakiś sposób pomaga zachować ciepło. Spodnie narciarskie też się przydają, kurtka taka, która też chroni przed wiatrem. Akurat mnie się mniej przydała, natomiast no nie zawsze zdarzają się tak dobre warunki atmosferyczne jak w tym roku. Także ogólnie rzecz ujmując, sprzęt i całe wyposażenie w postaci odzieży, obuwia trzeba mieć własne. Mm-hmm.
1: To powiedz teraz o twoich takich wrażeniach z twojego startu. Czy były takie momenty, kiedy na przykład myślałaś, że nie podołasz? Jak oceniasz z perspektywy czasu swój start? Czy chętnie wzięłabyś udział ponownie w tego typu imprezie tej lub podobnej? No i ogólnie, jakie są twoje wrażenia? Może było coś takiego, co w jakiś szczególny sposób zaskoczyło cię, nie wiem, z punktu widzenia innych uczestników, jakieś przyjacielskie postawy wobec innych, nawiązywanie znajomości, czy no nie wiem, o swoich odczuciach takich subiektywnych, osobistych odnośnie.
0: Jasne. To znaczy tak, ja pojechałam bez przygotowania, to znaczy nie poświęciłam

0: Mam nawet godzinę na to, żeby poćwiczyć przed wyjazdem do Norwegii i myślę, że drugi raz bym tak nie zrobiła. Po prostu zanim wybrałabym się kolejny raz na narty, to pochodziłabym troszeczkę po bieżni, no poćwiczyłabym po prostu po to, żeby się rozruszać. No ten brak przygotowania przepłaciłam ogromnym bólem mięśni. Na początku było tak, że ten moi przyjaciele zapisali mnie na dwukilometrowy dystans, ale potem za takim wspólnym ustaleniem zmieniliśmy na 5 km. I powiem szczerze, że jak dla mnie, bez przygotowania to było dużo, tak? Na tych nartach biegowych po pierwszym dniu, po 5 kilometrach po prostu przyjechałam do hotelu obolała. W drugi dzień jakimś cudem udało mi się zrobić w sumie 9 kilometrów. To był taki dzień, kiedy też ćwiczyłam i do południa i po południu. To nie były zawody, tylko po prostu taka jazda ćwiczeniowa. No i po prostu czułam niemalże każdą partię swojego ciała, łącznie z lewą stroną kręgosłupa, części lędźwiowej, także no było to dla mnie takie bolesne i faktycznie tutaj przyjeżdżając do Polski jeszcze przez kilka dni czułam te narty. Także na pewno warto się wcześniej trochę przygotować, czy to pływając, po prostu pod względem kondycyjnym i też jeżeli chodzi o tutaj pracę mięśni rąk i nóg też. No bo i ręce, przynajmniej w nartach biegowych, zarówno ręce, jak i nogi pracują. Co jeszcze? Na pewno w czasie trasy, jak ludzie, co było takie miłe, tak? Jak ludzie się mijali, to mówili sobie hi, tak? Cześć. To tak jak w górach, taki zwyczaj. Także na pewno było to takie przyjemne. Jeżeli chodzi o takie moje pozytywne wrażenia, to na pewno taka duża życzliwość ludzi między sobą. No ja nikogo nie znałam, jadąc na Riderun. Tam były osoby, które jeżdżą od lat i które się znają już tak dobrze, tak? I to jest taka okazja, kiedy się spotykają raz w roku na te parę dni. Natomiast myślę sobie, że wszyscy tacy byli życzliwi bardzo, tacy mili, sympatyczni, życzliwi. Na pewno to daje się odczuć, jeżeli chodzi o atmosferę całego przedsięwzięcia. Na pewno jest dużo ludzi i trudno, no myślę, że nawet byłoby trudno wszystkich poznać. Czasami niektórych znało się po prostu z widzenia, ale imprezie, w której jest kilkaset osób, no to trudno, powiedzmy, ogarnąć wszystkich, tak, żeby się orientować, kto skąd jest. No niektórych tak, jak się tam gdzieś siedziało w czasie różnych takich eventów wieczornych, bo też takie były, na przykład koncert. Koncert to była orkiestra wojskowa. Potem był taki koncert grupy studentów z jednego z koledżu. Także było trochę też takich imprez, które urozmaicały pomysł. Był też taki wieczór kabaretowy, no niestety był w języku norweskim, więc byłam tam posiadłem na moich przyjaciół, ale sama nic z tego nie zrozumiałam, ani słowa. Ale było takie, na pewno takie miejsce w hotelu, taki na poziomie minus jeden, taki klub, gdzie po prostu można było, nie wiem, spotkać się, napić piwa. Także coś się działo.
1: Aha, czyli jednym słowem sympatycznie, życzliwie i bardzo miło. Miałaś też wrażenie takiego jakby wkładu, perfekcjonizmu i tak dalej włożonego przez organizatorów, aby uczestnicy czuli się w pełni bezpieczni, zaopatrzeni jak należy i tak dalej?
0: Wiesz, myślę, że tak, ponieważ jak sobie pomyślę, że to było takie przedsięwzięcie na kilkaset osób i zorganizować takie przedsięwzięcie, to jest nie lada wysiłek. Więc myślę sobie, biorąc pod uwagę liczbę osób, też to, że osoby były z różnego rodzaju niepełnosprawnością, to myślę, że się organizatorom udało to zorganizować tak, żeby było sprawnie, żeby było ciekawie, no i żeby faktycznie ten...
1: Było bezpiecznie.
0: Tak, żeby było bezpiecznie, bo to jest przecież tak naprawdę najważniejsze. Także nic mi nie wiadomo, żeby ktoś miał jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu. Także... poza pewnie jakimiś tam obolałymi mięśniami, co jest chyba takie naturalne.
1: Naturalne. Tak, mhm. Tak, czyli tak. Jednym słowem impreza udana i zachęcałabyś do wzięcia udziału potencjalnych uczestników.
0: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że tak naprawdę nawet jeżeli nie mamy z kim wyjechać, to można pojechać samemu. Dlatego, że organizatorzy też organizują transport z Oslo lub z Bergen na miejsce do Beitostølen. No oczywiście trzeba znać język, tak, żeby się porozumieć, przynajmniej angielski. Ja nie mówię o norweskim, ale wszyscy Norwegowie, zresztą w ogóle wszyscy mieszkańcy Skandynawii świetnie mówią po angielsku, więc jeżeli ktoś zna ten język, to nie ma problemu, żeby się porozumieć.
1: Powiedz mi, kiedy dzieliłaś się swoimi spostrzeżeniami na temat Lideran tutaj z osobami w Polsce, spotykałaś się z opiniami takimi, że chętnie też spróbowaliby wziąć udział, spróbować swoich sił w takiej imprezie? Myślisz, że znalazłoby to potencjalne uczestnictwo entuzjastów w Polsce? Myślisz, że łatwiej byłoby na przykład z organizowaną grupą czy indywidualnie na rękę?
0: Znaczy, myślę, że mogłoby to znaleźć osoby chętne, natomiast jedną z takich barier, które być może nie są dla wszystkich do pokonania, no jest po prostu koszt. Sam koszt jakby zarejestrowania się do Read the Run, no to jest groszowy, bo to jest kilkaset koron, to jest około, powiedzmy, około 100 zł. I to nie jest duży koszt. Nawet koszt przelotu do Norwegii też nie jest bardzo duży, bo latają tanie linie lotnicze, można kupić z wyprzedzeniem, znając datę, taniej bilet. Natomiast no niestety w ogóle cała Skandynawia jest po prostu droga, a Norwegia w szczególności. Chodzi mi tutaj o
1: takie koszty, utrzymanie się codzienne.
0: Tak. O koszty związane z noclegiem, z wyżywieniem, także że chcąc mieszkać na przykład w hotelu, a jadąc na Read the Run po raz pierwszy, myślę, że warto mieszkać w hotelu, ponieważ tam się wszystko dzieje, tam jest serce całej imprezy. Tam jest taki ten, jak powiedziałam na początku, punkt dowodzenia, ale też najwięcej uczestników tam mieszka, więc warto tam mieszkać. Natomiast sam pobyt w takim hotelu no jest drogi. Też myślę sobie, że po prostu nie każdego na to stać. No ja miałam to szczęście, że po prostu ktoś mi zrobił prezent. To, że tam wyjechałam i że ktoś po prostu pokrył koszty naszego pobytu w tamtym miejscu. Natomiast myślę sobie, bardzo mocno bym się zastanawiała, czy faktycznie wyjechać, jeżeli musiałabym taką kasę wyłożyć z własnej kieszeni.
1: Rozumiem. Myślę, że udało się nawet zachęcić, a jeśli nie, to chociaż przybliżyć klimat i samą formułę tej niewątpliwie ciekawej i wyjątkowej imprezy, za co bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie do Babiego Lata.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję Ci bardzo. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dziś Katarzyna Gajewska, opowiadała o zawodach sportowych Read the Run. A ja w imieniu własnym i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych audycji Babiego Lata. Zapewne spotkamy się w przyszły czwartek. Życzę miłego wieczoru i kłaniam się. Ala Witek. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Piotr Witek się kłania. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam mówiący dzbanek, który umożliwia nam odmierzanie ilości cieczy z dokładnością do 5 ml. Komu taki dzbanek może być potrzebny? Jak się okazuje, wbrew pozorom, niemal każdemu. Przede wszystkim każdy, kto myśli na poważnie o gotowaniu, powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo taki dzbanek będzie mu potrzebny. Każdy, kto poważnie myśli, kto przymierza się do pieczenia ciast, pieczenia pieczywa, dla niego taki dzbanek jest niezbędny. A oprócz tego wszyscy ci, którzy chcą na imprezę w domu przygotować wyśmienite drinki zgodnie z przepisami, ten dzbanek to jest to, czego dotychczas im brakowało. Samo urządzenie sprzedawane jest przez RNIB czyli angielski odpowiednik Polskiego Związku Niewidomych, Royal National Institute of Blind, i na dzień dzisiejszy kosztuje niespełna 50 funtów. Dzbanek sam w sobie jest dość masywny. Jest przede wszystkim dość ciężki, bo waży kilogram i 15 deko, co jak do tego dodamy jeszcze płyn, który do niego wlejemy, sprawia, że obsługiwanie go jedną ręką może być momentami dość problematyczne. Oprócz tego jest wysoki sam w sobie na 24 cm, szeroki na 14 cm i głęboki od czubka dzióbka do końca rękojeści na niespełna 30 cm. Wykonanie samego dzbanka jest bardzo ładne. Dzbanek, zarówno stacja dokująca, jak i samo naczynie, o czym za chwilę, wykonane są z plastiku. Na urządzeniu dokującym znajdują się przyciski sterujące. Każdy z nich jest ogumowany, co zapobiega spowodowaniu jakiegoś zwarcia, jeśli w trakcie nalewania zdarzyłoby się nam pochlapać czy to samo naczynie, czy stację dokującą. Dlaczego używam tych dwóch sformułowań? Głównie z tego powodu, że właśnie ten mówiący dzbanek składa się z dwóch głównych elementów. Jednym z nich jest samo naczynie, które można demontować i które można dzięki temu wygodnie myć w zmywarce na przykład, albo bez problemu wstawić do kuchenki mikrofalowej, aby coś w nim podgrzać. Samo naczynie przypomina nam taki typowy dwulitrowy plastikowy dzbanek z dzióbkiem bez ucha. Ucho znajduje się, rękojeść, w stacji dokującej. Sam sposób montażu naczynia na stacji dokującej jest bardzo prosty. Wystarczy naczynie wsunąć w odpowiednią rynienkę na stacji dokującej. Wtedy odpowiednie kółeczko wyprofilowane u spodu stacji dokującej idealnie wpasowuje nam się w spód naczynia i wystarczy wtedy samo naczynie przekręcić o 90 stopni względem samej stacji dokującej. Mamy w tym momencie taki wyczuwalny moment zaskoczenia, gdzie po prostu blokuje nam się to naczynie, tak że ono nam nie przesuwa się, nie wypada. I wykorzystując uchwyt znajdujący się na tyle stacji dokującej, możemy używać tego urządzenia połączonego naczynia i stacji dokującej jako jednego dzbanka. Jedyną rzeczą, która budzi wątpliwości w wyglądzie samego dzbanka, to jest uchwyt, czyli rękojeść, którą podnosimy sam dzbanek. Została ona wykonana w sposób symetryczny do całości, a co za tym idzie, jest sama w sobie dość masywna, co powoduje problem z jej uchwyceniem. Ja nie posiadam małych dłoni i mimo to mam naprawdę problem, aby dobrze uchwycić dzbanek tak, abym miał wrażenie, że pewnie spoczywa on w mojej dłoni. Sama rękojeść przechodzi ku dołowi w głośnik, a następnie łączy się już ze stacją dokującą. Na stacji dokującej znajdują się cztery przyciski sterujące. Tak jak wspomniałem, każdy z nich jest ogumowany po to, aby nie dostała się przez nie do urządzenia wilgoć. Pierwszy z przycisków znajduje się u góry rękojeści, u góry uchwytu, w taki sposób, że w momencie, gdy łapiemy ręką u góry uchwytu dzbanka, nasz kciuk odruchowo kładziemy na pierwszym przycisku sterującym. Przycisk ten nosi nazwę speech, czyli po prostu mowa. Co się stanie w momencie, gdy naciśniemy ten przycisk? Ten przycisk po prostu włącza nam dzbanek i powoduje, że odczytuje nam aktualny poziom cieczy w naczyniu. Włączmy go sobie.
5: Water. 0 liters. 0 liters.
4: Kolejne 3 przyciski znajdują się po lewej stronie urządzenia, jeśli trzymamy urządzenie uchwytem w naszą stronę. Pierwszy z nich od góry, ponieważ poukładane są jeden nad drugim, nosi nazwę Zero. Zero, czyli po prostu przyciskiem tym zerujemy wskazania naszego dzbanka. Jeśli na przykład wlejemy do dzbanka pół litra jednej cieczy i chcemy dodać do niej pół litra drugiej, wystarczy, że jeśli nie chcemy tam za bardzo pogubić się w rachubie, że najpierw wlejemy do naczynia pół litra jednej cieczy, następnie wyzerujemy nasz dzbanek i ponownie dolejemy do naczynia pół litra cieczy. Ten przycisk posiada jeszcze jedną funkcję, mianowicie przy jego pomocy możemy ściszać lub zgłaśniać dzbanek. Jak widzimy, odbywa się to w sposób płynny. Są 3 poziomy głośności. Jeśli nacisnę ten przycisk i przytrzymam, po prostu powinienem puścić go w momencie, w którym uznam, że dana głośność mi odpowiada. Na potrzeby podcastu zostawimy sobie najgłośniejszą opcję. Kolejny przycisk nosi nazwę units, czyli jednostki, a co za tym idzie, po jego naciśnięciu wybieramy sobie jednostki, jakiej chcemy używać do mierzenia naszej cieczy.
5: Liters, pints, fluid ounces, US pints, US fluid ounces, milliliters, liters, pints, fluid ounces, US pints, US fluid ounces.
4: Jak więc słyszymy, nasze urządzenie proponuje nam do wyboru mililitry, litry, pounds, czyli pinty, zarówno angielskie, jak i amerykańskie, oraz fluid ounces, czyli płynne uncje. Oczywiście, jeśli komuś któreś z wymienionych pint lub uncji płynnych może być przydatna, to oczywiście może sobie z nich korzystać. My w Europie, wiadomo, używamy mililitrów i litrów, tak więc jeśli chcielibyśmy między tymi dwoma miarami wybierać, naciskamy przycisk środkowy z tych 3 przycisków sterujących znajdujących się u dołu urządzenia. Ostatnim przyciskiem sterującym jest przycisk Liquid. Znajduje się on najniżej na urządzeniu. Liquid, czyli ciecze. Przyciskiem tym zmieniamy sobie rodzaj cieczy, którą chcemy odmierzyć.
5: Water, milk, cooking oil. Water, milk, cooking oil.
4: Jak więc usłyszeliśmy, dzbanek wymawia water, czyli wodę, milk, czyli mleko, oraz cooking oil, czyli olej kuchenny. Oczywiście w ramach tych 3 kategorii producent dostarcza specjalną tabelkę, w której znajdują się informacje, co na danej pozycji można odmierzać. Przykładowo na pozycji woda, spokojnie oczywiście możemy odmierzać soki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzbanka można używać na dwa sposoby. Jednym z nich jest po prostu zdemontowanie naczynia, wlanie do niego jakiejś określonej ilości cieczy, nałożenie go z powrotem na stację dokującą i sprawdzenie przyciskiem speech, czyli mowa, ile cieczy zawiera. Drugim sposobem, o wiele bardziej praktycznym, jest możliwość sprawdzania na bieżąco ilości nalewanej cieczy do naczynia. W tym celu albo stawiamy sobie gdzieś dzbanek i po prostu po włączeniu wlewamy do niego określoną ciecz, albo cały dzbanek wstawiamy na przykład pod kran, jeśli chcemy odmierzyć określoną ilość wody, i wtedy na bieżąco jesteśmy informowani o ilości nalewanej cieczy. Zaraz to wszystko postaram się zademonstrować. W tym celu będziemy musieli przenieść się w nieco inne akustycznie pomieszczenie. Tak więc z góry przepraszam za jakość nagrania.
3: Tyflo Podcast.
4: Naszą prezentację rozpoczniemy od przedstawienia pierwszego sposobu, a więc sprawdzenia ilości płynu znajdującego się w samym naczyniu, a płyn nalewamy do naczynia osobno. W tym celu demontuję sobie dzbanek, naczynie z dzbanka, nalewam do niego wody, obojętnie jaką ilość. Jaka to ilość, przekonamy się zaraz. Stawiam naczynie na podstawce w dzbanku. Przekręcam je o 90 stopni do momentu, aż poczuję odpowiednią blokadę i naciskam przycisk speech w urządzeniu. 360 ml. Dobrze jest odczekać chwilę, tak aby urządzenie dobrze się skalibrowało. I naciskam ponownie przycisk. 360 ml. Tak więc mamy informację, ile płynu wlałem do naczynia. Drugim sposobem korzystania z naszego mówiącego dzbanka jest bieżąca kontrola ilości wlewanej cieczy. I aby tego dokonać, najpierw opróżniamy naczynie, które wcześniej napełniliśmy. Wstawiam dzbanek do zlewu. Sprawdzam, aby w żadnym miejscu naczynia, do którego będę wlewał ciecz, nie dotykał ani kran, ani boczne ścianki. To głównie w tym celu, aby nie zaburzać informacji, którą tutaj dzbanek będzie dla nas pozyskiwał. Naciskam przycisk speech i jeszcze kontroluję, zerując licznik naszego dzbanka. W tym momencie pomalutku odkręcam nasz kran. 220, 280, 320. Jak słyszymy, na bieżąco jesteśmy informowani o zawartości naszego naczynia. Wyciągam w tej chwili dzbanek ze zlewu i stawiam go na płaskiej powierzchni po to, aby dzbanek mógł się skalibrować i ponownie po raz ostatni zweryfikować ilość płynu, jaka znajduje się w naszym naczyniu. Naciskam przycisk speech. 320 ml. I w tym momencie dowiaduję się, że w naszym dzbanku znajduje się dokładnie 320 ml. Co jednak w sytuacji, kiedy chcemy zmierzyć, obliczyć objętość jakiejś cieczy, która nie jest wymieniona w tabelce przez producenta. Tak więc nie możemy wykorzystać do tego ani opcji woda, mleko, ani olej kuchenny. Oczywiście producent przewidział taką sytuację i pozwala nam w w takiej sytuacji stworzyć własny, jak gdyby własną kategorię. Jak tego dokonujemy? Aby tego dokonać, aby stworzyć własną kategorię, musimy opróżnić nasz dzbanek przede wszystkim z tego, co już do niego wlaliśmy, wstawić go sobie, no w naszym przypadku do zlewu, albo przygotować sobie po prostu taką ciecz, którą chcemy odmierzyć. Włączamy nasz dzbanek przyciskiem speech. Zerujemy go. I teraz, aby rozpocząć proces tworzenia nowej kategorii, naciskamy przycisk liquid, czyli ten najniższy na dzbanku. Przytrzymujemy go przez chwilkę. W tym momencie urządzenie prosi nas o to, abyśmy naszą decyzję potwierdzili, nacisnąwszy klawisz 0. Naciskam. W tym momencie dzbanek poprosił nas, abyśmy rozpoczęli wlewanie cieczy, którą chcemy później mierzyć. Ja ją wlewam w tym momencie i powinniśmy ją wlewać aż do momentu, gdy poziom cieczy osiągnie poziom takiego charakterystycznego garbu znajdującego się wewnątrz naczynia. W chwili, gdy ciecz osiągnie ten poziom, ponownie naciskamy przycisk Liquid.
5: User-defined liquid setup complete.
4: I od tej pory możemy, naciskając przycisk Liquid,
5: water, milk, cooking oil, user-defined,
4: wybrać opcję użytkownika. Jeśli chcemy zlikwidować kategorię użytkownika, robimy to w bardzo podobny sposób do tego, jak tworzyliśmy tę kategorię. Tak więc ponownie naciskamy przycisk Liquid. Przytrzymujemy go przez dłuższą chwilę. Naciskamy klawisz Zero, czyli pierwszy z tych trzech funkcyjnych na boku obudowy. I teraz zamiast rozpocząć nalewanie cieczy, która pozwoliłaby nam ustanowić nową kategorię użytkownika, od razu naciskam przycisk Liquid.
5: User-defined liquid setup complete.
4: I teraz, naciskając przycisk Liquid, mogę sprawdzić, czy opcja użytkownika została usunięta.
5: User-defined water, milk, cooking oil. 0 milliliters, cooking oil, water, milk, cooking oil, water, milk, cooking oil, water.
4: Jak widzimy, opcja użytkownika jest już niedostępna.
5: 0 milliliters.
4: Jak więc widzimy, nasz mówiący dzbanek może przydać nam się w niejednej sytuacji. Jego obsługa jest bardzo prosta. Wydaje mi się, że każdy, kto na poważnie chce traktować gotowanie, pieczenie, w ogóle korzystanie z kuchni, dla niego taki dzbanek jest niezbędnym narzędziem. Przypominam, jeśli ktoś chciałby nabyć sobie taki dzbanek, ja znalazłem go w angielskim sklepie R&B. Tam dzbanek kosztuje niespełna 50 funtów. To tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Jeśli byłyby do mnie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Zapraszam. Mój adres e-mailowy to witek.piotr@wp.pl. Można do mnie dotrzeć także za pośrednictwem strony internetowej www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Za chwilę będzie 25, a to oznacza, że zaczyna się Tyflo Przegląd. 20.00, no już prawie 5 i 5 dzisiaj osób. Dzisiaj męski skład w Tyflo Przeglądzie. A w Tyflo Przeglądzie dzisiaj będzie się działo dość dużo, bo konferencja Apple'a trwa właśnie w tej chwili. I coś tam podejrzewam, że uda nam się zahaczyć jakieś tam kilka wieści z tej konferencji.
7: Ja już tak, się śmiałem, że dziś będziemy witać serdecznie wszystkich tych, którzy raczej lubią Androida, a nie iOS-a, bo pewnie ci wszyscy, którzy lubią systemy i sprzęty z nadgryzionym jabłkiem, są gdzie indziej. Tym bardziej, że dziś konferencję sobie spokojnie można na przykład na YouTubie oglądać. Jest stream.
6: Tak, to
7: więc.
6: Tak, podobno po raz pierwszy na konkurencyjnej platformie od Google'a było, nie było. Prezentuję konferencję.
8: I się nawet Twitter przewinął, że to wideo na YouTubie, nie wiem w jakim sensie, ale jest podobno znacznie lepiej zrobione i znacznie lepiej ogarnięte niż to na stronie Apple'a.
7: I ma chyba tylko ponad 1000 łapek w dół, a 300 tysięcy w górę.
6: No proszę. No
9: jeżeli się nie włącza przypadkowo po chińsku, jak się to zdarzało na streamach oryginalnych z Apple'a, to wszystko jest w
7: porządku. Nie włącza się. Jest po angielsku, wszystko jest jak trzeba. Przez chwilę jeszcze, zanim rozpoczęliśmy program, miałem okazję oglądać.
6: No oprócz konferencji Apple'a była jeszcze ta tak zwana IFA, tak?
9: Owszem.
6: Także kolejne targi, na których działo się troszeczkę i pojawiło się sporo nowych technologii. Oczywiście nie o wszystkich tutaj powiemy, no ale generator newsów było, nie było, jest. Ale zanim newsy, no to oczywiście skład osobowy, jak się rzekło już wcześniej. Jest Mikołaj Hołysz, jest Michał Dziwisz, Piotrek Malicki, Paweł Masarczyk, no i ja, czyli Tomek Bilecki. Także no cóż, no pora zacząć ten Tyflo Przegląd, no w zasadzie już się zaczął poniekąd. Nawet już coś tam powiedzieliśmy na temat konferencji Apple'a, jako że jest przez YouTube'a. Także jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie słuchał, a chciałby posłuchać, to oczywiście zapraszamy do słuchania Tyflo Przeglądu, no ale może ktoś by wolał konferencję Apple'owską, ale my zachęcamy oczywiście do Tyflo Przeglądu. Co w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie? W dzisiejszym Tyflo Przeglądzie najpierw informacje z komentarzy i z maili. Była jedna prośba o audycję, żeby zrobić w zasadzie dwie prośby o audycję, żeby zrobić na temat czytników pieniędzy i nie, jedna prośba, dobrze, żeby zrobić, nie, dwie, dobrze, dwie prośby, żeby zrobić
7: dwie
6: na temat czytników pieniędzy i żeby zrobić na temat podstaw w Androidzie. Myślę, że uda się to zrobić. Nie wiem kiedy, ale myślę, że uda się to zrobić. Planowałem w ogóle zrobienie takiej audycji na temat podstaw Androida, ale jakoś się nie zeszło.
7: A propos podstaw Androida, to też jest taka ładna publikacja, Tomku, to się możesz przy okazji pochwalić. Pytanie jak z jej aktualnością, bo ona już jakiś czas temu się ukazała, ale...
6: Rzeczywiście jakiś czas temu się okazała. Znaczy w jakiejś tam dużej części to jest aktualne. Może za jakiś czas być nieco mniej aktualne, ale na korzyść w pewnym sensie, bo to taki kolejny newsik, który gdzieś tam jakiś czas temu już się przewijał i o nim jest coraz więcej, że podobno asystent Google już pozwala na telefonach Pixela, a będzie pozwalał prawdopodobnie na jakichś innych, nie wiadomo kiedy, na włączanie TalkBacka przy pomocy komendy tej swojej asystentowej, słynnej, której tutaj nie będę mówił, bo może ktoś nas słucha przez na przykład głośnik Google'a i się włączy. Rozpoznawanie komend. W każdym razie ma coś takiego być. Zobaczymy, czy będzie. U mnie nie działa na razie. U mnie asystent mówi, że asystent jeszcze nie umie włączać TalkBacka, ale wie, że jest coś takiego i wie, że jakby można to włączyć, ale on jeszcze nie umie. Także jest szansa, że kiedyś będzie to umiał. W sumie byłoby fajnie, no ale na razie nie jest. I druga prośba o właśnie aplikację do rozpoznawania pieniędzy, żeby omówić. Tutaj już coś używamy chyba. Paweł, ty używasz, zdaje się, Cash Leadera.
9: Tak, tak i moim zdaniem, mimo że cena wiele osób odstrasza, to tu jestem w stanie w pełni powiedzieć, że to jest aplikacja warta swojej ceny, bo to nie jest aplikacja, która się zatnie, zawiesi, tylko aplikacja, z której ja korzystam i ona mnie nigdy nie zawiodła. Rozpoznaję wiele walut, coraz więcej ich przybywa z każdą aktualizacją, łącznie z bardzo egzotycznymi, jakimiś afrykańskimi, z Ameryki Łacińskiej, gdzieś z Azji, no i oczywiście z Europy. Złotówki jak najbardziej są, nominały są wypowiadane, ale też, co jest bardzo poręczne momentami, są wywibrowywane. Działa to w taki sposób, że mamy na zmianę wibracje krótkie i długie. W zależności od tego, jak wysoki jest nominał, im wyższy nominał, tym więcej jest kombinacji. I to się tak przeplata. Dla przykładu 10 zł krótka wibracja, 20 zł krótka i długa, 50 krótka, długa, krótka i tak dalej. Bardzo przydatne, bo ja bardzo często płacę gotówką w takich miejscach jak jakieś bary, puby, restauracje, takie dość zatłoczone miejsca, głośne, gdzie tej syntezy aż tak dobrze nie słychać, a nie chcemy nic innego akurat w tym momencie telefonem robić, jak tylko rozpoznać pieniądze, więc tak na szybkiego bardzo fajnie się rozpoznaje właśnie tą wibracją. No i radzi sobie z różnymi oczywiście nominałami, i ze złotymi, i z euro, sprawdzałem, że na pewno działa, z innymi jeszcze możliwości nie miałem. Natomiast fajny patent, mimo że troszeczkę tam.
6: Ale aplikacja jest dostępna na Androida. Pytanie, czy na iOS-a
7: też. Na iOS-a też, na iOS-a też. Ja muszę powiedzieć, że z iOS-em to użytkownicy tego systemu jeszcze do niedawna mieli ten komfort, że mogli korzystać z darmowego również czytnika pieniędzy. To się zdaje się Money Reader nazywało. Po polsku czytnik pieniędzy to się instalowało za darmo, zupełnie można było sobie z tego korzystać. Aplikacja sprawdzała się całkiem fajnie. Niestety teraz już tej aplikacji w App Store nie ma. Jeżeli ktoś, zdaje się, że to działa tak, że jeżeli ktoś wykona sobie kopię iTunesem i będzie tego iTunesa używał i będzie robił cały czas kopię, przywracanie za pomocą iTunesa, to tej aplikacji nie straci, bo to jeżeli dobrze pamiętam mechanizm kopiowania w Apple'u, to tak działa, ale jeżeli ktoś na przykład zdecyduje się na przywrócenie swojego systemu za pomocą backupa w iCloudzie, to już niestety tak dobrze nie będzie i tej aplikacji nie będziemy mieli. Z jakiegoś powodu, no prawdopodobnie po prostu autorom już nie chciało się przedłużać konta deweloperskiego i aplikacja została ze sklepu usunięta. Tak więc kto ma, ten ma, kto nie ma, no to też tylko Cash Reader jest do dyspozycji. Nie kojarzę żadnej innej aplikacji, która rozpoznawałaby złotówki. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch czytników pieniędzy, no to Cash Reader działa lepiej. To znaczy, za pomocą czytnika pieniędzy bez problemu rozpoznamy te banknoty, natomiast z moich obserwacji to trwa nieco dłużej i musimy tam trochę bardziej tym telefonem namachać nad tym banknotem, zwłaszcza jeżeli on jest nieco już zniszczony, żeby on nam go rozpoznał.
6: No tak, a wstępy potrzebuje... to może mogą być
7: tak. Tak, a w sklepie mogą być różne. No, mamy telefon, słuchajcie, pierwszy dziś, więc proponuję, żebyśmy go odebrali. Halo, kogo witamy?
10: Witam bardzo serdecznie. Patryk Moziewicz z tej strony się kłania.
7: Witaj, Patryku.
10: Ja dzwonię w takiej sytuacji, ponieważ no, troszeczkę się jednak nagromadziło, a niestety nie miałem tydzień temu jak zadzwonić, natomiast słuchałem waszej audycji jakby z wielką uwagą i chciałem powiedzieć jakby o kilku rzeczach, które

0: poza App Store'a jest niemożliwa.
1: A tak, a w zasadzie o tym gry... też mieliśmy powiedzieć, bo tu też próbowaliśmy to instalować i były ciekawe
0: no
1: rzeczy.
0: To właśnie ja chciałem o tym powiedzieć, bo to się da zainstalować. U mnie to działa już powiedzmy drugi tydzień. Na samym początku, jak ten Dreamland w ogóle wszedł na system iOS, to wyglądało tak, że instalowało się ze strony profil, który to wyglądał jak profil deweloperski. Trzeba było w tym profilu, pobierało się ze strony profil, tak jak się ściąga bety iOS-a, te publiczne, nie wiem czy wiecie o co chodzi, jeżeli chcemy instalować betę, to instalujemy profil. I tu się mniej więcej przebiegało to w ten sposób, że klikało się w profilu, że chcemy zaufać deweloperowi tam i była nazwa dewelopera i ufaliśmy temu profilowi i gra Dreamland się nam uruchamiała. Tyle, że niestety miało to taką wadę, że ten certyfikat mógł działać tylko i wyłącznie przez tydzień. Z tego co wiem, konta deweloperskie, ci co mieli deweloperskie konto firmy Apple, no to mogły z tego korzystać miesiąc i ten certyfikat nie wygasał, natomiast im ten certyfikat wygasał i oni co tydzień musieli tworzyć nowy profil, na chwilę obecną zmienili troszeczkę politykę instalacji, że zamiast instalowania profilu po prostu klika się w odpowiedni link install i w tym momencie wyskakuje informacja, takie okienko, że tam strona HTTP jakaś tam chce zainstalować i tam nazwa gry Dreamland. Klikamy w instaluj i wtedy instaluje się po prostu to jakby przez Safari. Nie wiem do końca jak to działa, ale się instaluje i każda aktualizacja przebiega tak, że gra wyskakuje komunikat, że jest aktualizacja, wyskakuje okienko z informacją o Safari, znaczy z przeglądarką Safari i jest ponowna instalacja tej gry w taki sam sposób. Natomiast ja chciałem powiedzieć do samej gry, no niestety gra używa syntezatora chińskiego Tintin. To jest taki syntezator, który trochę mówi po chińsku, ale próbuje mówić po angielsku. Znaczy coś tam umie po angielsku powiedzieć i da się go zrozumieć, natomiast jest problem, jeżeli chodzi o liczebniki, o liczby. No liczby niestety są czytane po chińsku. Ja już przez to, że się trochę w to grałem, no się troszeczkę liczebników chińskich nauczyłem. No ale są też wyrazy, gdzie on ma problemy z odczytaniem. Nie wiem dlaczego to nie
1: wspiera voice-overa. Mówiąc w skrócie, gra wymaga mimo wszystko jakiegoś tam troszeczkę zaangażowania użytkownika również w mowę. Jakąś chińską odrobinę.
0: To znaczy się, nie wiem jak jest w przypadku Androida, bo z tego co wiem od użytkownika, który grał w to na Androidzie, to gra obsługuje ten screenreader, choćby komentarz screenreader, który w jakimś stopniu jest przetłumaczony na język angielski. Podobno tam nie ma
1: polski
0: problemu.
1: Też.
2: Tak, na wersji androidowej można zmienić syntezę na systemową i to działa. Trochę trzeba się z tym namęczyć, nie jest to oczywiste, bo te gesty ja na przykład rozpracowywałem troszeczkę sam. Domyślnie jest ten Xunfei, tak? Xunfei TTS. Natomiast da się go przełączyć na systemowy, jak najbardziej. Ja już nawet Acapellon czy Google TTS-em w tą grę coś tam grałem, ale że nie jestem jakiś zaangażowany specjalnie, to tam nie połapałem, nawet nie dotarłem.
0: Natomiast
2: do żadnej
0: udało mi się dowiedzieć od twórców, tak nie wiem do końca na ile to jest, no bo ja chciałem tak powiedzieć troszeczkę nieoficjalnie, że miałem mały udział, niewielki, ale jednak miałem, jeżeli chodzi o tłumaczenie Dreamlandu. No, taki malutki, troszeczkę obiektów do samej gry przetłumaczyłem. Natomiast z tego co wiem, fabuła ma być przetłumaczona w całości, czyli jeżeli chodzi o zadania fabularne, które nie są przetłumaczone, to ma się stać. No i twórcy chcą, z tego co wiem oficjalnie, żeby ta gra wylądowała w App Store i jak ona wyląduje w App Store, będzie mieć wsparcie dla voiceovera.
1: Dla voiceovera.
0: Tak, no tyle tak. Udało mi się dowiedzieć.
1: No zobaczymy co będzie dalej.
0: Natomiast da się grać, jest to jak najbardziej możliwe. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć a propos dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest Miranda i Facebook. Wiem mniej więcej jak twórcy Mirandy mogliby ten problem rozwiązać, bo wiem jaki komunikator nie ma problemu z tym, żeby gdzieś tam Facebook ich blokował. Mam tutaj na myśli komunikator fajny, niestety dostępny tylko i wyłącznie na systemach operacyjnych Linux. Wielka szkoda, mam tu na myśli Pidgin. Bo Pidgin to jest również multikomunikator.

0: komunikator tak jak Miranda. Natomiast dlaczego Facebook go nie blokuje? No dlatego, że Pidgin jest napisany w taki sposób, że przedstawia się Facebookowi jako klient na Androida. Mirandy, klient, wtyczka Mirandy parsuje w jakiś sposób stronę i to się może Facebookowi nie podobać. Natomiast Pidgin działa, przedstawia się, ja jestem klient Androida.
1: Patryku, ja mam pytanie, bo mówisz to nam, a czy zgłaszałeś to twórcom Mirandy?
0: Nie, bo dowiedziałem się o tym kilka dni temu.
1: To proponuję, żeby to zgłosić, bo my z tym nie będziemy w stanie wiele zrobić, ale twórcy, a i owszem.
0: Wiem, ja po prostu tylko mówię, jaka jest sytuacja.
2: Na GitHubie można, jeżeli ma się konto, można zgłosić problem, można zgłosić issue i coś
3: możesz
2: może
3: nawet napisać
2: zrobione.
3: Patcha. A poza tym jest też chatroom na Jabberze. Możesz wejść do pokoju i też zgłosić sugestie bezpośrednio deweloperom na Jabberze.
4: Także polecam
0: ja
4: to
0: po
4: zrobić.
0: Prostu tylko, ja po prostu zasugerowałem, bo po prostu dowiedziałem się o tym, jak działa Pidgin.
1: Tak, Patryku, tak ale obawiam się, że niewłaściwym adresatem jesteśmy my. Więc, ale dzięki za informację, dokładnie, żeby nie było, tylko po prostu no my z tym nic nie zrobimy, ale liczymy, że po prostu zgłosisz to we właściwe miejsce również, oprócz tego, że informujesz nas o tym.
0: Jeszcze jest taka jedna rzecz, o której chciałem tutaj powiedzieć, bo tydzień temu było tutaj poruszane, troszeczkę było mówione o programach antywirusowych i a propos Defendera, programu Windows Defender, który jest wbudowany w system operacyjny Windows. Że tak naprawdę, no że jakieś tam badania były przeprowadzone z firmy AV, i która wykazała skuteczność programu, tego programu, że jest najbardziej skuteczny. No ja akurat mogę powiedzieć tylko tyle, że ja osobiście korzystam z antywirusa AGDATA. W Windowsie Defenderze akurat miałem taką sytuację, że Windows Defender niestety przepuścił mi i to miało dosłownie jakieś, nie wiem, 3 miesiące temu chyba miejsce, że Windows Defender tak naprawdę przepuścił pliki, których przepuszczać nie powinien. Znaczy u mnie tak akurat była taka sytuacja, że wykryła coś GDATA, a Defender tego nie wykrył. No, natomiast no to może być...
4: Pytanie, czy to był faktycznie wirus, czy to był jakiś tak zwany fake.
0: No to znaczy to był chyba, to był niestety wirus,
4: zagrożenie.
0: Bo jak podejrzewam, że to mógł być wirus, dlatego że jak miałem, po prostu zainstalowało mi się przypadkowo jakieś oprogramowanie, które nie tyle co spowalniało mi komputer, ale sprawiało, że po prostu mi ginęły pliki z dysku i to już nie miało akurat miejsca. To nie miało akurat miejsca, bo też była afera, jeżeli chodzi o system operacyjny Windows 10, że tam jakaś aktualizacja była taka, że pliki ginęły z dysku C. Nie, to ja już miałem jakby nowszą wersję tego systemu. Natomiast ja słyszałem, że niestety ten Windows Defender, jeżeli chodzi o te badania, to też trzeba takie patrzeć z przymrużeniem oka, moim zdaniem.
1: No to wiadomo, niektóre... że to zawsze będzie taka, może być sytuacja, w której antywirus coś przepuści. Nie ma systemów antywirusowych nieomylnych i ja w tym momencie gorąco polecam taką stronę, którą myślę, że część osób zna, ale to się przydaje szczególnie w sytuacji, gdy mamy jakieś pliki, dostajemy je na przykład od nie do końca zaufanego źródła, a jednak chcielibyśmy je otworzyć. No wiadomo, że można tam próbować jakichś maszyn wirtualnych i tak dalej, ale tak przede wszystkim to pierwszą rzeczą, jaką z takim nieznanym nam plikiem warto zrobić, to przeskanować za pomocą takiej strony jak virustotal.com, virustotal.com. Tam w użyciu jest ileś silników antywirusowych i możemy sobie potem po przesłaniu takiego pliku w eleganckiej tabelce, jak dobrze pamiętam, zapoznać się z wynikami, co tak, tak. Na temat danego pliku sądzi jaki silnik antywirusowy. No wiadomo, że nie zawsze da się to sprawdzić, ale często warto jednak mimo wszystko tego użyć.
0: Dlaczego jeszcze bym ja osobiście...
2: Tu też nie należy się jeszcze przejmować, jeżeli dostaniemy na przykład na 30 silników, że jeden czy dwa mają wynik pozytywny, czyli że coś znalazły, bo po prostu na tyle silników praktycznie zawsze, a przynajmniej w większości przypadków, znajdzie się jeden, który się z tego czy innego powodu do tego programu doczepi. Więc jeżeli jeden uznaje, że coś jest nie tak, to raczej można to przepuścić. Jeżeli uznaje połowa, no to jest problem.
1: Jest się czego obawiać.
0: Jeszcze tak powiem, dlaczego bym osobiście nie polecił akurat tego antywirusa, właśnie jeżeli chodzi szczególnie o osoby, które, nie wiem, płacą często rachunki przez internet, znaczy robią jakieś przelewy, czy na przykład mają jakieś firmy. Windows Defender, przynajmniej ja nie zauważyłem, jeżeli chodzi o inne przeglądarki typu Chrome, nie wiem, Mozilla, Firefox, nie mają czegoś takiego jak monitorowania stron, które odwiedzamy, i nie mają monitorowania bankowości, co ma na przykład Kaspersky.
4: Znaczy, słuchajcie, o antywirusach to w ogóle można robić szereg programów, audycji, nawet książek, bo po prostu to jest temat rzeka. I tu się naprawdę można tutaj całą audycję tak naprawdę stracić. No, znaczy, no nie stracić, ale... Ale całą audycję można tutaj mówić, poświęcić na omówienie antywirusów.
1: No to kiedyś myślę, że zrobimy, pogadamy sobie o antywirusach, bo czemu by nie? Ten temat już kiedyś był poruszany na antenie Tyfloradia, ale temat jest...
4: Tylko to się ciągle aktualizuje w pewnym sensie i to jest trochę problem. Czy coś byś jeszcze chciał, nie wiem, nam tutaj powiedzieć, bo jest jakiś jeszcze na temat czegoś?
0: Dobrze, to no ja myślę, że to wszystko, to jakby miałem w tej kwestii do powiedzenia, jeżeli chodzi o jakby poprzednie tematy. Także bardzo dziękuję.
4: Dobrze. No to tak, dziękujemy Ci, Patryku, za głosy w dyskusji. Natomiast jeszcze mamy tutaj komentarz u Grzegorza pod audycją. Co do nowości w NVDA, pojawiły się dwa nowe głosy, chodzi o SPIC. Wydaje mi się, że nie było ich w poprzedniej wersji. Nie wiem, jakie to są głosy, podobno są dwa nowe. Jak ktoś lubi SPIC-a i nowe ich głosy, oglądać, co tam się pojawiło, można sobie poszukać. Tymczasem jesienią iTaxi, aplikacja, o której tutaj już była mowa, ma dostać poprawki dla niewidomych. Mówiliśmy, że były testy aplikacji iTaxi i ta aplikacja iTaxi dostanie, przynajmniej ma dostać jesienią jakieś tam poprawki. Rzeczywiście nawet dzwonili do mnie z iTaxi, pytali o wyniki testów. Ja tam jakoś tam testowałem iTaxi i aplikację. Także no, jest szansa, że rzeczywiście coś z tego będzie. Zobaczymy co. No ale no, na kilku nawet portalach różnego rodzaju jest o tym informacja. Jeżeli ktoś szuka szkoleń komputerowych, to może teraz się starać. Ja myślałem nawet, że napiszę tutaj, znaczy powiem tutaj w audycji o kilku takich szkoleniach, tylko że ich jest dość dużo w różnych miastach. Jest taka grupa na Facebooku, niewidomi, niedowidzący, bądźmy razem. Tam jest dość sporo informacji na ten temat, plus oczywiście można szukać w lokalnych Polskiego Związku Niewidomych, jakichś naukołach, można szukać po firmach tyfloinformatycznych, one czasami to organizują, także warto tutaj, jeżeli komuś takie szkolenia komputerowe się przydadzą, warto sobie czegoś poszukać, bo jest sporo tutaj teraz jakichś tam ogłoszeń widziałem na ten temat. W ogóle ogłoszeń na ten temat jest sporo, ale odnoszę wrażenie, nie wiem jak wy, że tego się zrobiło trochę więcej. Może ze względu na program Aktywny Samorząd, może na jakąś, powiedzmy, rzeczywistość projektową, nie wiem. W każdym razie teraz wydaje mi się, że jest tego dość dużo, stosunkowo przynajmniej.
3: Dużo, znaczy ja myślę, że zawsze to gdzieś było. Te jakby sam pomysł nowy nie jest, natomiast fajnie, że pojawiają się różne jakieś takie organizacje, że to nie jest na przykład, nie wiem, tylko Polski Związek Niewidomych, albo tylko fundacja tam konkretna, tylko że nagle wyskakują różne takie organizacje, mniej, bardziej znane, które chcą zrobić coś, chcą czegoś nauczyć, chcą jakiś pomysł
1: poprowadzić. Ale to i wiecie, To i wiecie, przynajmniej teoretycznie oznacza, że coraz więcej specjalistów mamy, bo chcę w to wierzyć, że za takie szkolenia zawsze biorą się specjaliści, którzy rzeczywiście znają się na tym, co chcą przekazać, i jeżeli tak istotnie jest, to cieszy.
4: Rzeczywiście. Mam na to nadzieję. Także no, można sobie obadać temat.
3: Natomiast taksi wrócę na chwilę, Tomku, bo też, no my tego nie wprowadziliśmy w newsach, ale teraz mi tutaj wskoczyło do głowy, że też w tym tygodniu chyba, przynajmniej oficjalnie, z bety wyszła nowa aplikacja Portal Pasażera. I ona jest dostępna na Androidzie i iOSie, i przynajmniej na Androidzie przyjemnie się z tego korzysta. Wygląda to troszkę jak aplikacja e-podróżnika. Można wyszukiwać połączeń, można się doczytać nawet tego, jakie tam wyniki nam wyszły, gdzie te pociągi podjeżdżają, który peron i tak dalej, więc jest wszystko spoko. Jedyne co, to gdy chcemy kupić bilet, jesteśmy przekierowywani na stronę. Nie da się w aplikacji samej bezpośrednio dokonać zakupu, więc jeżeli ktoś chce kupować bilety przez aplikację w takim interfejsie aplikacyjnym, no to raczej SkyCash.
4: Albo
3: co ciekawe też... Albo Bilkom. Co ciekawe, też została udostępniona...
2: Albo Koleo, bo to też chyba...
4: Albo Koleo, tak.
3: Ale tak, tylko Koleo nie sprzedaje chyba wszystkich przewoźników i tam przez jakiś czas był Haspol Regio jakiś problem, ale chyba wróciło potem, tam z tym były jakieś przeboje.
4: Zresztą a czy z tymi przewozami regionalnymi w naszym przypadku i tak jest najmniej problemów z tego, co wiem, bo z reguły u tych regionalnych przewoźników możemy spokojnie kupić bilet u konduktora i tu nie powinno mieć problemów, a że miejsca i tak są nierezerwowane, to tutaj
3: to prawda, ale jeżeli chcesz
4: nie
3: zrobić
4: powinno to stanowić problemu, tak w razie
2: możemy,
4: czego.
2: Możemy, nie możemy. Niby możemy, ale z drugiej strony mi osobiście mało wygodniej zbawić się w gotówkę, zwłaszcza, że to jakieś groszówki i tak dalej, szukać tego potem. Ja wolę zdecydowanie użyć po prostu apki, użyć SkyCasha.
4: No to się zgadza, to fakt.
2: I tyle.
3: Natomiast z innej beczki też, że jakimś innym torem powstała inna aplikacja, Rozkłady PKP chyba się w sklepie Play nazywa.
4: Tak,
3: i to jest
4: ja
3: też aplikacja do polskich kolei, która wygląda kropka w kropkę jak aplikacja na zachodzie. Nawet widać po nazwie jakby paczki, po nazwie tego w sklepie Play, że tworzył to Havas, czyli ta europejska, ta niemiecka, tak, czy szwajcarska sieć koordynująca połączenia kolejowe. I rzeczywiście ta aplikacja tak samo wygląda jak DB Navigator Deutsche Bahn, niemieckich kolei, jak aplikacja kolei belgijskich, luksemburskich, chyba też austriackich. No jedyne co, to są tam pewne błędy, trochę dziwnie jest podawany na przykład peron i tor. I
4: tak,
3: nie da się kupić biletów, też nie ma tam takiej opcji. Jest ta aplikacja dość prosta, która na dobitkę chyba nie miała... No wyszła, ale od tego czasu chyba nie miała specjalnie jakichś aktualizacji, które by ją jakoś poszerzały.
4: Po stronie trochę klienta szkoda. Nie, natomiast na pewno są jakieś aktualizacje po stronie jakiegoś serwera, bo na przykład swego czasu aplikacja miała taki błąd, przynajmniej na Androidzie, który gdy szukałem połączeń, wyświetlały połączenia godzinę później, tak jakby był tam jakiś problem z czasem uniwersalnym. Teraz ten błąd zniknął, mimo braku aktualizacji aplikacji, więc podejrzewam, że to jest gdzieś coś na serwerze. Tam mogą trwać jakieś prace. W każdym razie akurat z tej aplikacji ja korzystam, jakoś mi się bardzo podoba, bo jest taka dość fajna, przyjemna.
3: Jest dostępna przede wszystkim i spełnia wszystkie wymogi chyba Material Design. Ona ma i szufladę nawigacji taką otwieraną, i jakieś zakładki, i wszystko się z menu ładnie wywołuje. Wszystkie pola są podpisane, przyciski też. Nawet mamy komunikaty po wyszukaniu połączeń, że połączenia zostały załadowane i tak dalej. Więc...
4: I co mi się podoba w tej aplikacji, to to, że jeżeli sobie znajdę jakieś połączenie, to bardzo szybko mogę do niego wrócić. Na przykład teraz jeszcze dość często jeździłem, jeszcze częściej, na pewnej trasie i mogę sobie bardzo szybko, bez zapisywania nawet tej trasy do ulubionych, znaleźć takie połączenia i w razie czego wyszukać jakieś tam informacji na ten temat. I to mi się bardzo podoba, typu odjazdy ze stacji jakiejś tam, Warszawa Centralna na przykład. I mogę sobie bardzo szybko, nawet właśnie bez zapisywania i do ulubionych, mogę to sobie jakby szukać, tak? I te ostatnio wprowadzone stacje, ostatnie połączenia, ostatnie różne rzeczy są. I tego mi brakowało w ogóle w tych aplikacjach od kolei polskich państwa, bo tam oni zmuszali, żeby dodaj do ulubionych i to wtedy dopiero działało. Tutaj nie trzeba tego robić. I to akurat mi się podoba.
2: Ja jeszcze dodam a propos aplikacji Portal Pasażera. Dlaczego te aplikacje tak naprawdę warto zainstalować i co ta aplikacja wyróżnia? Ta aplikacja jest, z tego co mi przynajmniej wiadomo, gdzieś najbliżej, że tak powiem, głównego źródła informacji, bo ona jest tworzona przez samo PKP i tam tych danych jest mimo wszystko najwięcej, bo tak, po pierwsze mamy perony, po drugie mamy bardzo szczegółowe dane o stacjach na przykład pośrednich, co jest fajne, bo możemy sobie wpisać na przykład następną stację niż tą, na którą jedziemy i sobie popatrzeć, jak długo pociąg będzie nam na stacji stał, bo to nam pozwala zaplanować, ile będziemy mieć problemów z
4: wysiadaniem. W tym rozkładzie jest akurat bardzo, też ta informacja jest.
2: Jak bardzo się musimy spieszyć i tak dalej. I trzecia rzecz, która też się przydaje, to są informacje o utrudnieniach, o opóźnieniach. Mamy informacje po pierwsze, jakie są opóźnienia obecne pociągu, po drugie, jakie są opóźnienia planowane pociągu na poszczególnych stacjach, po trzecie, jeżeli wiemy o, jeżeli aplikacja wie o jakichś utrudnieniach, które gdzieś tam na stacji są, to przy wynikach, przy konkretnym połączeniu pojawi nam się taki specjalny przycisk, ten przycisk możemy kliknąć i nam się wyświetli. Ja na przykład ostatnio właśnie jechałem pociągiem i używałem właśnie tej aplikacji i mi się pojawił przy trasie przycisk utrudnienia i się dowiedziałem, że awaria sieci trakcyjnej na tej stacji, ruch wstrzymany do tej godziny, więc może być problem.
4: Może być problem. No tak, to rzeczywiście jest jakaś ciekawa informacja. Jestem ciekaw, czy któraś z aplikacji pozwoli wyświetlić to, co miała słynna aplikacja, która została z dużym hukiem zamknięta, czyli mój pociąg, dostępną informację na temat składu pociągu, że na przykład na początku jest wagon 8, potem 7, 6, 5 do pierwszego, albo odwrotnie, albo jeżeli jest taki skład ze starych wagonów, to był wagon na przykład 10, 12, 13, 14, 16, 18 i 21, bo takie też się zdarzają składy. I też wtedy można było sprawdzać. Ciekaw jestem, czy jakakolwiek aplikacja coś takiego pokaże.
1: A dobrze by było, gdyby pokazywała. Bo niestety czasem to te informacje stacyjne zależy gdzie, ale w niektórych miejscach są strasznie ciężkie do zrozumienia.
4: To się zgadza, czasami, nie na wszystkich no, poprawnie mówione i generalnie
5: tak,
4: wiadomo.
5: Właśnie są błędy. Czasami też to słyszałem, że podają w takiej kolejności, a przyjeżdża pociąg, są zupełnie w innej i trzeba lecieć na drugą stronę stacji.
4: Także to w ogóle było bardzo zabawne, że aplikacja zupełnie niezwiązana z PKP podawała te informacje, a oficjalne programy takich informacji nie mają. Także no zobaczymy, jak się będzie rozwijał ten portal pasażera i rozkład PKP. Tych aplikacji jest już, na szczęście się to robi coraz więcej tych aplikacji. Zobaczymy, co się tu będzie działo. Aplikacja wyszła ze stadium bety w końcu, można powiedzieć. Zobaczymy, co się będzie zmieniało i w razie czego, czy się będziemy dawać znać. Może zrobimy w ogóle osobną audycję na temat tych aplikacji, bo myślę, że warto, bo to są rzeczy, z których się korzysta. O Bilkomie już jest aplikacja, ale tylko na Androida, więc może czas na jakąś taką bardziej podsumowującą audycję. To co, może byśmy przeszli na przykład troszkę bardziej do rozrywki, bo tu mamy kilka takich rzeczy, chyba że ktoś by coś jeszcze chciał dodać?
2: Nie, spokojnie, nie. Myślę, można dalej.
1: Myślę, że teraz możemy pograć sobie w kółko i krzyżyk.
4: No właśnie. O, tu Piotrek znalazł ciekawą informację.
5: Tak, dokładnie. Firma znana wszystkim Altix wyprodukowała grę Kółko i Krzyżyk. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest za gra, to w niej może grać dwóch graczy. Polega ona na tym, że trzeba po kolei, każdy jakby stawiając kółko albo krzyżyk, zależy kto którą figurę wybierze, trzeba ułożyć je trzy w pionie, w poziomie albo na skos. Żeby były one po kolei na skos w pionie i w poziomie, no i ta osoba, która pierwsza to zrobi, wygrywa tą turę gry. No i do tej pory właśnie nie było takiej gry, że tak powiem, wersji takiej materialnej do kupienia. Od niedawna pojawiła się właśnie w firmie Altix. Jest ona zrobiona z drewnianej takiej podstawki. Drewniane są też takie pałeczki, które oddzielają te pola, więc wiemy gdzie możemy stawiać figury. Jest 9 pól, czyli takie, to jest takie standardowe.
4: No, klasyczne kółko i krzyżyk. Tak,
5: klasyczne, dokładnie.
1: Powiem tyle, jeżeli nie było, to na pewno nie było w Polsce, bo ja szczerze mówiąc mam taką grę, ale ona jest rzeczywiście w wydaniu, jak dobrze pamiętam, ja ją dostałem gdzieś tam ze Stanów. Także ale powiem szczerze, to aż dziwne, że nikt do tej pory nie wpadł na to, żeby zrobić planszę do tak prostej gry.
5: Dokładnie,
4: no nie?
5: Tak proste i...
1: My tu i Chińczyka i przecież mamy i jakieś inne tam rzeczy.
4: Tak, znaczy Chińczyka mamy, ale tak naprawdę mamy tylko kilka tych gier takich. To jest, nie wiem, z 5-6, bo tam rewersji Chińczyk,
5: tak.
4: Jakiś tam młynek, no szachy oczywiście, więc warcaby w pewnym sensie.
5: Jeszcze kiedyś był Eurobiznes taki, fundacja to pewno tworzyła, ale... Ja mam tą grę, bo akurat udało mi się ją kupić, ale chyba padła ta fundacja niestety, więc
4: ale tego jest naprawdę kilka tych gier, dokładnie. To jest przecież masę, no nawet to, takich, tak. Które wszyscy znają, nie wiem, statki na przykład, tak?
5: Statki mam brajlowskie, mam dostosowane. Tak, mam i to
1: ja planszę do statków, ja planszę do statków zawsze na kubarytmach układałem.
5: Aha.
4: No tak też można.
5: No też tak można.
3: To mi się marzą skrable.
5: No mi też, tak, skrable byłyby fajne.
2: Kółko i krzyżyk też sobie można samemu bardzo niskim kosztem w bardzo prosty sposób zrobić i to nawet wbrew pozorom nie potrzebujemy do tego za bardzo widzących. Jako osoba niewidoma jesteśmy to też w stanie bez jakiegoś większego problemu zrobić. Chociażby bierzemy kartkę, bierzemy jakiś ostrzejszy przedmiot, który potrafi wytłoczyć, że tak powiem, linię taką bardziej wypukłą i wyczuwalną. Rysujemy tak mniej więcej cztery takie kreski, żeby sobie utworzyć planszę. Bierzemy po kilka obiektów takiego samego typu. To mogą być, nie wiem, guziki, baterie, nawet jakieś kawałki nitki, cokolwiek. I po prostu możemy grać.
5: No,
2: jak
5: tak
2: mamy
5: tak, też
2: więcej widzących i więcej zapału, kawałek kartonu, pistolet skleju na gorąco i mamy coś zdecydowanie lepszego, a zapłacimy za to złotych, podejrzewam, że mniej niż 10.
4: I to tak, jest jedna rzecz, natomiast jeszcze jest druga rzecz, to w ogóle a propos rysunków, bo podejrzewam, że większość z was kojarzy te folie do rysowania, które się kupuje.
5: Tak, też właśnie.
4: Taką wersją bardzo, ale naprawdę bardzo budżetową, idziecie do sklepu, kupujecie reklamówki, tylko te nie jednorazowe, tylko te takie bardziej foliowe, znaczy no to takie grubsze. I trzeba to porysić na jakimś kawałku gumy albo czegoś takiego elastycznego.
1: Na przykład na odwróconej
4: długopisem.
1: Na przykład na odwróconej wycieraczce.
4: Na przykład.
1: Znany patent, który stosowałem, a ja powiem jeszcze, że oprócz tego, Tomku, o czym powiedziałeś, to można też zastosować, na przykład, pamiętacie, takie koszulki były do segregatorów, w które się wkładało.
4: O, to może być jeszcze lepsze.
1: Tak, no, bo przy okazji, słuchajcie, bo nam to przy okazji zadziała jak ksero, jeżeli tej koszulki nie rozetniemy i będziemy mieli po dwa rysunki, jak odpowiednio mocno przyciśniemy.
4: To jest jedno, ale jeżeli jest koszulka przeźroczysta, to nam osoby widzące mogą różne rzeczy też przerysowywać z kartek chociażby.
1: Też prawda.
4: Na tych koszulkach.
1: Też prawda.
5: No, tak.
4: I na tych koszulkach, ja sobie wyobrażam, że to może być świetna folia w ogóle do rysowania. Lepsza od tej...
1: Bardzo fajnie się na tym rysowało. Ja dość dużą część podstawówki i gimnazjum przeszedłem na tych koszulkach, kiedy była geometria i kiedy trzeba było coś tam rysować.
4: Także to polecamy, takie różne triki na proste gry. W ogóle może ktoś z Państwa tutaj mógłby coś w komentarzach, albo w mailu nam jeszcze podrzucić jakieś triki. Może zrobimy tyflopodcastowe centrum trików na życie codzienne, powiedzmy.
2: Za moich czasów jeszcze w ośrodku to takie kwestie związane z rysunkami to się robiło na gumie i na kartce brajlowskiej po prostu. To oczywiście wiadomo, wychodziło na odwrotnej stronie. Ale
4: tak, bo to
2: dało
4: przeważnie
2: się,
4: tylko folia jest mówić. O tyle lepsza, że folia się dużo łatwiej wygina i dużo jest to bardziej wyraźne niż na kartce brajlowskiej.
2: Kartka za to miała taką zaletę, że dało się to potem ewentualnie wsadzić do maszyny i podpisać.
4: Folię też.
5: No, tak, folię też
4: pisałem na folii.
2: Tak, ja też.
4: Da się. Im grubsza folia, tym lepiej, ale da się. I mało tego...
5: Tak, da się nawet na takich skorszytach, na takich okładkach też kiedyś pisałem.
4: Też, jeżeli chodzi o podpisywanie na przykład różnych rzeczy. Są takie taśmy dwustronne, nawet nie dwustronne, jednostronne, takie taśmy, w zasadzie arkusze takiego klejącego papieru, z którego się odkleja dolną warstwę, też takiej folii. I na tym też można sobie pisać na maszynie i potem wyciąć kawałki, odlepić tą warstwę spodnią i nakleić. I wtedy
2: to
4: nie potrzeba żadnych...
2: Papier kolorowy, to dzieci małe często na jakieś plastyki i inne podobne przedmioty używają. Każdy sklep z takimi artykułami powinien to mieć. I to jak najbardziej maszyny potrafią, jakieś przyczepianie sobie nalepek na drzwi, etykietek.
4: Papier
2: czegoś,
4: tak, tylko typu. Dlatego mówiłem o folii, że folia jest znacznie bardziej wytrzymała niż papier. I na folii naprawdę podpisałem sobie 20 lat temu jakieś tam płyty i te płyty do tej pory są podpisane w taki sposób i te napisy się nie ścierają, a przynajmniej dużo mniej się ścierają niż gdyby to było na kartce. Także to taki
5: no
4: też
5: tak,
4: trik.
5: No tak, ale jakbyś komuś chciał bawić, to na stronie altix.pl mogą taką grę kupić. Właśnie plansze jeszcze nie dokończyłem, są koła i krzyżyki, tak? No i mogą taką grę kupić, kosztują na 129 zł.
4: Oj, no to można kupić za 129 zł, albo można właśnie narysować sobie kilka linii
1: i mieć to samo.
4: W sposób, i mieć to samo. Tymczasem coś, co nie bardzo da się chyba zrobić po swojemu, Google... I zaraz powiem, dlaczego mówię o tym na tyflo przeglądzie. Google bierze się za próbę rozpoznawania języka migowego. I to jest, myślę, nas o tyle ciekawe, że no, my nie jesteśmy w stanie tego języka migowego za bardzo rozpoznać. To znaczy, są oczywiście systemy migania na dłoni, ale jeżeli powiedzmy, chcielibyśmy się porozumieć z osobą niesłyszącą, która zna ten klasyczny migowy język, będzie problem. Jeżeli Google będzie umiał rozpoznać język migowy, no to myślę, że jest szansa na to, że będziemy mogli w stanie porozumieć się z osobą niesłyszącą, która przynajmniej jest w stanie jakoś tam, nie wiem, z ruchu warczy. Nie wiem zresztą, może to będzie w drugą stronę też jakoś działa, ale podobno powstaje możliwość rozumienia migowego tekstu i jakby w ten sposób też będziemy mogli sobie jakoś czasem pomóc. Myślę, że to się komuś może ewentualnie przydać. Komentarzy nie ma, przynajmniej jest tutaj. To co, przechodzimy do następnego punktu programu, czyli do Człowieka bez barier.
1: Tak.
4: Trwa zgłaszanie kandydatur na Człowieka bez barier.
5: Tak, dokładnie. Integracja po raz 17 szuka właśnie Człowieka bez barier. Mogą to być osoby, które są aktywne społecznie, działają na rzecz właśnie osób też niepełnosprawnych i które są wzorem do naśladowania. Kandydatów może zgłosić każdy. Do 23 września trwa zgłaszanie tych kandydatów. Patronat honorowy objęła żona prezydenta naszego Rzeczypospolitej Polskiej. No i można więcej informacji oraz jak zgłosić kandydata możemy znaleźć sobie na stronie pzn.org.pl.
1: No to
4: tyle,
1: zobaczymy.
4: Jeżeli chodzi o...
1: Tak, zobaczymy, no tak, kto tak, tym razem zostanie
4: co się
1: nagrodzony.
4: Będzie działo i kto tym
5: tak,
4: razem.
5: Kogo wybiorą, dokładnie.
4: Zdaje się, że ty, Michał, byłeś kiedyś Człowiekiem bez barier, albo mi się tylko wydaje.
1: Nie, ja to idola dostałem.
4: A nie, tak, ty dostałeś idola, tak, rzeczywiście.
5: Różne nagrody.
4: Widziałem tą statuetkę.
1: Tak.
4: No tak, no to jakby ktoś jeszcze chciał zobaczyć albo statuetkę, albo w ogóle próbować coś sobie pójść w jakieś miejsce, to austriacki startup coś przygotował. A propos.
3: Owszem, DreamWaves szykuje aplikację, która ma być według artykułu, który tutaj mnie o tym poinformował, podobna do Soundscape Microsoftu, czyli ta aplikacja, która jest póki co niedostępna w Polsce, a która w sposób binauralny za pomocą dźwięku trójwymiarowego, przestrzennego i sztucznej inteligencji informuje nas, jak mamy iść z miejsca A do B, kierując nas no właśnie z konkretnej strony. Jeżeli coś znajduje się po lewej, otrzymamy informację z lewej strony przy założeniu, że mamy na sobie słuchawki stereofoniczne, które to dobrze oddają tą przestrzeń. I także odległość będzie respektowana, czyli jak coś jest dalej, to będziemy to słyszeć dalej, jeżeli coś jest bliżej, będziemy słyszeć bliżej. No i początkowo aplikacja ta ma po prostu nas prowadzić. Będzie podawała wskazówki nawigacyjne właśnie z różnych stron w przestrzeni i też z różnej odległości. Natomiast z czasem w kolejnych wcieleniach, w kolejnych wersjach mamy mieć do dyspozycji rozpoznawanie za pomocą rozszerzonej rzeczywistości i aparatu przeszkód, które stoją na naszej drodze, no oraz rzeczy, których możemy szukać, czyli drzwi, jakichś bankomatów, ale także na przykład hydrantów, jakichś drzew i tak dalej, które mogą nam przeszkadzać. I również będziemy słyszeć w formie dźwięku rozlegającego się z tej strony, z której stoi przeszkoda, z której widzi ją aparat, będziemy słyszeć, cóż tam na naszej drodze stoi. I chyba też z nazwy będą te przedmioty oznajmiane. Aplikacja w pierwszej wersji ma się ukazać do końca roku i startup ma tu silne wsparcie, bo wspierani są z funduszy rozwoju gospodarki austriackiej, więc nie byle kto, sam rząd państwa do tego interesu dopłaca.
4: Nie wiesz, na jakie platformy to będzie?
3: Nie wiem. Nie było tutaj napisane, natomiast praktyka podpowiada, że to może być iOS. Bo,
4: też tak myślę, ale zobaczymy.
3: Bo raczej tam na zachodzie i no u nas też zresztą więcej jest użytkowników mimo wszystko iPhone'a i on bardziej jest w świadomości deweloperów takich rozwiązań rozpowszechniony. Są rozwiązania, które powstają wpierw na Androida i potem dopiero gdzieś na iOS'a, ale mimo wszystko to jest jeszcze mniejszość i to bardziej jest podyktowane jakimś dostępnością dla deweloperów konkretnej platformy albo ograniczeniami jakimiś sprzętowymi, albo chęcią dostosowania też sprzętu, czego iPhone aż tak łatwo nie umożliwia. Ale nie wiadomo, może będzie to i na obie platformy, trzeba będzie poczekać się dowiedzieć.
1: Dokładnie, bo to może być w ogóle fajne tak do przetestowania. Zastanawiam się, na ile użyteczne będzie to na dłuższą metę, ale na pewno przetestować to i sprawdzić, jak to się będzie w praktyce korzystało z takiej aplikacji, warto.
4: Tak. Zwłaszcza, że już powstała, no może nie aż tak bardzo podobna, ale jednak aplikacja na Androida do wykrywania przeszkód SuperSens, z której czasami gdzieś tam korzystałem, choć bardziej z ciekawości, ale no jest w tym jakiś no coś to ma w sobie takiego, że to może działać.
3: Jakoś tak no dokładnie? W sensie to było autentycznie użyteczne w życiu codziennym, czy po prostu bardziej jako zabawka?
4: Znaczy powiem ci tak, on ma dwa tryby, albo rozpoznawania tego, co jest przed tobą i tutaj to różnie to z tym bywało. Natomiast jeżeli szukam konkretnego obiektu, na przykład kosza na śmieci, to bywało, że rzeczywiście on to znajdował. Natomiast co do obiektów, to różnie bywało, choć akurat ten algorytm stosunkowo nieźle sobie z tym radził, no i on sobie z tym, jakby on to robi w czasie rzeczywistym. Czyli idę sobie, kieruję aparat, to nie jest tak jak rozpoznawanie scen w, nie wiem, Envision, czy tam tym Microsoftowym Sync AI, że robię zdjęcie i on myśli, dobra, już wiem, co to jest, tylko idę, kieruję aparat i on mówi, że tam powiedzmy słup, nie wiem, samochód, tam kosz na śmieci, przystanek, coś. I wystarczy, że jakby on to zauważy i jakby od razu o tym mówi. I to no jakoś tam działa, może nie jakoś super, ale powiedzmy, że. A w tym trybie właśnie poszukiwania, że ja teraz szukam kosza albo nie wiem, przystanku, no to no nie opierałbym się na tym jakoś za bardzo, ale myślę, że byłbym w stanie czasami tego użyć na zasadzie, dobra, szukam kosza, to włączę sobie
1: zwłaszcza tę aplikację, zwłaszcza jak już znasz mniej więcej teren i wiesz, czego się możesz spodziewać, tylko tak po prostu, żeby nieco precyzyjniej cię
4: albo
1: naprowadziło.
4: Albo nawet nie, po prostu na zasadzie mam coś do wyrzucenia i po prostu idę sobie jakiś czas, bo nie muszę i po prostu zanim zapytam ludzi, mogę spróbować użyć tego programu.
1: No
4: i
1: tak,
4: najwyżej jak
1: jest szansa.
4: Przez chwilę nie znajdę, no to się
1: to
4: zapytam.
1: To będziesz pytał.
4: Także no jeszcze tak dość ostrożnie, nie do jakichś takich priorytetowych i ważnych zadań, ale aplikacja może jakoś tam być przydatna, powiedzmy sobie.
1: Dokładnie. Co prawda nie ma informacji, czy ta aplikacja będzie nam na przykład bankomaty odnajdowała, natomiast teraz znowu wracamy do banków.
4: Tak,
1: znowu wracamy do banków i my wam o tych bankach to tak już praktycznie od pierwszej audycji mówimy, ale dlatego, że to jest ważne, no bo przecież dostęp do pieniędzy jest istotny, a warto sobie poczytać dosyć fajny artykuł mojego fundacyjnego kolegi Mikołaja Rotnickiego, Kowalskiego na stronie a11y.report. W ogóle stronę myślę, że warto sobie gdzieś tam śledzić od czasu do czasu na temat tego, co może się zmienić, jeżeli chodzi o dostępność po 14 września, no to już za kilka dni, i na temat dyrektywy PSD2, czyli tego wszystkiego, co już banki wdrażają przez ostatni mniej więcej miesiąc, i można sobie poczytać o tym, jak to może wpłynąć na dostępność i w tych pozytywnych, i w tych negatywnych aspektach. Natomiast jeszcze tak przy okazji, a propos tego, to ostatnio czytałem też taki artykuł podlinkowany na jednej z grup, czy to było Niewidomi, Niedowidzący Bądźmy Razem, czy jakiś inny, że ma być wprowadzony także terminal płatniczy wykorzystujący smartfon. Softpos tak zwany. I ma być to oczywiście terminal wykorzystujący smartfon osoby, od której coś kupujemy. I powiem szczerze, tu może być problem.
4: Tu może być problem, tak.
5: No niestety tak,
2: i
5: może to być
2: tylko
5: problem.
2: Smartfony, myślę, w tym momencie dla osoby niewidomej, która chce płacić i chce płacić bezgotówkowo, tylko Apple Pay, względnie Google Pay jest jedynym sensownym rozwiązaniem, bo tych terminali dotykowych jest trochę, będzie więcej, a niestety, o ile w przypadku terminala zwykłego, to jeszcze się można bawić w jakieś nakładki i inne takie. Ale jeżeli chodzi o smartfon, no to niestety każdy smartfon jest inny i nie ma opcji.
4: Nie ma opcji.
2: Jedyne co może być ewentualnie jakąś nadzieją, jeżeli te terminale będą wspierać Blika.
1: No tak.
2: To jest, szczerze wtedy mówiąc, tak, nawet lepsza opcja dla osoby niewidomej, jeżeli chodzi o płatność, tak, od Apple Pay i Google Pay, z jednego prostego powodu. Blik przy płatności na naszym urządzeniu pokazuje nam kwotę, tytuł i odbiorcę.
4: Tak, i to on pokazuje przed płatnością, i my się zgadzamy na kwotę, która widnieje w tym momencie na naszym smartfonie. I my tylko podajemy drugiej stronie kod, ta osoba ten kod wpisuje na przykład, albo nie, jak to jest?
1: Odwrotnie. Najpierw generowany jest po naszej stronie kod Blik, wtedy wpisujemy ten kod, znaczy ta osoba wpisuje ten kod.
4: Ta osoba wpisuje kod, tak. My dostajemy informacji na temat płatności i potwierdzamy,
1: i
4: czy aby na pewno, i to musimy zaakceptować. I to wtedy rzeczywiście jest fajne. Jeżeli to tak będzie działało, no to mogę powiedzieć, że to jakoś może trochę z takim jeszcze niepewnością, ale może to kupuje. Ale zobaczymy, co się będzie działo. Z drugiej strony, no troszkę się mówi o tej dostępności coraz więcej, może z czasem te aplikacje będą miały jakąś dostępność wbudowaną, powiedzmy, ale zobaczymy, co będzie.
3: A jak to ma działać podstawowo? W sensie, czego się obawiamy? Bo chyba ja tego nie do końca czytałem.
1: Wpisania kodu PIN naszej karty na ekranie dotykowym smartfona dostawcy, dajmy na to.
4: Karta, bo chodzi o to, że idziesz gdzieś tam, chcesz zapłacić, gościu daje ci smartfona, no i wpisz tam PIN i tam zrób. Tak.
3: Aha, bo czekaj, do telefonu jest dołączona przystawka, tak? Która
1: skanuje. Ale to jest aplikacja nawet jakaś po prostu.
3: Okej. Aha, ale to można skanować telefon telefonem. I wtedy to chyba przejdzie.
2: Albo kartę.
4: Tak, albo kartę nawet.
1: No tylko pamiętajcie, że w kartach też co jakiś tam czas trzeba będzie, jeżeli mamy kartę oczywiście. No bo wiadomo, jeżeli mamy Apple Pay, to nie trzeba będzie podawać tego PIN-u. W Google Pay już tak łatwo nie będzie, bo tam co którąś transakcję, zdaje się, trzeba będzie potwierdzać. Natomiast no, jeżeli mamy zwykły plastik, zwykłą kartę, no to trzeba będzie
4: to powyżej,
1: podać PIN. Powyżej,
4: tak,
1: 50 zł.
4: PIN i nie ma, no, że boli.
3: Oczywiście, także już widzę, w czym jest problem. Okay. No, może miejmy nadzieję, że będzie ten Blik.
4: No zobaczymy. No też nie każdy ma Blika, zwłaszcza no, osoby starsze, które generalnie mają problem, będą mogą mieć ten problem jeszcze większy.
1: Aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo, tak z drugiej strony, to też bardzo się cieszę, że coś takiego będzie. Może niekoniecznie ze względu na te kwestie i te obawy dostępnościowe, ale fajnie będzie jeszcze bardziej przejść na tę obsługę bezgotówkową, bo to naprawdę czasem jest problem, jak powiedzmy chcemy coś tam sobie kupić czy coś i tu się okazuje, że nie możesz ani zapłacić kartą, ani nie możesz zapłacić jakoś tam powiedzmy wcześniej jakimś przelewem, tylko trzeba koniecznie akurat gotówką.
4: Nie,
1: no, są
4: generalnie
1: takie sytuacje.
4: Tak. Ja w ogóle jestem ciekaw, czy coś się nie rozwinie do tego stopnia, że na przykład ja będę mógł ci, słuchaj, ja ci wiszę 50 zeta, to słuchaj, masz kartę, ty tam zeskanuj i wbij se tam na ten.
2: Już,
4: znaczy dobra, już to się robi blikiem, ale no jestem ciekaw, czy to nie dojdzie do czegoś też takiego.
2: No, że możemy zetknąć się NFC-kami. No to
1: dokładnie.
2: W Chinach to już do tego dochodzi, tam WeChat, przecież tam żebracy na ulicy stoją ze smartfonem i z kodem QR.
3: Z kodem QR, ale cóż, chodzi o NFC, że można po prostu stuknąć się telefonami i sobie wysłać pieniądze.
1: No tak.
4: Tak, już jesteśmy przy komunikatorach WeChat, tak? To jest komunikator, zdaje się, jakiś
3: tak.
4: taki.
2: No to, nie tylko.
4: No to tutaj tak, mamy newsa na temat Discorda.
2: Tak, Discord na iOS-a ogłosił, że stał się bardziej dostępny, po czym cała społeczność powiedziała, jak to my nic nie zauważyliśmy, jedni mówili, że owszem, drudzy mówili, że nie, zrobiło się wokół tego sporo zamieszania. Co się okazało? Funkcje dostępności owszem są, tylko że z jakiegoś powodu u jakiejś części użytkowników one się nie aktywowały i należy aplikację usunąć i ją zainstalować od nowa. Czyli jeżeli tę aplikację mamy i chcemy to potestować, to warto ją jednak usunąć i po prostu jeszcze raz pobrać. A druga kwestia, czasem podobno jest problem, jeżeli klikamy w powiadomienia, że to potrafi tę dostępność wysypać. Więc na razie jest rada, jak wyskoczy powiadomienie, to lepiej wejść w aplikację, czy to z ekranu przełączania programów, czy to z ekranu głównego, a nie klikać w powiadomienie, bo sobie możemy tę dostępność zepsuć.
4: Ciekawe. No to jak jesteśmy przy... bo Discord to jest
1: Discord to dla graczy, dla przede wszystkim.
4: Graczy. No to no mamy też coś, może nie dla graczy, ale dla obserwatorów graczy.
1: Owszem.
4: Tylko że z Malezji.
1: Między innymi, Mikołaju, dla graczy, tak wiesz, tak jak się ogólnie mówi, tak? Tak samo jak TeamSpeak, że dla graczy. Ale wiadomo, że nie tylko, natomiast... No właśnie, więc dlatego o tym mówię. Ale do brzegu. Jeżeli chodzi o to, co Tomku już, o czym napomknąłeś, czyli o tym stole dla graczy z Malezji, tak, rzeczywiście, powstało coś takiego i ma to umożliwić, wyobraźcie sobie, obserwację meczów w piłkę nożną, przynajmniej na razie. Oczywiście nie widziałem tego, bo w najbliższym czasie do Malezji się nie wybieram, więc i też nie będę w stanie tego zobaczyć, ale może na przykład kiedyś oni do nas przyjadą, chociażby na Rechę czy gdzieś tam i będzie sobie można to poobserwować. Ponoć wygląda to tak, że mamy sobie jakiś tam sensor, który śledzi piłkę i na podstawie ruchów tej piłki jest to odzwierciedlane na specjalnym wypukłym stole, który sobie możemy obserwować, tak? I obserwować ruch tej piłki. Zastanawia mnie tylko to, czy tylko i wyłącznie piłka będzie renderowana na tym stole, bo jeżeli tak, to trochę słabo, bo na przykład przecież mecz piłki nożnej to nie jest tylko poruszająca się piłka, ale to są też na przykład piłkarze, którzy się w jakiś tam specyficzny sposób ustawiają, są gdzieś tam, tworzą różnego rodzaju akcje, więc tylko jakaś taka kropka, która nam będzie skakała po tym stole, że raz tu, raz tu, raz tam, raz siam, to nie wiem, czy to akurat coś takiego fajnego, chyba że na przykład w połączeniu z jakąś audiodeskrypcją na przykład i dzięki temu będzie można z jednej strony mieć audiodeskrypcję opisującą są jakieś tam sceny na boisku, to będzie jedna rzecz, a druga rzecz właśnie obserwując sobie tę piłeczkę, która nam tam po tym stole będzie się poruszała. To może tak łącząc jedno z drugim to da nam jakiś sensowny obraz. Poza tym będzie też ponoć są plany, żeby tę technologię, która została opracowana, zaadaptować do możliwości obserwacji różnych innych sportów. No nie wiem, co na przykład, może jakiś boks powiedzmy, tak, sensory w rękawicach bokserskich, żeby można było sobie ciosy poobserwować i pooglądać. Może coś takiego będzie miało miejsce. Tymczasem może skoki narciarskie, tak. Czemu by nie?
4: Żeby se tam patrzeć, jak oni tam się...
1: Jak się odbija, no, jakieś samochody, jakieś tam powiedzmy Formułę 1, tak, na przykład. No, można oczywiście fantazjować. Tymczasem mamy telefon. Kogo witamy?
0: Witam ponownie. Patryk z tej strony i ja dzwonię z takimi z pytaniami, które mi się nasunęły. A propos aplikacji do rozpoznawania pieniędzy. Ja na system iOS używam jeszcze tej aplikacji czytnik pieniędzy, która to jest już usunięta z App Store'a, natomiast mam ją jeszcze. Ja się chciałem zapytać odnośnie tej płatnej aplikacji, tej, jak Cash to się Reader. Nazywa, Cash Reader?
1: Cash Reader, tak.
0: Ktoś coś mu, czy ktoś z was wie, jakie są ograniczenia, no bo zanim ja to pobiorę, to właśnie chciałbym wiedzieć, czy ona już od razu będzie jakby płatna?
1: Nie, możesz ją testować, możesz ją testować przez jakiś tam czas, jak dobrze pamiętam.
3: 2 tygodnie.
1: Tak, a potem to też tak działa, że rozpoznaje ci tylko jeden nominał.
3: W danej najmniejsze. Walucie.
0: Ale co to znaczy, że na przykład, nie wiem...
1: Że rozpozna ci, dajmy na to 10 i 20 zł, a stówy ci nie rozpozna.
4: Po 2 tygodniach.
1: Tak, po 2 tygodniach.
0: W ogóle, czy to jest tak, że na przykład, nie wiem, innego dnia jak rozpoznam stówę,
1: nie,
0: to rozpoznają...
1: Nie, cały czas będzie konkretne, będą konkretne nominały rozpoznawalne już w tej darmowej wersji.
0: Czyli na przykład do 20, tak? I powyżej już, jak rozumiem...
4: No na przykład.
1: No na przykład, tego... na przykład.
0: Mhm. Natomiast jeszcze chciałem wiedzieć a propos, bo jest to jednak rzecz, która no, spędza mi sens powiek. Jeżeli chodzi o aplikację do nawigacji na iOS, to jest, no ja wiem, że to jest temat, który...
4: Powiem ci w jednym zdaniu, to jest problem. Na razie i problem zostanie. Znaczy przynajmniej przez jakiś czas, chyba że powstaje coś, o czym nie wiemy, no chyba że ten startup austriacki. Bo na razie jest z tym ewidentny problem. Są aplikacje albo fajne, albo wygodne i proste. Nie ma aplikacji, która
0: jest
4: fajna,
0: wygodna. Bo jest na przykład ten cały Lodestone, wokół którego tak
4: ale
0: było
4: to jest, to się wpisuje w ten trend. To jest aplikacja, która nadal dziedziczy po Symbianie i po prostu na razie żaden z deweloperów de facto nie może wyjść z tej filozofii Symbianowej.
1: Poza tym Lodestone to dawno nie miał update'ów, jak kojarzę. Także ta aplikacja też tak trochę siadła.
2: A Sing Assistant?
4: To jest też aplikacja typu mamy tu milion zaawansowanych funkcji, jak umiesz, no skorzystaj. I na przykład ja z niej korzystam, natomiast raczej nie będę jej polecał użytkownikom początkującym, bo ona zwyczajnie trudna w obsłudze. I tam trzeba sobie rzeczy wiedzieć na start.
0: A propos Assisting Assistant, to właśnie zajrzałem sobie w App Store'a i pojawiła się aktualizacja chyba dzisiaj aplikacji Sing Assistant Move. Nie Sing Assistant Move, może Sing Assistant Home, która to ma niby poprawioną funkcjonalność wykrywania tekstu, że tam jest poprawione, jeżeli chodzi o rozpoznawanie na jakichś tam tekturowych rzeczach, jakichś tam napisach, na jakichś tam kartkach.
1: Takich drobniejszych tekstów. Drobniejszych tekstów.
0: Natomiast
4: no teraz tych, ja znaczy do tekstu używam... akurat aplikacji jest dość dużo, a będzie jeszcze więcej, o czym zaraz powiemy. Także akurat no tekst
0: ja
4: bym się nie obawiał.
0: Ja
4: akurat tu zwłaszcza na Androidzie, bo tych aplikacji jest dużo, ale na iOS też robi się coraz więcej.
0: Ale czy ktoś z was testował w ogóle to wykrywanie tekstu? Bo ja poza Sync AI-em nie testowałem tego, jak mam być szczery, i nie wiem nawet jak to działa. Czy wy to testowaliście i czy to jest coś warte, czy po prostu firma Transition jak zwykle zrobiła coś, to...
1: Wiesz co? Z tego, co słyszałem, ja tego nie testowałem, bo nie mam akurat Sync Assistant Home'a.
6: Assistant Home.
1: Tak, ale ponoć działa to całkiem nieźle. Ponoć działa to całkiem nieźle. Powiem tyle. I tyle mogę powiedzieć w tej kwestii, natomiast praktycznie nie miałem okazji tego przetestować.
0: Natomiast to mówiliście o Discordzie, więc ja tak jeszcze troszeczkę do tego Discorda tak nawiążę. Jeżeli chodzi o Discorda na system operacyjny Windows, to aplikacja wygląda mniej więcej tak jak aplikacja, jak strona internetowa, czyli po prostu jest
1: aplikacja... A to już od dawna chyba tak, dokładnie.
2: Ona taka była, jest
0: od dawna, natomiast no, muszę stwierdzić, że warto, jeżeli chcecie, jeżeli ktoś z was chce testować Discorda właśnie pod Windowsa, jeżeli chodzi o tą taką pod kątem dostępności, to właśnie najlepiej testować to w wersji beta. Ja osobiście korzystam z wersji stabilnej, natomiast jest podobno gdzieś tam zalecane używanie, chyba to się chyba Canary też nazywa, tak jak w przypadku Chroma.
6: Chroma.
0: Warto korzystać z wersji beta, bo tam sporo się właśnie dzieje, jeżeli chodzi o dostępność i już znam sporo osób niewidomych, które z tego Discorda korzystają na systemie Windows. I ponoć na Androidzie się też da, natomiast zaskoczyło mnie pozytywnie to, co mówiliście o systemie iOS, bo nie mam tej aplikacji na u siebie na telefonie i szczerze mówiąc zainstaluję ją za chwilę i sprawdzę, jak jest dostępna. Bo ja osobiście używam Discorda na Windowsie.
1: Ja mam, nie odpalałem jej jeszcze, natomiast odpalałem ją kiedyś, to dostępna nie była praktycznie w ogóle. Tam się nic nie dało zrobić, ale teraz trzeba będzie to potestować nieco.
6: No może zobaczymy też na następną audycję, co się z tego zrobi.
0: Dobrze. To w takim razie dziękuję bardzo.
6: To dziękujemy ci w takim razie,
1: Patryku. Dzięki za telefon.
6: I jak już mówiliśmy o nawigacji, to tutaj mamy też coś dla tych, którzy nawigację lubią, chcą i robią. Tym razem od Huawei'a, który zresztą już zrobił kiedyś aplikację dla niewidomych. Jak to się coś tam, Motion to się chyba nazywało. Tylko, że działało tylko na telefonach Huawei'a i to też tylko tych najbardziej flagowych. Zobaczymy, jak będzie z tą nawigacją. Kto to o tym? Już nie pamiętam, miał mówić?
3: To moje, bo to jest w ogóle wiadomość z IFY, o której już tu wspomnieliśmy. To tak. Nie jest nawigacja, to jest właśnie rozpoznawanie tekstu.
6: Sorry, tak.
3: Nic się nie stało, ale my to testowaliśmy. Tak, istotnie, Honor, Huawei, ale pod tą swoją submarką Honor, wypuścił aplikację Pocket Vision, która ma za zadanie właśnie za pomocą sztucznej inteligencji dostępnej w najnowszych modelach Huawei'a i Honora, no wyciągać tekst ze przedstawionego zdjęcia i albo go odczytać syntezą, albo pozwolić na zaawansowane dość operacje udostępniające ten tekst dla osób słabowidzących, czyli zmiana koloru, kontrastu, powiększanie, skupianie gdzieś tam ramek na konkretnym fragmencie i tak dalej. I nasz kolega redakcyjny Krzysztof Bruzda ma Huawei'a, może nie najnowszego, ale na tyle nowego, że aplikację udało się uruchomić, bo jest ona dostępna już w Huawei App Gallery, chyba tak nazywa się teraz ten sklep Huawei'owski z aplikacjami. I udało się ją uruchomić, udało się nawet jakoś tam sfotografować tekst i nawet udało się zmienić mu kontrast, zmienić mu tło, troszeczkę go podrasować. Tak, żeby było go troszkę lepiej widać, jak ktoś ma problemy z widzeniem. Natomiast nie dało się za bardzo go zocerować i przeczytać za każdym razem, nawet jak tekst był zdaniem Krzyśka idealny. To był błąd typu no word detected, nie wykryto żadnych słów. Więc wnosimy stąd, że coś jest albo my nie potrafimy z tego jakoś skorzystać, albo to jest niekompatybilne z tym telefonem, z Huawei'em P10 chyba, czy P20 Lite. I możliwe, że przez jakiś czas nie będzie to jeszcze działało. Docelowo ma to działać na wszystkich Huawei'ach i Honorach. Na razie tylko na tych najnowszych, z tymi najnowocześniejszymi technologiami sztucznej inteligencji na pokładzie, już wbudowanymi w chip Kirin. Natomiast w chipset zobaczymy, co będzie dalej. Obawiam się, że nie zobaczymy tego niestety na telefonach innych producentów, no bo nie mają one chipsetu Kirin, więc no szkoda.
6: No zobaczymy. No... Ale na szczęście tych aplikacji do rozpoznawania tekstu jest dość dużo i ich się w ogóle mnoży, to w sumie cieszy. I na koniec, nie audycji, tylko na koniec takich typowo no, tyflologicznych, można powiedzieć, kwestii. Taka ciekawostka też z zagranicy, ale tym razem z Wysp Brytyjskich.
3: Owszem, Fuller's, to jest znana tam sieć pubów, wprowadziła swoje menu z jedzeniem, które oferuje, oraz piciem, do bazy, którą tworzy aplikacja Good Food Talks. Jest to taka inicjatywa, gdzie różne restauracje i puby, mniej, bardziej znane, wrzucają swoje menu w formie dostępnej, w formie audio, w formie tekstu, po którym można nawigować screen readerem i można za pomocą tej aplikacji. Ja ją próbowałem znaleźć na Androida, chyba jej albo nie ma, albo nie jest dostępna w Polsce. Można sobie to menu przeglądać i już świadomie podjąć decyzję o tym, co chcemy zamówić i już z gotową opcją podejść do kelnerki lub kelnera i swoją wolę wyrazić. O tyle jest to ciekawe, że no poniekąd można coś takiego uzyskać, nawet i w Polsce. Mi się już nieraz zdarzyło, że szukałem menu i

0: Można z takiego menu skorzystać i można je sobie w takiej aplikacji wygodnej przeczytać i mamy pewność, że to menu na pewno będzie dostępne. No ciekawa inicjatywa, natomiast mi to przywodzi na myśl menu brajlowskie, które powstają w restauracjach. I tak się zastanawiam, to jest w ogóle taka chyba bardziej filozoficzna myśl do przedyskutowania, może w ogóle na osobną audycję, ale o ile dostępność w dzisiejszych czasach opiera się z powodu obniżenia kosztów, z powodu niechęci do inwestycji w jakieś kosztowne rozwiązania, produkcję tego wszystkiego, zwłaszcza jak takie treści się zmieniają, o ile dostępność opiera się na przesłance, że każdy niewidomy ma smartfona albo jakieś inne urządzenie, z którego można uzyskać dostęp do czegoś w internecie, do czegoś w aplikacji i że każdy ma umiejętności, by z takiego sprzętu skorzystać. No a co w sytuacji właśnie, gdy są osoby, które ze smartfonami za pan brat nie bardzo, albo gdy po prostu smartfon tam się rozładuje i w tym momencie jesteśmy od tego dostępnego menu czy innej dostępnej informacji odcięci. No i tak się zastanawiam.
1: Wiesz co,
0: jak w dobrym kierunku zmierza?
2: Ma to większy sens mimo wszystko, bo powerbank to niestety moim zdaniem jest dla osoby niewidomej absolutna konieczność i po prostu to jest coś, o czym nie wolno zapominać. A więcej osób jednak albo umie, albo jednak jest w stanie się chyba nauczyć korzystania ze smartfona niż korzystania z Braille'a. I o ile w Polsce to jeszcze, o tyle znam człowieka, który pojechał kiedyś, niedawno nawet, właśnie do Wielkiej Brytanii i wszystko super, wszystko w Braille'u, tylko że to jest taka dostępność, niedostępność, bo wszystko jest pisane kontrakcjami, czyli skrótami brajlowskimi i dla osób z zagranicy
1: no tak,
2: jest
1: to absolutnie
2: nieczytelne.
1: Tak, no.
2: Więc ja już absolutnie wolę mieć coś w tym internecie, bo to można chociażby głupim Googlem przetłumaczyć, jak jesteśmy w, nie wiem, Niemczech, gdziekolwiek, nie znamy języka, jest to na stronie, to nam Google pomoże. No a Braille to Braille.
1: Ja tak sobie myślę, tak. Słuchajcie, że,
3: znaczy, wiecie co?
1: Że idealnie, aha, że idealnego rozwiązania nie da się po prostu opracować, że trzeba z czegoś korzystać, bo zawsze, niestety, ale będzie sytuacja, że ktoś gdzieś może być poszkodowany, bo tu jak słusznie Mikołaj zauważył, z jednej strony mamy kogoś, kto może nie znać Braille'a, z drugiej strony mamy kogoś, kto może nie umieć obsługiwać smartfona, a jeszcze z kolejnej strony możemy mieć kogoś, no to po prostu wydaje mi się, że jednak też trzeba tak zdroworozsądkowo do tego wszystkiego podejść.
3: To znaczy, słuchaj, poza tym, bo Mikołaj, mówisz o tym, że jakby powerbank to jest absolutnym, jak to się teraz mówi, must have. Natomiast ja sobie myślę też, że no nie wolno, i to przede wszystkim nie wolno zapominać o starej, dobrej zasadzie koniec języka za przewodnika, bo to jest
2: to
3: jakby
2: też
3: metoda, która zawsze pomoże.
0: Tak, ale
3: oczywiście to jest jako sytuacja awaryjna, tak? No bo powiedzmy, powerbank nic nie pomoże, gdy, nie wiem, nam ukradną smartfon albo się zepsuje. Jakby to zawsze coś takiego może być, że to jakby nie zadziała. I tak jak tutaj mówiliście, no rozwiązań nie ma idealnych, no coś trzeba wybrać. No wybiera się teraz smartfona, bo to jest jakby najprostsze, tak? No w zasadzie wystarczy, nie wiem.
0: Nawet Braille'em, tylko ja nawet myślę o sytuacji udźwiękowić bankomat za pomocą aplikacji, która się z tym bankomatem połączy i mnie pokieruje, czy wbudować udźwiękowienie w bankomat dla osób, które smartfona właśnie nie mają. Choćby tego typu sytuacja.
2: Udźwiękowić za pomocą aplikacji z jednego prostego powodu. Coraz więcej ludzi ma smartfona bez jacków i muszą się bawić z dwoma parami słuchawek.
0: No dobra, ale powiedzmy, że ktoś by tam, też myślę przyszłościowo, zupełnie abstrakcyjnie, dobudować słuchawki już tam, nie korki, ale takie zawieszone gdzieś, powiedzmy. Wiem, że tego się nie praktykuje.
3: Ale udźwiękowienie za pomocą aplikacji może być o tyle bardziej, może być tą uniwersalnym podejściem, dlatego że wtedy każdy może na przykład, ja sobie wyobrażam taką aplikację na przykład, że wpisuję, chcę sobie wypłacić z najbliższego bankomatu stówkę, na smartfonie wyświetla mi się jakiś tam kod QR albo bankomat ma czytnik NFC, przykładam to do dowolnego bankomatu, bankomat szumi i mi wydaje kasę, którą sobie wcześniej na smartfonie zrobiłem. I zamiast stać, nawet osoba widząca, stać 2 minuty przed bankomatem, stoi 15 sekund.
0: No racja, rzeczywiście.

0: Więc jakkolwiek rozwiązanie z jackiem w bankomacie wydaje się z jednej strony no bardziej dostępne, bo nie wymaga smartfona, o tyle realne bardziej wydaje mi się rozwiązanie ze smartfonem. I no niestety,
1: Właśnie
0: czy tego
1: realne
0: chcemy, czy
1: wie, czy jest
0: nie,
1: tańsze.
0: smartfon dla osoby niewidomej, bez względu na to, młodsza, starsza, czy jaka tamkolwiek, naprawdę jest rzeczą coraz bardziej potrzebną, nie tylko przydatną, do najprzeróżniejszych rzeczy, bo ten smartfon nawet za te 1000 zł czy 2 jest w stanie zastąpić ileś innych urządzeń, które gdyby je kupować osobno, będą 15 razy droższe.
2: Ważne też
1: Jak dla
2: jest
1: mnie to jest taka
2: to,
1: trochę druga biała laska.
2: ważne też jest to, że smartfona jednak mimo wszystko da się łatwiej nauczyć, z tego co tak zauważam, niż obsługi komputera. Jednak dla ludzi, nawet niewidomych, jest to chyba troszkę prostsze, więc myślę, że tu po prostu no, trzeba się zabierać za obsługę tych urządzeń. Jak nie wyjdzie, to tylko taka podpowiedź i tak to jest rzecz oczywista, ale wiadomo, że dla kogoś, kto nie używa albo kto się boi, to nie jest oczywiste. Tak naprawdę, korzystając z różnych opcji, to tego się nie popsuje. No jak młotkiem nie będziecie tego traktować, to się tego nie popsuje.
0: Dokładnie.
2: Co najwyżej po prostu można coś sobie pokasować, zrobić jakieś tam rzeczy, ale to nie jest tak, że ja zawsze mówię, ani komputer, ani smartfon tak naprawdę nie ma wbudowanej funkcji zniszcz mnie.
0: Dokładnie.
2: Nie
0: I
2: ma takiej
0: nawet już
2: funkcji.
0: obecne wirusy na komputery, nawet gdybyśmy mieli super zawirusowanego komputera, owszem, dane możemy stracić. Natomiast urządzenie się nie
2: Nie
0: spali. No
2: zepsuje, nie
0: oczywiście.
2: spali, dokładnie.
0: Można na przykład za pomocą wirusa w komputerze stracić pieniądze w banku, jeżeli będziemy mieli bankowość elektroniczną,
2: Oczywiście.
0: na przykład. Ale równie dobrze możemy to zrobić przez telefon metodą na wnuczka, albo teraz są inne metody, jakieś tam na żołnierza, czy tam jakie inne.
3: Tak,
0: Wszystko jedno. I to
3: dużo chyba
0: jakby już
3: jest.
0: niezależnie, czy mamy komputer, czy zwykły telefon stacjonarny nawet, to jakby wszystkim może nabyć z tego powodu duży problem. Także no to. No, smartfon myślę, że dzisiaj niestety jest czymś, co warto, albo nawet, no może jeszcze nie trzeba, ale bardzo, naprawdę bardzo to ułatwia życie. I nawet gdybyśmy mieli, powiedzmy, kupować klawiaturę, bo teraz na smartfony zarówno iOS, jak i Android obsługują klawiatury zewnętrzne, gdyby mieć taką klawiaturę przy sobie, smartfona i powiedzmy jakiś, nie wiem, czy słuchawkę, czy nawet są takie zegarki z głośnikiem wbudowanym. One kosztują kilkadziesiąt złotych i można mieć to na ręku, i wtedy jakby można pracować na klawiaturce, słuchać na głośniku, i to może nie jest bardzo wygodne, ale da się. I wtedy nawet osoby, które mają problemy z motoryką, mogą sobie z czegoś takiego korzystać. Może nie super wygodnie, ale na pewno jestem w stanie rozwiązać ileś różnych problemów. Także no to jest jakiś taki. Coś, co jakby co warto rozważyć. Dobra, słuchajcie, myślę, że no pogadaliśmy dość sporo, a czeka nas jeszcze druga część, czyli te technikalia, można powiedzieć, ogólne, niekoniecznie tyflo, a tych informacji tu mamy też dość sporo. Ja tu mam na górze napisane dwie informacje na temat zegarków Apple'a i nowych funkcji, ale się zastanawiam, czy tego nie przenieść na omawianie konferencji. Tutaj
3: Tak,
0: Piotrek.
3: najlepiej przenieść, co prawda nie było o tym wspominane niestety na konferencji, ale no wtedy o tym powiem, tak, co może się pojawić
0: No
3: w tych
0: właśnie, to w
3: systemach
0: takim
3: najnowszych.
0: razie zacznę ja, bo tutaj jakiś czas temu zainteresowała mnie informacja na temat USB. No bo wszyscy wiadomo, w komputerach mamy te porty USB, a coś mi się wydaje, że często osoby niewidome tych USB mają dość dużo w komputerze z różnych przyczyn. A to zewnętrzna karta dźwiękowa, co się u widzących rzadziej snaża, no i tak dalej, dużo tego jest. Nadchodzi USB 4, proszę Państwa. Jakby nic z tym nie ma takiego dziwnego, natomiast generalnie nie wiem, czy też Wam się to rzuciło jakoś w oczy, w uszy, że kiedyś USB 2.0 to było długo, długo, długo, a jak się ruszyło USB 3.0, to zaraz weszło 3.1, zaraz weszło 3.1 drugiej generacji, jeszcze Thunderbolt, jeszcze coś, jeszcze drugi, jeszcze trzeci, i teraz USB 4 też dość szybko wchodzi. I oczywiście to mamy jakieś tam 40 gigabitów, coś tam jeszcze tam jest ileś jakichś informacji, ale jakby to USB dość szybko tutaj nam się zmienia, takie odnoszę wrażenie. To taka informacja.
1: Nie chcę być kolegą redakcyjnym od teorii spiskowych, ale procesory zwolniły, prawo Moore'a się skończyło, już się to tak szybko nie zmienia, więc coś w tych komputerach trzeba wprowadzać, żeby ludzie kupowali.
0: Mhm. No tak. No ciekawe. No w każdym razie coś tam tutaj nam wychodzi i no też warto tutaj sobie gdzieś tam może temat przejrzeć. Tymczasem pojawiły się dwie aplikacje, dosyć ciekawe. Do, jakby to powiedzieć, no to może Paweł, Voltiglovo.
4: Tak, aplikacje same z siebie nowe nie są, one są nowe w Polsce. Volt może jest troszkę mniej ciekawy, bo to jest kolejna zamawiarka do jedzenia. Co ciekawe, z takich funkcji interesujących, które znalazłem, one jeszcze nie są szeroko wykorzystywane, ale miejmy nadzieję, że z czasem będą. Istnieje możliwość implementacji różnych wersji językowych menu. Więc jeżeli powiedzmy jesteśmy gdzieś za granicą, albo ktoś z zagranicy przyjeżdża do nas, jest restauracja z menu po polsku, to można nawet tłumaczem jakimś, nie wiadomo na czym to bazuje, czy na Google, czy na innym silniku, przerzucić sobie to menu na angielski. No średnio jestem zwolennikiem tłumaczenia automatem jakimś, zwłaszcza średnio przetrenowanym menu, bo gołąbki tłumaczone jako pigeons no, nie oddają charakteru tych zawijanych.
0: Ale kiedyś w swojej książce zdaje się, że Arthur Andrews widział menu właśnie przetłumaczone, już nie badam, czy na Węgrzech, czy gdzieś, to tam w ogóle były jakieś takie przedziwne rzeczy, jakieś grzyby, nie, właśnie nie grzyby, jakieś trupy, coś w ogóle. Bardzo ciekawie to brzmiało, tak. To przedrukował w książce.
4: No, ciekawostki, była też restauracja, gdzie dania z kurczaka były tłumaczone jako Denmark from chicken, więc... Więc myślę, że chyba nie o to by chodziło, ale wierzę też w to, bo nie testowałem tego zbyt dokładnie, że przy dzisiejszym stanie wytrenowania, zwłaszcza w Google, mechanizmów tłumaczących, jest już ten system na tyle świadom kulturowo tego typu rzeczy jak dania. Natomiast to jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, aby restauracja samodzielnie wprowadziła wersję językową jakąś menu, więc miejmy nadzieję, że zostanie to z czasem wykorzystane. Aplikacja działa aktualnie w Gliwicach, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, chyba Gdańsku. Wiem, że jest 6 miast, w których działa i na pewno są to Gliwice, Katowice, bo co najbliżej mnie, to zapamiętałem. No i można podejrzeć sobie zarówno restauracje, które dowiozą do nas jedzenie, jak i które pozwalają na odbiór na miejscu. Są do tego osobne zakładki. Jest też live chat, na którym możemy zgłosić jakikolwiek problem. Są pewne problemy z dostępnością, zwłaszcza na Androidzie, ponieważ w zakładce pierwszej, w zakładce Odkrywaj, gdzie prezentowane są zarówno różne możliwości aplikacji, jak i restauracje w różnych kategoriach w naszej okolicy, no to tam jest zaimplementowany widget takiej karuzeli, która jakby przedstawia nam różne możliwości, to się samodzielnie przewija automatycznie i talkback czy komentarii z tym nie bardzo wyrabiają. I jest problem, ponieważ za każdym razem, gdy chcemy coś odczytać, odświeża się fokus i przerywane jest czytanie tego, co aktualnie jest czytane i jest próba odczytania czegoś nowego, więc nie jesteśmy w stanie specjalnie nawigować po takiej stronie, zwłaszcza, że potem jeszcze skacze nam kursor po tym wszystkim. Niemniej jednak na iOS-ie sytuacja wygląda troszkę lepiej. Mimo to, że jest trochę niezaetykietowanych przycisków, możemy aplikację obsłużyć na Androidzie również za pomocą wspomnianych już wyżej zakładek osobnych. No i istnieje sobie taka aplikacja, więc właśnie jeżeli w żadnej z dotąd Wam znanych nie było menu Waszej ulubionej restauracji, albo w ogóle Waszej ulubionej restauracji, to może będzie w Volt, więc weźcie telefony w dłoń i sprawdźcie.
0: No i druga rzecz.
4: Tak, dużo ciekawsza jest druga rzecz, która też chwilowo działa w bardzo ograniczonym zakresie we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i chyba też gdzieś nad morzem. Glovo, czyli usługi kurierskie w obrębie miasta. No, jeżeli macie taką sytuację, a część z nas może to mieć i pewnie nieraz znaleźliśmy się, że potrzebujemy koniecznie coś komuś dostarczyć, ale ciężko będzie nam samodzielnie wyjść z domu i tam dotrzeć na tyle szybko. Względnie chcielibyśmy, żeby ktoś nam zrobił zakupy, ale z takiego sklepu, którego nie ma w żadnym, nie jest to Tesco, nie jest to Lidl, który ostatnio też ponoć oferuje jakieś zakupy online.
0: Tak, ale nie spożywcze.
4: A widzisz. A chcemy zrobić spożywcze w Lidlu. No to możemy załatwić sobie kuriera, który dowolną rzecz przewiezie nam z miejsca na miejsce w obrębie naszego miasta. I to jest dosyć ciekawe, bo ceny uzależnione są od odległości. I to jest stała cena na konkretną odległość od naszego miejsca pobytu. Od miejsca, z którego chcemy przerzucić, do miejsca, do którego chcemy przerzucić. I to mogą być zarówno zakupy dla nas, czy dowóz jedzenia dla nas, jak i prezent dla innej osoby, jak i na przykład dostarczenie nam do pracy zapomnianych w domu kluczy lub odebranie garnituru z pralni. Więc możemy po prostu poprosić taką osobę o wyświadczenie nam jakiejś przysługi, jeżeli w grę wchodzi przerzucenie jakiegoś przedmiotu z miejsca na miejsce. I te koszty nie są chyba jakieś wielkie. Ja tam widziałem 6 zł na odcinku chyba do 2 km, a może nawet mniej, musiałbym jeszcze raz spojrzeć. Natomiast problem polega na tym, że nawet w obrębie konkretnego miasta, takiego jak Kraków, działało to tylko w centrum. Jak ktoś już mieszkał tak 15-20 minut za centrum, to już tutaj nie dostarczamy, tutaj niestety nie operujemy. Więc trzeba sobie dobrze sprawdzić, gdzie w waszym mieście to działa. No i
0: ale znając życie, to jest pewnie kwestia czasu, no bo...
4: Tak,
2: tak, bo to też się to dopiero myśli, zaczyna, więc nadzieję. Pewnie ta sieć się rozszerzy. Bo też muszą być chętni, którzy będą świadczyć te usługi.
4: Tak, ale też bardzo łatwo jest zostać takim kurierem, bo wystarczy wypełnić formularz na stronie i się zgłosić. I tak samo bardzo łatwo jest być sklepem albo inną instytucją oferującą różne produkty i zgłosić się ze swoim menu czy ofertą produktową, no bo można wybrać z oferty produktowej konkretnego sklepu lub restauracji, co chcemy mieć dostarczone, ale jest też opcja, jeżeli dany sklep nie udostępnia takiej oferty, możemy po prostu wpisać, jakie mamy życzenia w gigantycznym polu edycji i złożyć zamówienie spisane własnoręcznie.
0: No to rzeczywiście ciekawe.
4: Może to wielu osobom, zwłaszcza też niewidomym, ułatwić w wielu sytuacjach życie.
0: Tak, wracamy jednakowoż do Apple'a. Mówiliśmy o Apple Music, że jest dostępne na Androida od jakiegoś czasu, a teraz się zrobiło jeszcze w ogóle w ciekawy sposób.
2: Bo jest dostępne przez
1: tak,
2: przeglądarkę.
1: Jest dostępne przez przeglądarkę. Na razie w wersji beta. Jest to strona beta.music.apple.com. Strona jest jak najbardziej dostępna. I bo ja to testowałem, ja akurat testuję sobie teraz tę usługę i powiem, że jest to jak najbardziej dostępne, jest to do obsłużenia. Co polecam zrobić i jedna rzecz, o której warto pamiętać. Maksymalizujmy przeglądarkę. Z jednego prostego powodu. Jest jakiś dziwny problem i Apple Music strona nie pokazuje wszystkich kontrolek playera, jeżeli okno przeglądarki jest za małe. Czyli nie mamy suwaka głośności i nie mamy suwaka przewijania. Ale jeżeli zmaksymalizujemy okno, to te kontrolki się pojawiają.
0: No to rzeczywiście ciekawe. I taki ostatni news przed konferencją Apple'a, to jest kolejna dostępna aplikacja do Twittera. Od Piotrka.
2: Pytanie, czy Piotrek jest z nami? O, jest.
3: Jestem. Do Twittera.
0: Do Twittera. J for Twitter.
3: A, tak. To się czyta? Dobra, okej, okay, tak. J for Twitter, oczywiście. Jest to aplikacja na zegarki Apple Watch, aplikacja, którą instalujemy najpierw na iPhone'ie. Następnie musimy ją w aplikacji Watch zainstalować na zegarku, ponieważ nas po uruchomieniu aplikacji dostajemy taki komunikat, że musi być ona na zegarku też zainstalowana i wtedy na iPhone'ie następuje logowanie, logujemy się do Twittera, do naszego konta twitterowego i już od tej pory przenosimy się na zegarek, na Apple Watcha i tam uruchamiamy sobie tą aplikację z ekranu aplikacji. Po chwili wczytują nam się tweety, gestem przesuwania palcem w prawo idziemy sobie po kolejnych tweetach. Chodzi to naprawdę bardzo sprawnie i płynnie, jak na Apple Watcha. Wczytuje się po kilkanaście tweetów, później następuje dalsze wczytywanie tych tweetów. Możemy tweety lajkować, podawać dalej, komentować po wejściu w nie. I jeszcze po wykonaniu Force Touch, czyli po mocniejszym naciśnięciu ekranu, mamy do wyboru takie opcje jak odświeżenie, napisanie własnego posta oraz więcej, w opcji więcej. Mamy informacje o naszym profilu, możemy sobie znaleźć, wyszukać tweety po słowie kluczowym oraz wyświetlić najciekawsze, najczęściej oglądane tweety z ostatnich minut. Jest to aplikacja darmowa całkowicie i działa z VoiceOver-em na Apple Watchu bardzo dobrze. Jeśli ktoś by chciał ją pobrać, to może ją znaleźć na mojej szufladzie u Piotra Witka. Sam też testowałem tę aplikację i nawet na moim starszym już Apple Watchu serii drugiej działa ona bardzo, bardzo dobrze, więc polecam.
2: No tak, i teraz... I teraz chyba już rzeczywiście możemy sobie jeszcze pozostać w tym temacie Apple'owym i o konferencji, tak. Co nieco. Ja w ogóle zacznę od takiej nam bliskiej tematyki i to wcale nie mam na myśli kwestii związanej z dostępnością, bo mam na myśli coś zupełnie innego. Bo jeszcze przed godziną 20 miałem okazję śledzić stream z dzisiejszej konferencji i wyobraźcie sobie, ta ciekawostka jest związana z nową usługą
3: Apple TV Plus.
2: Tak, z Apple TV Plus. Mianowicie jeden z filmów, który był kręcony specjalnie na użytek tej platformy. Swoją drogą, jeżeli teraz zdecydujemy się na zakup nowego sprzętu od Apple, to dostaniemy abonament roczny za darmo, tak? A potem 4,99 dolarów miesięcznie, tak, więc pewnie u nas to około tam 15-20
1: zł. 18 zł.
2: No coś koło tego, coś koło tego. Natomiast słuchajcie, ciekawostka jest taka, że jednym z filmów, który będzie dostępny na tej platformie, będzie film, który się nazywa Sea.
3: A serial.
2: Serial. Ja właśnie nie byłem pewien, czy to jest film, czy to jest serial. Serial, to tym lepiej. O co chodzi? Dokładnie. Serial będzie dotyczył świata, w którym tak generalnie to wszyscy są niewidomi.
3: Tak, jest tylko kilka osób widzących.
2: Jest kilka osób widzących, ale ma się to zmienić, bo rodzi się dziecko, które okazuje się, że widzi i że ma być to zaczątek zmian. Bo ludzie wszyscy już się tak generalnie przyzwyczaili, że w sumie tego wzroku to nie ma i że to tak jest, a teraz nagle dostają zupełnie coś nowego i jest szansa na to, że zmieni się świat. I był pokazany trailer tego właśnie serialu, więc no coś takiego generalnie z naszego podwórka i widzowie będą mogli trochę z innej perspektywy różne rzeczy sobie pooglądać. No i jestem bardzo ciekaw tego, szczerze mówiąc.
3: Tak. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jeszcze też dodam, że film był też taki ciekawy na Netflixie. Nie otwieraj oczu, też taki trochę o, można powiedzieć, niewidzeniu, więc to też taki ciekawy trochę temat może być.
2: No tak.
3: Zobaczymy, jak to pokazali.
1: Ja już to czytałem a propos filmu Sea, tweety, że Apple bardzo ściśle współpracował z społecznością.
2: Z niewidomymi, tak, żeby realizm oddać.
1: Tak, żeby realizm oddać. I to się chwali.
3: No, ciekawe. Zobaczymy, jak to pokazali.
1: Z ciekawości bardzo mnie zastanawia, jak będzie wyglądała kwestia z audiodeskrypcją. Bo to, że ta audiodeskrypcja będzie w języku angielskim, to jest raczej oczywiste, znając Apple. Zastanawiam się, czy tłumacząc to na inne języki, jednak będą mieć to gdzieś i tę audiodeskrypcję w ogóle pozostawią, czy jednak też ją przetłumaczą?
0: Znając Apple, możliwe, że przetłumaczą. Oni raczej, wydaje
3: tylko
0: mi się,
3: pewnie po jakimś czasie może.
0: Może po jakimś czasie, ale on ich raczej... Takie mają usługi dość kompleksowe, albo wszystko, albo nic.
3: Tak.
2: A że usługa w Polsce ma być dostępna, no to możemy się spodziewać konkurencji dla Netflixa.
3: Dokładnie,
0: tak
3: dokładnie,
0: jest.
3: Tak.
0: No to konferencja.
3: Tak, powiem szczerze, że nic ciekawego i nic takiego nowego, o czym się by już nie słyszało jakiś czas temu. No, na początku zaczęli właśnie od tego Apple Arcade, czyli tej subskrypcji gier, tak, no, która dla nas jakby tutaj no, nie będzie pewnie interesująca, bo nie sądzę, żeby jakieś gry dostępne dla VoiceOvera były, no ale zobaczymy.
1: Czy z jednej strony niby tak, ale z drugiej strony z jakiegoś dziwnego powodu, jak się wejdzie gdzieś na stronę Arcade'a, to podobno do niektórych trailerów nawet audiodeskrypcję zrobili.
3: O, a to ciekawe.
1: I nie wiem, czy to ma być jakiś znak i jakaś zapowiedź, czy to tak po prostu.
3: No to ciekawe, to zobaczymy, jak to będzie. To już we wrześniu, bodajże chyba 20 czy 19 września w 150 krajach, więc w Polsce też na pewno. I tak samo jak w przypadku Apple TV Plus, też ma kosztować $5. Na miesiąc dla całej rodziny, więc no, będzie można sobie wypróbować i zobaczyć, jakie tam są tytuły i czy coś jest dostępnego. Jak coś znajdziemy, to na pewno wspomnimy o tym. Tak, zaprezentowano nowego iPada generacji 7, 10,2 cala ma on ekran. No i tak naprawdę tutaj tam dużych rewelacji w tym iPadzie nie ma, nie podali. No, tak jak...
1: Co do iPada, 1699 zł, znamy polską cenę. Podano, że jest dwa razy szybszy od średniego sprzedawanego peceta.
3: A, no tak.
1: Więc za 1700 zł urządzenie o dwa razy lepsze od przeciętnego laptopa, no, zapowiada się ciekawie.
2: Tym bardziej, że iPadOS to jest jednak system zoptymalizowany pod ten sprzęt.
0: No i w sumie w ogóle jak na sprzęt aploski 1700 zł to nie jest.
2: To nie są tak jeszcze aż takie wielkie pieniądze.
3: Dokładnie.
2: Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o Apple Watcha, to tam bardzo postawiono na medycynę. Ja co prawda już nie zdążyłem obejrzeć tak w całości, bo już tu się przygotowywałem do tego, żebyśmy weszli na antenę. Natomiast pokazany był filmik, w którym różni ludzie dziękują tam Apple'owi, samemu Timowi Cookowi, że Apple Watch uratował ich zdrowie, a niekiedy tam i życie. I rzeczywiście jakieś mają być kolejne pomiary i kolejne rzeczy związane z diagnostyką, które to Apple Watch ma wspierać. Ma wspierać między innymi przewidywanie problemów ze słuchem. Na podstawie tego, na podstawie tego, jak mamy hałas otoczenia. Coś jeszcze, mają być jakieś badania związane ze zdrowiem kobiet, z kobiecym cyklem. Nie wiem, jak to tam dokładnie ma funkcjonować, ale też zdaje się, takie ma być. A trzeciego tego rodzaju badań, szczerze mówiąc, już nie
3: dosłucham. O sercu coś było, więc to na tej zasadzie, tak. No więc nowy Apple Watch serii 5 się pojawi. Ma mieć taki innowacyjny wyświetlacz, że nie będzie się wyłączał, będzie on ciągle podświetlony bez spadku baterii jakby, więc będzie działał jakby tyle samo, ile działał. Zobaczymy, jak to będzie też z VoiceOverem.
4: Tak, te Kindle papierowe i jak ten e-papier.
1: Tego jeszcze na świecie nie było. Zegarek, którego nie trzeba włączać, żeby godzina pokazywała.
3: No. Dokładnie, ma być z tytanowych i ceramicznych obudów, ma kosztować od $329. No i mamy jeszcze budowany kompas, tak, że ma być aplikacja kompas w Apple Watch, już będziemy mogli sobie sprawdzić kierunek, tak, w jakim jesteśmy ustawieni. To z tego, co Apple tutaj dzisiaj powiedziało na temat tego zegarka. No i oprócz tego oczywiście nowe iPhony. iPhone 11 w nowych 6 kolorach, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max. Więc takie nazwy w tym roku dali.
0: W iPhone jakie 11... są wielkości? To jest jak XS, czy to jest większe?
3: iPhone Pro i Pro Max mają być wielkości 5,8 i 6,5 cala. A powiem szczerze, że iPhone 11 nawet nie zauważyłem. Pewnie 5,5 cala, pewnie sądzę, tak jak
1: albo 5,7.
3: Tak. Myślę, że to będzie taka sama tutaj wielkość ekranu, ale jeśli chodzi o te droższe, no to właśnie 5,8 i 6,5 cala, więc już 6,5 cala to dosyć spory. Tak, i mają być właśnie, ale tak myślę jeszcze, o godzinę dłuższy czas pracy na baterii ma ten iPhone 11 od swojego poprzednika, a ten Pro i Max mają mieć o 4 godziny dłuższą pracę od tych XS i XS Max, więc zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości wyglądało. iPhone 11 ma być od $699 kosztować. iPhone 11 jeszcze ma być z tyłu z nierdzewnej stali, też to taki tutaj dodatek, inna obudowa z tyłu. No i ma te iPhone'y, te Pro mają być od $999, a te Pro Max mają być od $1099. Zobaczymy, ile będzie to
2: jak
3: w
2: to
3: Polsce,
2: będzie w Polsce tak.
3: kosztowało. No i tak naprawdę
1: podejrzewam,
3: tyle.
1: Że dwa razy
3: tak
1: tyle co w
3: tyle.
1: Stanach, bo tak ceny oczywiście wyglądają.
3: Pewnie tak.
4: Ale
3: tak
4: plotka o
3: tyle.
4: Nowym iPhone'ie SE się nie urzeczywistniła.
3: Znaczy iPhone SE to ma być na wiosnę z tego co czytałem, tak? iPhone
4: A,
3: C2.
4: Przepraszam.
3: Takie mają być plotki, tak? Na wiosnę 2020 roku. Co jak będzie, to zobaczymy. Więc ma być podobno 4,7 cala ma mieć, ale no to na razie są plotki, to na razie nie ma co o tym mówić, bo to zobaczymy jak wyjdzie. No jeszcze coś ma być w październiku albo w listopadzie, planowane są nowe AirPodsy wyciszające hałasy z otoczenia, to by była myślę, że fajna rzecz dla nas. No i tak, i zobaczymy co tam jeszcze pokażą, tak? No ale tu nic więcej na tej konferencji nie było
1: A
3: mówione.
1: 19 września iOS 13. 30 września iOS 13.1, czyli część nowości z iOS 13. Apple się bał, żeby tego po prostu za wcześnie nie wypuszczać, żeby nie wypuszczać jakiegoś niestabilnego bubla, została przeniesiona w przód na 30 września na iOS w wersji 13.1. Są to m.in. automacje, nie wiem jak to się w polskim dokładnie nazywa. W każdym razie chodzi o to, że na przykład skróty z aplikacji skróty mogą się wykonywać o konkretnych godzinach. To m.in. zostało przeniesione na wersję 13.1.
3: No to zobaczymy też co będzie nowego w tych systemach. Jak już będą, to na pewno też będzie na ten temat audycja. Bo to dużo tych zmian dostępnościowych jest w tych najnowszych systemach.
2: Tak.
3: Dużo tego tam się narobiło.
2: No, ale to już, to myślę,
3: funkcji.
2: Że poczekamy sobie na spokojnie do momentu, aż się już faktycznie pokaże oficjalna wersja iOS-a i wtedy będziemy mogli pokazać, co tam rzeczywiście z tych rzeczy, które były także w wersjach
0: tak
2: beta, co tam przetrwało, bo to też nie jest
0: tak.
2: oczywiste,
0: bo
2: że
0: to
2: wszystko.
0: Różnie bywa.
2: Tak. Różnie to jest z tym, oczywiście.
3: Dokładnie tak.
5: Ja jeszcze mam jedno pytanie, korzystając.
2: I
5: czy
2: Robert
5: podano...
2: się pojawił.
5: Ja już tutaj jestem do jakiegoś czasu, natomiast nie chciałem przeszkadzać. Miałem dość dużą awarię, że tak powiem, ale to może. Natomiast chciałem się zapytać, bo niestety umknęła mi część konferencji właśnie z powodów internetowych. Czy podano ilość pamięci w tych iPhone'ach 11?
3: Nie widziałem takiej informacji, przynajmniej w tej relacji, którą czytałem, to nie widziałem takiej informacji, więc ciężko mi stwierdzić. Pewnie 128, 256, 512, przynajmniej takie słuchy chodziły, ale jak to jest, to nie doczytałem się takiej informacji.
5: Bo niestety
1: jeszcze 100 iPhone'ów, tu już krążą żarty, że nowy iPhone to kamera z funkcją telefonu, bo tam, owszem, o aparatach i o kwestiach związanych z nagrywaniem wideo było bardzo dużo mówione.
3: Tak, najwięcej.
1: Większość z tego jest dla nas mało przydatna, ale jest jedna rzecz, która może nam się zdecydowanie przydać. Chodzi mianowicie o kamerę szerokokątną. Dlaczego może nam się to przydać? Podobno, tak przynajmniej twierdzą komentatorzy gdzieś tam z Twittera, będzie to bardzo fajna opcja dla wszelkiego typu aplikacji, gdzie łączymy się z jakimiś wolontariuszami, którzy pomagają nam w ten czy inny sposób. Czy to Be My Eyes, czy to tworzone przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego Pomocne Oko, bo jeżeli te aplikacje przełączą się i będą obsługiwać właśnie tę kamerę, to będą miały zdecydowanie większe pole widzenia i zdecydowanie więcej będą mogły zobaczyć bez konieczności jakiegoś machania tym iPhone'em, niż mogą zobaczyć do tej pory.
2: No to rzeczywiście brzmi obiecująco. A ciekawe, jaki to będzie miało wpływ na te wszelkie aplikacje rozpoznające, czy tekst, czy różnego rodzaju obiekty. Czy to też im posłuży, czy wręcz przeciwnie?
3: No ciekawe, bo może dzięki temu więcej obejmować, tak? To
2: pytanie, czy zawsze więcej znaczy lepiej, ale to przekonamy się.
3: Dokładnie, tak.
2: Ale to przekonamy się, jak już te sprzęty trafią w ręce kogoś z nas. To może. Dokładnie. Tak, może trafią, to wtedy potestujemy.
3: Dokładnie.
0: No, to mniej więcej tyle chyba, jeżeli chodzi o konferencję Apple'owską.
3: Tak
0: mi się wydaje przynajmniej. Także no cóż, zobaczymy, jak będzie w praktyce. Podejrzewam, że na Tyflo Podcaście czy w Tyflo Radiu będzie audycja dość szczegółowa na temat nowości w iOSie 13, a może i w tym WatchOS, tak? To się teraz nazywa?
3: Tak, dokładnie WatchOS, tak.
0: WatchOS,
1: jeszcze
0: także...
1: można dodać, iPhony będą posiadać procesor A13 Bionic z dużymi jakimiś ulepszeniami w kwestii uczenia maszynowego, a to może wieszczyć jakieś zmiany w kwestii wszelkiego rodzaju właśnie rozpoznawaczy, czy to tekstu, czy to zdjęć, zwłaszcza jeżeli chodzi o usługi działające offline.
0: To się akurat zgadza. I tu w ogóle jest taki ciekawy trend, bo z jednej strony masę rzeczy przenosi się do internetu, z drugiej strony uczenie maszynowe coraz bardziej przenosi się do sprzętu, ale to podejrzewam też dlatego, że tych danych potrzebnych do uczenia maszynowego jest naprawdę dużo, które tam są potrzebne i może to dlatego. Zresztą nie wiem, się też nie znam na tym, ale tak mi się wydaje, no ciekawe to wszystko są te przeprowadzki z internetu do nieinternetu i odwrotnie.
2: No wiesz, bo teraz po prostu można, to jest prawdopodobnie dlatego, bo teraz można, bo kiedyś działałoby to zbyt wolno.
0: Kiedyś się nie dało, ale w ogóle przecież no, co jakiś czas się mówi o tym, że no, za chwilę wszystko będzie w sieci i u terminali będą tylko, u użytkowników będą tylko takie terminale.
2: A potem w drugą stronę.
0: Tyle. A potem się okazuje, że to, no, to niby to trochę tak, ale to nie tak. Także różnie to z tym bywa. No dobrze, to takim jak zwykle, nie wiem, czy to jest optymistyczny, czy nie.
2: Filozoficznym akcentem dziś.
0: Takim filozoficznym akcentem można chyba zamknąć nasz dzisiejszy Tyflo Przegląd. Już czwarty, osób było 5, potem 6 dzisiaj naszych tutaj prowadzących. No i co? No chyba pozostało nam tylko się pożegnać.
1: Ja jeszcze dodam dwie takie krótkie informacje. Pierwsza, które gdzieś chciałem wcisnąć w audycję, ale nie do końca mi się to udało. Pierwsza się jeszcze dotyczy tematu rozpoznawaczy pieniędzy. Jest taki śmieszny hack, zwłaszcza jeżeli chodzi o dziwne waluty, wykorzystania Seeing AI do tego. Ale absolutnie nie chodzi tu o funkcję rozpoznawania pieniędzy, chodzi tu o funkcję rozpoznawania twarzy. Bo na banknotach znajdują się bardzo często portrety jakichś znanych, sławnych osób. I nie wszystkie, ale niektóre banknoty da się ponoć Seeing AI nauczyć po prostu, żeby te konkretne twarze tych konkretnych osób z tych konkretnych banknotów po prostu rozpoznawał. Więc można też popróbować, można się też pobawić. Drugi news to gdzieś przy okazji Discorda i dostępności. Elektron, czyli właśnie mechanizm pozwalający na tworzenie aplikacji właśnie typu strony, którego teraz bardzo dużo aplikacji używa, chociażby Skype nowy, chociażby prezentowany tu jakiś nie taki długi znowu czas temu na łamach Tyflo Podcastu Signal, chociażby właśnie Discord dostał teraz jakąś aktualizację. Pojawiły się nowe dostępnościowe zmiany. Co się zmieniło? Są wreszcie po tylu latach w Elektronie dostępne paski menu i są dostępne menu kontekstowe. Czyli takie właśnie aplikacje jak Signal, jak Skype, zawsze miały problem, żeby do menu się dostać, bo to trzeba było robić nawigacją obiektową, szukać tego gdzieś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz można, to jest normalnie pod altem, to jest ładne, fajne, dostępne, da się, działa.
2: I super. Więc... i bardzo dobrze, bo tak. To rzeczywiście...
0: A ja jeszcze znalazłem dwa newsy. Znaczy w zasadzie jeden podwójny. Bo tak jeszcze przeglądam Twittera, czy tam coś się nie pojawiło. I pojawiło się. No. Od Samsunga tym razem. Znowu kolejna duża firma robi jakieś aplikacje. Jedna aplikacja dla głuchoniewidomych, która zamienia tekst zarówno jakiś napisany i mówiony na Morsa, czyli prawda, połączenie rozpoznawania tekstu i telefon wibruje morsem. No może komuś to się przyda, tylko to jest jakaś na konferencji w Indiach, więc pytanie, gdzie ta aplikacja będzie dostępna. I druga aplikacja też na tej konferencji w Indiach, więc pytanie też, gdzie to będzie dostępna. Nie ma za dużo informacji, jest powiedziane, że będzie jakaś aplikacja dla słabowidzących, która jakoś... no. Poprawia obraz dla osób słabowidzących. W jaki sposób ona go poprawia, tego nie wiemy, ale poprawia dla osób słabowidzących. Także no, może komuś się to kiedyś gdzieś przyda. A jeszcze... że Samsungi mają dość dobre te telefony.
5: I no jeszcze, info z wczoraj wieczora. Nie zdążyłem tam zamieścić. Z portalu Bankier, ja to tam znalazłem, bankier.pl. Galileo dzisiaj dostępne, czyli ten GPS europejski. No i powiem szczerze, że dość dużo smartfonów to Galileo jednak jakoś obsługuje fakt w pojedynczej częstotliwości. Co za tym idzie, możemy spotkać się z lepszą, z łatwiejszą nawigacją, z bardziej dokładną nawigacją w przypadku programów nawigacyjnych. Jak to będzie w praktyce? Zobaczymy.
1: I ja jeszcze na koniec jakiś taki akcent polityczny. Koalicja Obywatelska obiecuje, że jeżeli wygra wybory, to zostaną zniesione progi zarobków dla rent, pułapka rentowa ma być zniesiona. No,
0: no tych obiecanek to teraz obietnic, jest naprawdę tak, dużo. Zobaczymy, tak, co to w ogóle
5: zostanie. Ja to tyle chciałem powiedzieć. No,
0: także
1: ale obietnica tu, jest.
0: Tutaj zobaczymy.
3: No. Ja jeszcze tylko, zobaczymy. Bo tam na początku wspomnieliśmy i zapomniałem w końcu przez tą konferencję o tym powiedzieć, o dwóch takich nowych funkcjach, które tam wypatrzono w kodach bet systemów. Nie zostało to dzisiaj co prawda o tym wspomniane, ale no być może to się pojawi, że w Apple Watchu ma być podobno funkcja śledzenia czasu w łóżku, tak? Czyli jak śpimy, ma to być wykonywane za pomocą sensorów w Apple Watchu oraz na podstawie naszych, że tak powiem, ruchów przez sen i na podstawie naszego tętna. Wszystkie informacje później zebrane będą dostępne, miały być dostępne w aplikacji Zdrowie. Ma być też do tego stworzona specjalna komplikacja. Dodatkowo, jeżeli mamy ustawiony jakiś budzik na rano i obudzimy się przed tym budzikiem, to Apple Watch go automatycznie wyłączy. To też ciekawe, jak to będzie działało, żeby przez przypadek nie wyłączał tego jakoś bez obudzenia, takiego zupełnego. Problemem jest to, że często ładujemy tego Apple Watcha w nocy, ale na to też ma mieć Apple patent taki, że będzie po prostu wyskakiwało powiadomienie o tym, że trzeba naładować zegarek, aby w nocy móc go mieć na ręce i badać ten swój sen. Więc to też myślę może być ciekawe, co już wiele urządzeń takie funkcje ma. No i zobaczymy, czy to będzie i jak to będzie działało, tak, w najnowszych systemach. Nie wiadomo, czy to w najnowszym zegarku tylko, czy w poprzednich modelach też, ale to się może za jakiś czas przekonamy. I jeszcze jedna funkcja taka mała w iOS 13 będzie dostrzeżona, School Time, która ma pomagać uczniom skupić się podczas lekcji przez to, że byłyby blokowane powiadomienia i połączenia. Dopuszczane by były tylko połączenia alarmowe i alerty, czyli takie już jakieś po prostu specjalne wiadomości, których nie można przegapić. Miałoby to właśnie pomóc się uczniom skupić się na nauce i można by było sobie do tego ustawić harmonogram, kiedy tych powiadomień i połączeń ma nasz telefon nie przyjmować. To tyle.
2: Okej, okay, tak. No to chyba teraz już rzeczywiście wszystko.
0: Teraz już chyba rzeczywiście wszystko powiedziane.
2: To możemy kończyć dzisiejszy Tyflo Przegląd.
0: Tak jest. Prawie dwie godzinki newsów technologicznych. Dużo nam dzisiaj tego się udało czytać i opowiedzieć. Także no nie pozostaje chyba nam nic innego, jak się pożegnać, co niniejszym czynimy. No i do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.
3: Dziękujemy, do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy dziś poniedziałek, to 17 dzień września 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki. Dzień dobry, Robercie.
5: Dzień dobry po raz kolejny. Witam słuchaczy Tyflo Radia i witam Ciebie, Michale, też. No dzisiaj będzie tak, myślę, że krócej, no ale, że tak powiem, audycja została spowodowana tym, że ludzie listy piszą.
2: Tak, ludzie listy piszą, no, i ludzie nie tylko listy piszą, ale ludzie po prostu mają generalnie z tym problemy. Mają z tym problemy.
5: Tak, mają z tym problemy, a bardzo dużo firm z tego korzysta i po prostu dostajemy listy, że po prostu, żeby to wytłumaczyć jakoś tak bardziej logicznie to, co chcemy dzisiaj i o czym chcemy powiedzieć.
2: Ja powiem
5: tyle. Ponieważ troszkę niewidomych pracuje.
2: Tak.
5: No i że tak powiem, mnóstwo firm korzysta z tego portalu, o którym dzisiaj powiem.
2: Tak, dziś będziemy mówić o serwisie WeTransfer, natomiast zasadniczo, żeby zacząć od początku. Podstawowym problemem w dzisiejszych czasach jest to, że przesyłamy sobie coraz większe ilości danych. No i kiedy pracujemy, to zwykle to jest tak, że dodajemy załącznik do maila. Można sobie wysłać jakiś tam plik za pomocą poczty elektronicznej. No i to jest rozwiązanie, do którego wielu z nas się przyzwyczaiło, które zna i nie ma z tym problemu. Ale, no niestety, dostawcy poczty elektronicznej mają różnego rodzaju obostrzenia. Albo mają obostrzenia polegające na rozmiarze dołączanego pliku, albo też mają obostrzenia polegające na typach plików, jakie możemy wysłać za pomocą poczty elektronicznej. Coraz więcej różnego rodzaju robactwa nam się w tej poczcie potrafi zagnieździć. Różne złośliwe pliki są wysyłane, takie na przykład z podwójnymi rozszerzeniami. No i dostawcy walczą z tym, wycinając po prostu w pień wszystkie pliki wykonywalne na przykład, albo pliki RAR powiedzmy, czy pliki ZIP, niekiedy też się zdarza. I to nawet nie chodzi o to, że ktoś wysyła pliki o zbyt dużym rozmiarze, tylko po prostu, że wysyła pliki niewłaściwego, niedozwolonego przez danego dostawcę poczty elektronicznej typu. No i na to odpowiedzią jest serwis, który dziś zaprezentujemy, czyli serwis WeTransfer.
5: Tak, ale jest jeszcze jedno, o którym chciałem wspomnieć, tak. A mianowicie to, że czasami na niektórych klientach poczty przez za dużą ilość załączników blokuje się zwyczajnie skrzynka, która się blokować nie powinna, ale wiadomo, prawa Murphy'ego się w technologii zdarzają, no i niestety tak jest, ja już nieraz odbierałem telefony od ludzi, że skrzynka się zablokowała, bo ktoś przysłał jakiś duży załącznik, albo ktoś chciał wysłać i ani w jedną, ani w drugą i tak dalej, więc generalnie przez maile jednak załączników wysyłania się unika, szczególnie tych większych.
2: Jest tylko jedno odstępstwo od tej reguły i to myślę, że jest dość ważne i w przypadku obecnych przepisów należy to podkreślić. Zanim wyślecie jakiś plik, jakiś załącznik za pomocą usługi WeTransfer, który może być plikiem zawierającym dane wrażliwe, czyli wszelkiego rodzaju dane osobowe na przykład, no bo wiadomo, że niekiedy w pracy też się i z takimi plikami spotykamy, to należy bezwzględnie się skonsultować z waszym inspektorem do spraw ochrony danych osobowych. żeby nie, żeby nie naruszyć RODO, bo można mieć z tego powodu duże nieprzyjemności, to jest, to podpada pod paragrafy i tego typu plików absolutnie nie należy wysyłać za pomocą serwisu WeTransfer. Należy wysyłać takie pliki za pomocą takich kanałów i w ten sposób, jeżeli w ogóle musimy je gdzieś przesłać, a często bywa tak, że nie musimy wcale, które są ustalone w naszej firmie i żeby to wszystko było zgodne z polityką ochrony danych osobowych. No, od maja bieżącego roku to jest tym istotniejsze, bo weszły te regulacje i trzeba po prostu o to dbać.
5: Natomiast też z mojego doświadczenia powiem tak, faktury i wszelkiego rodzaju dokumenty jednak wysyłamy mailem, a nie serwisem WeTransfer. WeTransfer bardziej się do multimediów przydaje i do jakichś takich.
2: Tak, natomiast no wiesz, no ja wolałem uczulić, bo można mieć z tego powodu po prostu nieprzyjemności. Jasne. I żeby ktoś później nie miał do nas pretensji, bo ja wysłałem WeTransferem jakieś na przykład, nie wiem, formularze osobowe, a później ktoś miał do mnie o to pretensje i firma została pociągnięta do odpowiedzialności, bo coś takiego się zdarzyło. Więc nie, takich rzeczy absolutnie nie robimy.
5: Chociaż ja powiem, dlaczego firmy, i to duże firmy, korzystają z serwisu WeTransfer. Dlatego, że on nie ma wyszukiwania. Tam nie ma możliwości, jeżeli przesyłka nie jest do kogoś adresowana i ktoś nie poda dalej, nie ma możliwości dowiedzenia się o danych przesyłkach przez osoby trzecie, co w niektórych serwisach jest możliwe.
2: Tak, są, bo powiedzmy sobie szczerze, że idea serwisu WeTransfer to nie jest wcale nowa idea. Tego typu serwisy są od lat i służą, powiedzmy to sobie szczerze, w większości przypadków udostępnianiu materiałów, które z legalnością mają niewiele wspólnego. To są serwisy, na których głównie zamieszczane są różnego rodzaju warezy i inne materiały tego typu. Oczywiście można tam wysyłać pliki jak najbardziej legalne, bo czemu by nie, bo to się też czasem przydaje. Natomiast one właśnie zazwyczaj mają jakieś wyszukiwarki, zazwyczaj mają różnego rodzaju mechanizmy pozwalające na przykład
5: dokupowanie po prostu transferów. Tych
2: tak, tak, tak, tak, tak. Dokładnie.
5: Tutaj tego nie ma. Mało tego, tu jest tak, że w ciągu tygodnia, po tygodniu plik jest skasowany. I mało tego, nadawca dostaje informację, to też pokażemy, że plik został ściągnięty przez odbiorcę. Tak też jest. Generalnie, chyba że użyjemy innej opcji, ale to wszystko pokażemy. Ale generalnie tak jest, że nadawca jest poinformowany, czy plik został ściągnięty przez odbiorcę. Więc o wszystkim jakby się dowiadujemy, plik jest krótko, na tyle krótko, tydzień czasu powinniśmy zdążyć. Ja powiem, ostatnio wytwórnie muzyczne właśnie bardzo często używają WeTransfer jako serwisu właśnie do rozprowadzania swojego kontentu, na przykład wśród stacji radiowych. No i właśnie też dostaliśmy taką prośbę od jednego z pracowników, żeby pokazać ten WeTransfer jakoś tak.
2: Jak to działa, bardziej, jak można z tego skorzystać? No ja na przykład ze swoich doświadczeń w mojej drugiej pracy to mogę powiedzieć, że zdarzało się, że otrzymywałem na przykład materiały do publikacji na stronę internetową od grafików. Bo na przykład nie chciało to przejść przez pocztę, a potrzebowałem materiał o wysokiej rozdzielczości albo na przykład dużo materiałów graficznych do publikacji na stronę, na przykład do galerii, gdzie było do zamieszczenia tam powiedzmy kilkadziesiąt obrazków, no i dostawałem taką paczkę za pomocą WeTransferu. I w ten sposób mogłem sobie to spokojnie pobrać i wrzucić, gdzie trzeba było wrzucić, bo na przykład okazywało się, że za pomocą poczty elektronicznej to po prostu nie chciało przechodzić.
5: Ja powiem tylko jeszcze z kronikarskiego obowiązku, że telefon chyba jest do naszych do
2: jest,
5: państwa
2: i owszem, jest.
5: 123 834 835. Jakby ktoś miał jakieś pytania, proszę bardzo, postaramy się w miarę możliwości odpowiedzieć. Dzisiaj pokażemy działanie WeTransfera na przeglądarce Firefox w najnowszej wersji, na przeglądarce Basilisk, a także Internet Explorer, także na Chromie, jak również...
2: zahaczymy o aplikację mobilną. Tak, zahaczymy o aplikację mobilną. Ja powiem szczerze, tylko prześlizgnąłem się przez tę aplikację, więc też nie jakoś bardzo nie jestem z nią zaznajomiony, ale tyle, co udało mi się przetestować tę aplikację, to będę w stanie pokazać, bo ma ona jedną taką dość interesującą funkcję. Myślę, że ważną.
5: Dokładnie. W tej chwili na naszym zegarze ileś minut po godzinie 19.
2: 14, więc, tak naprawdę.
5: 14, proszę, więc ja myślę, że zaczniemy alfabetycznie. Na literę B jest Basilisk, czyli nasz bazyliszek, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli fork Firefoxa starszego typu, który się jednak rozwija i odsyłamy po więcej danych do poprzedniego podcastu. Co myślisz na ten temat, Michale?
2: Czy jestem od Basilisk? Jestem za.
5: Tak, ponieważ jest na literę B. No więc, jeszcze pokażę dwa rodzaje wysyłki WeTransfer. Dlaczego? Dlatego, że można właśnie wysyłać przez WeTransfer dwojako. Można wysłać paczkę, a można wysłać
2: pojedynczy plik.
5: Plik po pliku. Pojedyncze pliki i odebrać je już w paczce, którą WeTransfer dla nas zrobi. On już to zrobi za nas. Powiem tak, te wysyłki pokażę tutaj na jednej przeglądarce, ponieważ one na przeglądarkach bliźniaczych działają tak samo. Natomiast to pewne różnice w interfejsie pokażę na innych przeglądarkach. Więc otwieram tutaj przeglądarkę Basilisk. Powiem, korzystam tutaj w naszym tutaj laboratorium z programu NVDA wersji RC4. W tej chwili, bo czwórka wyszła 2018, żeby nie było. No i syntezatora SPeak. Mam nadzieję, że wystarczająco zwolnionego, aby Państwo...
2: Akurat syntezator to chyba, Robercie, Speak nawet, a nie Speak.
5: Tak. No, no niestety czasami tutaj...
2: One się podobnie nazywają.
5: Tak. SPeak, a tu Speak i po prostu. Tak, Speak Jan V3, żeby nie było. Lubię po prostu ten syntezator, no ale to już inna kwestia. Otwieram bazyliszka.
7: Basilisk 648.
5: No właśnie, naciskam klawisz Enter.
7: Basilisk zajem, szukaj punkt orientacyjny klikalny, szukaj lista rozwijana, zginięte, szukaj w Google.
5: No oczywiście wyszukiwarka Google nam się otworzyła, bo mamy tą stronę jako domyślną. Chcemy wpisać, chcemy przejść na stronę serwisu WeTransfer. Naciskamy kombinację klawiszy Ctrl i plus L.
7: Navigation toolbar, pasek narzędzice, Google transfer.com/Google.
5: Proszę
7: dokument
5: bardzo.
7: Zajęty, przycisk szukaj w Google, WeTransfer zajęty.
5: WeTransfer już się nam załadował. Jak mówiłem w poprzednim podcaście, przeglądarka Bazyliszek jest dosyć szybką przeglądarką. I teraz jak wygląda nam ta strona?
7: Klikalny przycisk browse.
5: Przycisk przeglądaj, czyli przycisk browse, tudzież browse.
7: No files selected.
5: No files selected. Nie ma na razie wybranych plików. Tutaj ja powtórzę, jakby ktoś nie rozumiał. No files selected.
7: Klikalne nagłówek poziom 2, gdy our files.
5: Add your files. Aczkolwiek powiem tutaj, to możemy sobie jakby pominąć, ale to zaraz powiem dlaczego.
7: Add up to 2GB.
5: I pisze add up to 2GB, czyli add up to 2GB. Możemy do 2 GB treści przesłać w jednym pliku. Jeśli mamy opcję podstawową. W opcji tak zwanej WeTransfer Plus możemy przesłać do 20 giga, ale trzeba wtedy zapłacić odpowiednią cenę. Ja już nie pamiętam jaką, ale trzeba to coś zapłacić. Ale myślę, że 2 giga też nie jest mało.
2: Całkiem nie. Całkiem
5: e-mail, e-mail tu, czyli tutaj wpisujemy, do kogo chcemy wysłać dany plik, adres e-mail danego nadawcy.
7: Pole edycji.
5: Mamy pole edycji.
7: Your mail.
5: Nasz mail, czyli e-mail nadawcy.
7: Pole edycji.
5: W wypadku mój mail.

0: tutaj wpisać hasło dla pliku, który wysyłamy, ale niestety tylko w wersji wersji plus, tej płatnej.
1: Passport. Klikalmy jeden week.
0: Możemy wybrać sobie, bo tutaj jeden week, też w wersji niestety płatnej, aby WeTransfer, aby WeTransfer przetrzymywał nam pliki dłużej niż tydzień.
1: Delete after.
0: I to delete after i tutaj właśnie możemy właśnie sobie
2: tym
0: wyznaczać.
2: Jednym tygodniu.
0: Niestety też wersję. Tak, bo darmowo mamy jeden tydzień.
1: Przycisk opcji nieoznaczone, klikalny link.
0: I tutaj możemy tak, o coś mówię, przycisk opcji nieoznaczone, klikalny link. O co chodzi? Możemy wysłać plik jako, jako mail, czyli ten, czyli do konkretnego adresata i wtedy, natomiast możemy to zaznaczyć i wtedy plik się nam wyśle i zostanie nam wygenerowany link. Łącze, które możemy sobie tam, nie wiem, gdzieś sobie udostępnić, porozdawać po ludziach i wtedy nawet jest taki specjalny przycisk copy podany i możemy sobie ten link do schowka skopiować na przykład i możemy sobie go gdzieś tam rozdać.
2: Czy jest jakiś, czy jest jakiś limit wtedy na przykład pobrań? No bo wiadomo, to jest ten tydzień na pobranie tego pliku, ale czy w ciągu tego tygodnia jest jakiś limit? Nie ma.
0: Nie, okay. Możemy pobierać do bólu, że tak powiem, ale po tygodniu nam skasuje.
1: Pole edycji wielowierszowe. Koniec pole edycji message. Pole edycji wielowierszowe.
0: No i potem już mamy normalnie tak jak jest. Czyli to jest ten toggle transfer options. Jak to naciśniemy, to wtedy nam się pokażą właśnie te opcje. Ale poniżej mam jeszcze...
1: Nagłówek poziom 1 remarkable. Klikalne nagłówek poziom 2 lampscape.
0: Tutaj mamy różne...
1: Klikalne. Pusta. Koniec ramka, koniec ramka.
0: Graficzne.
1: Dropping
0: rzeczy, które możemy sobie zrobić wtedy, kiedy ktoś ściąga nasz plik.
1: Nagłówek poziom 1 remarkable.
0: To też jest klikalne, w opcji płatnej.
1: Lampscape. Nagłówek poziom 2 lampscape. Nagłówek poziom 2 fotabe.
0: Do różnego rodzaju tła. Jakiś landscape jest bodajże pejzaż, jakiś footage.
1: Bitcover 9 milion royalty free clips. WeTransfer basilisk.
0: No i potem tu już mamy reklamę WeTransfera.
1: Browser tabs pasek na polece archusing google WeTransfer dokument koniec ramka ramka klikalne mewina bez adbet daily konseurs koniec ramka koniec ramka nawigacja
0: edit daily, czyli można
2: jakaś
0: sobie
2: reklama
0: też,
2: tak naprawdę jest przypuszczam bo to jest w ramce
0: też,
2: bo to jest
0: można,
2: w ramce
0: tak, ale też można zrobić coś takiego, że można wybrać. Kiedyś tego nie było, ale teraz można sobie wybrać jakiś obrazek. Aha. Z ich jakby z ich portfolio, który się będzie nam tak, z ich galerii, który się będzie wyświetlał podczas ściągania nam pliku.
2: Rozumiem.
0: Ja myślałem, że będzie można sobie swój dodać, ale niestety nie. Tak dobrze jeszcze nie ma. To, co słuchamy w tle, to są reklamy, które nam się przełączają podczas korzystania z właśnie WeTransfer w wersji darmowej.
2: Ale jak sobie zainstalujemy premium. AdBlocka, to tego nie mamy.
0: No.
2: U mnie się nic nie przełącza. A też już jestem na tej stronie.
0: I tutaj mam jeszcze plus, apps, czy aplikacje.
1: Link adwertise.
0: Zareklamuj się, advertise.
1: Koniec lista link God Plus.
0: God Plus, bo oni oczywiście zachęcają,
1: koniec lista, klikalne, pusta,
0: żeby
1: pusta.
0: Jednak wykupić ten WeTransfer Plus. No, my nie będziemy korzystać z WeTransfer Plus. Powiem szczerze, że ja próbowałem tutaj tam podejść do tego tematu, ale nie wiem, cena mi nie wyskoczyła, ile chcą za to. Tak naprawdę. Ona podejrzewam, że wyskoczy przy tym, jak będę chciał wysłać jakiś większy plik.
2: To ja to chyba za chwilę będę w stanie pokazać, ale to spokojnie do tego przejdziemy.
0: Aha, dobrze. Więc spróbujmy może wysłać.

0: plik, który jest spakowany archiwizerem 7 zipem. Na razie, właśnie do ciebie, Michale.
1: Przycisk browser.
0: To właśnie uruchomię browse.
1: File upload, dialog, nazwa pliku, nazwa
0: file upload, nazwa pliku. Pokazuje się, ja
1: widok
0: wybieram
1: elementów,
0: plik.
1: Lista awaryjny.
0: I teraz...
1: Blok bomba lurina, kropka 7 z
0: i nazwałem sobie plik bomba lurina 7z.
1: Nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte pole edycji alt plusem, zaznaczone bomb plik, otwórz przycisk
0: wetrans. I otwieramy plik, bo to jest po naciśnięciu browse normalnie nam się otwiera plik, nam się otwiera
2: takie standardowe systemowe okno
0: eksploratora,
2: okno,
0: Windows.
2: Tak, okno otwierania tak, pliku.
0: Takie zwykłe. Coś się tutaj zwaliło, ale nie szkodzi. Tak, zwykłe, tak. No i teraz... Tutaj mówi nam, że no file selected, ale nie trzeba się tym przejmować, bo schodzimy w dół strzałką.
1: Klikalne lista elementów 1 bomba lurina, kropka 7 128 MB 7
0: i pisze bomba lurina 7Z 128 MB plik zajmuje.
1: Klikalne add more files.
0: Mogę dodać więcej plików, ale teraz mówi, jak kliknę w to add more files, to nie zawsze mi się to okienko otworzy. Więc lepiej, jeżeli chcemy dodać więcej plików, kliknąć z powrotem w ten przycisk browse, który jest na samej górze i do którego sobie dojdziemy Control Home. Jest po prostu to bardziej...
2: Jest bardziej
1: pewny.
0: I tutaj poniżej mamy 1 file edit, 1.9 GB zostało.
2: Czyli to od razu powiedzmy, bo to jest myślę, że dość ważna informacja. Paczka może mieć limit 2 GB, tak? Nie jeden
0: tak,
2: plik,
0: dokładnie.
2: Nie jeden plik, ale jakby paczka, bo nie możemy na przykład wysłać paczki, w której będzie 5 plików po 2 GB każdy. No musimy wysłać odrębnych plików wtedy.
0: Tak, ale nie możemy wysłać pliku też poniżej, powyżej 2 GB.
2: No tak, nie było. To też jest ważne.
0: No właśnie, także to, ten limit jakby obowiązuje.
1: E-mail to pole edycji.
0: E-mail tu. I tutaj wpiszemy sobie flopodcast. Tyflo podcast, małpa.
2: Ewentualnie wyślij. Dobra, tak? W ten sposób. No tak, no, bo rzeczywiście na tak. Dowolny mail przyjdzie. Myślałem, że na Michal małpa dziwisz.net będziesz wysyłał, ale to
0: mapa,
2: bez znaczenia.
0: Dziwisz.net, tyflo podcast, małpa dziwisz.net. Musimy się tutaj trzymać pewnych zasad.
1: Klikalne przycisk plus zero others.
0: Po co jest plus zero others? Bo możemy sobie tutaj dodać następnych adresatów. Możemy sobie wysłać tego maila do ile chcemy osób. Natomiast nie musimy korzystać z tego przycisku. Możemy wpisać tam, gdzie ja wpisałem właśnie tyflopodcast.dziwisz.net. Możemy wpisać tyflopodcast.dziwisz.net, przecinek, odstęp, następny mail, przecinek, odstęp, następny mail, następny. I tak tych maili nie wiem, ile tam chcemy, 20, 30 czy 50, z tym, że później pokaże nam się, jak będziemy chcieli transferować, pokaże nam się takie okienko udowodnij, że nie jesteś robotem i musimy kliknąć taki przycisk I am 100% human i tyle, i zaczyna nam transferować przy więcej niż jednym adresacie. Takie coś się pokazuje, ale nie ma tam żadnej kapczy, więc spokojnie problemu większego nie ma.
1: Pole edycji, rola, małpa, poczta, krok.
0: Tutaj jest mój mail.
1: Mesabe, pole edycji, wielowierszowe.
0: I teraz napiszę to jest
1: testowy. Błąd testowy. Plik koniec błędu.
0: Nie wiem.
1: Blika koniec błędu. Błąd te. Koniec błędu. Stacja.
0: A nie wiem dlaczego mi...
2: Też nie wiem dlaczego testowy akurat podkreślił, że to jest błąd.
0: No cóż... Może się wyłączył słownik
2: dla języka
0: polskiego.
2: A może... chyba wiem, bo to jest angielska strona i on sprawdza pewnie ortografię angielską.
0: Właśnie. Może być, może być. Potem mamy ten przycisk Toggle Transfer Options, ale ja wyślę to na maila do ciebie, Michale. Dobrze. Po to, żebyś ty pokazał potem, tak, co przyjdzie i jak to wziąć. I nie będziemy robili tego jako link. Jako link wyślę to jeszcze inaczej, jeszcze później.
1: Przycisk Transfer.
0: I potem mamy przycisk Transfer, który naciskamy i naciskamy przycisk Enter. Dobrze, i mamy
1: 0%
0: od samej góry, Ctrl Home.
1: 4% nagłówek poziom 2 transferring.
0: Transferring, czyli wysyłanie.
1: Link sending 1 file to 1 person.
0: Wysyłanie jednego pliku do jednego człowieka. Sending 1 file to 1 person. 1 file to 1 person. 31.2 MB of 128 MB uploaded, czyli już wysłano.
1: Link 63 MB of 128 MB uploaded.
2: No i tu jest pokazane, ile czasu jeszcze zostało.
0: Że jedną minutę pan to musi to wysyłać, proszę pana, tutaj nie ma życia.
1: 86.4 MB of 128 MB uploaded.
2: Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie szybkie mamy łącze. U jednego to
0: jak
2: będzie
0: tak,
2: szło
0: dokładnie.
2: Szybciej, u jednego wolniej.
1: About 1 110.5 MB of 120 MB przycisk cancel.
0: Możemy jeszcze anulować.
2: Tak, jeżeli
1: chcieli. Less than one minute.
0: You're done. Proszę bardzo.
1: Download
0: email has been sent. Mail został wysłany do Tyflo Podcast i mail z linkiem. Ja powiem tylko tyle. My ten link tu też możemy podejrzeć, naciskając Ctrl End.
2: Tak.
0: O, ale. Dlaczego? Ja mówię dlatego, to jest strasznie niewygodne. Ja jakoś nie dałem rady sobie z tego wyczytać.
1: Koniec link, koniec lista, stacja.
0: Bo tutaj mamy o spację. Właśnie, on nam wychodzi z tego pola edycji. Jak chcemy to jakoś inaczej. I nie wiem, ja. Powiem szczerze, mam z tym troszkę kłopot. Może ty nie. W momencie, gdy naciśniemy Ctrl N. Ale już nie mogę.
2: A jak wejdziesz w to pole? Enter.
1: Koniec pole, stacja. Koniec pole, stacja. Nawigat got.
2: Nie, ale Enterem nie da się wejść w to pole?
0: Nie mogę.
2: Aha.
0: Naciskam Enter i...
1: Klikalne. Pusta, okay. Nawigacja.
2: No to będziemy to jeszcze potem sprawdzać, jak można sobie z tym poradzić.
0: To znaczy, ja radzę sobie z tym tak, że po prostu dostaję maila, bo oprócz tego, że ty dostaniesz maila, zaraz to pokażesz, że dostałeś, to jeszcze ja dostaję maila, że ja dostałem, że zostało to wysłane,
2: okay,
0: że ode mnie i linka na maila też dostaję.
2: Dobrze, także, to, ja tak teraz, powiem, to ja teraz przełączam syntezę dla naszych słuchaczy, żeby było to słyszalne i proszę bardzo, właśnie przed momentem na swoją skrzynkę pocztową otrzymałem następującego maila.
1: 31, 5.
2: Dobrze, ja sobie otwieram tego maila.
1: Dialog from rolandmałpa.poczta.fmcentrumsomewiles.
0: Ode mnie.
1: Tak. 128 MB in total. Wilbe deleteton 24 September 2018. Pusta.
0: https://transfer.com/domlot/420.
2: Dokładnie.
1: Pusta 27 milionów.
2: I tu mam jakiś link, ja sobie otworzę, może najprościej jako wiadomość HTML w przeglądarce. I mam coś takiego tutaj. Teraz jeszcze pokażę może tę wiadomość właśnie w wersji HTML, bo tu pokazałem w wersji tekstowej, a niektórym może się wyświetlić troszkę inaczej.
1: Odwiedzony link grafitac lick domlopi ma bez tobie lima bez link rolap małpa poczta kropka fm sentrousome viles 1 viles 128 mb in total vil bedeleteton 24 september 2018 link betour viles to jest lick testowy domlop link link https.
2: No właśnie, i teraz wystarczy, że sobie kliknę w Get Your Files albo poniżej w ten link, który jest
1: tutaj.
2: Bez znaczenia, w co ja kliknę. Więc ja wybieram sobie stronę, ten link Download Your Files, czy tam Get Your Files. I teraz wystarczy literką B. Literką B.
0: Tak, poszukać... ale jeszcze jedną rzecz chciałem. Aha. Jeszcze jedną rzecz. Jeżeli pierwszy raz dostaniemy i jesteśmy pierwszy raz na WeTransfer, to musimy zaznaczyć przycisk I agree, który jest poniżej.
2: Tak. To się zdarzy. Ja może spróbuję to nawet pokazać. Poczekaj sekundkę. Spróbujemy otworzyć to w trybie incognito. Już sobie otwieram.
0: Aha.
2: I teraz...
1: przycisk.
2: A właśnie... Ale dziwna rzecz, że ten przycisk download mogę kliknąć, ale tak, jeżeli... I będzie taka kwestia, ale
0: obawiam się, że też, chyba się nie będzie chciał pobierać.
2: Bo, to czekaj, sprawdzimy. Naciskam Enter. Pobiera się. Natomiast...
0: A nie, pobiera się.
2: Natomiast czasem się może nie chcieć pobierać i wtedy ten przycisk download będzie nieaktywny. Będzie przycisk download niedostępny. I w tym momencie, jeżeli coś takiego wam się pokaże, to musicie... kliknąć sobie bo ja już kliknąłem ten download, ale anulowałem to pobieranie, więc dlatego teraz już tego przycisku nie mam. Natomiast będzie ten przycisk I agree i w niego trzeba kliknąć, tu się, to jest informacja dotycząca plików cookie, po prostu, no standardowe okienko, które na wielu stronach wyskakuje.
0: No i polityki WeTransfer tak. Jeszcze, jaką oni sobie tam mają.
2: Dokładnie.
0: Także tak to wygląda.
2: Tak.
0: A teraz ja jeszcze chciałem pokazać. Wypakuję to.
1: Wypakowuj, wstrzymaj przycisk Alt plus T.
0: Chciałem pokazać. O, wypakowałem, nie ma problemu. Chciałem pokazać drugą metodę wysyłania przez WeTransfer i tak samo przez u ciebie, jak to będzie się odbierało. Tak samo otwieram basiliska, wybieram WeTransfer przez Ctrl-L.
1: Szukaj w Google WeTransfer. Klikalne
0: tutaj jeszcze jest, on tu jest jeszcze, czasami ten komunikat się pokaże. We got some product shiny update.
1: No files selected. Klikalne nagłówek poziom 2 door files. Add to 2 GB mail to poledy pękna. No files przycisk browser.
0: Te products, to są właśnie te obrazki, które można podczas ściągnięcia sobie wybrać, żeby się tam wyświetlały. No, sobie tak ci WeTransfera wymyślili, no czemu by nie, pewne obrazki można sobie, aby umilić ściąganie jakiegoś dwugigowego pliku, który może się ściągać przy jakimś łączu gorszym trochę dłużej, no to żeby się obrazki wyświetlały, tam można sobie te obrazki zdefiniować. To tyle co tego. Natomiast ja spróbuję teraz browse
1: zrobić.
0: I teraz ja wybieram sobie katalog i wybieram sobie pliki z tego katalogu. I wybieram sobie i zaznaczam to z shiftem na przykład. Proszę.
1: Otwórz przycisk Aspac, WeTransfer, Basilisk, WeTransfer, Dokument, przycisk Browse, Pole, przycisk Browse, Nowiles, klikalne lista elementów 601, Bomba, Lurina, Featuring, Kim, Mallet, 7, Little, Girls, Hitting, Int, Hebat, Xeat, Flat.
0: Tutaj mam jeden plik flash.
1: 22 MB flash.
2: No tak, i mamy po prostu ileś tych plików na liście. Te, które zaznaczyłeś.
1: 04 bomba urina featuring kinny maletki psyby psy TMWN 26 MBLAS bomba urina featuring kinny malet pse 8KB lock
0: 8KB
1: 7 little gear 1KB cue koniec lista klikalne klikalne add more files.
0: Mogę dodać jeszcze więcej plików jak chcę,
1: 6 files add 1
0: ale tak samo on mi powiedział 6 files edit 1.9 i teraz ja znowu tutaj zaznaczam tyflopodcast.dziwisz.net.
1: Klik klikalne tyflopodcast.dziwisz.net. Email to popyore mail. Pole edycji. Email to pole edycji. Lista elementów, koniec lista klikalne, klikalne 6 files add lista elementów, 1 tyflopod, koniec lista email to.
0: Tak, bo pole edycji. Mogę więcej dodać. Mesabe,
1: pyore mail. Pole edycji, rola, mał, mesabe.
0: Tutaj mój pole mail, edycji, message. Znowu mogę napisać, to są...
1: A, stacja.
0: Też nie wiem, subimisymi
1: koniec pole edycji, przycisk toggle transfer options.
0: Tak samo mam tutaj options do transferu, ale mi chodzi, żeby było to prościej.
1: Przycisk transfer.
0: I transferuję pliki. Proszę bardzo, naciskam Enter.
1: 1% nagłówek
2: wysyła.
0: Jak jesteśmy Ctrl Home strzałką w górę, maksymalnie na początku strony, możemy sobie te procenty.
1: 27, 32, 34,
2: 34, nawet jeżeli mamy linijkę brajlowską, zresztą to sprawdzę, to będzie się wyświetlało.
0: Pokazywało
2: się będzie na linijce. Wystarczy, że będziemy strzałką po prostu ustawieni na tym tekście i będzie się to wszystko odświeżało na bieżąco.
0: Dokładnie.
1: 65, the transfer basilisk. 71%, 76.
0: No i właśnie czekamy, aż się to pobierze, aż się to wyśle, dlatego że chciałbym ci pokazać, chciałbym, żeby słuchacze zobaczyli,
2: jak to wygląda
0: co
2: wtedy.
0: Co transfer z tym zrobi.
2: No właśnie.
0: Tak, jak to wygląda wtedy.
2: Jeżeli dodajemy kilka plików.
0: A potem przejdę do. Tak. A potem przejdę do przeglądarki Firefox, bo tam z kolei. Jest troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o
2: to może dosłownie. Skoro idziemy alfabetycznie, to ja pokażę Chroma, bo Bazylisk jest okay, na B,
0: dobra,
2: potem będzie na C,
0: dobrze.
2: Potem F i potem I.
0: Dobra.
2: A potem jeszcze pokażemy okay. I jak ipchone.
0: Tak.
2: Dobrze.
0: Dobra.
2: Dostałem ja jakiegoś dobra. Maila.
1: Nagłówek poziom 2 uredone.
0: Tak, you're done.
1: Download the download our transfer is available for 7.
2: Dobrze. To ja teraz muszę sobie poszukać znowu.
0: Ja też dostałem maila, że ja wysłałem plik. Ja też go dostałem.
2: Aha.
0: To żeby nie było.
2: Dobrze.
0: I mało tego dostanę jeszcze maila, że ty ściągnąłem.
2: Że ja ściągnąłem ten plik. Dobrze. Ja teraz już widzę ten drugi, tego drugiego maila, więc sobie też otworzę już go może w widoku HTML-owym, żeby było mi łatwiej w to kliknąć. I klikam sobie w Get Your Files.
1: Enter.
2: I co my tu mamy? Teraz może przyjrzyjmy się tej stronie.
0: A właśnie.
2: No właśnie, może przyjrzyjmy się tej
0: tak,
2: stronie.
0: Teraz będzie troszeczkę
2: tak,
0: inaczej.
2: Standardowo literką B. Załóżmy, że chciałbym tak prosto.
1: Download przycisk. Brak następna.
2: No to mam download. Ale czy ja tu mogę coś jeszcze z tym zrobić?
1: Dobrze,
2: czyli tu mam to, ale...
1: To są pliki testowe.
2: Tak. 01 bomba urina featuring kinny malet pse 22. No i tu mam to, co...
1: 02, 03, 04,
2: ale...
0: Każdy jest klikalny.
2: Każdy jest klikalny. I teraz, i załóżmy, czyli mogę pobrać jeden z tych plików, tak? Na przykład. Jeżeli bym chciał. Na przykład 01, ciach. Czy dam radę to tak pobrać? Kliknąłem.
1: Klikalne.
2: nic się nie dzieje. A jak dam download teraz, to chociaż dobrze, sprawdźmy, może najpierw tak, daję download. Nie, pobiera całą paczkę, ale mam jeden pomysł. No, teraz muszę otworzyć to jeszcze raz.
0: Bo pokazać, jak ta paczka wygląda.
2: Tak, to zaraz to pokażę. Klikalne. Tu jest takie, pod każdym plikiem jest coś takiego jak klikalne. Czy jeżeli ja to nacisnę, to... I mam bomba Lurina i tak dalej, i tak dalej. Więc mam to. Natomiast jeżeli chciałbym pobrać całą tę paczkę, to ja mogę sobie kliknąć download.
1: Zapisywanie jako dialog na pliku lista rozwijana zwinięte pole edycji alt plusem zaznaczone w transfer jdlm.65.65.d.zip.
2: Tak. I to jest plik zip.
0: On sobie zrobił paczkę.
2: Tak, on sobie zrobił paczkę z tych wszystkich plików.
0: On sobie zrobił paczkę, nazwał to w transfer coś tam z tych wszystkich.
2: .zip. I to po prostu wystarczy teraz tak klepnąć enter i zapisać to na dysku. Można w ten sposób pobierać te pliki.
1: Dokumentom.
0: Więc to są dwa sposoby wysyłki plików na WeTransfer. Więc tyle jeśli chodzi o Bazyliszka. Teraz pora na chyba Chroma.
2: Na Chroma. Dobrze, więc to sobie tak, więc sobie otworzę WeTransfer, bo już mam otwartą stronę.
1: Wyszukiwania pole edycji z auto uzupełnianiem CTRL plus L zaznaczone https://wetransfer.com.
2: Dobrze. Tak.
1: Przycisk wybierz pliki.
2: I na samej górze mam przycisk, który się nazywa wybierz pliki. Klikam sobie w ten przycisk.
0: A ty masz to po polsku? Czyżbyś miał włączone jakieś tłumaczenie?
2: Nie, absolutnie nie.
1: Klikalne na górę, kto ją dba,
0: to jest ciekawe.
2: Ale to już nie. Ale przycisk wybierz pliki, tak, bo to jest standardowe systemowe rozwiązanie i Chrome ma to przetłumaczone na język polski.
1: Przycisk wybierz.
2: Więc klikam sobie wybierz pliki.
1: Otwieranie dialog nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte pole edycji alt plusem pusta.
2: I załóżmy, że będę chciał dodać sobie na przykład jakąś tam paczkę z powiedzmy spotami. Mam jakieś spoty, które kiedyś tworzyliśmy na użytek Tyfloradia i będę chciał się z nimi z tobą podzielić. Więc zaznaczam sobie wszystkie te pliki. No, już znamy tę metodę, że możemy po jednym, możemy po ileś dodawać. Tu działa to wszystko tak samo, więc ja sobie zaznaczę wszystkie. I co my tu teraz mamy?
1: Przycisk wyklikalne po reklamie .40kb mp3 reklama .mp3 39 mp3
2: i tak dalej, i tak dalej. Mamy te pliki, które tu są.
1: Klikalne add more files.
2: Mogę oczywiście zrobić add more files. Ja też zdecydowanie polecam korzystanie z tego przycisku, nie z tego klikalnego.
0: Bo to czasami zadziała, czasami nie.
2: E-mail tu, więc wpisuję rolapmałpa.poczta.fm. Your email. Tak, więc ja sobie wpisuję powiedzmy od test małpa dziś.net, message. Tak. To jest test. I teraz mam toggle transfer options. No i tu zaczynają się schody, a przynajmniej od czasu do czasu mogą zacząć się schody. Klikam w ten przycisk.
1: Klikalne password.
2: Tym razem się udało.
1: Klikalne jeden back.
2: Ale nie zawsze się to udaje.
1: Delete after, przycisk opcji nieoznaczone link.
2: Tu mamy to samo, czyli link,
1: przycisk opcji oznaczone mail, send us.
2: I tak dalej, ale teraz...
0: A spróbuj ty oznaczyć jako link.
2: Dobrze.
0: Wtedy zobaczysz...
2: To zaraz to zrobię, Robercie. Tylko najpierw chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz. Załóżmy, że chciałbym zrobić set password, czy tam klikam na to password. Nie dzieje się nic, ale przechodzę sobie teraz na górę strony.
1: Grafika klikalne. Nagłówek poziom 1 betransfer plus. Get more out of betransfer bet plus. Nagłówek poziom 3 better service. Send to 20 GB. Store to 100 GB.
2: Czyli tak, wysyłaj jednocześnie 20 gigabajtów, przechowuj łącznie 100 i zabezpieczaj pliki hasłem. Your own look and feel, czyli twój własny wygląd. I tu właśnie wydaje się, że można dołączać te graficzki. Personalize your profile, czyli pewnie jakieś logo można dodać. Dodaj obrazki w tle. Customize your emails, czyli na przykład można pewnie sobie jakieś te szablony, kiedy wysyłamy komuś jakiś plik, to można, podejrzewam, jakoś po polsku wtedy napisać, żeby nie było tak z automatu, że ktoś wysyła tam i jest tekst angielski, ale można na przykład nazwać to wszystko tam po polsku i wtedy polscy użytkownicy czują się lepiej, albo jacyś tam inni, w zależności od tego, w jakim kraju z tego korzystamy. Link signu for the transfer plus. No tak, tu możemy założyć konto. Separator, nagłówek poziom 1, HTOLB, grafika plus lokem V, nagłówek poziom 3, obronne trap, present over ile ima bestią, grafika plus big bear, nagłówek poziom 3, 20 plus atmosphere net possibilities, grafika plus history. Historię dostajemy, czyli możemy śledzić, co tam było wysyłane. Zabezpieczenia hasłem. Tak. No tak, czyli ile? 120 euro. No annual, czyli rocznie. A miesięcznie 12 euro. I to jest recurring billing, czyli po prostu za każdym razem będzie nasza karta kredytowa obciążana odpowiednią kwotą, automatycznie.
0: 120 euro.
2: Tak, i możemy sobie tu wybrać, bo mamy dwa przyciski, one to tak trochę głupio tu wygląda, ale tak, ten przycisk drugi to jest właśnie ten recurring, a ten pierwszy to jest właśnie to annual, czyli roczna opłata 120 euro. To ja może podziękuję.
0: Co myślisz o tej cenie?
2: Że jest dość wysoka. Jest dość wysoka.
0: Też tak myślę.
2: Jest dość wysoka. Natomiast wysoka. Dla firm myślę, że do przyjęcia.
0: Dla firm okej, ale tutaj to prawie 300, ponad 350 zł.
2: Tak, dla prywatnego użytkownika to nie. Dla prywatnego użytkownika to jest dość dużo, natomiast firma myślę, że spokojnie na coś takiego się skusi.
0: To spokojnie.
2: Dobrze, możemy. Więc teraz zobaczymy, czy uda mi się, jak mam to okienko otwarte, czy mogę to jakoś zamknąć.
1: Wybierz link YouTube,
2: Nie, mam complete, więc mogę tylko to zrobić.
1: Wybierz toggle transfer, przycisk.
2: Dobrze.
1: Przycisk, na głowę, adwór, klikalne.
2: Klikam transfer, tak? Dobrze.
0: Moment. Jeszcze chciałem, żebyś tam zaznaczył toggle transfer options.
1: Brak
0: i tam masz
1: przycisk,
0: wysil jako link.
2: Link, dobrze.
1: Przycisk opcji nieoznaczony link.
2: Link. Oznaczone. Już to zmieniam. Tym razem się to udaje bez większego problemu zrobić. Natomiast parę razy na Chromie miałem taki przypadek, że coś mi się nie chciało to rozwinąć. I wtedy musiałem wyłączać tryb przeglądania w NVDA-u i następnie ten przycisk aktywować, jakby przechodząc tam tabem. No i wtedy to już się pojawiało.
0: No, WeTransfer troszeczkę tam zmienił ostatnio, bo przedtem nawet nie było tego przycisku toggle transfer options, tylko to było klikalne. Coś klikalne, co trzeba kliknąć.
2: Znaczy ja to jeszcze sprawdzałem dziś i dziś to miałem, a teraz nagle zaczęło to działać dobrze. No wyjątkowo. Zwykle w audycjach to coś się dzieje niedobrego, a tu wręcz odwrotnie. Czyli teraz mogę już kliknąć transfer.
0: Tak jest.
2: Te pliki są niewielkie, więc... Ale...
1: 1.
2: O, 1%.
1: Nagłówek poziom 2 transfer link. Link sending 6 chwile. 1,
0: a jak dam control home, też mam...
1: 76.
0: Też mam...
2: Tak.
0: Czyli tak samo mam ładnie to wszystko.
2: Ale niestety... I teraz...
1: Pasek narzędzi film.
2: Ale niestety nie pojawiło mi się, no nie zdążyłem sprawdzić, ale chyba nie było na linijce to wyświetlane.
1: Pasek narzędzi, koniec, pasek narzędzi,
2: pasek narzędzi,
1: koniec,
2: film.
1: Koniec, tylko do odczytu HTTPS.
2: I tu jest copy your download link.
1: Poledy, przycisk, copy link.
2: I jest przycisk copy link.
0: O właśnie. Bo teraz mi nie przyjdzie to na e-maila, tylko właśnie mam coś takiego i mogę sobie skopiować link do schowka i mogę sobie, gdzie chcę, ten link, że tak powiem, udostępnić.
2: Udostępnić, tak. Możesz go wrzucić nawet na jakieś społecznościówki, gdziekolwiek.
0: Tak. I tym się różni wysyłanie przez link albo przez e-mail po prostu. Bo przez e-mail to jest wysyłanie bardziej takie prywatne, a przez link to jest chyba takie bardziej społecznościowe.
2: Tak, że na przykład tak, mam jakieś tam, nie wiem, album ze zdjęciami z wakacji i chcę wszystkim udostępnić albo jakieś nagrania. Powiedzmy, był jakiś koncert, byliśmy na tym koncercie wszyscy i ktoś tam, powiedzmy, ten koncert rejestrował, to do uczestników tego koncertu jakiegoś takiego kameralnego może na przykład rozesłać nagrania. I żeby tam nie dodawać iluś maili, to po prostu kopiuje linki, wrzuca to na przykład na jakiejś grupie facebookowej albo gdzieś. W każdym razie mamy przycisk,
1: ale przycisk copy,
2: send another, i od razu dostałem pytanie. I teraz powiedzmy otwieram sobie nową zakładkę, Ctrl L, daję Ctrl V.
1: Transfer dokument, klikalne nagłówek, poziom 2, rady w hemy ure, nagłówek, files, delete, inset, to jest test. Klikalne nagłówek, poziom 3, 6, files.
2: I tu mam jakieś właśnie
1: nagłówek, poziom 3, dropit, add, ranka, koniec, linka, bo nagłówek, to jest test, klikalne nagłówek, poziom 3, 6, files.
2: Ale, co ciekawe, na przykład tu nie pojawiają mi się...
1: 4 MB, przycisk, dobro,
2: klikalne. Tak, nie pojawiają się w tym momencie, nie wiem czemu.
0: No i właśnie, i chyba w Chrome nie da żadnych pojedynczych plików.
2: Ale ja to otwierałem z Chroma, to co mi ty wysyłałeś, Robercie, przed momentem, wiesz?
1: Nagłówki, to jest test, klikalne nagłówek, poziom 3, 6, chwile.
2: Ale poczekaj.
0: A jest klikalne.
1: 4 MB, przycisk, dom, nagłówek, add, ranko, linka, bo,
2: to jest dość ciekawe. Dlaczego nie mogę w tym momencie tego pobrać?
1: O! A nie! 4 MB, przycisk, dom, klikal, grafika, klikalne.
2: A jak tu sobie transfer,
1: grafika. Item C 6, klik, klikalne, 000, po reklamie 40, klikalne.
2: O, tu jest. Czasem, tak, czasem jest tak, że się coś zwinie i mamy coś takiego na samej górze.
1: Grafika, klikalne, items in this transfer.
2: Klikalny taki element. I tam jest items in this transfer. I sobie po prostu można to jakoś na przykład rozwinąć, bo czasem jak widać to się zwija, jak widać różnie to wygląda, bo czasem to będzie rozwinięte, a czasem to będzie zwinięte, więc jeżeli będziemy chcieli pobierać pojedyncze pliki, to czasem może być konieczność aktywacji tego klikalnego elementu tam na samej górze. Natomiast no zwykle nie oszukujmy się, i tak chodzi o to, żeby pobrać ten plik w całości, pobrać całą paczkę i sobie wtedy klikamy ten przycisk download all i już. I możemy pobierać, i możemy zapisywać na
0: i
2: dysku.
0: Pobiera nam się paczka WTransfer, coś tam, kropka.
2: Dokładnie.
0: Tak, czy jeszcze jest warto jakąś uwagę zwrócić na Home, na Chroma?
2: Nie.
0: Bo patrzę, że to jest analogicznie tutaj jak w Basilisk.
2: Nie zauważyłem, żeby były jakieś problemy z tą przeglądarką. Poza tym, o czym mówiłem, czyli kwestia tego przycisku Toggle Transfer Options, który gdzieś tam jest. No nie zawsze on się przełączy w to, co chcemy. Teraz tak fajnie zadziałał, ale z kolei tu się, zobacz, no zwinęło, a na przykład wcześniej tego nie było, więc różnie to działa. Ja przypuszczam, że to może mieć znaczenie na przykład rozdzielczość ekranu też, albo to, czy mamy podłączony monitor. Ja na przykład nie mam podłączonego monitora do komputera, no więc to są takie rzeczy. Też.
0: Słuchajcie, Tyflo Radia, prawie 20, teraz przechodzimy do Firefoxa w najnowszej wersji. WeTransfer.
1: Firefox.
0: Ja otworzę Firefoxa.
1: Mozilla Firefox, szukaj go.
0: Powiem tak, to będzie bliźniaczo podobne działanie, natomiast powiem o jednej rzeczy istotnej.
1: Odwiedzony link mail. odwiedzony link, asek nasz WP list pepper, a MSPPR, kropem, Google, we transfer zalęty.
2: Tak, bo to nie było
1: historii.
0: O, przycisk, tutaj mam przycisk przeglądaj.
2: Czyli tak jak na Chromie.
0: Nie, wybierz pliki miałeś na
2: A tam było wybierz pliki, okej.
0: Tak, a to jest przeglądaj.
1: Wysyłanie pliku dialog nazwa, widok elementów lista awaryjny nie zazwę opem. Ble bomba lurina featuriba opem. Ble bomba lurina kropka nazwli otwórz wstawetrans.
0: Bomba lurina, wysyłamy. No właśnie wybiła na pewno 20.
1: Przycisk nie wybran, klikalne lista elementów 1 bomba lurina kropka 7.
0: I tu mówi nie wybrano pliku.
1: 128 mb 7. Koniec lista, klikalne, klikalne, add more files.
0: Ale dalej jest add more files.
1: 1 file add 1.9.9 remaining, email to pole edycji.
0: Tutaj tak samo można wybrać.
1: PPSP.
0: Małpa.
1: DZIPSZ. MP.
0: Tak.
1: Remail, pole edycji, rola, małpa, podstaw, messabe, messabe, pole edycji, wielowierszowe.
0: Tutaj co napiszę, to jest...
1: To
0: jest plik testowy.
1: Koniec pole edycji, przycisk toggle transfer options.
0: Tak samo mamy przycisk toggle transfer options i tutaj on działa identycznie jak w poprzednich przeglądarkach, więc tutaj nie ma większego problemu.
1: Przycisk transfer.
0: No i transferujemy. I teraz o co mi chodzi?
1: 0, 1, 3.
0: Control Home.
1: 5, 7.
0: Robi tam coś takiego.
1: 8%, 10.
0: Jakby troszeczkę nam inaczej to wyświetla.
1: Transfer Mozilla Firefox.
0: A jak naciśniemy Insert T, to tylko mamy komunikat We transfer Mozilla Firefox.
2: Mozilla Firefox.
1: 30% nagłówek poziom 2 transfer link. Link sending 1 file to 1 person.
0: Sending one file to one person.
1: 55 MB of 128 4 MB uploaded. About 1 minute remaining. Przycisk cancel. Nagłówek poziom 3 drop it like.
0: No i tutaj dalej reklamy drop it like, like it's hot i tak dalej.
1: 62%.
0: Tutaj właśnie, bo przy tamtych przeglądarkach, jak nacisnęliśmy Control Home, mieliśmy komunikat 62%. Tutaj mamy tylko
1: 84.
0: I w dół musimy strzałkę dać, żeby mieć procent. To taka niby, taki niby detal, ale jednak jest. Tak to jest w najnowszym Firefoxie. Poza tym, że tak powiem, wszystko jest bez zmian i, że tak powiem, tak jak w poprzednich przeglądarkach, wszystko nam tak samo działa.
1: Klikalne. Nagłówek poziom 2 uredone.
0: Oh, you're done.
1: Download email has been sent or transfer is available for 7 days.
0: Dobrze. Your transfer is available for 7 days. I to jest różnica właśnie na działania tego WeTransfer na najnowszym Firefoxie. Ja tylko dodam, że no właśnie ten najnowszy Firefox, on troszeczkę nam inaczej te strony wyświetla. Nie tylko tę, jeszcze parę innych. Na przykład Allegro troszkę inaczej nam wyświetla, ciężej skakać jest po aukcjach. No, przeglądarkę tą zrobiono jak zrobiono, ja uważam, że jeszcze tam trzeba troszkę dopracować. Mam nadzieję, że dopracują, a jak nie, no to będzie jak będzie. W każdym razie, no tutaj są takie drobne różnice. Więc to był Firefox.
2: To jeszcze Internet Explorer, został, tak.
0: Internet Explorer nam został i tutaj...
1: Internet Explorer 64, Internet Explorer, Internet Explorer, szukaj pum, szukaj...
0: Otworzę kontrolowe, transfer...
1: Internet Explorer, Google dokument, www.gobsomeschiny, link, window, formularz, nagłówek, formuł, przycisk, nagłówek, poziom 2, dyourwiles. Formularz, punkt orientacyjny, przycisk.
0: Mamy przycisk, proszę Państwa. Ten przycisk nam nic nie mówi.
1: Przycisk.
0: Nie wiemy, co to on jest.
1: Formularz, przycisk.
0: Ale ja wiem, że to jest dodaj pliki, bo poniżej mamy add your files, więc naciskam.
1: Wybierz plik do przekazania, widok elementów, lista awaryjny, nie z BOM, BALU, Black Bombal, CD6 z BOM, Black Bombal, urna z pliki, otwórz 300, Transfer Internet Explorer, B, formularz, tu lista elementów, 1 Bombal, URI 128 MB, 7 z, koniec lista, add more files, 1 file, add 1 dziewięć, GBR mining.
0: I tutaj tak samo. Tak samo mamy e-mail tu. Możemy tutaj wysłać. I teraz tak, tutaj nam, i widzicie Państwo, ten formularz trochę pływa. Ale w końcu się znalazłem. Tutaj wpisałem your email, mój mail
1: rolowy.
0: Tutaj pole edycji wielowierszowe wpisuję message jakiś tam.
2: Jak zawsze opcjonalne.
0: Pliki testowe.
1: Koniec pole edycji, przycisk toggle transfer options.
0: Toggle transfer options.
1: Przycisk trans, przycisk.
0: I teraz.
1: Set password. Przycisk toggle transfer op, set password. Password. Jeden back. Delete after.
0: Tutaj nie mamy w ogóle przycisku.
1: Przycisk opcji nieoznaczone link. Przycisk opcji
0: naznaczony, okay.
1: Nieoznaczone mail.
2: Ale tu nie jest to oznajmiane przycisk wszystko jako klikalne.
1: Przycisk naznaczony, nieoznaczone mail.
0: Tak, tak, tak. I jeszcze mamy przycisk opcji zaznaczone, niezaznaczone. Czyli ten komunikat jest taki niejednoznaczny.
2: No tak.
1: Przycisk opcji zaznaczony, nieoznaczone mail. Przycisk opcji nieoznaczone link.
0: No ale jak mamy nieoznaczony, to znaczy, że wyśle nam jako e-mail.
1: Delete after, jeden back, password, set password, przycisk toggle transfer, przycisk transfer.
0: I tu w ogóle nie mamy właśnie tych klikalnych.
1: Nagłówek poziom 3 drop i plik, przycisk transfer.
0: I transferujemy.
1: 0% nagłówek poziom 2 transfer link. Link sending 1 file to 1 person. 5 MB of 102 about 4 minute SREM. Przycisk cancel. Nagłówek poziom 3 drop i plik. 10% nagłówek 2.
0: Ale tak samo jak damy control home, to mamy właśnie tylko 10 i poniżej mamy procent. Nie mamy tego 10% w jednej jakby linii.
2: Aha.
0: Natomiast to właśnie kolejna rzecz, to właśnie te klikalne linki, ich po prostu nie widać.
2: A to by się przydało, bo jeżeli korzystamy cały czas z Internet Explorera i na przykład nie oglądaliśmy tej strony na innej przeglądarce, to nawet możemy nie zdawać sobie sprawy, że tam jest coś, w co można by kliknąć. No i tak dla nas,
0: tak,
2: jako darmowych użytkowników WeTransfera, nie jest to przydatne, bo i tak z tym nic nie zrobimy poza wyświetleniem się tego okienka na samej górze.
0: No nie, bo jak mamy na przykład przycisk I agree, to tak samo mamy, tylko I agree, ja nie wiemy, czy to jest przycisk.
2: Czy teraz też teraz jest to po prostu przycisk na innych przeglądarkach, tak jak pokazywaliśmy.
0: Sprawdzałem to wczoraj, to nie było to jako przycisk, ale dzisiaj, jak widzisz, wszystko może się zmienić.
2: Pozmieniało, a tymczasem mamy telefon. Halo, kogo witamy?
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Ja chciałem powiedzieć, że mam na imię Artur z Poznania i ja używałem WeTransfera. Uważam, że jest to już kiepska aplikacja. Może na Windowsie jest dosyć niezła, ale na Androida już się stała bardzo beznadziejna i strasznie duża. Ponad 100 mega zajmuje. A uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem by było poszukanie fajnego dysku, na przykład Yandexa, gdzie jest dużo lepsze rozwiązanie właśnie udostępniania różnych plików i tak dalej.
2: No to jest...
0: Znaczy, no też możemy przez Dropboxa udostępniać.
2: Tak, tylko, tak, tylko możemy
3: tylko
2: przez...
3: Tylko, że w Dropboxie jest mało miejsca, a w Yandexie jest na przykład 10 giga.
2: Ale czy na przykład, bo to troszeczkę do czego innego te rzeczy służą, mam takie wrażenie, bo dysk Google'a...
3: Tak, tylko, że
2: dysk
3: no,
2: Google'a na przykład... Transfer... Czy, momencik, bo kwestia na przykład z Dropboxem. Nie wiem, jak jest z Google'em, bo przyznam szczerze, że nie używałem zbyt często dysku Google'a. Ostatnio to tylko są problemy z tym dyskiem, bo teraz jak ktoś nam udostępnia pliki, to musimy prosić o jeszcze dodatkowo... Poczekaj, Robercie, jakbym cię mógł prosić, bo trochę się wszystko nakłada.
0: Nie, on zaczął gadać. Okej. Okay. Po prostu skończył się...
2: Natomiast ja jeszcze, tak jeszcze a propos tego dysku Google'a. Ostatnio tam się dość niefajna rzecz dzieje. Mianowicie jak wysyłam komuś, jak ktoś mi wysyła plik, to nawet jak ja dostanę ten link, to potem jeszcze, żeby go pobrać, to i tak muszę wysyłać do kogoś prośbę o udostępnienie tego pliku. To się od pewnego czasu dopiero zaczęło dziać. No,
3: a ja nie mówię o Google Disco, ja mówię o Yandexie, to jest całkowicie inny dysk.
2: Nie, no tak, to i... wiem. Tylko po prostu ja tak a propos tych dysków, że to
3: akurat
2: też...
3: Akurat Google Disco, z tego co wiem, jest niedostępny i poza tym potrafiły pliki niekoniecznie całe wchodzić na ten dysk, także różnie to bywa.
2: Nie, no dysk Google'a to bez przesady, on dostępny całkiem nieźle jest. Pod Windowsem na pewno, pod iOS-em na pewno też, jak z Androidem nie wiem, bo nie mam telefonu z Androidem, ale to jest aplikacja Google'a, więc przypuszczam, że tam akurat z dostępnością to sobie poradzili.
3: Nie zawsze mi dochodzi 100% plików.
2: Jasne, rozumiem.
3: A na Yandexie bardzo ładnie dochodzi, wszystko dochodzi na każdym systemie, czy jest 6, czy 7, czy 8, Android. Także jego aplikacje bardzo ładnie współpracują.
2: No to myślę, że też warto, jeżeli ktoś ma ochotę, to sobie potestować.
3: I można by powiedzieć, że WeTransfer, no akurat miałem, jest jedna fajna rzecz, że jeżeli się wysyła, parę plików się zaznaczy, to on sam zipuje i wysyła jako zip.
2: Tak,
0: to pokazaliśmy.
2: I to pokazywaliśmy.
3: Dużo lepszy natomiast... jest dysk odpowiedni niż WeTransfer w tej chwili.
2: Ja myślę, że to jest kwestia...
3: Dużo łatwiej i fajnie się udostępnia.
2: Ja myślę, że to jest kwestia, zależy co dla kogo, bo WeTransfer to jest pewien określony standard w części firm. Na przykład wytwórnie tym wysyłają, no czy jakieś inne, czy jakieś
0: tak,
2: inne instytucje.
0: Ponieważ firmy, takie firmy korporacyjne, duże, wysyłają przez to. Firmy fotograficzne.
3: Tak, tylko że na Androida dostajemy... on był dużo lepszy, jak był na samym początku, a później już się naprawdę po aktualizacjach skrzanił i bardzo ciężko jest, że tak powiem, wysłać do kogoś plik, bo no, trzeba się naklikać i pokombinować.
2: A z ciekawości, czy na Androidzie też są te tak zwane boardy, które można sobie tworzyć? Ja to za chwileczkę spróbuję pokazać. Czy tego nie ma w aplikacji na Androida, w aplikacji mobilnej WeTransfera?
3: Szczerze mówiąc, ciężko mi w tej chwili powiedzieć, bo dosyć zaczęło się tak ciężko klikać, że w gruncie on... Jak próbowałem mu gdzieś wysłać, to on i tak wysłał mi na telefon, więc...
2: Aha, rozumiem.
3: Ciężko się
2: dobra,
3: obsługuje.
2: To ja no nie powiem, znaczy... jak wygląda kwestia z Androidem, bo tego po prostu nie będziemy w stanie pokazać. Natomiast mogę powiedzieć,
0: bo
2: że pod iOS-em najzwyczajniej w świecie ta aplikacja działa dość lekko. Dość lekko. Dobrze. To dziękujemy
3: pytanie,
2: w takim razie.
3: Czy ta wersja, czy ta najnowsza?
2: Nie, no najnowsza. Najnowsza. To jest najnowsza wersja.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego my ten WeTransfer omawiamy, ponieważ ludzie piszą po prostu, którzy pracują. Pracują w różnych miejscach i po prostu oni z firm dostają przez WeTransfer różne rzeczy. No i po prostu prosili nas, żebyśmy to szczegółowo omówili i na pewne problemy zwrócili uwagę.
2: Ale tak czy inaczej dziękujemy za głos w dyskusji. Oczywiście
0: dokładnie.
2: Dyski Google'a i inne tego typu narzędzia, czy Yandexa, czy Dropboxy, to są też całkiem fajne rozwiązania do wysyłania plików. Tak, no tego jest pełno. Tego jest pełno.
0: Ostatnio było coś takiego jak to było się nazywało?
2: No nie wiem, Robercie, co chcesz powiedzieć, bo nie kojarzę tego, szczerze mówiąc. Mamy kolejny telefon,
0: no
2: halo?
0: To takie popularne, co 100 giga można wysłać na to.
2: Halo?
4: Tak, halo?
2: No, słuchamy.
4: Słuchać mnie?
2: Tak.
4: To Patryk z tej strony. Ja musiałem pośpiesznie wyłączyć akurat radio, bo tak nie zdążyłem się program zmienić, ale myślę, że już jest wszystko dobrze, wszystko słychać.
2: Słychać cię wyraźnie, słuchamy.
4: Chciałem się odnieść do wypowiedzi tutaj poprzednika, który mówił o Yandexie. Z tym, że akurat to, jeżeli chodzi o w ogóle Yandexa, Dropboxy i te wszystkie inne rzeczy, to akurat dlaczego WeTransfer jest lepszy od tych rzeczy? Po pierwsze dlatego, że w WeTransferze nie musimy zakładać żadnego konta, a jednak w Yandexie czy Dropboxie musimy, a nie każdy na przykład, nie każdemu się chce gdzieś tam logować i wchodzić. Po prostu ktoś chce na przykład wysłać plik i tyle po prostu i podać tylko maila bez logowania się gdziekolwiek, czy nie wiem, ściągania do dodatkowej aplikacji, nie wiem, na Windowsa od Yandexa czy Dropboxa, także tutaj to jest akurat to fajne, że to można tą sprawę załatwić bez logowania, także to jest zaleta tego. Po drugie, no na pewno Yandex nie ma takiej możliwości, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, ani żaden Dropbox, ani żaden Google Drive, żeby były powiadomienia o tym, że plik został ściągnięty na maila. Ja się z tym nie spotkałem w żadnym innym serwisie chmurowym.
2: Można co najwyżej, tak, można co najwyżej, kiedyś było w Dropboxie coś takiego, jak prośby o pliki. I tam można było kogoś poprosić o wrzucenie jakiegoś pliku do naszego Dropboxa. Można to było zrobić bez konieczności, żeby ta osoba posiadała konto w Dropboxie. I wtedy, jeżeli ktoś skończył nam wysyłać ten plik, no to byliśmy powiadamiani o tym, że zostało to pobrane.
4: A jeszcze taka sytuacja, bo tutaj ktoś powiedział o tym, że no, że coś tam, że próbował WeTransfer na Windows. To jest aplikacja jeszcze na Windowsa, no bo mobilna, no to już usłyszałem, że jest na iOS-a i na Androida, a to na Windowsa też jakaś jest desktopowa aplikacja WeTransfer. Tylko czy to tylko się.
0: Ja nie znam. Przez
2: stronę ja nic o tym nie wiem, być może pod Windowsem 10 jest jakaś w sklepie.
0: Coś jest.
4: Może tak być. Ja się jeszcze...
0: A może panu chodzi o aplikację mobilną?
4: No może tak być akurat, ale ja się jeszcze chciałem dowiedzieć taką jedną rzecz, bo tam żeście na tej stronie pokazywali, tam był, jak jest informacja, że wysyłanie tam pliku 1:1. Zdaje się, że któraś tych informacji była linkiem. I ciekawe, co by się stało, jakby się kliknęło.
0: Tak, sending.
2: Sending. Mhm.
4: Sending. I co się stanie, jak się wkliknie w ten link?
0: Nie kliknąłem, ale możemy to sprawdzić, choćby nawet za chwilę.
2: Okej.
0: Okay. To nie jest problem.
2: Tak, mamy znowu to. Dobrze, Patryku, to my sprawdzimy to za chwilę.
4: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo muszę się do tego odnieść, bo nie będę ukrywać, że używałem dość często. Ja wczoraj coś wysyłałem.
2: Robercie, ale... Poczekaj, Patryku, Robercie, może róbmy jedną rzecz naraz, bo w tym momencie zagłuszasz Patryka.
0: Nie, chciałem to troszkę... Dobrze, to ja może zrobię inaczej jeszcze O, tak sobie.
2: O, słuchamy.
4: To ja powiem jeszcze o tym a propos dysku Google'a, bo jeżeli korzystamy z przeglądarki i z wysyłania pliku przez przeglądarkę dysku Google'a, to po udostępnieniu pliku mamy coś takiego jak włącz udostępnianie linków, czy coś takiego. I jeżeli to zahaczymy, to w tym momencie pojawia się nam takie jakby pole edycji, takie tylko do odczytu. I w tym momencie, jeżeli skopiujemy już ten link, to on nie ma prawa wysyłać prośby do drugiego użytkownika, gdy ktoś, znaczy do ciebie, że tam drugi użytkownik chce pobrać ten plik. To się dzieje tylko wtedy, jeżeli tego nie zahaczysz.
2: Rozumiem.
4: A już najlepiej polecam do tego użyć CarotDAV. bo w tym momencie, jeżeli zrobimy to z CarOddawem, to w CarOddawie też ostatnio też tak zrobiłem, że dałem po prostu jakąś tam opcję send shared link, czy jakoś tak, teraz nie pamiętam dokładnie nazwy, i normalnie pojawiło się pole tylko do odczytu, gdzie można było skopiować link. Dałem go drugiej osobie i bez problemu to wszystko przeszło.
2: Tak, bo ja ostatnio od kilku osób za pomocą dysku Google'a otrzymałem pliki i właśnie już parę razy miałem taką sytuację, że musiałem tam jeszcze klikać.
4: No bo najwidoczniej właśnie te osoby nie włączyły udostępniania przez link, tylko zrobiły na zasadzie wpisały maila i tyle.
2: Jasne. Dobrze, Patryku, to dziękujemy Ci bardzo w takim razie za te informacje. Za chwileczkę spróbujemy pokazać, co się dzieje po kliknięciu w link. I ja jeszcze pokażę tak pokrótce iOS-ową aplikację WeTransfer. Dzięki, do usłyszenia. Ja przypominam nasz numer telefonu 123 834 835. Jeżeli jeszcze macie ochotę zadzwonić, to no jeszcze chwilę tu będziemy.
0: Ja mam nadzieję, że już będzie pracować to, co mi nie pracowało. Bo nie chciało. Takie życie czasami jest. I chciałem po prostu podczas rozmowy z Patrykiem wyjaśnić tą sprawę, ale jednak nie da.

0: Transferuję.
1: No i spróbuj kliknąć ten.
2: Nagłówek pożląd na transfer link. Link send link.
0: Send.
1: I co person. Się stanie jak...
0: Klikam.
2: Nagłówek pożląd na nagelour transfer se achilwit we transfer plus.
0: Manage your transfer easily with transfer plus.
2: Lista elementów 3 se fnour files were downloaded.
0: Zobacz, kiedy twój plik będzie ściągnięty. Zobacz, kto
1: pobrał.
0: Ściągnął twój plik. Sprawdź i prześlij ponownie twoje stare transfery.
2: Koniec lista, przycisk tell me more.
0: Tell me more.
2: Przycisk dismiss.
1: Dismiss, zamknij.
2: No
1: tak, czyli to jest po prostu tak.
2: 128 wilbedele tepin jedna główek pożląd na sending to lista ele koniec lista na główek pożląd na jeden file lista 127 koniec link terms link press link jobs na główek pożląd jeden bomba lurina kropka 7 jeden file 128 4 mb wilbedele tepin jeden bek na główek pożląd na sending to lista elementów, jeden test małpa dziwisz, koniec lista nagłówek pożląd na jeden file.
0: Ale mogę powiedzieć tylko jedno, po tym czymś straciłem możliwość kontroli, ile mi się wysyła i tak dalej.
1: Także lepiej nie klikać.
0: Gdzieś... Lepiej nie klikać w ten sending, bo potem właśnie dostajemy informację reklamową i nawet jak to odwołamy, to...
1: To nie jest dobrze.
0: To potem mamy właśnie to, co mamy.
1: Okej. Okay. To czy coś jeszcze pokazujemy na Internet Explorerze, czy ja mogę teraz spróbować pokazać
0: iOS? Nie, na Internecie Explorerze to już wszystko. Myślę, nie ma tutaj więcej rzeczy do pokazania. Ja uważam, że na to naprawdę, jeśli nie korzystamy, znaczy nie obsługujemy internetu, znaczy nie musimy, nie korzystajmy z Internet Explorera. Okay. O, może tak powiem.
1: To ja teraz spróbuję pokazać, co aplikacja oferuje mobilną, aplikacja mobilna.
0: Transfer pod iOS.
1: Może zwolnimy syntezę, bo się potem ludzie denerwują. Dobrze, wchodzimy do...
0: Nie wiem, czy teraz nie będzie też za szybko.
1: Jeszcze wolniej. No dobra.
3: Zamknij Safari. Aktywuj.
0: Ludzie,
3: settings. Wyrazy. Znaki. Język. Złagodzę. Nagłówki. Głoś. Szybkość. 60... 55%.
1: Dobrze, dobrze, to wolniej nie zrobię. Nie, tak. nie przesadzajmy. Dobrze. Co my tu mamy?
0: Create boards.
1: Tak. Ale przyjrzyjmy się w ogóle tej aplikacji.
3: Zaznaczone. Save item. Save items. Allow items in one place.
1: Mamy saved items. I mamy boards.
3: Settings.
1: I do tego mamy jeszcze przycisk settings. Zobaczmy, tak. I to tak naprawdę jest tyle, co nam oferuje aplikacja. Czy my tu możemy się jakoś na dole przełączać pomiędzy tym? Nie. To jest gdzieś nie tak prosto do odnalezienia za pomocą eksploracji.
0: Settings.
1: Tak, ale zobaczmy najpierw settingsy. Co mamy w ogóle w settings?
3: Settings. About. Rateo wrap. Terms and conditions. Help. Enable share extension. Przycisk.
1: Tak, jest help, czyli jest pomoc. Możemy ocenić aplikację Rate Our App w sklepie
3: show
1: App Store.
3: Introduction.
1: Show introduction, czyli jakiś samouczek.
3: Give us your feedback.
1: Give us your feedback, czyli przekaż swoje uwagi.
3: Przycisk.
1: I jest jakiś przycisk, który przycisk. Jest nieopisany. Co on robi? Nawet nie wiem.
3: Wersja 5.
1: Jakoś nie widzę, żeby robił cokolwiek. Natomiast ważną rzeczą jest w tym miejscu coś takiego, co nazywa się Enable Share Extension. Bo jeżeli w to sobie wejdziemy,
3: dismiss, przycisk,
1: to mamy coś takiego.
3: Did you know you can save items to this app from anywhere?
1: Czyli czy wiesz, że możesz zapisywać elementy do tej aplikacji z każdego miejsca?
3: Just tap the button below to add us to your share head.
1: Czyli ty wystarczy, że klikniesz w przycisk powyżej, czy nie, poniżej, aby dodać do nasz przycisk do swojego menu udostępniania.
3: Onboarding share button. Przycisk. Onboarding share.
1: Onboarding share button. I w to sobie klikamy. I tu mamy tu mamy to standardowe menu udostępniania.
3: Turn on the transfer.
1: Które powinniśmy

0: po prostu sobie rozwinąć i włączyć tę taką zakładkę do udostępniania do aplikacji WeTransfer. Ja to akurat już mam włączone.
1: Przypomnij Twitter, dodaj do Facebook, WhatsApp, Chrome, Outlook, WeTrans, więc
0: o, WeTransfer, WeTransfer, przycisk. Ale można jeżeli bym tego nie miał, to mam tu taką rzecz jak więcej.
1: Przycisk, więc, swipe THE to turn on, when you, zada, gotowe, draft 4,
0: i tu,
1: przestaw draft, przypomnienia, przełącznik, włączone.
0: I tu mam wszystkie te mechanizmy udostępniania. Przypomnienia, drafts,
1: Twitter, dodaj do notatek,
0: dodaj do notatek i tak dalej. Włączone. I tu domyślnie znajdę gdzieś tam na dole coś, co nazywa się WeTransfer i to będzie wyłączone. Tu muszę sobie to zaznaczyć, muszę to włączyć i kliknąć w gotowe. Teraz nie będę tego robił, bo to już jest zrobione. Zrobiłem to wcześniej, więc sobie z tego wyjdę. O, wyjdę z tego, bo tak naprawdę to tylko tyle mamy w tej w ustawieniach tej aplikacji, to jest ważne. I teraz mamy dwie rzeczy, saved items
1: zaznaczone boards. Organize items on to transfer board, saved items, zaznaczone.
0: Mamy saved items,
1: items in board, select. Settings.
0: Nie mam nic.
1: Chlopak podkre- lirę.
0: A nie, mam. Mam dwa pliki, które dodałem sobie wcześniej, żeby stworzyć taki testowy board. I teraz
1: lirę.
0: Mam na przykład
1: chłopak
0: na opak.
1: Przycisk.
0: Plik MP3.
1: 50,
0: co ja mogę z tym zrobić?
1: Chlopak,
0: mogę to odtworzyć
1: chlopak,
0: chyba.
1: Chlopak podkre- 0%.
0: Tak.
1: Zero.
0: Mogę to odtworzyć. Mogę to udostępnić.
1: To Olbaricon more.
0: I mogę zrobić more, czyli mogę zrobić więcej, ale przede wszystkim zobaczmy, co jest na przykład właśnie w share, kiedy kliknę. Mogę wysłać wiadomością, mogę wysłać mailem, mogę dodać do notatek i tak dalej, czyli po prostu udostępniać do różnych aplikacji. Za pomocą, za pomocą tego. Natomiast jeżeli będę chciał zrobić more, to co ja tu dostanę?
1: Uwaga, copy, przycisk.
0: Mogę skopiować,
1: move to,
0: czyli przenieś,
1: delete,
0: usunąć,
1: cancel,
0: i anuluj.
1: Przycisk.
0: I tu mamy po prostu w tym miejscu wszystkie pliki, które wrzucamy sobie do aplikacji WeTransfer. Wszystkie rzeczy z różnych aplikacji. Ja akurat mam wrzucone dwie. Możemy teraz dzięki temu, że dodaliśmy sobie to rozszerzenie, to pewnie jakieś linki też udostępniać z przeglądarki. Na przykład jak ktoś nam jakąś wiadomość na WhatsAppie wyśle, to możemy ją sobie tu wrzucić. I możemy po prostu to wszystko, na co pozwalają aplikacje, jeżeli pozwalają na udostępnienie danego elementu, to możemy tu to zrobić. Ciekawe natomiast są te boardy.
1: 2029.
2: No właśnie, co to są te boardy? Board to jest jakby granica,
0: board to jest tablica chyba bardziej nawet jakaś, właśnie coś tego typu. I to troszeczkę, to wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy udostępniali kilka plików jednocześnie, różnego typu. Tu sobie tworzymy na przykład taki board, ja to zresztą zaraz pokażę.
1: Zaznaczone, select.
0: Właśnie, co my tu mamy?
1: Organizuj items on to visual boards.
0: Tak,
1: organizuj items on to visual boards.
0: Tak, on to visual boards.
1: Add content. Przycisk.
0: Mogę dodać. Add content.
1: Create boards. Settings. Zaznaczone.
0: I teraz
1: add content.
0: Mam przycisk add content.
1: Cancel. Add item. Photos or videos. Camera. Scan document. Files.
0: Mogę zrobić rzeczy następujące.
1: Photos or videos. Camera.
0: Kamera, czyli mogę zrobić zdjęcie, tak? Zdjęcie albo z aparatu, albo właśnie z kamery. Mogę zeskanować, tak? Czyli też za pomocą aparatu.
1: Files.
0: I mogę dodać pliki.
1: Paste.
0: Albo mogę wkleić ze schowka.
1: Create new board.
0: I mam tu coś takiego jak create new board. To jest też myślę, że dość istotne, bo na przykład sobie teraz stworzę taką nową paczkę.
1: Give me a name.
0: Tak.
1: Pole tekstowe.
0: Give me a name.
1: Edycja.
0: Więc wpisujemy sobie.
1: Wielkie G. Wielkie T. Wielkie E. S. S. T. T. Give me a name. Tap to add a description. Pole tekstowe.
0: Tak, tu mogę wpisać opis tego.
1: Tap to add a description.
0: Na przykład.
1: Pole tekst. Punkt wstawiania na.
0: Kolekcja testowa.
1: Inserted kolekcja testowa.
0: Tak. I na przykład mam właśnie stworzonego takiego boarda.
1: Given create. Przycisk.
0: I wybieram sobie create.
1: Test. Kolekcja testowa. Add item to your board.
0: Tak.
1: Tap on the HS znak plus button. Add content.
0: Jestem teraz właśnie w tej kolekcji testowej.
1: Szare.
0: Na razie nie mogę jej udostępnić, no bo nie mam nic dodanego. Ale teraz.
1: Add content. Add content.
0: Mam przycisk add content. Wybieram sobie to.
1: Test.
3: No właśnie.
1: Kolekcja testowa.
0: I teraz tak.
1: Add item stoi. Tap on THS. Files. Przycisk.
0: I mogę, i tu znowu mam znajome okienko.
1: Scan document. Camera. Photos or videos.
0: Photos or videos. Camera. Kamera.
1: Scan document.
0: Scan document.
1: Files.
0: Files.
1: Paste.
0: I
1: przycisk.
0: Paste. Czyli mogę ze schowka coś dodać.
1: Files.
0: Więc wybieram
1: przycisk.
0: Sobie files. Załóżmy.
1: Ostatnie.
0: Ostatnie.
1: Anuluj. Szuk. Lirę. 18. 45.
0: Lirę.
1: Klik. Test. Test. Kolekcja testo. Lirę. Przycisk.
0: I już mam dodany jeden plik.
1: Add, add, add content.
0: Chcę dodać
1: przycisk.
0: Jeszcze coś. Więc też dodam tego chłopaka ponownie. Chłopak na opak.
1: Kolekcja
0: tak, wierszyk z dzieciństwa, kiedy mówiłem
1: lirę,
0: w radiu.
1: Lirę.
0: Pierwszy
1: kolekcja
0: raz w życiu.
1: Testowa. Test. Paste.
0: Dobrze.
1: Paste.
0: Wybieramy
1: files.
0: Sobie.
2: Zaprezentujesz przycisk. Fragment.
0: To mogę, to mogę zaprezentować. To mogę zaprezentować, ale potem.
1: Anuluj. Szuk. Lirę.
0: To za chwilę.
1: Podkreślenie
0: za chwilę
1: na podkreślenie opak.
0: Tak,
1: 07.0 lir, chlopak podkreślenie
0: opak,
1: po, test.
0: Na opak, proszę test. Bardzo. I mam teraz stworzony taki właśnie, no powiedzmy ten board, tak, czyli taką kolekcję. I teraz,
1: share,
0: co ważne,
1: przycisk.
0: Mam przycisk share, czyli mogę udostępnić.
1: Test, test.
0: Gdzie ja to mogę udostępnić?
1: Kolekcja testowa. Chlopak, lirę. Co ty, Lin? Zapisz na koncie Dropbox.
0: Mogę zrobić kilka rzeczy.
1: Dodaj do tweet. Przy message. Drafts 4.
0: Bo mogę. W zależności od tego, jak mam ustawione menu udostępniania. U mnie akurat Drafts 4 jest na samej górze, ale to jest tylko u mnie, tak zwykle nie będzie u was.
1: Drafts 4.
0: Ale mam na przykład message, czyli w wiadomości.
1: Można przeciągnąć.
0: SMS.
1: Mail. Przycisk.
0: Mogę wysłać
1: mailem.
0: Więc proszę bardzo, wysyłam sobie to
1: tekstowe.
0: Mailem.
1: Treść wiadomości. Temat.
0: Już sobie
1: anuluj. Nowe. Wyślij.
0: Wysyłam.
1: Do. Pole tekstowe. Do. N. M. M. I. I. C. C. H. H. A. A. L. L. Kropka. Mał. Mał. D. D. Z. Z. U. Konie. I. I. Michał Dziwisz. Don. Michał Małpa Dziwisz. Net.
0: Proszę
1: Michał
0: bardzo,
1: Dziwisz.
0: Wysyłam
1: do.
0: Sobie
1: pole
0: do siebie
1: tekst. Anuluj.
0: Tego.
1: Anuluj. No. Wyślij. Do. Wyślij.
0: Maila.
1: Przycisk. Uwaga. Puste pole tematu. Ta wiadomość. Anuluj. Wyślij.
0: Niech będzie,
1: wyślij.
0: Że puste pole tematu.
1: Test.
0: Teoretycznie powinno się to wysłać.
1: Kolekcja testowa.
0: Zaraz
1: chlopak
0: zobaczymy,
1: lirę,
0: czy się
1: przycisk.
0: To wyśle, czy dostanę to na maila. Jak sprawdzałem ostatnio, to przychodziło, ale tak jak mówię, bawiłem się aplikacją WeTransfer mobilną zaledwie kilka minut przed rozpoczęciem tej naszej dzisiejszej audycji. Otworzę sobie... O, coś jest. Coś jest. O, dostałem maila i teraz już go... I teraz już go pokazuję. Teraz będę musiał
1: ekran
0: przestawić na Microsoft SAPI. Dobrze, to już pokazuję. Mam... Tak, mam taki link. Więc ja go sobie skopiuję. I wkleję.
3: Test AB Transfer Board dokument klikal.
0: I tu nam się pokazało coś ciekawego. Jest test AWI Transfer Board.
3: Odwiedzony link goto board overview. Link BP Android app. Link BP iOSA. Nagłówek poziom 1 test. Kolekcja testowa. Przycisk download all.
0: I mamy przycisk download all.
3: Link lopak na opak. Link
0: tak.
3: MP3.
0: Dokładnie.
3: Link.com. Please board master app VIP. Odwiedzony link BP Transfer app. Odwiedzony link we transfer, odwiedzony link we transfer.
0: Tak. I tu mamy taką bardzo okrojoną stronkę, bo zwróć uwagę, Robercie, że tu nie ma tego całego, tych wszystkich tam linków,
2: nie ma, nie
0: reklam.
2: Ma, plus
0: tak,
2: i
0: tak, tak. Jest
2: nie
0: taka
2: nie ma,
0: bardzo, tak, bardzo tak. Fajnie przyjazna ta stronka. I teraz mamy na przykład właśnie, mamy powiedzmy plik chłopak na opak. I jak w niego, jak ja po prostu na nim nacisnę Enter, to czy coś się stanie?
3: 1.7 link visit preview system.
0: Nie. Mam visit previous item, visit next item, czyli taka jakby... O, mogę pobrać, bo teraz to się rozwinęło. Jakby mogę pobrać sam ten plik, chłopak na opak, mp3. Tak. A mogę też nacisnąć... chyba jakiś player i powinno to grać, bo pokazuje, że jest 0.0.0.45, ale jakoś to grać nie chce. Nie chce się to odtwarzać. Natomiast teraz o tyle stało się niefajnie, że nie mogę zwinąć tego. Nie mogę tego zwinąć, nie widzę tu żadnego linka, żeby zwijać te kolekcje, więc ja sobie po prostu otworzę jeszcze raz ten link, bo załóżmy, że chcę pobrać całą kolekcję, naciskam download all i mamy test.zip, po prostu.
2: Test.zip?
0: No, tak.
2: Czyli tak, jak nazwałeś kolekcję.
0: Tak, tak jak nazwałem kolekcję i do tej kolekcji mógłbym sobie z aplikacji mobilnej dodać jeszcze różne rzeczy, na przykład z jakiegoś właśnie czy Dropboxa, czy z jakichś tam innych rzeczy, po prostu z aplikacji, z poziomu aplikacji pliki w systemie iOS, która łączy te różnego rodzaju chmury i pozwala na... Jednak mimo wszystko tak się zawsze mówi, że no, iOS to jest taki zamknięty system, tu się nie da nic wrzucić, żadnych plików w ogóle nie można. Absolutnie, to od pewnego czasu nie jest do końca prawda. Może nie jest to tak wszystko otwarte jak w systemie Android, ale jednak pewne rzeczy da się zrobić. No to dobrze, to proszę bardzo. Słuchacze chcieli, a właściwie współprowadzący chciał, to na koniec możemy... Możemy pokazać na koniec
2: fragment
0: tego. O, proszę bardzo. Teraz tylko sprawdzę, z jakiego to... O, dobrze. Więc proszę bardzo. Sam tego chciałeś, Robert.
2: Posłuchajcie.
4: Chłopak na opak. Mieszka w Iławie zmyślony chłopak. Wszystko, co robi, robi na opak. W nocy szuka słońca, listy pisze od końca. Przez głowę wciąga spodnie i twierdzi, że tak mu wygodniej.
0: No, i tak mówiłem, mając 6 lat.
2: Sympatycznie.
0: Tak, to taki
2: co
0: bonus.
2: Co technologia nie potrafi. Tak, to taki bonus. Bardzo sympatyczny wierszyk. Nie wiem, czy gdzieś do...
0: No, DziwiszNet jest do pobrania w całości, zdaje się, jak dobrze pamiętam. To jest do pobrania na DziwiszNet.
2: To w każdym razie technologia czyni cuda. Kiedyś Józef Piłsudski mówił, że sprzedają jego głos za 3 grosze na płytach winylowych. Teraz już niekoniecznie trzeba winyli. Teraz mamy co innego i takie wspaniałe rzeczy się utrwalają.
0: Tak. No.
2: Teraz redaktor tak dorósł, prawda?
0: No, to trochę się głos zmienił, to trzeba przyznać. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o aplikację WeTransfer, o serwis WeTransfer. Pokazaliśmy no na czym my to tego
2: tyle
0: nie pokazaliśmy? No nie pokazaliśmy na przykład na Safari, na Macu ewentualnie jeszcze, ale myślę, że gdzieś tam to dość podobnie by działało. Robert Łabęcki razem ze mną dziś prezentował tę aplikację i tę usługę, chociaż w dużej mierze to właśnie Robert dziś prezentował. Ja gdzieś tam wspierałem od strony Chroma i iOS-a. Dziękuję, Robercie, raz jeszcze.
2: Dokładnie, bo ja z tych mobilnych aplikacji stary człowiek jestem już tak trochę gorzej niestety. Tak. Dziękuję Państwu serdecznie.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zakupach na Allegro. Najpierw jednak kilka słów na temat, czym jest samo Allegro. Allegro, o którym słyszał na pewno każdy Polak, jest internetowym serwisem aukcyjnym. Oznacza to, że jest to miejsce w internecie, gdzie gdzie każdy może kupić i sprzedać najróżniejsze rzeczy. Allegro powstało na wzór amerykańskiego serwisu aukcyjnego eBay w 1999 roku w Poznaniu. Obecnym właścicielem jest angielska spółka QXL, specjalizująca się w budowie takich serwisów aukcyjnych, ale na szczęście Allegro nadal zarządzane jest z polskiego oddziału QXL w Poznaniu. Tyle jeśli chodzi o teorię. Zapewniam, teoria jest znacznie ciekawsza. Co można kupić na Allegro? Kiedyś mój znajomy stwierdził, że na Allegro można kupić wszystko, od komputera po niewolnicę. Sprawdziłem i oczywiście okazało się, że miał rację. Niewolnicę i Zaurę mogłem kupić zarówno w druku, jak i na DVD. Myślę, że więcej do odwiedzenia Allegro zachęcać nie trzeba, więc teraz postaram się pokazać, jak z Allegro należy korzystać. Jak wyszukiwać interesujących nas przedmiotów, jak sprawdzać wiarygodność sprzedawcy oraz jak dokonywać samego zakupu. Do korzystania z Allegro będzie potrzebna nam dowolna przeglądarka internetowa. W moim przypadku będzie to oczywiście Firefox i na potrzeby dzisiejszego podcastu będziemy korzystać z syntezatora mowy Syntok. To głównie dlatego, że Agatka lubi Jonesa wyprowadzić w pole, a ponieważ dzisiaj będziemy wiele różnych stron odwiedzać, w obrębie oczywiście Allegro, nie chciałbym, aby trzeba było niektóre operacje powtarzać, żeby Wam nie zaciemniać obrazu. Zaczynamy więc od tego, że wchodzimy na stronę Allegro, czyli wpisujemy sobie adres www.allegro.pl. Otwiera nam się strona internetowa Allegro i dzisiaj będziemy zajmować się zakupami na Allegro, tak więc zaczniemy od tego, że są dwa sposoby wyszukiwania konkretnego przedmiotu na Allegro. Pierwszym z nich jest uściślenie na początku dokładnej kategorii, w obrębie jakiej chcemy wyszukiwać. Jak sprawdzić, jakie kategorie przedmiotów znajdują się na Allegro. Otóż nic prostszego, będąc na głównej stronie Allegro, naciskamy sobie skrót programu odczytu ekranu, klawisz H, który będzie nas przemieszczał po nagłówkach na danej stronie. Ja dzisiaj używam programu odczytu ekranu Jaws. Naciskam H. I jako trzeci nagłówek dostajemy informację, że nagłówkiem tym są kategorie. Idziemy więc strzałeczką w dół, aby przekonać się, jakie to są kategorie. Antyki, sztuka, biuro, reklama, biżuteria, zegarki, delikatesy dla dzieci, dom i ogród, erotyka, filmy, fotografia, gry, kolekcje i tak dalej. Możemy przeglądać sobie po kolei kategorie, jakie nas interesują. Jak słyszeliśmy, jest ich tam około 20 na liście, 25. I jako ostatnie są jeszcze, jest kategoria pozostałe, która po rozwinięciu oferuje nam dodatkowe rzeczy w rodzaju tam jakieś przedmioty kuriozalne i tak dalej, i tak dalej. Tu zachęcam, można sobie zerknąć i sprawdzić, ale powiedzmy, że nas interesuje jakaś książka. W takim razie wybieramy sobie kategorię książki. Książki i komiksy. Dajemy tutaj Enter. Otwiera nam się nowa strona. Ponownie wskakujemy na górę okna i poruszamy się skrótem od nagłówków, czyli klawiszem H. Książki i komiksy. Możemy teraz uściślić naszą kategorię w obrębie różnych gatunków książek. Czy chodzi nam o czasopisma? Mamy od razu podaną liczbę dostępnych czasopism na Allegro. Gadżety i akcesoria książkowe. Komiksy. Książki audio.
8: Link książki dla dzieci. 12 000 puste. Link książki do nauki języka obce. 8 118 puste. Link książki historyczne naukowe. 24 057 puste.
7: Jak więc widzimy, mamy książki podzielone na różne kategorie, w obrębie których dalej możemy wyszukiwać. Powiedzmy, że nas będzie interesowała, powiedzmy, literatura piękna i popularna. Zatem dajmy tutaj klawisz Enter i otwiera nam się kolejne okienko. Skaczemy na górę okna. W tym momencie możemy oczywiście bardziej jeszcze uściślić, co interesuje nas z literatury pięknej. Tyle, że nie wystarczy już nam poskakać po nagłówkach. Tym razem musimy skorzystać z funkcji wirtualnego wyszukiwania po stronie, jaką zapewnia nam program odczytu ekranu. I w tym celu naciskamy skrót Ctrl+F i wpisujemy sobie literatura, albo może samo wpiszmy piękne. I teraz dajemy Enter i program odczytu ekranu odszukuje nam zwrot na stronie piękna. A w domyśle literatura piękna. Aby powtórzyć wyszukiwanie, ponieważ parę razy będziemy musieli z niego skorzystać na stronie, naciskamy klawisz F3. To jest powtórzenie tego samego zapytania.
8: Literatura piękna i popularna. Szukam dotąd dla kategorii literatura piękna i popularna. Same pęczniki graficzne, literatura piękna i popularna.
7: Widzimy, parę razy od góry strony pojawia się ta informacja. Tu wiemy, że ponad 80 tysięcy pozycji zawiera ten gatunek literatura piękna na Allegro. I tutaj mamy teraz podział na kolejne gatunki. Idę sobie w tym momencie strzałeczką w dół.
8: Link fantasy 5480, link historyczne powieści 3003. Link horrory 2117, link humor 989.
7: I tu już jest ostateczne sprecyzowanie naszego zapytania.
8: Link piękna prosza 20, link miniatury 208, link obyczajowe 6655.
7: Jak wybierzemy sobie teraz, powiedzmy, powieści obyczajowe, otworzy nam się strona, na której będziemy mogli przejrzeć sobie książki obyczajowe. Do wyników wyszukiwania na stronach Allegro dostajemy się klawiszem T. Jest to skrót, który pozwala nam poruszać się po tabelach, to znaczy przeskakiwać do tabel. Jeśli będziemy go naciskać, usłyszymy po kolei takie informacje. Jako w tym momencie po drugim naciśnięciu klawisza T usłyszeliśmy lista promowanych przedmiotów. Jeśli nacisnę go jeszcze raz, po prostu usłyszę lista przedmiotów. Różnica między promowanymi przedmiotami a przedmiotami jest taka, że za promocję na Allegro, czyli za to, aby te przedmioty wyświetlały się jak gdyby w pierwszej kolejności, były promowane, wystawcy danych produktów muszą dodatkowo płacić. Sprawdźmy zatem, czy udało nam się znaleźć książki, które nas interesowały. Po wejściu do tutaj tabelki możemy się poruszać albo strzałką, albo po prostu tabulatorem. Wygodnie jest strzałką, ponieważ wtedy od razu dowiemy się o różnych dodatkowych rzeczach, które idąc tabulatorem po prostu byśmy omijali. Najpierw jest nagłówek tabeli.
8: Link ofert, link do końca, link grafik DRKOUSE i filozofia promocja wysyłka 0. Puste, link DRKOUSE i filozofia promocja wysyłka 0.
7: Więc najpierw mamy dwa odnośniki. Puste, link grafik DRKOUSE. Jeden, pierwszy jest odnośnikiem graficznym.
8: Puste, link DRKOUSE.
7: Czyli wyświetla nam się jakaś miniaturka fotografii zawartej na stronie przedmiotu. I drugi odnośnik to jest po prostu opis, tytuł danej aukcji. Oczywiście oba odnośniki prowadzą do samej aukcji, więc obojętnie w który klikniemy, to wejdziemy na daną aukcję. Dalej mamy opcję. Akurat tutaj ona się pojawia w zależności od wystawcy. Tu jest umożliwiona nam płatność z Allegro, czyli możemy skorzystać z płatności, jakie oferuje nam Allegro, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Dalej mamy informację, która także wyświetla się automatycznie, jeśli sprzedawca wprowadza informację, czy książka jest nowa, czy używana, czy w twardej, czy w miękkiej okładce. Ona tutaj wyświetla się. Oczywiście dana informacja pojawia się od niedawna. Niedawno Allegro przeszło swego rodzaju taki facelifting, odświeżony został wygląd Allegro i teraz poniekąd zwiększyła się funkcjonalność samego serwisu. Dalej mamy grafikę, informację kup teraz, czyli że dany przedmiot możemy kupić bez licytacji, dając za niego po prostu określoną z góry cenę. Kolejna informacja to jest cena, jaką sprzedawca życzy sobie za dany produkt bez przesyłki. Jako kolejna informacja powinna pojawić się informacja o wysokości ceny łącznie z przesyłką, ale tutaj ta kwota jest ta sama, bo akurat sprzedawca sprzedaje towar nie doliczając przesyłki, ale to chyba zależy od opcji. Tak, ponieważ kwota jest podana dwukrotnie, wygląda na to, że jeśli ktoś będzie płacił przelewem, wtedy przesyłkę ma za darmo, najprawdopodobniej ekonomiczną, a jeśli będzie interesowała go przesyłka priorytetowa, to wtedy musi zapłacić 35 zł i tu jest podany koszt właśnie z przesyłką. Dalej na końcu mamy informację o czasie, jaki pozostał do końca danej aukcji. W tym przypadku jest to 15 godzin. Tu już jest oczywiście kolejna książeczka. Tutaj proszę bardzo, mamy jasną informację. Książka kosztuje 18,90, a z przesyłką 27,90. Jakaś łupieszcza polityka, 11 zł za książkę, ale niech tam. Dwa dni do końca aukcji. I tak dalej, możemy sobie książki przeglądać. Jeśli chcemy szybko przelecieć po tytułach, tak jak mówiłem wcześniej, poruszamy się tabulatorem. Dwa razy zawsze czyta nam ten sam tytuł. Przypominam, że najpierw graficzny link, potem zwykły. I tak dalej. Książek tu możemy przeglądać sporo. Zatem jeden sposób wyszukiwania już poznaliśmy. Zatem pora na to, abyśmy poznali kolejny. Najwygodniej będzie albo wrócić do strony głównej, albo tak jak ja to robię, z ulubionych wybieram sobie adres Allegro i ponownie wchodzę na główną stronę Allegro. Drugi sposób wyszukiwania na Allegro polega na tym, że od razu wpisujemy nazwę interesującego nas przedmiotu. Gdzie to wpisać? Otóż jak jesteśmy na górze strony, wystarczy, że naciśniamy raz klawisz F, który przenosi nas do pierwszego pola formularza na danej stronie. W tym przypadku jest to pole wyszukiwania. Uaktywniamy sobie to pole i powiedzmy, że wpiszę sobie Truth, czyli moje ulubione perfumy, i dajemy Enter, aby Allegro mogło sobie wyszukać w swoich zasobach słowa Truth. Wskakujemy na górę strony, ponownie klawisz F, aby sprawdzić, czy w ogóle udało się coś Allegro znaleźć. Jak słyszymy, znalazł Allegro 513 przedmiotów, więc trzeba by to było jakoś uściślić, o jaki truth nam chodzi. Ja zdaję sobie sprawę, że mnie interesuje woda toaletowa męska, ale akurat Allegro niekoniecznie w tej kolejności będzie mi to wyświetlał. Jak więc zatem dojść do tego, co mnie interesuje? Ponownie korzystamy z wirtualnego wyszukiwania, czyli daję sobie znowu skrót klawiszowy Ctrl+F, aby włączyć to wyszukiwanie i wpisuję sobie kategorii. Kategorii i klawisz Enter. Pozwala to mi, muszę oczywiście najpierw raz dać klawisz Enter, później powtórzyć wyszukiwanie klawiszem F3, aby dojść do tych kategorii, które mnie interesują na Allegro. I dostaję od programu odczytu ekranu informację kategorie. Idąc strzałeczką w dół, dowiaduję się, jakie kategorie zawierają właśnie owo słowo truth. Zdrowie i urona. Tutaj widzimy, że jak gdyby kategoria ogólna zdrowie i urona, 262 pozycje, została podzielona na dwie podkategorie. Perfumy i wody 260 oraz kosmetyki pielęgnacyjne 2 sztuki. Później widzimy muzykę i instrumenty. 150 z haczyczkiem i mamy dalej podział tej głównej kategorii na podkategorie. Płyty kompaktowe, winylowe, sprzęt estradowy, studyjny i tak dalej. I później dalej, książki i komiksy, główna kategoria i podkategorie, książki obcojęzyczne, książki tematyczne i tak dalej, i tak dalej. No, nas interesuje oczywiście, interesują tutaj wody toaletowe, więc wracamy do pierwszej kategorii. Perfumy i wody. I tutaj daję klawisz Enter. Otwiera się nam nowa strona, na której oczywiście jak zwykle wskakujemy na górę ekranu. Control Home i dwukrotnie naciskamy klawisz F3, powtarzając nasze wyszukiwanie kategorii. Teraz sprawdzamy strzałeczką w dół, co kryje się w kategorii perfumy i wody, gdzie mamy 260 przedmiotów. Tu mamy podział na 3 kategorie. Zapachy dla kobiet, dla mężczyzn i pozostałe, cokolwiek miałoby to oznaczać. Więc wybieramy zapachy dla mężczyzn.
8: 99%
7: wskakujemy na górę ekranu, ponownie 2 razy F3 i sprawdzamy, co mamy tutaj teraz. Zapachy dla mężczyzn, 106 pozycji i dzieli się nam to na wody toaletowe 101 pozycji, dezodoranty 3, wody perfumowane 2. No, nas interesuje woda toaletowa. Cały czas zawężamy możliwości wyświetlenia przez serwis interesujących nas kategorii. Góra okna, 2 razy F3 i patrzymy, co teraz nam ma do zaoferowania Allegro. Wody toaletowe, 101 pozycji i teraz mamy podane objętość danych wód toaletowych od 76 do 100 ml, 75 pozycji, od 30 ml do 50-23 pozycje, do 15 ml 3 pozycje, powyżej 100 jedna pozycja. No powiedzmy, że nas interesują pozycje do 100 ml. 74 pozycje, więc dajmy tutaj spację i otwiera nam się strona. Wskakujemy na górę okna i teraz ja zademonstruję Wam, co się dzieje, jak już, że tak powiem, wyczerpiemy możliwość zagłębiania się w podkategorie, ponieważ ja wiem, że na tym etapie kończy się wyszukiwanie, jeśli chodzi o wody toaletowe. I już patrzymy, jak to wygląda. Tak więc mamy pokazaną ostatnią tą kategorię. I nie ma więcej podkategorii. Za to, jak gdyby teraz możemy rozpocząć przeglądanie, tak jak robiliśmy to wcześniej. Jeśli chcielibyśmy przeglądać, nacisnąłem klawisz T, jeśli chcielibyśmy przeglądać wyświetlone przedmioty, no to oczywiście możemy sobie tabulatorem przeglądać wszystkie te oferty, ale chciałbym Wam pokazać, jak jeszcze dodatkowo możemy zawęzić pole wyszukiwania. Pod naszymi kategoriami mamy opcje dodatkowe wyszukiwania. Opcje przeglądania, czyli mamy w tej chwili zawężoną kategorię maksymalnie, jak się tylko da, i chcemy po prostu doprecyzować opcje przeglądania, aby wyświetlały się nam tylko te informacje, które nas interesują. A jak możemy to wyszukiwanie, to wyświetlenie zawęzić? Pamiętamy, że tamtych przedmiotów było 74, a my nie chcemy aż tyle przeglądać, więc patrzymy, co tu możemy jeszcze zawęzić pole wyszukiwania. Przede wszystkim możemy zawęzić w obrębie ceny. Jeśli interesuje nas jakaś cena, przykładowo tutaj mamy cena od do, powiedzmy, że my sobie damy do iluś tam złotych, powiedzmy, wpiszmy sobie do 160 zł, mniej więcej tyle. Lokalizacja. Tutaj możemy sobie określić kilka dodatkowych opcji odnośnie lokalizacji. Na przykład, jeśli interesowałoby nas, powiedzmy, odbiór osobisty, albo żeby przesyłka nie szła długo, możemy postarać się, aby przedmioty wyświetlane, jeśli mamy pewność, że jest ich aż tyle, żeby były jakiś sprzedawca znalazł się gdzieś w naszej okolicy, to możemy tutaj wybrać sobie województwo. W polu kombi wybieramy województwo. Dalej możemy wybrać sobie konkretną odległość w kilometrach. Tak więc jeśli byśmy na przykład chcieli odebrać osobiście i gdzieś tam na butach sobie tylko śmignąć po podaną paczuszkę, podany przedmiot, nie ma problemu, no ale oczywiście to dotyczy głównie mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, tak, gdzie można się spodziewać, że rzeczywiście jacyś sprzedawcy będą, powiedzmy, w obrębie tych 10 czy 15 kilometrów. Kod pocztowy oczywiście pełni tę samą rolę, co określenie odległości w kilometrach. Miejscowość to jest oczywiście naturalna sprawa, tak jak z kodem. Teraz typ ofert, jakie będą wyświetlane. Tutaj powinny być dwie kategorie, czyli albo no to łącznie z wszystkimi to trzy, bo, czyli wszystkie, aukcje, czyli takie, gdzie tylko się licytuje, oraz aukcje, na których jest dostępna tylko i wyłącznie opcja kup teraz. Sprawdzimy sobie, co kryje się w tym polu combo. Tylko aukcje, tylko kup teraz. No powiedzmy, że mnie będzie interesowało tylko kup teraz. Odświeżymy stronę. Teraz możemy określić, jak dawno wystawione przedmioty nas interesują. To jest albo przydatne osobom, które polują na nowe rzeczy, tak, powiedzmy w cudzysłowie jakieś tam białe kruki i nie chciałyby, aby ktoś tam im je wykupił, więc po prostu dostają informację, jak gdyby, jeśli wybiorą sobie te opcje, że będą im się wyświetlały na ekranie tylko i wyłącznie aukcje wystawiane, powiedzmy, tego samego dnia. Analogicznie osoby, które tak zwani snajperzy, którzy licytują na aukcjach Allegro i po prostu zależy im na informacji, że mają to być przedmioty, które już schodzą tego dnia, kończą się aukcje najlepiej za parę godzin albo parę minut, bo oni wtedy tylko przychodzą, próbują wygrać daną aukcję i odejść z danym przedmiotem. Dla nich to są przydatne opcje. My idziemy strzałeczką dalej. Jak słyszymy, tu możemy wybrać sobie oferty tylko z, jeśli nas interesuje, faktura VAT, odbiór osobisty lub płacę z Allegro. To płacę z Allegro jest to dodatkowa usługa, jaką oferuje Allegro. Są to swego rodzaju zakupy bezgotówkowe przy pomocy współpracy z portalem Allegro. Widok wyników. Teraz możemy sobie wybrać sposób wyświetlania. Domyślnie jest tekst i obrazki. Można tutaj jeszcze wybrać sobie opcję galerii. Dla programów odczytu ekranu domyślny sposób wyświetlenia pokaż jako tekst i obrazki jest, powiedzmy, optymalnym rozwiązaniem. Możemy tutaj jeszcze sortować według paru opcji, właśnie na przykład daty, ceny, ile do końca i tak dalej, i tak dalej. No ale tu już każdy użytkownik będzie mógł sobie potestować. Tu możemy sobie zapamiętać ustawienia, jeśli jesteśmy zalogowani aktualnie na serwisie Allegro, możemy to zapamiętać. Działa to troszkę na tej samej zasadzie jak zapamiętywanie ustawień w Google, które ten portal oferuje. Tu działa to dokładnie na tej samej zasadzie. Jeśli z góry określimy nasze preferencje, które zawsze będą takie same, serwis może o nich pamiętać. No i zostaje nam tylko przycisk pokaż, więc dajemy na nim spację. W tym momencie mamy wyświetloną już stronę, na której znajduje się produkt o nazwie Truth. Jest to woda toaletowa, męska, co uzyskaliśmy poprzez szczegółowe doprecyzowanie naszego zapytania. Później udało nam się określić, że chcemy tylko i wyłącznie przedmioty, które mają być kupowane bez licytacji, a więc tak zwane kup teraz. Więc generalnie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przejrzeć te przedmioty. Naciskam literkę T, aby wskoczyć do tabelki. I mamy tutaj promowane przedmioty. I oczywiście różne oferty i moglibyśmy je tutaj sobie przeglądać, ale powiedzmy, że mnie interesuje jeszcze jakaś jedna konkretna oferta. Powiedzmy, że ja zależy mi na czasie i chciałbym szybko dostać dany produkt. Oczywiście pomijam takie możliwości, żeby kupić produkt za pobraniem, bo wtedy wiadomo, że automatycznie odpada cały czas, ten, który związany jest z przelewem moich pieniążków do sprzedawcy, księgowaniu tego wpływu i dopiero wtedy następuje wysyłka produktu. Jeśli zdecydujemy się na wysyłkę za pobraniem, wtedy sprzedawca towar od razu pakuje, wysyła, a my płacimy za niego przy odbiorze. I to generalnie najczęściej jest najszybsza forma odbioru danego produktu, ale powiedzmy, zbliża się okres taki, gdzie poczta będzie zmobilizowana do wytężonej pracy, powiedzmy święta takie czy inne. No i obawiam się, że moja paczka może gdzieś tam utknąć na parę tygodni, nieważne czy to będzie priorytet czy nie. Więc staram się znaleźć ofertę taką, gdzie sprzedawca zapewnia transport z kurierem. Jak widzimy, w tytułach aukcji często są różne dodatkowe informacje. Na przykład, że jest to aukcja z Krakowa, co sugeruje, że od razu możemy sobie odebrać ją osobiście. No tutaj słyszymy, że jest to aukcja z Warszawy i dodatkowo w ramach gratisu możemy otrzymać próbkę. Tak więc na tej samej zasadzie bardzo często pojawia się informacja, że dany produkt wysyłany jest kurierem. Więc ja ponownie skorzystam z wirtualnego wyszukiwania, Ctrl F i wpiszę sobie kurier. I tu słyszymy na przykład, że mamy z Warszawy wysyłkę kurierem próbka. Inna aukcja. Mam do dyspozycji parę aukcji, gdzie tylko i wyłącznie mam podane tytuły z informacją, że daną paczkę będzie wysyłał kurier. Oczywiście możemy to załatwić jeszcze w inny sposób, a mianowicie, skoro mamy już doprecyzowaną kategorię, zarówno i tym pierwszym, jak i tym drugim sposobem, możemy ponownie wskoczyć w pole edycji. Jak widzimy, nasz wyszukiwanie zostało ograniczone z 74 do 69 pozycji. I do tego truth wpiszmy sobie, dopiszmy słówko kurier. W tym momencie mamy ustawione wyszukiwanie przez tytuły aukcji. Tam w opcjach, które przeglądaliśmy, możemy ustawić, aby wyszukiwane były informacje zarówno w tytułach, jak i samych opisach aukcji. Tutaj dajemy klawisz Enter, aby powtórzyć wyszukiwanie w obrębie interesujących nas i kategorii, i ustawień. I teraz jak wskoczymy na górę okna, damy klawisz F, przenosząc się do pola formularza, dostajemy informację, że znaleziono 6 przedmiotów. Jak więc widzimy, z tych 260 paru przedmiotów, które były nam oferowane na początku, pozostaje nam do przejrzenia tylko 6. Zatem 6 przedmiotów możemy sobie spokojnie przejrzeć. Czemu nie? Teraz nie pozostaje nam nic innego jak porównanie 6 aukcji i wybranie takiej, która będzie nas najbardziej interesowała. Tu mamy informację, że 12 dni do końca aukcji, 119 zł z przesyłką. Tu już mamy przedmioty niepremiowane. Możliwość kup teraz 115 z przesyłką 128. Oglądamy opisy, tutaj mamy kuriera za 15 zł, 130 zł całość. Kurier, tu mamy Paragonik, czyli tam sprzedaje to na pewno sklep. Tu mamy sklep Allegro, 132 zł, 140. No, w takim razie powiedzmy, że my chcemy mieć pewność, że dany przedmiot nie jest kupowany od jakiegoś tam globtrotera, który skupuje je po jakichś sklepach wolnocłowych na lotniskach całego świata. I interesuje nas do tego Paragon. Więc wybierzemy sobie aukcję za 153 zł. I otwieramy tą aukcję na jeden z dwóch odnośników. Zatem znajdujemy się na górze aukcji przez nas wybranej, Calvin Klein Truth. Przejrzymy sobie teraz naszą aukcję po kolei. Jak słyszymy, zaraz po nazwie aukcji u góry strony znajduje się jej numer. Każda aukcja ma swój numer, który często sprzedawcy proszą, aby razem z loginem do Allegro znalazł się w tytule przelewu, jaki będziemy wykonywać, aby zapłacić za dany produkt, jeśli oczywiście wybierzemy opcję zakupu i płatności elektronicznej. Przejrzyjmy sobie zatem tą stronę po kolei, idąc strzałeczką w dół. Najpierw znajduje się menu samego Allegro, po którym możemy spokojnie się prześlizgnąć. Zaraz potem mamy informację, w jakich kategoriach znajduje się nasz produkt. Także my to już wiemy, więc spokojnie możemy iść dalej. Do tego mamy potem informację, jakie jeszcze opcje wyświetlenia wybraliśmy. Jest tutaj pozycja dodaj te kategorie do ulubionych. Jeśli jesteśmy zalogowani i chcemy śledzić dany produkt, chcemy daną kategorię dodać do ulubionych, ponieważ często będziemy kupować dane produkty, nie ma problemu, tu ją dodajemy do ulubionych i potem łatwo możemy z panelu użytkownika do tych ulubionych sobie zaglądać bez konieczności tak żmudnego wyszukiwania i precyzowania naszych oczekiwań. Idziemy sobie dalej. Tu mamy oczywiście fotografię danego przedmiotu. Ta sama informacja, co była na górze strony. Tutaj mamy od razu link opis. Jak gdyby po jego naciśnięciu automatycznie przeniesiemy się na dół strony do samego opisu. Tu jest w przypadku Allegro bardzo dobrze rozwiązana sprawa, jeśli chodzi o programy odczytu ekranu, ponieważ do opisu i do tych głównych, podstawowych funkcji możemy poruszać się, dostać się za pomocą tak zwanych kotwic. W przypadku Jaws'a jest to skrót klawiszowy A, literka A na klawiaturze. Zaraz pokażę, zademonstruję, jak korzystać z kotwic. Najpierw dochodzimy do dokładnych danych produktu i sprzedawcy. Tak więc dane, cena 138 zł za sztukę, dostępna liczba sztuk. Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku, jeśli sprzedawca sprzedaje więcej niż jedną sztukę, 4 z 4 wystawionych. Do końca aukcji 13 dni, dokładna informacja, jaki to będzie dzień i godzina. Istotna informacja w przypadku, jeśli będziemy chcieli licytować w jakiejś aukcji, aby jej nie śledzić codziennie, sprawdzać jaki koszt osiągnęła, to po prostu możemy tam, powiedzmy, godzinę przed jej zakończeniem zajrzeć sobie na stronę. Możemy dodać do obserwowanych aukcji. To też się przydaje głównie w przypadku aukcji, gdzie odbywa się licytacja. Wtedy na bieżąco jesteśmy informowani, kto ile zaproponował za dany produkt na tej konkretnej aukcji. Informowani jesteśmy wtedy poprzez wiadomości e-mail przysyłane na nasze konto poczty elektronicznej, podawane podczas rejestracji na Allegro. Tu już jest dodatkowa usługa Allegro. Dwie nawet. I teraz informacja. Sprzedający Bartas, jego nick tutaj na Allegro. Uzyskujemy informację zaraz pod nickiem, ile komentarzy dany użytkownik na

użytkownikiem Allegro i tak dalej, i tak dalej. Zadaj pytanie sprzedającemu. Tu możemy skorzystać z formularza, w którym zadamy pytanie, wyślemy wiadomość do sprzedającego, ale aby skorzystać z tej opcji, musimy mieć konto na Allegro, czyli musimy być zarejestrowani. Pokaż inne przedmioty sprzedającego. Ja może otworzę to okno. Ten odnośnik otworzę w osobnym oknie i w tym momencie możemy sobie, korzystając znowu z klawisza T, przenieść się do tabeli i zobaczyć inne przedmioty sprzedającego. Tu widzimy, że dany sprzedawca oferuje jeszcze inne dodatkowe perfumy, inne przedmioty. Możemy oczywiście skorzystać z wirtualnego wyszukiwania i wpisać sobie na przykład przedmiotów i wtedy od razu dowiemy się, ile przedmiotów sprzedaje. 295 przedmiotów, więc jak widzimy, dość dużo na bieżąco dany sprzedawca sprzedaje. To jest bardzo wygodna opcja sprawdzenia, czy dany sprzedawca jakie jeszcze inne przedmioty ma wystawione, ponieważ możemy kupić u niego kilka przedmiotów i powiedzmy wtedy tylko raz zapłacić za przesyłkę albo po prostu koszta przesyłki, jeśli kupujemy więcej niż jeden przedmiot u danego sprzedawcy, będą na pewno niższe niż suma przesyłek, jeśli dany przedmiot kupowalibyśmy, dane kilka przedmiotów u kilku różnych sprzedawców. Zamykamy sobie to okno i dalej przeglądamy naszą aukcję. Ograniczenie kup teraz. O tym za chwilkę. Dobrze. W takim razie najpierw o ograniczeniu dla użytkowników, którzy chcieliby kupić, korzystając z opcji kup teraz. Do niedawna na Allegro można było kupować tylko i wyłącznie na dwa sposoby, a mianowicie albo licytując i wtedy po wygranej aukcji mogliśmy dopiero wysyłać nasze dane sprzedawcy i dokonywać zakupu, albo po tak zwanej pełnej rejestracji mogliśmy skorzystać z opcji kup teraz. Obecnie Allegro nieco zliberalizowało swoje podejście do kupujących i w tej chwili to sprzedawca decyduje, czy kupujący musi mieć pełną aktywację na Allegro. Jak to wygląda? Wygląda to w taki sposób, że proces rejestracji jest kilkuetapowy. Najważniejszym etapem tutaj jest otrzymanie korespondencji papierowej od Allegro, gdzie znajduje się kod aktywacyjny, który jak gdyby w pełni potwierdza naszą autentyczność, nasz adres zamieszkania itd., itd. Dlatego w dalszym ciągu sprzedający, którzy korzystają w swoich aukcjach z opcji kup teraz, wymagają najczęściej pełnej aktywacji konta kupującego na Allegro. Lokalizacja Poznań, tutaj tak jak mówiliśmy, to jest istotne dla osób, które chciałyby odebrać przedmiot osobiście albo chciałyby, żeby szybciej dany przedmiot do nich dotarł. Jest informacja, kto pokrywa koszt przesyłki. Liczba punktów payback. To są właśnie te transakcje bezgotówkowe, o których wspominałem, które oferuje Allegro. Tutaj jest informacja, ile punktów trzeba posiadać i patrzymy dalej. Opcja kup teraz, mamy ponownie cenę. Możemy tutaj określić, ile sztuk danego przedmiotu nas interesuje. Jest tu pole edycji, domyślnie wpisana jest jedna sztuka, ale możemy to zmienić, aby tych sztuk było więcej. I dalej znajduje się przycisk kup teraz, gdzie po jego naciśnięciu rozpoczęlibyśmy proces kupowania. Dalej mamy opcję transportu i

0: płatności. Opcję dostawy. Koszt wysyłki i teraz mamy koszt podany najczęściej w paru opcjach w zależności od rodzaju płatności. Przesyłka kurierska, tutaj widzimy 15 zł, czyli najpierw dokonujemy przelewu i wtedy płacimy tylko 15 zł za dany produkt. 15 zł to i tak jest dość sporo, bo tutaj niektórzy oferują kuriera powiedzmy za 8 zł. Przesyłka kurierska pobraniowa, czyli płacimy w momencie, gdy przyjeżdża do nas kurier, daje nam produkt i, że tak powiem, z rączki do rączki przechodzą pieniążki i produkt. Ale widzimy, że musimy za to zapłacić 9 zł więcej, bo koszt wtedy wynosi 24 zł. Formy płatności, czyli tak jak mówiłem, pierwsza opcja, wpłata na konto i płatność przy odbiorze. Oczywiście jeszcze tutaj te płatności Allegro. Tutaj jest miejsce na wpisanie dodatkowych jak gdyby wiadomości od sprzedającego. Tutaj można wpisać, jeśli sprzedajemy dany produkt, numer konta albo na przykład inny adres do odbioru osobistego itd., itd. Tutaj sprzedawca nam napisał, że wystawia faktury VAT. Opis. I doszliśmy do opisu produktu. Tutaj dość charakterystyczna rzecz, że większość sprzedawców od pewnego czasu, zanim pokaże nam dokładny opis danego produktu, umieszcza najpierw informację na swój temat, to znaczy numer konta, na który ma być dokonany przelew i szereg reklam dodatkowych na temat sprzedawanych innych swoich produktów, informacja na temat reklamacji itd., itd. Zanim przejdziemy dokładnie do opisu, zademonstruję Wam jeszcze działanie samych kotwic, czyli po wskoczeniu na górę okna naciskamy klawisz A. I najpierw znajdujemy się w miejscu, gdzie zaczyna się samo menu Allegro. Po kolejnym naciśnięciu klawisza A wskakujemy na opcję transportu i płatności, czyli to, co przeglądaliśmy przed chwilką. I jak trzeci raz naciśniemy klawisz A, znajdziemy się na opisie. Tak więc wygodnie jest korzystać z klawisza A, jeśli chcemy szybko dotrzeć do danego opisu. Ja teraz strzałeczką w dół przebiegam dodatkowe informacje, które sprzedawca zawarł na stronie, aby dojść do opisu samego przedmiotu. Widzimy, że jest tego dość dużo. Alfabetycznie umieścił sobie tutaj sprzedawca wszystkich producentów, którzy sprzedają jakiekolwiek kosmetyki. Widzimy, że jest tego dość sporo. I dochodzimy do opisu samego konkretnego produktu, którego dotyczy dana aukcja. A więc poczytajmy sobie. Calvin Klein Truth. Zapach dla mężczyzn, woda toaletowa. 100% oryginał, link grafik, przycisk kup teraz, puste, gwarancja udanych zakupów Ella puste, kupując w perfum LIND otrzymujecie państwo oryginał. Tu mamy informację perfum line, czyli mamy informację, że jest to sklep internetowy, który zajmuje się sprzedażą kosmetyków. No i tutaj wiadomo, już tutaj typowo typowa informacja reklamowa. I tak dalej, i tak dalej. Reklamację. I tu już tylko od nas zależy, czy będziemy zainteresowani danym produktem. Ponieważ testery są średnio o połowę tańsze niż perfumy kupowane w różnych perfumeriach seryjnych, ja bardzo chętnie kupuję różnego rodzaju perfumy na Allegro. Tak więc ta aukcja wygląda interesująco, więc nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do samych zakupów. robi się to najszybciej, wskakując na górę strony i naciskając przycisk B od skrótu button, czyli od przycisku. Pierwszy mamy przycisk szukaj i kolejny kup teraz. Znajduje się na tym przycisku i w tym miejscu wystarczy, jak nacisnę spację lub klawisz Enter. Ponieważ dany sprzedawca wymaga tego, aby użytkownik kupujący był osobą zarejestrowaną, posiadał pełne konto, pełną aktywację, musimy się w tym momencie zalogować, tak więc wskakuję na górę strony. Strona logowania, naciskam klawisz F i przenoszę się do pierwszego pola edycji. Nazwa użytkownika, więc ja ją sobie wpisuję. Nazwa użytkownika wpisana. Przechodzimy teraz tabulatorem do opcji, do pola edycji. Hasło. Wpisujemy hasło i zaloguj się przycisk. Zezwalamy, aby Firefox otworzył nam okno. Wskakujemy na górę strony i teraz jak gdyby na stronie posiadamy informację, że chcemy dokonać zakupu. Powinniśmy sprawdzić, czy wszystkie dane na stronie dotyczące danego produktu są zgodne z prawdą i czy na pewno chcemy dany produkt kupić. Więc możemy jeszcze raz przeczytać, co to za produkt, ile sztuk, kwota do zapłaty. I teraz mamy dwa przyciski. Wstecz i kup teraz. Ponieważ jesteśmy zdecydowani, Mikołaj się zbliża, zróbmy sobie prezent, dajemy spację i potwierdzamy naszą decyzję odnośnie zakupu. W tym momencie wyświetla nam się podsumowanie naszych zakupów. Jesteśmy u góry strony i możemy sobie zejść w dół. Naciskam klawisz N, aby skoczyć do samego podsumowania. Tutaj znajdują się te same informacje, które mieliśmy wcześniej przy potwierdzeniu, czyli kup teraz, cena i tak dalej, liczba sztuk. Do tego mamy przypomniane informacje, ile musimy zapłacić, jeśli zdecydujemy się na konkretny transport. Formy płatności, dostępny formularz opcji dostawy, o którym za chwilę. I teraz mamy dane sprzedającego, czyli imię, nazwisko, adres sprzedającego. Te wszystkie dane są nam potrzebne do przelewu, jaki będziemy wykonywać. Oczywiście, jeśli będziemy wybierać opcję odbiór osobisty, te dane nas nie interesują. Mamy tu e-maile do sprzedającego i teraz albo mamy powrót do strony przedmiotu, albo, co jest bardzo częste, poniżej powrotu jest informacja od sprzedającego. Sprawdźmy, czy tak jest w tym przypadku. Inne przedmioty. O, poniżej wiadomość od sprzedającego. Tu mamy informację, że ta sama wiadomość dotrze do nas także w e-mailu od sprzedającego, czyli najprawdopodobniej ta wiadomość będzie wysyłana po prostu automatycznie. Każdą transakcję na Allegro tak czy siak potwierdza nam wiadomość e-mail, która dochodzi do nas od samego serwisu Allegro z potwierdzeniem naszego wyboru, z informacją, jakiego zakupu dokonaliśmy i z tymi wszystkimi informacjami, które znalazły się wyżej. Wiadomość od sprzedającego zawiera podstawowe informacje, czyli jaką aukcję wybraliśmy oraz dodatkowe różne informacje, na przykład jaki kurier, w sensie firma jaka. Teraz dodatkowe informacje. Tutaj na przykład sprzedawca sobie życzy, aby każdą transakcję, formę płatności potwierdzić mu wiadomością e-mail wysłaną na jego oficjalne konto e-mail. Tu mamy informację, że jeśli pieniążki się nie znajdą na koncie, to produkt nie zostanie wysłany, co jest dość oczywiste. I tak dalej. Te wszystkie informacje są nam potrzebne, są nam niezbędne, więc warto jest je gdzieś zarchiwizować. Tu na przykład mamy informację, w jakich godzinach możemy dany produkt odebrać i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ, tak jak mówię, te wszystkie informacje są dla nas ważne. Dane sprzedającego, które musimy zawrzeć gdzieś tam w przelewie i tak dalej, numer naszej transakcji. To wszystko jest istotne, więc musimy sobie to zarchiwizować. Teraz tu widzimy informację, o czym mówiłem wcześniej, że sprzedawca sobie życzy, aby podać numer aukcji oraz login Allegro. Więc najwygodniej jest to sobie wszystko zaznaczyć od momentu kup teraz podsumowanie. Naciskam klawisz Shift, Control, End. Zaznaczam całą zawartość strony od tego miejsca. Przełączam się do otwartego pliku tekstowego i wklejam tutaj całą tą informację. Zapisuję to sobie i wracam do strony, aby pokazać Wam jeszcze formularz, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Wpiszmy sobie w wirtualnym wyszukiwaniu formularz. Tutaj nas Allegro prosi o wypełnienie formularza dostawy. Jest to opcja wprowadzona stosunkowo niedawno, a która ułatwia informowanie sprzedawcy o naszych ewentualnych krokach, jakie chcemy podjąć, czyli o wyborze opcji płatności, dostawy. Widać, że wiadomość od sprzedającego jest już dłuższy czas na Allegro, czyli jeszcze jej nie zmodyfikował pod kątem właśnie tego formularza, ponieważ jeśli go wypełnimy, to wszystkie informacje, o które prosił w swojej wiadomości sprzedający, dostanie właśnie z tego formularza. Klikamy więc w odnośnik wybierz opcję dostawy. Otwiera się nam formularz, otwieramy stronę i klawisz F przenosi nas w pierwsze pole formularza. To są pola combo, więc otwieramy je sobie klawiszem Enter i teraz patrzymy, jakie opcje mamy do wyboru. Wpłata na konto bankowe, płatność przy odbiorze. Więcej tutaj opcji nie ma, więc powiedzmy, mnie interesuje wpłata na konto bankowe, więc na tej pozycji się ustawiam strzałkami, idę dalej tabulatorem. Opcja transportu, mogę ją teraz tutaj sobie wybrać, jaka nas interesuje, czy 15 zł przesyłka kurierska, czyli przy przelewie na konto, czy pobraniowa. Mamy tutaj tak samo kwoty podane. Mnie interesuje kurierska i przelew na konto. Idę dalej tabulatorem. Tu możemy sobie zażyczyć, czy chcemy fakturę, czy nie. No, mnie akurat nie interesuje faktura, więc idziemy dalej. Tu możemy napisać wiadomość do sprzedającego. Na przykład, jeśli chcemy, aby dany produkt wysłany był na inny adres. Jeśli traktujemy całą sprawę grzecznościowo, ktoś nas poprosił, abyśmy mu coś kupili na Allegro, nie ma problemu. Możemy tutaj wpisać inny adres, oczywiście z informacją, z prośbą, aby sprzedawca dany produkt wysłał właśnie na ten adres, który podajemy. Mamy na to 500 znaków. Oczywiście dwa przyciski, wróć i dalej. Po wciśnięciu przycisku dalej, strona nam się odświeża i tutaj mamy teraz jeszcze raz wszystkie informacje, które znalazły się w formularzu. Jest to po prostu podgląd, czyli wszystkie dane, wiadomość od sprzedającego, nazwa aukcji, wszystkie nasze wybrane opcje, czyli opcje transportu, wpłata na konto i tak dalej, i tak dalej. Dane akurat w tym przypadku moje adresowe, ponieważ chcę to odebrać u siebie w domu, i przycisk wyślij, którym wysyłamy tę wiadomość do sprzedającego. Informacja została wysłana i w tym momencie praktycznie zakończyliśmy nasze zakupy na Allegro. Pozostaje w tym przypadku tylko zapłacić przelewem sprzedawcy, wykorzystując dane uzyskane na Allegro. Pamiętajmy, że zawsze na koniec pracy w Allegro, jeśli jesteśmy zalogowani, aby się wylogować, więc w wirtualnym wyszukiwaniu wpiszmy sobie nie wyjścia, a wyloguj, też nie wyloguj. Zakończ pracę. Wykorzystujemy więc link zakończ pracę. Tutaj miałem problem, którą opcję wybrać, czy wyjście, czy wyloguj, czy zakończ pracę. Na jednych podstronach Allegro jest to właśnie przycisk, a właściwie odnośnik wyjście, a na niektórych zakończ pracę. Jest to związane właśnie z tym, o czym wspominałem, że jakiś czas temu Allegro zmieniało swój wygląd i odnośniki kończące pracę z Allegro różnie się nazywają. Daję tutaj spację i w tym momencie zostaje wylogowywane. Także gdybym korzystał na komputerze takim, do którego mają dostęp inne osoby, spokojnie już nie muszę się obawiać, że ktoś skorzysta z mojego konta na Allegro. Jeśli chodzi o zakupy na Allegro, to tyle w dzisiejszym podcaście. Jeśli mielibyście jakieś pytania związane bezpośrednio z tym odcinkiem Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu. Kontakt ze mną można nawiązać przez portal tyflopodcast.net w dziale autorzy albo poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: No to już jesteśmy i miejmy nadzieję, że wszelkie chochliki techniczne zrobią sobie już na dziś odpoczynek. W kalendarzu mamy 22 dzień grudnia 2015 roku, to jest wtorek. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, a z drugiej strony mój gość dzisiejszy, z którym się dawno nie słyszeliśmy, czyli Tomasz Tworek. Witaj, Tomku.
4: Dobry wieczór wszystkim serdecznie, dawno się nie słyszeliśmy, tak? A tak raz w roku się słyszymy.
3: Nie no, częściej się słyszymy, tylko rzeczywiście ostatnio to jakoś tak kolega gdzieś się zapadł nam tu pod ziemię. No ale całe szczęście, że już wróciłeś z niebytu, a nie próżnowałeś, bo obserwowałeś cały czas rynek gier audio, jeżeli chodzi o rok 2015, o premiery gier audio w tym roku, i w dzisiejszej audycji coś nam na pewno o tym wszystkim opowiesz. Tomku, zanim zaczniemy mówić o szczegółach, to tak zapytam ogólnie, czy twoim zdaniem w tym roku obrodziło, czy też nie, jeżeli chodzi o scenę gier audio? Czy ten rynek się w ogóle w jakiś sposób rozwija, stoi w miejscu, a może się wszystko cofa?
4: Coś się dzieje, muszę stwierdzić, coś się dzieje. Nie jest to coś, co na pewno chciałbym, żeby było standardem na naszym rynku gier. Natomiast muszę stwierdzić, że faktycznie postęp jest. Delikatny, bo delikatny, ale jednak troszkę się działo w tym roku, troszkę się jeszcze dzieje i może jeszcze się wydarzy nawet do końca tego roku. O czym będzie później w szczegółach. Natomiast faktycznie muszę stwierdzić, że nie jest tak źle i pewne rzeczy, że tak powiem, nastąpiły ku mojemu zaskoczeniu i obróciły się w zupełny pozytyw. Więc, a wiesz dobrze zresztą, Michale, że ja jestem sceptykiem, biorąc pod uwagę różne nowości w świecie gier audio zwłaszcza, oceniając zresztą znany nam rynek dotychczas, czyli lata poprzednie, w których to oczywiście zdarzały się perełki w tym wszystkim, o których warto mówić. Natomiast w tym roku jest całkiem. Muszę stwierdzić, że się działo i dobrze.
3: Ale to jeszcze zanim przejdziemy do tych szczegółów, to powiedziałeś przed momentem taką rzecz, o którą chciałbym nieco szerzej cię zapytać, bo mówisz, że działo się jednak mimo wszystko tak, że nie chciałbyś, żeby to się działo dalej w ten sposób. Dlaczego? Za mało tych gier, zbyt niska ich jakość? Co miałeś na myśli?
4: Ja może powiem w ten sposób, że pojawiło się na naszym rynku skromnym, ale jednak rynku gier trochę nowych deweloperów. Ludzi, którzy albo byli związani z grami wcześniej, albo zupełnie nie byli. I to ma swoje dobre i złe strony. Oczywiście spod rąk tych ludzi powstały całkiem ciekawe rzeczy, ale i muszę niestety powiedzieć, że mimo pojawienia się nowych deweloperów na naszej scenie, problem, a raczej różne problemy, jeśli chodzi o gry, czyli no cóż, mała ilość, często wysoka cena i kiepska jakość, nadal się powtarzają i nadal niestety muszę stwierdzić, że może ciężko mi porównać, czy w mniejszym stopniu, czy nie, ale na pewno w jakimś nadal mamy na tej scenie gdzieś tam klonów rzeczy, które już widzieliśmy.
3: A jak wygląda z zapożyczaniem sobie ścieżek dźwiękowych z różnych gier? Bo kiedyś dość mocno na to narzekaliśmy kilka lat temu, jak się spotykaliśmy, że deweloperzy po prostu podkradają sobie dźwięki. Czy to jest nadal obecne, czy już jednak ludzie z tego wyrośli?
4: Mniej.
3: Mniej.
4: Mhm. Mniej, aczkolwiek zdarza się to nawet, można powiedzieć, zdarza się to w kilku przypadkach. Natomiast nie, zdecydowanie mniej. Obecnie żaden z takich nie przychodzi mi do głowy, to chyba dobrze. Natomiast to wcale nie świadczy o tym, że coś jest jakościowo w wysokiej formie i tak dalej, no bo to niestety nie jest...
3: Jedno z drugim nie idzie w parze.
4: Wyznacznikiem. Tak, no niestety. Natomiast spotkałem się z opinią. Ostatnio poruszyłem ten temat z jednym... Z jednym z deweloperów, który zajmuje się grami, a mianowicie taką dość jedną, o której też trochę powiem później, chociaż mało mam w niej doświadczenia, niestety za mało w to grałem, żeby aż tak się wypowiedzieć. Natomiast, że tak powiem, ścięliśmy się troszkę, bo to też nie było nic wielkiego, taka może konkretniejsza wymiana zdań. Natomiast dowiedziałem się po prostu jednej rzeczy, że ten człowiek nie chce niczego rewolucjonizować. Nie chce iść naprzód, nie chce tego jakby posuwać naprzód tego całego rynku i wyznaczać jakichś zupełnie nowych standardów, tylko chce zrobić coś tak po prostu. I w zasadzie nie zależy mu na tym, żeby się działo coś lepszego, coś nowego i no tutaj ja jestem innego zdania, jak zresztą wiesz, dla mnie no jednak powinniśmy się ruszać troszkę bardziej i szybciej i znaczniej i w tym lepszym kierunku, bo jednak no, pewna stagnacja trwa w tym świadku gier audio, że tak to ujmę. Ale to jest oczywiście kwestia no, subiektywna moja opinia. Więc no, natomiast tak, niektórzy tak myślą i niektórzy pewnie tak robią, więc tutaj no, ciężko to chyba osądzać. To wszystko, co ja mówię tutaj na audycji, co możecie Państwo słyszeć w tym momencie, to wszystko, co w ogóle piszę na forach, gdzie się udzielam, No to wiadomo, są moje subiektywne odczucia, więc każdy z nas może mieć zupełnie inne.
3: Tak, bo ja powiedzmy sobie też siebie, szczerze, że ty jesteś graczem wymagającym, który już nie w jedną grę grał i to nie były tylko i wyłącznie gry audio, ale także próbowałeś i próbujesz swoich sił w grach wideo, więc też masz nieco inny pogląd na tę sprawę. Ja podejrzewam, że część z naszych słuchaczy, która tylko i wyłącznie gra gdzieś tam powiedzmy w gry audio, no to też ma nieco inne spojrzenie na te kwestie, no bo po prostu dla nich to, co obecnie dzieje się na rynku, jest wystarczające. I tak naprawdę powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia, gdzieś tam jako osoby, która włącza sobie te gry od czasu do czasu jako formę rozrywki, to rzeczywiście jest ten postęp. I porównując sobie chociażby tego typu gry, które mieliśmy, nie wiem, z 10 lat temu, a to, co mamy teraz, no to jest rzeczywiście postęp i to dość znaczny.
4: To się zgadza. Oczywiście. No ja, no jak powiedziałeś, tak, no ja jestem wymagającym graczem, który no nie z jednej gry życia kradł, że tak się wyrażę. I tutaj mówię o zarówno tych grach audio, jak i grach wideo. To może czyni mnie właśnie tak ustosunkowanym do tego wszystkiego. Uważam osobiście, że to chyba dobrze, bo im bardziej ktoś jest wymagający, im bardziej ktoś jakby ma pewne doświadczenie z tym związane i no jednak mimo wszystko grał sporo w swoim życiu i wymaga czegoś konkretnego od twórców, no to wychodzi tylko na plus, nawet dla tych, którzy nie patrzą na to w ten sposób, bo oni przy okazji dostaną coś więcej.
3: Oczywiście, że tak.
4: Co będzie zupełnie innym standardem, więc no myślę, że tak naprawdę, moje skromne zdanie, jeśli dostaję grę od twórcy i jest ona darmowa, nie mam prawa niczego od niego wymagać. Ten człowiek poświęcił swój czas, włożył w to tyle albo i mniej pracy, no i jest okej. Ja nie mam zamiaru tutaj wymagać. Mogę oczywiście skrytykować to w konstruktywny sposób, ale to wszystko. Natomiast jeśli deweloper życzy sobie, żebym ja za dany produkt zapłacił i to często nie mało, no to tutaj już pojawia się kwestia wymagania różnych rzeczy. No i tak uważam, że no powinno się wymagać. Powinno się wymagać tylko dlatego, że mimo że żyjemy, no jednak jesteśmy ludźmi, pieniądze są nam potrzebne do życia, jedzenia i w ogóle uczestniczenia jakkolwiek w tym świecie i dawania sobie radę. No to moim zdaniem gry powinny być robione nie dla pieniędzy, ale przede wszystkim dla samej idei, a pieniądze, no cóż, potrzebne są. Każdy wie. Więc uważam, że wymagać się powinno i nie należy tego gdzieś ukrywać i mówić, że no tak, tak, ale zrobił grę, nieważne, że kosztuje $40.
3: Ważne, że w ogóle coś zrobił, tak? Bijmy brawo.
4: Tak, bijmy brawo i w ogóle pokłony tutaj składajmy głębokie. Nie, myślę, że powinniśmy być otwarci i otwarcie mówić o tym, co czujemy, o tym, co myślimy. Oczywiście robiąc to w kulturalny, dobry sposób, no bo to jednak się liczy, żebyśmy byli jednak ludźmi. Natomiast powinniśmy to wyrażać i nie powinniśmy tego skrywać tylko dlatego, że no w jaki inny sposób damy komuś coś do zrozumienia. Mogę to porównać, jako sam jestem, nie wiem, perkusistą, muzykiem. Załóżmy, że nagrywam płytę, czy nagrywam jakikolwiek materiał i w tej chwili wszyscy się z tego tak strasznie cieszą, a ja nie widzę z żadnej strony w ogóle minusów. Nie ma w tym minusów, to wszystko jest tak perfekcyjne. I czy to mnie motywuje? No nie, a akurat jestem takim człowiekiem, mnie motywują tego typu rzeczy, jeśli ja wiem, że robię coś nie tak jak powinienem, to staram się zawsze jednak to poprawiać. Oczywiście jest dużo deweloperów, z którymi się spotkałem, którzy w zasadzie ignorują tego typu wiadomości, nawet jeśli napisane są konstruktywnie i jest w nich bardzo wiele prawdy i no, dużo sensu mają ogólnie, to twórcy często no, po prostu na to gwizdają i ich to nie obchodzi. Oni to zrobili, chcą na tym zarobić, koniec, kropka. Ale to jest właśnie przykład tego, że ktoś coś robi dla korzyści materialnych, pieniężnych. Więc tutaj w takich sytuacjach da się to bardzo łatwo zaobserwować.
3: To wiesz co, to ja myślę, że skoro już poruszyliśmy ten temat, poniekąd podpowiedziałeś mi, od czego byśmy mogli zacząć ten nasz dzisiejszy program, a bo... zetknąłem się z bardzo fajną postawą ostatnimi czasy i już pewnie domyślasz się, o co mi chodzi. Mianowicie chodzi mi
4: oczywiście.
3: O mianowicie chodzi mi o to, na co mogą czekać, no, mogli czekać ludzie, którzy nie znają japońskiego. Mianowicie chodzi mi o Bokurano Daibouken, czyli grę, o której już mówiliśmy, którą pokazywałeś swego czasu na antenie Tyfloradia, w Tyflopodcastach, gdzie no, już nasi stali słuchacze doskonale wiedzą, o co chodzi. Problemem tej gry była podstawowa rzecz, mianowicie to, że była ona po japońsku. Ostatnio autor, który w dalszym ciągu grę udostępnia za darmo, postanowił wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy Bokurano lubią w tę produkcję grać, ale...
4: Mimo bariery językowej.
3: Tak, mimo bariery językowej. No, nie ma spolszczenia, ale za to jest z angielszczeniem. Mianowicie jest rozwijany pak językowy, który można sobie wrzucić do gry, no i stopniowo zaczyna on się pojawiać po angielsku, stopniowo różne teksty z gry zaczynają być już zrozumiałe dla większej części społeczeństwa. Gra udostępniana jest za darmo, natomiast tłumaczenie w dalszym ciągu jest... Natomiast w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o ten pak językowy, to no, tu sobie autor zażyczył. Pamiętasz ile? 5 euro?
4: 5 dolarów.
3: A 5 dolarów. No właśnie. To naprawdę jest niewygórowana cena, tym bardziej, słuchajcie, że grę mamy dolarów, za darmo.
4: 5 dolarów mniej więcej, tak przeciętnie w Polsce przeliczając, no, no rzeczywiście zależy od wydatków. Ale no tak powiedzmy, no za 5 dolarów to można przeżyć, ja mogę przeżyć, no nie wiem, 3 dni, jak się postaram, może 2. Ale generalnie jest to bardzo niska cena, to faktycznie nic i jest to symboliczne. I tutaj Yukio zrobił coś jeszcze, to jest przede wszystkim, za co strasznie szanuję tego człowieka i on sobie bardzo zyskał w moich oczach. Chodzi mi mianowicie o fakt, że niedługo pojawi się Bokurano Daibouken 3.2.0. Bo grę, oczywiście poza tym, że ją tłumaczy na angielski, rozwija ją ciągle. Gra jest ciągle rozwijana, ciągle wchodzą aktualizacje, a no jednak musimy pamiętać, że gra została wydana pod koniec 2013 roku. I wersja ta 2.0 ma być już płatna i ma kosztować 15 dolarów, czyli cena równie niska tak naprawdę. Za taki kurs, za tyle
3: za taki
4: roboty.
3: Program, za taki produkt, to naprawdę nie jest wielka cena.
4: Nie, to jest...
3: Bo to jest naprawdę, na rynku gier audio, klasa sama w sobie.
4: Dokładnie. Tutaj mówiłem, to pokazywałem, oczywiście rozczulałem się bardzo mocno nad tą produkcją w podcastach. Kto nie słuchał, to odsyłam, zapraszam. Natomiast od razu tutaj muszę zwrócić uwagę, że podcast będzie przeze mnie prawdopodobnie zrealizowany jeszcze raz w momencie, kiedy wersja zostanie zupełnie przetłumaczona. Tylko dlatego, że będę mógł wam przede wszystkim dużo więcej pokazać, dużo więcej powiedzieć, kiedy cała historia będzie dla mnie przejrzysta i zrozumiała. A muszę jeszcze dodać w tym momencie, że Yukio, jak z nim ostatnio rozmawiałem, był bardzo zaskoczony, co gracze potrafili, a tych graczy, jak widać, nie brakuje na czele ze mną, którzy mimo, że gra jest po japońsku i tutaj można sobie to tłumaczyć w locie, używając tam tych translatorów.
3: Które ostatnio częściej nie działają niż działają, niestety.
4: No już działają, na szczęście.
3: No właśnie znowu nie.
4: Właśnie znowu
3: nie, od kilku dni znowu są problemy.
4: Ach, o, no to pięknie. No, tego nie wiedziałem. Natomiast za pomocą samych tłumaczeń gracze z tej gry wywlekli większość ukrytych rzeczy. Co jest bardzo trudne. Ja od Yukio wiem, że to wszystko nie jest może aż tak łatwe, ale jest do zrobienia, jeśli zna się i rozumie całokształt, całą historię i każdy tekst w grze. Bo to wszystko jest po prostu poukrywane w tej historii. Są wskazówki, gdzie znajdują się takie i takie przedmioty, co zrobić, żeby je uzyskać i tak dalej. To wszystko tam jest. Tłumaczenie samego interfejsu gry, jeśli chodzi o z japońskiego na angielski, czy o zgrozo polski, czego ja sobie nie wyobrażam.
3: Gdzieś dostałem taką informację przed momentem, ktoś tu do mnie napisał, że są jakieś próby podjęcia tłumaczenia Bokurano na język polski. Zobaczymy, no, trzymamy kciuki.
4: W sensie? Nic o tym nie wiem. Nie wiem, nie znam nic takiego oficjalnego od Yukio. Ja osobiście rozmawiałem z Yukio jakiś czas temu i wiem, że Yukio udostępni mi wszystko, co trzeba i będzie chciał, żebym może zajął się przetłumaczeniem tego oficjalnie. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Jako, że rozmawiałem z nim jakiś czas temu na ten temat, o innych rzeczach mi nie wiadomo absolutnie nic. Także nie wiem. Natomiast jeśli to już zostanie przetłumaczone, a zostanie, jest już taki konkretny team osób, które nad tym pracują obecnie, pod przywództwem Yukia oczywiście. Prężnie się to rozwija. Mam kontakt z dwoma osobami z tego teamu, i z Yukio, i z takim Klementem, który również udziela się w projekcie, i wiem, że to prężnie całkiem się rozwija. To pewnie jeszcze potrwa kilka miesięcy ładnych, na pewno. Natomiast wiem, że jeśli tak to zostanie zrealizowane, jak myślę, to potem powoli, powoli, stopniowo, ale myślę, że jeśli Yukio nie zmieni zdania, to będziemy się starali o tłumaczenie tego na polski.
3: Ja proponuję, Tomku, żebyśmy odebrali telefon, bo już Patryk z nami jest dość długo, a na pewno by chciał coś powiedzieć. Witaj, Patryku.
5: Witam was wszystkich, witam ciebie, Lirinie, ciebie, Michale i wszystkich słuchaczy. Taka jeszcze jest mała uwaga dla ciebie. Troszeczkę jesteś, Michale, na Skype'ie przesterowany. To znaczy twój głos jest, Lirina, słuchać słabiej, natomiast ciebie aż za bardzo.
3: No to już zaraz zrobimy coś z tym, żeby było w porządku. Proszę bardzo, powinno być lepiej.
5: O, okej. Jest lepiej.
3: Super.
5: Dobra. No to już tutaj chciałem powiedzieć akurat o Bokurano Daibouken 3, bo to taka pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, ale z racji tego, że to już było powiedziane, to powiem w zasadzie o czym innym. Ja tylko powiem tyle, że bardzo się cieszę, że ten projekt się rozwija. Obserwuję, jak te aktualizacje postępują, i nawet muszę powiedzieć, że czasami, co mnie bardzo zaskoczyło, widziałem, że te aktualizacje były codziennie do samego tłumaczenia i jeszcze dodatkowo do samego kodu źródłowego, tam też uaktualnienia, no bo tam, żeby część rzeczy działała, no to musiała zostać jakby w kodzie uwzględniona. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast dzieje się to w zasadzie codziennie, codziennie się to rozwija, super, mam nadzieję, że będzie przetłumaczona cała gra i nie będzie trzeba używać tłumaczów, bardzo by mi to uratowało. Natomiast co jeżeli chodzi o gry audio o mnie, co ja mogę powiedzieć? Pierwszą rzecz, o którą chciałbym zwrócić uwagę, która mi się bardzo podoba, to myślę, że warto by tu powrócić do takiego dewelopera hiszpańskiego. Oriol Gomez, który już omawialiśmy jedną z gier tutaj chyba nawet na łamach tych do podcastu, nie jestem pewien, ale chyba była audycja o grze BeatStar, z tego co pamiętam.
4: Ja jej
5: nie wiem, Michale, czy była, czy nie, czy
4: ja
5: była ta gra prezentowana.
4: Ja jej nie prowadziłem, natomiast coś mi się obiło, może i było, nie wiem. Natomiast chciałem poruszyć też jego rzeczy dzisiaj, więc to...
5: Ja powiem tylko tyle, że dla mnie ta gra byłaby idealna, gdyby miała multiplayer. Bo tak naprawdę ja uważam, że niczego tej gry nie brakuje. No, może jeszcze kilka trybów by się takich przydało, jak jest w Bapit Ultimate. Ale to już pomińmy ten fakt.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że gra rzeczywiście miała swoją audycję. To Paweł Masarczyk i Tomek Bilecki prezentowali tę grę.
5: O.
4: Aha, no tak, no mi się gdzieś obiło, że faktycznie coś tak gdzieś chyba było. Więc... Tak, więc znamy tą grę wszyscy pewnie.
5: On jeszcze zrobił kilka takich tytułów, no... Powiedzmy, jakie one są, takie są. Są darmowe, więc to są jakieś takie zręcznościówki, takie bardziej na czas. W sumie nic z tym specjalnego nie ma. Ale są sobie jego tam darmowe gry, jeszcze inne. Natomiast muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie strasznie boli, a która by mogła być fajnie zrobiona. Niestety nie jest fajnie zrobiona, a szkoda. Mianowicie gra, która chodzi o przetrwanie. W której chodzi o przetrwanie. To się chyba nazywa... Survival the Wild. To jest gra bardzo młodego dewelopera, Sam Tupi on się nazywa. no niestety w grze chodzi o to, żeby gdzieś tam się jest na jakiejś pustyni i trzeba po prostu jak najdłużej przetrwać, mając do dyspozycji jakąś glinę, z której trzeba robić garnki, gdzie można nawet polować. Ostatnio chyba w najnowszej wersji doszło polowanie, żeby po prostu przetrwać i nie umrzeć, ale no niestety gra jest zrobiona tak... Znaczy nie będę dokładnie mówić o aspektach. Myślę, Lirinie, że też jakoś się ustosunkujesz do tej gry. Moim zdaniem jest to zrobione tak na trochę ciężko. No na przykład sam fakt, że można graczy zabijać po prostu sobie tak po prostu z łuku, po prostu jest nienormalny dla mnie. No uważam, że mogłoby być to lepiej zrobione. Nie wiem,
4: co się do tego na pewno odniosę.
5: Słucham?
4: To na pewno też się odniosę. Ty mówisz, że na pewno też się do tego odniosę później.
5: I tak, jeszcze w sumie tak ciężko... Właśnie, pytanie. Pytanie jeszcze, przejdę do pytania, ponieważ ostatnio na audycji była poruszana kwestia gier pana Jarka Beksy, tych gier casualowych. Zastanawiam się, co się z tym stało, bo ja dostałem jakąś betę, bodajże chyba z rok temu w listopadzie gdzieś.
4: I nie wiem, to znaczy nie wiem. Miałem z Jarkiem kontakt jakiś czas temu, on jest mocno zajęty, zapracowany w tym momencie. To nie umarło, to wiem na pewno. To jest, natomiast tam jeszcze troszkę chyba jakiś jest po drodze różnych rzeczy, więc ja cierpliwie czekam na kontakt od niego.
5: No ja też do niego pisałem, także... Także zobaczymy.
4: Jak wszyscy...
5: Natomiast
4: jak będzie coś wiadomo, to na pewno się o tym dowiecie. Także to na pewno.
5: Natomiast jeszcze tu chciałem powiedzieć o grach, które niedawno się ukazały. Co prawda ja ich tych gier nie znam, ale sądząc po deweloperze raczej nie spodziewałbym się niczego dobrego. Czyli mam tu na myśli dwie gry od Tikon Blue. Audio Really Racing.
4: Tikon Blue będę poruszać.
5: Tikon Audio Really Racing, z tego co widziałem w demie, to jest nic innego jak kopia Audio Speeda, klon. Przynajmniej mi się tak wydaje. Jeszcze jest jakaś tam też kosmiczna, o kosmosie gra, tak.
3: Też chyba jakieś wyścigi takie kosmiczne, tak?
4: Nie.
3: To jest to, czy...
5: Space Encounter.
4: Ale Tikon Blue sobie omówimy, bo to jest dość ciekawy temat. I jeszcze, bardzo bym powiedział...
5: Jeszcze, bo tak, jeszcze tak kończąc, no to mamy nowego dewelopera na rynku gier audio. Ja myślę, że każdy zna program do Twittera TV Blue. I właśnie deweloper, twórca tego programu, postanowił, że zajmie się, spróbuje robić gry audio. Jedną grę już w zasadzie mamy, którą zrobił, to jest Town of Peril. To jest gra, w której nie musimy zabijać i przeżyć. Chodzimy sobie po mieście, zabijamy ludzi i tyle, ile musimy przeżyć. Druga gra, że tak powiem, jest w trakcie robienia, będzie to FPS.
4: Tak.
5: Bazujący troszeczkę na grze Call of Duty Zombies.
4: Rozwijamy go, także...
5: Są bety zamknięte, także... Tak a propos właśnie sam Manuel powiedział, że można się jeszcze dopisywać do bet. On ostatnio, z tego co udało mi się dowiedzieć właśnie dzisiaj,
4: już jest ciężko.
5: To robi porządek
4: w
5: folderze, ponieważ
4: robi
5: tam
4: porządek
5: ludzie
4: i...
5: robią niefajne rzeczy i on chce troszeczkę
4: robi
5: zredukować
4: i...
5: beta testerów, ale jest... są bety zamknięte. Trwają zapiski, także można napisać prywatnego maila do pana Manuela. On również jest na Twitterze i czekać cierpliwie na odpowiedź. No.
4: Tak.
5: Także myślę, że z mojej strony... Aha! No i warto jeszcze... Warto wspomnieć o dwóch grach na iOS-a. Pierwsza gra to jest Blind Legend. Jest to gra darmowa, przygodówka.
4: Zapraszam do podcastu, który będzie niedługo.
5: Będzie niedługo. Ma swoje wady, które mi się nie podobają, ale jest naprawdę bardzo fajna. Szczerze mówiąc, jeszcze jej nawet nie przeszedłem, chyba mi został przedostatni poziom. Ale jest na pewno bardzo ciekawa i druga też przygodówka, też darmowa. Troszeczkę chyba... Teraz dokładnie nie pamiętam nazwy, ale wiem, że ty o niej pisałeś gdzieś tam na Twitterze. Też w nią grałem. Natomiast chciałem ciebie się zapytać jeszcze o jeden tytuł, bo jest, widziałem gameplaya z gry, która się nazywa Soma, jakoś tak mniej więcej się to nazywa. Co to właściwie jest, bo nic więcej nie udało mi się na temat tej gry znaleźć.
4: Nie, to jakby nie ma nic, nie ma to związku z grami audio czy dostępnością.
5: Aha, rozumiem.
3: Czyli to jest tylko taka gra wideo, tak? Nie pogramy sobie.
4: Tak, to jest gra wideo, w którą w skrócie szybkim wystawiłem to tak naprawdę tylko dlatego, że byłem zafascynowany samą realizacją dźwiękową, bo była na naprawdę wysokim poziomie, a coś takiego w grach wideo to jednak rzadkość usłyszeć. Mimo wszystko, pomijając, że mamy już wysoki standard gier wideo jednak, to jak widać są jeszcze takie gry, które potrafią mnie mocno zaskoczyć. I w zasadzie to był tylko taki przykład. Więc tutaj tego akurat Frictional Games, bo to studio, które stworzyło tą grę, akurat nie robiło nigdy i nie prawdopodobnie nie ma zamiaru nawet zająć się grami dla niewidomych, czy też przystosowaniem takowych dla nas, więc tutaj nie ma o czym mówić zupełnie.
5: To w takim razie ja myślę, że to z mojej strony tyle. Pewnie mi się coś przypomni w trakcie słuchania audycji jeszcze.
3: Dobrze, Patryku, to w takim razie, jeżeli będziesz jeszcze miał jakieś tu refleksje, którymi będziesz się chciał z nami podzielić, to koniecznie zadzwoń. Póki co dziękujemy za telefon i do usłyszenia. Tyflopodcast.net to jest nasz kontakt. 123 834 835 to jest nasz kontakt drugi dla tych, którzy są stelefonizowani, a nie ze Skype'owani. Dobrze, Tomku. Patryk już tu poruszył kilka tematów dotyczących różnych gier audio, więc
4: ale
3: myślę,
4: może...
3: że... No właśnie. Czy jeszcze coś a propos
4: Bokurano?
3: Może jednak
4: po kolei. Właśnie może jednak po kolei, bo tu taki mały miszmasz mógł się wkraść dla słuchaczy. Jednak chciałem to sobie wszystko poukładać,
3: okay,
4: żeby to było w porządku i miało ręce i nogi. Myślę, że sam rozumiesz, o co chodzi.
3: Jasne.
4: Bokurano, bo tutaj kwestia została przerwana. Jak, czy dobrze pamiętam, na czym skończyłem? Skończyłem na tym, że... skończyliśmy tak naprawdę.
3: Że
4: na
3: będzie
4: tym,
3: że nowa wersja.
4: $15.
3: Tak, $15.
4: I tu chciałem dodać kilka ważnych rzeczy. Dlaczego ten człowiek jest tak szanowany przeze mnie człowiekiem? Dlatego, że ci, którzy kupili lub kupią tłumaczenie za $5, za grę z wersji 2.0 będą musieli po prostu dopłacić pozostałe 10.
3: Bardzo fajny gest.
4: A wcale nie musiał tak zrobić. To jest naprawdę świetny gest. Bardzo uczciwy z jego strony i naprawdę jestem, powtarzam się, pełen szacunku dla niego po prostu za to, jak to robi, jak do tego podchodzi.
3: Ale to jest w ogóle, mam wrażenie, taka trochę kwestia mentalności Japończyków, bo ja się już też kilkukrotnie z czymś takim spotkałem, jak chociażby przy programie pocztowym Beki, który jest rozwijany przez chyba 17 lat albo 18, a jeżeli kupiłeś licencję na pierwszą wersję, to do dziś możesz korzystać z bezpłatnego upgrade'u do kolejnych wersji, które wychodzą tam co kilka miesięcy. Więc to chyba, to jest chyba taka kultura też troszeczkę jakaś.
4: Jakoś nie znam tego programu, więc mi ciężko coś powiedzieć, ale to miłe, faktycznie. Na pewno, że tak powiem, tutaj można zobaczyć, jak klient jest traktowany przez
3: twórcę.
4: Przez twórców. Co do wersji 2.0. Wersja 2.0 ma być poprawiona na zasadzie. Chyba troszkę będzie poprawiony balans. Poza tym, jeśli uważacie, że w Bokurano Daiboken 3 jest czegokolwiek za mało, to was pocieszę, że będzie tego dużo więcej. Ja osobiście wcale nie uważam, że jest tego za mało, bo jest tego bardzo dużo i powiem wam nawet szczerze, że mam, mimo że bardzo dużo rzeczy już udało mi się zdobyć, osiągnąć, mimo mojego 531 levelu, który obecnie mam, są rzeczy, których nie mam do teraz i pracuję nad nimi, żeby je dostać. A tu okazuje się, że to wcale nic wielkiego, bo wersja 2.0 ma nam przynieść dużo, dużo, dużo więcej. Od bonusowych stage'ów, plansz, które będą ukryte, przez ukryte kolejną masę ukrytych broni, poprzez prawdopodobnie większość broni, które widzieliśmy w poprzednich częściach gry. A to miło, fajnie, że się pojawią. I w ogóle ma być całkiem sporo ukrytego kontentu dla wszystkich wielbicieli szukactwa, zbieractwa, znajdziek i w ogóle eksploracji, kombinowania. Raj na ziemi. Ja uważam, że ten człowiek jest zwariowany, bo na chwilę obecną jest tego mnóstwo, a ma być dużo więcej.
3: Może być jeszcze więcej, tak.
4: Tak, więc to ma być wersja 2.0.
3: Gdzie już, ja tak tylko powiem, tak naprawdę zaczyna się to od pierwszej tej, a właściwie nawet i tej zerowej planszy, od tego tutoriala, już tam co nieco można znaleźć, co nie jest takie bardzo oczywiste, ale już tam się zaczyna, a później jest tylko lepiej.
4: Dokładnie. Ty gdzie jesteś teraz? Tak zapytam cię tak.
3: Wiesz co, ja w tym momencie jestem, zdaje się, 16 coś. W tym momencie kolejna plansza z Karlą i launchery latające, wypuszczające różne rzeczy, jakaś elektryczność jeszcze dodatkowo i tego typu przyjemności. Także ja się na razie zatrzymałem.
4: To już tam jest, to tam jest gorąco.
3: Tak, już tam już jest gorąco, ale co chwilę coś podgrzewa atmosferę. To fakt.
4: Powiem ci tylko, żeby cię pocieszyć, będzie jeszcze cieplej.
3: Okej.
4: Jeśli wytrwasz, doczekasz tych chwil bardziej.
3: Myślę, że wytrwam tylko gdzieś. Myślę, że wytrwam tylko gdzieś się będę musiał chyba jednak jeszcze trochę podlewelować.
4: Bardzo możliwe. Tylko, że no szkoda, że jeszcze nie masz tej planszy, na której tak bardzo można się podlewelować.
3: No, ale wiesz, to jest kwestia przyszłości. Gdzieś tam miejmy nadzieję, że to niebawem nastąpi.
4: No i tak zwanego grindingu, czyli przechodzeniu jakiejś tam planszy kolejny i kolejny i kolejny raz.
3: Tak, tu taka refleksja od Arkadiusza, który do nas pisze co jakiś czas, tylko ja po prostu te wypowiedzi akurat nie są przeze mnie odczytywane, bo one wynikają z kontekstu bardzo szybko, który się zmienia. No i taka refleksja Arkadiusza, że Karla to jest najgłupsza osoba w BK. No.
4: Ja bardzo ją lubię, poza tym, że sama podchodzi, znaczy sama jakby wchodzi mi na celownik i daje się zabijać, a poza tym jest całkiem okej.
3: No właśnie, gdyby nie to by była naprawdę całkiem miła, tylko po prostu... Właśnie
4: tak,
3: mi też
4: sympatycznie mi się z nią biega, pomimo, że przysparza mi więcej problemów niż mi pomaga czasami, ale to już jest inna sprawa, bo albo muszę ją leczyć, albo muszę pilnować, żeby jej sam niechcąco nie zabił.
3: Dokładnie.
4: No albo żeby się nadziała bossa, który akurat na nią leci i... chciałem powiedzieć dosłownie. Jest to po prostu boss latający. Mówimy o tej elektryczności pięknej. 16.4.
3: No
4: jak
3: tak,
4: już się z tym
3: tak
4: spotkałeś, to boss grzeje. To potrafi.
3: Spotkałem się z elektrycznością. Na razie nie mam pomysłu, jak to załatwić. No ale to... Może się jakoś...
4: No to kwestia zręczności, leveli.
3: No właśnie, no.
4: To da się zrobić. No i karmi, która nie zawsze robi jak trzeba.
3: No wszystko się da zrobić, no. Tomku, tylko wiesz, kwestia właśnie odpowiednich umiejętności i możliwości.
4: Widzisz, Michale, w życiu już tak bywa, że my możemy chcieć dużo, ale czasem ktoś też musi chcieć.
3: Dokładnie, dokładnie.
4: No właśnie, dobrze. I tutaj dochodzimy do meritum.
3: Tak.
4: Także to jest Bokurano Daiboken 3 i angielski patch. Wersja 2.0 nadchodzi wkrótce. Ja będę was informować na bieżąco. Na moim Twitterze pewnie też będę informować. Lirin 111, jeśli ktoś chce. Tam można znaleźć mnóstwo rzeczy a propos gamingu. Nie tylko, ale też. Więc będę informować. I jeśli już doczekamy się pełnej lokalizacji, możecie oczekiwać... zupełnie zgranego od nowa podcastu na łamach tego podcastu. To a propos Bokurano Daiboken 3.
3: To może przejdźmy do kolejnych gier, skoro te mamy już za sobą.
4: Oczywiście. Oczywiście. W tym momencie jeszcze pragnę powiedzieć o grach, które... No bo teraz mówimy o Bokurano, czyli o tym, co się zaczyna dziać, no to już pójdźmy tym śladem i powiedzmy, co się dzieje i zaczyna dziać.
3: Okej.
4: Produkcja Manuel Cortez, tak się nazywa człowiek, który odpowiada za TW Blue, w znanym kliencie twitterowym. Wziął się on za grę, jak tutaj było powiedziane na Skype'ie przed chwilą, o nazwie Undead Assault. Jest to gra, która bardzo silnie bazuje i nawiązuje do Call of Duty Zombie Mode, czyli trybu z jednej z najbardziej rozpoznawanych strzelanek z rynku mainstreamowego, z gier wideo. I w tym momencie muszę stwierdzić, że wygląda to wyśmienicie. Jestem w ekipie, i muszę stwierdzić, że to naprawdę, naprawdę jest na co czekać.
3: Z ciekawości, mówiąc czym się tam zajmujesz, skoro już się pochwaliłeś, to pochwal się do końca.
4: Obecnie jestem testerem plus aktorem, który będzie nagrywał głosy do postaci w grze, jako że cała gra ma posiadać historię, fabułę i tak dalej. Będzie ona podzielona na misje, w pełni sfabularyzowane, czyli będzie konkretna historia, w której wszyscy mają czynny udział, co trzeba zaznaczyć, gra jest w pełni kooperatywna. Czyli żeby grać tak naprawdę w tą grę, trzeba minimum 3 osób, jeśli chodzi o sam wątek fabularny. Wątek ten tak naprawdę będzie rozgrywany po sieci,

0: gdzie tak naprawdę wybijamy się wzajemnie. Tutaj kooperacja jest taka, powiedzmy,
1: No można, można ewentualnie w kilka osób się zasadzić na drugie kilka, tak? Tak,
0: no tak,
1: umawiając
0: to można,
1: się.
0: Że... ale tutaj ta kooperacja Wanted Assault jest już konkretna i tutaj już ma mieć konkretne podłoże fabularne. Przez całą grę te postacie, które zostają rzucone w to wszystko, nie znając się wcale, będą się poznawać, będą się dowiadywać o sobie. Będą, jakby ich historia będzie się z czasem też wyjaśniać, kim są i tak dalej. Bo to będą osoby z różnych miejsc na świecie. To będą Stany, to będzie Rosja, to będą Niemcy, to będzie Azja. Także to będą różne osoby, które się nie znają. To będą różne osoby, które będą na siebie różnie patrzeć ze względu na pochodzenie i tak dalej. No i to będzie po prostu gra, w której liczyło się będzie zgranie zespołowe. W tym momencie gra jest w wersji beta. Ciągle się prężnie rozwija. Bardzo dużo rzeczy jeszcze jest do zrobienia, do dodania. Natomiast w tym momencie muszę wam powiedzieć, że gra smakuje całkiem pysznie. Może jeszcze nie jest to danie główne, ale przystawką można już ją nazwać i może już być całkiem wesoło. W tym momencie gra wygląda po prostu survivalowo i będzie też tak, ten tryb prawdopodobnie będzie też już w pełnej zrealizowanej wersji.
1: Tomku, to może wyjaśnij to słowo, którego użyłeś. Chodzi o to, żeby przetrwać, tak? Po prostu na tym polega cała misja gry.
0: Właśnie do tego chciałem przejść. Właśnie chciałem to zrobić. Chodzi w tym trybie właśnie o to, że łączą się z... tworzy ktoś grę. Do tej gry przyłączają się gracze i po prostu w kilka osób, maksymalnie chyba czterech, o ile nie będzie to sześć na niektórych mapach, ale nie wiem, będziemy musieli odpierać ataki zombiaków. I to będą rundy. Każda runda będzie jakby posiadała coraz to więcej zombiaków. Jakichś power-upów, które dają nam na przykład insta-kill tak zwany, czyli jednym ciosem będziemy mogli zabijać zombiaków przez określony czas, albo max ammo, czyli dostajemy power up, który dodaje nam amunicję maksymalnie do używanej aktualnie broni i tak dalej. Także z każdą rundą jest trudniej, zombiaki są agresywniejsze, trudniej je zabić, jest ich więcej i trzeba przetrwać jak najdłużej umiera. Znaczy gra kończy się w momencie, kiedy wszyscy zostaną zabici. Jeśli jeden czy dwie osoby zostaną zabite, to w tym momencie kolejne osoby grają nadal, a te osoby oczekują na moment tak zwanego respawnu, czyli restartu tak naprawdę i dołączenia ponownie do gry. Gra się kończy, kiedy no niestety podczas tego oczekiwania na to, że się zrespawnujemy, umrą inni i już nie będzie miał się kto zrespawnować. Wtedy gra się kończy. I jest to właśnie całkiem ciekawie zrealizowana gra. Mam nadzieję osobiście, że będzie się podobać. Z tego co wiem, będzie gra darmowa i jedyne co może się okazać, będą płatne tak zwane DLC, czyli downloadable content, czyli wszelkie dodatki różne, które będą robione do tej gry. One mogą być gdzieś tam symbolicznie, powiedzmy, płatne. Ogólnie z tego co wiem, gra raczej będzie za darmo, więc daty wydania jeszcze nie ma. Prawdopodobnie 2016, ale kiedy? Ciężko mi w tym momencie stwierdzić. Na pewno jeśli będę wiedział coś więcej, to jeśli będę mógł, to się tym podzielę. I to jest Undead Assault.
1: Czyli gra, której jeszcze nie ma, ale będzie niebawem.
0: Jeszcze nie ma i będzie niebawem. Także wyczekujcie tego tytułu, bo warto naprawdę. I nie wiem, czy Manuel Cortez ma swoją stronę, jeśli tak, to jest chyba manuelcortez.com. Nie jestem pewien, więc nie chcę was wprowadzić w błąd, ale chyba na stronie jest odnośnik do jakichś próbek tego, jak to wygląda. A w topiku, czyli w temacie na AudioGames.net, w General Discussions jest temat poświęcony tej grze, w którym możecie znaleźć jeden ze streamów stworzony przez graczy, gdzie demonstrują jeszcze trochę wcześniejszą wersję tej gry. Nie mam obecnie linków pod ręką, więc niestety podać nie mogę.
1: No ja myślę, powiem tyle, ja miałem okazję posłuchać, jak testowałeś, Tomku, tę grę.

0: No to rzeczywiście efekty dźwiękowe są fajne i wygląda na to, że będzie to także i fajna porcja rozrywki na jakiś czas. Zwłaszcza, że będzie to gra zespołowa, więc nie tylko dla nas, ale także i dla naszych znajomych.
1: Dokładnie. I to jest coś, co lubię. Myślę, że no, mogę chyba powiedzieć, że no, będziemy jako zespół w stanie dostarczyć wam jak najwięcej rozrywki, emocji, no bo jednak voice acting, którym też będę się zajmować, no wymaga tutaj włożenia w to no jednak masę emocji, żeby to wszystko brzmiało realistycznie i żeby to jednak, żeby gracz, który będzie siedział przed komputerem, mógł naprawdę odczuć tą historię. Więc no dołożymy wszelkich starań, by tak było.
0: To trzymam kciuki.
1: Także nie dziękuję, ale się postaram. I generalnie się postaramy. I na pewno będę informować o nowościach związanych z tym tytułem. Także to jest Undead Assault. I nie wiem, czy przejść do kolejnej, czy my tutaj jak ze starych czasów są jakieś przerwy zaplanowane.
0: Natomiast... Wiesz co, przerw zaplanowanych nie ma, ale w każdej chwili możemy zrobić przerwę, ale to myślę, że za jakiś czas jeszcze możemy
1: za
0: o czymś...
1: Za jakiś czas, tak,
0: zrobimy, ale...
1: Za jakiś czas pójdę, przepłukam gardło.
0: No.
1: Ale że jeszcze, żeby mi nie wyleciało, a pewnie mi nie wyleci z głowy, muszę powiedzieć o grze, której też jeszcze nie ma i myślę, że mogę o niej powiedzieć, która powinna się pojawić, no chyba w tym roku to już myślę, że nie zdążymy. No ale myślę, że jednak na początku 2016 wczesnych wersji możecie się spodziewać. Gra silnie wzorowana bardzo znanym hitem na urządzenia mobilne, czyli systemy Android i iOS, Jetpack Joyride, bo taki nosi tytuł. Jest grą, w której tak naprawdę naszym zadaniem jest tylko sterowanie jetpackiem.
0: A co to jest jetpack?
1: Jesteśmy postacią... Odrzutowiec taki, no plecak. Odrzut taki na plecach, który
0: takiego
1: pozwala nam wznosić się w powietrze i opadać.
0: Aha.
1: W tej grze kontrolujemy naszą postać. Na zasadzie, czy ma lecieć wyżej, czy niżej. To wszystko. To ma być gra tak zwana One Switch. Troszkę, czyli używamy jednego przycisku. Trzymając go, postać się unosi, puszczając go, opadamy na ziemię. Brzmi prosto? Życzę powodzenia, jak zaczniecie grać. Wcale nie jest.
0: A dlaczego nie jest? Mamy jakieś obiekty, które nam skutecznie przeszkadzają, czy...
1: Zaczynając od tego, że przede wszystkim gra jest, no mówię, dość znana. Dużo osób, jeśli chodzi o osoby widome, się w to gdzieś tam zagrywały, bo to jest taka arcade'ówka. I my chcemy zrobić mniej więcej to samo. Oczywiście, no nie mamy licencji, więc no nazwa będzie pewnie trochę inna. Natomiast no, będzie chodziło o to samo, czyli mamy jetpack na plecach, albo i tam jakoś zaczepiony wokół nas, który pozwala nam się unosić. I w tym momencie, jakby celem gry takim głównym jest to, żeby jak najdalej dolecieć, żeby przeżyć jak najdłużej. Przeszkadza nam w tym kilka rzeczy, czyli lecące w nas rakiety, lasery, które musimy omijać, tudzież różne inne ciekawostki, których nie będę zdradzał. Będę również mógł teraz powiedzieć, że czekają na nas też i atrakcje, bo będziemy mogli zbierać pieniądze po drodze, za które będziemy mogli kupować specjalne gadżety, w które będziemy mogli wyposażać naszą postać, a także inne jetpacki. Różne. Będzie jetpack, który na przykład podczas unoszenia się będzie sypał monetami i miał oczywiście jakieś tam inne właściwości. I oczywiście też tutaj pojawią się atrakcje typu, na przykład będziemy mogli opadać na różne rzeczy, czyli pojazdy. Można będzie jeździć motocyklem. Oczywiście on jeździ dość szybko, ale jest całkiem ciekawy, bo pozwala nam w szybszym czasie jakby pokonać większą odległość, ale jednak trudniej będzie nam omijać. Oczywiście możemy się na tym motocyklu również unosić do góry i opadać. No tylko, że on jedzie szybciej wtedy, jeśli jest na ziemi. W powietrzu używamy naszego jetpacka. I lecimy ze standardową prędkością. Sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Obecnie jestem w trakcie nagrywania tutoriala. Tak, mój voice acting pojawi się w tej grze również. Generalnie jako naukowiec, który tak naprawdę siedzi sobie w swoim cieplutkim pokoiku i obserwuje wszystko przez kamery. Więc czy to w menu będziecie mogli usłyszeć wszystko, a podczas gry będziecie mogli usłyszeć ów naukowca mówiącego przez radio, który
0: daje jakieś nam wskazówki, tak?
1: Albo przeszkadza.
0: Aha.
1: Albo się śmieje, albo do nas krzyczy, albo nas bardziej denerwuje, albo nie. Ale zrobię wszystko i dołożę wszelkich starań, żeby się podobało i żebyście się śmiali tak mocno, jak ja się zawsze śmieję przy sesjach nagraniowych do tego. Bo jednak chcę, żeby to było zabawne, lekkie, przyjemne i żeby jakby każdemu grało się w to po prostu wesoło, z uśmiechem na ustach. To jest naszym celem, czyli moim i Guillema, dewelopera z Hiszpanii, kolejnego z Hiszpanii. I studia, które jeszcze formalnie nie istnieje, to znaczy istnieje już, aczkolwiek mamy na naszym koncie jedną grę, o której nie było podcastu chyba jeszcze, ale będzie.
0: A jaka to jest gra?
1: Angel Gift. Angel Gift ukazał się spod ręki studia, które oficjalnie jeszcze nie zabłysnęło na scenie. Tak oficjalnie. Born to be Cheap, bo to jest nazwa.
0: Studio ma jakąś swoją stronę internetową albo coś takiego?
1: Tak, ale na razie to jeszcze jest nic tam w sensie jeszcze nie można znaleźć, więc...
0: Więc się dopiero organizujecie, tak?
1: Organizujemy się, ale to już jest, myślę, kwestia czasu. Guillem, czyli ten deweloper, również wchodzi w skład. I to jest projekt w głównej mierze w sumie mój i jego. Chociaż ja tam niewiele dla niego robię, bo jestem testerem, a i nagrywam voice acting, więc nie wiem, chyba to nic wielkiego. On robi całą resztę, chociaż ja mam też całkiem sporo roboty. Zobaczycie to już w samej rozgrywce, bo zadbam o to i dbam o to, żeby każdy z wypowiedzianych przeze mnie, tudzież przez postać w grze tekst zawsze brzmiał inaczej. Więc każdą linię dialogową nagrywam w różnych wariantach, żeby uniknąć powtarzania się. Więc jest to sporo roboty, sporo pracy tak naprawdę. Gra będzie za darmo, więc tak naprawdę wkładamy w to nasz czas i wszystko, co możemy.
0: W końcu Born to be Cheap zobowiązuje.
1: Oczywiście. I to jest też naszym celem, że nie pieniądze są tak naprawdę najważniejsze, a idea i jednak wasza przyjemność z grania. No, tym podążam, tą ścieżką i jest to dla mnie jako, powiedzmy, gdzieś tam dla gracza nawet, czy tam dla jakiegoś, powiedzmy, nazwijmy to tak pół żartem, pół serio, twórcy, celem najważniejszym i to, co chcę osiągnąć. Także to jest kolejna gra, na którą warto czekać i myślę, że pojawi się na początku przyszłego roku. Myślę, że całkiem sporo zostało już dodane, natomiast to jest gra, w której będziemy mogli całkiem sporo robić, dlatego że pojawią się też misje, które mamy nadzieję dodawać ich z czasem coraz więcej, ale to są misje takie cele, nie wiem, typu przebiegnij na nogach, bo można oczywiście tam też biegać, jeśli opadniemy całkowicie na ziemię, to nasza postać biegnie. Oczywiście biegnie ona dużo wolniej, ma to swoje plusy i minusy, mamy więcej czasu na reakcję, żeby czegoś uniknąć, ale czasami jednak warto by było coś szybciej. Więc jest na przykład misja typu przebiegnij 200 metrów używając tylko i wyłącznie używając nóg. Albo dajmy na to przeleć tyle i tyle, nie zbierając żadnych pieniędzy, tokenów ani nic, bo są jeszcze tam tokeny tak zwane, ale... No, ale to się dowiecie sami, co to wszystko jest, po co to jest, czemu służy. W każdym razie to będą takie, powiedzmy, wyzwania, takie konkretne gdzieś tam cele, które nam będzie gra podawała przy starcie. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć a propos tego, co nadchodzi.
0: To teraz w takim razie, Tomku, myślę, że rzeczywiście możemy sobie zrobić tę przerwę muzyczną i do naszej audycji wrócimy za moment. No i już wtedy będziemy mówić o tym, co było w tym roku, w roku 2015, który już się powolutku kończy. A przypominam, że wspólnie z waszym i moim gościem, czyli Tomaszem Tworkiem, rozmawiamy dziś na temat rynku gier audio. Teraz muzyka, wracamy i już za chwilę.

0: powracamy do naszego dzisiejszego programu związanego z tematyką gier audio. Przypominam, że waszym i moim gościem jest dziś Tomasz Tworek. Rozmawiamy, tak jak już wspomniałem, na temat gier audio, które się pojawiały w 2015 roku. Jak na razie powiedzieliśmy sobie więcej na temat zapowiedzi różnego rodzaju produkcji, na temat tego, co będzie, no ale teraz myślę, że już możemy spokojnie porozmawiać o tym, co nas czeka. Co już rzeczywiście, a właściwie co nas czekało, co już za nami w tym roku, który już się powolutku kończy. No więc Tomku, co za nami?
1: Tak, o tym, co dobre powiedzieliśmy, o tym, co takie sobie będziemy mówić teraz, o tym, co było nie takie, będziemy mówić jeszcze później, ale jeszcze pomiędzy mam nadzieję, że znajdziemy coś, co było równie fajne, jak coś, o czym mówiliśmy, czyli o nadchodzących rzeczach. Firma Tikkun Blue. Rozpoznawana coraz to bardziej ostatnio na rynku gier audio, włoska firma zajmująca się tworzeniem takowych właśnie. Ja tutaj pozwoliłem sobie na popełnienie kilku podcastów na temat tej firmy i kilku gier. Jeśli kojarzycie The Inquisitor, chociażby Heartbeat, albo grę przygodową Inquisitor, składającą się z trzech chapterów. Te rzeczy na pewno pokazywałem. Ale wydali kilka więcej gier w tym roku. O każdej postaram się powiedzieć kilka słów. O tych te możecie sobie sprawdzić na istniejących już podcastach w serwisie. A o tych, które chcę powiedzieć, no cóż, kilka ich jest. Mniej lub bardziej ciekawe. Zacznę może od gry, która w zasadzie klimatem całkiem mi się spodobała i mogłoby coś z tego być, gdyby nie to, że ma błędy, ale u nich błędy to rzecz normalna i powszednia. Oni widocznie na błędach nie lubią się uczyć, a lubią je powtarzać. Może to jest jakaś myśl przewodnia. W każdym razie, Flaystar. Flaystar to jest gra, o której chcę powiedzieć najpierw, która rozgrywa się w kosmosie, w której to jesteśmy sobie. Nie pamiętam już imienia, nazwiska tegoż osobnika, gdzie dzieją się różne rzeczy, a mianowicie gdzie są obcy. Jest tam jakaś obca forma życia. No i w grze w zasadzie, jeśli ktoś z was grał w Inquisitor Heartbeat, sam system sterowania, nawigacji jest praktycznie, powiedziałbym, identyczny. No jest to niestety złe. Powiem w skrócie dlaczego. Nie podobało mi się to w Heartbeat i tutaj również mi się to nie podoba, gdyż to naprawdę jest błądzenie po grze mniej lub bardziej na ślepo, jakby to nie zabrzmiało. To, że gra jest dla nas, nie znaczy, że to, że musimy w niej zachowywać się, jak faktycznie byśmy nie widzieli. No, przynajmniej ja tak uważam. No, ta gra niestety jest skonstruowana w ten sposób, że idąc, dajmy na to, gdzieś przed siebie, my nie widzimy, czy też, jak wolicie to nazwać, nie słyszymy, co się dzieje wokół nas. Zazwyczaj. Momentami jesteśmy w stanie to usłyszeć, kiedy dzieje się coś naprawdę specyficznego. Natomiast wielokrotnie nie słyszymy danych przejść po naszej lewej, prawej stronie, więc nie wiemy, gdzie skręcać. Więc jak się domyślacie, to polega często na żmudnym szukaniu. Krok w przód, sprawdzanie w lewo, w prawo. Krok w przód, sprawdzanie w lewo, w prawo. I tak dalej, i tak dalej.
0: A nie mamy, jak rozumiem, żadnych narzędzi pomocniczych, typu, nie wiem, jakiś sonar albo coś tego typu, żeby się zorientować, gdzie co się znajduje.
1: Niestety nie. Jeśli ktoś będzie chciał poznać moje zdanie na najlepszy przeze mnie do tej pory widziany system nawigacji używany w grach, zapraszam do podcastu o grze japońskiej Shadowline, gdzie to było zrobione perfekcyjnie i po mistrzowsku. Tutaj niestety nie ma żadnych narzędzi pomocniczych, nie ma nic. Szukamy po omacku, ściana po ścianie, przejście po przejściu. Ja, Michale, i w ogóle musicie wiedzieć wszyscy, że jestem osobą raczej cierpliwą w wielu sytuacjach. W wielu pewnie też i niecierpliwą, ale w grach, a zwłaszcza tego typu, absolutnie cierpliwość to nie jest moje drugie imię. Jest to po prostu nudne i dla mnie jest to wydłużanie gry na siłę, czego ja nie akceptuję jako gracz, który musi za to zapłacić skromne 20 euro. No.
0: Autorzy no, po prostu chcieli, żebyś dłużej pograł, skoro już zapłaciłeś.
1: Oczywiście, to ja rozumiem. To oni chcieli mojego dobra. No tak, wiem. No tylko, że ja jestem po prostu straszny, ja nie doceniam tego. Aczkolwiek tak się dzieje w Playstar. I mimo, że atmosfera całkiem niezła, dźwiękowo wykonane to jest, no... Słyszałem lepsze rzeczy, dużo lepsze nawet, ale powiedzmy, że jest jakoś. Nie jest źle, nawet jakieś pogłosy tam się znajdą, pomieszczeń i tak dalej. I muszę stwierdzić, że Playstar pod względem samej rozgrywki no niestety zawodzi. I to jest jedna z ich gier, której nie polecam. Chyba, że ktoś ma bardzo dużo pieniędzy i w zasadzie nie wie, co z nimi zrobić. Może spróbować. Chociaż w tym momencie, o ile dobrze pamiętam, jest Christmas sale. I teraz większość ich gier jest po 4,99 euro.
0: No to może rzeczywiście warto, no bo 4,99 to nie jest 20.
1: To nie jest 20, może to jest jakaś okazja. Może w tym momencie faktycznie warto spróbować. No nie wiem, wybór jest wasz. Ja jednak się powstrzymam, grałem. Wystarczy. Powstrzymam się przed tym, żeby nabyć to po raz kolejny. Audio Speed. Kolejny tytuł. Bardziej wyścigowy. Również dziejący się w kosmosie. Zresztą nie dlatego wymieniłem go jako drugi. I w tym momencie gra jest tylko i wyłącznie typową grą wyścigową. Nazwijmy to tak. Latamy sobie statkami kosmicznymi. Żeby nie było, nie ścigamy się ze sobą tam po sieci. Nie, no spokojnie, tak dobrze to nie ma. Ale ścigamy się ze sterowanym przez komputer, sterowaną sztuczną inteligencją. No i generalnie jak najszybciej trzeba pokonać trasę. No, jest to tak sobie wykonane niestety. Niby system kolizji jest, tam się rozbija i w ogóle, ale jakoś to do mnie nie przemawia.
0: Jak gdzieś słuchałem recenzji audio tej gry, strasznie narzekano na zwrotność tych statków.
1: O, to koszmar.
0: Że tam wykonanie jakiegoś zakrętu to jest jakaś masakra straszliwa ponoć. Nie wiem, czy ty to potwierdzasz. Mm.
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
0: Że wykonanie jakiegokolwiek manewru, jakiegoś skrętu, czegoś tego typu. To jest straszna masakra w tej grze. Bardzo ciężko to zrobić.
1: Tak, niestety. Niestety to się zgadza. I to, no ja na tym ubolewam, ale... No ale to czyni grę czasami wręcz niemożliwą do tego, żeby opanować ją do perfekcji.
0: Może znowu tu autorom chodziło o to, żebyśmy dłużej pograli. Nie, ale jest pewien taki moment w grach, że kiedy gra nie słucha nas, kiedy mamy z nią poważne problemy, to już nie jest jakaś taka chęć zmierzenia się z tym dalej, tylko to najzwyczajniej w świecie zaczyna drażnić i irytować.
1: No dokładnie. No i to jest gra z cyklu właśnie tego. No ale jeżeli już jesteśmy przy wyścigach, to wspomnę o Audio Rally Racing.
0: Tej samej firmy?
1: Tej samej oczywiście. Tej samej, w której ścigamy się samochodami. Oczywiście no, żadnych tutaj licencjonowanych samochodów nie uświadczymy, a tym bardziej nie usłyszymy, więc no, tutaj nie liczcie na silnik diesla. Czy coś w tym stylu. To jednak w większości gdzieś syntetycznie jednak brzmi, mniej lub bardziej. No i co mogę powiedzieć? To samo co Audio Speed. Tylko, że jeździmy samochodami, ale jeśli słyszałeś mniej więcej jak wygląda AudioSpeed, to wygląda dokładnie tak samo.
0: Czyli co, czyli też ze zwrotnością są problemy ciężkie?
1: Mniejsze to... chyba, aha. Chyba mniejsze, chyba jakoś jest to lepiej zrealizowane, no ale mniej więcej wszystko wygląda dokładnie tak samo. Mhm. Więc tutaj no niestety płacimy za to euro tych, bo u nich taka cena normalnie to jest te 20 euro. Co do wszystkich gier tak naprawdę, praktycznie. Ja myślę, że ja zrobię o nich podcasty. Jak będzie najlepiej. Ja po prostu pokażę wam. Nie wiem, kiedy one się pojawią w serwisie. Ja myślę, że nie wiem, ile zdążę, bo mam jeszcze kilka innych w mojej kolejce. Jeśli uda mi się, zrobię jeszcze w tym roku albo na początku następnego, one powinny być już zrobione, także no, jak już się pojawią w serwisie, będziecie mogli sobie to sprawdzić. Wtedy będę tutaj bardziej się zagłębiał w różne aspekty samej mechaniki. Natomiast no niestety to jest mniej lub bardziej, ale klon AudioSpeeda. No i to jest poważny problem. No, rozwodzić się więcej nad tym nie będę, gdyż no, to nie jest audycja poświęcona recenzowaniu tego kompletnie.
0: To jeszcze może tylko dodajmy, na jakiej to jest platformie. To jest PC, iOS?
1: PC, Mac i iOS.
0: Okej.
1: Okay. Są te trzy platformy.
0: Rozumiem.
1: I szczególnie nie polecam tych gier na platformę iOS. O ile na PC-tach testowałem, na Macach nie, na iOS-a też testowałem. Na PC-tach jak cię jeszcze mogę, to da się w coś grać, a na iOS-ie...
0: Słabo.
1: Ilość błędów przekładających się na dotykowe urządzenia no potrafi jednak pokazać rogi i to konkretnie. Więc nie polecam osobiście. I jeszcze pojawiła się gra pewna jakiś czas temu. Ja nie zrobiłem o niej podcastu. Myślę, że również zrobię. Chinoir.
0: Cóż to takiego?
1: To jest gra z cyklu, nazwijmy to, deweloperzy nawet tak to nazywają i poniekąd trochę tak jest. Jest taki popularny gatunek gier. Hidden Object, czyli gra z gatunku ukryte obiekty. Czyli w zasadzie wprawnym okiem trzeba wypatrywać na planszy różnych elementów, mniej lub bardziej ukrytych i odkrywać element po elemencie, szczegół po szczególe, całą historię, jakieś tam różne z tym związane, nie wiem, fakty i mniej więcej do tego się to sprowadza. I czasami też, no wiadomo, znajdujemy jakiś przedmiot albo kilka, a potem musimy je połączyć razem albo użyć ich w konkretnym miejscu i w konkretnej kolejności. Tutaj jest tak samo. Tylko, że jest to trochę dziwne. To znaczy, sam nie wiem, czy lepszy sposób byłby na to, żeby to zrealizować. Natomiast wyobraź sobie, Michale, że masz planszę, po której poruszasz się strzałkami góra, lewo, prawo, dół, wiesz, no.
0: No tak, we wszystkie kierunki.
1: We wszystkie. I w tym momencie to tak naprawdę skanujesz tą planszę. Mhm. I im jakby dokładniej to robisz, znaczy, wiesz, jak trzymasz te strzałki, to gdzieś tam po drodze słyszysz, że omijasz te rzeczy, bo jednak gdzieś tam przeskakujesz, ale im jakby, wiesz, im jakby powiedzmy szybciej, typu wiesz, wciskasz dosłownie na sekundkę ten klawisz, nawet na mniej,
0: tak,
1: to przesuwa się to o mniejszą ilość na planszy. I w tym momencie masz dokładniej, jakby możesz trafić na coś, co na planszy zajmuje strasznie malutki obszar. No to się niestety nie sprawdza w praktyce, bo ja byłem w stanie trzymać Enter, tudzież naciskać go z najszybszym, znaczy najszybciej jak mogę i po prostu lecieć sobie strzałkami góra, dół, lewo, prawo i sobie wszystkie rzeczy po kolei odkrywać. Poza tym to też jest źle przemyślane i no wiesz, szukasz tego tak naprawdę na chybił trafił, tych elementów.
0: Rozumiem.
1: Nawet nie masz jakichś konkretnie dobrze zrobionych, nie wiem, wskazówek, podpowiedzi, czy w ogóle jakiegoś systemu, który w jakikolwiek sposób cię informuje, że albo niżej, albo wyżej, albo w lewo, albo bardziej w prawo coś jest. Niby coś takiego jest tak trochę, Ale to w praktyce jakoś nie bardzo się, nie chce się sprawdzać. Więc to tutaj, no niestety nie... niespecjalnie im to wyszło. Gra dźwiękowo też nie zachwyca, bo zresztą dźwięków tam jest jak na lekarstwo. Muzycznie też chyba średnio, z tego co pamiętam, bo muzyka jest chyba w ogóle jeden utwór, może dwa, które trwają przez cały czas gry. Oczywiście, no przynajmniej do momentu, kiedy nie zdarzy się tak, że ona jakoś w inny sposób się po prostu wyłączy i już się nie włączy, przynajmniej do następnego wczytania gry. Oczywiście, no używają kilku aktorów, trzy osoby dające głos do gry, a oczywiście one tam grają tych osób więcej niż trzy. No i to słychać. No ale no trudno. To już jakby... Nie wiem, czy tutaj nie pozwalało im na to, nie wiem, fundusze czy cokolwiek. Czy po prostu może właśnie, no tak było łatwiej. Więc to jest Shinoar.
0: To ja teraz proponuję, żebyśmy odebrali telefon od Dawida, który być może nam powie, bo ja już tu w międzyczasie zauważyłem kilka informacji o tym, że właśnie Ognie Rewiny także za jakiś czas mają się pojawić i właśnie autor tejże gry jest z nami, czyli Dawid Pieper. Witaj,
1: tak,
0: Dawidzie.
1: O, miałem przejść do tego zaraz, ale chciałem skończyć jeszcze rzeczy, które tutaj mam w kolejce.
0: Dawidzie, czy nas słyszysz? Bo my ciebie...
2: Tak, słyszę, dość niewyraźnie, ale słyszę. Słychać mnie?
0: Słychać ciebie też, no niezbyt wyraźnie, ale...
1: Słychać.
0: Coś na łączu widocznie. Słuchamy cię zatem, Dawidzie. Może coś właśnie o Ogniach Rewiny byś nam powiedział? No chyba, że chcesz powiedzieć o czymś innym. Słuchamy.
2: Chciałem właśnie o Ogniach Rewiny, jako że od ostatniej pół godziny jestem zasypywany wiadomościami, czy będę dzisiaj tutaj mówić, więc postanowiłem spróbować zadzwonić, tym bardziej, że nie wiedziałem, że Lirin chce o tym też opowiedzieć.
1: Tak, mam w planach, ale jakoś jeszcze chciałem poprzechodzić od wszystkich rzeczy po kolei, bo tu Mojsior się już wypowiedział za mnie trochę.
2: To w takim razie na razie wtedy nie będę przeszkadzać i odezwę się, jak zacznie się ten temat.
0: Okej, okay, no.
2: I spróbuję skonfigurować mikrofon.
0: Dobrze, bo rzeczywiście coś z tym twoim mikrofonem jest, Dawidzie, nie tak, troszeczkę
1: coś
0: szumi.
1: Coś się dzieje, więc
0: spróbuj powalczyć i zadzwoń do nas później, kiedy będziesz miał to wszystko gotowe. Pozdrawiamy serdecznie. Tomku, no to co dalej? Co my tam mamy ciekawego?
1: Zostaliśmy na Shinoar i przejdźmy do ich ostatniej produkcji, czyli Space Encounter. Gra... również kosmiczna, oni lubią ten kosmos widocznie. Nie wiem, może mają coś wspólnego z NASA. Nie wiem, to moje śmiałe jakieś takie różne dywagacje. Nie, no nieważne. Aczkolwiek, Space Encounter, czyli gra, która dzieje się, jak już mówiłem, właśnie w kosmosie. Tylko, że tutaj gatunek znowu inny. Tak zwany, to się nazywa shoot'em up, chociaż to taki shoot'em up w okrojonej wersji. Porównałbym to do takiej popularnej gry. Space Invaders. Nie wiem, czy mówić coś ta nazwa.
0: Tytuł mi się raczej z piosenką kojarzy, ale być może jakaś gra też była.
1: Space Invaders to klasyk klasyków. Jeszcze za czasów 8-bit. No w zasadzie to jest, poruszamy się statkiem w lewo, w prawo i eliminujemy wszystko, co się pojawia w naszym zasięgu. I to tyle. W tej grze jest dokładnie tak samo, czyli eliminujemy statki, statek po statku, statek po statku, statek po statku. Powiem wam szczerze, nie grałem. Nie płaciłem za to $20. Dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie się bałem. Bo ja się już strasznie zraziłem do ich gier. I każda kolejna niestety pokazuje mi to, że bać jednak się powinienem.
0: Bo to jest cały czas Tikon Blue, tak? Czy to już...
1: Cały czas mówimy o Tikon Blue, tak. Jeśli już zmienimy tutaj dewelopera, dam znać. Ale na razie Tikon Blue. Znaczy zaraz zmienimy, bo to już jest ostatnie, co chcę powiedzieć a propos ich projektów. Tikon Blue stworzyło tą grę, dosłownie, no nie wiem, czy to był, czy to ten, nie wiem, czy to ten miesiąc, czy końcówka tamtego, w każdym razie jakoś tak. I słyszałem mnóstwo o tej grze i niestety wszystko, prawie co słyszałem, to jest złe. No niestety. Voice acting kiedy nie jest całkiem, powiedzmy, jakoś okej. I całkiem fajnie. Natomiast cała reszta tu zawodzi. Przeciwnicy ciągle są ci sami, nie ma różnorodności. Czy to jeśli chodzi o przeciwników, czy to jeśli chodzi o mechanikę gry, czy o umiejscowienie. Ciągle mamy to samo, ciągle jesteśmy w tym samym miejscu i momencie. Mimo, że tam przechodzimy jednego stage'a po drugim, to jakby niewiele się podobno zmienia. I no, niestety. Także nie mogę powiedzieć, czy to polecam, czy nie. Sam nie próbowałem. Jeśli tylko będę miał jakkolwiek możliwość złapania tej gry w moje ręce, czy to od twórców, bo już też tak się zdarzało, że miałem to na testy i nawet jedną miałem i dostałem i dlatego zrealizowałem o niej podcast. Miałem też na potrzeby recenzenckie i na potrzeby podcastów. Jeśli uda mi się tą grę zdobyć, na pewno zostanie zaprezentowana przeze mnie na łamach Tyflo Podcastu, więc czekajcie cierpliwie. A do tego czasu, no cóż, to już jakby wasz wybór, czy będziecie chcieli się na to zdecydować, czy też nie. Więc to jest Tikkun Blue i myślę, że nic więcej na ten temat nie mam do dodania. Więc myślę, że można przejść dalej. Muszę trochę przyspieszyć tempa, bo dużo tego widzę tu. Więc no, nie wiem, ile mamy czasu. W ogóle dzisiaj natomiast jednak dobrze było, gdyby to prężnie...
0: Żebyśmy jeszcze dziś skończyli, tak?
1: Tak, tak, właśnie, tak. Więc firma VG Storm. To wszystko się zaczęło, znaczy firma to za dużo powiedziane, w zasadzie no tam głównie jest jeden deweloper, jak to w większości gier audio, pod szyldem VG Storm. Czyli Aaron Baker, który został, że tak powiem, mniej lub bardziej znany przez swoją pierwszą darmową grę, czyli Adventure at Sea. I później przez recenzowaną też, znaczy pokazywaną przeze mnie na łamach tego podcastu grę Paladin of the Sky.
0: Adventure of Sea, teraz... to swoją drogą gra, w której wchodzimy do wnętrza komputera i walczymy z wirusami, to tak jeszcze przy okazji. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, bo nietypowa sceneria.
1: Tak. No, chodzimy po program Files, Windows.
0: Tak.
1: Więc tak to wygląda. Jego najnowsze dziecko, The Gate. Gra, która została wydana tak naprawdę w czasie Halloween, która miała w sumie być... grą przygodową, horrorem i to w dodatku 2D, side-scrolling tak zwaną. No i w zasadzie udało się osiągnąć deweloperowi tylko to, że to jest gra 2D i side-scrolling. Nic więcej. Ani
0: dostałem
1: nie jest to
0: tu...
1: przygodówka, ani nie jest to horror.
0: Dostałem tu taką informację od Arkadiusza kolejną, który się pyta, czy może zrecenzować właśnie The Gate, a jeżeli może, to w kilku słowach to opiszę. Klon klona klonów. I wygląda, jakby gra była robiona przez pół godziny.
1: Nie, no to delikatna przesada. Myślę, że nie tak ostro. Znaczy do... Ja nie chcę brzmieć źle, ani tym bardziej nie chcę tymi słowami atakować. Natomiast no, Arku, życzę ci powodzenia, jeśli możesz zrobić to taką grę w pół godziny. Bardzo. Ja nie mogę. I nie mógłbym. Na pewno nie. Na pewno jakiś czas został włożony w to, żeby powstała, no bo mimo wszystko trochę tam w niej rzeczy jest. Jest voice acting. Jaki jest, taki jest, ale powiem szczerze, że nie jest taki najgorszy. I po początkowych scenkach openingowych gry i tak dalej, no miałem już naprawdę nadzieję, że to idzie w dobrą stronę i tu będzie już ciekawie. No niestety się zawiodłem, jak już przyszło od samej rozgrywki. Ale jeśli chodzi o stronę voice actingu, nie jest tak źle.
0: Tak, i tu dobra, jeszcze właśnie, tu z tym Arek się jak najbardziej zgadza też, bo napisał. Natomiast ja mam w ogóle taką prośbę, Arku, jeżeli masz coś do powiedzenia, bo ty strasznie tak wtrącasz swoje wypowiedzi co chwilę odnośnie tego, co się dzieje na antenie, a to trochę nie ma sensu, bo kiedy ja to przeczytam, to już jest jakby po fakcie, więc jeżeli chciałbyś coś dodać, wypowiedzieć się na jakiś temat, to po prostu do nas zadzwoń. Natomiast już, Tomku, oddaję ci z powrotem głos.
1: The Gate, czyli jak mówiłem, w której udało się osiągnąć tylko to, że jest 2D. Nie jest to ani horror, ani przygodówka, w żadnym razie. Grałeś w Q9?
0: Czekaj, to była ta gra, w której się strzelało do komputerów?
1: Blast Bay Studios. Nie, Blast Bay Studios. Tym kosmitą się chodziło tam, z tej maczugi. Tymi kamieniami się rzucało.
0: A to nie, w to nie grałem. W to nie grałem.
1: Ale grałeś pewnie w rzeczy typu Super Jam i takie tam. No to wszystko jest to samo. The Gate jest tym samym. No, idziemy przed siebie, zabijamy wszystko, co się rusza i przeskakujemy przepaści. I to w gruncie tyle.
0: Tomku, znowu zaczyna nam się coś złego dziać na łączach, więc ja proponuję, żebyśmy teraz sobie zrobili chwilę przerwy, zagrali, a spróbujemy coś tu zrobić, żeby to działało lepiej. Okej?
1: Mhm.
0: Dobrze, więc teraz muzyka, my wracamy już za chwilę. Słuchacie cały czas audycji Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś rozmawiamy na temat gier audio, na temat tego, co właśnie na tym rynku wydarzyło się w roku 2015, który to już rok powoli ma się ku końcowi. Tomasz Tworek jest waszym oraz moim gościem. Mieliśmy małe problemy na łączu, ale już tym razem miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Tomku, jesteś z nami? Słyszysz nas?
1: Jestem, słyszę, jak niektórzy mogą już słyszeć, jakość nieco spadła, musieliśmy się przerzucić na inny, że tak powiem, sposobów przekazu. No niestety, czasami łącze potrafi płatać figle.
0: Dobrze.
1: Mam nadzieję, że mnie słychać i że wszystko jest dobrze.
0: Słychać cię, miejmy nadzieję, że już teraz będzie wszystko w porządku. Miejmy nadzieję, że Skype nas nie zawiedzie. A zatem, Tomku, zatrzymaliśmy się przy The Gate, więc gdybyś mógł jeszcze tak króciutko powiedzieć, co myślisz o tej grze.
1: Czyli jak już mówiłem, voice acting jest całkiem nie najgorszy, mimo że nie jest najwyższych lotów. Cała rozgrywka opiera się tak naprawdę na parciu przed siebie, przeskakiwaniu przepaści i eliminowaniu wrogów. Oczywiście w międzyczasie pojawiają się mniejsze, większe przeszkody, które generalnie są tym samym. Od czasu do czasu walczymy z jakimś bossem, zbieramy przedmioty, strzały do łuku. I w zasadzie to jest wszystko. Gra w zasadzie nie ma nam zbyt wiele do zaoferowania, jak za symboliczną kwotę $39. Także no, ja obecnie nie mogę polecić. Samo dźwiękowe wykonanie tej gry również jest kiepskie. No naprawdę, no nie zachwyca w żaden sposób. Więc ja polecałbym omijać tą grę szerokim łukiem. Zrobicie, jak uważacie, spróbować warto. Demo oczywiście można pobrać z vgstorm.com, augstorm.com. Można pobrać sobie demo, sprawdzić pierwsze kilka plansz i pierwszego bossa, tyle ile mamy w demie. Później niby jest ciekawiej, ale w zasadzie nie jest to nic specjalnego. To a propos The Gate. Pojawiły się natomiast lepsze rzeczy.
0: O, może w końcu będzie coś, co będziesz mógł polecić. Bo tak na razie, Tomku...
1: Wiesz, pozbyłem się tych takich gorszych rzeczy, o których już nie muszę mówić.
0: Super, no to teraz będzie już lepiej.
1: Tak, raczej tak. A Blind Legend. Piękny tytuł, piękna gra, która pojawiła się na Androida i na iOS-a. Mam dla was kolejną wiadomość. Jest za darmo. Nie wiem, jakiego wymaga sprzętu, jeśli chodzi o Androida. Nie posiadam. Nie testowałem, więc powiedzieć niestety nie mogę. iPhone, no to piątka w górę. No i minimum iOS 8. Gra jest z gatunku hack and slash, czyli w zasadzie no taka... jak to nazwać? Gra akcji. gdzie dużo jednak walczymy z przeciwnikami. Gra jest bardzo, ale to bardzo bazowana na historii. Jest taką interaktywną grą, powiedzmy. Przede wszystkim dźwiękowo gra jest zrobiona przepięknie. Muszę dodać, że gra została zrobiona w podobnej technice jak chwalone przeze mnie Papa Sangre czy Audio Defense, o którym też usłyszycie na podcaście, który już mam praktycznie gotowy, jeszcze wymaga przesłania.
0: Jeszcze taka informacja, że na Galaxy Tab 4 działa, to tak a propos Androida, bo dopytywałeś się, a właściwie nie wiedziałeś, czy działa, bo nie miałeś okazji sprawdzić.
1: No
0: działa.
1: Tak, testowałeś, jak rozumiem.
0: To znaczy, to jest informacja od Arka.
1: Mhm. Rozumiem. W każdym razie gra jest dźwiękowo majstersztykiem. Jest naprawdę piękna i właśnie a propos mówienia o Papa Sangre, czy Audio Defense od Something Else. Gra oczywiście jest od innych twórców, od twórców prosto z Francji, którzy nazywają się Dovino. Gra tak naprawdę jest binauralna, 3D. Czyli wszystko, co się dzieje, jest wokół nas, gdy używamy słuchawek. Bo oczywiście gra wymaga słuchawek do poprawnego jej odbioru i zrozumienia. Gra opowiada historię Edwarda Blake'a, któremu porywają żonę i wraz ze swoją córeczką przemierza niebezpieczne miejsca po to, by ją odzyskać. Oczywiście, jak mówiłem, gra jest pełna walk. Jest w niej naprawdę sporo akcji. Długa ona nie jest, ale kilka godzin przy niej spędzicie. I dobrze się w sumie bawiąc. Gra oczywiście nie pozbawiona wad, bo kilka jest. Największą dla mnie to jest tak zwane in-app purchases, czyli te zakupy w aplikacji. Gra ma tylko jedną opcję do zakupienia, czyli życia. Ja akurat nie mam tego problemu, ale tylko dlatego, że ja byłem wspierającym tą grę jeszcze, kiedy była na kampanii wspierającej, na kampanii crowdfundingowej w serwisie Ulule w francuskim. Więc ja jako wspierający i to ten, który miał dostęp do wersji beta, testowałem tą grę wcześniej, mam, że tak powiem, nieskończoną ilość żyć. Natomiast wszyscy, którzy będą w nią grali, muszą pamiętać, że żyć jest 5 maksymalnie i na każde, które stracimy, czekamy około 20 minut, aż się nam zregeneruje. Czyli jak stracimy 5 żyć, to tak naprawdę prawie 2 godziny musimy poczekać na wszystkie. To jest minus, nie lubię takich rzeczy, nie lubię, gdy coś się na nas wymusza, takie oczekiwanie. Ja jednak wolę grać sobie spokojnie i nie czuć się limitowany w żaden sposób. Natomiast tak, podcast o tej grze jest już nagrany, czeka już sobie grzecznie w kolejce, także też zobaczycie to w akcji. I myślę, że to naprawdę warto sprawdzić, bo gra jest, ciekawie zrobiona, system walki jest całkiem niezły. Poruszanie się również, mimo że może się wydawać proste, bo tam córeczka nas prowadzi. Edward Blake jest niewidomy. W wyniku różnych rzeczy, ale to odkryjecie sami w historii, dlaczego tak jest. I to jest A Blind Legend, także ja tą grę naprawdę gorąco polecam. Jest naprawdę ciekawa, fajnie zrealizowana pod względem dźwiękowym, jak i gameplayowym. Także naprawdę myślę, że warto zagrać. Co jeszcze z nowości, które polecam? Pojawiła się gra, którą znalazłem przypadkiem, która na pewno nie została robiona z myślą o niewidomych, ale została zrobiona w zasadzie praktycznie całkowicie dostępna dla nas. Gra jest na iOS-a, jest za darmo. Jest to gra z cyklu przygodówki. To jest taka interaktywna, bym powiedział, opowieść.
0: Czyli coś takiego jak Serce Zimy?
1: aż tak rozbudowane to nie jest. Myślę, że to skromniejsze, ale ma klimat. To jest gra, która, nie wiem czy czytałeś, ale klimatem czerpie troszkę z H.P. Lovecrafta.
0: No, Lovecrafta trochę rzeczy czytałem. To taka dość, w takim razie wygląda na książkę, na taką grę
1: to
0: grozy.
1: Takie mroczne, tak? Mroczne, tak, to jest mroczne. Gra taka mroczna, tak. I to czerpie jednak trochę z twórczości Lovecrafta. Wszystko jest opowiedziane oczywiście za pomocą dźwięku i dialogów. Gra nazywa się Heathcote. I samo menu gry, główne menu nie jest dostępne, to znaczy voice over przeczytał, udało mi się nim przeczytać jedną, w sumie najistotniejszą rzecz, że swipe up to start game. I gramy przy użyciu właśnie ruchów, czyli przesuwania palcami, znaczy palcem w różne strony. I to trzeba jednak robić na dole ekranu. Podczas gry ma się to tak, że przesunięcie palcem w dół zatrzymuje grę. Przesunięcie palcem w lewo i prawo przewija nam tą grę, w sensie w prawo nam przyspiesza troszkę, w lewo potrafi nam cofnąć wcześniej, jeśli czegoś nie usłyszeliśmy albo chcemy sobie to powtórzyć. W górę to jest generalnie akceptowanie różnych rzeczy i zatwierdzanie wyborów, bo w tej grze są wybory. Jeśli do takiego wyboru dojdzie, usłyszymy konkretny dźwięk i w tym momencie przesuwanie palcem lewo i prawo będziemy zmieniać sobie konkretny wybór, który zostanie nam odczytany przez aktora. Także jest to świetne. I cała gra jest zrobiona właśnie w ten sposób. Jest dostępna, wszystko można spokojnie zrobić i ja tą grę przeszedłem. Nie jest ona długa, nie, bo to ona trwa może około godziny, niecałą. Ale jak na grę za darmo, została zrobiona całkiem fajnie. Generalnie opowiada o dwóch detektywach, którzy próbują rozwikłać jedną sprawę. Tam dość taką, tam zaginięcie ludzi, w ogóle jakieś tam masakry. Jeden z nich siedzi sobie przed komputerem u siebie i rozmawia z drugim przez telefon, a ten właśnie, który, że tak powiem, w praktyce bardziej się zajmuje sprawą, przemierza pewien budynek w poszukiwaniu różnych rzeczy.
0: A my jesteśmy którym? Czy jeszcze w ogóle kimś innym jesteśmy?
1: My jesteśmy albo tym, albo tym. To się zmienia. Aha, perspektywy się zmieniają. Raz nam się zmienia sceneria, że jesteśmy sobie za biurkiem i słyszymy naszego partnera w tej sprawie przez telefon. A czasami nam się przełącza się nam, powiedzmy, z widoku, z perspektywy tego drugiego, więc słyszymy budynek, słyszymy to wszystko normalnie, a przy naszym uchu słyszymy tego naszego
0: współpracownika.
1: Pracownika przez telefon.
0: Aha, rozumiem.
1: Więc perspektywa się zmienia. Gra jest całkiem ciekawa, ja bardzo polecam. Przy okazji jest za darmo, więc też myślę, że warto się skusić. Także to jest takie moje odkrycie. Zupełnie przypadkowe w zasadzie, gdzieś tam w poszukiwaniach na App Store. I kolejna z rzeczy, na które trafiłem, również darmowa, to również gra audio. Nie wiem, czy robię z myślą o niewidomych, ale na pewno całkiem dostępna. Zupełnie. Od menu głównego przez rozgrywkę. W sensie gra należy do przygodówek również, chociaż ta przygodówka jest, jakby ją nazwać, też nie jest zbyt długa, ale jest zrobiona w 3D, czyli binauralnie ponownie.
0: No to coś dla fanów dźwięku dobrej jakości, bo to rzeczywiście binauralnie gra się fajnie. To trzeba przyznać.
1: No, dokładnie. Tylko tutaj, dajmy na to, cała gra opiera się również o gesty i one się mają na przykład tak, że dajmy na to, przesunięcie palcem w prawo spowoduje, że postać pójdzie w prawo, w lewo pójdzie w lewo, w górę przed siebie, w dół gdzieś tam się odwróci i tak dalej. I to się na przykład sprawdza w takich sytuacjach, kiedy musimy szybko reagować. Typu idziemy sobie w tłumie ludzi i nasza partnerka, która tam z nami jest, mówi do nas, że idziemy w tą i w tą stronę i musimy przesuwać palcem w tą stronę, gdzie ona do nas mówi. Czy to za nami, czy to przed nami. Więcej tak się to sprawdza. Ma to oczywiście zastosowanie również, jeśli chodzi o zagadki. Są też wybory. Jak się mamy zachować w danej sytuacji? Możemy to zrobić w taki sposób, możemy to zrobić w inny. Możemy albo zdecydować, czy nasza kompanka podejdzie do strażnika, próbując go oczarować, a kiedyś to uda, zostanie po prostu przez nią znokautowany. Albo będziemy mogli próbować się przemknąć wokół budynku i znaleźć drogę alternatywną. Także są wybory.

0: Ale chyba to wszystko z takich ciekawszych rzeczy. Oczywiście pomijając serię gier pod ręki, oni się chyba nazywają Blindfold. Oni tam zrobili trochę tych gier i to są jakiś poker, to są jakieś karty, jakieś karcianki, jakieś... no tego typu, jakieś takie minigierki bardziej, one tam nie są jakoś specjalnie rozbudowane. I chyba większość jest darmowych, chociaż założę się, że oni mają tam jakieś app purchases, czyli jakieś tam rzeczy do kupna. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale osobiście ich nie testowałem aż tak. Ale jest też tego jak Blindfall. Więc tutaj można się tym zainteresować. Ja osobiście niespecjalnie jakoś się w to zagłębiałem, więc wiele o tym powiedzieć nie mogę. Więc chyba co do platformy iOS to będzie wszystko.
1: Czyli co? Czyli teraz przechodzimy do PC?
0: Tak, tylko patrzę tutaj a propos PC, czy mamy jeszcze coś bardzo istotnego, o czym nie powiedziałem. O Revinie ciągle pamiętam, więc zaraz do tego przejdziemy. Natomiast jeszcze, chyba że jeszcze ty masz, Michale, coś, co mogło ci się przypomnieć, skojarzyć.
1: Co, no szczerze mówiąc ja niespecjalnie, bo moim ostatnim hitem, jak dla mnie, czymś, co w wolnym czasie sobie gram, to jest Bokurano, bo jestem w stanie w końcu w to pograć, nie posiłkując się tłumaczem. Gdzieś tam coraz więcej tych treści jest zlokalizowana w języku angielskim, który jakiegoś większego problemu mi nie sprawia, więc mam możliwość w końcu jakiejś swobodnej rozgrywki. Natomiast no, nie śledzę tak jak ty, Tomku, tego rynku, żeby jeszcze coś ciekawego tu naszym słuchaczom podpowiedzieć.
0: Więc jeszcze a propos gier z Azji. Pojawi się niedługo, została ufundowana właśnie na Kickstarterze gra na iOS-a. Nazywa się ona... O Boże. Chciałbym ją przeczytać i właśnie myślę, jak to zrobić.
1: Tu jeszcze jest informacja od Arka o jakiejś grze, która nazywa się Ultra Power. Nie wiem, czy to jest... na co to jest gra?
0: No PC, no. Znaczy ja... No jest coś takiego. Ale miałem nie wspominać o tych grach, których nie polecam. Albo czymś, co można nazwać pseudogrami. No a to niestety... przynajmniej ja nie uważam za coś, co w ogóle warto byłoby się tym interesować. Wiesz, Michale, czasami są takie sytuacje, że ktoś się bawi w tworzenie czegoś, tak po prostu, bo z mniej lub bardziej nieznanych mi powodów i Ultra Power jest to właśnie wynikiem czegoś takiego, co w zasadzie istnieje z jakiejś dziwnej przyczyny, ale w sumie to istnieje.
1: No ale dobrze, skoro już, Tomku, skoro już zaczęliśmy ten temat, to może pociągnijmy go, na czym ta gra polega?
0: O ile grałem w nią jakiś czas temu, teraz to podobno coś tam się z nią działo. To się nazywa, ten deweloper Soundworks. No to jest takie połączenie, niby to strzelanki, niby to platformówki, gdzie tutaj trochę zaczerpniętych elementów z Bokurano, Daiboken 3, nie wiem, wiesz, jak się orientujesz, bo grasz, wiesz, ta możliwość sprawdzania kamerą i wiesz, te...
1: No tak, jest coś takiego, jest.
0: No i to tam podobno jakieś te platformowe rzeczy się pojawiły, podobno słyszałem, ale ja też w to ostatnio nie grałem i nawet nie wiem, jak to wygląda teraz, ale wiem, że grałem w to jakiś czas temu, ale chyba nie aż tak długi. No, jak zobaczyłem, jak to jest zrobione, czy dźwiękowo, czy pod względem w ogóle mechaniki, to stwierdziłem, że dużo to na dysku nie zajmuje, ale jednak jest wiele innych rzeczy, które można wykorzystać, żeby to miejsce zająć. I generalnie no, nie było sensu do tego wracać. Bo nie jest to, przynajmniej dla mnie, nie jest to projekt, który jest poważnym projektem. Już na pewno nie ma zamiaru takim się stać. Powiem tylko tak, co do samych informacji a propos developingu i tego, jak to zostało robione. Raz ta gra była płatna, potem nie była, potem znowu była płatna, potem znowu nie była płatna.

0: teraz jak jest?
1: A teraz ja sam nie wiem.
0: Aha, bo tam się to zmienia, jak w kalejdoskopie.
1: Tam się to zmienia, to wszystko jest tak pokręcone i dziwne. Ale ja nie wiesz, ja nie lubię po prostu czegoś takiego, ja nie lubię takiego podejścia do sprawy, jeśli deweloper chce coś zrobić, to moim zdaniem on musi wiedzieć, jak chce to zrobić i co on chce zrobić.
0: No
1: jeśli
0: to się,
1: on nie
0: to
1: wie,
0: się
1: co
0: zgadza.
1: Chce zrobić, jeśli nie wie, co zrobić i jak to zrobić, niech się na to nie zabiera, po prostu, ja, wiesz... Lubię
0: nie, wiesz, bardziej mi chodziło o to po prostu, o co w grze chodzi i
1: to
0: co
1: jest, taka
0: jest
1: sieciówka niby,
0: i co jest w niej źle.
1: To jest takie sieciowe i w niej jest źle wszystko. Od samego, nie wiem, samej mechaniki rozgrywki do przez jakieś poruszanie się i wszystko to jest zrobione tak po najprostszej linii oporu, tam się nie ma spodziewać co jakiś...
0: Czyli po prostu chodzimy, strzelamy, tyle.
1: No i chyba tam skaczemy teraz, aha. Nie wiem. Nie wiem, bo ja teraz nie grałem w ten jakiś nowy cudeńka, co tam się dzieje.
0: Rozumiem.
1: W tym, ale wokół tej gry krążą różne dziwne legendy już nawet. Jakieś tam ataki, nie ataki. Ktoś tam sobie już powoli jeden od drugiego kod źródłowy kradnie, ktoś go zmienia i go wydaje, ktoś nagle uszkodził serwer, ktoś go ukradł, ktoś z nim coś zrobił, zniszczył go.
0: No tak, to
1: wiesz, to już...
0: No to rzeczywiście... Nie wróży to tej grze jakiejś owocnej przyszłości, to fakt.
1: No niestety, więc...
0: To może przejdźmy do kolejnych produkcji,
1: tak,
0: nieco bardziej obiecujących.
1: Chciałem mówić o grze, której nie wiem, jak ją teraz mam odczytać. Poczekaj. To jest gra, która pojawi się, myślę, że niedługo. Teraz już na pewno, chyba już jest w App Store. Albo ma być dosłownie lada moment. Bo to, Michale, jest gra od naszych przyjaciół z Korei.
0: Południowej.
1: Oczywiście.
0: Okej.
1: Okay. Nazywa się to... to jest tak, pisze się to... Jeum. Jeum, czy jakoś...
0: Jum, może jakoś.
1: Nie znam koreańskiego zupełnie. Jakby to jeszcze była po japońsku, to bym to przeczytał. Ale niestety nie po koreańsku. I to się zapowiada smacznie.
0: Gdyż
1: po pierwsze, teraz to ukaże się po koreańsku, natomiast chcieli na Kickstarterze $1000, co jest bardzo niewiele. Uzyskali tą kwotę, nawet chyba trochę więcej. I to była kwota tylko po to, żeby uzyskać możliwości tam, wiesz, przetłumaczyć grę na angielski i wiesz, żeby była dystrybucja na świecie po prostu.
0: Rozumiem.
1: Gra jest... jak to nazwać? Rytmiczną grą 2D side-scrolling z elementami RPG.
0: No to sporo poruszamy tych różnych rytm, rzeczy.
1: Poruszamy się i wykonujemy akcje w rytm muzyki. Czyli skaczemy, walczymy, biegniemy przed siebie i tak dalej. Przy okazji rozwijamy naszą postać i przy okazji to jest gra, która gdzieś podobno tam historią, fabułą nawiązuje do jakiejś tam właśnie do tej kultury koreańskiej. Więc zapowiada się całkiem nieźle. Nie wiem nic o tym jeszcze, nie widziałem żadnego momentu z rozgrywki, no nic nie wiem, zupełnie nic. Ale jeśli wierzyć i być optymistycznie nastawionym, zapowiada się niezły kąsek. Więc Jum, czy jak to tam się nazywa, na to należy oczekiwać. Ja oczywiście będę powiadamiał, kiedy to się pojawi, kiedy się to ukaże. Ale jest coś takiego, więc zapowiada się obiecująco. I czy jeszcze coś istotnego? Myślę, że warto jeszcze tutaj, tak powiedzmy, chwilę właśnie poświęcić dosłownie deweloperowi, czyli Oriol Gomez. To jest kolejny deweloper z Hiszpanii, który na stronie oriolgomez.com udostępnia swoje gry zupełnie za darmo. Zrobił on kilka gier. Poruszano tutaj właśnie, jak było już wspomniane,
0: BeatStar
1: Pro obecnie. I kilka innych małych takich arcade'owych tytułów. gdzie tam, no nie wiem, jeździmy samochodzikiem i musimy zbierać wszystko na planszy, unikać bomb i tak dalej, nie rozbijać o ściany i w ogóle. Albo taka klasyczna gra bazowana na hicie, żeby przechodzić przez ulicę tam i z powrotem i robić to w momencie, kiedy nie jadą samochody, żeby nas nic nie rozjechało.
0: Kiedyś było coś takiego, pamiętam, we Flashu jeszcze się w to grało.
1: Flat.
0: Ja to pamiętam, The Curb to się chyba nazywało.
1: Tak. I to, ale to jest podobne. Mhm. To jest podobne. No i właśnie tego typu takie małe gierki. Kilka ich zrobił, więc można się zainteresować. Całkiem przyjemne. Generalnie, no. Nie jest to złe. Zresztą jest za darmo, więc nie ma tutaj czego oczekiwać i nie ma co tutaj złych rzeczy mówić, bo chłopak się stara.
0: No i bardzo
1: jak
0: dobrze.
1: Może. I bardzo dobrze. Mam nadzieję, że zanim do Rewiny przejdziemy, a do Rewiny będzie nam Dawid potrzebny, on jest jej twórcą, więc on będzie miał najwięcej do powiedzenia o tym projekcie, bo to jego projekt tak naprawdę.
0: No ale ty tam też tak swoją drogą to udzieliłeś głosu gdzieś, prawda?
1: Tak, akurat tak. No natomiast on będzie mógł tutaj najwięcej powiedzieć, bo no jednak, co twórca może powiedzieć, to twórca, prawda? I tutaj...
0: Zgadza się.
1: Ja mógłbym coś też powiedzieć, natomiast ja wolę jednak zostawić to osobie, która wie najwięcej na ten temat i ja nie, że tak powiem, nie chcę popełnić gafy i powiedzieć czegoś, co jest ewentualnie nieprawdą. Jeszcze jest jedna gra, bym zapomniał. To jest gra, którą dane mi było prawie pograć, ale nie, jeszcze nie zdołałem. Ona gdzieś chyba ma być po angielsku, nazywa się to Return of the King. I nie mylić proszę z Lord of the Rings. Jest Władcą Pierścieni. Nie, gra nie ma nic wspólnego. Jest to gra sieciowa, MMO. I ta gra przyszła do nas z Chin.
0: Oho.
1: Jest po chińsku.
0: No może być problem pewien.
1: No może być, ale twórcy gdzieś tam coś tam chcieli ją po angielsku robić. No generalnie coś tam się dzieje, ale tutaj muszę mieć problem z samym pobraniem i ze wszystkim, bo tam sporo zabawy. No z graniem mi się jeszcze nie udało, a okombinowałem się i zmieniałem system na chiński i klawiaturę instalowałem chińską i kombinowałem i w sumie jakieś menu mi się udało już uruchomić, gra się niby już uruchamia coś tam. Ale to tak kroczek po kroczku, do czegoś może uda mi się dojść.
0: To ja proponuję, żebyśmy teraz przeszli do ogni Rewiny, tym bardziej, że Dawid jest z nami. Miejmy nadzieję, że już teraz będzie wszystko w porządku z łącznością. Hej Dawidzie, słyszysz nas?
2: Witam, słychać mnie?
0: Słychać cię głośno i wyraźnie.
2: Cieszę się.
0: A zatem, Dawidzie, prosimy jako autora, żebyś kilka słów opowiedział na temat twojej nowej produkcji, bo już kiedyś rozmawialiśmy o Srebrnym Labiryncie, to już było ze 2 lata temu. Też rozmawialiśmy o Eltenie, ale to już nie w kontekście gier audio, a twojego innego projektu. No to co tam nowego tworzysz? Co to będzie?
2: Ognie Rewiny poniekąd z Eltenem są związane, ale nie pod względem wspólnych funkcjonalności, a pod względem tym, że w ramach też powstawania Eltena jako środowiska rozwinęło się biblioteka, którą teraz skrócie nazwaliśmy EAPI od Eltenapi, która chyba jest nawet ciekawszą rzeczą od Eltena, gdyż pozwala na tworzenie głównie 100 myślenie stworzona gier i w oparciu, pierwszą grą, która powstaje w oparciu o tę bibliotekę jest właśnie gra Ognie Rewiny.
0: Aha.
2: Nad którą tutaj pracowaliśmy z kilkoma osobami, między innymi z Lirinem, który zajmuje się dźwiękiem w tej grze, który voice actingował trailer i generalnie pomaga w testowaniu, dużo rad od niego się pojawia. Ostatnio trochę mniej na to się znalazło wszystko czasu, ale mam nadzieję, że to tylko ten okres przedświąteczny był taki i że będziemy mogli wrócić do pracy z pełną parą.
0: Dawidzie, ale czy ta gra już powstała, czy ona powstaje, czy można w nią już jakoś zagrać, czy jeszcze nie?
2: Gra dopiero powstaje, dlatego myślałem, że będzie, jeśli już to o niej mowa na początku audycji, gra jest w tej chwili, powstaje już od jakichś dobrych 2 lat, bo zaczęła się od razu po końcu Srebrnego Labiryntu i jeszcze chyba z 2 lata nam zajmie jej tworzenie.
0: I to tak jeszcze przez 2 lata gracze będą mogli czekać, czy już dostaną jakąś wersję gdzieś tam do wypróbowania?
2: Myślę, że jakieś demo zrobimy. Znaczy, wszystko zależy od jednej rzeczy, bo ja szczerze mówiąc miałem nadzieję już na premierę za rok, ale nie jestem w tej chwili w stanie tego obiecać. Wszystko okaże się w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy.
0: Rozumiem. Gra będzie darmowa, płatna?
2: Płatna, raczej płatna, ponieważ nie będę się oszukiwał. Wolałbym ją wydać oczywiście za darmo, ale postanowiliśmy tutaj z Irenem skupić się jednak trochę bardziej na dźwięku, efektach i tak dalej.
0: No tak, a to wszystko kosztuje jednak.
1: Inwestycja i biblioteki, wszystko tutaj ma jednak znaczenie, więc...
0: Dokładnie.
1: My no jednak jakoś inwestując w cokolwiek, no wiadomo, więcej czy mniej, ale musimy z własnej kieszeni gdzieś jednak w to wkładać. Więc no darmowe to chyba nie będzie. Ale myślę, że nie będzie to też cena zabójcza. No.
0: A tak z ciekawości nie myśleliście nad jakąś właśnie kampanią crowdfundingową?
1: Ja myślałem. To byłoby najlepsze rozwiązanie, które sprawdza się dzisiaj tak naprawdę najczęściej i najlepiej.
2: Lirin myślał nad tym, ja jeszcze się wciąż zastanawiam, przyznam, że jeszcze nie mam swojej własnej opinii na ten temat. Już rozmawiamy chyba o tym z miesiąc, a ja po miesiącu jeszcze się nie zdecydowałem.
0: No cóż, Dawidzie, jeżeli cykl wydawniczy planujecie za mniej więcej dwa lata dopiero albo za rok, no to fakt faktem trochę czasu jeszcze jest, więc możesz się jeszcze trochę pozastanawiać. Ale gdybyś mógł króciutko chociaż opowiedzieć o fabule gry, o co w niej będzie chodziło?
2: Mogę, gdyż sekretem to teraz już nie jest. Generalnie gra i to jest, chciałem się wzorować głównie na grach dla osób widzących. Może nie jest to ani możliwe na z perspektywy naszych możliwości jako niewielkiego zespołu indywidualnego, ani z perspektywy czasu, ale staram się jak najbardziej się wzorować na możliwościach, może nie najnowszych, ale tych, że tak powiem, bardziej klasycznych gier dla osób widzących, grach typu właśnie Wiedźmin, The Elder Scrolls i tak dalej, ale z pewnymi zmianami. Generalnie gra w tej chwili jest grą, która prezentuje się w ten sposób. Mniej więcej realia zbliżone do średniowiecza. Trochę tak zwane tolkienowskie, jakieś tam różne rasy się pojawiają, świat wymyślony. I dochodzi do sytuacji, w której po latach, zapomniane przez wszystkich, gdzieś daleko zaczyna się budzić jakieś zło. Nikt właściwie nie o co chodzi. W międzyczasie państwo, w którym znajduje się główny bohater, w którym rozpoczynamy fabułę Rewina, znajduje się w stanie wojny z sąsiadami. I w trakcie najbardziej, że tak powiem, zintensyfikowanych działań wojennych zaczyna się dziać coś złego, a mianowicie pojawia się jakieś stworzenie, o którym krążą jakieś legendy, zaczyna palić wioski, niszczyć miasta. I tak naprawdę nikt nie jest w stanie mu się oprzeć, tak naprawdę zostawia za sobą tylko ruiny. I oczywiście dochodzi w pewnym momencie do sytuacji, w której stworzenie to spotyka się z głównym bohaterem, oczywiście nie na początku gry. I co się okazuje, z jakiejś przyczyny zaniechuje ataku. Znaczy zaniechuje ataku, to nie jest dobre słowo, bo niszczy miasto, ale nie jest w stanie pokonać głównego bohatera. Wtedy okazuje się, że jest on jakimś, że tak to ujmę, bo szczegółów też nie chcę zdradzać, żeby nie zaskakiwać, pewnego rodzaju wybrańcem, najprościej mówiąc, chociaż to też nie jest tutaj dobre słowo. I oczywiście, jak to zwykle tego typu grach bywa, musi nauczyć się zdobyć wiedzę, tam w międzyczasie odzyskać dawno utraconą, bo przez tysiące lat warownię, więc będzie, a właściwie właśnie go robię, motyw oblężenia zamku, kierowania oblężeniem. Chodzi o odzyskanie warowni, tam znajdują się pradawne księgi, które pozwolą być może pokonać te zło.
0: No to rzeczywiście fabuła zapowiada się na dość rozbudowaną, która pozwoli na długą grę przez dość długo. Na ile tak mniej więcej szacujecie pełną rozgrywkę?
2: Trudno powiedzieć. Ja miałem nadzieję o przynajmniej jakimś czasie. W tej chwili przejście tej gry mi jako autorowi od początku do końca, bo ostatnio sprawdzałem, zajęło 7 godzin.
0: O, no to tak naprawdę ty jako autor to znasz większość tych różnych pułapek, jakie tam czyhają na gracza, a osobie, która dopiero wejdzie w świat Rewiny, no to może zająć zdecydowanie więcej czasu. Więc zapowiada się faktycznie rozrywka na wiele godzin.
1: No i nadzieja, że to się rozrośnie jednak mimo wszystko.
0: No właśnie, no
1: i obecnej.
0: I wygląda na to, że rzeczywiście będzie za co płacić, jeżeli chodzi o ten tytuł.
2: Mam nadzieję, gdyż tak jak Lirin mówił, jeśli mamy sytuację, w której gra jest płatna, ja wychodzę z tego założenia, to trzeba się jednak przy tej grze postarać. Ja nie lubię tak samo jak Lirin gier, w której okazuje się, że ja płacę, nie wiem, 120-130 zł, tylko po to, żeby mieć pół godziny zabawy niedopracowanej. Nie mówię, że wszystkie gry tak wyglądają, ale jest takich wiele.
0: Jest taka tendencja, to fakt.
1: No niestety. niestety jest.
0: Dawidzie, ja gdzieś tam śledząc różne media społecznościowe typu Twitter, widziałem, że takie ostatnio zacząłeś prezentować fragmenty z Ogni Rewiny. Czy to jest gdzieś do pobrania, czy jak się można z tym zapoznać, z takimi fragmencikami? Ja może coś taki, więcej o tym?
1: Dla tych, którzy nie słyszeli, można byłoby taki trailer wyemitować nawet.
0: Tak, tylko ja w tym momencie nie mam tego pod ręką. Ja
2: mogę za chwilę mogę tutaj przez wirtualnego kabla się przyłączyć.
0: To chyba, akurat będzie przez Skype'a, więc...
1: Nie, ja dam ci linka.
0: Dobrze, to jeżeli dasz mi linka, to myślę, że będziemy w stanie...
1: Nie wszyscy może słyszeli ten trailer, ja go mam tu pod ręką.
2: Dzięki Lirinowi naprawdę jest bardzo dobrej jakości. Znaczy, powiem tak, zwłaszcza za voice acting dziękuję, bo mimo wszystko to brzmi o wiele lepiej niż syntezator. Generalnie, co jeszcze mogę powiedzieć o Rewinie? Żeby to nie była taka typowa, jako że też nie mam ani...
1: Przepraszam na momencik, gdzie mogę wysłać link?
0: Proponuję gdzieś tu na albo Gadu, albo Facebooka.
1: Dobra. Okej. Okay.
2: Jako żeby to też nie była typowa gra, zrób 5 kroków, skręć w prawo, pokonaj przeciwnika, zrób kolejne 5 kroków, skręć w lewo, pokonaj przeciwnika, porozmawiaj z NPC A, idź dalej, pokonaj przeciwnika B, porozmawiaj z NPC B. Starałem się ją urozmaicić, to znaczy linia fabularna, już tyle mogę zdradzić, że będą możliwe przynajmniej 3 różne zakończenia w zależności od decyzji, które podejmiemy. Natomiast zakończenia nie będą miały większego wpływu na fabułę, bo ostatnio to jest też nowinka, ustalenie nasze jako tutaj ze osobą znajomą, która ze mną układa scenariusz, że jeśli gra się dobrze powiedzie, to powstają następne części, jeśli nie, to spróbujemy z czymś innym. Natomiast starałem się rozbudować o różne tryby gry inne, czyli jakieś otwieranie zamków przy użyciu wytrycha na zasadzie dźwięków, czy też na zasadzie też oczywiście dźwięków, unikanie jakichś zaklęć, walki. Teraz ostatnio stworzyłem walkę telepatyczną, którą testerzy dostaną do zobaczenia, mam nadzieję, najpóźniej w niedzielę. Chciałem generalnie, żeby grę jak najbardziej urozmaicić, żeby były jak najróżniejsze sposoby poruszenia się. Oczywiście jest system poziomów, zwiększenia statystyk. Bardzo się tutaj wzorowałem na Bokurano. Są różne bronie, typowa gra RPG.
0: No to rzeczywiście fajna sprawa i myślę, że rzeczywiście jeżeli ktoś się zdecyduje, będzie mieć rozrywkę na dość długi okres czasu. Czy coś jeszcze, Dawidzie, ty jako twórca możesz powiedzieć a propos tej gry, jakieś może takie zakulisowe ciekawostki, czym byś się chciał pochwalić, podzielić z naszymi słuchaczami?
2: Możemy trochę pozdradzać, jako że ostatnio mamy etap tutaj i ja i Lirin, że zaczynamy mówić coraz więcej, powiem, że staramy się w tej chwili zrobić jakiś fajny, sensowny system poruszania się, zaczerpnięty z gry właśnie Shadowrun. Żeby nie była to nawigacja pod tytułem strzałka w górę, strzałka w lewo, strzałka w prawo, czy mogę skręcić, tylko żeby to jakoś intuicyjnie dało się od razu orientować w mapach. Bo mapy nie są proste, są tutaj jakieś labirynty, może nie są aż tak skomplikowane jak poprzedni srebrny labirynt. Ale czasem trzeba poprzemieszczać się z jednej strony mapy na drugą, żeby tu otworzyć jakieś przejście, które odblokuje jakiś portal, z drugiej strony, który coś tam odblokuje, więc jest dużo, że tak powiem, zwiedzania. A za każdym razem można się spotkać albo z jakąś pułapką, albo obudzić jakiegoś śpiącego potwora, o czym oczywiście to jest zależy od gracza, czy chce biec, bo oczywiście można w grze biegać i zaryzykować to, że wpadnie na coś, czy ostrożnie powoli iść, tracąc cierpliwość i uważać, czy za chwilę nie usłyszę jakiegoś dźwięku sygnalizującego, że trzeba ominąć szybko coś.
0: Rozumiem. A tak z ciekawości, czy zdecydowałeś się na... Bo wspomniałeś o tym, że no, wraz z Altenem powstała biblioteka programistyczna, ale czy zdecydowałeś się na uruchomienie także jakiegoś swojego własnego silnika, zbudowanie jakiegoś silnika gry? Czy to bazuje na czymś, co już jest obecne do tej pory, gdzieś w jakichś innych produkcjach?
2: Silnik Rewiny, nie ukrywam, że powstawał przez prawie rok. Więc była to prawie połowa czasu, przez którą Rewina powstawała, ale jest, czego może nie jest szczytowym, ale jest zadowolony, bo jest mojego autorstwa.
0: Rozumiem, czyli wszystko od A do Z kodowałeś własnoręcznie.
2: To ma być gra płatna. Nie byłaby to dla mnie uczciwe, gdybym pobierał pieniądze za to, że komuś coś ukradnę.
0: No wiesz, nawet nie chodzi o kradzież, ale są różnego rodzaju silniki, które są dostępne, tak? I gdzieś tam można
2: sobie...
0: I tutaj
2: jedyny silnik, który wykorzystaliśmy, który nie jest mega autorstwa, jest oczywiście silnik dźwięku. Zdecydowaliśmy się na użycie dwóch bibliotek. Pierwsza nazywa się Seal, która pozwala na stworzenie właśnie dźwięku binauralnego i modyfikację dźwięku w czasie rzeczywistym. Drugą jest słynniejsza biblioteka FMOD. Natomiast ich możliwości nie są wykorzystane całkowicie. Tutaj z Lirinem ostatnio staramy się właśnie pracować nad pomysłem Lirina, żeby w zależności od lokalizacji, w której znajduje się gracz, w trybie natychmiastowym zmieniały się pogłos.
0: Rozumiem. W zależności od tego, czy to jest jakiś korytarz, czy to jest jakieś inne miejsce, tak? Żeby gdzieś tam, powiedzmy, ten efekt przestrzeni uzyskać. Jak rozumiem?
1: Tak, dokładnie.
2: Mhm. Dobrze. To pomysł, nie ukrywam, Lirina.
0: No to pomysł całkiem ciekawy. Tomku, czy ty jeszcze chcesz coś do tego dodać? Bo ja myślę, że warto by było zaprezentować.
1: Wszystko jest chyba już zostało powiedziane tak naprawdę, więc myślę, że tutaj niewiele jest do dodania.
0: Dobrze, to w takim razie, Dawidzie, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za głos w dzisiejszej audycji. No i czekamy z niecierpliwością na jakieś demo albo na premierę, być może już Ogni Rewiny.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję, powodzenia. Teraz proponuję, żebyśmy posłuchali... To może, Tomku, bo to ty mi podesłałeś, to może coś powiesz, zapowiesz jakoś, co to będzie...
1: Generalnie jest to trailer, który został zrobiony. Użyczyłem w nim swojego voice actingu, w sensie no, mojego głosu. Cóż, perfekcyjne to nie jest. Najlepszy też nie jestem aktorsko, ale no, miejmy nadzieję, że się wam spodoba. Nie wiem, czy ty miałeś przyjemność lub nieprzyjemność słyszeć.
0: Zdaje się, że tego słuchałem kiedyś, bo chyba wrzucałeś na jakimś Facebooku albo
1: no
0: innych tego typu, w innych tego typu miejscach.
1: Ale to inni będą mogli ocenić.
0: Dokładnie. Zatem posłuchajcie.
1: Zapraszam do takiego teaseru, bo to teaser. Taki, powiedzmy, bardzo wstępny trailer. A propos historii samej, takiej troszkę i całościowo klimatu gry.
0: A zatem posłuchajcie, a my wracamy już za chwilę.
3: Jedna jest prawda wieczna, stara jak istnienie, że wszystko z biegiem czasu pochłania zapomnienie. W myśl tej zasady wspomnienia o każdej nieprawości muszą wreszcie pogrążyć się w mrokach przeszłości. Lecz choć zapomniane, zło nigdy nie próżnuje i wytrwale potęgę swą odbudowuje. Ogarnięci nim nie dbają nawet o swe życie. Jeden tylko cel mając, znaleźć się na szczycie. Rychło nadejdzie moment mroków przebudzenia. Ciemność powstanie, rozgrzana żarem dawnego płomienia. Aby czoła stawić chaosu zawierusze, należy odbudować pradawne sojusze. Wskazówki, jak tego dokonać, kryją rubieże północy i objawią je jedynie dziedzicowi mocy. Jedno tylko prawidło trzeba sobie utrwalić, aby świat przed zagładą skutecznie ocalić. Bezwzględnie ważne mianowicie jest, by pamiętano, że nie każdy traktat piórem zapisano. Witaj, Galionie! Cieszę się, że znów się spotykamy. Cała nieprzyjemność po mojej stronie.

0: Papyrus Audio Games. Przedstawia polską grę audio. Ognie Rewiny. To nie jest koniec. To dopiero początek.
1: Trzymamy zatem za słowo, że to nie jest koniec, to dopiero początek, jeżeli chodzi o Ognie Rewiny. Gra za czas jakiś ujrzy światło dzienne, miejmy nadzieję. Trzymamy kciuki za Dawida, trzymamy kciuki także za Tomka, który również w tej grze się udziela. Tomku, tak swoją drogą, jak ja słyszę informacje odnośnie tych wszystkich gier audio w roku 2015, to tak naprawdę w całkiem sporej ilości maczałeś palce. Może niekoniecznie jako programista, ale ciebie tam jest wszędzie pełno.
2: To tak się jakoś ułożyło i w sumie to nawet powiem, nie wiem jak to wyszło, ale... Ale wiesz co, gdzieś tam to się zaczęło trochę, jak nie powiedziałem chyba, bo to też nie jest 2015, chociaż to jest 2015, bo Angel Gift został wydany w styczniu 2015, mała gra świąteczna, która niestety wydana została już po świętach, ale to...
1: Ale tak to na te święta może być.
2: Ale może być, jeśli ktoś przeoczył to, w ogóle nie słyszał, zapraszam do pobrania Angel.
1: Ja sobie miałem w to pograć, ale w końcu nie zdążyłem, to będzie okazja.
2: Tak, akurat na święta.
1: Zgadza się. Ale skąd to można pobrać, Tomku, właśnie, bo...
2: Angel Gift można pobrać, znaczy najprościej będzie, bo ja teraz nie pamiętam adresu. Tak dokładnie. To zostanie przeniesione pewnie za czas jakiś już na oficjalnie na stronę naszego projektu Born to be Cheap. Natomiast w tej chwili adres jakiś taki troszkę dłuższy, ale wiem, że jeśli na przykład udacie się na audiogames.net i tam w tym takim, w tej liście takiej, ten combo box, co jest z listą tych gier, jest Angel Gift. Jeśli tam się udamy na podstronę tej gry, to jest download link.
1: I tam można pobrać i zagrać.
2: Jak to po prostu się pobierze tą grę i będzie można zagrać w aktualną, najnowszą wersję. Gra jest za darmo. Pokrótce została zrobiona przez Roberta Osztolekana, aka Eriona, który jest programistą. I jeszcze kilka osób, że tak powiem, maczało w tym palce. Ja, jak się okazuje, również.
1: Znowu voice acting, czy coś innego?
2: Znowu voice acting. Ja, że tak powiem, znaczy to zaraz. Gra opowiada historię Liriel, czyli... anioła, który no jednak zostaje na ziemię zesłany i no musi tutaj rozdawać prezenty, ale nie są to takie prezenty zwyczajne, to są prezenty emocjonalne. Jako anioł możemy lądować na domach ludzi, możemy zaglądać do domów i patrzeć, jaka panuje tam sytuacja. I w zależności od sytuacji musimy dostarczać im odpowiednie prezenty pod tytułem emocji. Emocji mamy trzy. Mamy joy, peace and love. Czyli takie szczęście,
1: pokój.
2: Radość taką, pokój i miłość.
1: Miłość.
2: Mhm. To musimy jakby odpowiednio dopasować do danych sytuacji, które się odbywają w środku tych domów, no typu, nie wiem, słyszymy, że tam się kłócą, biją, rzucają wszystkim dookoła, no to tutaj peace, dajmy na to. I oczywiście musimy te prezenty odpowiednio dobrze dać, żeby przejść dalej. To jest gra 2D side-scrollerowa, znaczy side-scrollingowa, tak naprawdę, w której poruszamy się w lewo i w prawo. Ale oczywiście nie jest też tak łatwo. To jest bardzo krótka gra, bo można ją kończyć bodajże jakieś pół godziny. Natomiast zrobiona ona została naprawdę bardzo, bardzo interaktywnie, więc wygląda ona w dużym stopniu jak film interaktywny, gdzie grają aktorzy. Ja oczywiście gram tam ciekawą rolę, bo na swojej drodze oczywiście anioł musi też i spotkać demony, które się tam pojawiają, które próbują nas wykończyć. Mamy do dyspozycji tarczę, przed którą możemy się osłaniać. Możemy atakować, używając odpowiedniego czaru.
1: Jak rozumiem, Tomku, ty grasz demona.
2: Ja gram wszystkie demony.
1: Aha, okay.
2: Czyli te małe demony, które się tam pojawiają po drodze, które musimy unicestwiać. Czyli będziecie mogli mnie usłyszeć jako te demony. Oczywiście jest to mocno poefektowane, więc no nie spodziewajcie się, że usłyszycie mój głos w tej takiej obecnej formie. No jednak będzie to mocno zniekształcone, żeby brzmiało to odpowiednio demonicznie. A na końcu usłyszycie mnie jako lorda demonów, czyli największego potężnego bossa, który wychodzi spod ziemi. I trzeba go pokonać. Jak? To nie podpowiem. Musicie sami wpaść na to, jak to zrobić. Byłoby za łatwo. Także tego demona też gram. I no, bardzo polecam. Gra jest, moim zdaniem, naprawdę ambitna. Jestem zadowolony i ze swojej pracy, i w ogóle ze pracy teamu, który tutaj to robił. Naprawdę świetna robota. To chyba ostatnia rzecz już, o której dzisiaj tak naprawdę chciałem powiedzieć. Także świątecznie dzisiaj się z wami troszkę pożegnam.
1: Tak, i tym bardziej, że to jest nasza ostatnia audycja przed świętami, więc myślę, że przy okazji będziemy życzyć naszym słuchaczom.
2: Będę życzyć wam przede wszystkim mało demonicznych świąt, a na pewno pozbawionych demonów, a przynajmniej w naszym realnym świecie. W tym wirtualnym zapraszam, rozrywka całkiem przednia. A jeśli uda wam się w nim wyeliminować demony, może będzie i lepiej w tym świecie, kto wie. Natomiast tak, korzystając z okazji, wszystkim wam szczerze życzę wesołych i spokojnych świąt i mam nadzieję, że jednak te gry będą gdzieś mimo wszystko wam w te święta towarzyszyć. Może lepiej nie za bardzo, bo jednak lepiej skupić się
1: na tym rodzinnym aspekcie. Ewentualnie na Kevinie samym w domu.
2: O, bo to będzie nowość telewizji.
1: Tak, premiera. Tego jeszcze nie było.
2: Premiera tylko w Polsce.
1: Jeszcze Tomku, zanim się pożegnamy, jeszcze pytanie od Maćka. Maciek chciałby się dowiedzieć, czy masz jakieś informacje odnośnie projektu Serce Zimy? Czy wiadomo coś więcej, co się z tym dzieje?
2: Nie mam żadnych wiadomości. Czekam na te wiadomości również, jako że miał pojawić się projekt crowdfundingowy. Ja też czekam, gdyż prawdopodobnie będę maczał palce w tym projekcie znowu. Jako dźwiękowiec akurat w tym momencie. Jestem w kontakcie z Jarkiem cały czas tak naprawdę. Jeśli nawet długo nie gadamy, to i tak prędzej czy później nam się zdarza porozmawiać. Więc jeśli cokolwiek będę wiedział, na pewno powiadomię. Na pewno będzie o tym głośno. Jeśli nie piszę, jeśli nie powiadamiam, znaczy, że nic się takiego nie dzieje. Więc na razie czekamy i nie wiemy, no nie wiem, ile jeszcze to potrwa. Ciężko mi powiedzieć, nie ode mnie to zależy. Nie jestem liderem tego projektu. No niestety, ja wiele nie mogę, więc pozostaje mi nic innego, jak tylko się do tego dostosować.
1: Trzeba się po prostu zbroić w cierpliwość.
2: Dokładnie, nic innego nie możemy zrobić w tym momencie, nawet ja.
1: I też cierpliwości gdzieś tam myślę, że życzymy wam na te święta, bo to taka nerwowa atmosfera czasem jest, że tę choinkę trzeba ubrać, tu jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy zrobić.
2: Tego Kevina obejrzeć.
1: Tak, tego Kevina obejrzeć.
2: Cierpliwym, żeby go obejrzeć.
1: Dokładnie.
2: Mimo, że to premiera jednak.
1: Tak. Więc cierpliwości, spokoju, szczęścia, zarówno na święta, jak i na ten nowy rok, który już za kilka dni się pojawi w kalendarzu. Tego wam życzymy. Cała załoga Tyflo Podcastu, Tyflo Radia, załoga zmienna, ale jak zapewne słyszycie, pojawiają się tu stałe osoby, tak, na których zawsze możecie polegać.
2: Również dołączam się do życzeń prowadzącego, także wam wszystkim najlepszego wszystkiego, co jest możliwe. I ten rok, mam nadzieję, następny będzie lepszy, czy to dla was w ogóle w życiu, czy to dla nas, jako wszystkich nas pod względem gier.
1: Tak, oczywiście.
2: Mam nadzieję, że będzie mnóstwo dobrego i lepszego. Także jeśli ja będę mógł, to ja się o to postaram. Jeśli gdzieś będę maczał palce jeszcze po
1: drodze. No, coś czuję, że się, Tomku, postarasz, bo dobrze zacząłeś, więc teraz to już będzie tylko lepiej.
2: No miejmy nadzieję, że wszystko tak się złoży i będzie mi po drodze akurat. I nic się po drodze nie wydarzy, co będzie mogło to zmienić. Także miejmy nadzieję. Także mam nadzieję, że do szybkiego usłyszenia. My słyszymy się w Tyflo Podcaście. Myślę, że niebawem.
1: I w grach różnych się słyszymy.
2: W grach różnych, o których będę opowiadał. Myślę, że o wielu z tych, o których tu dzisiaj powiedziałem, będę mówił na podcastach, więc musicie uzbroić się też w cierpliwość. Mam nadzieję, że będę mógł po raz kolejny, a raczej więcej niż raz, zrobić wszystko, co mogę, by te gry wam zaprezentować jak najlepiej tylko jest to możliwe. Że mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce tak naprawdę.
1: Do usłyszenia. Waszym i moim gościem był Tomasz Tworek. Z Tomkiem rozmawialiśmy na temat rynku gier audio w roku 2015. Mi nie pozostaje nic innego, jak również się z wami pożegnać. Raz jeszcze życząc zdrowych i spokojnych świąt oraz wszystkiego dobrego w nowym 2016 roku. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: No i znowu country nie było, to podejrzewam, że odczuwasz zadowolenie.
4: Można było znaleźć piosenkę radiową, nie w tym nieszczęsnym stylu muzycznym, można było. Zresztą nie ukrywam, że sama ci w tym pomogłam i wskazałam,
1: to prawda,
4: co byłoby tutaj dobrym wyborem.
1: Natomiast nasz kolega ze Stanów Zjednoczonych, który przed momentem prowadził audycję, Rich Appel, myślę, że godnie mnie zastąpił i Jimmy'ego Buffetta wcześniej wam zagrał. Także jeżeli ktoś odczuwa niedosyt, ja myślę, że z Richem się jeszcze dziś spotkacie, tylko troszkę później, jak my skończymy, a o której to będzie, to ciężko stwierdzić, przynajmniej na razie.
4: Jak skończymy, to skończymy. Już tak. Chyba rozumiecie, dlaczego Rich nie zagrał dzisiaj trzeciej godziny swojej audycji. Po prostu, no jednak, co za dużo, to niezdrowo pewnego gatunku muzycznego, więc odkładamy to sobie na później. Rozpoczął nasze wydanie Aden Foyer, czyli ten artysta o norweskim, zdaje się, pochodzeniu, który już na niejednym polskim festiwalu gościł i tak się złożyło, że w ostatnich miesiącach nagrał piosenkę pod tytułem Hello Radio, więc jest piosenka z radiem w tytule,
1: tak,
4: która nie jest w stylu country. Czego już potrzebujemy więcej? A potrzebowaliśmy kolejnej już w tym tygodniu piosenki radiowej, bowiem, jak wiecie, skoro włączyliście radio w niedzielę, jeżeli włączyliście, bo może słuchacie tego później z odtworzenia, ale jeżeli włączyliście radio w niedzielę po godzinie 16, no to nie jest to chyba przypadek, bo wiecie, że przyszliśmy tutaj, żeby dokończyć dzieła, jeżeli chodzi o prezentację wszelkich medialnych wieści, jakich wysyp mamy na początku września, bo tyle ich się pojawiło, że sobotnie wydanie nie wystarczyło. Obiecywałam wczoraj, że nie będę rymować jak Dawid, ale jednak idę w tym kierunku. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Zobaczymy, czy rymować będzie dziś nasz drugi współprowadzący, czyli Michał Dziwisz.
1: Tak jest. Ty się jeszcze zapomniałaś przedstawić, więc ja przedstawię ciebie. Oczywiście współprowadząca, która przed momentem mówiła, to Milena Wiśniewska. I w takim oto stałym składzie spotykamy się z wami w 224. wydaniu programu RTV.
4: Tak. I chyba możemy przechodzić do rzeczy, bo to nie ma co, słuchajcie, popadać w dygresję. Nad country to jeszcze zdążę popłakać, nigdy dosyć tego oczywiście, ale na szczęście dziś mi nie dałeś powodów. I jesteśmy na początku w grupie Polsat, w której byliśmy wczoraj, omawiając relacje medialne z Igrzysk Paralimpijskich, jakie ta grupa nam zapewnia, oraz propozycje jesienne grupy samego kanału Polsat, głównego Polsatu. Jeszcze takie jedno odniesienie do tego kanału, bo być może się wczoraj spodziewaliście jeszcze jednego wątku u nas, jak mówiliśmy o tych wszystkich nowościach. Spodziewaliście się informacji w sprawie powrotu pewnego teleturnieju, o którym to powrocie już też wspominaliśmy jakiś czas temu. Czyli być może oczekiwaliście informacji kiedyż to będzie można oglądać awanturę o kasę. Ale to nie jest tak, że nam ten wątek umknął, tylko my celowo o tym nie mówimy. bowiem Krzysztof i Bisz i awantura o kasę wracają dopiero na początku października, a nie września, także jeszcze trochę czasu upłynie, zanim usłyszymy to kultowe biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa.
1: Oni po prostu wtedy jeszcze tę kasę zbierają.
4: Prawdopodobnie tak, żeby się było o co awanturować. Tak więc, kiedy zbliży się ten moment, to na pewno powiemy trochę więcej, może to i owo wspominamy co do tego programu. Więc Polsat będzie przez kolejne tygodnie jeszcze wracał w następnym wydaniu, w jeszcze następnym, tak jak powiedziałam, w październiku. Teraz poświęcimy natomiast czas innemu kanałowi z ich portfolio, który się rozwija. Mam na myśli TV4. No i ten kanał już od kilku lat ma taką rzeczywiście strategię. Edward Miszczak zresztą bardzo mocno w to zainwestował. Taką strategię, żeby rzeczywiście te nowości były tam wprowadzane w sporej ilości i te nowe propozycje, nowe sezony zajmowały całkiem sporą część ramówki od popołudnia do późnego pasma wieczornego, tak na dobrą sprawę. I mamy taki element, który ma być kolejnym wzmocnieniem TV4. Będzie to nawiązanie też do wspominanego Polsatu, bowiem jest taki serial jak Na ratunek 112. W życiu nie obejrzałam całości od jakiegoś odcinka, natomiast zdarza mi się oglądać, jak w Google Box przed telewizorem w konkurencyjnym TTV komentują te przygody tych bohaterów i rzeczywiście bywają one cokolwiek ciekawe, może to tak ujmę najogólniej. A dlaczego o tym mówimy? No bo przecież to produkcja polsatowska. Dlaczego o tym mówię? Przy okazji TV4. Bowiem paradokumentalna seria przedstawiająca z życia wzięte historie, których bohaterowie znajdują się w sytuacji zagrożenia życia, emitowana jest, no jak tak jak powiedziałam, w Polsacie od roku 2016, natomiast teraz Polsat nie będzie tutaj kanałem, w którym te odcinki będą emitowane premierowo, aczkolwiek dalej będą, bowiem serial będzie pojawiał się premierowo na antenie TV4, konkretnie będą to zawsze dwa odcinki, od poniedziałku do piątku o 15 i o 15.30. Ale tak jak powiedziałam, z Polsatu nie zniknie, bo godzinę później powtórki z poprzedniego dnia, także takie opóźnienie nie tylko godzinne, ale licząc już ponad dobę będzie, więc te odcinki z poprzedniego dnia będą nadawane w Polsacie, czyli 16.30 to tak było i tak będzie, ale właśnie dzień wcześniej te odcinki będą w TV4. No tak na dobrą sprawę, jeżeli nie jest się jakimś wiernym widzem i ogląda się to od czasu do czasu, to przecież włączając to w Polsacie można tego nie zauważyć, no bo tam nie ma jakiejś ciągłości fabularnej.
1: Nie, każdy tam się odcinek... co chwilę coś innego dzieje, są inni bohaterowie, więc...
4: Tak, każdy odcinek opisuje jakąś tam inną historię, w której się nagle okazuje właśnie, że jest sytuacja zagrożenia życia i
1: no chyba, że jesteście fanami jakiegoś konkretnego operatora 112, no to może akurat, bo oni tam się, jak parę odcinków widziałem, to zdaje się, że oni się tam powtarzają, więc wiesz, może są jakieś fankluby, nie wiem, takiego albo innego.
4: No może, ale zmierzam do tego, że jak się włączy odcinek, niekoniecznie właśnie oglądając to codziennie, tylko na takiej zasadzie, a sobie coś pooglądam do obiadu, jak wróciłem z pracy, no to nie ma znaczenia, czy to jest powtórka, czy to jest premiera. No po prostu to sobie jest. To równie dobrze może być odcinek sprzed 5 lat i on sobie będzie. No i dlaczego taka zmiana? No to już o tym wspomniałam, jest to chyba logiczne, że chodzi tutaj o wzmocnienie czwórki, no bo faktycznie co to komu szkodzi, tak jak powiedziałam. Jeżeli w Polsacie to może sobie dalej być emitowane tak jak było, a TV4 może dostać te emisje, jeżeli komuś bardzo zależy faktycznie na tym, żeby oglądać to premierowo, no to zerknie do TV4 i TV4 będzie tym sposobem wzmocnione i co więcej, oni zakładają, że będą to tak wzmacniać dalej. Nawet nie analizują chyba tego pod tym kątem, czy to się sprawdzi, czy nie. Oni wiedzą, że to się sprawdzi i już przewidzieli, że tak to będzie wyglądało również w roku 2025. Także to jest już strategia zaplanowana na czas dłuższy, że tak to będzie. A zatem jeszcze raz podsumowując, jakby ktoś się zgubił w tych wartościach, godzinach, liczbach, mamy od poniedziałku do piątku w TV4 na ratunek 112 po dwa odcinki, 15-15.30. I następnie ten serial będzie można oglądać 16.30 w Polsacie, przy czym to będą odcinki z poprzedniego dnia, nie te, co były w TV4 godzinę temu, tylko dnia ubiegłego. No i to pasmo popołudniowe w TV4 jest bogate, tak jak rzekłam, i właściwie częściowo ono już wróciło z wakacji jakiś czas temu, dlatego że już od poniedziałku 19 sierpnia, czyli od 2 tygodni o 18, można oglądać kolejny sezon Łowców Skarbów. Tak więc mam nadzieję, że fani tej produkcji wiedzieli o tym i już ją śledzą od tych 2 tygodni, a ci, którzy ewentualnie o tym nie wiedzieli, no to że nam wybaczą, że tych odcinków nie mogli oglądać. Spokojnie, od jutra już wiecie, że Łowcy Skarbów są. No a co jest potem? Jakie są kolejne pozycje? Spokojnie, one już normalnie debiutują, ich nowe sezony 2 września, więc tutaj nic nie straciliście. Dawidzie, tak, to jest ten moment. O godzinie 19 będą się rozpoczynać Policjantki i Policjanci. I tak różnie było z tym, z tą stacją TV4, z prezentacją ich ofert, i niekoniecznie oni nas łaskawie informowali o tym, co w nowych sezonach tych seriali, ale jeżeli chodzi o Policjantki i Policjantów, to tym razem na szczęście wiemy to i owo, więc możemy się tym podzielić i Dawid i pozostali fani będą się cieszyć. A zatem, pierwszy odcinek jesiennej serii przyniesie odpowiedzi na pytania, z jakimi pozostawił widzów dramatyczny finał poprzedniego sezonu. Widzowie dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy bohaterów, którym w ostatnim odcinku 20 sezonu plany pokrzyżował fatalny wypadek. Co z Natalią Mróz, która w drodze na własny ślub padła ofiarą napaści byłego męża? Ponadto tej jesieni przekonamy się też m.in., jak sprawdzi się Miłosz Góral-Bachleda w roli głowy mającej się powiększyć rodziny. Co wydarzy się, gdy w życiu Mikołaja Białacha pojawi się ktoś ważny z jego przeszłości? Oraz czy Emilka Drawska i dyżurny Jacek Nowak ułożą sobie razem życie? Widzowie zobaczą również, jak będzie sobie radził na służbie młody posterunkowy Bartosz Sołtys i jego jakie zmiany czekają go w życiu prywatnym. Jakie decyzje podejmie komendant Witacki i czy przyjmie on do swojego zespołu sierżant Darię Włodarczyk? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, one w premierowych odcinkach, w których nie zabraknie także gościnnie występujących gwiazd. No ale jakie to będą gwiazdy, no to możecie się przekonać, jeżeli oczywiście macie ochotę, oglądając serial Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o godzinie 19:00, premiera tego sezonu, która to ma wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, jakie narastają od finału ostatniego sezonu, już jutro, tak jak powiedziałam, 19:00, to się nie zmienia. Ale to i owo się będzie zmieniać, jeżeli chodzi o pasmo późniejsze. Bowiem zimą, wydaje się, że to już był ten moment, kiedy się skończyły te poprzednie sezony Policjantek, też Sprawiedliwych, stacja TV4 wprowadziła nowy serial, czyli Uroczysko. I oni postanowili utrzymać to Uroczysko w ramówce, ale nie czekać już na jakiś tam grudzień czy inny taki moment, w którym właśnie inne pozycje ramówkowe się skończą, ich sezony, tylko to wszystko tutaj upchnąć, żeby po prostu było bogato i no bo TV4 po prostu dzięki temu może pokazać, że ma się czym pochwalić. No i to Uroczysko w związku z tym nam wskakuje na godzinę 20, a o 20 no to mieliśmy zawsze Sprawiedliwych, Wydział Kryminalny, w związku z tym Sprawiedliwi muszą przesunąć się o pół godziny i będzie się ten serial zaczynał o 20:30. Także no jest tych produkcji, widzicie, jedna po drugiej całkiem sporo. Jeżeli chodzi o Uroczysko, czyli ten półgodzinny serial nadawany od poniedziałku do piątku o godzinie 20, to też powiem Wam, że wiemy trochę o jego drugim sezonie. Natomiast nasza wiedza, jako taka nasza bezpośrednia na temat tego serialu, no przynajmniej moja, jest taka no nie za duża i tylko opiera się na tym, co tutaj czytam w komunikatach prasowych, bo nie miałam okazji oglądać. Nie wiem jak Ty, Michale?
1: Też nie.
4: No więc po prostu przeczytamy, a wy sobie wyciągniecie wnioski, okej? W nowym sezonie komisarz Filip Ziomecki, przypomnijmy, że gra go Antoni Kulikowski, trafi do aresztu. Próbując wyjaśnić tajemnicę śmierci swojej matki, postąpi zbyt pochopnie i czekać go będzie więzienie. Komisarz Agata Wilczewska, którą gra natomiast Katarzyna Ucherska, z pomocą swojego byłego narzeczonego Maćka zrobi co w jej mocy, by wyciągnąć Filipa z aresztu. Tymczasem u brata Filipa, księdza Marka, pojawi się śmiertelnie chory mężczyzna, który podczas spowiedzi wyjawi mu, dlaczego ich matka musiała zginąć. Ksiądz Marek będzie zrozpaczony, pozna tajemnicę wydarzeń sprzed lat, ale nic z tym nie będzie mógł zrobić, a przez to, że dowie się prawdy, także jego życie znajdzie się w niebezpieczeństwie. No wiecie, istnieje tajemnica spowiedzi, tylko jak to jest? Nie ma, jak rozumiem, jakichś takich warunków, pod którymi tajemnica spowiedzi może być naruszona. Choćby ci ktoś powiedział, zabiłem kogoś, znaczy tobie, że jesteś księdzem, jeżeli ktoś tak powie, no to musisz z tym żyć, nie możesz pójść, jak rozumiem, na policję i tego zdradzić. No nie jest łatwo. Czy Filip straci również brata? Jedno jest pewne, tropiąc mordercę, komisarz Ziomecki będzie mógł liczyć na pomoc Agaty i doktora Michała, a także swojego ojca Edwarda, którego gra, no właśnie, bo mogłoby się wydawać, że taki serial gdzieś tam w TV4 pewnie nie ma jakiejś obsady takiej znanej, no jest ten Królikowski, okej, ale pewnie reszta aktorów to nie są takie twarze najbardziej kluczowe dla polskiego kina. A tutaj ojca tego głównego bohatera gra Robert Gunnera, także z szacunkiem proszę do Uroczyska, też udaje mi się tutaj właśnie przyciągnąć bardziej znaną obsadą. No i ten ojciec stopniowo będzie coraz bardziej obecny w życiu synów. Filip będzie też dalej walczył o względy Agaty, jak zwykle nieporadnie. Nie pomoże mu też pewna rozmowa między piękną panią komisarz a patolog Laurą Quiz. Czy rodzącą się bliskość między Agatą a Filipem znów coś zniszczy? Tymczasem relacje Zuzy i Olka będą rozwijać się dość osobliwie. Choć oboje coś do siebie czują, to przykład Agaty i Filipa i świadomość, do czego prowadzi zakochanie się w partnerze z pracy, sprawi, że postanowią poprzestać na przyjaźni. Tylko czy uda im się w tym postanowieniu wytrwać? Gdy w Uroczysku wszystko wydaje się wracać do codzienności, wokół komisarz Agaty Wilczewskiej zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. To, co Agata uzna za głupi żart, Filip potraktuje śmiertelnie poważnie. A że pani komisarz zdążyła dorobić się już wielu wrogów w miasteczku, krąg podejrzanych będzie dość szeroki. Jak zwykle do Uroczyska przyjedzie też wielu nowych wczasowiczów, co oznacza nowych podejrzanych, nowe zbrodnie i pełne ręce roboty dla naszych policjantów.
1: A tu niby taka spokojna miejscowość.
4: A to jakoś, jak są wczasowicze, to implikuje zbrodnie? To jest szalenie ciekawe. Inni mieszkańcy Uroczyska także nie będą narzekać na nudę. No, na przykład występuje tam Kordas. W ogóle no, jego życie samo w sobie nie może być nudne, skoro w tę postać się wciela Michał Milowicz. Wraz z córką Luizą dalej będzie prowadzić swój turystyczny i lekko szemrany biznes. Mąż czarnej Misiek popadnie w poważne kłopoty, a Wróbel wraz z kolegami dokona sensacyjnego odkrycia związanego z przeszłością miasteczka. Nie mam pojęcia, jak oni to wszystko są w stanie umieścić w tych półgodzinnych odcinkach, ale no jeżeli oglądaliście pierwszy sezon, który był emitowany w grudniu i w styczniu, no to wiecie, jak im się to udaje. No i tak jak powiedziałam, Uroczysko o godzinie 20 od poniedziałku do piątku zaczyna się ten drugi sezon dziś. I w związku z jego pojawieniem, tak jak już o tym wspomniałam, Sprawiedliwi Wydział Kryminalny o pół godziny później, o godzinie 20:30, ale bez zmian godzinę to będzie trwać. Niestety jednak nie wiemy zbyt wiele o tym nowym sezonie. W kilku tylko słowach mogę powiedzieć, że nową serię rozpocznie mocna seria wydarzeń, które splotą wątki zawodowe i prywatne bohaterów i skonfrontują policjantów z komendy z zagrożeniem, jakiego dotąd nie znali. No i to tyle, no nie? Więc, ale myślę, że nie ma tego złego. Tak tutaj zagaiłam, zahaczyłam, że będzie takie niesamowite zagrożenie, więc może to podsyciło wasz apetyt. No i dotychczas było tak w ostatnich kilku sezonach, że jak się skończyły te seriale tego rodzaju, no to nas, TV4, ta stacja zapraszała do jakichś takich treści bardziej rozrywkowych i nie inaczej będzie i tym razem, tylko że też z pewnymi zmianami. No bo w poprzednich sezonach mieliśmy wieczorami w TV4 Love Island raz o godzinie 21, raz o godzinie 22, tak tam było kombinowane. No a teraz Love Island nie będzie wcale. I my już wiemy o tym, od końca maja, bo wtedy właśnie zapowiedziano, że ten program emitowany nieprzerwanie od jesieni 2019 roku, najpierw w Polsacie, od roku 2023 w TV4, będzie miał przerwę w emisji, więc to jest przerwa, a nie zniknięcie produkcji całkiem. No i pierwsza tego typu przerwa, tak jak powiedziałam, no bo był emitowany nieprzerwanie przez tych 5 lat, każdą wiosną i każdą jesienią był nowy sezon. Dlaczego w takim razie przerwa, wyjaśni nam to Edward Miszczak, który mówi, że Love Island ma wrócić do czwórki wiosną przyszłego roku, a ta przerwa w emisji ma wynikać z konieczności przeprowadzki. Jak tłumaczy, musieliśmy zmienić willę w Hiszpanii, więc to zajmie nam trochę czasu. No nie wiem, powiem wam, nie orientuję się kompletnie w realiach produkowania takich programów. Być może rzeczywiście to tak jest, że trzeba tego typu przeprowadzkę jakoś zaplanować wcześniej, ona jest taka czasochłonna, no ale czy rzeczywiście przecież pomiędzy jednym sezonem a drugim też nie mija, wiecie, kilka dni, można chyba to wszystko ogarnąć, no ale nie znam się, może nie biorę tutaj pod uwagę wszystkich czynników, które musiały zostać wzięte pod uwagę. Natomiast czwórka nie pozbawia nas kontentu randkowego na szczęście, bowiem Wyspa Miłości zostanie jesienią zastąpiona przez podobną w pewnym sensie produkcję, w pewnym sensie, ale pod pewnymi względami, no cokolwiek zaskakującą, i powiem wam, że no to już jest właśnie taki etap, do którego no może trochę nie przewidywałam, że dojdziemy, i wspominałam, że B&B Love w TVN-ie i zapowiedzi tego formatu cokolwiek zadziwiały, ale Miłość za wszelką cenę będzie brzmiała przynajmniej w

0: sprawę z tego, że po części są one zapewne reżyserowane, ale mimo to jednak no, jakieś tam ziarno prawdy w tym jest. A tutaj jakbyśmy po prostu zmieszali wszystkie składniki, które osobno się sprawdzają.
1: I jeszcze w dodatku będziesz mogła wziąć w tym pośrednio jakoś udział, skoro tak. Ta interaktywna gra ma tu
0: o
1: miejsce.
0: O tym też za moment. Więc tak jakbyśmy zmieszali kilka składników, które osobno działają, ale czy one zadziałają wspólnie? No wiecie, jakbyśmy połączyli w całość czekoladę, kurczaka i marchewkę, z których każde osobno może być smaczne, to tak wspólnie to różnie może być i nie stworzyłoby to smacznej potrawy, ale może ta analogia w ogóle jest nietrafiona i jednak
1: zaraz efekt
0: będzie smakowity.
1: Zaraz się do nas odezwą miłośnicy kurczaka w sosie czekoladowo-marchewkowym. Czekamy.
0: No nie jest to wykluczone w każdym razie. Co do miłości za wszelką cenę, bo jeszcze raz przypomnijmy tytuł. Bohaterowie show, którzy wspólnie zamieszkają w luksusowej willi w Gran Canarii, czy jednak jesteśmy w tej Hiszpanii, ale jak rozumiem, no to jest inna willa niż ta The Love Island, będą rywalizować o miłość i pieniądze. No to też brzmi podobnie jak w Wyspie Miłości, prawda? Widzowie nie tylko będą mogli podglądać ich miłosne perypetie na ekranie, ale za pośrednictwem aplikacji będą mogli także wziąć udział w interaktywnej zabawie oraz poznać kulisy produkcji. No to wiecie, to poznawanie właśnie jakichś takich zakulisowych rzeczy, to nie jest coś super zaskakującego w dzisiejszych czasach. Ostatnio wam mówiłam przecież, że Top Model ma ten swój format w playerze, gdzie będzie można kulisy podglądać. Love Island też miał swoją aplikację, tam były dodatkowe materiały, więc no przecież nie pokażą nam tutaj takich zakulisowych elementów, których nie będą chcieli pokazać, prawda? I które już będą zbyt jakoś tam prywatne albo zbyt będą ujawniać, jak rzeczywiście wygląda taka produkcja od kuchni. Natomiast ten opis nie wyczerpuje sprawy, nie wyczerpuje dziwności, bo jeszcze przychodzi do nas cały na biało Edward Miszczak i mówi: to eksperyment medialny. Nie będzie to serial, nie będzie to reality show. Są sceny ze scenariusza, są sceny, gdzie zostawiamy swobodę uczestnikom. W dodatku jest to rodzaj interaktywnej zabawy dla widzów, w której trzeba odgadnąć, czy to improwizacja, czy scenariusz. No, powiem wam naprawdę. To znaczy właśnie to a propos tego, o czym mówiłam, że jak oglądam te programy randkowe, no to zakładam, że jest tam jakieś ziarno prawdy, chociaż ziarno reżyserii też na pewno jest, no to nie powinno mi to robić różnicy, no bo przecież skoro w tamtych coś pewnie jest wyreżyserowane, no to skoro i tutaj będzie, no to daje to w zasadzie wychodzi, tylko tutaj nie będę w zasadzie właśnie jawnie wiedziała, czy to jest fragment ze scenariusza, czy oni się zachowują spontanicznie, ale po co, ale dlaczego? No nie rozumiem, nie rozumiem. Gospodarzem programu jest Małgorzata Nazar, a w roli lektora wystąpi znany świetnie Mariusz Kałamaga, więc jego znamy, no bo to kabareciarz. Pani Nazar, to przyznam, że nie kojarzę, ale może nazwisko mi nic nie mówi, a jakoś jak usłyszę głos, to wpadnie mi do głowy, kto to jest i z czym powinnam kojarzyć. No i debiut, tak jak powiedziałam, tych wszystkich programów, w tym Miłości za wszelką cenę, również jutro w TV4 o godzinie 21.30 i program będzie się pojawiał w tym paśmie od poniedziałku do piątku, a Wyspa Miłości była jeszcze w niedzielę, tutaj nam oszczędzają tego, może to i lepiej, no muszę to sprawdzić po prostu, ale to już może być takie coś, wskutek czego mój próg wytrzymałości nie wytrzyma, a mam rzeczywiście, jak wiecie, upodobanie do odmóżdżania się przy tego typu produkcjach, natomiast to już może być, jak to mówią za granicą, too much dla mojej cierpliwości. Sprawdzisz, Michale, jak będzie z twoją cierpliwością?
1: Zobaczę. Jestem ciekaw tego połączenia tego wszystkiego, więc czemu nie? No i aplikację trzeba będzie sprawdzić.
0: O Boże, tak, dostępność tejże. Także zobaczymy, jako osoby zainteresowane mediami, po prostu jesteśmy nieraz ciekawi kształtu tych formatów, a nie musimy potem przy nich zostawać, jeżeli to będzie rzeczywiście dla nas za dużo, ale z takiej, wiecie, dziennikarskiej ciekawości, nawet nie obowiązku, bo przecież nikt nie każe, tylko właśnie ciekawości możemy zobaczyć. Ale wiecie, że TV4 jeszcze nie kończy o tym, no bo na tym, bo to się skończy o 22.30, no to późno by się wydawało. Taka stacja, no jak najbardziej dostępna w całej praktycznie Polsce, no ale nie należąca do tej wielkiej czwórki, nie będąca na czele, jeżeli chodzi o oglądalność, ale nie zaprzestanie o tak późnej porze pokazywania premier, bo tutaj będzie z kolei coś, co jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie przekracza moją wytrzymałość. Czyli wracają pamiętniki z wakacji, tylko może, żeby aż tak

0: bardzo nie kły w oczy, to będą o 22:30.
1: Mięsnego jeża będą śpiewali.
0: No chyba już nie, no przypominam, że ten pan to chyba nie żyje. Więc mamy to pasmo bardzo rozbudowane, po południu na ratunek 112 do tej 16, potem już od 18 będą trwać w tych premierach do 23:30, od poniedziałku do piątku. Sporo się dzieje, a to nie jest koniec, jeżeli chodzi o TV4, natomiast my wrócimy do tego tematu za tydzień, bo to, co chyba taką największą gratką i to, na co najbardziej wiele osób czeka, no to wystartuje w kolejną niedzielę, czyli 8 września. No, musimy już pomyśleć, Michale, jak to zaprezentować i jak opowiedzieć o tym serialu, co to niby dla dzieci, a tak naprawdę to... znaczy, niby, co tak naprawdę dla dorosłych, a tak naprawdę bardziej go dzieci właśnie oglądały. A teraz on powraca i podzielimy się, myślę, swoimi nostalgicznymi wspomnieniami, bo będzie do czego wracać. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi, no to myślę, że się już domyślili, do czego nawiązuje, a ci, którzy może nie są tak na bieżąco z tematyką medialną, no to pozostaną trochę w tej niepewności, no bo cóż, będziemy tutaj wszystko ujawniać. Poświęcimy temu na pewno sporo czasu za tydzień. I kończąc temat grupy Polsat, jeszcze nawiązanie do ich jednego kanału, czyli do Polsat News i do takich niewielkich, ale jednak przetasowań w ich ramówce. Ale odniosę się przy tej okazji do innego kanału. Jak mamy fakty w TVN-ie, prawda? To czy te fakty pokazuje też TVN24? No bo się wydawało, że mogłaby ta stacja je pokazywać, no bo przecież też program informacyjny. No nie, oni tam w tym czasie dają swoje serwisy.
1: Biznes i Świat pokazuje TVN24 BIS.
0: Ja tego nie wiedziałam, ale się dowiedziałam przy okazji szykowania tutaj tych informacji. Inaczej postępował Polsat News, który jak najbardziej równolegle z emisją w Polsacie Głównym nadawał wydarzenia. No to już nie będzie tego robił i będzie postępował właśnie analogicznie do TVN24 i w jesiennej ramówce. Główne wydanie wydarzeń będzie nadawane w Polsacie i w Wydarzeniach 24, ale nie będzie już go w Polsat News. I właśnie tak jak powiedzieliśmy, to jest podobnie jak ma to miejsce z faktami, które są w TVN-ie, są w TVN24 BIS, ale nie ma ich w TVN24. Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Taki ruch, czy on jest sensowny twoim zdaniem?
1: Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy rzeczywiście. Wydaje mi się, że no, z jednej strony fajnie jest pokazywać taki program informacyjny na jak największej ilości anten, żeby po prostu mieć lepszy zasięg. I zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego TVN24 nie pokazuje faktów u siebie. No, ale...
0: Chyba kiedyś tam były, dawno, mi się tak przynajmniej kojarzy, ale pewności nie mam, kiedy to w ogóle miało miejsce. A tak jednocześnie trzeba produkować poniekąd dwa serwisy informacyjne.
1: Oczywiście.
0: TVN24, chociaż... Polsat News podejdzie do tego trochę inaczej, bo nie będzie w tym czasie nadawał serwisu informacyjnego, bo oni mają jeszcze jeden kanał. No bo są, jeżeli chodzi o kanały informacyjne Polsatu, no to Polsat News, Wydarzenie 24 i jeszcze jest coś. Jest Polsat News Polityka. I ten kanał nadaje coś takiego jak Studio Parlament. I właśnie Studio Parlament z Polsat News Polityka jesienią częściowo będzie ten program nadawany w głównym kanale Polsat News. Będzie go tam można oglądać w dni powszednie w paśmie dotychczas zarezerwowanym dla głównego wydania wydarzeń o godzinie 18:50. No jeżeli chodzi o to w ogóle, co się dzieje w Studio Parlament, no to chyba logiczne, że to są głównie rozmowy z politykami, prowadzą ten program Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski. W Polsat News Polityka trwa ten program od 17:30 do 19:00, czyli strasznie to jest długie. No a tutaj będziemy mieć jakiś taki wycinek, prawda? Bo mają, jak rozumiem, zacząć właśnie w okolicach tej 18:50, kiedy, czy wcześniej może nawet, ale jakoś w tych okolicach, kiedy w Polsacie będą wydarzenia. A to oni właśnie ten slot sobie zapełnią jakąś tam częścią rozmowy z tego Studia Parlament, może żeby też, co za tym idzie, jakoś ten Polsat News Polityka wypromować. Także no, nie produkują w związku z tym nowego kontentu, tak? Nowego serwisu, tylko dzielą, inaczej dystrybuują to, co już i tak było produkowane. I jeszcze jedna zmiana. Polsat News rezygnuje z programu informacyjnego Raport Dnia. Jesienią w jego paśmie, czyli o godzinie 22:00, nadal będzie emitowana m.in. wydłużona debata dnia Agnieszki Gozdyry. Raport Dnia zniknął z anteny pod koniec czerwca. Pierwotnie miał wrócić po zakończeniu letniej przerwy. Z informacji press serwisu wynika jednak, że członkowie zespołu programu spokojnie nie zostali zwolnieni. Mam nadzieję, że wszystkich objęło to, o czym teraz powiem, bo podobno znaleźli zatrudnienie przy innych programach Polsat News. No tak więc, no pewności nie mamy, czy do wszystkich starczyło miejsca, ale oby tak było. Program Raport Dnia nadawano od lutego 2023 roku. Zastąpił w ofercie magazyn reporterski Raport, emitowany od listopada roku 2020, a program prowadzili m.in. Marta Budzyńska i Dawid Styś. Tak więc taka to zmiana, co do której nie mam też jakiegoś zdania szczególnie. No jeżeli uznali, że ma większy sens kontynuowanie tej debaty, no to okej, niech sobie ma. Czy będzie miał sens komentarz muzyczny, który my tutaj teraz zamieścimy? Też może to być wątpliwe, ale nam to wcale nie przeszkadza. No bo oczywiście, jak to zawsze, próbujemy się odnosić do nowości. No i mamy tę miłość za wszelką cenę. No zobaczymy, jaką my cenę poniesiemy i zapłacimy jako widzowie, oglądając nowość TV4. No i trudno nam powiedzieć, czy ci uczestnicy będą tak walczyć o tę miłość, skoro częściowo ich ruchy będą zaplanowane przez scenariusz. Ale może nawet mimo odgrywania ról ze scenariusza narodzą się tam jakieś uczucia i będą oni rzeczywiście w stanie cenę wysoką zapłacić, żeby rozkochać w sobie tę osobę, którą tam spotkają. No i o takiej miłości za każdą cenę zaśpiewa nam teraz Andrzej Rybiński.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Zanim przejdziemy do kolejnych informacji, to jeszcze zajrzyjmy do naszych mediów społecznościowych, konkretnie na Facebooka, bo piszecie do nas. Konkretnie pisze Dawid, ale tym razem prozą, nie wierszem. I Dawid napisał do nas tak. W nawiązaniu do wczorajszej audycji, serial Malanowski będę oglądał. Kiedyś byłem na planie starego Malanowskiego. Poznałem tam pana Bronisława i kilku aktorów. Taka historia z tym serialem. Serial wraca po 8 latach. I tutaj Dawid nam napisał, uprzedzając wasze pytanie, obserwowałem ich pracę. No to super, Dawidzie, to zawsze na pewno jest bardzo fajnym przeżyciem.
0: Oczywiście.
1: Także gratulujemy i fajnie, że miałeś taką okazję w swoim życiu. I jeszcze Dawid zadaje nam pytanie, dobrze, skoro po 2 odcinki, to co w takim razie z wydarzeniami o godzinie 15:50? To podejrzewam, że dotyczy na ratunek 112 tej produkcji.
0: I TV4.
1: Tak.
0: No to wychodzi na to, że no, ja w ogóle zapomniałam, że tam wydarzenia były jakieś retransmitowane, no ale nie będzie ich tam w takim razie, no bo nie byłoby sensu, aby emitowali je później, no bo jaki byłby sens powtarzania programu informacyjnego i nie pokazywania go na żywo, no nie praktykuje się takich rzeczy, więc uznali być może, że bardziej im się opłaca pokazywanie tego na ratunek 112 właśnie w premierowej emisji. Opuszczamy grupę Polsat, jesteśmy jeszcze na moment w grupie TVN, co do której sporo miejsca poświęciliśmy wczoraj, mówiąc o nowościach w TVN-ie i w kanale TTV. TVN7 z kolei, ten kanał był u nas tydzień temu, mówiliśmy o hotelu Paradise, o Mówię Wam, a teraz będzie kolejna nowość, która się nazywać będzie Anatomia Piękna. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w tym programie zespół lekarzy z kliniki Ambroziak, zarządzanej przez małżeństwo Joannę i Marcina, będzie przywracał zdrowie i komfort życia pacjentów, pomagając im pozbyć się wstydliwych kompleksów. I o jakie kompleksy chodzi? No na przykład o takie związane z częścią ciała występującą u kobiet, która rzeczywiście czasami tam z jakimiś kompleksami się kojarzy. No czyli chodzi o biust. Natomiast tutaj przy biuście się pojawia taki przymiotnik jak zmasakrowany biust. I się trochę zastanawiam, jakie to są kryteria, kiedy można powiedzieć, że biust jest zmasakrowany i co się musi wydarzyć, żeby
1: mi
0: się
1: to
0: tak
1: się
0: stało.
1: Kojarzy z jakimiś wcześniejszymi nieudanymi operacjami plastycznymi.
0: No może być i tak.
1: Kiedyś już chyba był taki program gdzieś, że były właśnie pokazywane wyniki nieudanych operacji i próbowano to potem naprawiać. Nie pamiętam, gdzie
0: coś
1: on był, ale było.
0: Po głowie. No ale takimi kompleksami też mogą być obarczone uszkodzone tkanki lub nienaturalnie wyprofilowane rysy twarzy. I teraz każdy, kto może, kto widzi, patrzy na siebie w lustrze i zastanawia, czy ma nienaturalnie wyprofilowane rysy twarzy, a my nie możemy tego zweryfikować.
1: Więc zakładamy, że nie.
0: No, tam każdy zakłada, co zakłada. Ale to nie jest wszystko, bo takich, wiecie, programów o poprawianiu urody to już było sporo, więc to by było nic ciekawego, prawda? No... Już to się wydarzyło niejednokrotnie, więc coś jeszcze trzeba było dołożyć. I tak oto w programie można też będzie śledzić życie prywatne właścicieli kliniki Ambroziak, uroczystości rodzinne, codzienne obowiązki i przygotowania do otwarcia nowej placówki za granicą. Proszę wybaczyć taki komentarz może nieco wartościujący, nie powinnam, no bo przecież jeszcze jesteśmy przed premierą, poza tym być może jakoś Was uprzedzę do tej produkcji, ale co mnie to obchodzi? Co mnie obchodzą uroczystości rodzinne u jakiejś bogatej pary, która ma klinikę medycyny estetycznej, czy jak to tam należałoby nazwać?
1: Taki trochę klan 2.
0: W tym sensie, tak, bo doktor Lubicz. No dobrze, ale ale klan w realnym życiu, tak? No to też już może nie jest takie nawiązanie do końca. Więc powiem Wam szczerze, mnie to nie interesuje, ale jeśli Was to interesuje, to Anatomia Piękna na antenie TVN7 pojawiać się będzie od jutra, od 2 września i cykl będzie emitowany w poniedziałki o godzinie 21, czyli po hotelu Paradise co tydzień w poniedziałek będzie sobie można zobaczyć, jak poprawiają biusty, a potem idą obchodzić sobie urodziny w chacie i jest to na pewno okraszone sporą dawką środków finansowych, jakie zapewnia im ten biznes. TVN7 wróci, tak jak mówiłam ostatnio, chyba jeszcze późniejszą jesienią, bo szykują coś właśnie na ten czas nowego jeszcze. Na ten moment już zaprzestajemy o nich mówić. Obiecałam Wam wczoraj, że wrócimy, w zasadzie nie wrócimy, pójdziemy do takiego kanału, co do którego nie przewidywaliśmy, że on u nas zaistnieje za jakiś tam rychły czas, bowiem pojawił się ten kanał pod dziwną nazwą. To nabijaliśmy się trochę z tego, prawda, że myśleli jak nazwać kanał nowy telewizyjny, to nazwali go CTV9 i potem nie wiedzieli, czemu natychmiast się starali o zmianę tej nazwy, kto może znać przyczynę. Zmienili ową nazwę na Widok TV i tak sobie emitowali różne rzeczy, jakieś tam powtórki, seriale, coś tam, ale stwierdzili, dobra, trzeba coś w końcu zrobić swojego i czymś takim swoim będzie Kabaret Bez Granic. Widok TV to jest, przypomnijmy, program dostępny naziemnie, należący do spółki Red Carpet Media Group i od 2 września będzie ten kanał emitować właśnie program kabaretowy, Kabaret Bez Granic, to jego tytuł, i wystąpią w nim takie formacje kabaretowe, bo już nie kończy nasza wiedza na tym, że po prostu to będzie program z kabaretami, ale już znamy gości, będą nimi Kabaret Trzecia Strona Medalu, Kabaret Czwarta Fala, Antoni Gorgoń Grucha, Kabaret Fifa Rafa, Kabaret z Konopi i Kabaret A Jak. Więc
1: tak, ja z tego wszystkiego to znam tylko Kabaret Czwarta Fala, który oglądam czasem na YouTubie. Niczego więcej.
0: A ja z kolei kojarzę tego Gorgonia Gruchę bardziej z nazwiska, chyba w kontekście tego, że coś tam musieliśmy o nim u nas wspominać, że gdzieś jeszcze występował, więc nie oszukujmy się, to nie są te kabarety takie pierwszoligowe, jeżeli chodzi o popularność, ale to absolutnie nie znaczy, że muszą być gorsze.
1: Oczywiście.
0: Bo może właśnie się nie mogą przebić, albo jeszcze mają krótki ten staż, a my w tych popularnych programach wciąż, jeżeli w ogóle decydujemy się na oglądanie programów kabaretowych, to widzimy tam wciąż te same formacje od lat. No czasami ktoś dołączy, ale no poziom tego bywa różny, więc jeżeli w ogóle Was interesuje jakikolwiek kabaret, to może warto dać szansę tym mniej znanym. Skoro oglądasz Czwartą Falę na YouTubie, no to rozumiem, że oceniasz to w ten sposób, że warto.
1: No tak, to jest akurat taki kabaret, który ma zawsze tych samych bohaterów, coś jak, nie wiem, Marian i Hela u Konia Polskiego, to tam jest rodzinka taka stereotypowa bardzo, bo tam jest Janusz, Grażynka, Piotrek i Jessica, a właściwie Piotr i Jessica. I sąsiad oczywiście jest, który jest zawsze mędą, więc bardzo wiele takich stereotypów. No ale czasem można się uśmiechnąć na to, co oni tam pokazują. Także jestem bardzo ciekaw, czy zaprezentują tu nowy repertuar, czy będą szli właśnie tą ścieżką.
0: No to jeżeli chcesz rzeczywiście to wiedzieć, no to włączasz już jutro Widok TV o 21:45 i oglądasz to sobie tak od poniedziałku do piątku właśnie. Bo oni codziennie to będą tutaj pokazywać.
1: Będzie śmiechu, co niemiara.
0: No to się okaże. Takie jest założenie, a tak. Zobaczymy jak z praktyczną realizacją. Także jutro premiera od poniedziałku do piątku 21:45 w Widok TV Kabaret bez granic. Ponieważ to wejście opatrzyliśmy w naszych notatkach, znów zdradzamy to i owo z kuchni naszej radiowej, takim szyldem jak pozostałe, telewizyjne, i powiedzieliśmy już o nowościach, czyli o tym, co z perspektywy medialnej najistotniejsze, no to być może czekacie na omówienie rzeczy związanych z TVP, ale spokojnie, TVP to sobie zostawimy na osobne wejście. Teraz, skoro już jesteśmy przy tych pozostałych, no to co w innych kanałach się dzieje, w takich, które może nam nie oferują tym razem nowości, ale mają dla nas kolejne sezony seriali już obecnych na antenie od kilku lat. Zaglądamy do stacji Puls i do stacji Puls 2, co już też się stało naszą tradycją.
1: To prawda. Zaczynamy od telewizji Puls, tej bez dwójki, a tu oczywiście Lombard, no bo cóż by innego. Produkcja, której oglądanie, szczerze mówiąc, zarzuciłem jakiś czas temu, ale może warto będzie do niej wrócić, może mnie ten na przykład sezon najnowszy przekona. Kto wie?
0: A co się dzieje w tym Lombardzie? By się wydawało, tam kolejny sezon, co oni mogą nowego robić, tylko przyłażą do tego Lombardu, coś tam sprzedają tego. Tam się... A tutaj, wiecie, ile, jak wczoraj zobaczyłem, jaką długą Michał przygotował notatkę na temat nowego sezonu Lombardu, to sobie myślę, no szok, no wciąż im nie brakuje pomysłów.
1: No i bardzo dobrze, kreatywni są, a teraz skoro my już wiemy, co czeka nas w Lombardzie, to teraz dowiedzcie się i wy. Już od jutra przekonamy się, co nowego w Lombardzie, w kultowym serialu telewizji Puls. Lombard ponownie odwiedzi Kinga Zawodnik. Po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć ją w 14 sezonie w odcinku 766. Tym razem pracownicy Lombardu zaangażują się w pomoc Kindze, która padła ofiarą oszustwa internetowego.
0: Fabuła od... A ta Kinga to jest ta osoba, która miała jakiś program chyba w TVN Style, czy coś takiego, tam jakieś wyzwania przed nią stawały i tak dalej, więc jak widać już nie tam w TVN Style, tylko do tego Pulsu przychodzi czasami.
1: Dokładnie. Fabuła odcinka będzie nawiązywać do akcji społecznej i tu jest hashtag Znam te numery, którą w październiku ubiegłego roku zainicjowały Telewizja Puls, Komenda Główna Policji, Fundacja Telewizji Puls pod dębem przy wsparciu ekipy Lombardu. I kiedy ten odcinek trafi na emisję? Ano słuchajcie, trafi 18 września, więc jeszcze trochę będziecie musieli poczekać, ale w ogóle to jest też takie bardzo charakterystyczne dla Lombardu, że może nie w każdym odcinku, ale tam raz na sezon oni rzeczywiście zajmują się jakimś takim ważnym tematem, o którym warto wspomnieć. Tam przecież nawet w którymś sezonie była osoba niewidoma, która grała, więc no rzeczywiście czasem się u nich coś takiego istotnego społecznie też dzieje. Natomiast w tym sezonie od 17 września z kolei, czyli dzień wcześniej, od odcinka 790 pojawi się nowa bohaterka Wanda.
0: Nie Wanda, nie pomyliliśmy się. To jest
1: chociaż no, trochę zaspoilowałaś, bo w rzeczywistości Wanda, ale to o tym za chwilę. Wanda jest grana przez Emilię Walus, która to szturmem zdobędzie Lombard. Wanda to nietuzinkowa, przebojowa dziewczyna o ogromnych, czarujących oczach i wielkim sercu. Rozbrajająco szczera, a swoim nierzadko chaotycznym, ale zawsze bardzo miłym sposobem bycia potrafi rozbroić każdą sytuację. A jest co rozbrajać, bo Wanda ma niezwykły dar wplątywania się w różne, czasami zabawne, a czasami jednak niebezpieczne historie. Wanda zna się na ludziach i ich lubi, a ludzie, jak się okaże, ją polubią, a nawet pokochają. Dlaczego zwykła Wanda stała się niezwykłą Wandą i w jakich okolicznościach pojawiła się w Lombardzie? O tym wszystkim się dowiemy już 17 września. Obejrzymy też jubileuszowy 800 odcinek. Okaże się, że właściciel Lombardu, czyli Kazimierz, ma urodziny. Pracownicy wraz z żoną szefa Beatą wpadną więc na pomysł imprezy niespodzianki. Nie obejdzie się bez komedii, pomyłek i nagłych zwrotów akcji. Ekipa serialu świętowała na planie 800 800 odcinek. Tradycyjnie pojawił się tort, ale tym razem w kolorze różowym, a nie pomarańczowym, jak logo Lombardu. O co może chodzić? Czy ma to coś wspólnego z fabułą odcinka i urodzinami Kazimierza? Widzowie Telewizji Puls przekonają się już 1 października o tych faktach. Poprzedni sezon Lombardu zakończył się dramatyczną sceną ataku nożownika na Benię. Czy Benia przeżyje napad? Tego widzowie dowiedzą się w nowych odcinkach. Widzowie dowiedzą się też, jak na życie Angeliki i jej rodziny wpłynie jej przyrodnia siostra Monika oraz czy Lolkowi pisane jest samotne ojcostwo, czy jednak uda mu się ułożyć życie z Mary, artystką pochłoniętą tworzeniem. Daniela z Kaliną z kolei połączy uczucie, ale Kalina dobrze wie, że jej mąż Ahmad nie podda się tak łatwo, a to może oznaczać tylko jedno. Daniel, dopóki spotyka się z Kaliną, nie jest bezpieczny. Czy rzeczywiście coś mu grozi? Czy Kalina będzie musiała dokonać wyboru? A jeśli tak, to kogo wybierze? No to się wszystkiego dowiemy. Ryży wciąż pracuje dla Martena, lokalnego biznesmena i polityka przy okazji, on łączy jedno z drugim, dlatego przy okazji jeszcze ten polityk startuje w wyborach na prezydenta miasta. Niespodziewanie ten Ryży właśnie znajdzie się w centrum rozgrywki politycznej. Tym samym, a przy okazji z innych tutaj wątków, to Beatę i Kazimierza Barskich czeka zaskakujące i wzruszające spotkanie. Kto ich odwiedzi? Jak zawsze w Lombardzie nie zabraknie oryginalnych przedmiotów pod zastaw. Przenośna wanna do morsowania, korkociąg wart ponad 1000 zł, czy sprzęt do sterowania akwarium morskim. To tylko niektóre z nich, które pojawią się w 15 sezonie, a z każdym z nich będzie związana jakaś nieoczywista historia klienta. No i kiedy to wszystko? Ano słuchajcie, premiery odcinków tylko na antenie Telewizji Puls od poniedziałku do piątku, już od najbliższego poniedziałku, czyli od jutra o godzinie 19:00.
0: No i to jest Puls, tak, z którym się można nastawiać na relaks, natomiast Puls 2 to nie wiem, czy się można nastawiać na relaks.
1: Nie. Na bo, strach.
0: Tak, na strach, bo jest taka dzielnica, w której dzielą się absolutnie wszystkie najgorsze rzeczy i nie wiadomo, jak ci ludzie teoretycznie, którzy tam mieliby mieszkać, w ogóle tam jeszcze wytrzymują, ale wytrzymują już kolejny sezon, a jeżeli wy chcecie wytrzymywać z drugim sezonem Dzielnicy Strachu, z kolejnym sezonem Dzielnicy Strachu, no to się dowiecie teraz, co was czeka i czy rzeczywiście będziecie w stanie wytrzymać.
1: Konkretnie z sezonem 7, tak właśnie to wygląda. 7 to szczęśliwa cyfra. Czy także dla bohaterów Dzielnicy Strachu, czy znajdą trochę wytchnienia od grozy Gorczaka? W żadnym razie. Najnowszy 7 sezon udowodni widzom Telewizji Puls 2, że Gorczak wciąż potrafi zaskakiwać i że na Gorczaku wszystko może się zdarzyć. Tytułowa Dzielnica Strachu zamieni się w tym sezonie w kolumbijskie Medellin, gdzie prym będą wiodły kobiety i ich narkotykowe biznesy. Gorczak stanie się też świadkiem przerażających zbrodni Kuby Rozpruwacza, który będzie nieuchwytny jak duch. Najpopularniejsi dzielnicowi i detektywi śledczy powracają już 2 września w nowych odcinkach Dzielnicy Strachu. Na widzów Telewizji Puls 2 czekają jak zawsze mocne, elektryzujące historie kryminalne. A kiedy to wszystko? No słuchajcie, już od jutra pierwszy odcinek Dzielnicy Strachu, jutro o godzinie 22:00, ale nie w Pulsie, tylko w Telewizji Puls 2.
0: No to musi lecieć od takiej późniejszej
1: no tak,
0: porze, bo tam może
1: jakieś narkotyki, morderstwa
0: się wydarzyć, tak, tam kiedyś byli jacyś kanibale, coś tam, więc absolutnie może być tak, że jeszcze nie wszystko nam tutaj zdradzili. A my wam zdradzamy, że kończymy nasze kolejne wejście. Za chwilę będzie to, na co możecie czekać, czyli dowiecie się, jak się zmienia, jak zaczyna na nowo Telewizja Polska, ale zanim się to wydarzy, no to Michale, takie pytanie, czego pragną ludzie? Myśl wielu rzeczy na pewno,
1: wielu
0: ale
1: rzeczy
0: przychodzi do głowy.
1: No, patrząc na to, co mam przed sobą na playliście, to na pewno piękna.
0: No jest to prawdopodobne. Zresztą, gdyby nie pragnęli, to by nie chodzili do takich miejsc jak ta Klinika Ambroziaków.
1: Tak.
0: Więc ten program Anatomia Piękna będzie potwierdzeniem tezy, którą wyśpiewa nam teraz formacja Nieżywych Schabów.
2: ADHD.
1: No to w końcu będzie teraz TVP, chociaż mam wrażenie, że jakby prezesem dalej był prezes Jacek, to robiłabyś wszystko, żeby to był pierwszy temat i to już wczoraj.
0: Nie no, to jest oczywiste, więc sami rozumiecie, dlaczego taka strategia, ale również dlatego, że Telewizja Polska, tak jak chyba mówiłam wczoraj, wprowadza stopniowo swoje nowości i tak na dobrą sprawę w tym tygodniu tych nowości jeszcze nie będziemy mieć, co najwyżej pewne roszady w ramówce, o których opowiem, natomiast na pewno zdecydowanie więcej miejsca im poświęcimy za tydzień, bo trochę jednak nowości się pojawi, ale bardziej właśnie w kolejnym tygodniu, później będą się jeszcze one pojawiały przez cały wrzesień, dlatego też w pierwszej kolejności chcieliśmy się zająć nowościami, no to akurat tak wyszło, że w nowościach przodowały inne stacje, nie TVP. Ale jeżeli chodzi o TVP, no to już co nieco zagaliliśmy na ich temat wczoraj, możecie dać znać, czy oglądaliście pierwszy odcinek programu Jaka to Melodia po powrocie Roberta Janowskiego do roli gospodarza. Przyznam, że ja nie, ale no od poniedziałku do niedzieli jest codziennie Jaka to Melodia i wczoraj była 18:40. Dzisiaj też chyba o podobnej porze będzie. No i skoro już powiedziałam o tej melodii, no to zostajemy przy TVP1 i jakie tutaj są takie modyfikacje w ramówce tego kanału. A zatem po kolei. Kiedy wiosną tego roku zaczęły zachodzić zmiany w TVP, no to przyszła ta nowa ekipa i oni zdjęli pewien program, który był nadawany po godzinie 20:15 i wprowadzili swój program w to miejsce, trochę niby mający być czymś podobnym, a więc zdjęli program Alarm i wprowadzili program Reporterzy. Dlaczego tym mówię? Nie dlatego, że jednak stwierdzili, że reporterzy są beznadziejni i to zdejmują i wracają do Alarmu, tylko że zdecydowali się reporterów nadawać o innej porze. Będzie ten program emitowany w telewizyjnej jedynce dalej od poniedziałku do piątku, ale o godzinie 18:25, no a dotychczas, tak jak mówiłam, to była 20:15, no ale za tym muszą pójść jakieś kolejne zmiany, no bo co było o tej 18:25 po serialu Klan? Był inny serial, czyli Leśniczówka, a my chyba nie mieliśmy okazji przekazać tej informacji, że Leśniczówka się skończyła, już nie ma planów, żeby tę produkcję kontynuować, więcej odcinków nie będzie, no to miejsce się zwolniło, oni tam postanowili umieścić reporterów i a propos właśnie tego pasma i wspomnianego serialu, to tak, Klan też wraca od jutra. Nie wiem, Michale, czy jesteśmy przygotowani na to mentalnie. Może już widziałeś spoilery, które gdzieś tam wędrują po internecie.
1: Nie, nie.
0: W którymś z wątków ma się pojawić jakiś chyba sąsiad, czy ktoś, który będzie usilnie poszukiwał zagubionego zwierzątka domowego. On przychodzi tam na kolację, tam jedzą chyba Kamilka z Bożenką i on mówi, że szuka Pucia. Oni mówią, no jak to piesek czy kotek, to się znajdzie. On mówi, nie, Pucio, to nie jest piesek czy kotek, to jest pyton. Także pyton, Pucio, to jest właśnie ta atrakcja, na którą czekamy w nowych odcinkach.
1: Wiesz co, myślę, że słabsze niż meteoryt.
0: No meteoryt jest jeden, jedyny. Co dalej? Jak wróciła, jak przyszła ta ekipa na Woronicza, co to tam, wiecie, próbuje odbudować tę telewizję, a tak naprawdę ona jest wciąż likwidowana, to postanowili przywrócić do telewizyjnej jedynki pewien program, który to był kiedyś w telewizyjnej dwójce, potem jedynce, potem trójce i tak sobie latał po tych kanałach. Miał kiedyś jednego gospodarza, później no, ten gospodarz już nie był obecny w TVP. Mam na myśli magazyn Ekspresu Reporterów. No i jak oni to przywrócili, to wrzucili to do pasma no, wieczornego, tak jak to było, ale do pasma niedzielnego, co komentowaliśmy trochę tak krytycznie, bo przynajmniej w mojej opinii chyba ją podzielałeś. Jak mamy to pasmo złożone z serialu, potem z jakiegoś sanatorium miłości, czyli takie pasmo bardzo relaksujące, a potem wchodzimy z tymi reportażami na niekoniecznie łatwe do przerobienia tematy, to może to tak nie pasuje
1: jedno, no to się gryzie do drugiego. Ze sobą.
0: No i oni też chyba doszli do tego wniosku, dlatego stwierdzili, że magazyn Ekspresu Reporterów będzie jednak emitowany nie w niedzielne wieczory, a w środy, czyli od 4 września o 22:05 co tydzień. I to już ma większy sens, Podobnie to jest, jak to miało miejsce w czasach, które z kolei sama dobrze pamiętam, bo kiedyś na przykład w telewizyjnej dwójce to były wtorki. No to teraz są środy, więc w zasadzie podobnie to wychodzi. Kolejna zmiana dotycząca telewizyjnej jedynki, myślę, że bardzo istotna dla waszego życia. Jak mamy jakiś serwis informacyjny, prawda, w jakimś tam kanale, no to już na przykład wiemy, że TVN teraz zamienił, bo przed faktami mamy sport i pogodę, ale jak my kojarzymy taki układ z naszego dzieciństwa nawet jeszcze, no to mamy właśnie ten serwis informacyjny, a po nim jest co i potem jest co?
1: No po nim jest sport i potem tak. Jest pogoda.
0: No i właśnie się okazuje, słuchaj, że to nie jest takie oczywiste. Dla TVN-u też wiemy, że to nie jest oczywiste. Natomiast w TVP1 tak teraz będzie, jak powiedziałeś, ale nie było w ostatnim czasie. Bo właśnie od września po wieczornym serwisie informacyjnym telewizyjnej jedynki 19.30 emitowane będą najpierw wiadomości sportowe, a następnie pogodowe, bo dotychczas było odwrotnie. Najpierw pogoda, a potem sport. I to jest powrót do sytuacji sprzed roku aż 2019, gdy serwis sportowy zaczęto emitować przed wiadomościami, czyli tak jak to teraz jest w TVN-ie, co oni od wakacji testowali i pozostali przy tym. W listopadzie 2022 roku zaczęto emitować ten serwis sportowy właśnie już nie przed wiadomościami, bo to jeszcze były takie czasy, że były wiadomości, tylko po nich, ale najpierw wsadzali pogodę, czyli były wiadomości, pogoda, sport. No i w ostatnim czasie właśnie, jak mieliśmy już tę nową ekipę, no to była 19.30 pogoda, sport, a teraz będzie, tak jak Pan Bóg przykazał, tak jak ja jestem nauczona jako widz telewizji z lat trochę 90., trochę 2000., wiadomości, sport, pogoda. I po co to przestawiać, komu to przeszkadza? Przez tyle lat to funkcjonowało, ludzie są przyzwyczajeni, więc no to ciekawe w sumie. Właśnie jakie dyskusje trwają na ten temat w redakcji, prawda? Nie lepiej pogoda przed sportem, nie lepiej odwrotnie, coś tam, naprawdę chcę wam się o tym gadać i w ogóle takie rzeczy ruszać. No jednak im się chciało i ruszyli i wrócili do tego, jak to wyglądało. I na ten moment o jedynce to jest tyle, co dla was mam. Będziemy tam jeszcze na pewno, ale w tym momencie to jest tyle takich roszad, bo tam zbyt wiele na razie nowego się nie dzieje. Dzieją się rzeczy w telewizyjnej dwójce, na przykład w pytaniu na śniadanie, bo tutaj mają być jakieś zmiany scenografii, oprawy, nie będziemy się tym jak to zwykle zajmować w szczegółach, ale co do samej zawartości, to nowością w programie śniadaniowym, który przypomnijmy jest nadawany codziennie od 7.30, będzie m.in. poradnictwo dla osób dojrzałych i spotkania z nastolatkami, więc dla każdej grupy wiekowej coś. Z kolei aktorka Magdalena Różdżka poprowadzi cykl poświęcony rodzinom zastępczym. Też na pewno ważki temat. Wrócimy teraz do takiego wątku, wybaczcie, tak skaczę po tych tematach, ale widzicie, jest tego trochę. Wrócimy teraz do wątku, który się u nas objawił gdzieś tam u progów naszego magazynu RTV po kilku miesiącach jego emitowania. Nie wiem, czy pamiętasz. Styczeń 2018, moment, w którym na antenę wkracza pewien serial do telewizyjnej jedynki i prezes Jacek w związku z tym ogłasza, że trzeba jeden z teleturniejów przenieść z kanału do kanału.
1: Jeden z 10?
0: Tak. Co wprost, nie oszukujmy się, wiązało się z tym, żeby jakoś wzmocnić to pasmo przed właśnie wiadomościami, w którym była Korona Królów, żeby bardziej zwrócić uwagę widzów na tę Koronę Królów. I on wtedy właśnie przeniósł jednego z 10, który przez lata był w dwójce, do jedynki. No to przyszła nowa władza i stwierdziła, że trzeba to uporządkować. Korona Królów i tak sobie już leci później, bo po godzinie 20.30, więc co to tam komu przeszkadza i zmienia. I od września, od jutra teleturniej 1 z 10 znów będzie emitowany w dwójce. Czyli tam, gdzie zaczął, o godzinie 18.50. No i to się wiąże z taką roszadą, bo w dwójce w podobnym paśmie mieliśmy serial, to nie jest serial polski, jakiś hiszpański czy coś takiego, Akacjowa 38 i on w związku z tym się przenosi do jedynki i tam będzie o 18.45. Czyli w jedynce będziemy mieć klan reporterów, tę Akacjową i potem, jak rozumiem, już 19.30, a w dwójce będziemy mieć takie pasmo teleturniejowe, bo będzie Wabank i będzie 1 z 10, więc ma to, myślę, absolutnie sens, że właśnie takie pasmo teleturniejowe tutaj zostało stworzone, ale teleturnieje będą już emitowane wcześniej w dwójce, no bo jest przecież w zasadzie no nie tylko w dni powszednie, ale w weekendy również teleturnieje są. Jest Familiada, która wczoraj również, tak jak jako to Melodia, już zaczęła swoją emisję, jeżeli chodzi o nowy sezon, także nowy sezon, nowe suchary Karol Strasburg Strasburger, ten co zawsze, ale jest jeden teleturniej w dwójce, którego zmiany nie ominęły, nie oszukujmy się, bo niestety stwierdzono, że Norbi to nie jest wystarczająco dobry prowadzący do koła fortuny. To jest bardzo przykre, ale podjęto taką decyzję. Stwierdzono też, że znajdą kogoś lepszego niż Izabella Kszand od wspomniania tych literek. Ona tam się świetnie odnajduje w Kanale Zero i ma się też odnaleźć w TVN Style, gdzie ma prowadzić jakiś własny program, ale jeszcze nie wiemy od kiedy, jak się dowiemy, no to poświęcimy temu trochę miejsca. No i poszukano nowych ludzi do tych ról, którzy będą kręcić tym kołem. No to przedstawiamy. Nową Izabellą Kszand, wel Magdą Masny, wel panią od literek została Agnieszka Dziekan. Osoba, która może być znana widzom Telewizji Polskiej, bo pracę u nadawcy rozpoczęła w roku 2017 dzięki wygranemu castingowi do roli pogodynki w programie Dzień Dobry Polsko. Tak był taki poradny program przez moment. Następnie pełniła tę samą funkcję w Pytaniu na śniadanie. No i tutaj się sprawdzi teraz w jeszcze nowej roli, więc osoba z jednej strony znana, ale z drugiej, wiecie, nie z jakimś bardzo długim stażem, prawda? No i znana tylko z tej roli pogodynki, więc nie jest jeszcze taka, wiecie, wyeksploatowana, żeby była wszędzie, więc tutaj będzie jeszcze właśnie mogła być, zyskać większą rozpoznawalność. No ale okej, wciąż to jest osoba, która już w Telewizji Polskiej była, a wy możecie pomyśleć, szkoda, że nie sięgają po jakieś zupełnie nowe twarze. Ano sięgają, ponieważ mamy... No nie mogę powiedzieć, że nowego Norbiego, bo Norbi jest jeden. Nie powiem, że jakiegoś tam nowego pana Pijanowskiego czy innego, bo oni też, no myślę, że są jedyni w swoim rodzaju. Zobaczymy, czy taką markę sobie wyrobi Błażej Stencel. To jest nowe nazwisko, bo to jest rzeczywiście jego debiut w TVP. Dlatego, że do tej pory rozwijał swoją karierę w teatrze i Telewizja Polska szukała rzeczywiście nowych twarzy ze sprawą takiego projektu Włącz się, zmieniajmy się razem i w ramach tegoż właśnie projektu udało się pozyskać kilka osób do zajmowania się właśnie rozrywką, sportem, kulturą i tam czymś jeszcze. No i właśnie w tym gronie jest pan Błażej, no i powierzono mu tę rolę prowadzenia Koła Fortuny. Jak się w niej sprawdzi z panią Agnieszką, będziecie się mogli o tym przekonać jutro po raz pierwszy, bo Koło Fortuny jest emitowane codziennie, ale premierowe odcinki będą właśnie od jutra, od poniedziałku do piątku to jest godzina 16, a w weekendy to jest godzina 14:35. Także zobaczcie, sprawdźcie. No ale Norbi jest jeden, no nie? To myślę, że jest oczywiste.
1: Oczywiście.
0: Co do teleturniejów, to w ogóle i w ogóle wszelkich programów rozrywkowych, to dziś mieliśmy wam mówić jeszcze o jednym programie nadawanym w TVP2, o ich nowości pod tytułem Cudowne Lata, dlatego, że ona miała mieć swoją premierę w najbliższy piątek. Ale ponieważ Telewizja Polska zdecydowała się na pewne roszady i Cudowne Lata będą emitowane w niedzielę, od najbliższej niedzieli, no to my poświęcimy im czas w następnym wydaniu. Może to i lepiej, bo tych informacji jest jednak całkiem sporo, więc w sumie to dziękujemy. A dlaczego mówię o tych Cudownych Latach? Bo był taki plan, żeby w piątki po Cudownych Latach, które miały być o 20:40, o 22:00 był teleturniej z kolei świetnie widzom znany, czyli Postaw na Milion. I to mnie trochę zaskakiwało, bo sobie myślałam, dlaczego to tak późno ma być nadawane? Przecież no nic nieprzyzwoitego tam nie ma, wręcz odwrotnie, teleturniej, w którym można pozyskać wiedzę, więc w zasadzie dla całych rodzin, czemu tego pasma wieczornego nie zostawić takiego późnego na jakieś tam inne rzeczy, które muszą być tam nadawane, a żeby teleturnieje miały właśnie jakąś lepszą porę emisji. No ale tak się stało, że oni trochę poprzestawiali, co sobie wyjaśnimy za tydzień, Cudowne Lata będą w niedzielę, no to i zwolniło się to pasmo i dzięki temu teleturniej Postaw na Milion będzie nadawany w piątki o 20:45 od najbliższego piątku 6 września. Dlaczego to jest w ogóle taki temat, któremu tyle miejsca poświęcamy? Bo trochę mnie on bawi, bo to już jest kolejny sezon, kiedy Postaw na Milion wędruje po ramówce i po prostu już zajmował wszystkie możliwe chyba pasma, takie, które miałyby sens w przypadku takiej produkcji i w weekendy, i w okolicach weekendów, i wcześniejszy wieczór, i późniejszy wieczór. No na przykład w ubiegłym sezonie to nadawano w czwartki o 20:50, czyli podobna godzina co teraz, tylko czwartki, a nie piątki, a poprzednia zmiana pasma emisji Postaw na Milion miała miejsce jesienią 2023 roku, więc co chwilę tam jest coś. No i wcześniej na przykład go nadawano Nadawano go już o tej porze, co teraz, czyli w piątki o 20.50, ale też na przykład w niedzielę o 20.00 albo w sobotę o 18.45. Także powiedziałam, że to też wszystkie możliwe pasma były, ale myślę, że jest jeszcze
1: rano
0: opcji.
1: Go nie nadawali.
0: No już powiedziałam o pasmach, które miałyby sens w przypadku takiej produkcji, więc nie zdziwię się, jeżeli w kolejnym sezonie to będzie środa 21, a w następnym to będzie niedziela 19.30 i po, dlaczego nie, co się wylosuje, to tam będzie. Kolejna ciekawostka związana z dwójką, bo myślę, że się tego nie spodziewaliśmy, że do telewizyjnej dwójki trafi serial znany z pewnego serwisu, też z innej anteny, zupełnie innej, bo z Canal Plus. Myślę, że tego nie przewidzieliśmy, aczkolwiek ten serial już ma kilka lat, my o nim chyba mówiliśmy pod koniec 2020 roku, więc pewnie Canal Plus, ten serwis uznał, że kto tam miał obejrzeć, to już obejrzał i mogą się podzielić z Telewizją Polską serialem Król. No a skoro on tam będzie, no to kilka słów o tym serialu, bo no skoro to taki serial z Canal Plus segmentu premium, no to może warto się nim zainteresować. Jest to prawdopodobne, bo pamiętam, że nasi znajomi i w tym osoby związane z redakcją oglądały ten serial, on miał w Canal Plusie audiodeskrypcję i mam nadzieję, że jak Telewizja Polska już to bierze, to też z dobrodziejstwem inwentarza i od razu z deskrypcją. A w ogóle o co tam chodzi? Rzecz się dzieje w Warszawie w roku 1937. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim żydowski bokser Jakub Szapiro, obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i lęku wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przyjmuje opiekę nad młodym chłopakiem, Moszem Bernsteinem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami, Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta. Jeżeli chodzi o sam pomysł na ten serial, to jest ekranizacja głośnej powieści Szczepana Twardocha, a wystąpili w niej Michał Żurawski, Magdalena Boczarska, Andrzej Seweryn, Adam Ferency, Bartłomiej Topa, Arkadiusz Jakubik i Borys Szyc. I będzie to można oglądać już od jutra w poniedziałki i wtorki o godzinie 22.30. Tak więc 2 września już jest premiera, poniedziałek, wtorek, w każdym tygodniu, tak jak powiedziałam, więc pewnie warto sprawdzić, bo rzeczywiście to może być pozycja z takiego segmentu nieco wyżej cenionego. Nie wiem, czy pamiętasz, jak informowaliśmy o tym serialu, to zapewniliśmy naszym słuchaczom akcent muzyczny, więc dzisiaj już go chyba oszczędzimy, ale tak, to był ten moment, kiedy w magazynie RTV pojawił się czerwony sztandar w związku z tymi socjalistycznymi wątkami, jakie pojawiają się w serialu. No ale to nie jest oczywiście jedyna serialowa propozycja telewizyjnej dwójki, bo inne seriale też będą, też wracają, tylko takie, wiecie, może trochę innego typu, na przykład jutro wracają Barwy Szczęścia, w środę wraca Na Dobre i na Złe, ale M jak Miłość wraca w kolejnym tygodniu. I nie pytajcie mnie, dlaczego tak, ale M jak Miłość wraca 9 września i wraca też na Sygnale. Ale tutaj jest pewna zmiana, bo w jesiennej ramówce ten serial nadal będzie miał 4 premierowe odcinki tygodniowo, ale zamiast odcinka czwartkowego wprowadzona zostanie podwójna emisja w środy. Czwarty odcinek tygodniowo wprowadzono wiosną, wtedy serial nadawano od poniedziałku do czwartku o 21.55. Od początku września zachowane zostaną emisje o tej porze, od poniedziałku do środy, no i właśnie odcinka w czwartek nie będzie, no to pokażą ten drugi odcinek w środę. Taka będzie podwójna dawka. To wynika stąd, że w czwartek o 21.55 było potrzebne miejsce dla innej produkcji, dla serialu Krucjata, o którym jednak powiemy sobie nieco więcej w kolejnym naszym wydaniu, bo Krucjata nie od tego czwartku, tylko jeszcze od kolejnego, od 12 września. Także myślę, że fani serialu mogą być uradowani, bo tyle odcinków, ile było, tyle będzie. No a za to właśnie w środę będzie można mieć taką podwójną porcję, no a w czwartek nie będzie można mieć żadnej porcji, więc może dla niektórych to gorzej, bo lubili sobie tę przyjemność rozłożyć na więcej dni, no to to już tam kwestia tego, kto co preferuje. I to jest tyle, jeżeli chodzi o te główne kanały. Więcej nowości, więcej powrotów w naszym kolejnym odcinku. Dziś nie pojawi się u nas również wątek kanału TVP Info. Być może się go tutaj spodziewaliście, bo były takie zapowiedzi, że od 2 września będzie można oglądać ten nowy program Grzegorza Markowskiego i Katarzyny Kasi. No ale to nie będzie możliwe, ponieważ przesunięto tę premierę o tydzień i od 9 września będziemy mieli ten program, jak i wszelkie inne roszady w ramówce TVP Info. Już wiadomo wreszcie, jak się będzie nazywał program Markowskiego i Kasi. Kto śledzi portale medialne, ten wie, a kto nie śledzi, no to może pozostawmy tym osobom niespodziankę i wszystko ujawnimy za tydzień, jak i wszystkie inne kwestie związane z TVP Info. Ale poświęcimy nieco więcej miejsca innemu kanałowi z grupy TVP, no bo skoro umiemy liczyć, no bo już mamy trochę lat, była 1, 2, no to fajnie by było jakoś iść tym tropem tych cyfr i powiedzieć kilka słów o 3, bowiem tu są zmiany. Bowiem niedawno zapadła taka decyzja, o której mogliście przeczytać w portalach medialnych, że TVP3 ograniczy liczbę treści regionalnych i zlikwiduje program, który wprowadzono tam wiosną, o którym mówiliśmy, że TVP3, ta stacja się doczekała swojego programu śniadaniowego Dobrego Dnia. Ten program zadebiutował na antenie w kwietniu. W dni powszednie był nadawany między 6.40 a 7.40 we wszystkich kanałach TVP3, niezależnie od ośrodka regionalnego. Natomiast jeszcze była taka druga część od 9.15 tylko na antenie TVP3 Warszawa. I ten program prowadzili Andrzej Sołtysik, Ula Kaczyńska, Paweł Pochwała, Dagmara Kowalska, Krzysztof Grzybowski, Katarzyna Sanocka i Małgorzata Walczak. No i mogliście się natknąć na te informacje, natomiast później się pojawiły jeszcze nowe informacje w tej sprawie, więc aktualizacja. Z ramówki opublikowanej przez Telewizję Polską wynika, że format prowadzony m.in. przez Andrzeja Sołtysika całkiem nie zniknie, będzie jednak emitowany o innej porze i wyłącznie w TVP3 Warszawa. No i już właśnie nie będzie porankiem, bo będzie nadawany od 15.45 do 17.45 w dni powszednie, a w weekendy od 16 do 18. Nieco uszczypliwie skomentował to serwis Press. Może w takim razie w końcu ktoś to obejrzy. No, to będzie taki blok w zasadzie programowy, bo tam będą w międzyczasie przerwy na Raport na Gorąco, Kurier Warszawy i Mazowsza, flash informacyjny, czy reagujemy. No więc będzie praca dla tych osób, tak? Będą to prowadzić, ale my już chyba w takim razie nie będziemy śledzić losów tego programu, chyba że znowu wróci na antenę ogólnopolską, ale my się tak bardzo nie skupiamy na lokalnych wątkach.
1: Natomiast... Ale jeżeli wam bardzo tego brakuje, to przypomnijmy, że wszystkie ośrodki regionalne TVP, wszystkie te lokalne emisje Trójki, one są gdzieś tam dostępne. Można sobie to na przykład w internecie oglądać, jakbyście bardzo chcieli.
0: Prawda. To jest prawda. Natomiast to, co do czego plany się nie zmieniły, no to kwestia ograniczenia w ramówkach, jeżeli chodzi o treści produkowane przez ośrodki, dlatego że będą one teraz tworzyły 5 godzin programu dziennie, a dotychczas to było 6 godzin i 20 minut. Dotąd pasma regionalne na antenie TVP3 można było oglądać od 8 do 10, od 14.30 do 15, od 16.30 do 16.45, takie krótkie, czyli chyba miejsce po prostu na serwis, od 17 do 20 i od 21.25 do 22. A od poniedziałku 2 września będą nadawane tylko 2 bloki przygotowywane przez ośrodki. Od 15.30 do 19.30 i od 21 do 22. No w sumie czy to lepiej, czy to gorzej, no to za chwilę nam to tutaj wyjaśnią Państwo z TVP. I jeszcze tak w ogóle to też ma być, że oni sporo będą treści pokazywać produkowanych dla TVP Info. Od 7.30 do 8.20 na antenie stacji ma być emitowany poranek z TVP Info. I stacja ma też pokazywać na antenie kanału informacyjnego Niebezpieczne Związki czy Panoramę. No ale właśnie co do tego ograniczenia treści śmieci produkowanych przez ośrodki regionalne i skomasowania ich w takie bloki, jeden długi, czterogodzinny i jeden godzinny wieczorem. No czy to dobrze, czy to źle, jakbyście nie mieli swojego zdania, to wam wszystko wyjaśnię w ogóle, po co to zostało wszystko zrobione. Nadawca publiczny zdecydował o mniejszym czasie dla regionów z przyczyn, no jakich, jak myślicie, jakich? No finansowych, oni tego nie ukrywają.
1: No się likwidują cały czas, no to nie dziwi.
0: No tak, decyzja ta była konieczna ze względów ekonomicznych, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji finansowej Telewizji Polskiej. Zamrożenie środków z abonamentu RTV. Nowy kształt ramówki TVP3 istotnie zmniejszy koszty produkcji po stronie TVP i pozwoli spółce bardziej efektywnie korzystać z własnych zasobów. Ponadto decyzja ta oznacza większy porządek w ramówce TVP3, także widzicie, jakbyście nie mieli zdania właśnie o tym, czy lepiej mieć te dwa bloki, czy parę porozwalanych przez całą dobę, no to już wiecie, że jest większy porządek, dwa pasma lokalne dziennie dają większe możliwości przyciągnięcia i utrzymania widza. No nie, inaczej. Myślisz, że tak jest? Że dwa pasma bardziej przyciągają niż kilka pasm?
1: Nie, no ja nie wydaje, wydaje mi się, że im więcej, tym lepiej chyba jednak.
0: No, ale no, co my możemy wiedzieć? Jesteśmy tutaj tylko złośliwymi komentatorami. Telewizja Polska jest w trakcie restrukturyzacji, nam tutaj jeszcze przypominają, żeby usprawiedliwić tę swoją decyzję. No i tych treści wspominanych z TVP Info będzie jeszcze więcej, bo oprócz tego jeszcze bez retuszu. Kiedyś to było 100 pytań do... czy na przykład rozmowy niesymetryczne, bez trybu, niebezpieczne związki. Dotychczas nie było tych programów faktycznie w ramówce TVP3, były jedynie w TVP Info, no to teraz się tam znalazły, no co znów jest, jak sądzę, takim wyrazem zmniejszenia kosztów, no bo jak wyprodukują to w TVP Info i mają taki wywiad na przykład z jakimś aktorem 100 pytań do, to można emitować w TVP3, kiedy się chce, powielokroć, tak na dobrą sprawę, bo to potem się nie dezaktualizuje, przynajmniej część z tych programów, no część politycznych, to zapewne tak, ale no rzeczywiście no widać tutaj te cięcia właśnie zarówno w kwestii ograniczenia pasm dla ośrodków, jak i tego, że coraz więcej tych treści nieprodukowanych autonomicznie przez TVP3 będzie na tej antenie. I tak wygląda to nowe w TVP, moi drodzy. Jak wygląda w kolejnych szczegółach o tym za tydzień, ale oni właśnie bardzo nas chcą informować o tym, że to jest nowe. Zorganizowali ostatnio konferencję ramówkową, zaprezentowali też taki spot, w którym występują osoby tworzące to nowe TVP i na owej konferencji pojawił się zespół, którego piosenka pojawia się też w rzeczonym spocie i którego to zespołu nie było w Telewizji Polskiej przez ostatnie lata. W zasadzie no, nie mieli okazji gościć w tym sensie, że oni stali się popularni, kiedy już Telewizja Polska miała no cokolwiek inne preferencje muzyczne i nie zapraszała takich wykonawców jak Kwiat Jabłoni, bo o nich mowa. No i właśnie ta piosenka tutaj ma być taka kluczowa, bo często w tych postach Telewizji Polskiej, które oni tutaj publikują, stawiają, kładą nacisk na to, że zaczynamy od nowa, poznajmy się na nowo, taki jest w ogóle chyba hashtag promujący tę całą kampanię związaną ze startem jesiennej ramówki, no to co, no, możemy im dać szansę, no niech to będzie taka tabula rasa, sami ocenicie, czy lepszy Norbi, czy Błażej Stencel, czy oceniacie dobrze te zmiany w TVP3 i inne wszelkie roszady, o których wam tutaj mówiliśmy, możecie pisać na naszym Facebooku, natomiast no, co by nie mówić, oni tak bardzo intensywnie nam chcą przekazać, że zaczynają od nowa, no to w takim razie bądźmy razem, jak to oni mówią, z tym wszystkim i również zacznijmy od nowa z Kwiatem Jabłoni.
1: Tak, ale skoro już wywołałaś do tablicy naszego Facebooka, to muszę ci powiedzieć, że nasi słuchacze to mają znajomości, bo z kolei Jacek do nas napisał, rolnik szuka żony, na pewno sobie będę oglądał, ponieważ będzie go prowadziła Marciątko Manowska, którą to miałem okazję poznać osobiście w tym roku.
0: Ojej, no patrzcie, jakie tutaj są poufałości, ale o rolniku nie wspominałam jeszcze teraz celowo, nie dlatego, że nie ogarniam życia, chociaż pewnie to też po części jest prawdą, tylko rolnik zadebiutuje za 2 tygodnie, dopiero 15 września. Wtedy się pojawi w niedzielnym wieczornym paśmie nowy serial Gra z cieniem i właśnie rolnik, także od wtedy, Jacku, się będziesz cieszył. No a teraz chyba mogą się ucieszyć fani zespołu Kwiat Jabłoni i ich całkiem przyjemnej piosenki, więc też myślę, że jestem jej fanką, piosenki od nowa.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: Tak nam śpiewał Kwiat Jabłoni o tej nowej telewizji polskiej między innymi, a teraz będziemy bardzo nawiązywać do telewizji polskiej z zeszłego roku jeszcze.
0: Aczkolwiek też zaczynamy od nowa, ponieważ mamy, słuchajcie, nową stację telewizyjną. Kiedy myśleliście, że już rynek jest nasycony, że nie będzie nowych kanałów, one są. Nowy kanał powstaje, chociaż jeżeli nas uważnie słuchacie, to wiedzieliście, że można się tego spodziewać. Może można się spodziewać startu telewizji, która już te swoje plany startu sygnalizowała za pośrednictwem planszy. No i plansza się wreszcie jutro przeistoczy w konkretny program. Telewizja w Polsce 24 pojawi się na 8 multipleksie telewizji naziemnej. Przypomnijmy, że to się dzieje dzięki koncesji przyznanej w drugiej połowie czerwca przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesję przyznano też wtedy kanałowi Republika, przy czym Republika już zaczęła swoją emisję jakiś czas temu, 12 lipca, a w przypadku w Polsce 24 to taka ciekawostka, że oni czekali do samego końca i ruszają w ostatnim możliwym terminie, bo Krajowa Rada wydała dokumenty koncesyjne 2 lipca, a zgodnie z koncesją nadawca ma 2 miesiące od tej daty na rozpoczęcie emisji. Także długo kazali na siebie czekać, najdłużej jak to możliwe, no ale jutro 2 września już będą.
1: Ale za to jaki będzie to efekt, słuchajcie.
0: Nie uprzedzajmy faktów, no tak właśnie od końca lipca oni sygnalizowali, że będą na kanale 52 na ziemnej telewizji cyfrowej, pojawiła się plansza z napisem już za chwilę będzie tutaj telewizja w Polsce 24, poinformuj innych, żeby nastroili odbiorniki, no to my poinformowaliśmy, więc sumienie czyste. Logotyp stacji jest nieco inny od innej stacji o podobnie brzmiącej nazwie, czyli w Polsce.pl, ale to nie jest tak, że to przypadkowa zbieżność, tylko rzeczywiście są to kanały wypływające z jedynego źródła i od jednych twórców. No i w najbliższy poniedziałek, tak jak powiedziałam, rozpocznie się ta oficjalna emisja, a to całe źródło, tak a propos, z którego te kanały wypływają, to jest to samo źródło, z którego pochodzą na przykład, niektórzy tak złośliwie to nazywają, Rybacki Tygodnik,

0: No, słyszał, oczywiście.
1: Tak, bo on poprzednio był związany z Telewizją Polską od czerwca do grudnia zeszłego roku jako wiceszef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a wcześniej przez kilka lat jako reporter Wiadomości. Z kolei redaktorem naczelnym nowej stacji jest Jacek Karnowski, szef redakcji Tygodnika Sieci. Ma jeszcze dwójkę zastępców, to są Agata Rowińska, która odpowiada za ramówkę i nadzór nad anteną, a Marcin Wikło jest szefem anteny i newsroomu. No i w ten poniedziałek zeszły Telewizja w Polsce 24 odsłoniła pierwsze karty dotyczące swojej ramówki. Na profilach społecznościowych zamieszczono zdjęcia, na których się znaleźli czołowi twórcy programów, które mają na tej antenie zagościć. No i powiemy sobie wprost, to nie są przypadkowe osoby i to nie są osoby nieznane z jakichś tam, wiecie, konkursów, castingów. To są w dużej części dziennikarze związani poprzednio z Telewizją Polską, bo kiedy wydawało się, że Tomasz Sakiewicz wziął na pokład już wszystkich, to Karnowski powiedział, potrzymaj mi wodę czy tam coś innego, bo jeszcze jest kilku, których ty na pokład nie wziąłeś. No ale te osoby to jedno, o nich sobie zaraz powiemy, ale jest taki pomysł, którego aż się dziwię, że Sakiewicz nie wykorzystał. No bo jak przeszły te pierwsze osoby do Republiki, w tym pani Danusia, to zaczęła ona prowadzić ten serwis informacyjny Republiki, który się nazywa Dzisiaj. No i tak się nazywał i tak się nazywa nadal. A przecież można było tę nazwę serwisu zmienić, żeby to tak jeszcze lepiej było, że pani Danusia prowadzi to, co prowadziła. No ale ponieważ Tomasz Sakiewicz tego nie zrobił i trzyma się tej nazwy Dzisiaj, to Karnowski i reszta mogli pójść tym tropem. I tak oto w Telewizji w Polsce 24 będziemy mieć serwis pod nazwą Wiadomości. Czyż to nie jest wspaniałe? I teraz wchodzi cały na biało fanpage. Oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze, który po zmianach grudniowych no trochę się przerzucił na Telewizję Republika, patrząc jednak na ręce tej nowej ekipie tworzącej TVP. Tam się co jakiś czas im wskazują jakieś uchybienia, ale to nie są jakieś super duże rzeczy, więc jednak bardziej ta Republika ich pochłania, ale jak widać, nie warto było zmieniać nazwy, co im niektórzy sugerowali, ponieważ no dalej będą oni mogli oglądać te Wiadomości z uwagi na fakt, że ich nie stać na dopalacze, bo owe Wiadomości będą no, emocji dostarczać i dla niektórych to mogą być faktycznie tak zwane srogie grzyby. A zapewnią nam to gospodarze, których świetnie znamy, słuchajcie. Marta Kielczyk, słyszałeś? Słyszałeś.
0: Michał
1: Adamczyk, słyszałeś.
0: Tylko jak on będzie godził to swoje nowe stanowisko z tym stanowiskiem prezesa TVP bodajże,
1: no,
0: tak?
1: No, bo tam jest urubiony po łokcie. Jakbyście nie pamiętali, no to oni oboje już byli gospodarzami Wiadomości, tylko że gdzie indziej. Kielczyk do zdjęcia programu z anteny, czyli w grudniu to się stało, no a Adamczyk wcześniej do września to prowadził, bo tam były takie aferki różne. Ogólnie Kielczyk prowadziła Wiadomości od października 2022, a w samym TVP była od 99. Tam prowadziła panoramę, jakieś rzeczy w TVP Info i inne pasma. Natomiast w ostatnich miesiącach, o czym nie wiedziałam, po rozstaniu za porozumieniem stron z publicznym nadawcą, tworzyła swój kanał YouTube'owy. A Michał Adamczyk, no to w Telewizji Polskiej robił wszystko, pracował tam dwie dekady, był reporterem Wiadomości, korespondentem w Brukseli, gospodarzem na celowniku. No ale cała kariera się zaczęła w 2016, kiedy dołączył do prowadzących główne wydanie Wiadomości, prowadził taki piękny program jak Strefa Starcia, dobry to był program, nie zapomnę go nigdy, i wiosną zeszłego roku został dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, ale on tak to dla narodu robił, nic tam nie zarabiał przecież absolutnie. No i Adamczyk, a także jego zastępcy, czyli Samuel Pereira i wspominany tutaj Marcin Tulicki, w drugiej połowie grudnia, zaraz po powołaniu nowych władz Telewizji Polskiej, zostali zdymisjonowani, a w styczniu tego roku zwolnieni dyscyplinarnie. Telewizja Polska pozwała ich o ponad 1 000 000 złotych odszkodowania za to, że pozostając w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy Placu Powstańców Warszawy spowodowali 9-dniową przerwę w emisji TVP Info i TVP 3. No i tak jak powiedziałeś, wciąż symbolicznie można by rzec, pan Adamczyk sprawuje tutaj taki urząd, bo pod koniec grudnia Rada Mediów Narodowych powołała go na prezesa TVP, ale w praktyce nie pełni tej funkcji, bo tam właśnie była ta taka dwoistość, że jedni powołali swojego prezesa, inni swojego, potem tamci powołali likwidatora i w ogóle była to taka trochę zabawna telenowela, no ale nie został z niczego odwołany, więc chyba dalej można uznawać, że jest prezesem, a że nie przekłada się to na nic konkretnego, no to jednak symbolika też jest ważna.

0: mimo to. No i skoro to będzie serwis pod nazwą Wiadomości, to o której on może być emitowany?
1: No o godzinie 19.30 oczywiście.
0: Kochani, no wracamy po prostu do tego, co było. No szkoda tylko, że to takie podzielone, że już w Wiadomościach nie będzie pani Danusi. Oni tak się rozdzielili. Wybaczcie mi skojarzenie, zaraz po prostu zostanę zdjęta z anteny, ale to trochę tak jak była dawna Trójka i część poszła do Nowego Świata i część do 357 i ludzie ubolewali, że nie mogą mieć tej swojej ulubionej ekipy w jednym miejscu. To trochę tak tutaj jest, prawda?
1: No tak,
0: część
1: tak.
0: W Republice, a część w Polsce. Ale Tomasz Sakiewicz serdeczny jest, on mówi, niech próbują, także to dobrze.
1: Ale wiesz co, ten komentarz właśnie taki, niech próbują, to mam wrażenie, że nie okazuje pan Sakiewicz jakiegoś nadmiernego entuzjazmu, zadowolenia, że jednak mu tu jakaś konkurencja, no z dosyć silną ekipą rośnie pod bokiem.
0: No to są takie słowa, które można w wiele sposobów interpretować. I zaczęłam omawianie tej ramówki właśnie nie od początku, nie od rana, no bo te wiadomości tutaj są kluczowe, ale możemy już jakoś tak opowiedzieć o tym, co poza tym i przejść do pasma porannego, które będzie zatytułowane Poranek. I będzie się ten poranek zaczynać o godzinie 7 i trwać 3 godziny. Znajdą się w nim ważne społecznie tematy, ciekawi goście i komentarze, także no to co wszędzie, no ale jednak nie to co wszędzie, bo we wspaniałej otoczce, którą nam zapewnią dwa duety gospodarzy. Jacek Łęski i Małgorzata Obczowska, a także Magdalena Ogórek i Rafał Porzeziński. Czegóż wam więcej potrzeba? Oczywiście oni wszyscy do końca zeszłego roku byli w Telewizji Polskiej. Przypomnę, jakbyście może nie kojarzyli, tak wiecie konkretnie po nazwiskach, Jacek Łęski to był ten pan, co współprowadził między innymi w telewizji Alarm, a także taki wspaniały format jak Motel Polska. Czy ktoś jeszcze pamięta? Bo lepiej wyrzucić to z głowy. Jako reporter też relacjonował wojnę w Ukrainie, a pani Obczowska była w gronie gospodarzy pasm informacyjnych w TVP Info, ale też w Pytaniu na Śniadanie się pojawiała jako gospodyni przez jakiś tam czas, także to jest jedna para. Natomiast jeżeli chodzi o drugą parę, no to czy wam muszę przedstawiać Magdalenę Ogórek? No to ona też tu robiła wszystko i w telewizji, miała swój taki program, plan dnia i część wydań minęła 20 i z Polskim Radiem współpracowała i z rozgłośniami regionalnymi, no bardzo dużo rzeczy, więc to się świetnie sprawdzi, a o Rafale Porzezińskim też mówiliśmy wiele razy, on od 2018 roku do początku tego roku prowadził w Telewizji Polskiej program Ocaleni, który był taką kontynuacją jego audycji z radiowej jedynki.
1: I to rzeczywiście taki misyjny program był.
0: I to był misyjny program, o czym już też mówiliśmy. Miał też jeszcze audycję w Polskim Radiu 24, no ale ją także stracił. W Tonacji Trójki również współprowadził. W Trójce też to już się nie dzieje. Od stycznia 2018 roku przez 2 lata Porzeziński był dyrektorem radiowej jedynki, więc też myślę, że taki epizod warto było odnotować. Więc takie mamy dwa wspaniałe duety. Jaka to jest zmiana w kontekście, co nam oferowała telewizja w Polsce.pl? Tam mieliśmy pasmo poranne, które funkcjonowało pod nazwą W Centrum Wydarzeń i zaczynało się ono o godzinie 8, też trwało 3 godziny. Także tutaj po prostu mamy takie przesunięcie o godzinę. No i jakich wspaniałych gospodarzy.
1: No jeszcze do tego wszystkiego to Jarosława Jakimowicza brakuje po prostu.
0: No tak, ale przypominam, że tam były takie zastrzeżenia, że sporo kobiet nie chciało z nim pracować, tych, które już pracowały, więc czy pani na przykład Ogórek by chciała wrócić do tego towarzystwa? Z takich atrakcji to mamy jeszcze o 18.30 program, który się będzie nazywał Bez Cenzury, oczywiście program publicystyczny, jak czytamy w opisie. Cała prawda, dosadne komentarze i oczywiście zero tematów tabu, tak zapowiada w spocie jego gospodarz Marcin Wikło, który przypomnijmy, że jako jeden z wicedyrektorów nowej stacji odpowiada za antenę i newsroom. Na antenie nowej stacji pojawią się także programy znane z telewizji w Polsce 24, dostępnej od połowy 2017 roku w sieciach kablowych, platformach cyfrowych i na jej kanale YouTube'owym. My jakoś nawet mówiliśmy o ich starcie, nie wiem, czy to pamiętacie, ale kiedy oni się rozkręcali, to my dawaliśmy o tym znać w jednym z pierwszych wydań magazynu RTV, a teraz po prostu widzimy ekspansję tego podmiotu
1: medialnego. Ciekawe, ciekawe swoją drogą, co z Aleksandrą Jakubowską na przykład będzie.
0: Ale mógłbyś czytać notatki przed audycją. Wracając do tych atrakcji obecnych w tym w Polsce 24, to codziennie oglądać będzie można tam satyryczny cykl Bez Spiny, prowadzony przez Wojciecha Biedronia i Konrada Hryszkiewicza, oraz wieczorną Politykę na deser, czyli takie szkło kontaktowe na miarę ich możliwości, taki format właśnie bardziej satyryczny, który pojawił się w ramówce w styczniu tego roku, a wśród prowadzących Dorota Łosiewicz, Krzysztof Fezet, Stanisław Janecki i Andrzej Potocki, do których dołączą po kolejne osoby podobno. No i będzie też wieczorne pasmo publicystyczne z udziałem polityków i komentatorów, które natomiast głównie będzie prowadził kto?
1: No właśnie, czyżby właśnie Aleksandra Jakubowska?
0: No czyżby, więc nie zginie. Co w rodzinie, to nie zginie, słuchaj.
1: I bardzo dobrze.
0: Od kilku lat współpracuję z telewizją w Polsce.pl i z tygodnikiem rybackim sieci. Michał się cieszy, bo Michał jako lewak to jest fanem pani Jakubowskiej jako wzorcowej lewaczki. Tak naprawdę.
1: Bardzo.
0: Bo pani tam się trochę pozmieniały poglądy, jak widać, bo bardziej
1: przez te kilkadziesiąt lat to miała okazję zmienić.
0: Bo bardziej współpracuję z tymi prawicowymi redakcjami. Z kolei gospodarzami serwisów i pasm informacyjnych będą m.in. Marta Piasecka, Bartosz Łyżwiński i Tadeusz Płużański. Wszyscy dołączyli do telewizji w Polsce.pl w tym roku. O Piaseckiej mówiliśmy, że w zespole się pojawiła w czerwcu, a wcześniej właśnie w TVP, tam Teleexpress, te rzeczy. Oni właśnie w ogóle wszyscy, ci, których wymieniłam, mieli związki z Telewizją Polską. Także jest, słuchajcie, imponująco. Nie oszukujmy się, my po prostu ich nie docenialiśmy. Tak? Zawsze mówiliśmy, że w Polsce to oni nie mają tylu funduszy, oni nie zrobią takich rzeczy jak Sakiewicz, ale to po prostu cicha woda brzegi rwie. Bo naprawdę się nie spodziewaliśmy, że tutaj będzie taka zaawansowana ramówka z tyloma osobami, przy nim wszystkim trzeba z czegoś zapłacić. No ale w tym kontekście się można zastanawiać, no dobra, ale oni mieli już kanał w Polsce.pl. Czy teraz w związku z tym będzie kolejny kanał, no bo Republika, no to już wiemy, jak to rozwiązała, prawda? Mamy
1: no tak.
0: Republikę i ma być ta druga Republika, która się jest na YouTubie, tam w tym jednym multipleksie na Śląsku, jako Republika Plus i mają być dwie, jedna informacyjna, druga bardziej ogólna. A tutaj się pojawiła taka informacja, że kanał w Polsce 24 wraz ze startem 2 września w naziemnej telewizji cyfrowej pojawi się także w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych, zastępując tam nadawaną od kilku lat telewizję w Polsce.pl, także oni nie będą mnożyć tych bytów, że tak się mogą pozbyć tamtego kanału, prawda? Mniej nadawać dwa, będą nadawać jeden. No jakoś to tam się
1: wydarza. No widocznie mogą tam.
0: Widocznie mogą, no bo to faktycznie nie miałoby rzeczywiście sensu, aż tyle to tych pieniędzy pewnie nie mają, żeby ciągnąć te dwa i produkować do tych dwóch jakieś tam osobne treści. Jak już doinwestowali w to w Polsce 24, to porządnie, więc jeżeli to jest coś, co chcecie oglądać, to dawajcie znać. Myślę, że wszyscy się szykują na jutro na wiadomości.
1: Na wielkie
0: no
1: otwarcie.
0: No nie z panią Danusią, ale Adamczyk też jest spokojny. No
1: oczywiście, że tak.
0: Też jest okej.
1: Tu mamy taki komentarz od Patryka tym razem. Marta Kielczyk jeszcze przez ładnych parę latek prowadziła newsy w jedynce Polskiego Radia. Mówimy o czasach 2004-2007. Tak. Prawdopodobnie jeszcze nieco dłużej. Nie wyglądała tam na dziennikarkę tendencyjną czy skierowaną w którąkolwiek stronę.
0: Już też chyba o tym mówiliśmy, był jakiś taki wywiad, nie tyle wywiad, ile materiał obszerny w press, w który były zamieszczone właśnie fragmenty z wywiadów z osobami znającymi Martę Kielczyk i te osoby też wyrażały takie zdziwienie, że ona im się jakoś nie kojarzyła z takimi poglądami, aż tu nagle zaczęła je firmować swoją twarzą, ale faktycznie w radiu też działała intensywnie, że tutaj miałam, wiecie, do przypomnienia kilka postaci, które będą twarzami w Polsce 24, to też już nie przypominałam ich pełnych biogramów, ale dziękujemy oczywiście bardzo za tę uwagę, bo też jak najbardziej z radiem panią Martę Kielczyk kojarzę. Co na to wszystko Tomasz Sakiewicz, oprócz tego, że wypowiedział to słynne niech próbują, które można różnie interpretować. On dalej walczy, bo wciąż są osoby, o których może zapomnieliście, a nie warto, których już nie ma na pokładzie TVP, ale wciąż by się przydało, żeby gdzieś zagościły. No i tak oto na początku września do zespołu Telewizji Republika dołączą właśnie kolejne osoby związane poprzednio z Telewizją Polską. To jest między innymi poprzednia gospodyni wiadomości. No bo wiadomości to właśnie była pani Danusia, to był pan Adamczyk, to była Marta Kielczyk i to była też Edyta Lewandowska, która właśnie nie pójdzie z kolei do Karnowskich, w Polsce, tylko idzie do Tomasza Sakiewicza i na zmiany z Danutą Holecką będzie prowadziła program Dzisiaj. Czy to nie jest wszystko piękne? No nie można mieć wszystkiego. Szkoda, że to takie rozdwojone, no ale ważne, że w ogóle są, prawda? Edyta Lewandowska prowadziła Wiadomości w TVP od lutego 2019 roku. Wtedy zastąpiła Krzysztofa Ziemca. No do grudnia zeszłego roku, kiedy wiadomo, co się stało, a w ogóle to z publicznym nadawcą była związana od roku 97 i tam robiła bardzo też dużo rzeczy, coś tam w TVP Info, coś lokalnie, no a potem już stała się taką sławą tych Wiadomości, no to teraz będzie sławą w Republice. Na antenie telewizji Republika zadebiutują również dwie kolejne osoby, które możecie znać z TVP, to są Ewa Bugała i Karol Gnat. Bugała będzie prowadzić pasma informacyjne i publicystyczne. Już konkretnie o jednym jej takim paśmie, jednym programie wiemy więcej, bo zadebiutuje ów program jutro. Będzie się nazywał Ewa Bugała, Wszystko jasne. Uważam, że to jest dobry tytuł, prawda? Pada to nazwisko i jest, że wszystko jasne. Ty też byś chciał mieć taki program. Michał Dziwicz, Wszystko jasne. Nie wiem, czemu sobie tak nie nazwałeś, tylko jakieś tam z archiwum M. W archiwum M. To jest po prostu, wiesz, Ewa Bugała, człowiek marka. Bo rzeczywiście był taki moment, że o niej się sporo mówiło, jeżeli chodzi o TVP, tak u progu tej dobrej zmiany, zaraz w ogóle wam przypomnę, bo mogliście zapomnieć, czym się wspawiła, dlatego że już później mówiło się o niej trochę mniej, ale na początku pamiętam, że rzeczywiście w licznych takich komentarzach padało to nazwisko. No ale co do programu Ewa Bugała, Wszystko jasne, to jasne jest to, że będzie emitowany co tydzień w poniedziałki o 17.30 i mają w nim gościć reprezentanci całej sceny politycznej. Jeżeli chodzi właśnie o krótki życiorys, to na początku 2016 roku z takiej researcherki w redakcji Wiadomości pani Bugała awansowała na, jak tutaj określiły, wirtualne media i tak chyba rzeczywiście było, jednego z czołowych reporterów zajmujących się krajową polityką. W 2017 roku przeszła do TVP Info, gdzie została prowadzącą i szefową codziennego programu Nie da się ukryć, a także zarządzała wszystkimi programami informacyjnymi. Na początku 2018 roku przez dzień pełniła funkcję dyrektorki komunikacji i rzeczniczki prasowej w Orlenie.
1: To długo.
0: Ale no właśnie, niestety krytyka na nią spadła, więc zrezygnowała po tym jednym dniu pracy i po czym wróciła do TVP Info i tam miała cotygodniowy program w pełnym świetle. W 2020 roku dołączyła do grona prowadzących cykle publicystyczne. Minęła 8, minęła 9 i minęła 20. No i z publicznym nadawcą pożegnała się formalnie wiosną tego roku, choć ostatnie programy poprowadziła w grudniu, ale nie tak, wiecie, w tym ostatnim momencie przed tym, jak przyszła siła i zmiotła, tylko na początku grudnia coś tam jeszcze poprowadziła, potem jakoś tak się złożyło, że jej już nie było, no i już nie miała dokąd wracać, no to wraca do telewizji Republika, w zasadzie no przechodzi tam i Wszystko jasne, no nie oszukujmy się, Wszystko jasne. A to drugie nazwisko, które powiedziałam, Karol Gnat, prowadził w TVP Panoramę i program Zrujnowani, Odbudowani. Tam były takie istotne wątki religijne, które on kontynuuje, bo obecnie prowadzi swój podcast pod tytułem Odbudowani, poświęcony świadectwom wiary. Na YouTubie można to oglądać i słuchać tego w serwisach streamingowych. I w telewizji Republika ma prowadzić autorski program, więc chyba nie trudno się domyślić, czemu rzeczony program będzie poświęcony, skoro to jest taka bliska mu tematyka, ale napisał też na Instagramie, że ma być ponadto zaangażowany w prowadzenie programów informacyjnych w stacji Tomasza Sakiewicza. Także kochani, no rośnie to w siłę. Jeszcze ma być kolejna osoba, taka, która była dla odmiany w Polsat Cafe, ale zdaje się, że w telewizji polskiej też coś tam działała, nazywa się Karina Bensira i ma mieć jakiś program o urodzie, no ale to na razie tyle wiadomo, nic konkretniejszego, także damy wam oczywiście znać, jak się dowiemy czegoś więcej na temat tego programu. Ale nie opuszczamy Tomasza Sakiewicza, bo on nie składa broni, słuchaj, on walczy, no teraz to on tym bardziej nie mógł oczywiście tej broni złożyć. Czy ty pamiętasz, bo mówiliśmy o tym, że Republika zapowiada drugi sezon pewnego serialu.
1: Oj, to
0: trzeci w zasadzie.
1: Ileś razy już o tym mówiliśmy i oni tak jakoś się zbierali, do tego zbierali, obiecywali, przekładali, no i co?
0: No i z tego ogłaszania właśnie premiery trzeciego sezonu to się zrobił chyba lepszy serial niż z samego serialu. No ale wreszcie to będzie. Telewizja Republika w najbliższy poniedziałek zacznie emisję serialu dokumentalnego Zgoda Michała Rachonia i profesora Sławomira Cęckiewicza. To jest kontynuacja ich serialu Reset nakręconego dla TVP. No i tak jak powiedzieliśmy, oni już od stycznia zaczęli coś o tym gadać. Rachoń to zapowiadał i mówił właśnie o trzecim sezonie. Cytuję, trzeci sezon będzie oczywiście o tych samych ludziach, którzy realizowali politykę dialogu z Rosją, taką jaką ona jest. To jest cytat z wystąpienia Donalda Tuska z 2007 roku, który oni bardzo lubią przytaczać. No i sama telewizja tak już zaczęła gadać od wiosny, że tak, na pewno to będziemy emitować. Początkowo to chcieli emitować jeszcze przed wakacjami. Pamiętam, że tam w maju coś miało być, coś, że tam po Bożym Ciele. Potem w czasie wakacji. No, to dlaczego oni to tak przesuwają? Nie mogą, nie wiem, zdecydować, czy chcą to emitować, czy nie. Powody są inne, cytuję. Natknęliśmy się na mnóstwo nowych materiałów, zupełnie sensacyjnych. Ze względu na wagę tych materiałów serial został poszerzony, więc no rozumiecie, jak były sensacyjne materiały, no to
1: chyba trzeba.
0: Chcecie je zobaczyć, prawda? No to lepiej już było trochę poczekać. To jest chyba jasne. Tomasz Sakiewicz tak to wyjaśniał, cytowałam go w tym momencie. No to kiedy będzie ta zgoda? Będzie ten serial emitowany w Republice od najbliższego poniedziałku o godzinie 19.30, więc nie oszukujmy się, to już jest walka na noże. Jedni mają wiadomości, jedni mają zgodę, więc no zaraz...
1: Tylko czy zgoda będzie między nimi? To
0: niech próbują. Kolejne odcinki będą pokazywane co tydzień o tej porze, czyli zawsze to będzie w poniedziałek. Ma być ich kilka. Przez to, że to będzie ich kilka, to co ty rozumiesz? Ile byś się spodziewał?
1: Na pewno nie tyle, żeby trzeba było to aż tak bardzo odkładać w czasie, bo ja rozumiem, jakby oni chcieli nakręcić tego jakoś tak naprawdę, no nie wiem, kilkanaście albo kilkadziesiąt, a tu się okazuje, że co, że tyle materiału, a tylko kilka odcinków?
0: Jakbyście chcieli wiedzieć, co to znaczy kilka, to znaczy więcej niż pięć według terminologii używanej w Republice.
1: A mniej niż ile?
0: Mniej niż zero. Nie, no tak naprawdę to nie. Więc no to jest cały czas myślę, że to jest kwestia otwarta, że oni dalej tego nie skończyli, skoro nie są w stanie podać konkretnej liczby odcinków. Bo zawsze jak mówimy o jakimś serialu, to wiemy. Mówimy wam, serial składa się z 12 odcinków.
1: No tak, bo produkcja jest zamknięta, chyba że tak, to jest jakaś telenowela ciągnąca.
0: No tak,
1: no
0: wiem o co chodzi. Tutaj kilka, czyli 6 lub 8. Ale no więcej niż 5. Mam nadzieję, że słowa dotrzymają. No to jest takie nietypowe, że oni tam dają ten serial, no bo zawsze po dzisiaj, no i po serwisie sportowym i prognozie pogody, Republika emituje publicystyczny ciąg dalszy tego serwisu, czyli dzisiaj gość, a potem kolejny cykl publicystyczny w punkt, a w piątki w tym miejscu jest Agora Klarenbacha. Także tutaj w poniedziałki będzie inaczej. Słuchajcie, nie wiem jakiego dokonacie wyboru, ale piszcie. Czy wiadomości w Polsce 24, czy zgoda w Republice, a w ogóle to słuchacze Tyflo Podcastu, to jak rozumiem nowości w iOSie, bo to jutro.
1: Tak, bo to jutro, ale to będzie o 20, wiesz?
0: Aha, no to co lepszego, no to już się trochę zmniejszył dylemat, ale on dalej występuje. Nie oszukujmy się, on
1: dokładnie,
0: dalej jest.
1: Dokładnie.
0: Także piszcie, co wybieracie. Michale, co tam sobie włączysz do szykowania startu podcastu o 20?
1: No właśnie.
0: Zgodę czy wiadomości?
1: No właśnie mam dylemat. Może po prostu jeden jakiś odbiornik na jedno ucho, drugi na drugie. I tak będę, wiesz, skakał.
0: Ja bym wiadomości pojechała, żeby właśnie zobaczyć, jak oni, wiesz, z tymi reporterami sobie poradzą, czy oni w ogóle mają kadrę, która gdzieś jest w stanie w teren pojechać i jakieś tam materiały pokazać, to tego jestem ciekawa. A nie ukrywam, że zarzuciłam oglądanie Resetu bardzo szybko, więc nie jestem na bieżąco z tym serialem i nie wiem, czy się wciągnę, wiesz, wątki wszystkie. Bo to
1: ja
0: tak
1: tam chyba obejrzałem z jeden odcinek albo dwa.
0: I w Lombardzie. No to może bardziej nadążysz za tym. Piszcie, jakie są wasze preferencje. Myślicie, że to są jedyne telewizje o prawicowym punkcie widzenia, jakie są obecne na rynku? Otóż nie. Są kolejni, którzy walczą. Może są mniejsi, może gdzieś tam próbują tamtym deptać po piętach i tak małymi kroczkami idą, ale idą, próbują i zmieniają.
1: Próbują i zmieniają, konkretnie telewizja Media Narodowe. Otóż oni przenoszą swoje studio z Warszawy do Poznania. Nadawca prowadzi restrukturyzację, żeby przy obecnych przychodach osiągnąć zysk. W Poznaniu publicy artystyka będzie prowadzona przez zespół pod kierownictwem Romana Wawrzyniaka, czyli tego, który w Radiu Poznań kiedyś się udzielał, ale no, obecnie już się tam nie udziela, co jakoś wcale nie jest dziwne. On dołączył do Mediów Narodowych w czerwcu. No i Piotra Barłkowskiego, który to za to wszystko odpowiada. A cóż takiego w ogóle, czego możemy się spodziewać w Mediach Narodowych? W ofercie mają być 4 godziny codziennych premier programów publicystycznych. W ramówce będą też transmisje mszy świętych czy różańca, historyczne filmy dokumentalne i reportaże tworzone na zlecenie Mediów Narodowych oraz pozyskane dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Nowa oferta stacji zacznie obowiązywać od jutra. Przypomnijmy, że Media Narodowe nadają u mniejszych i średnich operatorów w internecie i na lokalnych, naziemnych multiplexach Bicast w Warszawie oraz Gdańsku. A z powodów finansowych kanał zniknął z multiplexów pana Michała Winnickiego, czyli MWE Networks. Więc to tyle, jeżeli chodzi o Media Narodowe. Tam zresztą jeszcze pan Piotr Barłkowski w jednym z portali medialnych, teraz już nie pomnę, w którym, wypowiadał się, że tak naprawdę to w sumie, no, rzeczywiście tu chodzi o produkcję i o zmniejszenie kosztów, no bo wiadomo, widocznie życie w Poznaniu jest tańsze niż w Warszawie, a i tak tam się część osób, która współpracuje z nimi na co dzień, dosyłać będzie zdalnie. Także, no, wiesz, po Skype'ie czy tam jakimś innym medium i w ten sposób będą to realizować.
0: No słuchajcie, tyle się mówi, mówi się co jakiś czas, prawda, o takiej decentralizacji, że na przykład nie wszystko musi być w tej Warszawie, jeśli chodzi o jakieś ministerstwa, urzędy, że można by na Śląsku coś zrobić czy gdzieś, więc Telewizja Media Narodowa idzie właśnie w tym kierunku. Kto powiedział, że siedzibę takiego nadawcy
1: wytacza nowe, wytycza nowe trendy.
0: Owszem, oni wszyscy wytyczają. Zresztą w ogóle nazwy innych miast, niekoniecznie polskiej stolicy, pojawią się w piosence, którą wam tutaj zaprezentujemy. Nie będzie to w Polskę idziemy, bo to już brzmiało u nas, jeżeli chodzi o telewizję w Polsce, kiedy oni jeszcze byli PL, a nie 24. No tylko skoro to hasło tu jest Polska z tego ich spotu tak bardzo nas zafrapowało. No bo co, mieszkamy w Polsce, to jest, myślę, że taka ważna część naszej tożsamości, jak tożsamości, to już w ogóle Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam tu. Myślę, że Kazik z Kultu by się jakoś teraz bardzo nie obraził, że prezentujemy jego piosenkę właśnie przy okazji tych stacji prawicowych, o których mówiliśmy przed momentem.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Mamy komentarz od Jacka na Facebooku. Nawiązując do wczorajszej audycji, jutro posłucham Meloradia, bo z tego, co podejrzewam, to będzie mieszanina wybuchowa stacji powiązanych z Radiem Wielkopolska i Radia RMF Max. Tak orzeczę nasz słuchacz, a teraz właśnie do Meloradia to my sobie przejdziemy.
0: Tak, bo przypominamy sobie, że ta audycja dotyczy radia, wbrew temu, co się tutaj działo wczoraj i przez większość dzisiejszej audycji. I zapowiadaliśmy, że rzeczywiście powiemy o tym radiu, które będzie podkręcać tempo. My przewidywaliśmy, że ono to tempo będzie podkręcać.
1: No właśnie.
0: Bo już to, co się działo tam w wakacje, było pewnym zwiastunem, no i to się już dzieje na pełną skalę. Od 2 września Meloradio, czyli to radio, z którym jesteśmy emocjonalnie związani. Wiecie dlaczego? Bo było ono tematem naszego pierwszego newsa w pierwszym RTV 7 lat temu. No i wtedy oni byli łagodni. Może by wtedy też byliśmy bardziej łagodni.
1: Trochę im się zmieniło.
0: Nam może też, ale im już tak naprawdę bardzo, bo od 2 września Meloradio zmienia oficjalnie format muzyczny na CHR Dance, tak to można przeczytać. Teraz w ogóle może ty jako bardziej doświadczony radiowiec wytłumacz słuchaczom mniej zorientowanym w tematyce medialnej, o co chodzi z tymi formatami stacji radiowych?
1: Format stacji radiowej to jest przede wszystkim, bo oczywiście nie tylko, ale głównie muzyka, jaka pojawia się na antenie danego radia. To nie jest tak, a przynajmniej już nie jest tak i nie zawsze, że w stacji radiowej przychodzi sobie prezenter na dyżur, wybór i on sobie myśli, a dobra, to zagram sobie teraz to, potem zagram sobie to, a potem jeszcze zagram sobie jakąś inną piosenkę, czyli zagram sobie, co mi w duszy gra. No nie, to już w dzisiejszych czasach tak nie działa, chyba że mówimy o stacjach chociażby radia publicznego, więc tam to...
0: My na przykład tak. gramy, co nam w duszy gra, nie?
1: Tak, ale to dlatego, że my to też ustalamy ten format, bo to, no okej, oczywiście w RTV to jest tak, że dobieramy te piosenki konkretnie, ale kiedy audycji nie prowadzimy, no to u nas jest jednak ten zestaw piosenek dobrany według konkretnego klucza. I tak też jest właśnie w przypadku stacji sformatowanych. My oczywiście mamy tę bazę muzyczną bardzo szeroką, ale jednak to jest jakiś format, bo nic tego nizowego, chyba że jest to RTV, ale tak poza tym to nie wyleci ci na przykład, nie wiem, jakieś disco polo, tak? Albo klasyka.
0: No nie, no ale format kanału drugiego jest taki, że tam jest disco polo.
1: Tak,
0: no
1: i to też jest format.
0: Chodzi o to, że często te formaty takie najpopularniejsze są właśnie określane tymi pewnymi skrótami, prawda, na
1: tak.
0: które się można natknąć.
1: No z języka angielskiego, dlatego że formatowanie rozgłośni radiowych ma swój początek w Stanach Zjednoczonych, więc dlatego to wszystko tam jest bardzo popularne. CHR to jest po prostu Current Hits Radio, czyli radio z aktualnymi przebojami, a ten dopisek dance, no to wiadomo, będzie oznaczał, że to będą przeboje
0: taneczne.
1: To
0: nie będą przeboje hip-hopowe, nie? Tak. Aktualne, tylko taneczne. Stacja będzie kierowana do odbiorców w wieku 20-30 lat. Michale, nie chcę cię martwić, ale nie no możesz tego włączyć, bo to jest nielegalne.
1: Ty się jeszcze łapiesz, ale pytanie, czy jesteś zainteresowana tym formatem?
0: Ale nie za długo się będę łapać. Mamy nowy tak zwany liner, kolejne słowo z takiego radiowego slangu. Liner, czyli hasło promujące rozgłośnie. Meloradio podkręcamy tempo, do tego właśnie nawiązywałam od wczoraj. Stacja zmieni tym samym identyfikację wizualną, oprawę dźwiękową, głos lektora i wprowadzi zupełnie nowe programy. Także wszyscy, których interesują takie rzeczy jak właśnie jingle w radiu, czy będą śpiewane jingle, albo właśnie jaki lektor tam będzie mówił, to od jutra tego słuchajcie, no bo będzie można wyłapać tę nową oprawę. No ale też nowe programy. Zanim o nowych programach, to mam cytat, ponieważ wiecie, że kochamy oboje korpomowę, prawda? No i mamy tutaj korpomowę pana Krystiana Karwaszewskiego, to jest redaktor naczelny i dyrektor programowy Meloradia. I on wam wytłumaczy, że ten właśnie pomysł na to radio to jest lepszy niż to, co było dotychczas. Nowe Meloradio będzie najmłodziej grającą stacją w polskim eterze. Stacją na luzie, pełną energii, lekkich treści, spontaniczności i uśmiechu. Na antenie usłyszymy głównie najnowsze, rytmiczne utwory, zawsze w szybkim tempie. Program kierujemy do osób młodych, które cenią sobie bezstresowe życie. No ja sobie cenię bardzo.
1: Ja
0: problem
1: też.
0: W tym jednak, że jest to ideał trudny do osiągnięcia.
1: Ja też.
0: Szukają
1: swoją drogą, ale to dobra, to najpierw ten cytat, a ja potem coś na temat pana Krystiana, bo mi się przypomniało.
0: Okay. Szukają wrażeń, to nie wiem, czy to my, i dobrej zabawy, no zależy, jak kto rozumie dobrą zabawę. Co tu jeszcze powiedział? Codziennie nowe Meloradio będzie dawać moc pozytywnych wibracji i podkręcać tempo codzienności. Nic nie zrozumiałam, ale możemy to trawić i w międzyczasie słuchać tego, co nam chcesz powiedzieć o panu Krystianie, bo ja mam jeszcze jeden cytat z innego pana, ale co z tym Krystianem?
1: Otóż pan Krystian Karwaszewski to był kiedyś zaangażowany w taki projekt jak Ale Radio. Nie wiem, czy ty kojarzysz w ogóle coś takiego.
0: Coś był
1: rok, zdaje się, 2007 czy 2008 i tam właśnie ta stacja była sformatowana. Oni konkretnie ten format nazywali z kolei Rhythmic CHR, więc tam oprócz takich dance'ów to się mogły pojawić utwory, no właśnie jakieś hip-hopowe na przykład, ale też o konkretnym rytmie, takim podnóżkę, więc no być może tutaj pan Krystian ma przekonanie do tego właśnie formatu, wie jak go robić, przetestował go sobie ileś tam lat temu, a teraz tak sobie pomyślał i przekonał zarząd, no to jest to, teraz z tym wchodzimy.
0: No i dostosowuje to do obecnych czasów, można powiedzieć. No i wypowiedział się też Adam Fiałkowski, to jest wiceprezes do spraw programowych grupy Euroset i on podaje, że Meloradio podkręca tempo, stając się doskonałym uzupełnieniem radiowego portfolio grupy Euroset. Dotychczas brakowało w nim stacji kierowanej do młodych słuchaczy i słuchaczek. No fakt, no bo RMF ma tego RMF Maxa swojego, Ksa, przepraszam. Jest też SK. No można tam, wiecie, polemizować z ofertą programową tych stacji, bo czasami ten RMF główny to gra bardziej młodzieżowo niż RMF Max. A poza tym w ogóle kwestia tego, jaki jest stosunek młodych słuchaczy i słuchaczek do radia.
1: No właśnie.
0: Bo to się, wiecie, że zmienia panowie i panie ze stacji radiowych, że żeby przyciągnąć młodych do radia, też nie wiem, co trzeba zrobić, bo oni mają streamingi i tam mają te wszystkie swoje taneczne i nietaneczne piosenki, kiedy chcą i jak chcą, i to jest formuła, do której są bardziej przywiązani. Repozycjonujemy Meloradio, kierując je do zupełnie nowej grupy docelowej, dzięki czemu nasza oferta programowa obejmie teraz pełne spektrum wiekowe odbiorców, a nieprawda, bo nie macie nic dla małych dzieci. Bardzo mi przykro. No ale no tak, no dla seniorów też jest ta pogoda w Agorze, no wszystko już jest prawie. No ale dobra, ramówka, nowe programy. Już od poniedziałku między 6.30 a 10.00 emitowany będzie poranny program. No właśnie, jakby można było nazwać taki program nadawany w stacji aspirującej do bycia młodzieżową? Nie wiem, jakieś Siema, coś tam.
1: Elomelo.
0: No właśnie, zostało się prosiło, to byłoby takie dobre. A oni młodzieżowy program, młodzieżowy poranek młodzieżowej stacji nazywają Dzień Dobry Wszystkim.
1: Aha. Tak, dzień, to ja się mogę... dzień dobry.
0: No tak. Tak, to ja się mogę witać jako starsza pani z dziećmi w szkole. Jego głównym gospodarzem będzie Waldemar Darłak, którego na antenie wesprze duet Karolina Szybowska i Marcin Sikora. Po 10:00, 4 godziny pasma towarzyszącego podkręcamy tempo. Czy to jest to, co ja myślę?
1: Że tam się nikt nie odezwie?
0: Że tak bardzo im się podobało to pasmo dwugodzinne w czasie wakacji, od chyba 10:00 do 12:00, kiedy się nikt nie odzywał, że rozbudowali je i jest teraz dwa razy dłuższe i trwa do 14:00.
1: Ale z nami kocham i tak to. Się nie mają co licytować, bo my takie pasma mamy 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku.
0: To prawda. Tak więc, moi drodzy, tak wygląda ekonomia po prostu. Już się z tego naśpiewaliśmy w wakacje i to jest jeszcze bardziej śmieszne, jak trwa 4 godziny w środku dnia. To co za różnica dla tego młodego, czy sobie naprawdę włączy ten streaming, czy sobie włączy to Meloradio, zwłaszcza, że w streamingu nie będzie miał dżingli i reklam leków na zaparcie.
1: Jeżeli sobie oczywiście wykupi opcję premium.
0: No tak.
1: No i zresztą przecież te algorytmy Spotify'a chociażby, to też potrafią układać te playlisty, więc nawet nie musi tam sobie tworzyć nic swojego, no chyba, że chce, to wtedy też ma taką możliwość i będzie mu grało to, co rzeczywiście lubi.
0: Owszem. Od 14 do 18 będzie audycja już chyba pod bardziej młodzieżowym tytułem, czyli Freak.
1: No tak.
0: I się okazuje, że takim freakiem jest Norbert Bieńkowski, który przeszedł, przypomnijmy, ostatnio to mówiliśmy, do Meloradia z Radia Złote Przeboje. Od poniedziałku do czwartku, z kolei między 18 a 22, będzie kolejny młodzieżowy tytuł, bo jak jest po angielsku, to jest młodzieżowo od razu. Spotlight się to nazywa, prowadzić będzie Adrian Nowak i to będzie miejsce spotkań z gwiazdami najnowszych, najgorętszych hitów, premier i głosów słuchaczy.
1: A ja myślałem, że będzie o wyszukiwaniu w systemach Apple.
0: Dobrze by było. A w piątki prowadzący zaprosi na... Właśnie nie wiem, jak to przeczytać, bo mamy tutaj 30 z kropką, więc czy to ma być 30 czy 30 Meloradia?
1: 30 może.
0: 30 Meloradio. Czyli to będzie lista przebojów nadawana od 18 do 20, w której będzie można usłyszeć najpopularniejsze utwory z całego świata. No i skoro to ta lista trwa tylko do 20, oni by chcieli dłużej tutaj robić jakieś tam rzeczy, tak jak to robią w pozostałe dni, kiedy do 22 jest ten spotlight, no to od 20 mamy pasmo To jest weekend, a od 22 w piątki i soboty Dobre Melo. Jezu, dlaczego wy tak... Po prostu trzeba by to nazwać Dobry Melanż i byłby święty spokój.
1: No właśnie.
0: Jego gospodarzami będą światowej sławy DJ-e. Rozumiecie? Oni specjalnie tutaj przyjeżdżają do Meloradia, żeby prowadzić program. Tak naprawdę... No właśnie.
1: Wysyłają im MP3-kę WeTransferem właśnie, albo czymś tam.
0: Właśnie zniszczyliśmy niektórym dzieciństwa, a ludzie się udzili, że na przykład taki Tiesto albo Armin van Buuren...
1: Do
0: że...
1: nas Rich Appelto ze Stanów przyjeżdża co tydzień na przykład, nie?
0: Albo jakiś tam inny, bo tamtych to znałam, ale jakiegoś Don Diablo to już nie... A Alok? nie znam, Amelie Lenz, oni właśnie wszyscy...
1: Za chwilę ją poznamy, to mogę zdradzić.
0: Poznamy ją, tak. Jako takie rozpoznawalne postaci na światowej scenie muzyki elektronicznej, tutaj specjalnie dla słuchaczy Meloradia poprowadzą program, którego nie będzie nigdzie indziej, będzie autorski, wyjątkowy. Widzicie, i opłacało się po prostu oszczędzić, żeby nie zatrudniać prezentera od 10 do 14, żeby były pieniądze na tego Tiesto po 22. Nie wiem, jak będzie wyglądała ramówka w weekend, ale ja mam jedno pytanie, czy ty też je masz?
1: To znaczy ramówka w weekend, tam będzie na przykład pani Alicja Myśliwiec i chyba Piotr Opoka.
0: A ja mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie jest pani Gosia Kościelniak?
1: No, w Złotych zapewne.
0: A właśnie, no faktycznie. Ona jest, widzicie, tak już sama nie nadążam. I ona jest tam, więc już oficjalnie ten transfer dokonał, także tutaj inny klimat, bo tutaj by rzeczywiście nie pasowała.
1: Nie, no ja sobie nie wyobrażam Małgorzaty Kościelniak zapowiadającej właśnie tego typu utwory i tak młodzieżowo się zwracającej do słuchaczy.
0: Będziesz słuchał... A no dobra, ty nie możesz, bo to nielegalne.
1: No nie, ale może jakoś, jak włączę, to może się nic nie stanie. Może jakaś radiowa policja mnie nie nawiedzi od razu. To, bo jestem naprawdę ciekaw, jak oni to zrobią.
0: No, ja też. Pewnie wytrzymam 15 minut, ale spróbuję. Spróbuję.
1: Poza tym jeszcze wiesz, z racji tego, że to są Meloradio jest na koncesjach różnych stacji lokalnych, to oni tam jeszcze muszą przecież mieć tak. Te magazyny reporterów. Tam są jakieś wiadomości lokalne. Jak to wszystko, jak ci biedni ludzie, którzy na przykład którzy są jakimiś takimi reporterami, no po prostu oni mają zadanie do wykonania, tak, nagrać coś tam i to potem wrzucić do systemu emisyjnego, żeby zostało zagrane o odpowiedniej porze. Czy im naprawdę też kazali jakoś tak zacząć być trendy, jazzy i młodzieżowymi?
0: Młodzieżowi.
1: Tak. Jo, ziomeczki, no to teraz sobie tutaj przedstawimy jakiś wywiad, nie wiem, z burmistrzem. Siema, burmistrz, tak? No,
0: tak.
1: To bardzo pasuje.
0: Wywiad o stanie kanalizacji gdzieś tam. Pogadamy sobie teraz to ją.
1: Tak.
0: No, może i tak być. Sprawdzimy to. Zweryfikujemy. A czy jest sens zweryfikować jesienną ramówkę Radia RMF FM? Jak sądzisz?
1: No, RMF ma jedną strategię od wielu, wielu lat, czyli tak w zasadzie...
0: Nazywa się ona Dobrze jest, nie trzeba psuć.
1: Tak, Dobrze jest, nie trzeba psuć. Trochę zaczyna Zetka gdzieś tam im zabierać tych słuchaczy, ale to tam na razie to oni się nie mają czym martwić, więc dalej wychodzą z tego samego założenia. No i tak, jesienna ramówka RMF FM ruszy już od jutra. Znajdą się w niej nowe i odświeżone propozycje dla słuchaczy. W jesiennej ofercie stacji znajdzie się Pop Oktagon, nadawany w piątki od 20 do północy. W nowym formacie Marcin Jędrych i Maciej Jędruch.
0: Bardzo to śmieszne.
1: Tak.
0: Skoro się pojawiło takich dwóch, to trzeba było ich zestawić.
1: Oczywiście.
0: Całe szczęście.
1: I oni będą zderzać najnowsze hity z evergreenami, czyli z takimi tam znanymi piosenkami. O zwycięstwie w danym pojedynku zadecydują słuchacze. Ja jestem bardzo ciekaw, jak wiele razy zdarzy się tak, że wygra jakaś nowa piosenka albo jakaś stara piosenka. Jaki będzie trend? W którą stronę to pójdzie? Audycja OK Boomer była emitowana już w wakacje i teraz znajdzie swoje stałe miejsce w ramówce w soboty od 14 do 16. Paulina Sawicka i Paweł Jawor podążą w niej tropem wspomnień z lat 90. i przełomu wieku. Program Projekt XD pozostaje na antenie w soboty od godziny 19 do północy, a w nim znajdą się akcje, wkrętki z gwiazdami, imprezowa muzyka, przegląd TikToków i informacje ze świata show biznesu. Program poprowadzi Maciek Rybak. Ponadto na antenie pozostają Wstawaj Szkoda Dnia od poniedziałku do piątku od 5.30 do 9.00. No zdziwiłbym się, jakby z tego zrezygnowali.
0: No,
1: tu prowadzenie obejmą Przemysław Skowron, Mariusz Kałamaga, Jacek Tomkowicz i Tomasz Olbratowski. I co ciekawe, w trakcie pierwszego tygodnia jesiennego poranka ekipa poprowadzi poranną audycję z różnych miejsc na zaproszenie słuchaczy. Relacje z kolejnej trasy fajnego żółtego kampera Twittera będzie można śledzić od poniedziałku do niedzieli na antenie RMF FM. Natomiast jeżeli chodzi o te relacje porankowe, no to wiadomo, od poniedziałku do piątku. Na specjalnej kamperowej stronie będzie można też to śledzić i w mediach społecznościowych. Jak zapowiada stacja, słuchacze będą decydować, gdzie kamper zaparkuje. Razem z prowadzącymi podróżować będą gwiazdy i tiktokerzy. I co tam się będzie działo? No słuchajcie, pierwszy przystanek już jutro zaplanowano w Katowicach, gdzie w jednym z liceów Mariusz Kałamaga i Jacek Tomkowicz poprowadzą apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i zorganizują koncert.
0: O Boże, potrzebuję tego, już abstrahując od tego, że może to nie jest moja ulubiona ekipa, ale potrzebuję, żeby w mojej placówce się odbyło rozpoczęcie roku, nie takie tradycyjne, z szacunkiem ogromnym do mojej pani dyrektor, ale jakby jeszcze jakieś tam radio rozważało, żeby coś takiego zrobić, to skontaktujcie się, myślę, że da się zrobić.
1: To może Radio Z na przykład tym razem się zdecyduje na
0: może
1: coś
0: DHT.
1: Takiego. Na przykład, możemy, czemu nie?
0: Nie, przecież ty byś nie mógł poprowadzić poranka, no dajże spokój.
1: No i teraz tak, co my tu mamy dalej? Byle do piątku, od poniedziałku do piątku, między 9 a 14 Daniel Dyk przedstawi fakty, ploteczki ze show biznesu, a Magdalena Karwat-Marek zaprezentuje informacje pogodowe. No to bardzo dużo.
0: Ale to nie ma sensu, że byle do piątku jest też w piątek. To powinno się nazywać wreszcie piątek.
1: No dokładnie. Lepsza połowa dnia od poniedziałku do piątku, od 14 do 19. Prowadzenie Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. Poplista od poniedziałku do piątku między 19 a 20. Poplista plus od poniedziałku do czwartku. O widzisz, masz coś od poniedziałku do czwartku. Od 20 do północy. Dobranocka od poniedziałku do czwartku, od poniedziałku do czwartku, tak, zgadza się, od północy do czwartej. Weekendowa ramówka również bez rewolucji, ofertę wypełnią takie pasma jak weekendowy poranek w soboty i niedzielę od 6 do 10. Lepiej być nie może w soboty od 10 do 14 i niedzielę 10-15. Wszystko gra soboty od 16 do 19 i niedzielę 15-20. Sceny zbrodni to z kolei w niedzielę od 20 do 23. Poprowadzą to Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Dorwać bestie natomiast między 23 a północą, czyli też będzie dalej tak klimatycznie mrocznie. I tyle u żółto niebieskich.
0: Tak, i teraz stacja, o której nie mówimy aż tak często, jeżeli chodzi o jej nowości, ale na jesień coś tutaj dla nas mają nowego.
1: Tak, mamy teraz Vox FM. Vox FM też będzie sobie działać z nowymi ofertami ramówki, chociaż za dużo to o nich tutaj nie powiemy, bo wiele się o nich nie dzieje. Ale dla porządku, Radio Vox FM przedstawiło jesienną ramówkę stacji, pojawią się w niej nowi prezenterzy, będzie również nowe pasmo na antenie. I otóż co do tego nowego programu, to będzie on nadawany od poniedziałku do czwartku od 17 do 20. Będzie kładł duży nacisk na żywy kontakt ze słuchaczami, telefoniczny oraz przez komunikatory i media społecznościowe. A poprowadzą go Piotr Ambroży i Michał Trawka, którzy przeszli do Vox FM z lokalnego radia Płock FM. I ja powiem więcej. Ja mam wrażenie, że ten duet słyszałem nie tylko w radiu Płock FM, ale skoro mowa o radiu Płock FM, to ty już pewnie wiesz, w jakim jeszcze radiu mogłem ich słyszeć.
0: Nie, poproszę o wsparcie.
1: No takie radio, z którym Radio Płock FM współpracuje intensywnie. Polski no, FM Chicago.
0: Boże, no co
1: bo to przecież pan Artur Zaręba i ta ekipa. No i oni przeszli tym razem do Vox FM i będą prowadzić ten swój program. Oprócz tego ramówka pozostaje praktycznie bez zmian. Będzie w niej pierwsza zmiana w rytmie hitów. To jest dzień wieczorny program Przemka Sasowskiego. Zmieni z kolei nazwę na Dobry Wieczór Polsko.
0: Będzie... Super, to, tak. To w Polsce 24 powiedzmy.
1: Na przykład, no może kiedyś i tam go zobaczymy. Będzie on gościć osobowości internetowe, gwiazdy muzyki, popkultury, więc no, się będzie działo. A w piątek będzie bestlista z największymi hitami wybieranymi przez słuchaczy. Zaczynać się ta lista będzie o godzinę wcześniej niż dotychczas, będzie o 17:00. I zostanie wydłużona do 2 godzin. Aha, to oni to wszystko kiedyś w listę przebojów godzinę chcieli.
0: No, ale fajnie. to cię dziwi, no od kiedy ty obserwujesz to? No przecież taki jest teraz trend, że jest godzinna lista, a czasami program po liście jest dłuższy niż sama lista, więc 2 godziny
1: patrz
0: to i tak
1: po
0: jest
1: łaskawość. Tak?
0: No, więc właśnie,
1: no właśnie,
0: o tym mówię.
1: Od 19:00 w piątki, jak zawsze, na swój 4-godzinny set zaprosi DJ Harris. Wszystkie programy Radia Vox FM nadawane są już z nowego multimedialnego studia, które jest większe, nowocześniejsze i kompatybilne z nowym kolorem brandu.
0: Tak. Też lubisz korpo mowę,
1: tak,
0: widzę
1: bardzo,
0: to w tobie.
1: Bardzo.
0: I jeszcze jedna radiowa informacja. Radio Tok FM słynie z wielu rzeczy, ale między innymi z takich seriali dokumentalnych, z których każdy dotyczy jakiegoś tam konkretnego problemu. Seriale te były prezentowane raz w tygodniu, czy też czasami w ramach podcastów, więc tam mieliśmy jakąś taką próbkę na antenie, a resztę odcinków właśnie udostępniano subskrybentom tychże podcastów, którzy tam opłacają ten pakiet Tok FM. A z tymi wszystkimi serialami na różne tematy, ważkie społecznie, kojarzył się jeden pan, jeden ich twórca, Michał Janczura. No i tak oto dlaczego o nim mówię, ponieważ pojawiła się informacja o jego odejściu z Tok FM. Pracował tam przez ponad dekadę jako reporter oraz twórca takich seriali dokumentalnych jak Piecza, Niedorzecznik, Paragraf Drugi czy Folwark, ale to jest tylko kilka, my wspominaliśmy o licznych jego produkcjach w ostatnich latach, a były one no, rzeczywiście no, na poziomie wysokim i niedokrotnie doceniane zarówno przez słuchaczy, jak i osoby je recenzujące, bo doczekały się licznych wyróżnień, na przykład w konkursie Grand Press otrzymał pan Michał Nagrodę Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego, czy w konkursie Podcast Roku imienia Janusza Majki. W rozmowie z wirtualnymi mediami Michał Janczura potwierdza odejście z Tok FM, ale na ten moment nie chce ujawniać swoich planów zawodowych. I jeszcze taka ciekawostka na jego temat, no bo bycie reporterem czy twórcą seriali w Tok FM, no to jest jedna rzecz, a wiesz, czym pan Michał się jeszcze od czasu do czasu zajmuje?
1: A nie wiem.
0: Pracuje przy audiodeskrypcjach wydarzeń sportowych.
1: O, powiem. Proszę.
0: Więc fajnie, działalność no, chwalebna, ale oczywiście w tym sensie, że potrzebna, ale też z drugiej strony na pewno niełatwa, jeżeli chce się ją robić dobrze. I
1: może teraz będzie miał na to więcej czasu na przykład.
0: Być może podejmie taką decyzję. A my no, kończymy w tym momencie wątek stacji takich nadawanych tradycyjnie. Na pewno w naszych najbliższych wydaniach będzie się jeszcze przewijała tematyka radiowej trójki, bo pojawia się taka wieść, że Ernest Zozuń, obecny w TVP teraz, wcześniej oczywiście, że w radiowej trójce, że w a później w 357, że miałby jakoby podziałać też w tym polskim radiu. No my się tego spodziewaliśmy, że to się tak skończy prędzej czy później.
1: No tak.
0: I że miałby wzmocnić ekipę popołudniówki, ale to jest takie wszystko jeszcze nie do końca oficjalnie potwierdzone i będzie jakaś audycja dla ciebie i dla mnie trochę też, bo będzie audycja o zwierzątkach.
1: Tak, to też o tym dziś czytałem, natomiast
0: nie
1: żadnej informacji
0: daty,
1: kiedy.
0: Godziny, terminu jest tylko prowadząca pani Aneta Aftoniuk, dlatego szerzej się nad tym dziś nie pochylamy. Pochyliliśmy się natomiast nad tymi, którzy podkręcają tempo, no to teraz podkręcimy tempo z jedną z tych słynnych DJ-ek, która ma to po prostu specjalnie dla Belloradia prowadzić audycję, no o Tiesto czy innych takich, no to mogliście słyszeć, jeżeli jakoś tam albo w tym siedzicie, albo nawet jak w tym nie siedzicie, to też, ale o Amelie Lenz mogliście nie słyszeć, no to teraz usłyszycie i może to was zachęci do podkręcania tempa z Meloradiem już od jutra.
1: No to bierzcie teraz głęboki oddech, bo właśnie utwór Brief na naszej antenie w wykonaniu tej pani się pojawi.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i co, przekonała cię ta piosenka, żeby sobie posłuchać Meloradia?
0: Czysto teoretycznie jestem w targecie, jak wiecie, bo jeszcze nie mam 30 lat, ale chyba jednak mimo wszystko ten wiek mentalny jest tutaj istotniejszy i jestem za stara, no co mam wam powiedzieć.
1: No cóż, to przykre.
0: No to i tak jest, i tak już nawet i formalnie, i mentalnie.
1: Tak, tak, to je, dla mnie to już w ogóle to radio no, raczej nie będzie do słuchania, ale żeby sobie sprawdzić, to myślę, że warto będzie, co też oni tam będą ciekawego wyczyniać na tej antenie. Zawsze się będzie można po prostu poczuć młodziej. A
0: no,
1: teraz...
0: chyba może. Tak. Ostatnie wejście, moi drodzy. Tak. Kończymy tę całą porcję wieści, prezentację tych wieści, które wam przedstawiamy od wczoraj, od 16. Znaczy, no, nie ciągiem, aż tak źle.
1: To
0: jest.
1: By był rekord.
0: Była tutaj pewna przerwa, odespaliśmy i przyszliśmy z nową energią. A kończyć będziemy stacją radiową, która no może nie w całości, ale już chyba zdecydowanie bardziej jest dla nas.
1: No tak, to się zgadza. Mowa o Radiu 357, które też ogłosiło swoją ramówkę na jesień. No i oni trochę nowego wprowadzają, ale też trzymają się różnych rzeczy, które już są obecne na ich antenie. I tak.
0: A trochę zostawiają z wakacji.
1: Tak, tak właśnie. I na dobry początek właśnie taka audycja, która w wakacje się pojawiła i zostanie, bo w ramówce pozostanie radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena Filipa Jaślara i Artura Andrusa. To będzie audycja emitowana w soboty co 2 tygodnie, na zmianę z nową audycją I żyli długo i szczęśliwie autorstwa Grażyny Morek. I ta audycja będzie podpowiadać, co zrobić, by jak najdłużej zachować zdrowie, sprawność i pogodę ducha. Sprawność może też.
0: No to może coś dla nas, może nam coś pomoże.
1: No właśnie.
0: Starszemu państwu.
1: Tak
0: co?
1: Jest. Z kolei Adrian Bąk będzie dalej odpowiadał o świecie nie z pierwszych stron gazet w swojej audycji Niewidzialne Światy. To w niedzielę o godzinie 16. Na antenie pozostaje także wakacyjna nowość, czyli audycja Nocna Grupa Wsparcia. Temat audycji nie jest znany w momencie jej rozpoczęcia, a narzuca go pierwszy telefon od słuchacza. Audycję prowadzi Tomasz Kwaśniewski w środy o północy. Po wakacyjnej przerwie powracają także reportaże przygotowywane przez redakcję pod kierunkiem Magdy Świerczyńskiej Dolot. Premiery w każdy piątek po godzinie 18 w popołudniówce Kuby Strzyczkowskiego. Pasmo popołudniowe Mam Grać pozostaje wydłużone o godzinę w nowej ramówce w godzinach od 13 do 16. Zagrają Maja Piskadło, Marcin Bisiorek, Nowika oraz duet Michał Gąsiorowski i Marcin Klimkowski. Nie zabraknie też nowych propozycji. Czas na zbrodnie to nowa audycja Agaty Słysz, w której opowie o nierozwiązanych zagadkach kryminalnych. I ta audycja pojawi się na antenie Radia 357 w niedzielę po godzinie 23. W popołudniówce pojawią się z kolei 2 nowe cykle. Inni mają gorzej. To audycja, a właściwie taki cykl Patrycji Wern. Dziennikarka w miniserii przyjrzy się różnym aspektom życia codziennego w Polsce. Każdy odcinek trwający około 3 minut w zabawny i rozrywkowy sposób pokaże, że nasze postrzeganie własnego kraju może być nieco zniekształcone. Z kolei krótka historia jednego zdjęcia przeniesie słuchaczy w fascynujący świat fotografii i historii. W tym materiale, w tym cyklu Monika Mędroch-Karbowska rozmawia z Jakubem Kuzą, autorem książki o tym samym tytule, czyli Historia jednego zdjęcia. Wspólnie zajrzą na drugi i trzeci plan zdjęcia, by odkryć, że nieświadomy fotograf był świadkiem niezwykłego zdarzenia lub uwiecznił osobę, która po latach zmieniła świat. Każdy odcinek będzie dostępny nie tylko na antenie, ale także w formie podcastów i postów w mediach społecznościowych, gdzie będziecie mogli zobaczyć omawiane zdjęcia i dowiedzieć się więcej o ich kontekście. Plac na Rozdrożu, no to jest znana rzecz. Jest to nazwa wieczornego pasma publicystycznego w Radiu 357. Jest ono nadawane od poniedziałku do czwartku po godzinie 21. Godzinne audycje prowadzone są przez różnych autorów. Każda audycja ma inny temat. Plac na Rozdrożu to miejsce, w którym wymagający słuchacz znajdzie publicystykę na najwyższym poziomie. To, co aktualne w kulturze i sporcie. Sprawy społeczne, ekonomiczne i polityczne. Te najważniejsze wszystko głębiej i z szerszej perspektywy. Nasi najlepsi dziennikarze wraz z gośćmi opowiedzą państwu świat tak nie jest jednoznaczny i skomplikowany ostatnio. Konsekwentnie wzmacniamy naszą publicystykę i bardzo się cieszę, że do grona prowadzących dołącza doświadczony publicysta Marcin Makowski, mówi Katarzyna Pruchnicka, kierująca redakcją publicystyki Radia 357. W nowej formule Plac na Rozdrożu poprowadzą, i tu mamy kilku nowych autorów, ale być może już też po prostu związanych od pewnego czasu z redakcją Radia 357, ale w tej roli będą mieli okazję się sprawdzić dopiero teraz. Tomasz Kwaśniewski, Wioletta Myszkowska, Grażyna Bochenek, Maciej Makselon i Marcin Makowski, wspomniany już przed momentem. Autorzy znani już z innych audycji, czyli Michał Żakowski, Filip Jaślar, Katarzyna Pruchnicka, Patrycjusz Wyżga, Michał Olszański, Paulina Kozion, Marta Kula, Marcin Klimkowski, Katarzyna Nowicka, Jarosław Juszkiewicz, Anna Król, Tomasz Rożek, Jarosław Sroka i Maja Piskadło. Oni tam wszystkich chyba będą chcieli zaangażować w ten plac na Rozdrożu.
0: No wiesz,
1: tam Marka Niedźwieckiego brakuje.
0: A to prawda, Piotr Stelmacha. No ale kto ma coś do powiedzenia? Kto ma coś do powiedzenia, żeby zrobić taką audycję publicystyczną na temat jaki bądź, to ją po prostu robi.
1: Oczywiście. No i fajnie.
0: A Marek Jeźwiecki nie ma. No,
1: dokładnie. Okay. No to woli muzyczkę grać. No i zresztą dobrze, bo...
0: Też okej. Okay.
1: Tak, też okej, okay, też spoko. W trakcie każdej audycji do jej współtworzenia zostaną zaproszeni słuchacze, którzy będą mogli zadzwonić lub napisać do prowadzących. Radio 357 na stałe wprowadza również audycje nadawane po północy, wydłużając dzięki temu swój program. I tak, w poniedziałki będziemy mieli nieznośne

0: Strzałko, reporterka i Agnieszka Słodownik, redaktorka dwutygodnika, przygotują 5 odcinków serialu radiowego Podcast o dobrej śmierci. To nie będzie podcast o hospicjum, a o dobrej śmierci. O ludziach, którzy przygotowują się do odejścia, więc tak zapowiadają autorki ten tytuł. Natomiast również w październiku wystartuje podcast Język Niewydarzony. I w tym materiale, w tym podcaście Maciej Makselon i profesor Katarzyna Kłosińska będą ze sobą dyskutować o języku ojczystym, twórczo się wspierać i rozmawiać z ekspertami.
1: Jak, a to fajnie.
0: Tak, to bardzo fajnie. Jak ewoluuje język polski, skąd biorą się neologizmy, czym właściwie jest błąd językowy i czy zapożyczenia przyczynią się do śmierci naszego języka? Na te pytania między innymi odpowiadać będą. I tyle, jeżeli chodzi o jesienną ramówkę w Radiu 357. Oczywiście no sporo też jeszcze innych audycji, które już doskonale znacie. One również będą się pojawiać na antenie tej stacji.
1: No mnie ten podcast właśnie zafrapował, bo wiecie, mamy tutaj dwie osoby specjalizujące się w języku, natomiast język jest materią żywą, no i ma oczywiście tam swoje reguły, które ktoś tam ustala, jak co powinno się mówić, żeby było poprawnie, ale każda z tych osób może mieć na jakieś konkretne sprawy inne poglądy, prawda, na właśnie kwestie neologizmów czy czegoś. Ale temat języka polskiego, poprawności będzie obecny nie tylko w podcastach Radia 357, również w Telewizji Polskiej, czym między innymi, bo też wieloma innymi rzeczami, zajmiemy się w kolejnym wydaniu magazynu RTV, które będzie miało numer 225. I na pewno pojawi się ono w przyszłym tygodniu, w sobotę o 16. Będzie tych wieści sporo, ale już chyba nie tyle, żebyśmy w niedzielę przychodzili, choć kto wie, może nas jeszcze w tygodniu zaskoczą. A muzyczna nasza puenta tego ostatniego wejścia i tego tematu Radia 357 wiązać się będzie z jedną z tych nocnych audycji, o których wspomniałeś, audycją pana Tubilewicza. No bo wymyślając tytuł swojego programu Chore Sąsiadów Sny, nawiązywał z pewnością wprost do pewnej piosenki, w której Artur Rojek śpiewa o tym, że wieczorem przed swym domem wystawi ekran i wyświetli film o mnie i o tobie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w tej piosence grupy Myslowic, która za moment się pojawi na koniec naszego wydania numer 224. Prowadzili i poprzednie, i wczorajsze, i wiele poprzednich jeszcze wcześniej wydali dzisiejsze z wytrwałością, mamy nadzieję, że energią, pomimo tego, że już nie jesteśmy w grupie docelowej Melo, a przynajmniej mentalnie nie jesteśmy, to staramy się tę energię i werwę utrzymywać. My, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Maciej Walczak. Dziś porozmawiamy sobie o aplikacjach w systemie iOS. Nie o jakiejś konkretnej aplikacji, ale po prostu o aplikacjach, o ich otwieraniu, o ich przeszukiwaniu, o ich porządkowaniu, a także usuwaniu. Porozmawiamy sobie także o tym, co to są widżety aplikacji, co to jest biblioteka aplikacji, o tym, jak sobie radzić z aplikacjami, które niby pobieramy z App Store, a nie pojawiają się one nam na ekranie początkowym. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to bardzo chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy komentujecie te już opublikowane podcasty, którzy też piszecie do mnie prywatnie z ciepłymi słowami odnośnie podcastów. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję. A teraz przejdziemy sobie do części właściwej niniejszego podcastu. Bardzo przepraszam, ale zanim jeszcze tak na dobre przejdę do części tej właściwej podcastu, należą się wam jeszcze krótkie wyjaśnienia, a jednocześnie przeprosiny. Dlatego, że pierwotnie podcast został nagrany w listopadzie minionego 2022 roku, jednakże z przyczyn różnych po mojej stronie podcast ten dopiero ostatecznie został przeze mnie zmontowany dziś, to jest 26 marca 2023

0: tak więc bieżącego roku. W związku z czym nie zdziwcie się proszę, jeśli usłyszycie różne dziwne różności przypadające na dzień 4 listopada. Tak jak mówiłem, wtedy nagrałem podcast pierwotnie, jednak teraz pewne rzeczy jeszcze po czasie oprócz montażu również dogrywałem i dogrywam, tak więc stąd mogą wynikać tego typu właśnie różności. No ale dobrze, przejdźmy już wreszcie do meritum. Zaczniemy sobie może od kwestii zasadniczej, czyli od ustawień. Zawsze gdy wam coś prezentuję, zaczynamy od ustawień, tak więc i w tym przypadku nie może być inaczej. I w tych ustawieniach przejrzymy sobie dwie rzeczy, sprawdzimy co wymaga zmiany, co nie. Bez zbędnego gadania zatem przechodzimy do tychże.
1: 16:29. Ustawienia.
0: Tak jest.
1: Ustawienia, powiadomienie, Siri, ekran jas, centrum, ekran początkowy, przycisk.
0: Tutaj, ekran początkowy. Wielu z was zastanawia się i pyta, dlaczego aplikacje pobrane nie lądują mi na ekranie z aplikacjami, na ekranie początkowym. Gdzie one właściwie są? Ano, lądują one w czymś takim, co nazywa się biblioteka aplikacji, o czym będzie później, a co zostało wprowadzone bodajże w iOSie 14, czyli tak naprawdę już 2 lata temu, ale do tej pory pojawiają się pytania na ten temat, gdzie te aplikacje lądują. Żeby nam lądowały jednak na tym ekranie z aplikacjami, czyli tak naprawdę po staremu, wchodzimy sobie właśnie tutaj w sekcji ustawienia do ustawień ekranu początkowego.
1: Nowe pobrane aplikacje. Nagłówek.
0: O właśnie, mamy tu coś takiego jak nowe pobrane aplikacje. Nagłówek.
1: Do ekranu początkowego.
0: Tak, mamy tutaj dwie opcje. Do ekranu początkowego oraz...
1: Zaznaczone. Tylko biblioteka aplikacji.
0: Tylko biblioteka aplikacji. Nie wiem jak jest domyślnie, nie pamiętam tego, gdyż ja z definicji sam dla siebie nie używam od pewnego czasu aplikacji na ekranie początkowym. W inny sposób otwieram aplikację, ale jaki... O tym będzie później. Natomiast wy, jeśli będziecie chcieli, żeby świeżo instalowane aplikacje lądowały wam na ekranie początkowym, musicie sobie zmienić to na...
1: Do ekranu początkowego.
0: Do ekranu początkowego.
1: Zaznaczone. Do ekranu początkowego.
0: Wtedy ta opcja nam spowoduje, jeśli ona będzie zaznaczona, że wszystkie te aplikacje będą też na ekranie początkowym, czyli na właśnie na waszych ekranach z aplikacjami.
1: Tylko biblioteka aplikacji.
0: Ja sobie jednak zmienię na tylko bibliotekę aplikacji, gdyż, no, tak jak mówiłem, nie chcę, żeby mi się tworzyły osobne strony z aplikacjami i tam instalowały się aplikacje. Chcę jedynie, żeby one lądowały mi w bibliotece.
1: Tylko biblioteka aplikacji. Zaznaczone. Tylko biblioteka aplikacji.
0: Tak, tu mamy jeszcze jedną opcję.
1: Plakietki powiadomień.
0: Plakietki powiadomień. Chodzi po prostu o to, że jak będziemy w tej wspominanej już dzisiaj parokrotnie bibliotece aplikacji, również i tam możemy mieć plakietkę o liczbę powiadomień dotyczących danej aplikacji. Na przykład, jeśli natkniemy się w bibliotece aplikacji na aplikację telefon, będzie tam informacja, że mamy tyle i tyle nieodebranych połączeń, tudzież tyle i tyle nowych rzeczy. Jeśli natkniemy się na aplikację wiadomości, również nam zostanie przedstawiona informacja, że na przykład 25 nieprzeczytanych wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Jeśli opcja stosowna nie będzie włączona, czyli ta...
1: Pokaż w bibliotece aplikacji. Włączone.
0: No to wówczas nie będziemy mieli tych powiadomień, ale że mam tą opcję domyślnie włączoną, to informacja o liczbie powiadomień w danej aplikacji również wyświetlana jest w bibliotece aplikacji.
1: Pokaż w bibliotece.
0: I tutaj byłoby tyle i teoretycznie moglibyśmy zakończyć tak naprawdę cały proces omawiania ustawień dotyczących tej kwestii, natomiast jeszcze mamy jedną opcję do zweryfikowania, a mianowicie, stąd się wycofam.
1: Ekran początkowy.
0: Idziemy sobie do dostępności.
1: Dostępność. Przycisk.
0: Czyli tutaj.
1: Wzrok. VoiceOver. Włączone. Włączone.
0: VoiceOver i gdzieś tu mamy opcję, tylko gdzie ona była?
1: Szczegół, dźwięk, polec, czynność, pokrętło, przycisk, czynności na pokrętle, przycisk.
0: Coś takiego, co się nazywa czynności na pokrętle. Wejdźmy sobie tutaj, bo czeka tam na nas następująca opcja.
1: Edytuj ekran początkowy, włączone.
0: Właśnie, edytuj ekran początkowy. Jest to opcja, która nam sprawia, że gdy jesteśmy na ekranie z aplikacjami, mamy wygłoszony komunikat przez VoiceOver dostępne czynności i idąc palcem w górę lub w dół, możemy sobie wybrać edycję ekranu początkowego lub też aktywuj. Jeśli tego nie mamy zrobionego, edycję ekranu początkowego możemy sobie wywołać w inny sposób. Ja myślę, że ci, którzy już są użytkownikami zaawansowanymi bądź średnio zaawansowanymi, doskonale wiedzą, o czym ja mówię. Natomiast nie zapominajmy, że podcast jest dla wszystkich, więc tak czy siak przez to sobie z przyjemnością przejdziemy przez wszystko i omówimy.
1: Aplikacja z trybem interakcji. Przycisk.
0: To już jest w naszym dzisiejszym odcinku nieistotne. Najważniejsze jest...
1: Edytuję tryb początkowy.
0: Włączone. Najważniejsze jest to. Ja to mam zawsze włączone. Gdybyśmy tego nie mieli włączonego, tak jak już wspomniałem, edycję ekranu wywoływalibyśmy w inny sposób. Ja o tym powiem, jak będziemy zajmować się właśnie edycją ekranu początkowego, porządkowaniem aplikacji i tak dalej, ale na razie przejdziemy sobie do czego innego.
1: Czynności na pokrętle. Przycisk.
0: Stąd
1: tapeta. Przycisk.
0: Z ustawień sobie już wyjdźmy.
1: Ustawienia.
0: I tak. I teraz porozmawiamy sobie w tym momencie, jakie mamy możliwości otwierania aplikacji. Pierwszą z nich jest oczywiście przedzieranie się przez te wszystkie aplikacje, przeszukiwanie ich, przedzieranie się przez ekrany aplikacji, gestem prawo, lewo, palcem, odszukiwanie konkretnych aplikacji, bądź też przełączanie się między ekranami trzema palcami w prawo lub w lewo, ale też możemy sobie skorzystać z biblioteki aplikacji, o której będzie zaraz, ale też możemy sobie skorzystać z czegoś takiego, co się nazywa Spotlight, czyli jest to taka wyszukiwarka w systemie iOS, zresztą macOS również. Możemy też sobie skorzystać, jeśli ktoś używa, lubi, zna, z czegoś takiego, co się nazywa wejście ekranu Braille'a, bo tam również możemy sobie otwierać aplikacje i zdradzając już teraz, ja właśnie z tego najczęściej korzystam i dlatego nie używam też, tak jak mówię, ani stron z ekranami początkowymi, ani właśnie innych sposobów. Ja sobie używam właśnie wejścia ekranu Braille'a. Pokażę wam to na przykładzie, no bo tak, bo tutaj mamy tylko parę aplikacji takich rzeczywiście, których najczęściej używam, do których chcę mieć ten szybki dostęp, więc je mam na tym pierwszym ekranie początkowym.
1: Kalendarz, piątek, 4 listopada.
0: Tak, kalendarz mam, bo często dodaję różne rzeczy.
1: Zegar, 16, kalkulator, przypomnienia.
0: Tak, też korzystam.
1: Pogoda. NordVPN, App Store.
0: Też korzystam.
1: WhatsApp. Jeden nowy. Fedback. Poczta. Dwa nieczytane. Strona 1 z 1. Regular. Poczta.
0: Strona 1 z 1. I tak to wygląda. Mam tylko jedną stronę tak naprawdę z aplikacjami. Cała reszta poukrywana właśnie w tejże bibliotece aplikacji. No, ale żeby szybko otworzyć daną aplikację, mogę sobie właśnie skorzystać z wejścia ekranu Braille'a albo ze Spotlight. Ja pokażę najpierw wejście ekranu Braille'a, tak przewrotnie, mimo że powinienem pokazać najpierw Spotlight.
1: Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekranu z przodu. 6 punktów.
0: Dobrze, wygadał się nam iPhone. I co by sobie tu na przykład otworzyć? No YouTube'a tu nie mamy, prawda, mamy go gdzieś tam. I ja sobie go na przykład chcę otworzyć. No i wpisuję sobie w wejściu ekranu Braille'a.
1: Y. 3 aplikacje. Jazio.
0: Tak. Już mówi, że mam 3 aplikacje. Mogę się między nimi przełączać palcem góra-dół w tym trybie wejścia ekranu Braille'a.
1: YouTube.
0: Dokładnie tak. Interesuje nas YouTube, prawda?
1: YouTube.
0: Jeden palec góra-dół i mamy te dostępne aplikacje. Ale ja teraz sobie dopiszę do tego o.
1: O, 2 aplikacje. YouTube.
0: YouTube.
1: YouTube. YouTube.
0: Teraz jeszcze sobie dopiszę ty.
1: T. 0 aplikacji.
0: A, no tak.
1: O, 2 aplikacje. U. YouTube. T. 1 aplikacja.
0: O. I teraz już mi zawęziło. Ale właśnie, mogę się przełączać między nimi gestem jednego palca góra-dół. Też mogę sobie oczywiście usunąć.
1: U. 2 aplikacje. YouTube.
0: O. No i teraz, jeśli ja machnę teraz w orientacji poziomej 2 palcami w prawo.
1: Otwieram YouTube. Orientacja pionowa. YouTube. Cast. Przycisk.
0: Prawda? Od razu komunikat. Otwieram aplikację YouTube i to po prostu mi się ładnie tu otworzy. Teraz ja to pokażę bardzo na szybko. Na przykładzie, jak czego by tu, na przykład aplikacji Uber, którą też mam nie wiadomo gdzie.
1: Kalendarz. Wejście ekranu Braille'a. Uber. Uber.
0: Sprawdzam sobie jeszcze jednym palcem góra-dół, czy aby na pewno mam tylko jedną apkę. Jak nie słucham komunikatu?
1: Otwieram Uber. Orientacja pionowa. Zaznaczone. Uber. Przejazdy. Przycisk.
0: Tak, już mam normalnie dostęp do aplikacji. Kolejnym sposobem, jak już mówiłem, jest wyszukiwarka Spotlight. Tylko że Spotlight tak naprawdę przeszukuje nam wszystko. Przeszukuje nam zarówno po danych słowach kluczowych, szuka nam dostępnych aplikacji na telefonie, szuka nam różnych słów kluczowych w treści aplikacji, szuka nam kontaktów, maili i tak dalej. To tak bardzo skrótowo o tej wyszukiwarce Spotlight, bo tak naprawdę można by o niej mówić jeszcze parę minut dłużej, ale nie o to też tutaj chodzi, więc tutaj się ograniczę tylko do niezbędnego minimum. I pozwolę sobie wywołać najpierw Spotlight, a następnie wpiszemy sobie nazwę jakiejś aplikacji.
1: Spotlight. Znaleziono 8 rzeczy. Najlepszy wynik wyszukiwania. YouTube. Znaleziono 9 rzeczy. Spotlight. Search. Pole tekstowe. Edycja. Szuk. Wejście ekranu Braille. Orientacja pionowa.
0: Nie wiem, chyba sobie jeszcze znalazł jeszcze coś. Znalazł z poprzedniego wyszukiwania, tego nie usunąłem. W każdym bądź razie wywołaliśmy sobie Spotlight na ekranie głównym będąc, czyli tam, gdzie mamy wszystkie aplikacje, gestem 3 palców w dół, otworzył nam się właśnie tenże Spotlight. No i co? Możemy sobie tutaj wpisać początek nazwy. Ja sobie skorzystam z wejścia ekranu Braille'a, bo też tak mogę. Chociaż nie, pokażę wam teraz, że tutaj na dyktowaniu też działa. Allegro.
1: Myślę. Najlepszy wynik wyszukiwania. Allegro. Znaleziono 59 rzeczy.
0: Tak.
1: Najcenniejsze. Nagłówek. Allegro. Nagłówek. Logo. Allegro. Przycisk. Allegro akcje. Przycisk. Allegro kontakt. Przycisk.
0: Tutaj w tym momencie nam zaczyna też przeszukiwać strony internetowe. W tym momencie do Safari. Gdybym ja sobie tutaj teraz puknął na przykład w Allegro kontakt, otworzyłaby mi się od razu strona internetowa z różnymi formami kontaktu z Allegro.
1: Allegro lokalnie. Allegro Smart. Ustawienia. Nagłówek. Allegro. 40 zł. Apple Pay. 30. Allegro. 190. Poczta. Nagłówek.
0: A widzicie, tutaj nawet mi przeszukuje historię moich płatności z Apple Pay.
1: Allegro. 11. 31. Nowe zasady smart dla kupujących lub przedłużających usługę od 21 listopada 2022 roku.
0: Widzicie, to już jest poczta, czyli maile.
1: Allegro. PON. Przesyłka w drodze.
0: Prawda? Przeszukuję mi tu maile. Gdybym sobie tutaj w to wszedł, od razu by mi się te maile otworzyły. Oczywiście po wszystkich sekcjach możemy się
1: czynności
0: przemieszczać po nagłówkach na pokrętle.
1: Payback. Nagłówek. Szukaj w aplikacjach. Nagłówek.
0: Szukaj w aplikacji.
1: Pozycja menu. Polski. Allegro. Wymasz tekst. Allegro. Polski. Pozycja menu.
0: Prawda? I tak naprawdę tutaj mamy wszystko, co ma w swojej nazwie słowo Allegro.
1: Allegro, atrakcje, Allegro,
0: poczta. Ale ja bym mimo wszystko znalazł aplikację Allegro.
1: Allegro, najcelniejsze, nagłówek.
0: Najcelniejsze, czyli najtrafniejsze, tak? I on nam nie mówi, że to jest aplikacja, natomiast no ja wiem, że to jest aplikacja, jak sobie w nią
1: Allegro
0: puknę.
1: Ale wstawione, Allegro, ale dodaj do porównania, przycisk, połącz te same oferty. Filtry i sortowanie. Widok galerii. Wróć. Tepelink Archer. Wymasz tekst. Tepelink Archer X.
0: Tak. Akurat sobie jestem na etapie gdzieś tam szukania routerów i różnych dziwnych innych rzeczy, w związku z czym Allegro tutaj miałem niezamknięte i odpaliła mi się właśnie aplikacja Allegro. Oczywiście z tymi treściami wcześniej załadowanymi. Wyszukiwarka Spotlight, skoro już przy niej jesteśmy, możemy także wyszukiwać w bardzo szybki sposób na przykład kontakty, na przykład wiadomości. Tutaj już zostało zademonstrowane, że maile również, ale także pliki na naszym telefonie, tudzież w iCloudzie. Wszystko można sobie tu wyszukać.
1: Kalendarz.
0: Jeszcze może szybciutko
1: Spotlight. Znak, wejście ekranu Braille.
0: Usuniemy sobie tamto i na przykład wpiszemy cicho.
1: Usuń. Wejście ekranu
0: Dobra.
1: Braille. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekranu. Znaleziono 35 rzeczy. Znaleziono 36 orientacji.
0: Teraz było wejście ekranu Braille'a. Zobaczymy, czy znajdzie mi orzeczenie o niepełnosprawności, które jest gdzieś tam w moich plikach na iCloudzie.
1: Orzechy włoskie. Orzel ostatni pa.
0: Aha, jakieś dziwne rzeczy.
1: Orzel. Orzeczenie. Orze. Pliki. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 68 KB. Dokument PDF. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 60. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 6. Witryny sugerowane przez.
0: I jak widzimy jest.
1: Siri. Nagłówek.
0: A tu mamy znowu witryny sugerowane przez Siri.
1: Orzeł. Orzeł. Ostatni.
0: A tak, bo orzeł.
1: Czynności.
0: Bo różne inne dziwne.
1: Orientacja zablokowana. Orientacja.
0: Rzeczy. Więc jak widzimy, ten Spotlight nam przeszukuje wszystko i między innymi otwiera nam aplikację. Oczywiście my możemy sobie też wykluczać aplikacje, jeśli nie chcemy, żeby na przykład w plikach nam czegoś szukało, albo w mailach, bo coś tam, albo w wiadomościach, bo sobie pisaliśmy jakieś brzydkie rzeczy i teraz nie chcemy, żeby się nam to przypadkowo znalazło, a szukamy czegoś przy kimś i tak dalej, i tak dalej. My sobie to możemy wszystko też konfigurować, w jakich aplikacjach chcemy to mieć, ale o tym nie teraz. Teraz przejdziemy sobie do czegoś takiego, co się nazywa właśnie biblioteka aplikacji, czyli do kolejnego sposobu otwierania tychże aplikacji. Jesteśmy sobie teraz na ekranie początkowym, na ekranie głównym. Z moimi aplikacjami AIFEDBACK, tak, program beta testów. No i tak, VoiceOver nam tu przedtem mówił, że my tu mamy jedną stronę tylko dostępną, jedną stronę widoczną.
1: Strona 1:1.
0: Właśnie w ten sposób. No i co? No i moglibyśmy teoretycznie sobie przejść paluszkiem w górę na tej regulacji, prawda, i tą stronę szukać, ale jak wielokrotnie podkreślałem, zwłaszcza też w tej swojej pierwszej audycji odnośnie gestów, że na ekranie głównym trzy palce w prawo, trzy palce w lewo robią nam przełączenie do kolejnej strony, więc ja sobie gdzieś tam stuknę, puknę na środku.
1: App Store.
0: A tu, bo co? Mogę tak i trzy palce w lewo. Dlaczego nie w prawo? O tym też będę mówił później. Otworzy nam się tak zwany widok dzisiaj, a w nim osławione widgety. Widgety wymawiał to jak wymawiał. Ja wolę w sumie widgety. W każdym bądź razie o nich też będzie później. Co to są te widgety, bo chyba nie zapowiedziałem na początku audycji. A może i zapowiedziałem, nie pamiętam. Tak więc trzy palce w lewo.
1: Wyświetlam bibliotekę aplikacji. Biblioteka aplikacji. Pole wyszukiwania.
0: O, wyświetlam bibliotekę aplikacji. I teraz biblioteka aplikacji, możemy ją przeglądać na dwa sposoby, bo pierwszym z nich takim domyślnym jest widok aplikacji posortowanych w kategorie. Według tego, jak dany deweloper w App Store ją zadeklarował, czy to jest aplikacja należąca do kategorii kreatywność, do kategorii zakupy, a może do lifestyle i coś tam, nie pamiętam jak ta kategoria się tam nazywa, produktywność, społeczności, różne inne narzędzia, prawda? Więc jak tam sobie deweloper ustawił w App Store, gdy aplikacja się pobierze, inteligentnie jest to wszystko tam sortowane i układane w właśnie takie kategorie. Bolączką trochę moim zdaniem jest to, że gdy się przemieszczamy po aplikacjach, to my najpierw mamy parę aplikacji należących do danej kategorii, a dopiero potem mamy tę kategorię. Moim zdaniem to powinno być odwrotnie zrobione. Nie wiem, może ja czegoś nie wiem, może na coś za głupi jestem, ale tak bym osobiście preferował, a mamy jak mamy, czyli najpierw mamy aplikację, a potem, żeby dostać się do wszystkich tych aplikacji z danej kategorii, musimy sobie w tą daną kategorię puknąć i wtedy mamy dostęp do tych wszystkich aplikacji. Ja to może zademonstruję.
1: Ustawienia.
0: No ustawienia, to jest w ogóle kategoria najczęściej używanych aplikacji, bądź też z tego, co się orientuję, ostatnio dodanych. Ostatnio używaną przeze mnie aplikację były ustawienia, w związku z czym tutaj też aplikacja ustawienia znalazła mi się na górze tej listy. Idziemy dalej.
1: Pogoda.
0: Tak, bawiłem się też pogodą, jak się przygotowywałem też do audycji odnośnie widgetów, ale o tym później.
1: App Store. Parcel, list, ale folder ostatnio dodane, 10 aplikacji.
0: No, folder ostatnio dodane, czyli te wszystkie, które ostatnio zostały pobrane na naszego iPhone'a. Gdy sobie wejdziemy w daną kategorię... VoiceOver nam niby nie powiedział nic, ale...
1: Ostatnio dodane, nagłówek, ostatnio do... ale rabat. Kanel znak, Fristo, Impost Fresh, iTunes Store, Navilens, PayPal... Smart Lock, Twisto.
0: A widzicie, no mamy jednak rzeczywiście 10 tych ostatnio dodanych, czyli bez rozwinięcia tej kategorii to on sobie tak to wszystko miesza. Ostatnio używane z ostatnio dodanymi coś tam, jakieś nam robi tutaj krzywe akcje pod tym kątem, no ale dobra. Żeby wyjść z tego, przyznam szczerze, nie wiem czy przycisk początek nam tu zadziała, ja zwykle używam gestu potarcia dwoma palcami, ale spróbujemy to zamknąć przyciskiem początek, chyba że stukniemy w nagłówek?
1: Smart Lock, ostatnio dodane.
0: Nagłówek. No, w ten nagłówek.
1: Ostatnio dodane, nagłówek. Facebook, Safari.
0: A, widzicie, też nam zamyka ładnie, na całe jego szczęście.
1: Folder ostatnio dodane, 10 aplikacji.
0: Tak, folder ostatnio dodane jest 10 aplikacji. Dalej mamy...
1: Safari, Watch. Saying Assistant Home, folder narzędzia, 26 aplikacji.
0: Jak widzimy, tutaj mamy 26 aplikacji w folderze narzędzia i mamy tam dwie albo trzy maksymalnie z danego, co nam często gęsto może niewiele pomóc, ale no okej, okay. Wejdziemy sobie może tutaj. To jest folder z aplikacjami. O folderach też sobie powiemy później, ale tak jak mówiłem później, bo na razie skupiamy się na przeszukiwaniu i otwieraniu tych aplikacji, potem będzie porządkowanie i organizowanie ich.
1: Bognik. Lupa. Kompas. Kalkulat. Google. Dyktafon. Wsparcie. Zegar. Znajdź.
0: Jak widzimy, mamy tych aplikacji tutaj 26 i chyba wszystkie się tu zmieściły. Niekiedy wychodzi na to, że się nie mieszczą, ale tu mamy wszystkie, dobrze.
1: Dom, strona 1 z 1.
0: O, przepraszam.
1: Wyświetlam folder narzędzia, Seinka, folder narzędzia, 26.
0: Tak, i spróbujemy.
1: Bognik. Biblioteka aplikacji. Pole wyszukiwania.
0: Tak, przycisk Home, przycisk Początek nam tutaj też zadziałał, jeśli chodzi o zamknięcie danego folderu. No i tak naprawdę moglibyśmy sobie to w ten sposób tak przeglądać. Narzędzia, prawda, potem wiadomości, Facebook, Messenger, WhatsApp, coś tam i kategoria społeczności, prawda. I tak byśmy mieli informację, ile w danej kategorii jest tych aplikacji. No i tak naprawdę to jest cała biblioteka, jeśli chodzi o kategorie. Ja jeszcze sobie tak szybciutko może przejrzę.
1: Folder rozrywka. Strona 3/3. Busu. Folder edukacja. Folder edukacja. 6 aplikacji.
0: Prawda? Przeszedłem sobie na koniec. Teraz trzyma palcami w górę i w dół na koniec listy. Pozwolę sobie przejść teraz na...
1: Nie przeszkadzać.
0: Początek.
1: Strona 1/3.
0: Tak, o tym też mówiłem w audycji o gestach, prawda? Jak to się robi. I teraz mamy też drugi sposób prezentowania aplikacji. Niekoniecznie w widoku kategorii. Możemy sobie też znajdować aplikacje alfabetycznie w bibliotece aplikacji. Żeby tego dokonać, musimy być na samym początku tej listy z tymi kategoriami i aplikacjami.
1: Safari. App pogoda.
0: Dobrze. I trzema palcami w dół. Maksymalnie jak się da, w sensie nie to, że przez cały ekran, tylko przeciągać nimi, po prostu ten wykonywać ten gest przewijania, aż nam voiceover powie coś takiego.
1: Biblioteka aplikacji, pole wyszukiwania.
0: No niby powiedział nam to samo, niby nic odkrywczego, ale jak pójdziemy sobie w prawo,
1: pole wyszukiwania, anuluj, przycisk.
0: To mamy sobie anuluj i idziemy dalej.
1: Indeks sekcji. Regulacja.
0: Znajomo brzmi, prawda? Bo mamy coś takiego też również w aplikacji Kontakty i możemy sobie na daną literkę aplikacji szukać. No ale żeby nie być gołosłownym, pójdźmy sobie w prawo.
1: AirDrop. Alerabat.ec. Allegro. Amazon. Aparat. App Store. Apple Store. Art Media. Assist. Audible. Audiogam. Audiomem. Audiomo. B. BMR. B. Nagłówek. Logo.
0: Widzicie. Czyli tutaj po nagłóweczkach też sobie możemy chodzić C, D, E, F i tak dalej.
1: Facebook, Facetime, Facebook, Filspace.
0: Prawda? Ale...
1: Ether, Envision.
0: Gdzie my mamy...
1: O,
0: ten indeks sekcji. Szybko chcemy sobie przejść do U, żeby na przykład uparłem się na tego Ubera. U jak uparty, U jak Uber.
1: O, B, C, D, E, P, E, G, I, J, K, L, L, M, N, N, O, U, P, zaznacz Q, R, S, S, T, U.
0: Aha, i mamy U.
1: Uber.
0: Jest Uber, nie? Usta, Uli, Ulises.
1: V, ustawienia.
0: Czyli taki widok nam tu ładnie działa. Oczywiście możemy sobie tu przyciskiem początek zmienić.
1: Allegro.
0: Kategorie, bo nie chcielibyśmy tutaj tego znowu widoku.
1: Biblioteka aplikacji, ustawienia. Pogoda. Biblioteka.
0: Prawda?
1: Pole wyszukiwania.
0: I znowu nam tutaj przeszło do widoku z kategoriami.
1: Parcel. Folder. Safa. Folder ostatnio dodane. 10 aplikacji.
0: Prawda? Jest.
1: Seeing Assistant Home. Folder narzędzia. 26.
0: Jak było? Tak jak mówiłem, przycisk Home, początek, bądź na nowszych iPhone'ach, odpowiadający jemu gest przeciągnięcia w górę do pierwszej wibracji, mówiąc w skrócie. Dobra, ale tu jeszcze mamy coś takiego jak pole wyszukiwania i z tego poziomu również możemy wyszukiwać aplikacje.
1: Biblioteka aplikacji, pole wyszukiwania.
0: Nie? No jest. No i na przykład my tu sobie chcemy znaleźć, co byśmy sobie tu chcieli znaleźć, a załóżmy, że...
1: Biblioteka aplikacji, pole wyszukiwania.
0: Jeszcze nam się...
1: Indeks sekcji, art mediatek, aparat.
0: Aha, czyli generalnie zarówno puknięcie w pole wyszukiwania, jak i przejście tymi trzema palcami w dół maksymalnie powoduje nam sortowanie aplikacji w widoku alfabetycznym. Tak dawniej chyba z tego co wiem nie było. To się prawdopodobnie jakoś teraz zmieniło, a nawet jeśli to...
1: A, nagłówek, anuluj, pole wyszukiwania.
0: I tak nam chodzi. I tak nam chodzi o to, żebyśmy skorzystali sobie z wyszukiwareczki. Czyli jak nam się nie przełączy od razu, nie pokaże klawiaturka, no to musimy jeszcze raz sobie stuknąć w pole wyszukiwania.
1: Skanuj tekst. Pozycja menu.
0: Ajajaj, jakieś dziwne rzeczy.
1: Biblioteka aplikacji. Pole wyszukiwania. Biblioteka aplikacji. Pole wyszukiwania.
0: No widzicie, ale ufam, że to już klawiaturka pokazała. Chyba jakiś błąd dostępnościowy.
1: Wielkie B.
0: Tak.
1: Wielkie N. Wielkie N. Słownik niemiecki. O. O. E. R. R.
0: Chcę otworzyć sobie NordVPN. NordVPN, czyli jeden z klientów do łączenia się z siecią VPN.
1: NordVPN. Anuluj. Przycisk. NordVPN.
0: I tyle. Tutaj już możemy sobie aplikację otworzyć z tego poziomu, prawda, i po prostu jej sobie używać. Prawdopodobnie również stąd możemy sobie ją usuwać. No ale o usuwaniu będzie zaraz, o usuwaniu jeszcze nie teraz. Jak więc widzimy tych sposobów wyszukiwania?
1: Idź, usuń, R, U, O, usuń, wielkie N.
0: Troszeczkę mamy. Tutaj jakbym sobie wpisał samo N, no słowik niemieckiego, jak widzimy, gdzieś mi się tu pojawił coś tam, więc też sobie tym samym zawężamy bardzo fajnie tutaj tę listę.
1: Folder rozrywka, 21 aplikacji.
0: No widzicie, w folderze rozrywka mamy 21 aplikacji, ale teraz myślę nie o tym.
1: Kalendarz, piątek.
0: Dobra, przełączyłem sobie już na moją stronę domyślną. Teraz jeszcze pokażę taką jedną rzecz. Pokażę to, o czym wiele gadałem, a mało pokazywałem. Mianowicie, jeśli chodzi o te szybkie czynności na aplikacjach, otwieranie tak zwanego menu kontekstowego, jak za pomocą tego można sobie dla różnych aplikacji, jak możemy się do pewnych rzeczy dostawać szybciej. Mamy kalendarz na przykład tutaj, więc ja sobie teraz albo 3 razy stukam jednym palcem bez przytrzymania, albo 2 razy z przytrzymaniem. Ja sobie skorzystam z gestu dwukrotnego stuknięcia z przytrzymaniem.
1: Dodaj wydarzenie. Przycisk. Dodaj wydarzenie. Przycisk.
0: I czary mary. Od razu dodaj wydarzenie. Nie muszę wchodzić w kalendarz, szukać w przycisku, dodaj i tak dalej.
1: Edycja ekranu początkowego. Usuń aplikację. Zamknij menu kontekstowe. Przycisk.
0: No tak. Zamknij menu kontekstowe, czyli de facto nam wyjdzie z tego. Mamy tutaj różne opcje. Dodaj wydarzenie to akurat dla kalendarza, prawda? Mamy tylko jedną opcję. Cała reszta to są już opcje standardowe, czyli edycja ekranu początkowego, czyli usuń aplikację, bo właśnie tak możemy sobie tutaj w ten sposób usuwać aplikacje. Jest ich więcej. O nich porozmawiamy sobie później. Ja na razie się tutaj chciałem skupić na tym, jak otwierać dane aplikacje, jak używać tego menu szybkich czynności. W kalendarzu mamy dodaj wydarzenie. A co mamy na przykład w aplikacji telefon?
1: Telefon. Usuń aplikację. Usuń aplikację. Edycja ekranu. Szukaj utwórz nowy kontakt. Przycisk. Szukaj kontaktu. Pokaż ostatnie połączenie. Zamknij menu kontekstowe. Przycisk.
0: Prawda? I mamy dostęp już do...
1: Szukaj kontaktu. Utwórz nowy kontakt.
0: Przycisk. Gdybyśmy szybciutko sobie tu chcieli, utwórz nowy kontakt.
1: Telefon. Pole tekstowe. Edycja. Imię. Tryb znak. Nazwisko. Pole tekstowe. Firma. Pole tekstowe.
0: Znajome, prawda? Nie musimy wchodzić w telefon, w zakładkę kontakty albo w aplikację kontakty. I tam dodaj, czy tam utwórz. Od razu tu z poziomu aplikacji telefon możemy tego dokonać. Ja tutaj sobie pozwolę to anulować, bo...
1: Anuluj. Przycisk.
0: Bo po co mi to potrzebne do szczęścia? Na teraz nie potrzebuję.
1: Anuluj listę. Przycisk wróć.
0: Tak, od razu zakładka. Ostatnie. Kontakty karta. Mi się tu otworzyła. O.
1: Kalendarz.
0: Tak więc jeśli chodzi o szybkie wywoływanie czynności z aplikacji, tylko to jest zależne od tego, jak deweloper dany zaprogramował, co w tych szybkich czynnościach się może znaleźć. Ja już mówiłem, na przykład aplikacja ING, to można sobie szybko wywołać w ten sposób kod blik i nie tylko. Dobra, teraz skoro już mamy otwieranie aplikacji za sobą, mam nadzieję, że niczego tutaj nie pominąłem, możemy sobie przejść na spokojnie do usuwania aplikacji. A zatem jeśli mowa o usuwaniu aplikacji, mamy na to 2 sposoby. Pierwszym z nich, pokażę go najpierw, chociaż tak naprawdę jest bardziej na okrętkę, ale jest często gęsto polecany przez różnego rodzaju instrukcje, tutoriale, jak odinstalować aplikację, gdy nam coś nie działa i tak dalej. Często każą właśnie udawać się nam do ustawień i stamtąd usuwać, chociaż nie rozumiem dlaczego. A skoro tak pokazują, skoro tak chcą, no to wypada mi i ten sposób pokazać. Tak więc przechodzimy sobie do ustawień.
1: Ustawienia. Ustawienia. Powiadomienia o... Alarm... Dostęp... Centrum... Ogólne. Przycisk.
0: Ogólne.
1: Za to urządzenie. Przy...
0: Tam będzie teraz coś takiego jak iPhone miejsce.
1: AirDrop. AirPlay. Obraz w obrazie. CarPlay. Przycisk pod... iPhone miejsce. Przycisk.
0: No właśnie tutaj. Tutaj sobie możemy szybko podglądnąć, jakie zużycie naszej pamięci naszego telefonu.
1: iPhone. iPhone 44,7 GB 64.
0: No właśnie, od razu pokazuje, co najwięcej zajmuje.
1: Gigabajty w użyciu. Zalecenia. Odinstaluj nieużywane. Wyłączone. Przycisk.
0: Tak, tutaj nam aplikacje będą odinstalowywane, ale ich dane będą pozostawać w iCloudzie. Nie będą nam tutaj ruszane.
1: Zwolnij 5,05 GB. Nieużywane aplikacje będą automatycznie odinstalowywane, gdy na urządzeniu zaczyna brakować pamięci. Twoje dokumenty i dane zostaną zachowane.
0: Tak, teoretycznie tak, natomiast nie musimy tego robić. No gdyby była sytuacja podbramkowa, że tej pamięci mamy mało, no to wtedy ok.
1: Teraz 1,54 wiadomości, 1 przed iCloud Drive, Audible, WhatsApp, 808,2 MB, OST, użycie, wczoraj, przycisk.
0: Tak, te aplikacje na tej liście są w formie przycisków i teraz, żeby ją odinstalować, w daną aplikację będącą przyciskiem należy wejść.
1: WhatsApp 22.21.77.
0: Bardzo przepraszam za mojego psa, jeśli go tam słychać, oby nie.
1: Wielkość aplikacji 123,1. Dokumenty i dane 685,1 MB. Odinstaluj aplikację. Przycisk.
0: I teraz tak, nigdy nie pamiętam, która z tych opcji co robi, ale mamy na szczęście jej opis.
1: Zwolnij to pamięć używaną przez tę aplikację, ale pozostawi jej dokumenty i dane bez zmian. Ponowne zainstalowanie aplikacji przywróci dane, jeśli jest ona nadal dostępna w App Store.
0: Tak, czyli teoretycznie nam się zachowuje wszystko w iCloud i nie wiem, czy miniaturka aplikacji przypadkiem też nie. Czy to właśnie nie jest to odinstaluj nieużywane, bo jeśli mamy odinstaluj nieużywane, to na przykład wtedy nam mówi, że nazwa aplikacji i jeszcze mówi, że w iCloud. No i tutaj właśnie nam to działa dokładnie w ten sposób. Odinstaluj aplikację, odinstalowuje stricte aplikację, ale jej dane pozostawia.
1: Usuń aplikację. Przycisk.
0: Natomiast usuń aplikację.
1: Aplikacja oraz powiązane z nią dane, które zawiera telefony, zostaną usunięte. Tej czynności nie można cofnąć.
0: No tak, czyli pierwsza opcja, jeśli na przykład odinstalowaliśmy z jakichś względów Facebooka, Messengera, jeśli chcemy na przykład tutaj sobie zwolnić tę pamięć, ale chcemy, żeby jej dane pozostały i coś tam, żeby się nie trzeba było na nowo logować, no to wtedy po prostu wystarczy odinstaluj.
1: Zwolnij to pamięć.
0: Odinstaluj aplikację, przycisk nam wtedy odinstaluje, niczego nam jakby nie ruszy.
1: Aplikacja,
0: a usuń,
1: przycisk.
0: Odinstaluję ją całkowicie, wyzeruję, wymarzę jej dane, co też jest często gęsto zalecane, jeśli są jakieś błędy z aplikacji, żeby je po prostu usuwać. Ale po co tak? Tak naprawdę możemy aplikację usuwać w sposób znacznie prostszy, nie wchodzić w jakieś ustawienia ogólne i tak dalej, iPhone miejsce. Tylko należy sobie z ekranu początkowego, bądź też z biblioteki aplikacji, bądź też, co zaraz pokażę, można sobie zrobić, wyszukać też w Spotlight i tę aplikację daną, na której nam już nie zależy, albo którą chcemy przywrócić do stanu używalności, możemy ją sobie w ten sposób usunąć. Ja może najpierw pokażę z ekranu początkowego, jak apkę daną usuwać.
1: Ustawienia.
0: Tak. I teraz na przykład, co byśmy tu chcieli usunąć?
1: WhatsApp. Jeden nowa rzecz.
0: A WhatsAppa, bo co? Bośmy się zeźlili na WhatsAppa, chcemy go stąd usunąć. W związku z czym, no właśnie, tu mamy parę na to patentów, bo możemy albo wywołać sobie edycję ekranu początkowego z opcji na pokrętle.
1: Tryb edycji.
0: To, o czym mówiłem na początku, gdyśmy wchodzili w ustawienia, dostępność, voiceover i tam mieliśmy opcję czynności pokrętła i mieliśmy tam edytuj ekran początkowy, jakoś tak to się nazywało. Gdybyśmy tej opcji nie mieli włączonej, tej czynności tu by nie było, po prostu by nam robiło to.
1: Wielkie WHATS.
0: Tak by było.
1: Stefan.
0: Tak, Stefan. A tak mamy
1: czynności.
0: Mamy tryb edycji. Możemy sobie rozpocząć i teraz.
1: Edycja rozpoczęta. WhatsApp. Edycja. Jeden nowa rzecz.
0: I teraz, gdy my sobie pukniemy teraz, jak gdybyśmy chcieli otworzyć tę aplikację, może przejdźmy w ogóle na inną aplikację, gdy mamy tryb edycji rozpoczęty.
1: App Store. NordVPN. Pogoda. Edycja. Przypomnienia. Kalkulator. Pogoda. Edycja. NordVPN.
0: Tu. Puk.
1: Uwaga. Usunąć NordVPN. Usunięcie aplikacji z ekranu początkowego spowoduje pozostawienie jej w bibliotece aplikacji. Usuń aplikację. przycisk. Usuń z ekranu początkowego. Przycisk. Anuluj. Przycisk.
0: I teraz tak, jak słusznie nam tutaj VoiceOver podpowiedział, usunięcie aplikacji z ekranu początkowego pozostawi ją w bibliotece aplikacji, czyli na tym ekranie z aplikacjami jej mieć nie będziemy, natomiast w bibliotece aplikacji, którą sobie wesoło przedtem przeglądaliśmy, już tak, tam aplikacja
1: edycja
0: będzie.
1: Zakończona.
0: Oj, zbyt długo. Tutaj też niestety należy pamiętać o tym, że limit ten jest. Nie wiem, ile on tam wynosi. Szczerze mówiąc, czy minutę, czy jakoś tak, w każdym bądź razie przekroczyliśmy i edycja ekranu się nam właśnie zakończyła, ale opcja dotycząca usuwania chyba dalej pozostała.
1: Usunąć NordVPN, usuń aplikację, przycisk.
0: Tak, mamy dwie opcje, w zasadzie to trzy, no ale jedna to jest anuluj, więc no właśnie, możemy zaniechać, że tak powiem, tego działania. Natomiast te dwie pozostaje, usuń aplikację, czyli usuwa nam nie tylko z ekranu początkowego, ale usuwa nam wszystkie dane. Po kliknięciu w każdą z tych opcji będziemy jeszcze pytani, czy my aby na pewno ją chcemy usunąć, że to jest nieodwracalne, że usunie te wszystkie dane i tak dalej. Jeszcze raz musimy potwierdzić, usunie aplikację i tak dalej.
1: Usuń z ekranu początkowego. Przycisk.
0: Tutaj chyba będziemy mieli też komunikat jeszcze raz, że nam przeniesie do biblioteki aplikacji, czy na pewno chcemy to zrobić i też będzie komunikat usuń z ekranu początkowego. Możemy to w sumie zrobić, żeby nie być gołosłownym.
1: Kalendarz. Piątek.
0: Ups, tutaj nam już nie potwierdził, także usunęliśmy sobie apkę.
1: Zegar, kalkulator, przypomnij, pogoda, App Store, WhatsApp.
0: Tam gdzieś był jeszcze NordVPN, tego nie ma. No i właśnie, to jest jedna z opcji w ogóle wywoływania trybu edytowania ekranu początkowego. Drugą z opcji jest to, co zdaje się już mówiłem, czyli poprzez przytrzymanie
1: App Store
0: na danej aplikacji mieliśmy tutaj usuń aplikację też.
1: Zielonki, usuń aplikację, dodaj.
0: Możemy tutaj się przełączać między poszczególnymi miejscowościami, dla których nas interesuje prognoza pogody i mamy jedną z opcji.
1: Dodaj.
0: Tutaj przycisk. Dodaj, czyli możemy sobie miejsce dodać, ale mamy też jedną z opcji pod tytułem
1: edycja ekranu początkowego, przycisk.
0: Edycja ekranu początkowego. Jeśli my w nią wklikniemy, oczywiście nam tutaj się zrobi edycja ekranu początkowego, czyli to, co robiliśmy z tych czynności na pokrętle, czyli szybciej, czyli sprawniej było w tamtym przypadku, wygodniej.
1: Usuń aplikację, zamknij menu kontekstowe.
0: I usuń aplikację też, możemy aplikację pogoda sobie stąd wywalić, jak również z całego urządzenia. Pamiętajmy, że aplikacja pogoda jest aplikacją wbudowaną, aplikacją dostarczaną przez Apple i jeszcze do niedawna nie mogliśmy sobie ich usuwać. A teraz tak naprawdę możemy chyba wszystkie usuwać, o ile mnie pamięć nie myli, no chyba telefonu jedynie nie możemy usunąć i bodaj wiadomości, no i ustawień, z tego co wiem, i App Store. Oj, no nam się zbiera lista, ale tak naprawdę to są chyba tylko te aplikacje, których nie możemy usunąć. Jeszcze do niedawna nie mogliśmy Safari usunąć, teraz zdaje się możemy maila nie mogliśmy usunąć, teraz możemy, ba, portfel, aplikacja portfel do przechowywania kart naszych płatniczych i nie tylko, umożliwia nam od wersji iOS 16.1 usunięcie aplikacji portfel całkowicie. Oczywiście potem możemy sobie je, te aplikacje usunięte, przywracać z App Store, nie ma problemu, natomiast warto wiedzieć, że można i że żeby raczej się nie bawić, jeśli nie chcemy potem tego szukać w App Store i tak dalej, no to warto wiedzieć może, że można, ale eksperymentować, no to już na własną rękę, prawda?
1: Usuń aplikację.
0: Więc usuń aplikację.
1: Zamknij menu.
0: Edycja ekranu początkowego. Tam się to nazywało tryb edycji na czynnościach, tutaj edycja ekranu początkowego robi nam to samo, czyli no właśnie, co my możemy sobie zrobić za pomocą takiej edycji ekranu początkowego. O tym będzie za chwilkę. Ale jeszcze zanim o tym, to zapomniałem jeszcze o tych kilku sposobach na usuwanie aplikacji. Jak wspomniałem, można to zrobić ze Spotlighta, można to zrobić z poziomu biblioteki aplikacji, czy to wyszukując, czy przeglądając. Nie pamiętam, czy można usuwać wyświetlając aplikację w widoku alfabetycznym, natomiast w tym kategorii można. Tego może nie będę pokazywał, natomiast pokażę, jak ze Spotlighta sobie sprawnie aplikację usunąć. Jakie w ogóle mamy opcje w obrębie danej aplikacji? Zrobimy to sobie na przykładzie może aplikacji mObywatel. A co? To jest aplikacja firmy trzeciej. Tam, gdzie wbudowane aplikacje nie mają możliwości udostępnienia z App Store, to znaczy z menu kontekstowego, tak, aplikacje firm trzecich mają takową możliwość i od razu możemy sobie takie aplikacje, linki w zasadzie do tych aplikacji prowadzące do App Store, możemy udostępnić je czy to w wiadomościach, czy skopiować dany link, czy wysłać airdropem i tak dalej, i tak dalej. Standardowe okienko udostępniania. Aplikacje możemy dzięki temu innym udostępniać. A zatem przystąpmy do dzieła I na przykładzie mObywatela być może odpalamy sobie Spotlight.
1: Spotlight. Spotlight. Wejście ekranu Braille. Orientacja za O, B, Y. Najlepsze
0: MOBY wpisane.
1: Najcelniejsze. Nagłówek.
0: Najcelniejsze. Podpowiem, że nie warto chodzić gestem prawo-lewo, tylko warto sobie tutaj wyeksplorować, czy to w zakresie wyszukiwania kontaktów czy aplikacji bliżej góry ekranu do nagłówka najcelniejsze, bo tak naprawdę skoro najcelniejsze, skoro najtrafniejsze, to jest szansa, że trafimy na to, co potrzeba.
1: mObywatel.
0: Tak. Jak widzimy, to jest aplikacja. On nam tego nie powie oczywiście, ale zobaczymy, czy mamy coś jeszcze w prawo.
1: Nagłówek. mObywatel. Przycisk. mObywatel logowanie. Przycisk.
0: To już są wyniki wyszukiwania otwierające nam Safari z konkretnych stron.
1: mObywatel.
0: My tego nie chcemy, więc cofamy się w lewo. I teraz puk-pukam z przytrzymaniem.
1: Do ekranu początkowego. Przycisk.
0: O, widzicie. Nie mieliśmy jej na ekranie początkowym, więc w bardzo szybki sposób również możemy sobie aplikację dodać do ekranu początkowego.
1: Do ekranu. Udostępnij aplikację. Przycisk.
0: Widzicie, nie mieliśmy tego w poprzednich przypadkach. Mamy to tutaj teraz. Udostępnij aplikację. Tak jak już wspomniałem, mogę taki link do App Store, do tej aplikacji udostępnić dalej.
1: Usuń aplikację.
0: Przycisk. Usuń aplikację. I tu mamy tak naprawdę tyle. No gdybym ja ją teraz usunął, to znaczy wcisnął.
1: Usuń aplikację. Uwaga. Usunąć mObywatel. Usunięcie tej aplikacji spowoduje także usunięcie jej danych. Anuluj. Usuń. Anuluj.
0: Prawda, więc gdybyśmy mieli sytuację, że trzeba ją przeinstalować, taką aplikację, no to wtedy możemy sobie w ten oto sposób szybko poradzić.
1: Anuluj.
0: Ja oczywiście anuluję, bo nie chcę usuwać swojego mObywatela. Ostatnio jakieś problemy miewałem, próbując aktywować aplikację u jednego z domowników, więc może ja się nie będę dobrowolnie pozbawiał aplikacji, gdy już ją mam normalnie aktywowaną, dokument tożsamości aktywowany i tak dalej.
1: Anuluj.
0: Więc ja to sobie anuluję.
1: Spotlight. mObywatel. Wejście.
0: Prawda. Usuniemy.
1: Poczta.
0: No tak. I to odnośnie usuwania byłoby jeszcze... A, sprawdzimy jeszcze sobie w tym widoku.
1: Biblioteka aplikacji. Biblioteka aplikacji.
0: No bo tutaj aplikacje normalnie możemy usuwać, przeglądając te folderki. A sprawdzimy jeszcze tak dla świętego spokoju, czy alfabetycznie je sortując. Czy my to możemy...
1: Biblioteka aplikacji. Amazon. Aparat. Amazon.
0: A choćby nawet na przykładzie Amazonu nie zrobiliśmy trybu edycji ekranu początkowego, ale...
1: Edyt na App Store. Wiersz numer 2. Poza poczta. Wiersz numer 3. Kolumna numer. Amazon. Edyt. Strona 1.
0: O, widzicie. I tym szybkim sposobem przenieśliśmy sobie Amazon na ekran początkowy. O tym będzie właśnie za chwilkę. Do tego zmierzałem, natomiast nie chcę na razie tego jeszcze robić.
1: Uwaga. Usuń aplikację. Usuń z ekranu początkowego.
0: Usuń z ekranu początkowego.
1: Dodaj widget.
0: O, przycisk. Usunęliśmy.
1: Poczta. Strona.
0: A, i dobrze, o to właśnie mi
1: strona 2 z 2.
0: Chodziło.
1: Telefon. Wyświetlam bibliotekę. Watch. Biblioteka aplikacji. Amazon. Wielkie.
0: No jak widzimy.
1: Allegro.
0: Nie jesteśmy w stanie usunąć z tego widoku alfabetycznego. No ale to nic. Inne pozostałe sposoby poznaliśmy, więc teraz zajmijmy się może przenoszeniem aplikacji, ich porządkowaniem. Co my właściwie tak naprawdę możemy sobie zrobić? Ale nim jeszcze przejdziemy do tej kwestii dotyczącej przenoszenia aplikacji, pozwolę sobie jeszcze doprecyzować pewne rzeczy odnośnie udostępniania aplikacji, a także kilka słów więcej jeszcze powiem o Spotlightie, bo uważam, że nie wyczerpałem jeszcze tego tematu dostatecznie. Powiedziałem o wyszukiwarce Spotlight w kontekście aplikacji, jednak nie poświęciłem temu tematowi wystarczająco, moim zdaniem, dużo uwagi. Tak więc teraz pozwolę sobie to jeszcze nadrobić. Ale zanim to jeszcze o tym udostępnieniu aplikacji, bo oczywiście aplikacje firm trzecich, jak już zdaje się wspomniałem, możemy udostępniać zarówno z biblioteki aplikacji, zarówno z poziomu Spotlight, ale także z ekranu początkowego, więc to też jeszcze chciałbym dodać, żeby precyzji stało się zadość. Jeszcze może to pokażę tak naprawdę, że tak to można sobie zrobić.
1: WhatsApp.
0: Na przykładzie WhatsAppa zróbmy sobie ten manewr, czyli teraz puk-pukam z przytrzymaniem, ażeby otworzyć menu kontekstowe dla danej aplikacji.
1: Szukaj, przycisk, szukaj, nowy czat, przycisk.
0: Jak widzimy, mamy tutaj opcje dotyczące wyłącznie WhatsAppa.
1: Aparat, przycisk, mój pod QR, edycja ekranu początkowego, przycisk.
0: Ale tutaj już zaczynają nam się opcje dotyczące zarządzania aplikacjami, jak mieliśmy to wcześniej. Opcje stricte systemowe tutaj są.
1: Udostępnij aplikację.
0: Przycisk. I tutaj mamy właśnie udostępnij aplikację.
1: Usuń aplikację. Przycisk.
0: Usuń aplikację, czyli tak naprawdę to wszystko, co też mieliśmy w bibliotece aplikacji. To, co mogliśmy z poziomu Spotlighta.
1: Zamknij menu kontekstowe. Przycisk.
0: No i zamknij menu kontekstowe, przycisk. Niemniej, tak jak już mówiłem, to udostępnianie aplikacji otwiera nam tutaj okienko standardowe udostępniania. Mało tego, my tą aplikację możemy sobie na przykład wysłać airdropem, komuś link, nie tylko komuś, ale również sobie między swoimi urządzeniami, w tym na przykład na Maca, jeśli wersja danej aplikacji wspiera Maca, zwłaszcza jeśli wspiera te najnowsze Maci z procesorem M1 bądź M2. Również to możemy sobie uzyskać, wysyłając taką aplikację samemu sobie na swojego Maca. Otworzy nam się wówczas Mac App Store z daną aplikacją, chyba że aplikacja w takowym Mac App Store dla urządzeń z M1 bądź M2 nie jest dostępna, wówczas po prostu zostanie otwarta Safari z podglądem aplikacji w App Store z adnotacją, że ta aplikacja jest dostępna wyłącznie dla iPhone'a.
1: Usuń aplikację. Udostępnij aplikację. Przycisk.
0: Żeby słowom moim stało się zadość, jeszcze sobie to szybko klikniemy.
1: Udostępnij aplikację. Zamknij okno wyskakujące.
0: Widzicie? Brzmi znajomo, prawda?
1: Zamknij. WhatsApp Messenger. WhatsApp. Zamknij. Michał Kasper. Monika. Messenger. Zoom. E-mail. Wiadomość. AirDrop. Przycisk.
0: Jak widzimy, możemy sobie tutaj dowolnie wysyłać. AirDropem na przykład to otworzy nam.
1: Wyślij kopię przez AirDrop. Nagłówek.
0: Wyślij kopię przez AirDrop.
1: Ok. Urządzenia. My Macieka.
0: No tak, mój MacBook, na którym to nagrywam i realizuję niniejszy podcast. Gdybym sobie teraz w niego tu puknął, jeśli aplikacja jest w App Store dla Maca, otworzyłby mi się Mac App Store właśnie z daną aplikacją. Ale dobrze, udostępnianie aplikacji już wyczerpałem dostatecznie, tak więc przejdziemy sobie teraz stricte do Spotlighta. Bo Spotlight to nie tylko wyszukiwanie aplikacji, to nie tylko przeszukiwanie plików pod kątem danych słów kluczowych i tak dalej. To są również czynności różne, typu ustawianie budzika, ustawianie przypomnień. Jeśli my mówimy, na przykład wpiszemy ustaw przypomnienie na godzinę 7:30 o danej treści, która ma nam zostać przypomniana, to wówczas takie przypomnienie po prostu z poziomu Spotlighta zostanie nam utworzone. No niestety nie działa to w języku polskim, możemy się tym obejść smakiem. Ja to wspominam tylko tak dla ciekawostki, w ramach tego, co ten Spotlight potrafi. Potrafi nam liczyć różne rzeczy, przeliczać jednostki, jeśli się na przykład zastanawiamy, ile to jest te 90 stóp, bo czytamy sobie na jakimś amerykańskim bądź brytyjskim portalu, że jakieś auto spadło z wysokości 90 stóp. No i pytanie, ile to jest metrów, prawda? Można sobie to w ten sposób szybciutko przeliczyć. Albo na przykład, jeśli chcemy sobie sprawdzić kurs jednej waluty dla drugiej, również możemy tego dokonać w bardzo prosty, przyjemny sposób. Ja to za chwilkę zademonstruję, gdyż też nie wspomniałem o tym, że Spotlight można otworzyć jeszcze na jeden sposób, poza podanym wcześniejszym sposobem. A pamiętacie, jaki to był sposób? Tak? Zgadliście, to były trzy palce w dół na ekranie głównym z aplikacjami. Spotlight możemy również otworzyć, stukając w regulator stron.
1: Strona 1 z 1. Regulacja.
0: No właśnie w to. Jeśli my sobie w to tutaj pukniemy, również zostanie otwarty nam Spotlight. Ale Spotlight to również szybkie wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości do ludzi w naszych kontaktach. To również szybkie wyznaczanie trasy, jeśli mamy w danym na przykład kontakcie adres sobie jakiś wpiszemy. To szybkie ustalanie wydarzeń w kalendarzu. No, jest tego od groma. Ja może pokażę na przykładzie tych, powiedzmy, walut, powiedzmy tych stóp i metrów. No i tak, myślę, że to będzie takie jeszcze godne, dobre uzupełnienie niniejszej audycji. Tak więc stukam sobie dwukrotnie w ten regulator stron, wybór w zasadzie stron.
1: Strona 1 z 1, regulacja.
0: W tenże właśnie.
1: Najlepszy wynik wyszukiwania Spotlight, pole tekstowe, edycja, szukaj, punkt wstawiania na początku.
0: Dokładnie, odpalił nam się Spotlight i teraz my sobie na przykład chcemy sprawdzić, ileż to jest $700, czy nam się opłaca kupować tego, powiedzmy, iPhone'a 13 w Stanach Zjednoczonych, czy nam się opłaca go kupić jednak w Polsce, zwłaszcza po doliczeniu VAT-u i tak dalej, gdzie to, powiedzmy, będzie z $740 na przykład. No i to możemy sobie tutaj wpisać teraz.
1: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekranu z przodu. Znaleziono 7 rzeczy.
0: 740 USD.
1: Znaleziono 8 rzeczy.
0: Tyle mi wystarczy. 740 USD.
1: orientacja pionowa.
0: Idę sobie na górę ekranu. Przechodzimy sobie do nagłówka najcelniejsze.
1: Najcelniejsze. Nagłówek. 740,00 dolara amerykańskiego, znak równości. 3220,85 złotego polskiego.
0: Tak. Tyle by kosztował ten nasz ewentualny iPhone. Tak podaje ceny troszeczkę z kosmosu, troszeczkę posiłkując się jednym filmikiem na YouTube, gdzie akurat ostatnio widziałem, jak tam jeden pan był w Stanach i porównywał sobie później te ceny, podał cenę tych 740 dolarów. No więc tyle by nam wyszło na polskie. Niestety wadą tego rozwiązania Spotlight dla iOS w przeciwieństwie do Spotlighta na Macu jest to, że jeśli my sobie wejdziemy w interakcję z takim... Na Macu to się w ogóle wyświetla jako zbiór, powiedzmy, z którym możemy sobie wchodzić w interakcję i ta interakcja jest wielopoziomowa tak naprawdę, że my sobie możemy wchodzić w głąb, w głąb, w głąb i w głąb i tak naprawdę wybierać między wieloma zmiennymi. Teraz niestety tego nie zademonstruję z pewnych przyczyn technicznych, natomiast wygląda to tak, że jeśli my na przykład sobie wpiszemy te 740 USD, pojawi nam się zbiór, my sobie szybką nawigacją do niego przejdziemy, interaktujemy się, mamy wyłącznie dolary na PLN, ale jeśli wejdziemy z tym w jeszcze głębszą interakcję, idąc sobie w prawo, możemy poznać tam, ile to jest euro, ile to franków szwajcarskich, bodaj rubli, jenów japońskich, zdaje się, że też juanów chińskich i tak dalej, więc można, jest to dużo bardziej zróżnicowane, mamy większy jakby wybór niż w przypadku iOS. No, ale na pochwałę zasługuje to, że wreszcie to w polskim działa, z polską walutą to działa, zarówno na Macu, jak i na iPhone'ie, bo no jeszcze ze 2 lata temu, powiedzmy, no to jeszcze działać na naszym rodzimym rynku nie chciało, znaczy na naszym rodzimym rynku może i to działało, ale nie z naszymi walutami i tak dalej, więc no niestety nie mogliśmy się tym w pełni cieszyć, a teraz już możemy więcej niż mogliśmy wtedy. No i teraz znów sobie wpiszemy coś w stylu, ile te 90 stóp, żeby nam podał w metrach.
1: Najlepszy wynik wyszukiwania. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja...
0: I specjalnie wpiszemy 90 stóp. Domyślnie i tak to będą metry tak naprawdę, więc po co mamy pisać? Możemy oczywiście to uczynić, ale wcale nie musimy.
1: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Znaleziono 8 rzeczy.
0: Oczywiście najcelniejsze, pamiętajmy. I w prawo VoiceOver nam powie zaznaczone, to będzie to.
1: Zaznaczone. 90 stóp, znak równości. 27,43 metra.
0: No tak, czyli to auto biedne spadło z takiej oto wysokości. Gdzieś tam w jakimś kanionie chyba w Kalifornii coś takiego było. Jakaś taka sytuacja i mi się teraz przypomniała, że to auto akurat z takiej wysokości spadło. No więc 90 stóp to mamy...
1: Zaznaczone. 90 stóp, znak równości. 27,43 metra.
0: Przycisk. Od razu nam to ładnie powie.
1: Zaznaczone.
0: Spróbujemy sobie to teraz z przytrzymaniem potraktować.
1: Kopiuj. Przycisk.
0: O, możemy sobie ten wynik skopiować, widzicie?
1: https://www.google.pl/search/kop/udostępnić.
0: Udostępnić komuś i tak dalej. Gdybyśmy w to kliknęli, otworzyłaby nam się zwyczajnie przeglądarka Safari z odpowiednim zapytaniem już w Google, które by nam zaczęło szukać tak naprawdę tego naszego zapytania. Więc no nie ma do końca to sensu. Nic z tym za bardzo nie możemy zrobić, poza tak naprawdę doprecyzowaniem zapytania. I za tym przykładem, my chcemy teraz koniecznie, żeby nam to podało na przykład w centymetrach.
1: 90 stóp, pole tekstowe, edycja, 90 stóp,
0: 90 stóp, w cymy.
1: Wejście ekranu Braille'a,
0: spacja w cm. I zobaczymy, co on nam tu zrobi teraz, słuchajcie.
1: Zaznaczone. 90 stóp cm, znak równości, 2743,2 cm.
0: Przycisk. No proszę bardzo, mamy centymetry, gdybyśmy chcieli w decymetrach również, bo czemu nie? W calach też działa.
1: Wejście ekranu Braille'a, orientacja, znaleziono 3 rzeczy, 90 stóp c, przycisk, znaleziono 3 rzeczy, znaleziono 3 rzeczy, znaleziono 3 rzeczy, c, a, e, znaleziono 4 rzeczy.
0: Cal.
1: Orientacja, zaznaczone. 90 stóp cal, znak równości, 1080 cali.
0: Proszę bardzo, 1080 cali. Można sobie to bardzo szybko zrobić. Tak samo, jeśli byśmy chcieli kurs na przykład dolara albo euro w innej walucie, dosłownie, no to podajemy kod waluty. Nazwa waluty pewnie też zadziała, tylko po co pisać nie wiadomo ile. Tak nam to działa. Pokażę jeszcze ewentualnie taką zależność, na przykład jeśli założymy, że nie umiemy pisać, bo tak, kto nam broni? Można nie umieć pisać. Znaki. Więc napisamy sobie stóp przez w ogóle u otwarte.
1: Znaleziono 7 rzeczy. Znaleziono 3 E, T, U, P. Znaleziono
0: stóp.
1: 7 rzeczy.
0: I zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Pewnie sobie poradzi.
1: 700 stóp. Sugestie Siri. Nie przeszkadzać. 17. Sugestie Siri. Sugestie 700 stóp. Sugestie 700 stóp. Przycisk.
0: Okej.
1: Znaleziono 3 rzeczy. Orientacja pionowa. 700 stóp CM. Sugestie Siri.
0: Oj, nie poradził sobie z tym zadaniem, z tym błędem ortograficznym. No, czyli radzę dobrze pisać, prawda? Wiadomo, że stóp przez U zamknięte, chyba że sobie podyktujemy, dyktowanie również działa bardzo dobrze, więc też sobie tego można dokonać w ten sposób. Mile na kilometry działa, kilometry na godzinę w węzłach, powiedzmy, jeśli sobie płyniemy, kilometry na mile morskie również i tak dalej, litry na galony, gdybyśmy chcieli odwrotnie, to wszystko działa, nie ma już sensu się tutaj rozdrabniać nad tym, bo konwerter jednostek moim zdaniem tutaj sobie radzi.

0: temat, nie? Dobrze, odpalamy sobie jeszcze raz Spotlight, bo mi się w międzyczasie ekran zablokował. No cóż, takie uroki, niestety.
1: Strona 1 z 1. Znaleziono 8. Najlepszy Spotlight. Wejście ekranu Braille'a.
0: No i cóż, do kogo byśmy sobie chcieli, nie wiem, zadzwonić, napisać. A na przykład do... No cóż, jest Michał Dziwisz, on myślę, że się nie obrazi. Nie będziemy oczywiście do niego dzwonić, go niepotrzebnie zasypywać połączeniami, zwłaszcza w niedzielę. Zrobimy sobie po prostu demonstrację taką bez dzwonienia.
1: Zaznaczone. Michał Dziwisz. Przycisk.
0: Właśnie. To się zmieniało z wersji na wersję, tak naprawdę w różnych betach działało to różnie. Raz ja mogłem sobie normalnie puknąć i mi się stosowne opcje otwierały, innym razem jeszcze w listopadzie, jak się przygotowywałem do audycji, jak sobie to testowałem, chciałem to zrobić. Niestety już samo puknięcie nie zadziałało nam, trzeba było to zrobić inaczej. W związku z czym ja może pokażę obie te opcje, gdyby w przyszłości, bo tak naprawdę one albo lubią współdziałać, albo lubią działać zamiennie, to znaczy jak działają jedna z drugą, to działają, a jak się któraś wykrzaczy, to dokumentnie i trzeba sobie czekać tam parę miesięcy, aż szanowny Apple błąd naprawić raczy, więc tutaj mamy Michała Dziwisza. Ja sobie w niego teraz tutaj puk-pukam, mam nadzieję, że nie będzie bolało, Michale.
1: Znaleziono 6 rzeczy. Znak. Michał Dziwisz. Przycisk. Nagłówek.
0: I teraz voiceover nam gada głupoty, ale gdy pójdziemy sobie w prawo...
1: Wiadomość. Przycisk.
0: To mamy coś takiego dostępne jak czynności. Wiadomość. Dostępne czynności, czy one nam pozwalają...
1: Pokaż inne opcje.
0: A tak, możemy sobie na przykład do Michała od razu napisać maila.
1: Połącz. Przycisk.
0: Połącz. Tu również mamy dostępne czynności, czy nie?
1: P.
0: Nie mamy.
1: Wideo. Przycisk. E-mail. Wygaszone. Wiadomości. Michał Dziwisz. Jest. Wideo. Przycisk.
0: Tu już mamy wiadomości do Michała.
1: Połącz.
0: Spróbujemy,
1: przycisk.
0: Gdy sobie damy połącz, to czy nam zacznie od razu do Michała dzwonić, czy może będziemy mieli w ogóle wybór opcji. Zaraz sobie to zobaczymy, a może z przytrzymaniem połącz?
1: iPhone, facetimy, WhatsApp, zamknij menu kontekst, facetimy, przycisk.
0: Widzicie?
1: Zwinięte.
0: Jest FaceTime zwinięte, dlatego że...
1: iPhone 690... iPhone?
0: Tak, jest iPhone, jest FaceTime zwinięte, bo mamy opcji dwie, to znaczy wideo i audio oraz WhatsApp, no bo obaj też posiadamy WhatsAppa i tak dalej, więc ten WhatsApp będzie.
1: Facetimy.
0: Przykładowo
1: przycisk.
0: Chcemy FaceTime'a sobie tutaj zrobić.
1: Franciszek. Facetimy. iPhone 600. Zamknij menu. Facetimy. Przycisk. Rozwinięty.
0: Tak. Facetimy. Też iPhone. Aha, bo po prostu chodzi o to, że gdybym ja miał jego maila w kontaktach, Michał miałby tego maila podpiętego również do Apple ID i używałby go do przyjmowania połączeń i wykonywania FaceTime, no to mógłbym również sobie jego tutaj w ten sposób wywołać za pomocą jego maila. No ale że mamy telefon, no to niech będzie sobie telefon.
1: Michał Dziwisz. Wiadomo, Michał Dziwisz. Przycisk.
0: Dalej mamy tutaj Michała Dziwisza, mamy wiadomość.
1: Przycisk.
0: Dostępne czynności i pokaż inne opcje. Pokażę.
1: Pokaż inne opcje.
0: O co chodzi?
1: iPhone 600. Zamknij menu.
0: Dokładnie chodzi o to samo. Gdyby Michał miał też inny numer, znaczy zapewne ma, ale ja mam ten, ale jakbym chciał do niego na ten inny numer napisać, no to wówczas mógłbym ten numer z tego poziomu zmienić. No a tak, wycofam się.
1: Michał Dziwisz. Wiadomość.
0: Wiadomość.
1: Przycisk.
0: I co? Pukam sobie na Michale.
1: Wiadomości. Wiadomość. Pole tekstowe. Edycja. iMessage. Punkt.
0: Prawda? I już mogę do Michała normalnie napisać, bez większych trudności. No po prostu. Mogę do niego pisać. Zamkniemy sobie to.
1: Wróć do, szukaj, początek. Michał Dziwisz. Przycisk. Nagłówek. Kalendarz. Niedziela.
0: Dobrze. I teraz słuchajcie, jeszcze zrobimy sobie z tą opcją z przytrzymaniem, żebyście też wiedzieli, o co chodzi, bo ja mówię, to się zmienia, to działa sobie różnie, raz działa tak, raz inaczej. Teraz akurat w tam której z kolei becie, której z kolei pod wersji systemu iOS 16 już to naprawili. W każdym bądź razie na dzień nagrywania podcastu, a w zasadzie dzień później, gdy tam się nieśmiało bawiłem tymi opcjami, to działać nie chciało. Mimo że jeszcze wcześniej to działać chciało, na tydzień zdaje się przed nagrywaniem tego podcastu, więc no mówię, działa różnie, bądźcie, że tak powiem, przygotowani na różne ewentualności. Dobra, wchodzimy sobie z powrotem w Spotlight.
1: Spotlight, znaki, wejście ekranu Braille'a, orientacja
0: i
1: zablokowana.
0: I wpisamy sobie Michał Kasperczak.
1: Znaleziono 20, orientacja zaznaczone, Michał Kasperczak, przycisk.
0: Prawda? Mamy Michała Kasperczaka, od razu ładnie się nam zaznaczył. No i co? Ja wpisałem w sumie całe nazwisko, bo tak, ale jakbym sobie wpisał powiedzmy coś

0: stylu Kasper, też by mi znalazło. Mogę to równie dobrze sobie podyktować, prawda? Wolę tak, dlatego że mam od razu go w tych najcelniejszych, tak? A gdybym sobie wpisał Michał, no to bym mógł mieć tutaj różnych jeszcze innych Michałów. Zresztą zaraz to może zademonstruję, żebyście też nie zostali z tym sami sobie. Przytrzymujemy Michała Kasperczaka teraz. Tylko tak, żeby napuchło. O!
1: Wiadomość. Przycisk.
0: I tutaj już mamy opcje tożsame.
1: Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. Połącz. Przycisk. Zwinięty. Wideo. Przycisk. Zwinięty. E-mail. Przycisk. Zwinięty. I połącz. Przycisk.
0: Tak.
1: Zwinięty.
0: Tutaj nam to wygląda ciutkę inaczej.
1: Połącz. Przycisk. iPhone. 600. Facetime. Przycisk. Zwinięty. WhatsApp. Przycisk. iPhone. 600 milionów 24.
0: Tak, gdybym ja teraz tego iPhone'a puknął, zaczęłoby mi do Michała dzwonić. No, nie chcę tego robić teraz. W każdym bądź razie proces jest bardzo szybki, prosty i przyjemny, więc no, ja polecam. Ja sobie często generalnie z tego korzystam, żeby nie szukać po kontaktach i tak dalej. Zarówno na Macu tak naprawdę z tego korzystam, jak i na iPhone'ie, zwłaszcza, że na Macu. Ten proces wygląda jeszcze troszeczkę lepiej, jeszcze minimalnie intuicyjniej, nie licząc tego procesu wchodzenia w interakcję tak naprawdę, ale chociaż ja nie narzekam, ja na to tylko zwracam uwagę, gdyż dużo użytkowników, no tak jakoś z otoczenia, no tak troszeczkę jest im z tym nie po drodze. Może też dlatego, że mam sporo początkujących użytkowników, stąd ten problem gdzieś z tą interakcją, ale po prostu jakoś te opcje akurat tam moim zdaniem są troszeczkę to lepiej jest rozwiązane. W prostszy sposób można wybrać FaceTime audio, nie to, że tam powiedzmy FaceTime i nam zadzwoni nie wiadomo jak, czy po audio, czy po wideo tak naprawdę. No jest to taka troszeczkę mała niedogodność, ale no takie życie niestety.
1: Kasperczak.
0: Aha. Plusem tego puknięcia z przytrzymaniem jest to, że nie jesteśmy już zagubieni, tylko nam ten voice-over od razu powiedział, tak naprawdę od razu wylądowaliśmy w polu wyszukiwania, a tak no to nam z Michałem Dziwiszem robiło różne dziwne rzeczy po puknięciu po prostu bez tego przytrzymania, więc najlepiej sobie to przytrzymać, bo to jeszcze nie zostało tak rozwiązane, jak być powinno, więc podwójne stuknięcie z przytrzymaniem ja osobiście chyba no bardziej rekomenduję w tym akurat momencie, w tym wypadku. Zresztą warto znać, bo w różnych dziwnych, innych, nieoczekiwanych miejscach, w różnych aplikacjach może się to po prostu przydać, więc polecam mieć i to również na względzie. Pokażę jeszcze, powiedzmy, jak podyktujemy sobie, dajmy na to, nie wiem, Michał. I zobaczymy, jakie nam Michały znajdzie w Spotlight.
1: Spotlight. Znaleziono 8 rzeczy. Najlepszy.
0: Michał.
1: Znaleziono 40, myślę.
0: To ty myśl. O.
1: Najcenniejsze. Nagłówek. Zaznaczone. Michał Dziwisz. Przycisk. Nagłówek. Zdjęcia. Michał Wiśniewski. Kontakty. Nagłówek.
0: O tak. Michał Wiśniewski nie ma co. W każdym bądź razie kontakty. Nagłówek.
1: Michał Zawirowski. Michał Kasperczak.
0: Przycisk. Tak. Pozdrawiamy wszystkich Michałów, tych, których...
1: Przeciągnij. Aktywuj domyśl. Udostępnia. Ośrodek zdrowia Michał. Udostępniany.
0: Tak, ja nie wiem czemu Ośrodek Zdrowia Michałowice, no tak, bo jest Michał w sumie w środku, więc no tak naprawdę on też się tam między innymi znalazł. Gdybyśmy chcieli więcej Michałów, no to gdy w nagłówek kontakty klikniemy, nam się wtedy więcej tych kontaktów tutaj ogarnie, no ale przypuśćmy
1: Ośrodek
0: Zdrowia Michałowice, pukam z przytrzymaniem.
1: Wstawione. Michał, Ośrodek Zdrowia, połącz, wideo.
0: Mogę od razu połącz. Połączyć tutaj, nie połącz. Szkodzi mi.
1: Dom, telefon, 12, 380.
0: No i dzwonimy. Słuchajcie. Jak więc widzimy, nie wiem czy usłyszeliśmy to, ale nam tutaj ładnie to zadziałało. Kwestię Spotlight myślę mamy zamkniętą. To wyszukiwanie, to konwertowanie i tak dalej w tym Spotlightie. Nie jest to trudna sprawa. Niektórzy znajomi użytkownicy iPhone'a strasznie się na tego Spotlighta boczą. Zupełnie nie rozumiem dlaczego, co jest tego powodem, podczas gdy ten Spotlight no naprawdę robi fajną robotę. Ja go osobiście polecam. Jak już nie piszemy Braille'em, to klawiaturką ekranową, to tym dyktowaniem. On sobie inteligentnie w miarę pisania tak naprawdę precyzuje to, co my chcemy, zawęża nam te wyszukiwania, więc no jest moim zdaniem okej. Okay. Jeśli chcemy sobie powiedzmy wykluczyć, bo ja to wcześniej mówiłem, ale tego nie pokazałem, wykluczyć miejsca, aby nam Spotlight ich nie wyszukiwał, to wchodzimy sobie w ustawienia.
1: Safari. Ustawienia.
0: Nie, tutaj ustawienia.
1: Ustawienia. Prywatność.
0: Siri i wyszukiwanie to jest, tutaj jest ta esencja wszystkiego tak naprawdę.
1: przed wyszukiwaniem. Nagłówek. Polecenia głosowe są przetwarzane. Wysyłaj historię.
0: Przed wyszukiwaniem pokaż sugestie.
1: Pokaż ostatnie. Treści od Apple. Nagłówek. W wynikach spraw. W Spotlight. W Spotlight. Włączone. Apple może wyświetlać treści podczas sprawdzania tekstu lub obiektu.
0: To są sugestie generalnie Apple, które może system nam podpowiadać, czego byśmy ewentualnie chcieli sobie poszukać na podstawie naszej aktywności na iPhone'ie bądź innym urządzeniu Apple. To, co my chcemy sobie tam wyszukać, możemy sobie to oczywiście wyłączyć, jeśli nie chcemy tych sugestii, ale ja wiem, ja to mam w sumie włączone.
1: Sugestie od Apple. Nagłówek. Włącz powiadomienia. Pokaż w bibliotece aplikacji podczas udostępniania. Włączone.
0: O, podczas udostępniania to jest ważne ze względu na to, że dzięki temu możemy z ostatnio osobami, z którymi pisaliśmy, możemy to im udostępniać.
1: Podczas słuchania. Apple może oferować wycinki aplikacji. Przycisk.
0: I tutaj tak naprawdę już możemy sobie jakby sprawdzać, czy my daną aplikację chcemy, żeby ona nam była poddawana wyszukiwaniu.
1: Back. Playback. Przycisk. Parcel.
0: A na przykład parcel i sobie w niego wejdziemy.
1: Włączone. Parcel. Ucz się od tej aplikacji. Włączone.
0: O.
1: Siri będzie uczyć się sposobu, w jaki używasz aplikacji Parcel i tworzyć sugestie w wielu aplikacjach. Podczas wyszukiwania. Nagłówek.
0: Na przykład.
1: Aplikacja w wyszukiwaniu. Włączone.
0: Aplikacja w wyszukiwaniu i to jest to.
1: Treści w wyszukiwaniu. Włączone.
0: I treści w wyszukiwaniu też. Aha, aplikacja w wyszukiwaniu, czyli jak sobie wpiszemy w Spotlightie par, no to żebyśmy mieli ten Parcel. Jeśli wyłączymy sobie opcję tą,
1: aplikacja w wyszukiwaniu. Włączone.
0: No to wtedy nie będziemy mieli w wynikach wyszukiwania w aplikacjach aplikacji Parcel, w najcelniejszych. Natomiast jeśli sobie wyłączymy
1: treści w wyszukiwaniu. Włączone.
0: Treści w wyszukiwaniu, no to treści z tej aplikacji nie będą przekazywane do Spotlighta tak naprawdę, tak? To tutaj może mieć mniejsze znaczenie, no chyba rzeczywiście szukalibyśmy pod kątem jakichś przesyłek, no to wtedy tak. Ale jeśli na przykład wpisujemy sobie dane słowo kluczowe, no to i maile nam przeszukuje, i wiadomości nam przeszukuje, więc jeśli przełącznik treści,
1: treści w wyszukiwaniu włączone.
0: W wyszukiwaniu mielibyśmy wyłączone, no to nam tego nie będzie w ogóle uwzględniał w danej aplikacji.
1: Zawartość aplikacji Parcel będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania.
0: No, dokładnie tak.
1: Sugestie. Nagłówek. Na ekranie początkowym. Włączone. Sugeruj aplikację. Włączone. Powiadomienia o sugestiach. Włączone. Sugestie i zawartość aplikacji Parcel oraz jej skrótów będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania i w widżetach. Te sugestie i skróty są tworzone na podstawie sposobu, w jaki używasz aplikacji.
0: Tak, to też przeważnie w powiadomieniach, gdzieś tam o danej porze dnia, na przykład na zablokowanym ekranie. Jeśli wiele razy o tej porze dnia w przeciągu tam paru dni używamy danej aplikacji, no to też nam łaskawie zasugeruje, że aha, może wykonaj połączenie do tej osoby, aha, może teraz zamów sobie przejazd Uberem, bo ty zawsze jeździłeś tu i tu o tej porze, więc no tak to nam działa. I tak naprawdę to jest tyle. Jeśli chodzi o Spotlight, przejdziemy sobie teraz dalej, wreszcie, a raczej wrócimy do pierwotnej części podcastu. Zakończymy sobie ten tryb edytowania ekranu.
1: Edycja zakończona.
0: O. Ja może nadmienię, że dla użytkowników iPhone'a z Touch ID i przyciskiem Home kończymy edycję w bardzo prosty sposób, dlatego że tu wystarczy nacisnąć przycisk, ale z tego, co wyczytałem tak dzisiaj przypadkiem, przygotowując się do audycji, jeszcze tak sobie kontrolnie poczytałem w podręczniku to i owo, człowiek w końcu uczy się całe życie, znalazłem taką informację, że dla iPhone'ów z Face ID i bez przycisku Home procedura jest troszkę inna. Ja bym pomyślał, że to się robi też gestem przeciągnięcia, prawda, gestem zastępującym przycisk Home. A tu nic bardziej mylnego, podobno trzeba znaleźć i kliknąć sobie w przycisk gotowe. Skoro tak, no to niech tak będzie. Ja wierzę podręcznikowi Apple, w końcu Apple samo pisze swoje podręczniki, swoje tutoriale, więc no nie mam powodu im nie wierzyć. No i tu mała aktualizacja, moi drodzy, dlatego że tak się akurat złożyło, że dogrywam pewne elementy już jakiś czas po pierwotnym nagraniu całości podcastu. I tak się akurat składa, że niedługo po tym, jak już nagrałem tę całość, wszedłem w posiadanie iPhone'a właśnie z Face ID, czyli bez przycisku Home, czyli byłem w stanie to wszystko sprawdzić. I jak się okazuje, dobrze, że sam siebie z błędu wyprowadziłem i jednak mimo wszystko postanowiłem zweryfikować i nie do końca zaufać podręcznikowi, bo owszem, istnieje ta możliwość kliknięcia sobie w przycisk gotowe, ale jak słusznie przypuszczałem, gest zastępujący przycisk Home również działa. Więc tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, że my sobie przeciągniemy tym palcem od dołu ekranu do pierwszej wibracji, ażeby zakończyć właśnie ten tryb edycji ekranu początkowego.
2: Ale dobrze, kończenie edycji mamy, że tak powiem, omówioną. No ale czym tak naprawdę jest ta edycja ekranu początkowego? Co my możemy w jej obrębie robić? Ano, możemy po pierwsze przenosić sobie aplikacje z biblioteki aplikacji na taki ekran początkowy. To właśnie również w zakresie edycji ekranu. No a co jeśli nie mieliśmy tej biblioteki? No bo pamiętajmy, że biblioteka dopiero się pojawiła od iOS 14, a wcześniej tak naprawdę jej nie było. No, wtedy mieliśmy totalny Saigon. Mówiąc wprost, mieliśmy aplikacje wszystkie na ekranach kilku. Blisko 4-5 ekranów było jak nic. Chociaż no, jeśli konfigurowaliśmy iPhone'a od podstaw, od nowości, to może tego mniej było. No, tak ze dwa ekrany było, albo trzy. Mało tego, nie mogliśmy sobie odinstalowywać tych niepotrzebnych, więc trzeba było sobie radzić w inny sposób, przenosić na pierwszą stronę, powiedzmy, aplikacje, które nam się bardziej przydawały, śmietniczek tak zwany na stronie drugiej, plus folder nieużywane, śmietnik albo inne tam. No, było z tym zabawy, teraz jest troszkę lepiej, dużo lepiej, bo po pierwsze, większość aplikacji mamy w tej bibliotece aplikacji. Druga rzecz, my sobie możemy strony, jak nam się dana strona znudzi, możemy sobie ukrywać, też pokażę później jak. Możemy sobie w teorii strony między sobą przenosić, znaczy poszczególne ekrany z aplikacjami, to akurat nie chce za bardzo działać, mi nie chce działać, może ktoś ma pomysł jak to rozwiązać, ale moim zdaniem to jest błąd dostępnościowy. W każdym razie sytuacja wygląda dużo lepiej, aniżeli miało to miejsce jeszcze 2 lata temu, przed pojawieniem się iOS 14, bądź iPadOS 15 rok temu, gdzie to było wielkim wydarzeniem, albo nie, czekajcie, nie wiem, czy to nie w iOS 13 nawet ta biblioteka aplikacji się pojawiła. Dobra, nieważne, nie pamiętam teraz, iOS 14 lub 13, chyba 14. W każdym bądź razie tę opcję mamy. I teraz, no właśnie, już powiedziałem, że możemy przenosić aplikacje, przenosić strony, czyli ekrany początkowe między sobą. Możemy je ukrywać, pokazywać, usuwać dokumentnie, czyli dotychczas musieliśmy aplikacje wszystkie z danej strony usuwać, żeby nam dana strona zniknęła. A teraz po prostu możemy sobie stronę w trybie edycji ekranu ukryć, potem usunąć. I wszystkie aplikacje, co ważne, nie usuwają się dokumentnie z iPhone'a, na szczęście lądują za to w bibliotece, więc chociaż tyle. Takie tutaj mamy ułatwienie. Jak do tego wszystkiego dojść, powiem zaraz. Jeszcze możemy aplikacje układać w foldery. Wewnątrz tych folderów również mogą tworzyć się strony. Jeśli mamy aplikacji więcej na ekranie z aplikacjami, strony mogą się wówczas tworzyć. Możemy sobie foldery też przemieszczać między sobą, aplikacje przemieszczać między sobą, zmieniać nazwy folderom. No, co tam jeszcze chyba wyjdzie w praniu, bo teraz szczerze mówiąc się zamotałem. O widgetach powiem później, co to są, jak je też można dodawać, bo można je dodawać zarówno w takim specjalnym widoku dla widgetów, który się nazywa widok dziś, czy dzisiaj, nie pamiętam w tym momencie, też wyjdzie za chwilę w praniu. Jak i na ekrany początkowe też można dodawać sobie widgety. Możemy także tworzyć tak zwane stosy inteligentne, stosy widgetów, to wszystko później. Teraz pokażemy sobie, jak w ogóle te aplikacje między sobą przenosić, jak je dodawać, bo możemy dodawać je pojedynczo, możemy je przeciągać na ekran początkowy grupowo, czyli kilka naraz. No i cóż, lecimy chyba.
1: Pogoda.
2: No właśnie, pogoda. Sprawa jest taka, że tutaj mamy stronę 1 z 1 wyłącznie.
1: Folder rozrywka.
2: Oj, czekajcie, co to się stało?
1: Poczta. Trzy nieczek. Telefon. Strona 1 z 1.
2: O.
1: Regulacja.
2: Tak, strona 1 z 1, ale teraz jeżeli my sobie wejdziemy w ten tryb edycji ekranu początkowego, będziemy zawsze mieli o stronę więcej. A dlaczego? No dlatego, że jeżeli byśmy sobie chcieli przenieść dane aplikacje z biblioteki na pustą stronę, no to wtedy dzięki temu mamy taką możliwość, tak? No bo niby mamy naszą stronę z aplikacjami, ale mamy drugą pustą i wtedy jest przenieść na pustą stronę i tak dalej, więc sobie tutaj teraz zrobimy edycję ekranu. Ja to sobie pozwolę zrobić z czynności, żeby nie...
1: Tryb edycji.
2: Tryb edycji.
1: Edycja rozpoczęta.
2: Tak, jak mówiłem, mamy tutaj limit czasowy, nie wiem ile tam, nie mierzyłem. Natomiast jeśli się to zrobi odpowiednio wolno, no to możemy nie zdążyć. Więc ja teraz sobie przejdę do biblioteki aplikacji.
1: Poczta, edycja, trzy nieczytane wiadomości e-mail.
2: Super.
1: Dostępne czynności.
2: Dostępne czynności, no bo aktywuj, no bo usuń, prawda? No bo...
1: Zakończ edycję aplikacji.
2: Też tak możemy, z poziomu czynności, o tym zapomniałem, albo szukając ten przycisk
1: edycja
2: gotowe.
1: Zakończona.
2: O właśnie, już to nie ja, to się samo zakończyło, więc jeszcze raz.
1: Poczta, tryb edycji.
2: mówiłem, nie mamy tego czasu długiego, więc...
1: Usuń.
2: Czyli to samo, co byśmy mieli dwukrotnie tapiąc w aplikację, to co robiliśmy przedtem, też by nas zapytało, czy my chcemy usunąć ją z ekranu początkowego, tylko czy całą aplikację w ogóle z iPhone'a.
1: Przeciągnij poczta.
2: Oczywiście, możemy sobie to zrobić, bo czemu nie?
1: Aktywuj domyślna.
2: Lub aktywuj domyślna, czyli w tym wypadku by nam znowu usunęło tę aplikację, tak? No bo w trybie edycji ekranu aplikacje się nam usuwają.
1: Telefon.
2: Więc dobrze, zrobimy sobie w ogóle osobną stronę może.
1: Poczta. Wyświetlam bibliotekę aplikacji. Biblioteka aplikacji. Pole wyszukiwania. Apps. Polsatko. Folder. Pliki. No tak. Poczta. Folder. Messenger.
2: No właśnie, może sobie coś ze społecznościówek wydobędziemy, bo chcę wam coś pokazać. Te automatyczne nadawanie nazw folderom w oparciu o kategorie.
1: Folder społeczności. 9 aplikacji.
2: Tak. Tu nam voiceover nie czyta.
1: Facebook, Discord, społeczności, Facebook, Discord.
2: No i dobrze, i możemy tutaj sobie Discorda przeciągnąć.
1: Tryb edycji. Edycja Discord. Zakończ edycję. Usuń. Przeciągnij Discord.
2: Discord nam już zniknął z radaru.
1: Kalendarz. Edyt. Dodaj VIP.
2: A, dobra.
1: Strona 2 z 2. Pusta strona.
2: Widzicie? Tu już jest pusta strona.
1: Wyświetlam bibliotekę aplikacji.
2: Znowu musimy sobie przejść do folderu społeczności, bo nam...
1: Społeczności.
2: Discord niby jest, nie powinno go tu być.
1: Zakończ edycję aplikacji. Dodaj do sesji przeciągania.
2: Ciekawe to. Dwa Discordy by nam się przeciągły?
1: Facebook.
2: Ale my tak nie chcemy.
1: Zakończ. Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam 2 rzeczy.
2: Tak.
1: Facetime.
2: FaceTime'a też.
1: Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam 3 rzeczy. Messenger. Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam Signal. Telefon. Twitter.
2: Signala.
1: Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam 5 rzeczy. Twitter. WhatsApp. Wiadomo.
2: WhatsAppa.
1: Dodaj do sesji przeciąga. Wiadomości.
2: Tak.
1: Edycja.
2: Wiemy o co chodzi. Przechodzimy sobie na stronę numer 2, czyli 3 palcami w prawo, bo przypominam, że jesteśmy w bibliotece aplikacji.
1: Strona 2 z 2. Dodaj widget. Pusta strona.
2: I tu.
1: Upuszczenie dostępne.
2: Upuszczenie dostępne, czyli idziemy sobie paluszkiem w dół.
1: Wielkie P.
2: Czynności. A tutaj musimy na pokrętle przekręcić. Błąd dostępnościowy kolejny.
1: Przenieś ikonę Discord, Facetime, Signal, Facebook, WhatsApp, Messenger na pustą stronę. Gotowy do upuszczenia.
2: Dokładnie.
1: Anuluj przeciąganie. Aktywuj domyślnie.
2: Lub anuluj przeciąganie, gdybyśmy się rozmyślili.
1: Przenieś ikonę Discord. Upuszczenie ukończone. Discord. Edycja.
2: No i mamy tu już te aplikacje nasze. Ja sobie pozwolę teraz zakończyć edycję ekranu początkowego.
1: Zakończ edycję aplikacji. Edycja zakończona.
2: O, na chwilę. Żeby wam pokazać, że...
1: Messenger. 4 Facetime. Facebook. 26 nowych rzeczy. Discord.
2: Że to nam się zrobiło. Przejdźmy sobie 3 palcami w prawo, czyli na stronę numer 1, bądź też home'em, jeśli chcemy od razu, jeśli byśmy byli na stronie 5, 4, 6, a chcielibyśmy skoczyć do strony domyślnej.
1: Dom, strona 1 z 2.
2: Czyli do domu.
1: Piątek, zegar, kalkulator, pogoda.
2: Widzicie, mamy tu te aplikacje nasze wszystkie.
1: Strona 1 z 2.
2: I teraz 3 znowu w lewo.
1: Strona 2 z 2. Discord.
2: I teraz my możemy sobie utworzyć folder z tych wszystkich aplikacji. Ja może pozwolę sobie utworzyć z 2 aplikacji na razie, powiedzmy.
1: Tryb edycji.
2: Znowu musimy tryb edycji zrobić.
1: Edycja rozpoczęta.
2: Znowu dodaj do sesji przeciągania.
1: Discord. Zakończ, usuń. Przeciągnij Discord.
2: To znaczy przeciągnij Discord. I teraz my sobie możemy, albo nie, najpierw sobie to poprzenosimy.
1: Facebook. Edycja. 26 nowych rzeczy.
2: Pójdziemy sobie na przykład do...
1: Facetime.
2: Signala.
1: Signal.
2: Tu.
1: Edycja. Ostatnio uaktualnione.
2: I chcemy upuścić tą aplikację na przykład po aplikacji Signal. Czyli palcem góra-dół szukamy odpowiedniej czynności.
1: Zakończ dodaj do sesji przeciąga. Upuść Discord po Signal. Utwórz nowy folder zawierający Signal i Discord. Anuluj przeciąganie. Utwórz nowy. Upuść Discord przed Signal. Dodaj do sesji przeciąga. Zakończ edycję.
2: To jest jakiś taki błąd dostępnościowy, że musimy sobie...
1: Upuść Discord. Utwórz nowy folder. Upuść Discord przed Signal. Utwórz nowy. Upuść Discord po Signal.
2: O właśnie.
1: Do upuszczenia. Upuszczenie ukończone.
2: Co ja zrobiłem? Najpierw musiałem palec w dół, potem w górę, żeby mi się czynność zmieniła. Nie było tam dwóch jakby czynności upuść przed, upuść po, tylko żeby ją zmienić musiałem palec w dół, potem w górę, potem jeszcze raz w dół, potem jeszcze raz w górę, żeby jakby mi się ta czynność odświeżyła. Błąd dostępnościowy kolejny, tego nie było w iOS 15. Wkradło się perfidnie do iOS 16, niestety. Ale zobaczmy sobie, co my tutaj teraz mamy. Discord był niby na początku.
1: Facetime. Facebook. Facebook.
2: A tu jest Facebook.
1: Facetime.
2: FaceTime.
1: Messenger.
2: Messenger.
1: Signal.
2: Signal.
1: Discord.
2: Discord. Tak nam się to zrobiło tutaj, prawda? Upuść po Signal, no to Discord jest po Signal. Jeśli ja bym sobie przeniósł teraz na przykład WhatsAppa przed Messengera na przykład, albo przed Signalem, bo tak bym chciał, to też mogę to zrobić.
1: Usuń, przeciągnij WhatsApp, kwacetimy, stronę 2, Signal, Messenger, edycja, Signal, edycja, zakończ, dodaj do sesji, przeciąga, upuść WhatsApp przed Signal, gotowy do
2: uszczenia, tak.
1: Uszczenie ukończone, Discord, Signal, WhatsApp, edycja.
2: Prawda? Upuść przed Signal, więc mi się WhatsApp upuścił przed Signalem. Oczywiście to, co przedtem zrobiliśmy, że tam dodaliśmy sobie z biblioteki aplikacji kilka, możemy tutaj również je tam przeciągać, prawda? Dodaj do sesji przeciągania i na przykład Facebook i Messenger upuścić gdzieś tam i tak dalej. To wszystko działa. Oczywiście, tak jak mówiłem, mamy na to odpowiedni czas. Ale dobra, teraz zróbmy sobie tak, że na przykład Facebooka, WhatsAppa i Messengera my chcemy mieć w jednym folderze, więc sobie to zróbmy. Upolujmy Facebooka.
1: Facebook.
2: O.
1: Edycja rozpoczęta.
2: Przeciągnij Facebook.
1: Aktywuj domyślnie. Przeciągnij Facebook. Facetime.
2: I?
1: Messenger.
2: Messenger to miał być.
1: Zakończ edycję.
2: A, Messenger to miał być i WhatsApp, tak?
1: Dodaj do sesji.
2: Czyli dodaj do sesji przeciągania jeszcze Messenger.
1: Discord. Stronę 2-3. Signal. WhatsApp.
2: I ten WhatsApp, mamy taką opcję, która się nazywa jak utwórz folder, bo właśnie ostatnia aplikacja, czyli nie dodajemy wszystkich, powiedzmy, trzech aplikacji do sesji przeciągania. Ważne jest to, żeby na danej aplikacji, którą chcemy utworzyć folder, ostatnią aplikację, żeby nie dodawać do sesji przeciągania, ale właśnie na niej ustawić kursor i na niej wykonywać czynności, bo to jest tak, że jakby aplikacjami dwoma, czy tam trzema, osaczamy tę trzecią albo tą czwartą. Tą ostatnią, czyli na tej aplikacji dajemy wtedy utwórz folder zawierający i cała litania aplikacji.
1: Zakończ edycję, dodaj do sesji przeciągania, upuść Facebook, Messenger przed WhatsApp, upuść Facebook, Messenger po WhatsApp.
2: A widzicie, tutaj już nie mamy błędu dostępnościowego, tu już mamy czynności przed i po, jeśli chodzi o upuszczanie, ale mamy czynność, która nas interesuje najbardziej, czyli
1: utwórz nowy folder zawierający WhatsApp i Facebook, Messenger.
2: Dokładnie, więc pukam, tą czynność aktywuję.
1: Tworzy folder sieci społecznościowe. Dodaj widget. Przycisk.
2: No i tak. I zrobił nam się elegancko folder sieci społecznościowe. Prawda?
1: Facetime. Folder sieci społecznościowe. Edycja. Trzy aplikacje. 31 nowych rzeczy.
2: Trzy aplikacje. 31 nowych rzeczy. No bo tam Facebook 26 miał nieprzeczytanych powiadomień. WhatsApp chyba jedną. Messenger 4. No to to jest edycja razem, skończone. Prawda, 31. No i nam tu elegancko mówi, że w danym folderze jest tyle i tyle rzeczy nieprzeczytanych.
1: Signal, Discord, stronę 2, facetim, Discord, Signal.
2: No i teraz taki Signal i Discord. Też sobie możemy...
1: Przeciągnij Signal.
2: Ciekawe, jaki nam folder zrobi. I tutaj już nie chcemy Discorda też przeciągać, tylko te dwa utworzyć folder z nimi.
1: Anul, utwórz nowy folder, zawierający Discord i Signal.
2: Dokładnie.
1: Utworzy folder sieci społecznościowe.
2: Widzicie. Mamy dwa foldery sieci społecznościowe chyba.
1: Folder sieci społecznościowe. Edycja. Dwa aplikacje, 7 nowych rzeczy.
2: No i bądź tu mądry, dwie sieci społecznościowe. Możemy sobie folder przenieść.
1: Zakończ edycję. Przeciągnij folder sieci społecznościowe.
2: Bo foldery też możemy przeciągać.
1: Folder sieci.
2: Więc ja to zrobię.
1: Folder sieci społecznościowe. Stronę 2.
2: To jest ten pierwszy folder.
1: Folder sieci społecznościowe. Edycja. Trzy aplikacje, 31 nowych rzeczy.
2: To właśnie, wchodzimy w niego.
1: Do upuszczeń.
2: Otworzył nam się taki dźwięk, był też.
1: Facebook, edycja, Messenger, strona 1 z 2, Messenger, edycja, WhatsApp, edycja, Messenger,
2: tutaj.
1: Zakończę, zamknij folder, dodaj do sesji przeciągania, upuść sieci społecznościowe przed Facebook, upuść sieci społecznościowe po Facebook.
2: I czy on nam teraz...
1: WhatsApp, Facebook, Messenger, strona 1, WhatsApp, wymasz tę nazwę folder.
2: A nie upuścił.
1: Zakończ, usuń, przeciągnij Facebook, aktywuj domyślnie.
2: Nie upuścił folder nie chce. Może i słusznie. Teraz gdybyśmy chcieli tamten folder przesunąć do tego, musielibyśmy...
1: Facetime. Folder sieci społecznościowe. Edycja. Trzy aplikacje. Folder sieci społecznościowe. Edycja. Dwa aplikacje.
2: Musielibyśmy w niego wejść.
1: Zakończę. Przeciągnij folder. Aktywuj.
2: Bo widzicie, nie ma tutaj usuń folder. I żeby dany folder usunąć,
1: aktywuj.
2: My musimy w niego wejść.
1: Discord. Wymasz te. Signal.
2: I aplikację tą,
1: zakończę, usuń,
2: czyli Discord,
1: przeciągnij Discord
2: i Signal.
1: Wymasz signal.
2: Dodać do sesji przeciągania.
1: Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam dwa rzeczy.
2: O.
1: Pusta strona. Strona 1 z 2.
2: I nam tu folder teraz się...
1: Przenieś ikonę Discord. Anuluj przeciąg. Aktywuj do...
2: Nie mamy w nim aplikacji, więc teraz jeśli my go zamkniemy tutaj, ja lubię przez potarcie.
1: Gotowy do opuszczenia. O. Folder sieci społecznościowe. Strona 2. Facetime. Edycja.
2: Zniknął nam jeden folder sieci społecznościowe.
1: Folder sieci społecznościowe. Edycja. Trzy aplikacje.
2: Możemy go dodać do folderu od tak bez wchodzenia w niego.
1: Zakończ edycję. Upuść Discord. Upuść. Dodaj Discord. Signal do folder sieci społecznościowe.
2: No więc my tak zrobimy w sumie. Możemy wejść i ustawić, gdzie my to chcemy mieć, ale to...
1: Upuszczenie ukończone.
2: O.
1: 5 aplikacji. 38 nowych rzeczy. Facetime.
2: O.
1: Folder sieci społecznościowe. Edycja. 5 aplikacji, 38 nowych
2: Prawda?
1: Rzeczy.
2: Zrobiło nam się 38 nowych rzeczy, 5 aplikacji. Drugiego folderu sieci społecznościowej nie ma, ale teraz zakładamy, że ja ten folder w ogóle chcę sobie nazwać inaczej, więc wchodzę w niego. Też jest ważne, ten dźwięk też informuje nas o otwarciu folderu. Tylko i wyłącznie w trybie edycji mamy możliwość zmiany nazwy folderowi.
1: Signal, edycja, messenger, wymasz tekst, nazwę folderu. Sieci spo... Wymasz tekst. Wymasz tekst.
2: Wymasz tekst, przycisk.
1: Nazwa folderu. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków.
2: Wejście. I co? Komunikacja? Braille. Jup. Chyba jest.
1: Orientacja piono. Nazwa folderu. Komunikacja. WhatsApp.
2: Zamykam folder.
1: Dodaj widget. Folder komunikacja. Edycja. 5 aplikacji, 38 nowych.
2: Nazwa folderu została zmieniona. O to nam też właśnie tutaj chodziło. W związku z czym możemy sobie teraz zakończyć edycję aplikacji. Ten tryb.
1: Edycja zakończona.
2: Właśnie
1: Facetime.
2: To.
1: Folder komunikacja. 5 aplikacji, 38 nowych rzeczy.
2: I teraz my możemy, a jednak w sumie możemy usunąć folder, bo...
1: Facebook. Przycisk. Zmień nazwę. WhatsApp. Messenger. Edycja ekranu. Początku. Usuń folder. Przycisk.
2: Bo dopiero na czynnościach tego nie ma, więc cofam to, co powiedziałem, bo się zasugerowałem czynnościami. Natomiast po dwukrotnym puknięciu z przytrzymaniem, bądź też trzykrotnym bez, mamy opcję usunięcia folderu.
1: Zamknij menu kontekstu. Usuń. Edycja ekranu. Początku. Zmień nazwę.
2: Tutaj możemy zmienić nazwę danego folderu.
1: WhatsApp.
2: Tak samo.
1: Messenger. Facebook.
2: Mamy podgląd tych aplikacji, które są w tym folderze. No i teraz jeśli ja usunę ten folder, co nam się stanie?
1: Przycisk. Uwaga. Usunąć komunikacja. Usunięcie folderu z ekranu początkowego spowoduje pozostawienie wszystkich jego aplikacji w bibliotece aplikacji. Zakładki zostaną przeniesione poza folder.
2: Tak, czyli aplikacje nam zostaną. Nie zrozumiałem tylko komunikatu o zakładkach, o co chodzi.
1: Usuń z ekranu początkowego. Anuluj.
2: Ale dobrze, usuniemy. Aplikacje nam zostaną przeniesione do biblioteki po prostu.
1: Facetime. Strona 2. Facetime.
2: No i widzimy, że mamy wyłącznie FaceTime na stronie drugiej. Ja teraz sobie tak perfidnie wezmę i przeniosę z biblioteki aplikacje większość z programów biurowych. I utworzymy sobie z nimi folder, bo nie trudno się domyśleć, że na przykład jeśli będziemy mieli Pages, będziemy mieli Keynote, Numbers, czyli programy biurowe Apple plus kalendarz, notatki, zrobi nam folder biurowe. Już tego nie będę demonstrować, ale tak nam zrobi. Natomiast jeśli tam zapląta się nam FaceTime, no w sumie Facebooka też byśmy mogli tam wklepać, a czemu nie? Prawdopodobnie zrobi nam folder narzędzia, bo zgłupieje totalnie i nie będzie wiedział, o co chodzi.
1: Wyświetlam bibliotekę. Folder nasz, wiadomość, Facebook.
2: Jeszcze sobie tego Facebooka tu przeniesiemy.
1: O,
2: przeciągnij Facebook. Gdzie są biurowe? Aha, przepraszam, bo zapominam, że on co chwila z tej biblioteki aplikacji nas wtedy wywala.
1: Strona 3, pusta strona, okay. Telefon.
2: O, widzicie, pusta strona, no bo tam już mamy, więc my możemy sobie równie dobrze Facebooka nie na stronie z FaceTime'em przerzucić, tylko na zupełnie pustą stronę. A co? Żeby tak mieć każdą apkę na osobnej stronie. Można, Apple na to pozwala, jak ktoś lubi, jak ktoś chce.
1: Wyświetlam bibliotekę, rozrywka.
2: Ja tak
1: edycja.
2: Nie chcę.
1: Folder rozrywka, WP Pilot, pliki, notatki, poczta, folder Messenger, no, folder biurowe. Edycja.
2: Ja jednak bym chciał.
1: Biurowe. Co? Dropbox. Dysk. Kalendarz. Keynote. Kalendarz. Dodaj do sesji przeciąga.
2: Kalendarz.
1: Keynote. Dodaj do sesji przeciąga. Kontakty. M obywatel. Notatki.
2: Czemu to w biurowych?
1: Dodaj do sesji przeciągania.
2: Nie mam pojęcia.
1: Cztery rzeczy. Numbers. Page.
2: Numbers.
1: Dodaj do sesji przeciągania.
2: Pages. Pages.
1: Dodaj do sesji przeciągania. Pliki.
2: Pliki.
1: Dodaj do sesji przeciągania. Poczta.
2: Poczta.
1: Dodaj do sesji
2: też, bo coś wam chcę pokazać.
1: Przypomnienia.
2: Też. To nie. A, simple note.
1: Dodaj do sesji przeciągania.
2: Też. Dobra. I teraz przechodzimy sobie na stronę z FaceTime'em.
1: Strona 3/3. Pusta strona.
2: Tu gdzie mamy?
1: Strona 2/3.
2: FaceTime.
1: Dodaj widget.
2: O tych widgetach za chwilę będzie, bo widzę, że mi tutaj bardzo nachalnie próbuje zmienić tok audycji, ale to nic, poradzimy sobie.
1: Zakończę. Dodaj do sesji przeciągania. Upuść Pages. Simple note. Przypomnij. Utwórz nowy folder. Anuluj przeciąg. Upuść Pages. Tworzę folder sieci społecznościowe.
2: Zrobił.
1: Edycja zakończona.
2: Nie wiem dlaczego.
1: 26 nowych rzeczy.
2: Folder sieci społecznościowe. Skoro tak naprawdę on miał. W sumie zrobiliśmy efekt ten zamierzony, osiągnęliśmy, bo tak naprawdę Facebook i FaceTime chyba tam się nam trafił. Zadecydowały widocznie o kategorii.
1: Strona 1/3. Facebook. Wymasz tekst. Facebook. Kalendarz. Facebook. Facetime.
2: Dobra.
1: Zakończę edycję. Usuń. Przeciągnij facetime. Kalendarz. Facebook. Wymasz te. Zamknij folder. Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam dwa rzeczy.
2: Dobra.
1: Upuść facetime. Anuluj przeciąganie. Aktywuj do
2: ja sobie.
1: Zakończ edycję aplika. Zamknij folder.
2: Wywalimy poza
1: kalendarz.
2: Folder.
1: Wymasz tekst. Keynote. Edycja. Folder sieci.
2: Poza folder.
1: Dodaj widget. Dodaj folder sieci. Anuluj. Dodaj facetime. Upuść facetime. Upuść facetime. Upuszczenie.
2: Dobrze.
1: Folder sieci społecznościowe. Facebook.
2: I teraz nie zrobi nam folderu biurowe, niestety.
1: Folder sieci społecznościowe.
2: Ale.
1: Kalendarz. Usuń. Przeciągnij kalendarz.
2: To nic.
1: Notatki. Zamknij folder. Dodaj. Upuść kalendarz. Anuluj przeciąganie. Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam dwa rzeczy. Keynote. Edit. Numbers. Keynote. Dodaj do sesji przeciągania.
2: Dodaj do sesji przeciągania. A co? Zamykamy folderek.
1: Upuszczenie dostępne. Facebook. Facetime. Folder sieci. Stronę. Facetime. Edycja. Zakończę. Dodaj do sesji. Upuść keynote. Kalendarz. Upuszczenie ukończ. Facebook.
2: Dobra.
1: Folder sieci. Keynote. No. Kalendarz. Facetime. Dodaj widget. Notatki.
2: I teraz.
1: Zakończ. Usuń. Przeciągnij notatki. Aktywuj.
2: Przeciągnij notatki.
1: Facetime. Kalendarz. Zakończ. Dodaj do sesji przeciągania. Przeciąg. Folder sieci. Stronę. Telefon. Facebook. Keynote. Facetime. Keynote.
2: I z keynote'em tworzymy folder, czyli na keynote dodajemy opcję utwórz folder zawierający.
1: Dodaj do upuść notatki, utwórz nowy folder, zawierający keynote i notatki, kalendarz.
2: Właśnie.
1: Tworzę folder biurowy.
2: No, jak mówiłem, stworzył się nam ładnie folder biurowy, w którym to aplikacje te powinny się właśnie znajdować.
1: Facetime, folder biurowy, Facebook, folder sieci, strona 2, folder sieci społeczności.
2: Społecznościówki nie chcemy. Tej drugiej. My to chcemy.
1: Przeciągnij numbers.
2: Mieć pages. W biurowych pages.
1: Dodaj do sesji
2: też.
1: Regulacja. Pod kliki. Zamknij folder. Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam. Strona 1. Regula. Pod kliki. Strona 1. Poczta. Zakończ edycję. Zamknij folder. Dodaj do sesji przeciąga. Przeciągam cztery rzeczy. Pusta strona.
2: Pusta strona. Folder.
1: Folder sieci społecznościowe. Facebook. Strona 2.
2: Kamy.
1: Folder biurowy. Anuluj przeciąga.
2: Folder.
1: Zakończ edycję. Upuść pages. Upuść. Dodaj pages.
2: Poczta.
1: Upuszczenie
2: ukończone. Okej.
1: Folder sieci społecznościowe. Edycja. Dwa aplikacje.
2: Dwie aplikacje tu jeszcze.
1: Wymasz tekst. Przypomnienia. Simple note.
2: Mamy.
1: Przeciągnij przypomnienia.
2: On nam tego nie przedtem nie powiedział.
1: Upuść przypomnienie. Upuść. Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam.
2: Dobrze. Pusta. Folder.
1: Folder biurowy. Upuść. Dodaj przypomnienia. Simple. Upuszczenie ukończone. Folder biurowy.
2: I dobra.
1: Edycja. Dziewięć aplikacji.
2: Bo co ja wam chcę pokazać?
1: Facetime. Strona 2,
2: przez to.
1: Facebook.
2: Jeszcze
1: edycja.
2: Dodamy sobie z biurowych dwie rzeczy.
1: Strona 3,
2: że nam się tutaj
1: strona 3, dodaj widget,
2: pojawi podział na strony w folderach. Jak będziemy mieli tych
1: 3,
2: folderów dużo.
1: Folder wiadomości, folder narzędzia, Facebook, Messenger, folder poczta, notatki, kliki, folder biuro, folder biurowy, edycja. 20 nam, pay, clip, pop, przypom, voice dread, saying hi, simple, skrót, super send, terms, ulysses, edycja, terms.
2: No, na przykład
1: przeciągnij Teams.
2: Teams
1: Strona 3.3. Wyświetlam pusta
2: strona 3. Biblioteka aplikacji nam się z niewiadomych przyczyn nie chce wyświetlić.
1: Strona 2.3.
2: Więc trudno.
1: Folder biurowy. Edycja. Anuluj. Dodaj talent do folder biurowy. Upuszczenie Faca teamy. Folder biurowy.
2: Niestety.
1: Edycja. 10 aplikacji. Strona 3.3. Edycja
2: zakończymy sobie, bo coś nam się zepsuło.
1: Folder 10. Wyświetlam bibliotekę aplikacji. Folder Uber. Polsat Go. Notatki. Plik. Folder biurowy.
2: Jeszcze u Ulyssesa sobie chcę przenieść.
1: Zakończ edycję. Usuń. Przeciągnij Ulysses. Facebook. Edyc. Strona 3.3. Dodaj widget. Puste. Wyświetlam bibliotek. Folder rozrywka. YouTube.
2: Widzimy, jak widzimy, to takie intuicyjne i nie.
1: Folder biurowy. Edycja.
2: Ale już.
1: Voice Drums. Sein. Simp. Skrót. Super. Teams. Ulyss.
2: WordPress.
1: Zakończ. Dodaj do sesji przeciągania.
2: Okej.
1: Ulyss. Word. Zoom.
2: O.
1: Dodaj widget. Pusta strona. Strona 2. Facebook. Folder. Folder biurowy. Edycja. 10 aplikacji. Anuluj przeciąganie. Dodaj WordPress. Ulyss. Upuszczenie ukończone.
2: Dobra. Facebook. Mamy to.
1: Strona 2. Folder biurowy. Edycja. 12 aplikacji. 9 nowych rzeczy.
2: Edycja. No i teraz. W folderze mamy 12 rzeczy, a elementów na ekranie w danym folderze może być 10. Czyli teraz wychodzi na to, że nam się...
1: Folder biurowy. 12 aplikacji. 9 nowych rzeczy.
2: Rozrosło tak konkretnie. Wchodzimy sobie w folder.
1: Pages. Numbers. Kalendarz. Plik, pocz, przypomnę, simple, strona 1 z 2, regulacja.
2: Właśnie, strona 1 z 2, czyli mamy dokładnie to samo, co gdybyśmy nie byli w folderze, tylko na ekranie głównym. Tylko z tą różnicą, że tutaj mamy pogrupowane to wszystko ładnie w dane foldery, więc simple tak sobie też można układać
1: strona 2 z 2.
2: Foldery. Tak, no i z tą różnicą, że biblioteki aplikacji sobie tu nie wyświetlimy, no bo jesteśmy wewnątrz folderu. Aby zamknąć folder, albo klikamy w nagłówek,
1: biurowy. Nagłówek.
2: Tenże, dostępne z nazwą czynności. Folderu.
1: B, I, edycja, znaki, wyrazy, edycja.
2: Albo też gestem potarcia, jak przycisk wróć, albo też przycisk home. W nowych iPhone'ach będzie to przeciągnięcie zastępujące tenże przycisk.
1: Folder biurowy. 12
2: folder biurowy został zamknięty, mieliśmy odpowiedni dźwięk. I tak z grubsza przenoszenie aplikacji do folderów, grupowanie tych aplikacji i tak dalej mamy omówione, czyli możemy przejść sobie dalej. Dalej to ukrywanie i pokazywanie stron, a także ich usuwanie. No bo przykładowo mamy tutaj FaceTime, mamy tutaj Facebook. Może sobie w ogóle przeniesiemy jeszcze tego Facebooka przed FaceTime'a, żeby to tak
1: edycja
2: zrobić.
1: Rozpoczęta. Folder biuro, Facebook. Zakończ, usuń. Przeciągnij Facebook. Folder biurowy, edycja. Folder biurowy, facetimy, edycja.
2: I teraz, jeśli byśmy chcieli utworzyć folder z Facebookiem i FaceTime'em, to ten FaceTime dodajemy do sesji przeciągania. Na Facebooku stajemy. Przepraszam, odwrotnie. Facebooka przeciągamy. Na FaceTime'ie stoimy i wybieramy utwórz nowy folder. Jeśli chcemy przeciągnąć, przeciągamy nadal. Natomiast my tutaj sobie chcemy go przenieść przed.
1: Dodaj do sesji. Upuść Facebook przed facetimy. Gotowy do upuszczenia. Upuszczenie ukończone. Facetimy. Facebook. Folder biurowy.
2: Prawda.
1: Edycja facetimy.
2: No i jest. A teraz z jakichś przyczyn stwierdzamy, że my to jednak tej strony tu nie chcemy mieć, tego folderu, prawda, społeczności. Chcemy tą stronę usunąć, a pozostawić stronę tylko
1: dom?
2: Tą.
1: Strona 1 z 2. Kalendarz.
2: Tę pierwszą stronę my sobie chcemy pozostawić wyłącznie. Jak mogliście zwrócić uwagę, my tak naprawdę przenosząc aplikację z biblioteki, możemy ją mieć w kilku różnych miejscach. Bo jeśli ją przenosimy z ekranu początkowego, no to wtedy ona nam się nie rozdwoi. Ale jeśli z biblioteki aplikacji, gdzie ona tak naprawdę ma tam swoje miejsce, to my ją możemy mieć daną aplikację w różnych folderach. Czyli na przykład Facebooka możemy mieć zarówno w społecznościowych, jak i w komunikatorach na przykład, bo sobie tak umyślimy. Nie wiem, wiadomości możemy mieć w narzędziach, jako nasze narzędzie pracy, jak i na właśnie w komunikatorach na przykład, w folderze. Więc jeśli to robimy z biblioteki aplikacji, możemy sobie tak duplikować aplikację. Nie wiem po co, ale można. Jak ktoś lubi, to można. Tak samo możemy mieć aplikację zarówno w danym folderze, jak i możemy mieć ją w doku. W doku, czyli na dole ekranu. Gdzie tak naprawdę, obojętnie gdzie byśmy nie byli, na którym z ekranów, dok, czyli tak zwany pasek szybkiego dostępu, mamy tak naprawdę kilka tych aplikacji, ich chyba może być do 5 albo 6, jakoś tak, w każdym bądź razie one zawsze mają swoje miejsce w doku, na dole i jakkolwiek byśmy strony zmieniali, cokolwiek byśmy robili, one tam zawsze będą. Ja akurat mam telefon, Safari, ustawienia i wiadomości i to generalnie też polega na tym, że tutaj jak sobie na doku staniemy, no to możemy też przenosić do tego doka daną aplikację, czy to z biblioteki, czy to z... Tak samo możemy sobie w doku tworzyć foldery, jeśli taka nasza wola, to co pokazywałem przedtem. I nie pamiętam, czy my coś jeszcze w doku możemy mieć? Wydaje mi się, że nie. Chyba nie. Więc to byłoby na ty... Aha, pokażę wam to jeszcze.
1: Poczta, WhatsApp.
2: Widzicie? To jest... To są te aplikacje. Mieliśmy tutaj też w doku telefon, Safari, ustawienia, wiadomości. Przenosimy się na stronę numer 2.
1: Strona 2 z 2. Facebook. Facetime. Folder biurowy. Strona 2 z 2. Telefon. Safari. Ustawienia. Wiadomości.
2: To jesteśmy w doku na dole. On nam nie ogłasza. Wam będzie ogłaszał prawdopodobnie, jeśli tam nic nie zmieniliście w ustawieniach, bo od iOS 15 on oznajmia nazwy tak zwanych kontenerów, czyli pewnych obszarów na ekranie. Czy to jest właśnie dok, czy to jest jakiś pasek nawigacji, pasek narzędzi i tego typu obszary ekranowe. Tutaj będzie na pewno czytał, że to jest dok. Na przykład w wiadomościach on też mówi, że to jest rozmowa. To jest nic innego właśnie jak ogłaszanie kontenerów. Ale ja to wyłączyłem, bo to mnie szczerze mówiąc irytowało, więc ja to sobie wyłączyłem. No i tak, przejdźmy teraz sobie do ukrywania stron. Robimy to w ten sposób, że przechodzimy sobie do tego osławionego regulatora.
1: Strona 2 z 2. Regulacja.
2: I tutaj w to musimy z przytrzymaniem puknąć, żebyśmy mogli w ogóle zarządzać całymi stronami.
1: Edycja rozpoczęta.
2: Aha.
1: Folder biurowy, edycja, telefon, strona 2 z 3, regulacja.
2: Tak, najpierw trzeba było rozpocząć edycję ekranu początkowego, a teraz w tą regulację.
1: Ukrywanie strony ekranu początkowego.
2: Coś takiego musi być. On tutaj nam nie zawibruje, dźwięku żadnego nam nie zapoda niestety. Natomiast gdy powie, jak on to powiedział? Ukrywanie strony ekranu początkowego. Jakoś tak, mamy ten menadżer do zarządzania stronami. Całymi ekranami.
1: Folder biurowy. 12.
2: Nie odświeżył nam się, więc musieliśmy dotknąć gdziekolwiek na ekranie.
1: Strona 2. Strona 1. Widoczna.
2: No i tak.
1: Strona 2. Widoczna. Strona...
2: Czyli, że strona ta właśnie nowo utworzona z FaceTime'em, folderem biurowym, Facebookiem i tak dalej, ona jest widoczna. Ale gdy my sobie pukniemy w to, a zobaczymy, czy jest jakaś podpowiedź voiceover.
1: Strona 2. Strona 1 z 1. Na środku ekranu. Stuknij dwukrotnie, aby ukryć stronę.
2: O, nawet on to mówi. Czyli jeśli macie podpowiedzi voiceover włączone, on to mówi stuknij dwukrotnie, aby ukryć stronę. Mamy również dostępne czynności.
1: Przejdź do strony numer 2.
2: Przejdź do strony numer 2. Czyli na przykład, jeśli my mamy taką sytuację, że korzystamy sobie w stary sposób, nie ufamy bibliotece aplikacji i stron mamy 15, uruchamiamy ten tryb ukrywania stron, czyli najpierw edycja ekranu, potem ten tryb. No i sobie flikamy palcem prawo, lewo do tej strony numer 15. No i na czynnościach wybieramy przejść do strony numer 15.
1: Przejdź do strony numer 2.
2: Pukamy wówczas i przenosi nas od razu voiceover do danej strony, chyba kończąc tryb edycji ekranu, ale pewnie nie jestem.
1: Przeciągnij stronę.
2: Przeciągnij stronę, to teoretycznie ma działać, praktycznie jest różnie.
1: Aktywuj domyślna. Przejdź do strony numer 2. Aktywuj domyślna.
2: Tak. Więc to by było tu na tyle.
1: Przejdź do strony numer 1.
2: Przejdź do strony numer 1. Zobaczymy sobie to właśnie.
1: Kalendarz. Edycja. Piątek.
2: Aha, czyli nam nie wychodzi z trybu edycji, natomiast nam przechodzi do zadanej strony.
1: Strona 1 z 3.
2: My sobie znowu tryb...
1: Ukrywanie strony ekranu początkowego.
2: Właśnie aktywujemy. Bo stronę numer 2 chcemy sobie ukryć.
1: Strona 2. Widoczna.
2: Więc voiceover nam przedtem podpowiedział, że aby ukryć stronę, stuknij dwukrotnie, no to ja posłusznie stukam dwukrotnie. Teoretycznie coś się stało, nie powiedział nam nic. Idziemy w lewo, potem w prawo.
1: Strona 1. Widoczna. Strona 2. Ukryta.
2: Strona 2.
1: Dostępne czynności.
2: Ukryta. Pojawiają nam się dodatkowe czynności, a zobaczymy teraz podpowiedź voiceovera, czy on nam coś tutaj powie.
1: Strona 2. Strona 1 z 1. Na środku ekranu. Stuknij dwukrotnie, aby pokazać stronę.
2: No, czyli jak widzimy, mamy tutaj też instrukcję, co należy wykonać, żeby przetrwać, żeby nie zginąć, tak? Dostępne czynności mamy na ukrytej stronie takie jak?
1: Usuń.
2: Przeciągnij
1: stronę.
2: Też można przeciągać strony.
1: Aktywuj domyślna. Usuń.
2: I ona i tak nie będzie widoczna, natomiast można. Ja to teraz pokażę. Ja zakończę teraz ten tryb ukrywania stron.
1: Dodaj widget. Kalendarz. Zegar. Edycja.
2: O, edycja nawet sobie kalendarz. Możemy zamknąć tryb edycji. Zobaczymy, czy...
1: Strona 1 z 1. Regulacja. Poczta.
2: No i nie ma, słuchajcie, drugiej naszej wspaniałej strony. Gdy przesuniemy trzema palcami w lewo...
1: Wyświetlam bibliotekę aplikacji. Biblioteka aplikacji.
2: Robi nam się biblioteka aplikacji. No i teraz jak sobie przejdziemy na tamtą stronę numer 1.
1: Dom, strona 1 z 1. Kalendarz.
2: To, strona 1 z 1. Wchodząc sobie znowuż w tryb ukrywania tych stron.
1: Edycja rozpoczęta. Strona 1 z 2.
2: Jeszcze raz, bo nam tutaj... O?
1: Ukrywanie strony ekranu początkowego. Strona 2 ukryta.
2: No strona 2 niby jest, ona jest ukryta. Jak sobie ją pokażemy?
1: Strona 2.
2: Widoczna. Przed audycją działało mi to w odwrotną stronę, że jak ukrywało, to mi ten fakt oznajmiało przy pokazywaniu strony nie. A teraz jak widzimy jest odwrotnie.
1: Dodaj edycja zakończona.
2: O, nie wiem
1: kalendarz.
2: O co chodzi.
1: Strona 1 z 2.
2: Tak. Widzicie? Jest.
1: Strona 2 z 2. Facebook. Facetime. Folder biurowy.
2: Tym sposobem ukryliśmy sobie stronę całą. Takim szybkim trikiem. No i dobra, ja chcę wrócić sobie do tego, co miałem przedtem. W związku z tym...
1: Strona 2 z 2. Regulacja.
2: Usuwam. Chcę usunąć tą stronę.
1: Strona 2. Strona 1. Strona 2.
2: O, a teraz mi
1: strona
2: elegancko...
1: Strona 2. Strona 2. Ukryta.
2: O, teraz mi wszedł już od razu w ten tryb. Raz wchodzi, raz nie wchodzi, widzicie. Teraz jest strona numer 2.
1: Strona 1. Widoczna.
2: I co ja mogę?
1: Przejdź do strony, przeciągnij, aktywuj domyśl, przejdź do strony, przeciągnij stronę, aktywuj
2: domyśl. No tak, bo jestem na stronie numer 1.
1: Strona 2, usuń.
2: Ale mam usuń, więc aktywuję tę czynność właśnie.
1: Anuluj. Wykres. Zrzut ekranu. Usunąć tę stronę. Aplikacje wyświetlane na tej stronie będą nadal dostępne w bibliotece aplikacji.
2: No tak, czyli aplikacje jakby nam nie znikną, będą cały czas dostępne w bibliotece.
1: Anuluj, usuń, przycisk.
2: Więc ja sobie pozwolę to usunąć, bo też po co mi... Voice over nam tutaj nie powiedział. Swoją drogą ciekawe, jakbym próbował ukryć jedyną dostępną stronę, co by się stało. Może nie będę tego robił, a zresztą...
1: Strona 1, kalendarz, edycja, poczta.
2: A nie,
1: edycja.
2: Po prostu mi przeszedł na tę stronę, no dobra.
1: Edycja zakończy, telefon.
2: Mhm. No i to jest tak naprawdę wszystko w obrębie stron, w obrębie aplikacji. A teraz przejdziemy sobie do widgetów, tych osławionych właśnie widgetów. Ale znów, jeszcze zanim te widgety, przypomniało mi się, o czym ja to miałem mówić. A mianowicie o resetowaniu ustawień ekranów początkowych. Jeśli my stwierdzimy, że chcemy sobie przypomnieć, jak to było za czasów konfiguracji iPhone'a jako nowego, jeśli byśmy z jakichś powodów innych również chcieli przywrócić sobie domyślne ekrany aplikacji, takie jakie były zaraz po skonfigurowaniu iPhone'a, czyli preinstalowane aplikacje i tak dalej, a nawet jak te zainstalowane na nowo, to porozwalane po ekranach, że się tak wyrażę, to możemy sobie tego dokonać. Ja szybciutko pokażę jak. Mianowicie wchodzimy sobie w ustawienia.
1: Ustawienia. Ustawienia.
2: Tak. Tu również ogólne.
1: Tapeta. Ekran i ja. Ogólne. To urządzenie. Przycisk.
2: Idziemy sobie na sam już i dół.
1: Wiersze od 8 do 18. Wyłącz. Przenieś informację. Przenieś zawartość lub wyzeruj. Przycisk.
2: Tutaj właśnie przenieś zawartość lub wyzeruj.
1: Przygotuj się na nowego iPhone'a. Upewnij się, że wszystko jest gotowe do przeniesienia na nowego.
2: Tak, to nie teraz, bo tu możemy rozpocząć proces przeniesienia. O tym będzie kiedy indziej, jak będę omawiał sposoby konfiguracji iPhone'a. Będę to demonstrował. To wówczas też tym się zajmiemy. Właśnie stricte zerowaniem, metodami przenoszenia ze starego sprzętu na nowy. A teraz zajmiemy się tym, co do nas należy.
1: Zaczynamy. Przycisk.
2: No, zaczynamy, tylko to nie jest ta opcja.
1: Wyzeruj. Przycisk.
2: Mamy opcję. Albo wyzeruj.
1: Wymasz zawartość i ustawienia. Przycisk.
2: Albo wymasz zawartość i ustawienia. Zmieniono to, bo było kiedyś inaczej, ale że mamy iOS 16, nawet w iOSie 15 mieliśmy nieco inaczej. Właśnie tak jak jest teraz, dlatego będziemy sobie omawiać to tak jak jest w najnowszej wersji systemu, czyli iOS 16. Zatem przechodzimy sobie do opcji wyzeruj.
1: Wyzeruj. Przycisk. Zaznacz, uwaga, wszystkie ustawienia. Przycisk.
2: Tak, Wyzerowałoby to nam wszystko bez wymazania zawartości iPhone'a, czyli pliki, wszelkie aplikacje byśmy mieli, ale ustawienia by nam wszystkie wyzerowało, w tym voice-overy, prywatności pewnie i tak dalej.
1: Ustawienia sieciowe, przycisk.
2: Tak, tutaj ustawienia sieciowe, czyli na przykład hasła do Wi-Fi by wszystkie poszły, ale również wszelkie konfiguracje operatorskie, VPN i tak dalej, gdyby nam się coś z łącznością pokiełbasiło, no i potrzebowalibyśmy sobie wyzerować ustawienia sieciowe.
1: Usuń wszystkie karty SIM.
2: O, tutaj też, jeśli chcemy usunąć wszystkie plany eSIM. Ja akurat mam takowy. Podejrzewam, że jak gdybym nie miał eSIM-a zainstalowanego na iPhone'ie, to bym nawet tej opcji nie miał, bo pamiętacie, jak mówiłem, że Apple jest bardzo kontekstowe, nie?
1: Słownik klawiatury. Przycisk.
2: Tak. Nasze ewentualne błędnie zapisane słowa, które myśmy sobie dodali do słownika, mimo wszystko różne reguły i tak dalej, to między innymi...
1: Ekran początkowy. Przycisk.
2: Ekran początkowy i to jest to, jeśli byśmy sobie uaktywnili tą opcję, wyzerowałyby nam się ekrany początkowe do tych ustawień domyślnych.
1: Dane lokalizacji i ukośnik prywatności. Przycisk.
2: No też można. Uprawnienia do aplikacji i to, komu mamy udostępniać położenie i tak dalej.
1: Anuluj. Przycisk.
2: No i anuluj. My tutaj teraz nie chcemy niczego zmieniać. Mi się moje ekrany początkowe podobają, więc ja tutaj nie będę zmieniał nic.
1: Wyzeruj.
2: Tylko to chciałem pokazać jeszcze tak gwoli uzupełnienia. A teraz przejdziemy sobie do...
1: Ustawienia.
2: Nie, w ustawieniach już byliśmy. Teraz przejdziemy sobie do widgetów. Do tego, czym są te widgety, jak się je dodaje, jak je można przenosić, edytować i tak dalej. Zatem czym są te widgety, o których tyle była już mowa? Jest to nic innego jak, powiedzmy, taki skrót z danej aplikacji. Generalnie dana aplikacja prezentuje nam to, co jest nam najpotrzebniejsze. Na przykład swego czasu, teraz zdaje się, że chyba to wycofali, ale pewien nie jestem. Na przykład mapy Google'a miały swego czasu taki widget, po którego dodaniu na ekran główny czy do widoku dzisiaj mieliśmy informacje o najbliższych przystankach i rozkładach autobusowych dla tychże przystanków wraz z godzinami odjazdu, kierunkami i tak dalej. Jeśli na przykład mamy kalendarz, to bez wchodzenia w aplikację kalendarz od razu prezentowane nam są wydarzenia nadchodzące. Tak samo jeśli chodzi o pogodę, to te warunki lokalne dla pogody, w zależności od też rozmiaru widgetu, jaki sobie wybierzemy, prezentowane nam są te informacje. W zależności, tak jak mówię, od tego, czy widget jest mały, im mniejszy, tym bardziej ogólnikowe informacje, im ten widget jest większy, no to siłą rzeczy więcej się informacji mieści na ekranie, tym te informacje z danej aplikacji są bardziej szczegółowe. I teraz przejdziemy sobie do widoku dzisiaj, żeby pokazać, jak te widgety w ogóle działają.
1: Pogoda.
2: Bo widzicie, tutaj mam ekran z aplikacjami, tymi swoimi, prawda?
1: Przypomnienia.
2: I tak dalej. A teraz trzema palcami w prawo przejdziemy sobie do tego widoku dzisiaj.
1: Wyświetlam widok dzisiaj, piątek, 4 listopada.
2: Prawda? Wyświetlam widok dzisiaj.
1: Piątek. 4 listopada.
2: To już jest tak naprawdę kalendarz. Widget kalendarza, który ja sobie dodałem na tą stronę. Jak już mówiłem, widgety możemy dodawać zarówno do tego widoku dzisiaj, jak i do ekranu początkowego. Z tym, że jeśli dodajemy do ekranu początkowego, to musimy liczyć się z tym, że będziemy mieli mniej miejsca na aplikację. W zależności jeszcze od tego, jaki rozmiar tego widgetu wybierzemy. Jeśli mały, to tych aplikacji obok widgetu zmieści się więcej. Jeśli większy, no to siłą rzeczy zajmuje więcej miejsca na ekranie, czyli mniej aplikacji nam się zmieści. Ale okej, zobaczmy sobie, co ten kalendarz nam tu prezentuje.
1: Brak innych wydarzeń dzisiaj.
2: Brak innych wydarzeń dzisiaj, czyli dzisiaj stricte wydarzeń nie ma. Oj, za chwilę tu będziemy chyba szwagra pozdrawiać, bo zdaje się, że jego urodziny za chwilę zapowie.
1: Sobota, 5 listopada.
2: Tak.
1: Dostępne czynności. Andrzej Kłusek ma 46 urodziny, całodniowe. Przycisk.
2: A jak widzicie, Andrzej Kłusek ma 46 urodziny. Zgadza się, pozdrawiam cię, szwagrze Andrzeju. Obym ci nie zapomniał życzeń złożyć, chłopie. No, w każdym bądź razie to jest informacja pochodząca z aplikacji kalendarz, bez wchodzenia w tenże kalendarz. Idziemy dalej.
1: Piątek, 11 listopada. Event 1, Location 1, od 22, 32 do 23, 32, przycisk.
2: To jest dziwne coś.
1: 30 sekund, w podróży, 22, 30...
2: Nie wiem, jakiś chyba błąd dostępność. Nie do końca wiem, o co chodzi, dlatego że jak pójdziemy dalej...
1: Wydarzenia, 3, całodniowe, przycisk. Narodowe Święto Niepodległości, całodniowe, przycisk.
2: Tak, tu mamy te informacje o tym, że to będzie Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada.
1: Michałowice, 10 stopni stopnie Celsjusza, pochmurnie, maksymalnie 15 stopni stopnie Celsjusza, minimalnie 7 stopni stopnie Celsjusza.
2: Tak, mamy informacje dla tychże Michałowic, gdzie ja się tu obecnie śmiem znajdować i mamy pogodę właśnie dla tejże miejscowości. Oczywiście to się będzie zmieniało w zależności od tego, gdzie ja będę przebywać, prawda? Więc bez wchodzenia w aplikację pogodę od razu dowiadujemy się, jakie mamy warunki pogodowe w tym momencie. Idziemy dalej w prawo.
1: I Maciek, naładowana, 100%.
2: No tak, tu już mamy widget baterii. Prawdopodobnie gdybym ja miał włączone oznajmianie kontenerów, jeśli chodzi o voiceovera, mnie by to bardzo ładnie oznajmiało, ale że ja to mam powołać.

0: Dostępne czynności.
1: Mamy tutaj dostęp do widgetu baterie, gdzie są moje wszystkie urządzenia. Gdybym ja teraz sobie słuchawki miał podłączone do iPhone'a w jakikolwiek sposób, też bym miał tutaj informacje o słuchawkach.
0: Edycja. Przycisk.
1: No i tak naprawdę to byłoby tyle, jeśli chodzi o to, co my tutaj w ogóle mamy w tym momencie, ale no właśnie, jak dodawać takie widgety, jak można sobie dostosowywać ich rozmiar, ich położenie, gdzie się mają znajdować. Powiem tak, jeśli chodzi o położenie, to z tego co pamiętam, można to robić już po ich dodaniu tak normalnie, można sobie je przesuwać i tak dalej, ale jeśli chodzi o rozmiar, no to niestety trzeba je każdorazowo usuwać i dodawać i wtedy wybierać ich rozmiar, bo niestety nie można sobie edytować widgetu z uwzględnieniem zmiany rozmiaru. Nie wiem czemu, jaki był cel i co tym programistom zasadniczo z Apple'a przyświecało. Być może to będzie jakiś amazing feature w iOS 17 bądź 18, że wow, od teraz to wy możecie edytować rozmiar widgetów. Nie wiem. W każdym razie sytuacja wygląda jak wygląda i musimy sobie radzić tak, że jeśli chcemy nagle zmienić rozmiar widgetu, bo nam się uwidziało, że my to jednak chcemy mniej albo więcej informacji, jakie dany widget ma nam dostarczać, no to niestety musimy się w ten sposób ratować. No i dobra, mamy tutaj sobie coś takiego na konkretnym widgetie, sobie gdzieś tam staniemy.
0: Piątek, 11 listopada, event 1, 30, wydarzenie na Michałowice, 10 stopni.
1: A może tą pogodę? Spróbujmy sobie na tej pogodzie, zobaczcie, jakie my tu mamy czynności.
0: Tryb edycji, aktywuj domyślna, tryb edycji.
1: Tryb edycji i aktywuj domyślna, czyli to, co mieliśmy na ekranie.
0: Materia. Widget.
1: Bo teraz, jeżeli my sobie aktywujemy dany widget normalnie wchodząc w niego, na przykład ta pogoda, otworzy nam się aplikacja, której to dotyczy.
0: Pogoda. Michałowice. Michałowice. 10 stopni. Temperatura.
1: Czyli otworzyła nam się ładnie pogoda.
0: Deszczowo. Teraz. Pochmurnie. Deszczowo około 8. 0. Pochmurnie. 10 stopni. 1. Pochmurnie. 10 stopni.
1: Czyli jak widzimy, otworzyła nam się ładnie pogoda. My sobie z tego wyjdziemy teraz.
0: Początek. Narodowe Święto Niepodległości.
1: Kalendarz otworzyłby nam kalendarz, prawda, ten widget kalendarza, więc nie ma co się tu rozwodzić.
0: I Maciek.
1: A ta bateria? To mnie ciekawi, co nam zrobi.
0: Apple Watch. Naładowana. Stop. Edycja.
1: A bateria nam akurat nic nie otworzy, bo to jest taki widget stricte prezentacyjny, taki prezentujący stan naładowania urządzeń, więc akurat nam nic nie zrobi. I teraz tak, edytować widgety możemy dwojako, bo albo przyciskiem edycja, albo tryb edycji na czynnościach na pokrętle, albo też stukając dwukrotnie z przytrzymaniem, bądź trzykrotnie bez przytrzymania.
0: Usuń widget. Przycisk.
1: Możemy sobie tu od razu usunąć widget.
0: Edycja ekranu początkowego.
1: Edycja
0: przycisk.
1: Ekranu.
0: Zamknij menu.
1: No i tyle. Większego tutaj nie mamy pola manewru.
0: Edycja ekranu
1: początkowego. No to edycja ekranu początkowego.
0: Edycja rozpoczęta. Dodaj widget. Przycisk.
1: No i właśnie to, co mieliśmy, czym nas tak bombardowało tam, gdzie było to możliwe, czyli dodaj widget. Pokazuje nam listę widgetów i można sobie je dodawać.
0: Kalendarz. Edycja. Widget.
1: Kalendarz, edycja.
0: Zakończ edycję, usuń. Przeciągnij kalendarz.
1: Tak.
0: Aktywuj domyślnie.
1: Czyli nic odkrywczego tutaj nie ma.
0: Pogoda. Piątek, event 1, lot 30 sek.
1: Dobrze, edycja się zakończyła nam.
0: Edycja rozpogoda.
1: Za dużo gadałem. Dostosuj tak naprawdę robi chyba nam to samo, co... No bo to nie jest ani dodaj widget.
0: Dostosuj. Bateria.
1: Szczerze mówiąc, troszkę się gubię w tych opcjach, bo one są takie jakieś dla mnie mało logiczne.
0: Pogoda, edycja, bateria, zakup, usuń, przeciągnij, aktywuj.
1: Tak, no tutaj można generalnie sobie te przeciągać. Spróbujemy teraz przytrzymać na takiej baterii.
0: Dodaj widget, dodaj kalendarz, edyt, pogoda, bateria, dostosuj, bateria, dostosuj.
1: No widzicie, nie robi
0: przycisk.
1: Nam nic. No to dobra, dajmy sobie dostosuj.
0: Dostosuj, anuluj, okej. Okay. Dodaj widgety.
1: Czyli jak widzimy, zarówno przycisk dostosuj, jak i dodaj widget. Dodaj widget u góry, dostosuj na dole, powoduje nam dodawanie nowych widgetów.
0: Widget zawiera aktualny skrót informacji z ulubionych aplikacji, który można dodawać i porządkować poniżej.
1: No właśnie, otóż tak.
0: Edycja zakończona.
1: To jest krótki opis tego, co ja rozwlekłem oczywiście.
0: Więcej widgetów. Nagłówek. Dodaj asystent Google. Przycisk. Dodaj Dropbox. Dodaj Google Czas Podróży. Dodaj Google Korki. Dodaj Google Odjazdy. Dodaj Google Odjazdy.
1: O,
0: przycisk.
1: Google Odjazdy są. Myślałem, że już tego nie ma. Na szczęście są i dobrze.
0: Dodaj Koleo. Dodaj lokalni przewodnicy Google. Dodaj Lufthansa.
1: Prawda?
0: Dodaj nawodnienie.
1: Tego jest naprawdę dużo, tych widgetów. Każdy z Was będzie miał co innego w zależności od zainstalowanych aplikacji. No ja akurat mam takie. Na razie sobie z tego wyjdziemy, bo

0: ale wyjdźmy sobie stąd. O, piątek. Dziękuję.
1: Brak innych wydatków edycji.
0: Edycja.
1: Edycja rozpoczę. Kalendarz. Dodaj widget.
0: Różnica między tym a dodaj widget jest taka.
1: Dodaj szukaj widgetów. Pole
0: wyszukiwania. Że możemy tutaj sobie wyszukiwać w ogóle widgety według konkretnej aplikacji, jeśli oczywiście dana aplikacja udostępnia takowy widget, bo nie wszystkie udostępniają.
1: Pogoda, stos inteligentny, widget, stos, średni, sugerowany, przycisk.
0: O stosach inteligentnych będzie za chwilkę, bo tak jak tutaj już nam słusznie VoiceOver podpowiedział, widgety można również układać w tak zwane stosy inteligentne, ale o tym, jak mówiłem, będzie później.
1: Pogoda, prognoza. Przypomnienia, lista, kalendarz, następne, widget, mały, sugerowany, przycisk.
0: Tak, one są tu wszystkie sugerowane, ta prognoza pogody to jest chyba...
1: Przypomnienia, pogoda, prognoza, widget, mały, sugerowany, przycisk.
0: Mały, sugerowany, tak jak ja mam tutaj teraz, czyli on generalnie będzie wyświetlał warunki wyłącznie dla tej godziny. Jeśli byśmy sobie zrobili widget średni, mielibyśmy prognozę również na kilka najbliższych godzin dostępną, bez wchodzenia oczywiście w apkę pogody. Jeśli byśmy dali sobie na duży, to oprócz tych kilku kolejnych godzin mielibyśmy na kilka kolejnych dni tę prognozę, oczywiście już bez prognozy godzinowej. Natomiast cały czas mielibyśmy tę informację podaną w ramach takiego widgetu, w ramach takiego skrótu z aplikacji jakby.
1: Przypomnienia, listka, apps, poczta, Facebook, YouTube, NordVPN, kontakty, zegar, muzyka, stos inteligentny, App Store, stos inteligentny, przycisk.
0: Tak, tutaj jest stos inteligentny, możemy sobie widgety dodawać, które byśmy tu chcieli.
1: App Store, przycisk, bateria, przycisk, czas przed ekranem, Facebook, fitness, game center, kalendarz, kontakt, książki, mapy, muzyka, NordVPN, notatki.
0: Jak widzimy, mamy tego sporo, ten stos inteligentny. Tu by nam wyświetlało w zależności od pory dnia, od tego, co my tam sobie żądamy.
1: Parcel.
0: O, tu parcel.
1: Podcasty. Pogoda. Przypom. Se. Sin. Skrót. Sugest. Tiv. Twist. Sugest. Si. Tiv. Jazio. YouTube. Zegar.
0: Jak więc widzimy, mamy tutaj bardzo dużo tych różnych rzeczy stosunkowo do tego, co mamy w opcji dostosuj.
1: Bateria.
0: Gdzie w opcji dostosuj, to mamy tak jak
1: dostosuj.
0: Mówiłem tylko.
1: Okay. Dodaj widgety. Widget zawiera aktualny skrót inform. Więcej dodaj asy. Dodaj drop. Dodaj Google. Dodaj Google Co. Dodaj Google. Dodaj Koleo. Dodaj lokal. Dodaj lufta. Dodaj nawod. Dodaj nor. Dodaj uran. Dodaj sterowanie. Dodaj studi. Dodaj szybko. Dodaj twoja. Dodaj WhatsApp. Dodaj twoja karta ROS. Dodaj WordPress. Dodaj WordPress Dyswe. Dodaj WordPress to. Dodaj żabka.
0: Jakby jest to tutaj widzicie, o właśnie.
1: Dodaj żabka. Kod kreskowy.
0: Żabka, kod kreskowy, czyli bez wchodzenia w apkę na przykład możemy od razu numer naszej karty żabki okazać kasjerowi w sklepie, no i już będzie wszystko wiadome co i jak. No tutaj jest to troszkę inny układ, to trzeba sobie poeksperymentować i z opcją dodaj i z opcją dostosuj tak naprawdę, bo w opcji dostosuj mamy troszeczkę inne rzeczy niektóre, troszeczkę bardziej uszczegółowione, w dodaj to są poszczególne aplikacje, a w dostosuj to tam jest więcej widgetów jeszcze od tego co mamy w dodaj i możemy tam sobie tym manipulować, bawić się tym jak chcemy. No ale okej, okay. Usuniemy sobie teraz, albo nie usuniemy sobie niczego.
1: Dom. Strona 1 z 1. Kalendarz. Zegar.
0: Bo chcę wam pokazać, że tam gdzie mamy aplikację, możemy też sobie dodawać te widgety.
1: Kalendarz. Tryb edycji.
0: Więc...
1: Edycja rozpoczęta.
0: Sobie...
1: Poczta. Feedback. Dodaj widget.
0: Dodaj widget. Przycisk.
1: Dodaj widget. Pogoda. Przypomnienia. Lista. Pogoda. Prognoza. Pogoda. Stos inteligentny. Pogoda.
0: Na tej pogodzie przykładowo. A co?
1: Uchwyt arkusza. Przycisk. Pogoda. Prognoza. Pokazuje bieżące warunki pogodowe i prognozę dla wskazanego miejsca.
0: Mhm.
1: Michałowice, 10 stopni stopnie Celsjusza, zamknij. Przycisk, strona 1 z 3. Regulacja.
0: Tak, bo my sobie tutaj też możemy wybrać, dla jakiego miejsca my konkretnie chcemy. Te prognozy pogody tu akurat są Michałowice. Moja obecna lokalizacja po GPS-ie.
1: Dodaj widget.
0: Więc tutaj nie będę akurat niczego może zmieniał. Za to pokażę rozmiary. Mały rozmiar widzieliśmy już, a dodam go sobie jeszcze raz.
1: Dodaj widget.
0: Żeby wam
1: przycisk.
0: Pokazać tak testowo. Czyli jak chcę tu mały widget, więc nie zmieniam tam nic, a daję dodaj widget przycisk.
1: Dodaj widget. Przycisk.
0: Dobra, kończymy edycję ekranu.
1: Edycja zakończona. Michałowice, telefon, strój, poczta. Pięć nieczy...
0: I nam się widget zrobił przed kalendarzem w ogóle, przed apką kalendarz.
1: Michałowice, 10 stopni stopnie Celsjusza, pochmurnie, maksymalnie 15 stopni stopnie Celsjusza, minimalnie 7 stopni stopnie Celsjusza. Dostępne czynności.
0: Czyli to, co mieliśmy na tamtym ekranie. Idziemy dalej.
1: Kalendarz, piątek, zegar, kalkulator, przypomnienia, pogoda.
0: Wygląda znajomo, prawda? Więc no właśnie, idziemy sobie jeszcze w lewo.
1: Kalendarz, Michałowice.
0: I tak to wygląda. Tu jest ten widget, który jest. Ja sobie go mogę w ogóle dać na przykład po poczcie, a czemu nie?
1: Tryb edycji. Edycja rozpoczęta. Dodaj widget. Pogoda. Edycja. Zakończ edycja. Usuń.
0: Przeciągnij pogoda.
1: Telefon. Stronę. Poczta. Cedback. WhatsApp.
0: A na przykład edycja. Po WhatsAppie.
1: Upuść pogodę po WhatsApp. Upuść pogodę. Zakończ edycję. Upuść pogodę po WhatsApp. Upuszczenie ukończone.
0: A co? Kończymy.
1: Edycja zakończona. Telefon. Cedback. WhatsApp. Poczta. 5 dni. App Store. Cedback. Strona 1. Poczta. Kalendarz. Zegar. Michał. Kalkulator. Michałowice. 10 stopni stopnie Celsjusza, pochmurnie, maksymalnie 15 stopni stopni.
0: Czyli nam niestety nie upuściło. Być może tam miał za mało miejsca, dlatego upuścił w możliwie dla niego dogodnym miejscu. Nie wiem, nie znam się, tak mi się wydaje. Spróbujmy sobie tutaj zrobić widget średni. Czy nam coś z tego wyjdzie, czy nie?
1: Tryb edycji.
0: Bo bym chciał...
1: Michałowice, 10 stopni stopnie... Edycja widget, usuń widget, edycja widgetu, edycja ekranu początkowego.
0: Edycja widgetu nam niestety nie da nic.
1: Edycja widgetu.
0: Akurat pod tym kątem. Ale
1: prognoza.
0: Damy sobie.
1: Prognoza. Pokazuje bieżące warunki. Prognoza. Pogoda. Nagłówek. Pokazuje miejsce. Moje położenie. Przycisk.
0: Tak. Gdybyśmy sobie to kliknęli, moglibyśmy sobie wybrać miejsce, z którego chcemy otrzymywać. Więc tak naprawdę, tak jak mówiłem, mam teraz moje bieżące położenie. Tak zostawimy. Mógłbym tutaj zmienić i otrzymywać informacje na bieżąco, dynamicznie odświeżaną z danego miejsca wybranego przez siebie. Ale ja zostawiam moje położenie.
1: App Store, pogoda, przypomnienia, kalkulator, Michałowice,
0: Tak, usunę ten widget.
1: Edycja rozpoczęta, telefon, WhatsApp, pogoda, zegar, kalendarz, pogoda, edycja, widget, kalkulator, przypomnienie, pogoda, edycja.
0: A widzicie, to była, tam była pogoda, widget, tu jest pogoda sama, czyli aplikacja.
1: Pogoda, edycja, widget.
0: Usunę ją.
1: Zakończ edycję, usuń.
0: Usuń.
1: Uwaga, usunąć widget, pogoda. Usunięcie tego widgetu nie spowoduje usunięcia żadnych aplikacji ani danych.
0: No tak.
1: Anuluj, usuń, przycisk.
0: Czyli aplikacja zostanie na swoim miejscu, mało tego na ekranie początkowym, bo to jest tylko widget, żadne dane nie zostaną usunięte, no bo to tylko skrót, tak naprawdę jakiś taki wycinek aplikacji z informacjami podanymi centralnie na talerzu, prawda? Coś takiego i można sobie z tego
1: edycja
0: brać,
1: zakończone.
0: Co się chce.
1: Usuń.
0: Usuń.
1: Kalendarz.
0: Tego widgetu już nie chcę. Dodamy
1: edycja
0: sobie średni. Zobaczymy, czy nam to w ogóle wejdzie na ten ekran.
1: Dodaj widget. Dodaj podcasty. Pogoda. Pogoda. Przycisk.
0: Pogoda wzięła nam tutaj się gdzieś.
1: Zamknij okno, wyskakuje. Zamknij. Strona 1 z 3. Mhm. Regulacja.
0: Dobra. Mamy widget średni. Teraz sobie zrobimy, czyli regulacja strona 1 z 3, strona 2 z 3. Równie dobrze mogę trzema palcami w lewo zrobić.
1: Strona 1 z 3.
0: O, tylko bardziej
1: Michałowice.
0: Tutaj.
1: Strona 2 z 3. Podgląd widgetu. Średni.
0: Widzicie, podgląd widgetu średni. W prawo trzema.
1: Strona 1 z 3. Podgląd widgetu. Mały.
0: Mały.
1: Strona 2 z 3.
0: Mhm. Powinno było powiedzieć podgląd widgetu duży. Nie powiedział nam tego, od razu spalił mi temat, ale to nic.
1: Pokazuje bieżące warunki pogodowe i prognozy dla wskazanego miejsca.
0: Tak. Tutaj informacji dźwiękowej brak.
1: Zamknij.
0: To są godziny, nie wiem czemu jakiś błąd dostępnościowy, drogie Apple.
1: Dodaj widget.
0: Ale my mamy teraz wybrany widget średni, bo nie jest strona 1 z 3, tylko 2 z 3, czyli widget średni.
1: Dodaj widget.
0: Dodaj widget przycisk.
1: Dodaj widget. Dodaj widget przycisk.
0: Czy nam się tutaj
1: edycja
0: zmieścił?
1: 0,2 pochmurnie. Michałowice, 10 stopni stopnie Celsjusza, pochmurnie, maksymalnie 15 stopni stopnie Celsjusza, minimalnie 7 stopni stopnie Celsjusza.
0: Aha, być może to milczenie oznaczało, że on sobie po prostu musiał dane zaciągnąć i nie mógł się przedtem wysłowić. Mamy warunki podane, ogólne, a teraz gdy pójdziemy sobie w prawo po takim widżecie...
1: 0,0 pochmurnie, 10 stopni stopnie Celsjusza.
0: Prawda, no bo 23 już jest, sobie w najlepsze trwa.
1: 0,1 pochmurnie. 10 stopni stopnie Celsjusza. 0,2 pochmurnie. 9 stopni stopnie Celsjusza. 0,3 pochmurnie. 9 stopni stopnie Celsjusza. 0,4 pochmurnie. 9 stopni stopnie Celsjusza. 0,4. 0,4. Poczta. 5 nieczy. WhatsApp. Cedback. Telefon. Cedback.
0: Czyli jak widzimy, mamy to, mamy tutaj ten wycinek dotyczący tej prognozy na kilka kolejnych godzin, ale jak widzimy, zrobił mi tutaj małego psikusa, zmienił mi w ogóle układ aplikacji, część chyba w ogóle wyciął.
1: Chatbot, WhatsApp, poczta, App Store, pogoda, przypomnienia, kalkulator, zegar, kalendarz, 05 pochmurnie, 04.
0: A nawet nie, tylko mu się zachciało zmian. To też jest tak, że gdy sobie już ten widget usuniemy, to mi się to przywróci tak jak było, czyli poczta mi wróci na miejsce, gdzie była. My sobie teraz ten widget usuniemy, bo mi jest niepotrzebny.
1: Tryb edycji. Edycja
0: więc...
1: rozpoczęta. Dodaj widget. Pogoda. Edycja. Widget.
0: Pogoda.
1: Dostęp. Grupa. Pogoda. Wiersz numer 1, kolumna numer 1, dom, strona 1 z 2, na górze ekranu.
0: Myślałem, że nam powie rozmiar widgetu, ale niestety nie.
1: Zakończę, usuń.
0: Więc usuń widget.
1: Uwaga, usunąć widget pogoda. Usunięcie tego widgetu nie spowoduje usunięcia żadnych aplikacji ani danych. Anuluj. Usuń przycisk.
0: I teraz tak, my sobie możemy tworzyć klasyczne stosy widgetów, tak samo jak tworzyliśmy foldery z aplikacjami, z tą różnicą, że nie ma jak wchodzić w taki, powiedzmy, folder, tylko no, trzeba inaczej nawigować między widgetami. No bo jeśli my aktywujemy dany stos dwukrotnym stuknięciem, no to nam wejdzie w dany widget, który akurat jest wyświetlany w stosie. Więc żeby sobie z takiego stosu skorzystać widgetów, robimy sobie to zupełnie inaczej. O tym zaraz, jak przejdę do stosów. Stos takowy tworzymy sobie w ten sposób, że nakładamy jeden widget na drugi, dodajemy sobie najpierw widget jeden, widget drugi, przeciągamy, nakładamy na drugi, tam można sobie zrobić inteligentny stos, chociaż nie, czekajcie, to jeszcze się inaczej robiło. Zaraz sobie to zrobimy. Zrobię to na w ogóle kolejnej stronie, żebym tutaj nie miał zamieszania związanego z tym właśnie. Albo spróbujemy, bo skoro...
1: pogoda. Edyt, zakoń, usuń, przeciągnij pogoda, kalendarz, edyt, dodaj, bateria, edyt, kalendarz, zakończ, anuluj, aktywuj, zakończ edycja, anuluj, aktywuj domyślna, zakończ, dodaj widget, bateria, zakończ, upuść, anuluj przeciąganie, aktywuj domyślna, zakończ edycja, upuść pogodę przed baterię, gotowy do
0: uczczenia. Tak, czyli w ten sposób sobie stosiku nie stworzymy. Była tam opcja inteligentny stos i wtedy do takiego stosu możemy sobie dodawać, ale zanim w ogóle to zrobimy, to ja najpierw pokażę, na czym taki stos polega, jaka jest w jego obrębie nawigacja.
1: Dom, strona 1 z 2, strona 2 z 2,
0: tutaj, pusta strona, sobie zrobimy tutaj, dodamy sobie widget.
1: Dodaj widget. Przy, dodaj widget.
0: Bo nie chcę niepotrzebnego zamieszania.
1: Pogoda, stos inteligentny, widget, stos, średni, sugerowany, przycisk.
0: Tu już mamy sugerowany widget, stos inteligentny raczej z widgetami. Dodamy go sobie na szybko, żeby pokazać, o co chodzi.
1: Stos inteligentny. Widżety są obracane automatycznie tak, aby informacje istotne o danej porze dnia były zawsze widoczne. Możesz je także łatwo przeglądać ręcznie.
0: Tak, czyli z założenia to po prostu działa tak, że inteligentnie, w zależności od zmieniającej się pory dnia, dostajemy informacje na pierwszym miejscu w danym momencie, tak? Czyli mamy sobie taki stos, on jest w jednym miejscu sobie i na przykład jeśli wstajemy, powiedzmy jest godzina 7, to na pierwszym miejscu to, co nam VoiceOver odczyta, będziemy mieli na przykład warunki pogodowe. Mamy godzinę 8.30, a za pół godziny my mamy mieć pracę, mamy do tej pracy dotrzeć, no to ten stos wypchnie nam na samą górę widget związany z kalendarzem, z tym, że mamy do tej pracy dotrzeć, z nadchodzącymi wydarzeniami, tudzież z zadaniami w pracy, względnie jeśli mamy to zrobione też w przypomnieniach, jaka jest lista zadań w aplikacji przypomnienia, no to nam wtedy ładnie wypchnie na górę przypomnienia.
1: Michałowice, 10.00, pochmur, 0.04, 0, za, strona 2 z 3.
0: Zróbmy sobie...
1: Strona 1 z
0: 3. Mały.
1: Dodaj widget.
0: A, pogody.
1: Dodaj widget. Przycisk.
0: Stos inteligentny my tu już mamy zrobiony.
1: Edycja zakończona. Michałowice. 10 stopni stopnie Celsjusza. Pochmurnie. Maksymalnie 15 stopni stopnie Celsjusza. Minimalnie 7 stopni stopnie Celsjusza. Dostępne.
0: On tu nam przedtem ładnie oznajmiał, że to jest stos.
1: Michałowice. Następny widget.
0: Teraz już tego nie oznajmia.
1: Aktywuj domyślna.
0: No i właśnie, jak my sobie chodzimy po takim? Bo jak my sobie w to pukniemy, to nam się otworzy apka pogody. O.
1: Pogoda. Michałowice. Deszczu teraz.
0: Prawda? I teraz, żeby się po takim stosie przemieszczać,
1: Michałowice.
0: Musimy sobie radzić czynnościami, czyli czynność VoiceOver góra lub dół.
1: Następny widget.
0: Następny widget.
1: Poprzedni widget. Tryb edycji. Aktywuj domy. Następny widget.
0: Prawda? zmienia nam ręcznie. Jeśli, tak jak mówię, mielibyśmy coś o 9 rano i ta 9 by się zbliżała, widget na przykład nam by się zmienił na kalendarz. A gdzie tu mamy kalendarz?
1: Widget 27. Obrotomierz. Zrzut ekran. Obrotomierz. Od 23. Od 23 całodn. Piątek. 4 listopada.
0: O właśnie. Zrobił nam się tutaj kalendarz.
1: Sobota. Piątek. 30. Event 1. Podaruj. Obra. Event 1. Od 20. Locatium 3 całodn. Andrzej Kusek ma 46 urodziny. Od 2. Od telefon. Safar. Od 23.
0: Prawda? Nie mamy już tej pogody. Mamy kalendarz na rzecz tej pogody. Z racji, że to był następny widget.
1: Następny widget.
0: Znowu następny widget.
1: Widget 3,
0: mamy widget 37, czyli w tym stosie mamy 7 widgetów, w zależności od tej pory dnia, prawda?
1: Ewentualnie aplikacja przypomnienia.
0: Tak, tutaj już...
1: Przypomnienia, czcionka systemowa, reguły.
0: Jest widget przypomnienia, kolejny widget...
1: Następny widget.
0: O.
1: Widget 47, App Store, widget, stos. Widget 47.
0: App Store widget, czyli akurat, bo to jest taki predefiniowany.
1: Nie zatrzymuj się. Strona 2 z 2. Nasze ulubione. Znak plus 17. Obrazek. App Store. Obrazek. Obrazek. Obrazek. Obrazek.
0: Czyli widok dzisiaj z App Store'a. Od razu można sobie przejść do tego konkretnego artykułu.
1: Następny widget. Widget 5 z 7. YouTube. Widget. Stos.
0: YouTube.
1: Następny widget. Widget 6 z 7. NordVPN. Widget. Stos. Widget 6 z 7.
0: Nie wiem, czemu on mi akurat jego tutaj dał.
1: Background, podkreślenie sma, pauzę. Strona 2, Poland, krzyżyk 140, country, podkreślenie pin, deshubst, Nord, podkreślenie logo.
0: Tak, NordVPN akurat mi się tutaj dodał. Możemy sobie spauzować połączenie VPN i tak dalej bez wchodzenia w aplikację. No dobra, ale teraz na przykład chcemy sobie zrobić poprzedni widget.
1: Poprzedni widget.
0: Poprzedni.
1: Widget 5 z 7. YouTube. Nad poprzedni widget. Widget 4 z 7. App Store. Tryb aktywuj domyślna. Następny widget. Poprzedni widget. Widget 3 z 7. Przypomnienia.
0: Prawda?
1: Widget, stos. Tryb aktywuj domyślny.
0: Następny.
1: Widget 4 z 7. App Store. Poprzedni tryb edycji. Poprzedni.
0: Poprzedni.
1: Widget 3 z 7. Przypomnienia.
0: I tak dalej, i tak dalej. I my sobie tu możemy właśnie w ten sposób się przemieszczać po tych widgetach. One teoretycznie właśnie, nie sprawdzałem tego, bo jakoś tym bardzo nie bawiłem, w zależności od pory dnia mają się zmieniać same. No ale że ja już tego widgetu w sumie nie chcę.
1: Ewentualnie aplikacja przypomnienia. Odpowiadanie na następny widget.
0: Więc
1: aktywuj tryb edycji, poprzedni widget.
0: Ten
1: następny widget. Aktywuj domyśl tryb
0: edycji. Widget ja bym sobie usunął.
1: Edycja rozpoczęta. Zakończę. Aktyw. Przeciągnij. Usuń. Uwaga. Usunąć stos. Usunięcie tego stosu widgetów nie spowoduje usunięcia żadnych aplikacji ani danych. Anuluj. Usuń. Przycisk.
0: Usuniemy sobie cały stos i spróbujemy sobie taki stosik dodać, powiedzmy, z 3 widgetów. Jeszcze.
1: Edycja rozpoczęta.
0: No i przechodzimy sobie na stronę wolną. No dobrze, wracam do was, kochani. Musiałem się troszkę tym pobawić, bo przyznam szczerze, troszkę zdurniałem względem tych stosów. To też nie każdy widget pasuje do każdego widgetu, aby utworzyć z nim stos. Dlatego musiałem troszkę pogłówkować, jak tu dla was zrobić, żeby móc pokazać tworzenie nowego stosu. Teraz ja to wam pokażę, jak ja to sobie robię. I chyba ważne jest rzeczywiście, żeby te widgety były albo jakieś małe, albo maksymalnie średnie. W każdym bądź razie zobaczymy teraz sobie, czy nam się to uda ładnie, zgrabnie stworzyć taki stos.
1: Cedback. Strona 2 z 2. Szukaj w YouTube. Przycisk. App Store. Obrazek. Gra na dziś. Gra. Odstop. Obraz. Telefon. Odstop. Traveler.
0: Prawda, mamy App Store, mamy YouTube i teraz chcemy sobie zrobić nowy stos.
1: Edycji. Edycja rozpoczęta. App Store. Edycja, strona 2 z 3, App Store.
0: I teraz, jak w przypadku folderów, mamy opcje takie jak...
1: Zakończ edycję, usuń, przeciągnij App Store, aktywuj domyślna, zakończ edycję, usuń, przeciągnij
0: tak,
1: App Store.
0: Tak, przeciągnij App Store.
1: YouTube, edycja, strona 2, YouTube.
0: I YouTube.
1: Widget, zakończ, upuść App Store po YouTube, utwórz nowy stos, zawierający YouTube i App Store, gotowy do upuszczenia.
0: Właśnie, utwórz nowy stos.
1: Upuszczenie ukończone.
0: I teraz mamy...
1: App Store, edycja, widget, stos.
0: Nowy stosik, który możemy sobie tutaj dodawać. Jeszcze na przykład możemy sobie dodać notatki i Google'a od jazdy.
1: Dodaj widget. Przycisk. Edycja
0: tak.
1: Zakończona. Tryb edycji.
0: Tryb edycji.
1: Edycja rozpoczęta. App Store. Dodaj widget. Przycisk. Dodaj widget. Przypomnienia. Kalendarz. Nordfile. Kontakty. Po. Cel. U. Z. Muzyk. Pod. Z. Stop. A. Baterie. Czas. Cel. Fi. Daj. Kontakt. Ks. Ma. Muzyk. Nord. Notatki. Przycisk. No tak. Uchwyt arkusza. Nota. Folder. Szybko przechod. Strona 1 z 6. Dodaj widget. Przycisk.
0: Pakowy
1: dodaj widget.
0: Widget
1: przycisk.
0: Z notatkami. Tak, widget z notatkami dodany. Jeszcze chciałbym sobie tutaj dodać Google'a i odjazdy autobusów.
1: Fitness, games, kontakt, ksio, ma, mu, no, no, kli, po, pogoda, psz, sen, sim, sk, su, wiadomość.
0: Ale chyba tego nie zrobię, więc niech będzie poczta.
1: Ksiuszki, kole, face, czas, ba, stosin, z, podka, muzy, zeg, YouTube, Facebook, poczta, kont, poczta, skrzynka pocztowa.
0: Bo chodzi mi o to,
1: uchwyt arkusza, za, dodaj widget,
0: żeby przycisk. Wam pokazać,
1: dodaj widget.
0: Jak
1: przycisk.
0: Można sobie szybko, tak samo przeciągawszy kilka widgetów, dodawać je do jednego stosu.
1: Poczta, edycja, widget, tryb z notatki, edycja, App Store, edycja, widget, stos, strona 2.
0: I teraz tak,
1: poczta, edycja,
0: poczta.
1: Zakończ edycję, aplik, usuń,
0: przeciągnij poczta.
1: Notatki, edycja, App Store, notatki,
0: notatki.
1: Edycja, zakończ, upuść, po, anuluj, aktywuj domyśl, zakończ edycję, upuść pocztę po notatki.
0: A widzicie, dobrze, chyba znowu za duże.
1: Edycja, zakończ, app, tryb edycji. Edycja, roz, no, poczta.
0: A, notat, app store, więc spróbujmy edycja, sobie notatki, te notatki edycja, chociaż store, dodać do stosu.
1: Notatki, zakończ edycję, usuń.
0: A jak się nam to nie uda, no to poczta, trudno.
1: Edycja, app store, edycja. Zakończ, upuść, upuść notatki po App Store. Dodaj notatki do stosu. Gotowy do
0: upuszczenia. Dodaj notatki.
1: Anuluj, aktywuj, zakończ edyt. Upuść, upuść notat. Poczta.
0: A poczta.
1: Edyt, zakończ, upuść, anuluj, przed, aktywuj, zakończ edycję, aplik, upuść notat.
0: Jednak z pocztą nie.
1: App Store.
0: Ale edycja, z App Store'em.
1: Zakończ, upuść, upuść notat. Dodaj notatki do stosu. Upuszczenie ukończone.
0: I tu już mamy
1: widget,
0: zrobiony
1: poczta. Dodaj widget.
0: Stos. Zatem pocztę sobie usuniemy. Widać za duży to był widget.
1: Zakończ, usuń, przed, usuń. Uwaga. Usuń, anuluj, usuń, przycisk.
0: Tak.
1: Widget,
0: no i tak
1: przycisk.
0: Naprawdę już mamy widget zrobiony.
1: No tak, strona
0: to znaczy
1: widget,
0: stos.
1: Notatki, edycja zakończona. Notatki, folder notat, not, 2000, notatki, folder notatek.
0: Mhm.
1: Następny poprzedni widget. Widget 2 z 3. App Store, widget, stop, następny widget, poprzedni widget, widget 1 z 3. YouTube, widget. Stos.
0: Prawda? Czyli mamy dodany już stosik. Jeszcze edycja stosu. Mamy tam takie dwie rzeczy, które możemy sobie włączać bądź wyłączać. Oho. Tylko to musimy
1: szukaj
0: sobie
1: YouTube.
0: Edytować
1: następny widget. Aktywuj domyślnie.
0: Stos.
1: Edycja. Zamknijmy. Zamknij. Usuń stop. Edycja ekranu. Edycja stosu.
0: Edycja przycisk. Stosu.
1: Edycja stosu. Dodaj widget. Przycisk. YouTube. Strona 1 z 3. YouTube. App Store. Edycja. Obracanie inteligentne. Włączone. Przycisk.
0: Obracanie inteligentne włączone. Gdybyśmy to mieli wyłączone, stos już nie byłby inteligentnym, bo chodzi o to, że zarówno to właśnie, jak i sugestie widgetów powoduje nam, że w zależności od pory dnia zmieniane są te widgety. I tak to wygląda z grubsza, jeśli chodzi o widgety. Dobrze, ja sobie to... usunę ten stos.
1: Aktywuj domyślna.
0: Cały.
1: Edycja stos. Zamknij menu. Usuń stos.
0: Co?
1: Usunę. Anuluj. Usuń.
0: Spowoduje
1: przycisk.
0: Nam, że
1: kalendarz.
0: Zniknie
1: zoom.
0: Nam
1: zegar.
0: Strona z widgetami i mamy tylko stronę
1: strona jeden z jeden.
0: Numer jeden. Tak jak to mówiłem wcześniej. No dobrze, kochani, ja myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o niniejszy podcast. Mam nadzieję, że przydał się on na coś, że wynieśliście z niego coś dla siebie, że jeszcze sprawniej będziecie dzięki niemu zarządzać swoimi aplikacjami, jak i całymi stronami, że będziecie już wiedzieli, co to jest ten widget i tak dalej, jak się tym posługiwać, zarówno tym, jak i stosami widgetów. Celowo tutaj nie poruszałem takich rzeczy jak widgety na ekranie blokady, gdyż to po pierwsze zostało już powiedziane w audycji o nowościach w mobilnych systemach Apple, czyli iOS i WatchOS. Tutaj bardzo dziękuję Arkowi, który w trakcie trwania audycji zadzwonił do nas i zademonstrował, jak te ekrany blokady działają, to znaczy jak można sobie dostosować ekrany blokady, jakie na nim można widgety mieć. Ale ja też będę o tym mówił, jeśli będę omawiał tryby skupienia, bo W zależności od trybu skupienia możemy mieć swoje ekrany blokady, ale też w nawiązaniu do dzisiejszej audycji możemy mieć swoje poszczególne ekrany z aplikacjami. Ja się temu przyjrzę w którymś z kolejnych odcinków, a tymczasem byłoby na tyle, byłoby, gdyby nie jeszcze jedna rzecz, dlatego że nie powiedziałem o tym, że na takim ekranie blokady my również możemy mieć do tego...
1: Kalendarz.
0: Co sobie
1: sobota,
0: ustawimy
1: 5
0: w widoku dzisiaj? A o tym nie powiedziałem.
1: 12.20. Aby odblokować, wyświetlam widok dzisiaj.
0: A właśnie. Wyświetlam widok dzisiaj.
1: Aby odblokować. 12.
0: Tyle, że ja to mam wyłączone. Nie mam zezwolone, żeby te widgety z widoku dzisiaj były wyświetlane na ekranie blokady. To oczywiście można zmienić. Należy to zrobić. To znaczy, wy będziecie to mieli domyślnie włączone, jeśli nie przestawialiście sobie tego, mianowicie w ustawieniach Touch ID i kod względnie Face ID i kod przy nowszych urządzeniach. Macie tam opcję odnośnie ekranu blokady. Ja to jeszcze zaraz pokażę.
1: Telefon.
0: Przejdźmy sobie do
1: ustawienia.
0: Ustawień.
1: Tapeta. Touch ID i kod.
0: Tak, tutaj nas prosi o kod, więc pozwolicie, że ja sobie go wprowadzę i do was wrócę. Tak, kod wprowadzony, w związku z czym można sobie zmierzać do opcji, która mnie interesuje.
1: Touch ID i kod. Zastosowania Touch ID. Odblokowywanie iPhone, iTunes Store, portfel, odciski palców.
0: Nie tutaj.
1: Wyłącz kod. Zmień, wybieranie, sterowanie głosowe. Wymagaj kodu. Natychmiast. Wybieranie głosowe. Pozwalaj na dostęp przy zablokowanym ekranie. Nagłówek.
0: Właśnie, pozwalaj na dostęp przy zablokowanym ekranie. To jest ten nagłówek.
1: Widok dzisiaj i wyszukiwanie. Wyłączone.
0: Ja sobie to włączę teraz.
1: Włączone. Centrum powiadomień. Wyłączone.
0: Też mam to wyłączone, czyli centrum powiadomień nie będę mógł odpalić z poziomu ekranu blokady.
1: Centrum sterowania. Wyłączone.
0: Tak samo jak centrum sterowania.
1: Widżety, zablok, ekran. Włączone.
0: Widżety, zablokowany ekran. Pewnie gdybym sobie to wyłączył, nie mógłbym personalizować widżetów na zablokowanym ekranie.
1: Wydarzenia na żywo. Włączone.
0: Live Activities, wydarzenia na żywo, coś co pojawiło się w iOS 16.1.
1: Siri, włączone. Odpow, wiadomości, wyłączone. Sterowanie domem, włączone. Portfel, włączone. Odzwoń, nieodebrane. Akcesoria, aby pozwolić, wymasz dane.
0: Dobra, tego nie będę szerzej omawiał. Teraz bardziej chciałem włączyć tą opcję pozwalaj na widok dzisiaj przy zablokowanym ekranie. I teraz, jeśli zablokujemy sobie ekran,
1: 12, aby odblokować 12.
0: I przejdziemy sobie w prawo trzema palcami, to...
1: Wyświetlam widok dzisiaj. Wyświetlam widok dzisiaj. Sobota, piątek, Andrzej Kłusek ma czwartek, piątek, Narodowe Święto Niepodległości, całodniowe. Event 1, 3, wydarzenia, 3, Michałowice i Maciek, naładowana, 100%.
0: Jak widzimy...
1: Naładowana, 100%.
0: Mamy widżety z widoku dzisiaj prezentowane na zablokowanym ekranie, bo pozwalaj na widok dzisiaj sobie włączyłem w ustawieniach, stąd mam to włączone. Dobrze, kochani, jeszcze raz wam dziękuję za uwagę. Mówił do was Maciej Walczak. Zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu ze mną. Powtórzę to, co mówiłem na początku audycji, że bardzo się cieszę z tego, że piszecie również do mnie prywatnie. Komentarzy pod podcastami może by się przydało więcej, ale też dziękuję bardzo za te dobre słowa, jeśli chodzi o drogę prywatną, o kontakt mailowy. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam słuchaczkę Monikę, która pozwoliła sobie między innymi skorzystać z tej drogi kontaktu i do mnie napisać. Polecam się, bardzo kłaniam się również. Życzę wam wszystkim dobrego czasu, dobrego odbioru. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu w moim wydaniu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy czwartek, to jest 6 dzień kwietnia 2023 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie naszego wirtualnego internetowego łącza, przy drugim mikrofonie jest Marek Kalbarczyk, przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych. Dobry wieczór, panie Marku.
1: Dzień dobry, panie Michale, dzień dobry państwu.
0: Ja tak określiłem pana jako przewodniczącego Rady Fundatorów, bo jak zajrzałem na stronę Fundacji Szansa dla Niewidomych i przeczytałem informację o panu, to powiem szczerze, no gdybym miał tu wszystko to wymieniać, czym w tym biogramie pan się zajmował, to zajęłoby nam to trochę czasu, powiem szczerze, ale tak zapytam na dzień dzisiejszy, to kim najbardziej przede wszystkim jest Marek Kalbarczyk?
1: W tym biogramie jest taka adnotacja właśnie moich przyjaciół, że już nie za bardzo wiadomo, kim jestem najbardziej. Tak? No przede wszystkim jestem człowiekiem, który nie lubi zajmować się długo jednym zajęciem i chyba stąd wynika, że mam tych zajęć sporo. No tak jakbym, nie wiem, no są tacy muzycy multiinstrumentaliści. No i z czego to wynika? No po pierwsze jakiś tam talent zapewne mają, ale po drugie, że jak grają, ćwiczą, a potem grają na fortepianie, to chyba im się to po jakimś czasie nudzi, no to biorą za gitarę, to jak im się znudzi, to biorą może się do perkusji, a potem gitary basowej, a potem mandoliny, a potem do trąbki i tak sobie próbują. I tak dalej. Chyba to też wynika z takich ogólnych zainteresowań, że po prostu mnie chcą, tacy muzycy, odnoszę się teraz do nich, no chcą po prostu reakcji otoczenia na siebie samych na inny sposób niż poprzednio. No bo jak grają na innym instrumencie, dźwięki inaczej się roznosi, opowiadają inną bajkę, to oczywiście potem badają feedback, jaka jest odpowiedź otoczenia, zarówno akustyczna odpowiedź, jak i psychologiczna odpowiedź ze strony słuchaczy i tak dalej. Mi się wydaje, że w działalności, nie wiem jakiej, no powiedzmy publicznej, może być tak samo. Że najpierw osoba się nudzi zajęciem ciągle tym samym, które wykonuje dzień w dzień, a potem by chciała, że tak powiem, właśnie zobaczyć, jak ona siebie realizuje w innym stroju, w innym przedstawieniu, a jak z kolei otoczenie odpowiada na to i czy jakaś reakcja jest pozytywna, czy średnia, czy negatywna.
0: Gdzieś kiedyś wyczytałem, przynajmniej tak ze statystyki wynikało, że w przypadku osób niewidomych to raczej jest dość rzadka kwestia, bo my generalnie, teraz będę uogólniał, generalizował, lubimy to, co znamy, bo w tym wszystkim czujemy się najpewniej. To nie jest tak trochę jednak mimo wszystko, że ten stres związany z zajmowaniem się czymś innym jest większy?
1: Nie wiem, to nie jest pytanie do mnie, bo ja tak nie mam, ale być może tak jest. Ja tak nie mam pewnie od urodzenia, z mojego DNA. Myślę, że to no, na pewno jest bardzo, że tak powiem, głęboko zakodowane w nas. No, być może na przykład można by to opisywać w takiej formie, że no, ma się ojca zupełnie innego niż matkę. No, ma się trochę tego DNA od tej osoby i od tej osoby. Jeszcze dziadkowie wchodzą w grę, to już nie może poprzez DNA, tylko poprzez, nie wiem, uwikłania, uwarunkowania społeczne, nie wiem, jakieś ekonomiczne, intelektualne i tak dalej. Chyba to się po prostu ma, więc dla mnie nie było trudności żadnej, a przeciwnie. No ja bardzo się nudzę, kiedy robię za długo to samo. Na początku, panie Michale, miałem być muzykiem, co może pana akurat zaskoczy.
0: Nie zaskoczy, bo czytałem właśnie o tym, że kilka zespołów nawet udało się panu założyć w różnych stylach muzycznych. To tak zaczynając jeszcze te kwestie muzyki, wracając do niej.
1: Tak, a to dla mnie akurat bardzo miłe, bo widzi pan, bo tej muzyki to ja mam za mało, bardzo mi brakuje, a w związku z tym charakterem, że ciągle bym chciał coś nowego. No to gdy mówimy o muzyce, której mam w swoim życiu, jednak za mało, a szczególnie teraz mam za mało, no to fajnie, że do tego akurat przy okazji wróciliśmy. Otóż jak miałem kilka lat, grałem, śpiewałem, bębniłem i tak dalej, miałem być muzykiem jak nie wiem co. No to mi się specjalnie mocno wtedy nie udało, bo poszedłem na taki egzamin, który to egzamin oblałem. I po tym, jak się okazało, a to wypowiadał się no przecież profesjonalny muzyk Janusz Skowron, wybitny muzyk jazzowy naszego środowiska, powiedział, że tak się nie egzaminuje dzieciaki, więc byłem źle przeegzaminowany, nie zdałem, oblałem i nie poszedłem na lekcje muzyki, takie, na które powinienem wtedy pójść. No to nie poszedłem, to zorientowałem się, no dobra, to nie mogę być muzykiem, no to może będę kim innym. No wtedy przypomnieliśmy sobie ja i moja rodzina, że przecież mam niebywałe talenty matematyczne. No dobra, no to powiedziałem w drugiej klasie szkoły podstawowej, że koniecznie będę matematykiem. No to już mi się to zmieniło. Kiedy dorosłem do studiowania, to wtedy doktor Stanisław Jakubowski, mój wybitny przyjaciel, ojciec z polskiej tyfloinformatyki, opiekun naszych, nie wiem, naszych działań, naszych firm później przecież, naszych instytucji, powiedział mi: Marku, to nie, daj spokój z tą matematyką, bo nie dać to pieniędzy w przyszłości, idzie nowa dziedzina, która będzie dawała pieniądze nawet niewidomym, to iść na informatykę. No i przekonał mnie, że informatyka to w dużym zakresie, że tak powiem, jest jakiś obszar matematyczny. No i tam właśnie poszedłem. Stałem się więc wtedy informatykiem. Bez większej chyba, znaczy bez największej sympatii, bo to nie jest tak, że przede wszystkim kochałem informatykę, tę dziedzinę, bo pozostałem miłośnikiem muzyki i takich rzeczy humanistycznych i matematyki. Ale to że tak powiem, niedługo musiałem czekać, dlatego że na przykład na tych studiach informatycznych, czyli Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, czyli Uniwersytetu Warszawskiego, to akurat z czasem jednak wracałem do matematyki. Pierwszy rok to kompletna informatyka i wprowadzanie na polski rynek, do polskiej nauki język komputerowy, język Pascal, język programowania Pascal, wcześniej tylko Fortran, bardzo prymitywny język.
0: No i dość skomplikowany też.
1: Chyba nie, no bez przesady, no po prostu taki język tak pół drogi pomiędzy assemblerami, takimi językami takiego wewnętrznego kodowania, a tym językiem już rozwiniętym, którym był Pascal, więc ten właśnie w 76 roku, kiedy ja zacząłem studiowanie, to Pascal wchodził w życie wśród tych naukowców, informatyków, byli zafascynowani i nas właśnie zarażali tą fascynacją, zresztą zarazili. Więc sobie paskalowałem w pierwszym roku bardzo, na drugim roku studiów mieliśmy więcej matematyki i również oczywiście więcej informatyki, ale odczuwalny był wzrost ilości zajęć, liczby zajęć matematycznych. Na trzecim roku był taki wybór, albo matematyka, albo programowanie. Każdy z nas miał obowiązek wybrać. Nazywało się to wtedy metody numeryczne kontra oprogramowanie maszyn informatycznych czy cyfrowych. Ja nie umiałem wybrać, bo tak miałem być matematykiem, w końcu byłem informatykiem. Wtedy to popisałem się odwagą, może przesadną, i właśnie wybrałem obie sekcje naraz, to tak jakbym wybrał dwa wydziały, bo to jednak zupełnie co innego. I dla tej sekcji metody numeryczne tak naprawdę po prostu była matematyka informatyczna albo informatyka matematyczna, jak tam Państwo sobie wolą to uporządkować.
0: Ale to jeszcze zapytam, bo akurat też miałem okazję studiować informatykę, no sporo później niż Pan, natomiast zastanawia mnie, jak w tych latach 70., nie widząc albo widząc bardzo, bardzo niewiele, udawało się programować. Jak to programowanie wtedy wyglądało?
1: No, programowanie było po prostu, że tak powiem, uciążliwe. I po pierwsze, ja nie widziałem i nie widzę nic, łącznie ze światłem, niestety, nawet światła nie widzę.
0: No to sobie ręce możemy podać.
1: No to już łapię za mikrofon i myślę, że pan też złapie, panie Michale, i będziemy w ten pośredni sposób się łapali.
0: Tak jest.
1: O, proszę bardzo. Drodzy państwo, więc tak. Studiowanie było bardzo uciążliwe, dlatego że oczywiście nie mieliśmy komputerów personalnych. Wtedy nie było. To 10 lat później. 76 rok, pierwszy rok studiów i jeszcze dosyć nietrudno, bo uczyliśmy się teoretycznie Pascala i takich assemblera i tak dalej. A potem jednak zaczęło się programowanie na maszynie. Ale jakie maszynie? No mieliśmy w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie był Wydział właśnie Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. No więc był tam terminal, który był połączony z maszyną IBM 370, co Rosjanie nazwali dzielnie Riadem. Riad był rosyjskim, drodzy państwo, komputerem, który naprawdę był ukradzionym komputerem IBM właśnie 370. Rosjanie lubowali się w takich kradzieżach, pozwalali też kraść Polsce, Polska więc też kradła i w ogóle było bardzo fajnie, właśnie.
0: Czyli nie Odra, tylko inna konstrukcja. Nie,
1: Odra była wcześniejsza. Odra to była właśnie etap Odry z Wrocławia i Fortranu. Nie, właśnie u nas już była maszyna ta RIAD, czyli IBM 370, stał w Świerku, a więc w Instytucie Jądrowym Polskiej Akademii Nauk. Myśmy mieli terminal i jako studenci mieliśmy takie maszyny do pisania, specjalne maszyny, drodzy Państwo, które nie pisały tak zwyczajnie czarnodrukowo, jak widzący mają, albo brajlowsko, jak my mamy, lecz takie maszyny, które dziurkowały karty perforowane. Ta perforacja oczywiście, jak słowo wskazuje, to jest dziurkowanie. A więc taki prostokącik o wielkości, powiedzmy, 25 cm szerokości, 10 cm wysokości, tekturowy, gruby kartonik, grubszy niż papier brajlowski, wsadzało się to do tej maszyny i ona tak sobie drukowała te dziureczki, tak? Dziureczki oczywiście na zasadzie takie jak cyfrowa, a to ileś tam dziurek w odpowiednim porządku i tak dalej. No, podobnie do kodu Braille'a właściwie.
0: A w sumie dało się to czytać?
1: Nie dało się tego czytać. Widzący mógłby się uprzeć, bo dziurki były widoczne, panie Michale, ale nikt tego nie robił, bo jednak te maszyny również nadrukowywały jakieś literki. Tego też nie widziałem. Tam napisał pan literkę na przykład L, E od Else, tak? To pan widział właśnie, że tam jest E, L, S, E. Z tego, co ja pamiętam. No więc te karty perforowane wsadzały się do takiego czytnika kart perforowanych i to podobna rzecz do tego, co w banku mają państwo, jak pieniądze się liczą, takie drrr, prawda? To sobie wczytywało, kabelkiem szło to do Świerku, to jest daleko pod Warszawą, no daleko, powiedzmy niedaleko, ale jednak pod Warszawą, daleko od Pałacu Kultury. No wtedy czekaliśmy na wynik. Wynik przychodził kabelkiem do z kolei takiej drukarki specjalnej, która drukowała wyniki na papierze takim, no takim składunkowym papierze, tak? Odczytywaliśmy te wyniki. Najczęściej te wyniki nie były wesołe. Najczęściej był error, syntax error albo coś. Trzeba było brać ten plik kart. Był zapis, że 524 kartka jest zepsuta. To trzeba było tą kartkę jeszcze raz tam perforować, zamienić, wsadzić do czytnika i tak dalej. No więc bez widzącej obsługi oczywiście bym nie dał rady. To by się nie udało, a więc razem to robiliśmy. Siedzieliśmy tam w Pałacu Kultury i Nauki do 7 rano. Siedzieliśmy do 7 rano, potem jechałem do domu, byłem na wpół do 8 czy coś takiego. No to przekąsiłem coś w pałacu, to w pół do 8 czy za 15:08 się kładłem spać, to o 9 się wstawało, na 10 było się w pałacu, bo były wykłady. Długo tak się nie wytrzymało, wielu studentów przeżywało załamanie takie psychofizyczne i no i trochę było słabo. Więc ja na trzecim roku jednak, mając znakomite wyniki na studiach, postanowiłem nie wybrać, bo nie umiałem wybrać, kim ja mam być. Doktor Jakubowski radził być informatykiem. No to dobra, no to powinienem pójść na te właśnie OMI, czyli oprogramowanie maszyn informatycznych. No to poszedłem, no ale w związku z tym, że naprawdę nie wiedziałem, czy dam radę z tym Pałacem Kultury, z tymi maszynami, czytnikami i tymi kartami perforowanymi. No to też poszedłem dla zabezpieczenia na te metody numeryczne, co tak naprawdę było po prostu czystą matematyką. Metody numeryczne, czyli metody obliczeniowe, tak? Jak obliczyć jakiekolwiek równania, tak? No na przykład bardzo potrzebne narzędzia do wykalkulowania, jak pokierować rakietą lecącą na Księżyc. No bo to, wiecie, nie wystarczy zrobić równanie różniczkowe, jakiekolwiek, żeby to opisać ruch tej rakiety w stronę Księżyca. No trzeba to jednak policzyć. A jak policzyć, to już wchodzą w rachubę właśnie metody numeryczne. Każde obliczenie, drodzy Państwo, które dotyczy rzeczywistości, tak naprawdę jest obliczeniem przybliżonym. Nie ma rachunków równych. Rachunek równy jest 2 plus 2. Natomiast w życiu codziennym, drodzy Państwo, oczywiście dochodzi do ułamków nieskończenie długich i nieskończenie nieprecyzyjnych. No więc wtedy tak sobie studiowałem. I byłem dumny z tego i tak dalej. I wreszcie kończąc temat matematyczny, zakończyłem w ogóle zabawę z programowaniem na tej przeklętej maszynce. i moja praca magisterska była wyłącznie matematyką informatyczną, z czego jestem najbardziej dumny do tej pory. Uważam, że to jest moje największe dzieło, znaczy dzieło życia, a więc nie te moje książeczki, takie czy literackie, czy rehabilitacyjne, lecz ta właśnie matematyka informatyczna, czy informatyka matematyczna. Napisałem pracę pod hasłem, pod tytułem odwzorowania pomiędzy strukturami danych i ich koszty, gdzie udało mi się, drodzy Państwo, i to naprawdę z tego jestem najbardziej dumny w całej mojej karierze, czy to naukowej, czy zawodowej, udało mi się, drodzy Państwo, skonstruować twierdzenie, jakie będą koszty wydłużenia ścieżek dostępu do poszczególnych danych, niezależnie od tego, jaką strukturę, w jaką wkładamy. Czy to będzie drzewko, przepraszam, łączę coś, bo zadzwoniło. Czy to będzie drzewko w macie, czy w tablicy, czy tablica w drzewko i tak dalej. Sprowadziłem to do szeregu Fouriera i do całek wynikających z tych szeregów.
0: Czyli krótko mówiąc, udało się coś zoptymalizować, tak?
1: Udało się wszystkim dać narzędzie, żeby sobie można było policzyć. Jakie są straty? Straty w dostępie do danych to są straty czasu. Jak dana, drodzy Państwo, w drzewku genealogicznym jest dostępna po 3 krokach, to gdy przekształcimy to drzewko w tablicę, to już nie będą 3 kroki, bo w drzewku takim może być tak, że ojciec ma 6 synów, tak? A w tablicy mamy dostęp tylko do 2 synków. No wobec czego do tych 6 to trzeba pójść nie w tyle kroków, tylko w ileś tam więcej kroków. No i wobec tego fajnie było obliczyć, jak to nam się wydłuży, bo to wydłuża czas dostępu do danych, tak? Dostałem znakomite oceny po tej pracy magisterskiej, że to jest bardzo dobry doktorat. No a potem miałem być naukowcem, to właśnie nie zostałem.
0: I był Altix, tak?
1: Nie zostałem naukowcem z powodu swojego przemęczenia i tak przepracowania i tak dalej. Szukałem pracy chyba 3,5 roku, a może 4 lata, bo niewidomy to jak może być informatykiem, moi drodzy, to nie było łatwo, tak samo jak teraz. Teraz jest łatwiej, ale nie oszukujmy się, fajnie nie jest, dlatego że my niewidomi aktualnie nie mamy dostępu do wszystkich zawodów i trochę to jest takie udawane szczęście. No i wpycha nas się w jakieś ścieżki zawodowe, no, które są jakoś tam dostępne. No nie jest tak, że niewidomy może sobie swobodnie wybrać zajęcie zawodowe, o którym by sobie marzył. Tak? No, jesteśmy rehabilitowani i w ramach procesu rehabilitacji uczy nas się, że tak powiem, możecie być tym, tym, tym albo tamtym. Nie jest tak, że my, tak jak osoby pełnosprawne, mamy swobodny wybór. No więc szukałem pracy 3,5 roku, 4 lata z rekomendacją najlepszych polskich informatyków, z profesorami, których nazwiska, drodzy Państwo, naprawdę są powszechnie znane i przeszły do historii polskiej informatyki. No. Więc szukałem długo, długo, długo. Wreszcie znalazłem pracę. Niespecjalnie mnie zafascynowała. Zostałem informatykiem, programistą w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w roku 1986, gdzie pracowałem 7 lat i z sukcesami, ale za to z dużym niesmakiem, że słabo się spisałem. Więc jakieś nawet oznaczenie tam dostałem.
0: A czym się pan tam zajmował?
1: No programowałem, no na przykład, panie Michale, jak w latach tamtych się słuchało w radiu komunikat o 12 w południe o stanie wód, to najpierw się słuchało informacje, które przyszły do tego instytutu teleksem, tak?
0: Także ileś tam ubyło takiej rzece,
1: tak,
0: przybyło?
1: Tak, na Wiśle, w Zawichoście ubyło 5 czy przybyło 10, coś takiego. To były takie komunikaty wtedy.
0: I jeszcze jeden bardzo ważny komunikat, zawsze pamiętam, krajowa częstotliwość wzorcowa.
1: Tak, ale to już nie
0: to, to już zupełnie inna bajka, tak, tak.
1: Inny instytut. Natomiast tutaj było tak, że teleksem przychodziły dane. Ja właśnie byłem autorem programu, który po raz pierwszy spowodował, że dane były wpisywane w takiej postaci komputerowej. Tak? I była taka tabela i sobie czytaliśmy, jak to się zmieniało i tak dalej. To pierwszy program, który tak zadziałał, to był mój program. Zresztą był słaby, niespecjalnie bym się tym chwalił, ale jednak zrobiłem ten program i od tamtej pory, nie wiem, od roku jakiegoś, powiedzmy, 80, może 8, czy coś takiego, nie pamiętam, no to jak słyszałem w radiu w południe te komunikaty, to ja i moja żona i wszyscy pozostali wiedzieli, o, proszę bardzo, Subarka, Kalbarczyka, dane idą. Ale
0: tylko jak wierzyć? Marek Kalbarczyk napisał ten program, skoro jeszcze wtedy, jak się domyślam, nic nie odczytywało tego, co się dzieje na ekranie? Czy już tak?
1: Ale to było bardzo fajnie, bo tak, na początku programowałem tam, z tą, dialogowałem z tą maszyną w świerku, no fatalna sytuacja. To tam sobie pisałem na maszynie i jak robiłem błędy, to karta do wyrzucenia, to jednak musiałem mieć lektora obok siebie. No najczęściej koledzy, koleżanki, najczęściej koleżanki ze studiów, to tam dwóch zdań nie ma. Koledzy czasem, a koleżanki cudowne. To do dzisiaj wspominam ich pomoc. Potem jak programowałem sobie już w instytucie, to przecież nie było jeszcze syntezy mowy i jeszcze nie miałem brajlowskiego monitora do komputera. A więc miałem, drodzy Państwo, i też dzięki panu doktorowi Staszkowi Jakubowskiemu, Optakon. Optakon to urządzenie, no cóż, one takie tyflograficzne, bym powiedział. To jest tak, że jest kamerka, która ma 144 czujniki światła, które rejestrują, co jest pod obiektywem, czy jest czarno, czy biało, czy jakoś tak. Jak czarno, to impuls elektryczny powodował wibrację takiego cieniutkiego, takiej cieniutkiej giełki. Był taki dektyl, nie wiem, czy to jest nazwa wymyślona przez Staszka Jakubowskiego, czy też po prostu jakaś bardziej powszechnie stosowana, dektyl, a więc ekran dotykowy, który z kolei miał 144 otworki w takiej chyba metalowej płaszczyźnie, prostokącie. W 6 kolumienkach, po tam ileś tam tych szpileczek, tak? No i teraz tak, taka szpileczka, która odpowiadała punktowi światłoczułemu czujniczkowi w tej kamerce, tam gdzie było czarno, to ona się wzbudzała, wibrowała, szpileczka unosiła się do góry. Coś podobnego do brajlowskiego monitorka, tyle tylko, że szpileczki cieniusieńkie, drodzy Państwo, i one wibrowały, one cały czas drżały tak. Nie, z większą częstotliwością, taka wyższa, taka jakoś tak.
0: Jeżeli ktoś, to ja od razu dodam, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, jak brzmi Optakon, to zachęcam do sięgnięcia do archiwów Tyflo Podcastu, do jednej z pierwszych audycji, tam Tomek Bilecki demonstruje, jak ten sprzęt brzmi. Także tam można sobie tego posłuchać. I z tego, co pamiętam, to okej, to rzeczywiście tych szpileczek było całkiem sporo. To była
1: 144.
0: Tak, to była duża rozdzielczość, ale na bardzo małym obszarze, bo to był w zasadzie co, jeden znak?
1: Albo, drodzy Państwo, bo to nie był znak, to ja powiedziałem, to jest tyflografika, panie Michale. Czyli to nie przekształcało tego, co widziało poprzez rozpoznawanie druku i liter.
0: Tak, tylko chodzi mi o to, jaki obszar to było w stanie ogarnąć, mniej więcej.
1: Już panu opowiem, tylko tu dokończmy, bo może nie wszyscy mnie rozumieją, że to nie przekształcało na kod Braille'a, nie była to translator, to nie był translator, tak? Tylko po prostu takie jeden graficzne, czyli to, co pod kamerką, to my mamy kształt tego w wibracji. Czarny druk zamieniany na druk wibrujący. Więc jak pod kamerką mieliśmy czarnodrukową, graficzną literkę A, to na tym dektylu mieliśmy wibrujące A. Dokładnie taki sam kształt, ale w powiększeniu. I teraz tak, pod kamerką można było pod tym obiektywem zmieścić zwykłą, małą literkę A, a ten dektyl powiększał i to by miało rozmiary, ja wiem, no, 4 centymetry na może 5 na 2, może 4 na 1,5. Mam to w domu nie dalej jak 3 metry ode mnie, ale dajmy spokój, mniej więcej tak to wyglądało, jak powiedziałem, tak? I proszę Państwa, tam można było zmieniać elektronicznie powiększenie tego obrazu, czy też i czułość tej obserwacji grafiki. Czyli można było zrobić tak, że się widziało te kreseczki od literki A grubiej lub cieniej, a mniejsze lub większe, tak? Czy powiększenie się zmieniało. Ale to dotyczy jednak oglądania grafiki na papierze. Natomiast była druga kamerka, która była przystosowana do wyświetlaczy, czyli do ekranów. I wtedy, proszę Państwa, można było czytać litery w które były wyświetlone na komputerze. I ja tak zacząłem programować w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że kamerka trzymana ręką do góry, po 5 minutach ręka odpadała kompletnie, trzeba było ją reanimować, no tośmy ją reanimowali, potem znowu czytaliśmy i tak dalej. Nie było jeszcze syntezy mowy, nie było brajskich monitorków. I tak sobie oglądałem, co ja tam napisałem w Pascalu dla stworzenia tego programu o stanie wód w Polsce.
0: No i oczywiście cały ten system operacyjny, który wtedy był, to pewnie DOS wtedy?
1: No tak, zdecydowanie to był.
0: Więc wszystkie komendy, jak się domyślam, to trzeba było pamięciowo opanować, żeby w ogóle coś tam, cokolwiek zrobić, no bo potem ewentualnie można było sobie zobaczyć na monitorze efekt tych naszych poczynań za pomocą Optacona, ale to tyle. Raczej gdzieś tam ta obserwacja przydawała się, jak już jakieś dzieło było.
1: Tak, dokładnie tak, tak. Wszystko byłoby na pamięć. Oczywiście były podręczniki do DOS-a i były podręczniki do Pascala. Myśmy się fascynowali tym Pascalem. Potem oczywiście Pascal stał się za słaby, wszedł język C, potem C++ i tak dalej, tak. A potem to ja już wysiadłem i przestałem chcieć programować, bo to jest tak męczące, że to nie da się długo uprawiać. Nie mówiąc jeszcze o moim charakterze, że ile można to samo wykonywać. A więc tak, no...

0: w książce, którą ona już właściwie jest, chociaż ja cały czas ją rozwijam, pod tytułem Źródło nadziei. Źródło nadziei. To jest książka, która opisuje historię Fundacji Szansa dla Niewidomych. Ale pierwsze rozdziały opisują to, co się działo w Laskach na przełomie lat 60. i 70., gdzie naprawdę są korzenie tego, co my wyczyniamy w Fundacji Szansa dla Niewidomych. A potem opisuje początki tej polskiej tyfloinformatyki. Jak powiedziałem, jej ojcem na pewno był dr Stanisław Jakubowski, który ode mnie jest starszy o parę lat. Był informatykiem pracującym w takiej komórce programistów Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. To było naprawdę kilka lat wcześniej. On zresztą, jak słyszeliście na początku audycji, namówił mnie do tego zawodu, a nie do matematyki. I drodzy moi, ta synteza powstawała, wiecie, właśnie dla nas trzech po prostu, tak? Więc dostałem monitor Braille'owski wypożyczony od Polskiego Związku Niewidomych, tak samo zresztą jak Optakon. Optakon, który mam 3 metry ode mnie, to jest urządzenie wypożyczone od Polskiego Związku Niewidomych w latach właśnie 80.
1: To na całkiem długo wypożyczyli.
0: I tak, bo potem, jak się już wiecie, a zamortyzowało się, to po prostu dostałem papier i inne osoby też, że to już się staje naszą własnością. No to ja mam go, no 40 lat, no 30 parę lat, no 36, 37 lat.
1: Ale działa nadal.
0: Działa, mój nadal. Mój nadal działa, natomiast Wojtek Maj, mój przyjaciel Wojtek Maj, twierdzi, że jego to już się rozsypał. No. Ja to urządzenie bardzo hołubię, bo ja go uwielbiałem. No słuchajcie, oglądanie tego, co jest wydrukowane na papierze, w czarnodrukowej książce, jest fascynujące. Wiecie, no, wiecie, tak samo oglądanie tego, co jest na ekranie. Fascynujące. No teraz są urządzenia, które realizują oglądanie tego, co jest na ekranie. Takie urządzenie na przykład DV2, japońskie filmy, którym bardzo się zajmowałem w mojej firmie Altix. Bardzo to lubię. Ja w ogóle uwielbiam, wiecie, oglądać, macać, więc tyflografika to naprawdę jest kolejne moje hobby. Nieoszukane i nie żadne tam jakieś merkantylne, tylko autentyczne zainteresowanie merytoryczne. Jak to wygląda? No, wie pan, do 13 roku widziałem to, pan zapewne przeczytał, więc żyję obrazem, od tego 13 roku nie widzę, ale żyję obrazem. Uwielbiam obrazy na ścianach w moim domu i gdzie tylko się nie ruszę, i w firmie, i w fundacji są obrazy. Uważam, że tak powinno być. Opowiadam o trzecim oku, jak to się widzi, nie widząc i tak dalej. To zapewne niektórzy Państwo zdążyli się już tam zapoznać z tym. No, wracając jednak do meritum.
1: To może zanim przejdziemy, to ja jeszcze tylko dodam, że można się z nami oczywiście kontaktować, bo my jesteśmy tu na żywo. Jesteśmy na żywo i można do nas dzwonić i ktoś już nawet skorzystał z tej okazji. Mamy słuchacza, który czeka na to, żeby go wpuścić, więc zaraz tego słuchacza wpuścimy, odbierzemy telefon. Kto jest z nami? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dzwoni Dariusz Marciniszyn. Ja chciałbym zadać jedno pytanie panu Markowi. Proszę pana, chciałbym zapytać, ponieważ co roku ja akurat nigdy nie uczestniczyłem w tej inicjatywie, jakby obok wydarzenia, obok konferencji, organizowany jest protest osób niewidomych. Ja chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość podniesienia argumentu, na przykład, czy w ogóle pan bierze to pod uwagę, na którymś z protestów. Być może to już miało miejsce, ale ja przyznam, że tego nie śledziłem, dlatego pytam. Chodzi mi o to, żeby podnieść postulat zniesienia progu dochodowego, jeżeli chodzi o dorobienie do renty socjalnej. Dlaczego o tym mówię? To już nawet nie chodzi o to, czy ja do siebie zawieszam rentę, czy nie, ale jeżeli mam rentę częściowo zawieszoną, to od każdego pracodawcy ja muszę brać i tak zaświadczenie do ZUS-u. No jest to dużo po prostu papierologii. No i jakby pracując na otwartym rynku, taki pracodawca, czy też księgowy, po prostu patrząc na to, że musi kolejny papier wysłać, no nie jest zadowolony. No i to jednak osłabia, prawda, jakby to powiedzieć, w jakiś sposób. Nie powiem, że to jest duży problem, no jednak każdy papier to papier i wygląda to tak średnio. Co to jest pytanie, czy w ogóle pan to bierze pod uwagę?
0: Proszę pana, więc ja serdecznie zapraszam na konferencję Rechow of a Blind in Poland, którą wymyśliłem w roku, w jakim roku? W 1989. No wymyśliłem ją raz.

0: z przyjaciółmi w 10. rocznicę zainicjowania takiej autentycznej tyfloinformatyki w Polsce. Wtedy, kiedy naprawdę uzyskaliśmy możliwość kupowania sobie komputerów mówiących, tak? 10 lat minęło, wtedy po raz pierwszy fundacja też przyznawała takie tytuły idola środowiska w sposób jak najbardziej zobiektywizowany. Tak naprawdę 40 chyba wtedy wyróżnień wręczaliśmy osobom z różnych podśrodowisk, społeczności, przyjaciół, nieprzyjaciół, różnych, po prostu wszystkich, którzy jakoś wzięli udział w tym, żeby w trakcie tych 10 lat wielu niewidomych naprawdę zaczęło zupełnie inne życie, życie doinformowane. No więc zapraszam na Rechę, która będzie w tym roku w dniach 22-25 maja. To w województwach trwa rekrutacja, taki proces rekrutacyjny. Ale przy okazji z kolei tych konferencji, to z kolei kilka lat temu wymyśliłem, że... Ale to, słuchajcie, to nie są genialne pomysły, tak szczerze mówiąc, bo oczywiście no, jak to w każdej sprawie, no bierze się wzory od innych. Bo kiedyś dowiedziałem się, drodzy Państwo, że jacyś niepełnosprawni załatwili sobie jakąś ważną sprawę przez to, że zgromadzili 20 tysięcy ludzi, którzy, wiecie, protestowali, hałasowali, no wiecie. No i władza musiała ich uszanować. Pomyślałem sobie, że jako kiedyś przewodniczący ruchu studenckiego i licealistów w Polskim Związku Niewidomych, no to właściwie mógłbym kontynuować takie i realizować takie zamysły. I stąd wymyśliłem manifestację pod hasłem my nie widzimy nic, a wy czy widzicie nas, która z kolei pod wpływem Pawła Wdówika zamieniła się my widzimy was, a wy czy widzicie nas. To się zmieniło ze 2 lata temu. To Paweł, to niechcący Paweł Wdówik przekręcił to hasło i nam się bardzo spodobało to przekręcenie, ale nie dlatego, że Paweł, z którym miałem przygody różne i przyjazne teraz bardzo, a kiedyś może mniej, ale jak to przekręcił, to bardzo nas to zainteresowało, to zupełnie przypadkowe i tak zrobiliśmy. No więc cóż to mojej manifestacje? Ona się odbywa co roku, w tym roku również będzie. I tak bardzo mi zależy na tym, żeby wzięło w tym udział jak najwięcej osób. Mi wcale nie zależy na tym, żeby to byli na przykład przyjaciele mojej firmy albo mojej fundacji, to w ogóle nie o to chodzi. To, że to jest nasza manifestacja w sensie organizowana przez fundację, czy Recha w ogóle, ta konferencja, to, że to jest organizowane przez tę akurat organizację, naprawdę w tych sprawach nie ma znaczenia, bo sprawa niewidomych jest wspólna. Kiedyś w ramach tej wspólnoty, drodzy Państwo, namówiłem szczególnie Polski Związek Niewidomych, ale i kilkadziesiąt organizacji, żeby stworzyć dialog niewidomi razem. I słuchajcie, to się udało. To nie wiem, 5-6 lat temu. Dialog niewidomi razem. Przekonałem te parę organizacji na czele z Polskim Związkiem Niewidomych, no największą organizacją członkowską w tej dziedzinie, że niezależnie od tego, ile z naszych, ile fundacji, stowarzyszeń spośród naszych, jakiś projekt, jakiś pomysł, jakiś postulat, jakieś żądanie popiera, warto, żebyśmy to podsumowali, żeby nie było tak, że jakaś fundacja występuje sama, czy jakieś stowarzyszenie występuje samo, tylko żeby miało taką platformę i możliwość zapytania, a kto jest tego samego zdania, a kto chce razem z nami wystąpić. I to się udawało, dopóki, no oczywiście, jak to wiecie, w naszym środowisku to musiało się rozpaść, a już mi się drugi raz reanimować do tej pory nie chciało, a może będę to reanimował. No, słuchajcie, ja i tak dużo pracy wykonuję i nie mam na nic czasu, więc to, jak to...
1: Tak, ale...
0: Będę dążył do kropki nad i. Więc to jest ważne. I myśmy, i zarówno na manifestacjach, i w tym dialogu niewidomi razem, występowali z pańskim postulatem. I powiem, że z tego, co ja słyszę od Pawła Wdówika, to jest teraz realizowane. To znaczy, no taki jest w tej chwili plan. Była konferencja panie minister Maląg i Pawła Wdówika, że właśnie będziemy mieli nowe świadczenie, którego nazwy nie pamiętam, nie będę wam cytował, bo taki jestem, że z cytatami mam kłopot. ale właśnie taki jest zamysł, że będziemy jako niepełnosprawni wzroku mogli dostawać nawet w wysokości takie zasiłki.
1: Tak, dwukrotność renty socjalnej.
0: Zgadza się. W oderwaniu od wynagrodzeń.
1: Zgadza się, natomiast tu nie ma ni słowa, przynajmniej jak tak czytałem na temat tego nowego projektu, na temat likwidacji pułapki świadczeniowej.
0: No tak, ale jak przejdziesz na ten zasiłek, tak, no to...
1: To znaczy, to jest... ale to ma działać w ten sposób, że będzie on niezależny od renty.
0: No dobrze.
1: I też nie jest zawsze, i też nie jest do końca powiedziane, i to budzi zresztą gdzieś tam największe wątpliwości i najwięcej pytań, kto tak naprawdę to świadczenie otrzyma i w jakiej wysokości.
2: Ja przepraszam, bo tak. Ja miałem trochę inne pytanie. Ja pytałem o zniesienie tej górnej bariery, jeżeli chodzi o możliwość dorobienia do renty socjalnej, bez konieczności zawieszania częściowego, bądź czy na przykład, żeby to znieść, czy można postulować w tej sprawie? Nie, konkretnie o to chodzi.
0: Nie. Moja odpowiedź jest taka, że postulujemy od wielu lat to te manifestacje.
2: Ale w tej sprawie, w tej konkretnej sprawie, tak?
0: Tak. To po pierwsze na manifestacjach każdego roku, to jest wśród tych postulatów, bo środowisko po prostu przychodzi, dostaje mikrofony i oni, ludzie to mówią, jak mieliśmy tam 600, 1000 osób tam na Placu Zamkowym, czy pod Pałacem Prezydenckim, czy pod Urmem, czy pod Sejmem i tak dalej. No, co roku się to powtarza. Wydaje mi się, że teraz jest miejsce na dyskusję, dlatego że to sam rząd otworzył tę dyskusję, złożył propozycje, które są interesujące i tu pan Michał ma rację, że ten nowy zasiłek jest w oderwaniu od tamtego. No ale jeśli, panie Michale, ktoś dostanie te podwójne, tak, najniższe wynagrodzenie, no to pewnie, że tak powiem, będzie zadowolony i już nawet daruje sobie tą rentę.
2: Oczywiście. Ale
0: słuchajcie, wiecie, jak tylko się spotykam, a mam wiele spotkań takich, szczególnie autorskich. Kiedyś miałem takie spotkania firmowe czy fundacyjne. W ostatnich 2-3 latach to mam mnóstwo spotkań autorskich o moich książkach, które dotyczą świata dotyku i dźwięku, a więc naszego niewidomego świata, tak? Naszego niewidomego życia. Podczas tych spotkań zapraszam. No, jestem wytypowany, oddelegowany przez kilkadziesiąt organizacji właśnie takich NGO-sów do tej Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych, która działa przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. No, proszę, dawajcie mi mailowo czy telefonicznie wiadomości. No przecież ja jestem po to, żeby nasze środowisko reprezentować. Tam nie ma dyskusji o konkretach, o jakichś, nie wiem, działaniach dla firm, dla produktów, coś takiego. Tam jest rozmowa właśnie o takich prawach, tak? Więc to nie tylko ja, ale przecież tam kilkadziesiąt osób, chyba około 40, no składamy te postulaty, i widzimy, że reakcja władzy pozytywna jest. To nie jest tak, że to ten dialog jest nieudany. Nie wszystko nam się udaje załatwić, ale widzicie, obserwujemy postęp. No, na przykład też jestem przedstawicielem środowisk osób z niepełnosprawnościami w Radzie Dostępności, przy z kolei w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. No, stamtąd przecież idzie ten plan Dostępności Plus, który zainicjował pan premier. No, znaczy dużo się dzieje i powiem wam, że to jest działalność apolityczna. To jest tak, że owszem, ten rząd te kwestie podniósł, ale oczywiście, że wiecie, w związku z wymogami ONZ-u, konwencji ONZ-owskiej, dyrektyw, w związku z dyrektywami Unii Europejskiej, no i żądaniami naszego środowiska, tak? Więc na pewno warto te postulaty zgłaszać i realizować. Inna sprawa, że muszą państwo wiedzieć, że ja nie mam poglądów, które by się zgadzały z roszczeniową postawą niektórych przedstawicieli środowisk niepełnosprawnych. Ja nie mam w ogóle ani krzty w sobie postawy roszczeniowej. Uważam, że powinniśmy otrzymywać jako niepełnosprawni to, co nam los zabrał i nic więcej. To więcej skończyło się tragedią środowisk. W wielu krajach, które miały za fajnie dla osób na przykład niewidomych, ale wszystkich innych niepełnosprawnych, skończyło się to porażką. Otóż to nie jest tak, że jak się dostanie za dużo pieniążków, wygód, to już się jest szczęśliwym. Okazało się, że można mieć dowolnie dużo, ale przez to, że się rozpuściło, że się zdemotywowało, że się właściwie nie ma jakiegoś poważnego celu, wyzwania. To nie jest tak, że się jest człowiekiem szczęśliwym.
2: I w gruncie rzeczy... właśnie, panie Marku, ja, to, co pan powiedział, jest właśnie, i to myślę, że ten postulat, który ja zaproponowałem, czyli umożliwienie dorobienia, czyli pracy legalnej na otwartym rynku, bez tak zwanego, no to, wiadomo, no, jak ktoś sobie nie chce renty zawiesić, to może też w cudzysłowie kombinować, tak? Szara strefa się pojawia, jakieś tam inne rozliczenia, nie zawsze prawidłowe, a ten postulat właśnie by to wyeliminował. To znaczy i państwo by na tym zarobiło, no bo myślę, że więcej osób by chciało po prostu podjąć pracę, więc wydaje mi się, że postulat związany z umożliwieniem jakby nieograniczonej możliwości dorobienia jest jak najbardziej zasadne.
0: Proszę pana, trochę niepotrzebnie pan mówi tak, jakby pan chciał mnie przekonać, bo dokładnie uważam to samo, co pan. Tutaj nie ma w ogóle dyskusji. No, nie ma jeszcze takiego finalnego sukcesu, ale w związku z tym, że widzimy, że władza idzie w tym kierunku, to tym bardziej powinniśmy grzecznie się domagać. Właśnie powiedziałem, grzecznie się domagać. Bo wiecie państwo, tak naprawdę to nie jest dyskurs pomiędzy niewidomi, na przykład niewidomi, a władza. To jest o wiele szerszy problem. To jest dyskurs pomiędzy niewidomi, niepełnosprawni, a naród, a reszta społeczeństwa. I muszą państwo mieć świadomość, że walka na przykład niewidomych nie może być tłumaczona naszym przedstawicielom jako idziemy tam, to protestujemy przeciw władzy albo gdzieś tam do władzy. Albo...
2: Nie,
0: trzeba przekonać społeczeństwo, trzeba przekonać podatników, czyli trzeba przekonać w swoim otoczeniu każdy z nas, sąsiadów, rodziny i tak dalej, bo to nie jest tak, że jak państwo wyjdą ze swojego mieszkania czy ze swojego domu do sąsiada i zapytają, czy ten sąsiad zgadza się na to, żeby w ramach jego podatków niewidomi mieli fajnie i właśnie to, co pan mówi, tak, to każdy sąsiad powie tak, tak, chcę pomagać niewidomym. Nie ma tak. Prawda jest niestety przykra. Oni wcale nie chcą pomagać w większym procencie. Czyli nie ma tak chyba, gdybyśmy tak sondażowo zbadali, że ponad 50% obywateli, podatników jest za tym, żeby coś z podatków dla nas wynikało. Nie jest to łatwy temat i dyskurs nie jest z władzą. Tutaj minister jeden czy drugi tego rządu czy poprzedniego rządu, czy to będzie SLD, czy PO, czy PiS, czy PSL, wszystko jedno kto, oni ulegają podatnikom, bo oni mają wybory. W tym roku w październiku są wybory i teraz oni rozważają, czy dać niepełnosprawnym to, a tamto, czy też właśnie nie dać dlatego, że podatnicy powiedzą sorry, jest to rozrzutność, nie szanują naszych podatków, o nie, przepraszam bardzo, dlaczego podatki są za wysokie. Trudny jest problem, naprawdę. Dlatego nie wyradzam postawy roszczeniowej.
1: Ewentualnie dać komuś innemu, na którym można więcej ugrać głosów. No taka smutna też jest prawda, niestety.
0: Dokładnie tak.
1: Chociażby taka prosta kwestia, gdzie na przykład, no, powiedzmy świadczenie 500+ jest świadczeniem bezwarunkowym. Wystarczy, że urodzi się dziecko i każdy dostanie bez jakiegokolwiek kryterium. No my na przykład w przypadku rent już musimy się spowiadać, musimy się też gdzieś tam, powiedzmy, to świadczenie dodatkowe 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji też wymaga odpowiedniego zachodu. Ono no i pan nie jest Michał, przyznawane każdemu.
0: I pan Michał dotknął sedna. Kogo jest więcej? Niewidomych czy rodzin, które mają mieć dzieci? No i sorry bardzo. Tam jest 300-400 tysięcy rocznie. Nas jest, słuchajcie, świadomych spraw społecznych, to nawet nie 100 tysięcy. No. Z niewidomych i bardzo źle widzących jest około 100 tysięcy w Polsce, tak się szacuje. Takich, którzy nie widzą nic, jest 15 mniej więcej tysięcy, a takich, którzy są czynni, aktywni i coś ogarniają, to pewnie jest 7-8 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że no, połowa naszego środowiska to są naprawdę ludzie starsi, schorowani i już nie mają ochoty na dyskusję o sprawach polityczno-ekonomicznych.
2: Dobrze, ja bardzo dziękuję za odpowiedź panu i najprawdopodobniej odwiedzę majową konferencję. Bardzo, bardzo panu dziękuję za odpowiedź.
0: Ja dziękuję, że pan był z nami.
1: Ja oczywiście przypominam, dziękuję bardzo. Dzięki Darku za telefon. Pozdrawiamy.
2: Do widzenia. Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Cześć. My czekamy oczywiście na kolejne pytania. Można do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Można pisać także na YouTubie i na Facebooku, bo tam również transmitujemy tę naszą dzisiejszą rozmowę. I oczywiście aplikacje. Przypominamy, aplikacja Tyflopodcastu dla Windowsa i aplikacja Tyflopodcastu, no na razie testowa, ale jest dla iOS-a. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam również możecie się z nami kontaktować i pisać. A jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, no to śmiało, tyflopodcast.net/zoom, tam znajdziecie wszelkie linki, żeby tu na naszą antenę się wdzwonić, jak to przed momentem uczynił Darek. No dobrze, to wracając do opowieści, którą zaczęliśmy, zastanawiam się, czy teraz może porozmawiajmy trochę na temat Fundacji Szansa dla Niewidomych. To jest fundacja znana doskonale, ale myślę, że warto by o niej kilka słów, żeby pan opowiedział, jakie były początki i przede wszystkim, no co teraz robicie?
0: Właśnie, wiecie państwo, temat jest ważny z wielu powodów, też dlatego, że właśnie pisałem tę książkę o historii fundacji. No to tak jakby dodatkowy powód, tak dogromadziłem tą wiedzę, ogarniałem w samym sobie, jak również z otoczenia poprzez przypominanie sobie i rozmawianie z przyjaciółmi, i też czytanie jakichś takich dokumentów i wspominanie tego, co mam na dysku i co moi przyjaciele mają. No więc pisząc tę książkę, musiałem przemyśleć różne rzeczy, różne sprawy, różne zdarzenia i tak dalej. Widzicie państwo, coraz bardziej we mnie rośnie przekonanie i zrozumienie, jak to się odbyło. Bo tak na bieżąco, gdy się działa, trochę jest za dużo ferworu, żeby naprawdę uzmysławiać sobie od razu właśnie, co się dzieje, jakie ma znaczenie, jaka jest w tym nasza rola oraz no, co jest w tym dobrego, a co jest może nieudanego i tak dalej. Na bieżąco trudno to wiedzieć. Oczywiście, że wiemy ileś tam, ale to nigdy nie jest 100%. Drodzy państwo, korzenie ideologiczne Fundacji Szansa dla Niewidomych są na pewno w Laskach pod Warszawą, a więc w ośrodku dla niewidomych. Byłem tam uczniem 4 lata, niedużo. Byli tacy, to byli tam kilkanaście lat, ja byłem 4 lata, bo ja byłem najpierw osobą, czy dzieciakiem niedowidzącym. Kiedy miałem kilka wypadków, to wzrok mi się pogarszał i trafiłem do lasek, bo już nie widziałem, wiecie, oczami czarnego druku, więc nie mogłem chodzić już do szkoły na wtedy Górnośląskiej, a teraz na Kozimickiej w Warszawie i skierowano mnie do lasek, tak, żebym się uczył Braille'a. I tak się stało zresztą. Więc trafiłem tam do 5 klasy, wiecie, i teraz już od wtedy, drodzy państwo, zaczęło się coś niebywałego. Otóż różnica w poziomie edukacyjnym szkoły tamtej, poprzedniej, dla niedowidzących w Warszawie i szkoły w Laskach była niebywała. To po prostu ja nie wiem, jak to opisać. To nie było o klasę mądrzej, o klasę lepiej, to było kale, o kilka kategorii wyżej. Więc ja byłem piątkowym uczniem tam w tej pierwszej szkole, takim pupilkiem, miałem tak zwane nagrody książkowe za same piątki, a mimo to, jak przyszedłem do lasek, to byłem uczniem absolutnie trójkowym. No to z wypracowania, które tam napisałem, pierwsze moje wypracowanie w 5 klasie, za to wypracowanie dostałem, drodzy państwo, 3 z 2 minusami i jeszcze była to łaska na dobry początek. Czyli taki byłem słaby, takie było porównanie poziomów nauki. No musiałem doszlusować. Więc wiecie, te laski rozpędzały w tamtym okresie każdego. Tam po prostu każdy uczył się dużo i fajnie i mądrze. Jakoś tak było. Byli uczniowie słabi, a mimo to, słuchajcie, naprawdę mnóstwo potrafili. Był uczeń słabiutki, który uczył się 3 języków naraz i umiał. Mimo to, że był słabym uczniem, naprawdę. Był tam człowiek, teraz już świętej pamięci, Marek Nawrocki, który czytał w Braille'u tak szybko, że nikt mu naprawdę nie mógł dorównać. Absolutnie. I tak dalej. Z mojej klasy na przykład po Laskach kilka osób poszło na studia. W tamtym okresie to był niebywały wyczyn. W mojej klasie był Janusz Skowron, wybitny muzyk jazzowy, jazzman na syntezatorach numer 1 w Polsce przez 20 parę lat. W Jazz Forum i to z głosowania czytelników, a nie z jakiegoś wyboru, jakiegoś pana rządcy. no było tam kilku licealistów, a potem właśnie studentów, ja i Marek Dawrowski na matematyce byliśmy, no i tak dalej. Drodzy Państwo, tam uczyliśmy się żyć inaczej niż wszyscy dookoła. Naszym wychowcą był pan Jacek Kwapisz, pierwszy prezes Fundacji Chancela Niewidomych w późniejszych latach, to za chwilę do tego wrócę. Więc, drodzy Państwo, my tam jeździliśmy na rowerach, nie tandemach, bo chyba w ogóle nie produkowano nam, albo w Polsce nie było tandemach, tylko na zwykłych rowerach jeździliśmy, wiecie, na zasadzie wyczucia. Jeździliśmy normalnie po alei i czuliśmy, gdzie jest jej grzbieta, gdzie jest tam dołek i jakoś dawaliśmy radę. Graliśmy piłkę, która wcale nie dźwięczała i też dawaliśmy radę. Wymyślaliśmy sobie różne takie zajęcia niebywałe. Mieliśmy kontakty z widzącymi kolegami, koleżankami ze szkoły w Warszawie, więc pełna integracja. Robiliśmy coś takiego, jak pan Michał ze mną dzisiaj przeprowadza, a więc takie audycje, które nagrywaliśmy na magnetofonie z taśmami szpulowymi. Drodzy Państwo, słuchaliśmy słuchowisk akurat wtedy, kiedy już była cisza nocna, bo pan Jacek Kwapisz nam na to pozwalał, chociaż siostry nie pozwalały, bo o 9 mieliśmy spać, a nie słuchać. I no, bardziej mnóstwo rzeczy. Mieliśmy tam zespół, tam założyłem, nie założyłem to, Janusz Kowron założył zespół, który dla mnie był pierwszy i graliśmy przeboje, no, wtedy się nazywało big beatowe, to znaczy rockowe i już graliśmy i Beatlesów i już nie pamiętam, co graliśmy, ale fantastycznie było. Tam się nauczyłem grać na gitarze, bo tam Janusz Kowron grał, Wojtek Maj grał na pianinach, czy na fortepianach, Janusz Trojanowski, świętej pamięci, Janusz Kowron też świętej pamięci zresztą, na akordeonie, potem na perkusji. No, działo się niebywale dużo, słuchajcie. Teraz tak już nie ma w szkołach dla niewidomych i wielka szkoda, bo niewidomi, jak mamy mieć szansę wśród widzących, to musimy być na jak najwyższym poziomie. Znaczy musimy z siebie wyciskać więcej. No nie ma rady. Nie widzimy, więc musimy więcej potrafić. I nikt i nigdy tego nie zmieni. Jakakolwiek niepełnosprawność powoduje, że we wszystkich dziedzinach, w których coś potrafimy, musimy robić to optymalnie. Więcej niż konkurencja. No dobra. Więc tam się zaczęło takie, wiecie, interesowanie się rehabilitacją, wiedzą, językami obcymi, czytelnictwem, dostępem do informacji. Słuchaliśmy wtedy masowo, słuchajcie, to Janusz Kowron nas zaszczepił, Głosu Ameryki, Wolnej Europy, BBC, Radio Luxemburg i tak dalej, Radio France International. Wiecie, fascynujące czas. Potem byłem w liceum, już zwyczajnym w Warszawie, i zostałem członkiem zarządu sekcji uczących się niewidomych, czyli takiej sekcji, gdzie członkami byli licealiści i studenci. Niedługo potem zostałem szefem tej sekcji i, drodzy Państwo, Polski Związek Niewidomych naprawdę

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu środa, to jest 7 dzień października 2026 roku, a my zaczynamy naszą pierwszą audycję z nowego cyklu, z cyklu, który nazywa się Punkt Widzenia. No tak może trochę przewrotnie w naszej sytuacji, ale czemuż by przewrotnym nie być od czasu do czasu. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie łącza w naszego wirtualnego studia Tomek Bilecki. Cześć Tomku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś będzie o dźwięku, więc myślę, że to akurat fajnie, że sobie o tym dźwięku we dwóch będziemy mogli pogadać, ale może nie tylko we dwóch, bo nasi słuchacze może też się jakoś tutaj do nas dołączą. 663-883-6600 to jest nasz numer telefonu, dostępny też jako WhatsApp oczywiście, jest też kontakt.tyflopodcast.net, Facebook, YouTube, aplikacja Tyflo Centrum, także poleca się waszej uwadze, więc bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu, do tego, żeby z nami tutaj w te interakcje wchodzić. A dziś będziemy sobie rozmawiać o mikserach, ale tak, nie tych kuchennych. Nie, to nie będą audycje kulinarne, to będą audycje i tematy dotyczące dźwięku, bo właśnie o dźwięku tak sobie dzisiaj porozmawiamy. Na temat mikserów, na temat tego, jak to wszystko działa.
1: I też... Znaczy na temat chyba mikserów to chyba już było
0: tak,
1: tutaj.
0: Tak, audycja była, ale właśnie przede wszystkim dziś nawet nie tyle o działaniu, tylko skupimy się na tym, jaki mikser wybrać. I jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań. No bo w dzisiejszych
1: czasach... Nawet nie to, że jaki model, bo tak, też chyba tak, nikt z nas nie zna tych modeli na pamięć. No, bardziej jaki typ
0: dokładnie,
1: z dwóch. Bo tak, bo jakby do rzeczy. Są miksery analogowe, które już były od lat wielu. I no, są miksery cyfrowe, które teoretycznie też były od lat, może nie jakoś aż tak wielu, jak miksery analogowe. No ale 20 parę lat na rynku one już mają. Natomiast od pewnego czasu te miksery cyfrowe bardzo, ale to bardzo tanieją. I tak jak kiedyś, powiedzmy 15 lat temu, takim najtańszym mikserem cyfrowym, no to było urządzenie w granicach powiedzmy 10 tysięcy, w tym momencie można kupić mikser cyfrowy za 700 zł.
0: Zgadza się.
1: Że nie wspomnę o urządzeniach, które w sumie nie wiadomo, czy są mikserami, czy nie są mikserami. To są takie hybrydy, chociażby ten TC Helicon, TC... Jak to się nazywa? To, co chyba ty masz?
0: Vocaster.
1: W sumie to też jest mikser.
0: Zgadza się. No taki, tylko że bez jakichkolwiek manipulatorów, takich bez takich przynajmniej standardowych, bo tam jest tak naprawdę tylko regulacja głośności.
1: Ja mam też przecież mikser bez manipulatorów.
0: No tak.
1: I to jest mikser, w sensie on jest normalnie w kategorii mikserów, jest przedstawiony wszędzie jako mikser. Manipulatora tam nie ma żadnego. No dobra, jest jedno pokrętło od głośności słuchawek.
0: Zgadza się. No więc to jest taka... rzecz, która bym powiedział, że jest faktycznie ciekawa. I o tych mikserach dzisiaj sobie porozmawiamy, właśnie o tym, jaki i do jakich zastosowań. Bo ja od razu muszę powiedzieć, że ja przede wszystkim nie mam doświadczenia, czy wielkiego, czy w ogóle jakiegokolwiek mogę nawet powiedzieć, z mikserami cyfrowymi. Ty masz doświadczenia więcej, ja mam, powiedziałbym, trochę więcej obaw i pytań niż jakichś takich definitywnych tez, ale też i nasze potrzeby są inne. Bo może sobie,
1: tak.
0: bo może sobie w ogóle najpierw o tym porozmawiajmy. Do czego my w ogóle wykorzystujemy nasze miksery jako takie?
1: Dobra, to skoro przerwałeś, to chyba ja mam zacząć. Ja głównie mikser wykorzystuję, znaczy... No właśnie, to ciężko powiedzieć, no bo tak, no jestem sobie czasami w audycjach, głównie w Tyflo Przeglądzie, ale raczej jako współprowadzący, więc ja rzadko się zdarza, żebym ja coś tutaj tak realizował na 100%. Natomiast ostatnio zdarza mi się nawet coś nagłaśniać. To są oczywiście raczej znajomi, którzy no też jakby zgadzają się na to, że będzie z ich nagłaśniać ktoś niewidomy. Ja też to troszeczkę też no też mam pewne obawy, tak, no bo to jest jednak coś takiego, co wymaga dość sporej uwagi i dość, no tu się nie można za bardzo mylić w nagłośnieniu. Natomiast w domu, no miksera używam w zasadzie jako taki trochę router z różnych rzeczy, plus no coś czasem nagram i na przykład w tym momencie na mikrofon, który tutaj mam wpięty do miksera, mam już na etapie, no właśnie w mikserze mam zapiętych kilka efektów na mikrofonie. Jakiś kompresor, jakiś lekki korektor, coś tam jeszcze, jakieś takie rzeczy. I to niby nie jest dużo, no ale właśnie, kilka... Co jeszcze? No, zdarzało mi się nagrywać kilka rzeczy jakoś w kilku ścieżkach. Kiedy nagłaśniam, no to też z reguły ci ludzie, którzy jakoś, no z którymi nagrywałem, oni też chcieli mieć nagrania tych koncertów. No i mikser, ten, który mam, no to umożliwia takie nagranie wielośladowe, więc mogę potem w domu na spokojnie to wszystko sobie jeszcze podregulować, wszystkie głośności, jakiś dodać też dodatkowy, czy kompresor, czy jakąś korekcję ustawić już tak naprawdę bardzo, bardzo starannie, w sensie no wtedy, kiedy już mam na to naprawdę bardzo dużo czasu i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy też można troszeczkę sobie poprawić te nagrania z koncertów chociażby.
0: No, to prawda. W moim przypadku to jest przede wszystkim radio. Ja też używam miksera jako takiego, tego mojego, nie do końca zgodnie z jego przeznaczeniem, bo zwyczajnie inwestycja w taki mikser typowo radiowy to jest, powiedzmy, inwestycja, myślę, że 3 razy tyle, albo 4, za funkcjonalnie podobny sprzęt, co w przypadku takiego miksera, który ja aktualnie posiadam. Ten mój mikser, jak pamiętam, to jest mikser firmy Mackie, już modelu, teraz nawet dokładnie nie pomnę tego modelu konkretnego, ale on tam kosztował około 3000 zł.
1: To podejrzewam w ogóle mikser, który służy raczej do... służy. Większość osób go wykorzystuje prawdopodobnie do jakichś nagłaśnienia takich małych imprez, gdzie jest tam, nie wiem...
0: Dokładnie.
1: Dwie gitary, jakiś kto śpiewa, może jakiś syntezator czy coś podłączone do tego, może jakieś tam jeszcze parę mikrofonów i już.
0: Zgadza się. Więc to są tego typu sprzęty, a ja wykorzystuję go no właśnie do prowadzenia audycji radiowych, do bardzo często realizacji tego wszystkiego, co się tu dzieje, do wpuszczania naszych słuchaczy, do wpuszczania was też gdzieś na Zooma, a właściwie z Zooma na antenę, do pilnowania względnie jakichś tam, powiedzmy, poziomów tego dźwięku, bo też nie muszę się aż tak bardzo nad tym skupiać, bo no jest po prostu po mikserze procesor, nasz procesor sygnału, który to wszystko w miarę możliwości ładnie wyrównuje, więc jest to strawne dla ucha. Natomiast no tak czy inaczej trzeba jakoś na tym zapanować, chociażby po to, żeby włączyć w odpowiednim momencie mikrofon, żeby w odpowiednim momencie przyciszyć muzykę, żeby słuchacza gdzieś tam, powiedzmy, też w odpowiednim momencie wpuścić i tak dalej, i tak dalej. Więc to są tego typu rzeczy, do których ja wykorzystuję teraz mikser. Kiedyś, kiedy prowadziłem audycje radiowe, jeszcze takie audycje muzyczne przede wszystkim, no to również do tego wykorzystywałem ten sprzęt. No, wtedy taka praca wygląda trochę inaczej, jak prowadzi się takie audycje typowo radiowo-muzyczne, bym powiedział, i coś tam się jeszcze w międzyczasie robi, no bo wtedy trzeba dość szybko tym wszystkim operować. Jak mamy taką audycję na żywo, która się dzieje i jakoś tam się snuje powoli, bądź czasem szybciej, no to aż takiej potrzeby nie ma, żeby tego wszystkiego tak bardzo pilnować i żeby się wyrabiać co do sekundy. Natomiast w przypadku audycji na żywo muzycznej, audycji takiej w takim medium towarzyszącym, jak na przykład jeszcze mamy jakiegoś gościa, no to to wszystko musi dziać się bardzo szybko, bardzo sprawnie i tak naprawdę no radio, takie radio współczesne, dynamiczne, to średnio wybacza cokolwiek, bo liczy się każda sekunda, a każda sekunda zwłoki jest po prostu no jednak zauważana. Może też...
1: No to jak trochę w nagłośnieniówce, tak, nie? No to tak, też nie można.
0: Dokładnie. Nie będzie nikt na koncercie czekał, tak? Aż ty sobie coś tam poustawiasz, albo jak będziesz czegoś szukał. Czy to, czy ja to teraz mogę,
1: dokładnie,
0: czy nie? Czy jak? No, tak. Więc po prostu te dwie rzeczy są takie dość specyficzne i to są nasze zastosowania tych mikserów bardzo, powiedziałbym, konkretne. No w twoim przypadku, ja myślę, że ten mikser taki właśnie, który posiadasz, to bardziej zdecydowanie jest zaprojektowany do tych twoich operacji niż ten mój. Natomiast, no fakt faktem, że rzeczywiście sprawdzają się. Bo ty swego czasu używałeś też miksera analogowego, zresztą chyba podobnego nawet do tego, który mam ja w tym momencie.
1: No a przez większość swojej, by także z drogi dźwiękowej, no to były tylko miksery analogowe, no bo trochę nie wiedziałem, jak w ogóle podejść do tematu mikserów cyfrowych. I to był rok 2024, więc no niedawno, tak, no to 2 lata temu, 2,5 powiedzmy, ja ten mikser kupiłem. No i no właśnie, to 2 lata z kawałkiem zaledwie, kiedy ja mam mikser cyfrowy. Natomiast pierwszy mikser analogowy, jaki kupiłem, to był rok 2006?
0: Aha.
1: Czy 2005? Nie pamiętam.
0: No jakoś... to mniej więcej w podobnym czasie co ja. Ja chyba rok wcześniej, 2004. I to muszę powiedzieć, że to był mój pierwszy zakup miksera i muszę powiedzieć szczerze, on był bardzo nieudany.
1: A to ja akurat, mi się jakoś tam sprawdzał, znaczy mogłoby to być lepsze, ja też akurat miałem Mekiego wtedy, tylko troszkę słabszy model i nie wiem, czy pamiętasz, jak potem na Team Talku jeszcze byliśmy, to tam stare dzieje, miałem taki problem czasami, że mogłem coś puścić na Team Talka, albo puścić, no, było kilka takich ograniczeń w tych mikserach, te większe to są bardziej troszkę no, takie elastyczne.
0: Mhm, to się zgadza. Mój pierwszy mikser, który miałem, to był w ogóle jakiś mikser Yamahy i to jeszcze w dodatku mikser, w którym bo zwykle głośność na tych mikserach reguluje się za pomocą suwaków, a ja miałem pokrętła.
1: A to był taki w ogóle mały mikser?
0: Tak, to był w ogóle taki mały mikser, który nie miał jeszcze PFL-a nawet, wiesz? To miały jakieś auksy takie.
1: To ja miałem już mikser, tam 14 kanałów w sumie miał, tam 6 mono, 4... A ja jakoś nie pamiętam. Tak, 6 mono, 4 stereo chyba. No, w każdym razie już taki trochę większy, miał grupę, miał już tego PFL-a i to działa. Wow. No już nie działa. Już 20 lat, no to w takie miksery. I pamiętam na tym mikserze analogowym też coś tam udało mi się troszeczkę nawet gdzieś tam... Trudno nawet powiedzieć, że zrealizować koncert, bo to duże słowo, ale jakieś takie mikro wydarzonko.
0: Mhm. No u mnie się tych mikserów to przewinęło troszkę, bo ja tak cały czas szukałem jakiegoś takiego swojego typu. Nie mogę powiedzieć, żebym ten, którym teraz dysponuję, to był już ten rzeczywiście taki finalny, bo ja cały czas jednak się czaję gdzieś tam na ten mikser taki typowo radiowy, no ale to wiadomo, to są koszty. To są koszty, a też oczywiście jeszcze cały czas zastanawiam się i może w tej naszej dzisiejszej audycji też wyjdzie nam, że nie trzeba wydawać aż tak wielkich pieniędzy, bo może można kupić sobie po prostu mikser cyfrowy.
1: No mi się akurat tak wydaje, że w twoim przypadku by się sprawdził, no ale sobie po tym porozmawiamy.
0: Zgadza się. No właśnie, więc to może ty masz, Tomek, porównanie, jeżeli chodzi o analog i cyfrę. To z twojej perspektywy co jest tak naprawdę zaletą tej twojej obecnej instalacji? Czyli co jest zaletą tego miksera właśnie cyfrowego? Jak to wygląda u ciebie?
1: Ja bym... dużo jest tak naprawdę zalet.
0: No.
1: Za te same pieniądze masz po pierwsze dużo więcej funkcji. Tak po prostu. On jest dużo bardziej rozbudowany, dużo bardziej elastyczny. Do większej ilości zastosowań się nadaje, dużo mniej, można powiedzieć, tego się nie da.
0: Aha.
1: Można go integrować z wieloma systemami, które w ogóle nie są teoretycznie w zamierzeniu takimi systemami dla mikserów. Tylko trzeba wymyślić w zasadzie, nawet trudno powiedzieć jak, trzeba wymyślić, co się chce mieć. Może w ten sposób. Więc no i myślę, że też nie bez znaczenia w tym przypadku będzie fakt, że jak masz mikser analogowy, no to potencjometry w tych mikserach analogowych, no to jest coś, co się psuje.
0: To prawda.
1: I to po jakimś czasie po prostu zaczyna trzeszczeć. I nagle któryś kanał robi się nie do użytku tylko dlatego, że jakiś jeden potencjometr jest zepsuty. I na przykład na radiu to pewnie mniej wychodzi, ale u nas czasem słychać, że przesuniesz się nagle na troszkę na lewy kanał, troszkę na prawy kanał, słuchacz się przesunie na lewy, na prawy kanał. Coś tu się takiego zadzieje. W mikserze cyfrowym, przynajmniej tym, którym ja mam, no dobra, to jest na razie tylko 2 lata, nic takiego nie miało nigdy miejsca, że coś mi się tam tak zepsuło jakoś elektrycznie, no bo to jest cyfra. Więc może być tam, że na przykład tak, że zepsuje się jakiś sterownik, ten kontroler taki, mam tutaj takie coś.
0: No.
1: Natomiast no mikser, mikser mikserowy nierówny. Ja mam dość specyficzny mikser, który właśnie nie ma żadnych pokręteł, no bo są miksery cyfrowe, które, no, tak jak analogowe, mają swoje przyciski, suwaczki, coś tam jeszcze.
0: A ty masz tak naprawdę mikser z 2 części, który się składa.
1: Tak, z 2,5.
0: Aha.
1: Bo, no, komputer w tym też jest dość istotny.
0: No.
1: Bo... mikser to jest skrzyneczka, do której się podłącza wszelkie kabelki, mikrofony, jakieś tam, no, komputer. Ja w ogóle ten swój mikser podłączam do routera, żeby, bo on potrzebuje sieci. Znaczy, może nie internetu, ale przynajmniej połączenia z komputerem. Albo z kontrolerem właśnie. I teraz tak, to jest ta skrzyneczka. I ta skrzyneczka jest sobie... No na półce w ogóle, nad biurkiem. Ja nawet nie muszę mieć do tego jakoś wielkiego dostępu, bo to po prostu... tam są tylko kable i tam są podłączone słuchawki. Tam, jak już mówiłem, tam jest tylko jedno pokrętło do głośności słuchawek. Teraz, druga rzecz to jest kontroler, czyli to coś, co steruje mikserem. I to jest tam, gdzie normalnie leży mikser. I teraz... Do kontrolera, zaraz sprawdzę, ile ja tu mam podłączonych kabli. Raz, 2. No, u mnie jest akurat więcej niż 2, ale jakby takie podstawowe są 2. To znaczy kabel zasilający i kabel sieciowy znowu do routera. Natomiast ja mam jeszcze podłączony ten kontroler do komputera, żebym mógł sterować, nie wiem, Reaperem chociażby z poziomu tego kontrolera. I ten kontroler też ma 2 porty USB, żeby do niego podłączyć, nie wiem, klawiaturę, coś tam. W sensie do komputera, tak jakby to jest po prostu takim hubem USB. I akurat z tego korzystam. Natomiast, no, jeżeli na biurku mam urządzenie, które trochę działa jak mikser, choć nie do końca, bo to jest tylko sterownik, ale nie mam do niego podłączony tych kabli 15, tylko 2 lub 3, no to też na tym biurku panuje trochę większy porządek. Znaczy u mnie w ogóle na biurku nie panuje porządek, ale to jest sprawa.
0: Nie tylko u ciebie.
1: Tak. I to na pewno są zalety miksera cyfrowego. Jeżeli na przykład, no właśnie, mam efekt, wiesz, Nie wiem, no ty pewnie nie korzystasz z efektów w tym mikserze swoim analogowym, no ale załóżmy, że ktoś
0: ja mógłby. Nawet nie mam wbudowanych.
1: Okay. No to ja mam wbudowane, przy czym mam 99 no takich efektów, presetów, ciężko to nazwać. Natomiast z reguły w tych mikserach analogowych każdy efekt ma jeden, może dwa parametry, które można sobie regulować. Tymczasem ja w niektórych efektach mam tych parametrów 20 albo 30. I to też są, bo to nie są tylko, nie wiem, pogłosy, w sensie, bo no też w związku z tym, że tam są tylko dwa parametry, no to w tych mikserach analogowych, no to bywa tak, że na przykład mam pogłos krótki, trochę dłuższy, jeszcze dłuższy, jeszcze dłuższy, no i tam 8 różnych pogłosów, różnie tam ustawionych i jest jakiś tam jeden parametr, no czas pogłosu, powiedzmy. Natomiast cała reszta, czy ten pogłos jest taki bardzo szeroki, czy taki praktycznie mono, czy coś, no to już jest ustawione, predefiniowane i tego się zmienić nie da. Natomiast u mnie rzeczywiście jest tak, że jest ten reverb typu hall, no i tam ten pogłos ma z 10 różnych parametrów. Jeżeli masz na mikrofonie korektor, no to z reguły te miksery mają, no te takie najtańsze mają dwupasmowy korektor, czyli no te przysłowiowe basy soprany, takie trochę bardziej zaawansowane, znaczy no to takie miksery trochę, trochę droższe niż najtańsze mają trzy pasma, jeszcze takie środkowe pasmo dochodzi, no i te jeszcze droższe mają cztery pasma, przy czym w tych czterech pasmach to pasmo środkowe, albo nawet dwa środkowe czasami, jest regulowane, to znaczy jaką częstotliwość to pasmo ma wzmocnić albo osłabić. No bo czasami się chce coś, no jakąś częstotliwość czasami potrzebna jest inna do wzmocnienia albo osłabienia. Tymczasem ja u siebie w mikserze mam no, cztery pasma, czyli jak w tych mikserach już trochę droższych. Nie wiem jak u ciebie, czy są trzy, czy cztery pasma na kanał.
0: U mnie są trzy. Trzy.
1: Trzy i pewnie środkowe regulowane.
0: Środkowe regulowane, dokładnie. To taki standard.
1: To u mnie są po pierwsze cztery regulowane i to w dodatku jakby jest kilka regulacji na jedno pasmo. Czyli masz typ filtra, czy to ma być filtr taki no, pasmowy, czy to ma być filtr tak zwany półkowy, czyli który zmienia całe pasmo od jakby wszystko do tej jakiejś wybranej częstotliwości i niżej, albo wszystko od, czyli ta częstotliwość i wyżej. Jeszcze mam tak zwaną szerokość filtra, czyli czy to ma być taki bardzo wąski filtr, który wycina no niemalże konkretną częstotliwość, czy takie bardzo szerokie coś, no co wycina jakieś szerokie pasmo od tej częstotliwości, dzięki czemu no mogę sobie tutaj tą barwę jakby tego podłączonego urządzenia też kształtować w taki sposób znacznie większy po prostu. Potem, jak masz, nie wiem, czy masz jakiś kompresor na kanale.
0: Nie mam.
1: Kompresor bramkę. No to ja mam kompresor i ten kompresor też ma kilka różnych parametrów. No jak to kompresor? Ratio, threshold, knee, czy to kolano tak zwane, tak coś jest. Tam. Już nie pamiętam, kilka z tych parametrów. Jeszcze mam osobną bramkę na kanale. I chyba tyle, jeżeli chodzi o taki standardowy zestaw efektów na kanał. To znaczy jeszcze mogę dodać efekt insertowy i tu mogę właśnie wybierać jeden z tych iluś efektów. Znaczy mam cztery sloty na efekty i te sloty mogę wykorzystać albo jako inserty na którykolwiek z kanałów, albo na jakieś efekty FX, typu właśnie jakiś pogłos, który daje na kilka kanałów, albo efekt insertowy na przykład na sumę. I ja na przykład mam zrobione tak, że mam jakiś tam limiter i ten limiter dałem na to wyjście, na które wychodzi na które teraz ja wychodzę do Zooma. Czyli na przykład nawet gdybym teraz puścił jakąś muzykę i ona by była za głośno, to się włączy limiter.
0: Mhm. No to rzeczywiście pozwala już na etapie miksu gdzieś tam, dzięki temu, że masz te efekty, to pozwala ci precyzyjniej kontrolować to wszystko, co wychodzi.
1: Tak.
0: Bezpośrednio.
1: No i tych,
0: z tego
1: i tego jest naprawdę właśnie no, sporo. I jakby tu mówimy na razie tylko o efektach, nie? W sensie, no bo on ma jeszcze kilka takich rzeczy, których miksery analogowe nie mają. Bo na przykład u ciebie w mikserze analogowym, jak wypuszczam, no bo tak, w mikserze jest suma, oczywiście, jak no w każdym.
0: No tak.
1: Przy czym ja mam na sumie 30-pasmowy korektor graficzny lub 6-pasmowy korektor parametryczny. Czyli tak jak na kanale mam 4-pasmowy parametryczny, to tutaj mogę mieć 6-pasmowy parametryczny. Więc mam to.
0: Mhm.
1: I no jak w mikserach analogowych mamy dodatkowe no, grupy. I teraz w mikserze analogowym masz do grupy przycisk.
0: Tak.
1: Czyli albo ten, powiedzmy, mikrofon czy muzyka jest wysyłana na grupę, albo nie jest. A jeżeli jest, no to ona jest wysyłana z taką samą głośnością, po korekcji, no tak samo jak jest wysyłana na sumę.
0: Na sumę, dokładnie.
1: U mnie nie ma przycisku do grupy, tylko każdy kanał ma osobną głośność, jaką ma wysyłać na grupę. Czyli na przykład ja mogę, gdybym ja na przykład prowadził audycję, to mogę wam wysyłać muzykę ciszej, na radio mogę wysyłać muzykę głośniej, słuchaczowi mogę wysyłać was też jakoś tam dostosowanych do jego, nie wiem, do, no bo powiedzmy robię to przez telefon i to musi być jakoś tam specyficznie. I każda z tych grup może mieć swoją głośność, a w dodatku ten dźwięk mogę do tych grup wysłać albo przed korekcją, albo po korekcji, przed faderem, po faderem.

0: U mnie nazywa się to 6 wyjść AUX, ale co ja na nie wyślę, czy to będzie grupa, czy to będzie fix, czy to będzie bezpośredni sygnał z któregoś kanału, bo tak. I w którym miejscu, znowu, po korekcji, przed korekcją, to ja to sobie ustalam albo w programie do miksera, albo jakoś go tam sterując. I to wszystko jest, ja to wszystko mogę wybierać. Jakby cały mikser mogę skonfigurować na 1000 różnych sposobów i te wyjścia, no też, jeżeli bym na przykład miał jakiś, nie wiem, rejestrator taki zewnętrzny, którym bym chciał nagrywać to, co mi wychodzi na radio, no to mógłbym to zrobić, bo wejścia przepisuję wtedy na przykład do grupy, która wychodzi na radio. Ale jeżeli bym chciał nagrywać, powiedzmy, miałbym jakiś znowu fizyczny rejestrator, na który chciałbym nagrywać osobno siebie, osobno innych współprowadzących, osobno słuchaczy, no to te wyjścia przekierowuję po prostu na wyjście z danego kanału, tak? Z kanału mikrofonowego, z kanału waszego, z kanału tam jakiegoś jeszcze i podłączam sobie to gdzieś tam do jakiegoś tam rejestratora. To samo się tyczy wyjść i wejść USB, no bo ten mikser też jest 18-kanałową kartą, w sensie 18 wejść, 18 wyjść. I każde, znowu, każde USB mogę sobie no, do dowolnego miejsca w mikserze wpiąć. Czyli na przykład, jeżeli chciałbym nagrać na jakimś programie jeszcze przed efektami, przed wszystkim siebie, prowadzących muzykę, no to mogę zrobić, że jakieś tam porty USB zbierają po prostu z tych kanałów dźwięk przed wszystkim. I potem mogę z tego zrobić podcast, który jest zupełnie inaczej na przykład zrealizowany niż audycja radiowa. Chociażby. No i jeszcze coś takiego, co mi się już nieraz przydało. Robię koncert, znaczy występ powiedzmy. No więc mikser jest w trybie koncertu, gdzie te kanały zupełnie inaczej, no muszą mieć zupełnie inne poziomy. Wyjścia też są inne poziomy. Te wyjścia dodatkowe, te XLR-y służą na przykład po to, żeby zrobić odsłuchy tym ludziom, którzy grają.
1: No tak.
0: I to sobie jakoś ustawiam, na sumę daję taką korekcję, żeby to na tych konkretnych głośnikach, które są powiedzmy w tym miejscu, w którym rzecz się dzieje, było słychać dobrze. Przyjeżdżam do domu, no i teraz chciałbym, żeby mikser znowu działał w trybie do tyfloprzeglądu. Wystarczy, że załaduję scenę numer 1 i mikser sam się ustawia do tyfloprzeglądu.
1: I to jest rzeczywiście coś, co jest generalnie zaletą mikserów cyfrowych, że one potrafią pamiętać różne ustawienia, potrafią pamiętać różne nastawy w różnych sytuacjach. Jeżeli byśmy albo z tym mikserem chcieli jeździć, albo gdybyśmy chcieli gdzieś tam powiedzmy zmieniać te nasze zastosowania tego miksera, nawet nie przenosząc go, no to jest to możliwe i jest to proste. Natomiast no rzeczywiście ja w przypadku analogowego miksera to pamiętam, że jeżeli na przykład chciałem go zastosować do jakiejkolwiek innej sytuacji, to to wymaga kompletnej rekonfiguracji, a potem konfiguracji na nowo.
0: Tak, i musisz to sam sobie wszystko zapamiętać, jak to było ustawione i poustawić.
1: Dokładnie.
0: Ale to taka sytuacja, która brzmi jak anegdota, ale jest prawdziwa. Kiedyś też ktoś na analogowym mikserze na TeamTalka gdzieś tam wszedł i go nie słychać. I patrzy go, ale co się dzieje? No przecież on nic nie zmieniał, tylko że miał kota w domu i ten kot mu przeszedł po mikserze i wyłączył przycisk.
1: No tak.
0: I teraz ja, mając kontroler, mogę po pierwsze wyłączyć kontroler i wtedy bez względu na to, co się dzieje, że ktoś mi idzie, nie wiem, sprząta. Na przykład nie ja, tylko ktoś. I ktoś coś poruszy, tak? Suwaki, coś tam. To nie ma takiej opcji, że te suwaki nagle mi zaczną przestawiać komputer. Czy przyjdzie jakieś dziecko, czy cokolwiek. Zacznę się tym bawić, to ja mu mogę nawet pozwolić się pobawić.

0: bawisz. W zasadzie, proszę bardzo, teraz jest odłączone. Baw się, ile dusza zapragnie. Sobie, tak. Nic się nie stanie.
1: Nic się nie stanie. Mhm.
0: Więc to są na pewno zalety miksera cyfrowego. I rzeczywiście ja już bym teraz na przykład nie wrócił raczej do miksera analogowego. Znaczy, oczywiście, no jakby trzeba było, to bym... Okej, ale no już raczej jestem team cyfra.
1: Cyfra. To ja powiem, dlaczego ja cały czas się waham, bo to u mnie nie jest tak, że ja teraz będę za wszelką cenę bronił analoga, bo to nie o to też chodzi. W przypadku moich zastosowań, które są raczej statyczne, to znaczy ja wykorzystuję ten mikser do jednego konkretnego celu. U mnie on nie zmienia swoich ustawień, nie zmienia podłączeń, gdzieś tam przewodów. Co najwyżej czasem coś dodam, ale dla mnie na przykład najbardziej istotne jest to, że ja siedząc przy tym moim mikserze, to dotykając po prostu zestawu przycisków, od razu wiem, co jest włączone, co jest wyłączone, co się dzieje, gdzie tam, powiedzmy, ten sygnał jest kierowany. To jest, jak dla mnie, chyba największa zaleta tak naprawdę miksera analogowego nad cyfrowym.
0: To prawda.
1: Bo ty, chcąc gdzieś tam sobie, powiedzmy, coś sprawdzić, no to musisz to odczytać albo jakąś inną metodą sobie to wytestować. Czy to idzie, czy nie idzie. Ja po prostu to wiem, bo ja dotykam, na przykład teraz, mam suwak z moim mikrofonem i obok tego suwaka mam 3 z 4 wciśniętych przycisków. No to wiem. Pierwszy to jest suma, więc to idzie do naszych słuchaczy, drugi to jest grupa pierwsza, więc to idzie do ciebie, a trzeci to jest telefon, więc to idzie do kogoś, kto by ewentualnie do nas chciał zadzwonić i z nami pogadać. I to jest
0: to
1: tyle.
0: Prawda.
1: I tak. Po prostu od razu wiem. A w przypadku, kiedy jakby ten mikser jest takim narzędziem pomocniczym, w sensie ja nie skupiam się na realizacji tego nagrania czy tej audycji, bo muszę się skupić też na jej prowadzeniu na przykład, albo na szukaniu, nie wiem, piosenek, w międzyczasie na przeglądaniu internetu, bo może coś by się przydało powiedzieć do tych ludzi, coś znaleźć, coś przeczytać. No to w takiej sytuacji, jeszcze biorąc sobie dodatkowo na głowę konieczność zapamiętania i sprawdzania właściwie, tak naprawdę, sprawdzania przede wszystkim tego, czy coś idzie tam, gdzie ma iść, czy nie idzie na przykład jeszcze gdzieś, to no jest to coś, co wybitnie by mi się nie podobało i czego bym naprawdę bardzo nie chciał. Bo ja mam teraz taki, załóżmy, teraz na przykład prowadzę sobie audycję, jest emitowana jakaś piosenka, tłumik od mikrofonu mam w górze, no bo ja chcę sobie z kimś na przykład pogadać jeszcze poza anteną. Ktoś do mnie w międzyczasie dzwoni, albo prowadzę audycję z kimś na odległość i chcemy coś przegadać. I teraz ja muszę być święcie przekonany o tym, że na pewno wcisnąłem ten klawisz, który wcisnąć powinienem, żeby ten sygnał z miksera nie poszedł na antenę, a poszedł tylko w te źródła, w które pójść powinien. I niestety to dotyczy też mikserów cyfrowych takich typowo radiowych, bo mam znajomego, który właśnie w ten sposób pracuje i nieraz tak go się pytałem, słuchaj, to jak ty weryfikujesz, jak ty sprawdzasz, czy to idzie na antenę, czy nie? Czy na pewno wyłączyłeś mikrofon? No wiesz co, tak sobie delikatnie w ten mikrofon puknę. I słyszę w słuchawkach.
0: No tak, bo no. Widzący to rzeczywiście widzi, tak?
1: Tak,
0: no bo
1: jest, na światełko. Ten jest światełko.
0: Bo ten kontroler mój ma w ogóle ekraniki i na tych ekranikach mu się może pokazać różne rzeczy. U nas, my byśmy musieli to sobie wymyślić. Jakby, no tak na szybko, teoretycznie jakieś rozwiązania mam. No bo teraz tak, jeżeli, no nie wiem, czy ty masz linijkę brajlowską.
1: Mam.
0: Jeżeli masz na przykład linijkę brajlowską, No to teoretycznie ja widzę rozwiązanie takie, że ty sobie coś robisz, nie wiem, w NVDA jakiś skrót albo tam cokolwiek, i teraz linijka na przykład przechodzi w tryb sterowania mikserem. No to by trzeba wkodować po prostu taki program. Tak. I teraz ty na linijce, na przykład pierwszych 8 komórek czy ileś tam, to jest komórki, które zajmują się wysyłką na grupy, czyli na przykład pierwszy punkt wciśnięty, znaczy jakby jest na wierzchu, no to tak jakbyś miał pierwszy przycisk wyciśnięty. I w zależności od tego, co jest wciśnięte, w sensie jak widzisz przecinek, aha, wciśnięty jest pierwszy i trzeci. Mhm. Na przykład, nie? Ale znowu, i tu już przechodzimy rzeczywiście do wad mikserów cyfrowych. No one są dla nas, dla niewidomych, zdecydowanie większe niż dla osób widzących. No bo, no właśnie, osoby widzące to wszystko sobie zobaczą. Kontrolery wszelkie do cyfrowych instrumentów, przynajmniej nie znam takich, które nie miałyby tego problemu, no to te przyciski wszystkie są takie same. To znaczy, czy on jest wciśnięty, w sensie, no on jak się wciśnie, to się potem do tego samego miejsca wróci. I tu nie ma czegoś takiego, że jak on jest wciśnięty, no to on, nie wiem, jakoś inaczej wygląda, czy jest bardziej w dół, czy tam cokolwiek. Więc tu by trzeba coś sobie wymyślić. Na szczęście mamy sztuczne inteligencje i one tam napiszą tylko, no właśnie, my musimy wymyślić co. I na przykład ja mam na tym kontrolerze mam coś takiego, że każdy suwak, jeżeli dotknę suwaka, to ten suwak w cudzysłowie wie, że został dotknięty. Że został dotknięty. Czyli on wysyła jakiś konkretny komunikat. I teraz, no znowu, co ja mogę zrobić z tym komunikatem? Dotknąłem suwaka numer jeden. No to nie wiem, może mi niech NVDA powie, czy kanał numer jeden jest wysyłany do miksera. Może jakiś dźwięk niech się odezwie, który coś tam oznacza. Ja się nauczę co, bo sam sobie to zrobię.
1: No.
0: Tylko to trzeba samemu sobie wymyślić. I to jest trochę tak. To jest trochę, no właśnie taki, zapomniałem tego powiedzenia w każdym razie. Nagle mamy za dużo możliwości.
1: No tak, bo tu trzeba już rzeczywiście wiedzieć, czego chcemy. Trzeba poświęcić czas, żeby to wszystko ogarnąć, żeby to wszystko skonfigurować. No a potem się nagle okazuje, że nie przewidzieliśmy jeszcze jakiegoś przypadku, który nagle nam wyskoczy.
0: Być może. To znaczy, no to jest znowu, to jest dopiero, tak mi się wydaje, trochę początek tego, że osoby niewidome kupują miksery cyfrowe.
1: Tak.
0: To znaczy, przykro mówić z jednej strony, bo na zachodzie zwłaszcza, znaczy nie wiem, może na Dalekim Wschodzie też, nie wiem jak to tam wygląda, ale na pewno na zachodzie jest tak, no jest na przykład chociażby cała grupa użytkowników takich mikserów cyfrowych, znaczy tej firmy, której ja mam, czyli Behringer. I do tych mikserów został napisany program, który je jakoś udźwiękawia. To nie jest dokładnie takie rozwiązanie, jakiego ja bym oczekiwał i ja już jakiś czas temu zacząłem pisać no takie drugie coś, co jest uzupełnieniem tego programu do sterowania mikserem. Takie coś, co raczej zajmuje się miernikami, czyli na przykład, żebym pokazywał, czy coś wychodzi na czerwone, jak to się mówi.
1: No tak.
0: Na przykład dzisiaj przed audycją, bo pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy tak też poza anteną i ty właśnie też mi mówisz, że no kurczę, no wszystko fajnie, ale ty byś chciał mieć na przykład suwak, tam trzy suwaki konkretne, no, które ci podnoszą tam te mikrofony czy coś tam, żebyś ty czuł pod ręką, gdzie te mikrofony są, na jakiej
1: głośności. Gdzie one są, dokładnie, tak.
0: I ja mówię, no chyba dałoby się to zrobić, no bo ten kontroler właśnie wysyła jakieś tam wartości, trzeba wiedzieć jakie. No i się to da, mówisz, no dobra, no fajnie, ale no czy na pewno? No mówię, no w sumie czemu nie? No ja, chociaż z drugiej strony ja tego nie sprawdziłem. No i tak właśnie dzisiaj przed audycją się zorientowałem, dosłownie 40 minut przed audycją,
1: no,
0: że to o tym mówiłeś. Dobrze, że mam sztuczną inteligencję, która mi jest w stanie napisać program. Wsiadłem do tego i napisałem mu, żeby mi zrobił taki monitor, który by mi sprawdzał właśnie, co ja wcisnąłem w tym kontrolerze. Ja też mu powiedziałem, że mam taki konkretnie ten kontroler. On jest podłączony chyba w takim trybie do komputera. I niech on mi zrobi po prostu monitor, co tam jest wciśnięte, albo przynajmniej jaki tam jest komunikat wysłany. No i on mi to zrobił w kilka minut, dosłownie. Jeszcze tam jakiś sprawdził, czy to wszystko działa.
1: No tak.
0: No i patrzę, rzeczywiście działa. Przy czym, co ciekawe, część z tych komunikatów, zwłaszcza te, które właśnie wysyłają albo przyciski, bo tych przycisków to mam 90 ponad na mikserze, albo właśnie jak dotykam suwaków, to jest komunikat note on, note off, czyli nuty. I co to oznacza? Ja sobie załadowałem starego, poczciwego QWS-a, stworzonego jeszcze, jak nikomu się jeszcze
1: ze 20 lat
0: AI-u nie śniło. To jest program do MIDI dla niewidomych. Po prostu on taki, żeby sobie grać na jakiś tam, no po prostu tworzyć muzykę MIDI. Włączyłem mu obsługę tego X-Toucha i jak zacząłem naciskać przyciski, to mnie po prostu zaczęło grać. Każdy przycisk to jest nuta. Wciskam przycisk, wciska się nuta. Puszczam przycisk, nuta się zwalnia, jakby przestaje grać. Więc to są bardzo takie standardowe komunikaty MIDI, które oczywiście jest taka, bo jakby MIDI to jest jakiś tam protokół, natomiast potem jest kilka takich konwencji, można powiedzieć, które wykorzystują to MIDI w jakiś konkretny sposób, czyli na przykład jest General MIDI. General MIDI, czyli instrument numer 0 to jest fortepian, instrument numer 1 to jest tam jaśniejszy fortepian, numer tam 3 to jest coś tam, numer i tak jest cała specyfikacja. Potem mamy w specyfikacji MIDI 128 tak zwanych kontrolerów, czyli takiego czegoś, co właśnie ma swój numer od 1 do 127 i każdy taki kontroler może wysyłać jedną ze 127 wartości, czyli na przykład mam jakiś syntezator i ustalam, że no to kontroler numer, nie wiem, 34 to będzie w tym syntezatorze głośność, a kontroler numer 45 to będzie, nie wiem, częstotliwość filtra. No i w specyfikacji znowu General MIDI są znowu takie ustalenia, że słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby syntezator był kompatybilny z General MIDI, to kontroler numer 7 to jest głośność, a kontroler numer 91 to jest ilość pogłosu i tak dalej, tam jest ileś tego. I takich nadbudów, można powiedzieć, na MIDI jest kilka, między innymi jest coś jak MCU, już nie pamiętam, jak to się nazywa, w każdym razie tam chodzi o to, że konkretne nuty na konkretnych kanałach odpowiadają za jakieś tam konkretne zdarzenia, powiedzmy. I no, ten mój kontroler jest z tym kompatybilny, no ale właśnie znowu to są nuty, więc mogę wcisnąć dowolny przycisk, który mi wywoła dowolną nutę. I teraz tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ten mikser, który mam, ma dość jasną dokumentację, która mówi, jak tym mikserem sterować. Czyli jest cała duża rozpiska komunikatów, to z kolei nie MIDI, tylko coś, co nazywa się OSC. To jest jeszcze inny zapis oparty na XML-u, więc tam można na przykład ręcznie, znaczy no w MIDI w sumie też, ale tu są normalne nazwy, na przykład, nie wiem, tam teraz trochę będę wymyślał, FD01, czyli fader 01 i wartość 0,73. No i po prostu wysyłam i mikser, jeżeli to zrozumie, no to wykona. I mikser ma swój, rzeczywiście swoje komunikaty OSC, które przyjmuje, też swoje komunikaty, które z kolei zwraca, typu na przykład właśnie mierniki albo stany czegoś, czyli na przykład mogę się miksera spytać, jaka w tej chwili głośność jest ustawiona na kanale 7 na grupie numer 3. I mikser powie, że to jest głośność tam, akurat ten mikser to podaje między 0 a 1 w tym formacie takim z kropką, że ma ileś cyfr po przecinku. I on to rzeczywiście zwróci, potem trzeba to jeszcze skonwertować sobie na decybele. No jest cała, jest ten znowu sposób konwersji, jak to się robi. No i swego czasu właśnie napisałem taki, znaczy napisałem znowu, wywipe kodowałem i to jeszcze za czasów GPT-5.1 albo 5.2. Taki właśnie program, który mi podaje głośności, konwertuje je na dźwięki, czyli jak ja przesuwam suwak na kontrolerze, to on mi gra takie coraz niższe, coraz wyższe dźwięki, w zależności od tego, czy no właśnie jaka to była głośność. I w momencie, kiedy to było 0 dB, to ten dźwięk też był taki dłuższy, on był troszkę inny. Bo domyślnie mikser ma, jakby, jeżeli się przesuwa ten suwak, to jest od minus, no powiedzmy nieskończoności, czyli od zupełnej ciszy, do plus 10, nie do zera. I te miksery analogowe też, to nie jest tak, że jest do zera, tylko do plus iluś. I w mikserze analogowym my to wszystko musieliśmy trochę robić na oko.
1: Tak, i to się zwykle, ustawiało tak, przynajmniej ja na przykład mam to tak zrobione, że u mnie te suwaki maksymalnie w górze są w takiej pozycji, żeby nie było przesteru. I to właśnie jest robione na ucho. No dokładnie, tak jak mówisz.
0: Dokładnie. Natomiast w mikserze właśnie tym cyfrowym mogę sobie zrobić taki soft, który mi właśnie mówi, jak ja mam ten suwak ustawiony. Mogę, bo ten kontroler jakby mam ustawiony w taki sposób, że jeden z tych przycisków, to jest tryb fabryczny i on jakby nie jest przekazywany ani do miksera, ani do nie wiem, Reapera czy czegokolwiek. On zmienia tryb miksera, czyli raz steruje mikserem, jeżeli wcisnę sobie ten przycisk, albo drugi raz, jak wcisnę ten przycisk, to kontroler z kolei steruje, czy może być też sam jakoś tam sterowany przez komputer. Dzięki temu, jakby spinając dwie rzeczy, czyli to, że ja jestem w stanie, wiedzieć, czy komputer jest w stanie wiedzieć, co wysyła kontroler, bo dzisiaj mi udowodniła to sztuczna inteligencja, pisząc program do monitorowania tych przycisków. I ja rzeczywiście, cokolwiek naciskałem, to było słychać. Zresztą potem włączyłem QWS-a i zacząłem po prostu grać na pianinie, używając przycisków miksera, znaczy tego kontrolera, tak naprawdę, jak klawiatury po prostu takiej. Tylko te nuty były takie troszeczkę rozsiane po całym tym kontrolerze, no bo wiadomo, to nie służy do grania, to po prostu jest jakaś tam konwencja. W każdym razie to jest jedna rzecz. Druga rzecz to sterowanie mikserem. I wiem, że to też się da robić, bo już GPT-5.1 pisał program, który wysyłał i przyjmował konkretne jakieś tam komunikaty do miksera i odbierał od miksera. No to mogę to spiąć, mówiąc, słuchaj, napisz mi program, który, jak ja wcisnę przycisk, który mi generuje taką a taką nutę, a to mogę sobie sczytać jakimś tam monitorkiem, no bo po prostu mogę sobie, no właśnie, chociażby ten monitor, który on mi napisał, mogę powiedzieć, słuchaj, nuta numer 21, bo to jest akurat nasz przycisk, nacisnąłem, powiedział mi, co to jest. I ja chcę, żeby nuta numer 21 na kanale takim powodowało, że sygnał z mikrofonu pierwszego pójdzie na grupę numer 2 z taką samą głośnością, jak wychodzi na sumę, na przykład. A przycisk, tam nuta numer ileś, to jest to, żeby na tej samej grupie głośność wynosiła cisza z tego samego kanału, no, na przykład. A suwak numer 2 ma przesyłać kanał, ma zmieniać w głośność kanał numer 3, 4, 5 i 8. Bo na kanale trzecim jest, powiedzmy, jest, nie wiem, twój mikrofon, jesteśmy my, jest słuchacz i chcesz ściszyć wszystko za wyjątkiem muzyki. Suwakiem numer tam 3, czy który tam sobie wybierzesz. na przykład.
1: No tak, i tu rzeczywiście to można wszystko, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mamy sztuczną inteligencję i jeżeli będziemy wiedzieli, co tak naprawdę my chcemy osiągnąć, to jesteśmy w stanie bez większego problemu sobie takie narzędzie zrobić. No tylko to jednak już wymaga dodatkowego zachodu i takiego mocnego przemyślenia tego, czego my tak naprawdę od tego sprzętu chcemy.
0: No dokładnie tak.
1: To już nie jest,
0: znowu.
1: To nie jest po prostu coś, co bierzemy sobie z pudełka, co konfigurujemy, nawet poświęcając temu chwilę, no i tyle. Tu jeszcze widzę taki jeden problem, bo w takim kontekście tego, o czym mówiliśmy, dotyczącym właśnie suwaków przycisków, to też... Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale to jest też tak, że na przykład w twoim przypadku, w przypadku tego miksera cyfrowego, kiedy masz ten kontroler, to jakby nie jesteś w stanie jednocześnie zarządzać tymi wszystkimi parametrami, do których tam chcesz mieć dostęp. W tej takiej domyślnej konfiguracji, bo w tej konfiguracji, o której mówiłeś przed momentem, kiedy można sobie wszystko przypisać, jak sobie tam chcemy, w tym trybie tym OSC, tak to się nazywa, czy...
0: Nie, znaczy to jest MCU, no nieważne.
1: No w każdym razie, w tym takim, nazwijmy to customowym trybie. Ale no, ten mikser też potrafi funkcjonować w taki sposób, że to jest wszystko gdzieś tam już od razu podpięte do tego kontrolera. Są te konkretne klawisze, są te konkretne przyciski, ale to jest wtedy... Naraz sterujemy jakby pewnym wycinkiem, prawda?
0: No siłą rzeczy, no bo jeżeli kontroler ma 8 suwaków i to wszystko, to jest tylko 8 suwaków, no to 8 suwakami nie będę w stanie sterować 18 kanałami jednocześnie, oczywiście 18 kanałami plus wysyłkami na grupę, plus FX-y, plus coś, plus coś, plus coś. W sensie... No właśnie, naraz, więc są przyciski, które na przykład wybierają, czy to jest pierwsza ósemka, druga ósemka, czy to są grupy, czy to są jakieś tam tak zwane grupy DCA, czy to jest coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak. I tutaj już po prostu mamy ten problem, że mamy albo. Albo decydujemy się na to, co daje nam producent, albo możemy rzeźbić sami. No wiadomo, ta opcja zrobienia tego wszystkiego samodzielnie jest kusząca po prostu. Tylko wymaga jakiegoś tam przygotowania. Też się zastanawiam na przykład, czy takiego miksera, mając taki kontroler, powiedzmy, nawet mając taki mikser jak twój, czyli nie dedykowany pod radio, ale czy nie dałoby się chociażby spiąć z jakimś systemem automatyzacji, żeby wysyłać z tego kontrolera konkretne sygnały nie tylko do miksera jako takiego, ale żeby on był w stanie przekazywać je jakoś dalej, na przykład do jakiegoś konkretnego programu.
0: No, jeżeli ten program ma jakiekolwiek swoje API, no to nie widzę żadnego problemu, no bo tak naprawdę, jeżeli ty zrobisz mostek, no myślę, że czemu nie, zwłaszcza no tak. Dzisiaj z AI-em, no to ty możesz powiedzieć programowi, że słuchaj, jak otrzymujesz nutę numer ileś, bo to jest przycisk, który łatwiej ci się dostać, no to ty zrób 3 rzeczy. Zacznij wyciszać mikrofony do zera i nie tak nagle, tylko powiedzmy, zrób to w ciągu pół sekundy. W tym czasie odpal to, żeby program zagrał dżingla i potem muzyczkę.
1: No tak, i wtedy mamy już po prostu jakąś tam, mamy jakieś tam spięcie z tym wszystkim. No, dałoby się to, podejrzewam, zrobić, zwłaszcza, że teraz, no, ja na przykład sobie rozwijam to moje oprogramowanie do ABC, ale może nawet i do jakiegoś takiego Station Playlista albo do innych takich programów już znanych, które są z nami ileś tam czasu, też byłoby to możliwe. Mamy wiadomość na WhatsAppie, więc posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia nasz słuchacz Dominik.
2: Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Dominik Borkuszewski z tej strony. Mam do was, kochani, takie pytanie dźwiękowe. Czy istnieją miksery dźwięku, które mają już wbudowany procesor? I jakie zadanie w dźwięku ma ten procesor? I właśnie mnie to tak w sumie zawsze to stanowiło dla mnie zagadkę, że w niektórych po prostu, czy to audycjach, czy to czy to na przykład nagrań z iPhone'a, to akurat podaję przykładowo, jest taki gładki dźwięk i ten dźwięk jest taki, nie wiem jakby go określić, taki gładki, brzmi on troszkę inaczej aniżeli dźwięk surowy.
0: Chyba wiem, o co chodzi. To chodzi o to, co my...
1: Jeszcze tu chyba Dominik.
2: I właśnie nie wiem, czy tym zajmuje się właśnie procesor, że on wygładza właśnie ten dźwięk, że ten dźwięk właśnie staje się taki gładki, że te litery P, T, C, one tak brzmią tak jakby były bardziej wygładzone. Pozdrawiam was serdecznie, życzę miłej audycji oraz dobrego i spokojnego wieczorku.
0: Znaczy, nie ma jednego określenia procesor na jakiś jeden konkretny sprzęt, no bo można powiedzieć, jest procesor radiowy, czy jakiś coś, co rzeczywiście, no my tu, ty tu, Michale, masz, zdaje się, tam na nas wszystkich takie duże coś.
1: Tak, to jest program Stereo Tool i to jest program, który jest rzeczywiście takim typowym procesorem radiowym, który po prostu stosowany jest, to nie jest, że to jakaś tam taka zabawka, to jest oprogramowanie powszechnie uznane i powszechnie używane w stacjach radiowych na całym świecie. Bo kiedyś były tylko takie wersje sprzętowe, że brało się takie pudełko, które kosztowało tam powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy złotych i podłączało się to między mikser a nadajnik, tak bardzo skrótowo rzecz ujmując. A teraz, no, z racji tego, że miniaturyzacja również i komputerów coraz większa się zrobiła, to tak naprawdę zaczynają powstawać też takie, i te komputery są po prostu wydajne, to zaczynają powstawać takie właśnie programy. Jednym z nich jest właśnie Stereo Tool. I to jest taki typowy radiowy procesor i, no właśnie, bo ten procesor to jest tak naprawdę kombinacja wielu różnych efektów. To jest kompresor, oczywiście najbardziej znany, ale też tam jest jakiś limiter, jest bramka szumów, jest poszerzenie stereo, jest jakiś DSR zapewne. To jest kombinacja wielu, wielu różnych efektów i ja to sobie realizuję programowo, a ty, Tomku, u siebie na mikserze mógłbyś coś takiego tak naprawdę nam wypuścić w świat po prostu z pudełka.
0: Mógłbym, choć jest to znacznie uproszczone, bo to nie jest mikser radiowy. Natomiast mikser ma taki efekt i ja nie wiem, czy ty świadomie powiedziałeś słowo kombinacja, czy nie.
1: Trochę bo... tak.
0: Tak, bo efekt jest taki właśnie w mikserze, nazywa się nomen omen kombinator. I to jest właśnie efekt, który ma być taki, jak to ty, Dominiku, określiłeś prawdopodobnie, znaczy chyba wiem, o co masz na myśli, to właśnie taki wygładzacz. Tylko że no, jakby na stronie jest napisane, że włączysz to, no to na nagłośnieniu to będzie takie fajne. W dużym skrócie, że to ma tak ogólnie poprawiać ten dźwięk. No i rzeczywiście to tam też jest chyba pięciopasmowy kompresor, coś tam, potem są tak zwane filtry, które mają ładną angielską nazwę all-pass. Po polsku nazywa się to filtr wszechprzepustowy, czyli to znaczy, że to jest taki filtr, który przepuszcza wszystko przez siebie. Aha. Tylko że jakiemuś pewnemu pasmu zmienia tak zwaną fazę. I te filtry właśnie powodują ten taki... To takie przesunięcie, to takie coś, że jakby bas jest opóźniony względem wysokich. Jakby, że ten dźwięk jest taki, no właśnie, no ma to mięcho, jak to niektórzy określają.
1: Tak, i tak,
0: to
1: jest taki soczysty, taki, no jest
0: bardzo... iPhony też to mają, tak, rzeczywiście.
1: To prawda. I Samsungi miały swego czasu. Teraz chyba to...
0: Na głośnikach chyba to mają Samsungi, albo miały. Teraz nie wiem, czy mają. W mikrofonach to nawet nie, ale na głośnikach. Jak się coś puszczało
1: Tak. Więc to jest takie, no to jest takie radiowe brzmienie. To prawda. To się zgadza i to jest
0: tak,
1: coś,
0: jest,
1: co...
0: jest coś takiego. I te Behringery, na przykład, X, serii XR, w sensie X-Air, no to mają. Tylko że one też są różnych rozmiarów. Jest XR12, 16, 18. No i potem są coraz mocniejsze. Jest X32, ale już bez XR, tylko po prostu X32. Jest jeszcze najnowszy Behringer Wing, który jest jeszcze droższy i większy i w ogóle jeszcze do niego nie ma tego programu dla niewidomych, ale myślę, że można by... Tak mi się wydaje, że nie byłoby większego problemu, żeby taki program sobie napisać, bo znowu jest dokumentacja otwarta do tego miksera. Co ciekawe, ten mikser ma programowane to tak zwane GPIO, czyli taki port, w którym można sobie wpiąć coś, no i tym czymś albo sterować, albo no robić coś takiego, co może znowu tym sterować. No i no właśnie, teraz tych możliwości rozbudowy tych mikserów jest naprawdę bardzo dużo i teraz tak naprawdę największym problemem jest to, żeby wymyślić sobie, jak to ja mam zrobić u siebie, żeby te moje konkretne potrzeby zostały zaspokojone i to jest chyba na razie problem. Więc no myślę, że gdybyś ty to miał, to byłbyś no jednym z tych ludzi, którzy tutaj wymyślają tak naprawdę rozwiązania dla innych.
1: Podejrzewam, że tak, tylko że to też taka trochę klęska urodzaju, bo możliwości jest sporo i każdy ma trochę swoje gdzieś tam potrzeby. Ja podejrzewam, że ja byłbym w stanie zrobić to dla siebie, na własne potrzeby, na własny użytek. Natomiast obawiam się, że jeżeli nawet są ludzie, którzy gdzieś tam powiedzmy siedzą w tym dźwięku, albo nawet i nie, nawet chcą mieć po prostu sprzęt, który zwyczajnie po prostu, którego chcą używać, to może nie zawsze i niekoniecznie będą sobie w stanie tak to wszystko przemyśleć i wiedzieć, czego oni potrzebują, żeby osiągnąć taki efekt. Wydaje mi się, że tak dla kogoś, kto chce używać miksera bez większego zastanawiania się nad tematami dźwiękowymi, to jednak mimo wszystko ten analog jest prostszy.
0: To na pewno jest
1: prostsze. Bo tu masz po prostu trochę gałek, trochę suwaków, byle jakąś tam logikę na tym mikserze załapać, jak ten sygnał jest przesyłany, czyli że wchodzi do wejścia, potem jest wysyłany na wyjście, na sumę, że możesz go rozdzielić, możesz puścić to na grupę, na taką, a dla co niektórych osób, to tak z mojego doświadczenia, to i to już jest dużo.
0: Ale no właśnie, bo z jednej strony tak, a z drugiej nie do końca, bo myślę, że ty też trochę byłeś świadkiem, jak ktoś z no właśnie naszych niewidomych kupił sobie mikser i na TeamTalku próbował go konfigurować. I my mu mówimy, że wciśnij coś tam. On trochę nie wie, co ma wcisnąć, co przekręcić. Zwłaszcza w tej sekcji master, gdzie te pokrętła są troszeczkę... Ciężko czasami opisać, o które nam pokrętło chodzi. I on coś robi, coś patrzy. No chyba jest dobrze, ale coś mu nie tak. Mikser cyfrowy, no to ktoś, kto zna, mógłby do niego się dostać po jakimś remote czy czymś takim i po prostu mu to ustawić.
1: No to też prawda. To też prawda i to by była jakaś tam opcja, żeby rzeczywiście to w ten sposób skonfigurować. To daje duże możliwości, bo tak to, no właśnie, też pamiętam, że kiedy komuś próbowałem coś wytłumaczyć w zakresie tego ustawiania analogowego miksera, no to jest, to trzeba po prostu tłumaczyć. A propos jednego pokrętła, drugiego pokrętła, jakiegoś tam przycisku, jak ma to skonfigurować, jak ma to podłączyć, jakieś tam konkretne kable i tak dalej, i tak dalej. W przypadku tego i tego faktu, że taki mikser cyfrowy ma możliwość zapisu też scen, to nawet można po prostu wysłać takie... zapisane ustawienia.
0: Takie wstępne ustawienia, tak, no. Tak, można.
1: I wtedy dzięki temu możliwe jest po prostu no, ułatwienie takiej pracy.
0: Tak.
1: I wystartowanie.
0: W ogóle Tak, bo no właśnie, bo ten mój mikser jest dość drogi, to znaczy, okej, okay, mój jest jakby jeszcze droższy niż normalnie, ale taki mikser jak mój, który różni się naprawdę detalami, kosztuje w tej chwili 1600 zł. No mało jak na cyfrowy, no ale z drugiej strony 1600 zł piechotą nie chodzi. Najtańszy mikser, gdyby ktoś chce tak, no, mógł pomyśleć, no kurczę, fajnie, ale zanim ja wydam te 1500 zł, no to chciałbym jednak mieć no coś tańszego.
1: No tak.
0: Najtańszy mikser cyfrowy, jaki widziałem, kosztuje chyba 700 albo 800 zł. Nazywa się to Behringer Flow 8 chyba. I tu jest jeden problem, dlatego że ten z kolei mikser nie ma takiej ładnej dokumentacji, jak się nim steruje. Ja widziałem na GitHubie jakiś program, ktoś stworzył do sterowania tym mikserem. Czyli domyślam się, że to się udało jakoś sprawdzić, jak ten mikser jest sterowany i no jakoś napisać jakiś alternatywny soft. Jak to działa, nie wiem. Więc tu znowu ktoś musiałby to kupić, zobaczyć i dać ewentualnie znać, czy to działa.
1: Tymczasem...
0: Ale jest mikser. Mhm,
1: ale jest.
0: I to jest... Tak, i to jest mikser w dodatku, który ma jakieś już suwaki, nawet nie trzeba kupować tego kontrolera, bo tam ma właśnie kilka suwaków, jakieś pokrętła, może nie dużo, no ale coś tam ma, więc no on też ma 20 chyba na 15 centymetrów, więc to jest takie małe pudełeczko, tam chyba 8 kanałów ma wejściowych czy jakoś.
1: Tymczasem mamy telefon. Widzę, że się rozdzwoniliście i rzeczywiście zaczynacie tu do nas dzwonić, bardzo fajnie, odbieramy pierwsze połączenie, kto jest z nami?
3: Sławek, hej, hej.
1: Cześć Sławku, coś cię słabo słychać. O, teraz czekaj. Chyba będzie lepiej. O, już jest.
3: Lepiej,
1: już,
3: tak?
1: Tak, okay. lepiej.
3: No, mam też dwa Behringery. Jeden to jest X32, ten duży, z suwakami, no taka wielka kolumbryna. I jeszcze ten XR18, czyli ten rakowy. I też jestem zadowolony.
1: To jest ten, co ja mam.
3: Tak, w ogóle wielkie podziękowania dla Tomka, bo na początku ja się trochę pogubiłem, a to z bardzo łatwej, prostej przyczyny. Otóż tam nie można sobie myśleć w taki sposób analogowy, to znaczy, że tam jest 1:1, a ja na początku, jak te, zwłaszcza ten wielki X32 kupiłem, to ja cały czas byłem jeszcze myślami przy moim Presonusie, który był cyfrowo-analogowy, ale tam nie można było przekierowywać wszystkiego w dowolny sposób. Czyli krótko mówiąc, tak jak jakby wytłumaczyć ludziom, którzy nie za bardzo siedzą w temacie, to tak jakbyście mieli wejścia w komputerze różne USB-C, USB takie, śmakie, natomiast dalej to możecie sobie te USB podłączyć w dowolnej konfiguracji. Możecie sobie crossować, także tam nie, w tych mikserach nie ma 1:1. I trzeba bardzo dobrze poznać ich architekturę, bo się można tak pogubić, że naprawdę chwila, moment i człowiek myśli sobie, no dobrze, dlaczego to mi nie działa, dlaczego to nie gra, a czemu to gra, a tamto nie gra, a czemu to się tak odzywa i tak dalej, i tak dalej. Więc w każdym razie polecam wszystkim te dwa miksery, znaczy nie tylko dwa, no ale w ogóle z tej serii Behringera. To, co Michał mówił odnośnie analogowych mikserów i cyfrowych, wydaje mi się, znaczy nie, nawet nie to, że mi się wydaje, ale poprzez to, że człowiek na przykład używa Reapera, albo teraz jakoś się używa tego miksera XR18 czy X32, ale korzystając z tego małego programiku na komputerze, wzrasta nieprawdopodobnie świadomość tego, co się robi, bo na analogu człowiek nie ma tej świadomości. On kręci, wie, że coś tam ukręcił, a tutaj od razu kojarzy mu się to z wartościami, tak, że to jest 10 kilo, to jest 5 kilo, to jest 3 kilo, to jest...
1: To zdecydowanie.
3: Tam release,
1: to tyle
3: sekund, atak ma tyle sekund w kompresorze, czy na przykład w rewerbie, tak, że mamy 2 sekundy, że to, to nie jest tak jak w analogu, że kręcimy rewerb i a, długość się nam podoba, ale my nie jesteśmy świadomi
1: nie
3: tego.
1: Nie wiemy, ile to jest.
3: Tak, tak, tak. I teraz, a potem przez takie ćwiczenia, już przede wszystkim przez sam nawet Reaper, jak ja już też latami w tym siedzę, to jest coś takiego, że nawet jak ktoś przez telefon mnie zapyta, to ja mówię mu, że no słuchaj, a spróbuj dodać tyle i tyle equalizerem. On mówi, skąd to wiesz, jak to idealnie ale, gada teraz. Ja
0: mówię, ale to jest jedno, ale jest jeszcze drugie. Jeżeli włączasz sobie jakiś, nie wiem, jakiś materiał szkoleniowy, który uczy, nie wiem, jak stosować kompresji, no i ci mówię, no ustaw na przykład ratio, znaczy na przykład tu jest ustawiony ratio tak. No a ty teraz jak masz to w analogu zrobić?
3: No tak, tak, oczywiście, to jest, no tam na ucho, wiadomo, na ucho, no niestety to tylko już tam zostaje. Natomiast jeszcze chciałem wam powiedzieć, o trochę innym też zastosowaniu. Teraz mam zespół, ja tam jestem gitarzystą, jest perkusista, basista, mój syn gra na klawiszach i śpiewa, no bo już mu się wyrosło, ma 22 lata. I jak my to wszystko używamy, to może być też ciekawe dla różnych tutaj osób, które słuchają. Wpinamy się wszyscy do XR18, czyli mikrofon od perkusji, mikrofon od wokalu, bas liniowo, gitara liniowo, bo idzie przez efekt. I do tego jeszcze wchodzą klawisze i efekty, ale one już są wprowadzane z Abletona, bo komputer, laptop jest podłączony przez USB do XR18, tak? Czyli XR18 jest w tym momencie interfejsem audio. I teraz, gdzie jest magia w tym wszystkim i taki pro sound, taki dźwięk rzeczywiście fajny? Otóż te wszystkie rzeczy typu wokale, perkusja, bas, gitara, one kierowane są na głośniki oczywiście z sumy miksera, natomiast wysyłkę kieruje się do Abletona, w których są efekty, czyli krótszy pogłos, dłuższy pogłos, delay, chorus. Takie podstawowe te cztery. I teraz co się dzieje? Ponieważ wszystko jest synchronizowane pod metronom, pod klik, który sobie jest odtwarzany z Abletona, w trakcie utworów to się wszystko zmienia. Także na przykład wokalista ma, nie wiem, mniejszy pogłos na zwrotkę, większy na refren, na refrenie dochodzi delay. W momencie jak się ten refren kończy, to kończy się delay i znowu wracamy jakby, zmniejszamy napięcie, tak? Te emocje są zmniejszane. Coś niesamowitego, tak samo to działa na gitarze. Ja nie używam w ogóle na podłodze żadnych efektów typu delay czy reverb, bo to wszystko jest generowane z Abletona, to się włącza, wyłącza, wysyła się, nie wysyła i to perfekcyjnie działa z tym mikserem i z tym Abletonem. Działa to idealnie, jest to tylko jeden laptop plus XR18. Więcej, teraz zrobiliśmy jeszcze coś takiego, bo dla osoby niewidomej grającej na gitarze i żeby ona deptała po tych przyciskach, tak, żeby się włączył albo na solo, albo na clean, gitara czysta, przesterowana, jakieś tam inne rzeczy, jest jednak trudne. To jest trudne i to jest stresujące. To nie jest tak jak dla osoby widzącej. Ona po prostu z góry patrzy, jeszcze mają specjalnie podświetlane te podłogi, i ona sobie klika, co chce, a naprawdę czasami te pedalboardy, czyli ta deska z tymi różnymi kostkami, gdzie mają te pedały do naciśnięcia, to oni potrafią mieć i po 20, po 15. Więc myśmy z Kubą, z moim synem zrobili w ten sposób, że on wysyła też z Abletona komendy MIDI do mojego Cortexa, czyli tego urządzenia, które daje mi brzmienie gitary, które jest na podłodze. I ja w tej chwili niczego nie muszę deptać. Niczego. On się po prostu sam zmienia w trakcie. Tak jak się zmieniają pogłosy, efekty, to tak, dajmy na to, jest solo, pyk, dobra, jest włączony przester. Pyk, wyłączamy, bo teraz wchodzi gitara czysta. Więc no, technologia jest bajeczna w tej chwili. To jest coś pięknego. co się dzieje.
1: No to rzeczywiście, ja tylko jeszcze dodam do tego, Sławku, o czym ty mówisz, bo to jest rzeczywiście, to są słuszne uwagi, tylko takie jedno jeszcze moje zastrzeżenie, że nie każdy, kto gdzieś tam powiedzmy używa nawet tego sprzętu audio, i ja to mówię chociażby po sobie, to nie każdy nawet tak naprawdę potrzebuje gdzieś tam powiedzmy tych tak bardzo szczegółowych informacji, bo dla mnie przede wszystkim istotne jest to, żeby to po prostu działało i żeby to, żeby to było pewne. Więc tak. Dla ciebie na przykład...
3: Michał, to jest pełna zgoda. Więcej ci powiem, nawet jak były wywiady z ludźmi, którzy miksowali w latach 70-tych, 80-tych, oni wszyscy mówili, że przecież my robimy to na ucho. Myśmy nie mieli dostępu do żadnej grafiki, do żadnych wykresów, do jakiegoś spektrum. Nie, po prostu się słuchało i jeżeli się uznawało, że to jest fajne, to się to robiło. Przecież wszyscy znamy te piosenki, czy Briana Adamsa, czy Bruce'a Springsteena, tak? Born in the USA na przykład, jak jest zrobione, to do tej pory hula, czy na przykład You Simply the Best, Tina Turner. No to są rzeczy ponadczas, czy na przykład ostatnia płyta z lat 80. Billy Joela, jak jest zrealizowana. A ci ludzie w ogóle nie mieli pojęcia. Tak jak przyszedł Bob Clearmountain do Davida Pensado i on się pyta, no a co tam w tym kompresorze dodawałeś? A on mówi, ale o co ty mnie pytasz? Ja po prostu kręciłem gałkami.
1: I coś wyszło.
3: Jak mi się podobało. Tak, tak. Także ja tutaj, wiesz, to po prostu chodzi o to, że tu nie ma jakiegoś świętego grala, tu nie ma złotego środka. Ludzie używają różnych słuchawek, różnych mikserów, różnych monitorów i brawo. A jak jest rezultat super i to po prostu gada sobie wszędzie i jest dobrze, to super, to i o to chodzi. Także można równie dobrze ukręcić fajne rzeczy na zwykłym analogu. I ja też nieraz czasami tam gdzieś pracuję, bo ktoś mnie gdzieś poprosi, żeby pójść i coś tam zrobić i jest analogowa konsoleta, to też z tego korzystam i tam nie wybrzydzam, bo tak samo to dobrze działa. Jeżeli ta świadomość jest, człowiek wie, gdzie, tak jak kierowca, no jeżeli wsiada do samochodu, to on musi wiedzieć, dokąd on zmierza, jaki ma cel. I tutaj jest też podobnie. Czasami są oczywiście rzeczy, które no jakoś tam nas ograniczają, ale no to też trzeba umieć z tego wybrnąć, nie? Więc, ale generalnie, no technologia niesamowita. Teraz jeszcze chcemy zrobić coś takiego, bo na iPhone'ie na przykład, nie tylko na iPhone'ie, ale na telefonach z Androidem jest takie coś, co się nazywa Stage Track 4. To jest taki program. I to jest program, który też zarządza konsoletami i różnymi urządzeniami i można po prostu mieć jakby backup tego, co się dzieje w Abletonie, czyli w razie gdyby, nie daj Boże, coś się stało z Abletonem, to można wziąć zwykłego iPhone'a i po prostu mieć dokładnie to samo poprogramowane w tym stage tracku, który zarządza i klikiem, i instrumentami, na przykład Korg Module, czy tam inne rzeczy, nie? Także tak. No ja też się cieszę, że mój syn w to wszedł, szczerze mówiąc, bo w pewnym momencie już miałem trochę dosyć, bo wszyscy do mnie na przykład na próbie mówili, ale ja siebie źle słyszę, ja tu za głośno, a to i ja musiałem ciągle do tego komputera i tam te gadania. I to już trochę
0: ale a propos odsłuchu, nie wiem, czy ty testowałeś te cyfrowe systemy od Behringera, które łączą się po tej RJ-ce z mikserem.
3: No ja mam cały, ja mam sześć tych personalnych wzmacniaczy słuchawkowych, okay. One są podłączone do rozdzielacza i potem przez ultranet są wpięte w ten, znakomicie to działa.
0: To ja może w ogóle wytłumaczę, o co chodzi, bo myślę, że większość to w ogóle nie wie, o czym my rozmawiamy. To jakby normalnie z odsłuchami jest tak, że wpina się, czy kolumnę, czy słuchawki, jakby wszystko jedno, w mikser. No i perkusista mówi, panie realizatoru, bo ja mam za mało wokalu, albo za mało siebie, albo za mało czegokolwiek. No i realizator tup, tup, tup, tup, tup do mikserka i tam przygłaśnia, że tam wysyła jakiś kanał na AUX numer 7 czy coś, nie? W zależności od tego, gdzie tam ten mikser jest podłączony. Natomiast tutaj mamy sprawę taką, że mikser ma wyjście takie jak do routera, to się nazywa to gniazdo RJ45, no tak jak podłączam sobie laptop do routera przez kabel. To jest dokładnie to samo wejście. Do tego podłącza się, no i teraz tak, albo bezpośrednio taki powiedzmy mikserek, albo taki rozdzielacz na kilka mikserków. Tam 6 chyba, czy 8, już nie pamiętam.
3: Tak.
0: I każdy z muzyków ma sobie taki mikserek u siebie. On ma tam 16 kanałów, powiedzmy.
3: Tak,
0: i każdy, teraz są w ogóle większe, chyba 24 takie kanałowe, tylko że to nie pasuje z 18.
3: To jest
0: nowszy system. I w każdym razie może sobie każdy kanał zmienić głośność, czyli każdy sobie reguluje odsłuch tego, co chce, jak chce. I w dodatku tam jeszcze są jakieś tam korekcje, że na przykład może sobie dodać więcej góry do wokalu na przykład, bo tak mu się podoba w odsłuchu.
3: Tak, można zmieniać panoramę, można mieć piękny miks, można mieć gitarę po lewej, klawisze tak, bardziej z prawej, wokal na środku, perkusję też sobie można porozstawiać. Metronom każdy może sobie mieć na uchu, jak chce, dowolnej głośności. No i do każdego właśnie jest możliwość korekcja, jest korekcja barwy, jest też limiter. No i też jest oczywiście funkcja zapamiętywania, także też można sobie ustawić takie sceny, że można sobie zapamiętać te swoje ustawienia, żeby potem móc do nich wrócić, nie? Więc no, dużo, dużo zabawy, ale fascynująca technologia i tu jest super, że akurat Behringer jest tutaj dla nas dostępny. Oczywiście są jeszcze inne rozwiązania, na przykład Waves ma takie konsolety, gdzie można te ich wszystkie wtyczki, te pluginy zastosować i normalnie live one działają, tak? Takie serwery.
0: To SoundGrid, to się chyba tak nazywa.
3: Tak, SoundGrid, tak. No ale to już jest na takie bardziej wypasione imprezy duże.
1: No i też pytanie, jak to potem obsłużyć, czy my byśmy byli w stanie.
3: No bo
1: tu jest niestety właśnie, tu jest niestety też ten problem z takimi cyfrowymi tymi systemami, że za każdym razem, kiedy się w ogóle czymś takim będziemy interesować, to bardzo trzeba brać pod uwagę dostępność oprogramowania. Albo oprogramowania natywnego, albo jakiegoś oprogramowania alternatywnego, tak, jeżeli istnieje. Bo no, to nie jest niestety tak. No, osoba niewidoma tak naprawdę z analogowego miksera to skorzysta z każdego, bo to jest wszystko no, po prostu kwestia pamięci mięśniowej, tak, żeby wiedzieć, jak to obsłużyć. No ale w przypadku takiego cyfrowego miksera, to już zdecydowanie nie jest tak, że obsłużymy wszystko, a na ten moment to niestety chyba jesteśmy w stanie obsłużyć mniejszość tych urządzeń.
3: Ale oczywiście, no Michał, jak ja miałem Presonusa, to w ogóle to, co teraz robię, bo jednak mam informację zwrotną, czyli z tego screen readera, to Presonus, on nie był tak dostępny. Ja i tak się cieszyłem z jego dostępności na tyle, o ile. Ale to, co teraz jest, to jest w ogóle rewolucja.
0: Znaczy, ja powiem inaczej. Czy z mniejszości, to trochę nie wiemy, dlatego że ja na przykład nie czytałem specyfikacji tych i dokumentacji tych mikserów. No bo są takie programy, na przykład Mixing Station, notabene niedostępne dla nas, które tych mikserów obsługują ileś. Czyli teoretycznie wychodzi na to, że ileś takich mikserów, przynajmniej te, które obsługuje ten Mixing Station, one mają jakąś możliwość sterowania sobą. No i teraz kwestia jest tego typu, czy jakiś AI uda, czy jakiemuś AI-u uda się stworzyć na przykład program.
3: Tak.
0: Bo tu też jest, bo myślę, że rewolucja to nawet nie polega na tym, czy jest dostępny program, czy nie jest, ale nawet jeżeli nie jest, to jeżeli mikser to umożliwia, to my już w tym momencie właśnie przy pomocy AI jesteśmy w stanie sami sobie taki program napisać, a nie prosić kogoś, kto umie, dać mu jakieś pieniądze, raczej niemałe, żeby to zrobił. I chyba na tym teraz tak naprawdę, bo wydaje mi się, że sporo tych urządzeń w tym momencie ma takie możliwości, żeby nimi sterować. I to często jest opisywane, no bo no my to my, no ale właśnie jest jakaś firma, jest, znaczy no one są w bardzo różnych sytuacjach, one też muszą często być zintegrowane z różnymi systemami, które są w obiektach, tak. Zwłaszcza takie wielkie systemy.

0: połączone. Na przykład teraz byłem w Teatrze Wielkim. Tam jest Yamaha, tam jest jakaś Yamaha. I ona jest połączona z Pro Toolsem, nawet z dwoma Pro Toolsami. I można sobie tą Yamahą sterować tymi Pro Toolsami. Tam jak się zaczyna przedstawienie, to też jednym klikiem realizator dźwięku uruchamia sobie na przykład rejestrowanie. Tam są w ogóle dwa maki. Jeden jest do rejestrowania, drugi jest do puszczania muzyki. Można te maki zamieniać rolami i tak dalej, i tak dalej. No i te miksery muszą być dostosowane do tego, że klient, duży klient, będzie miał jakieś swoje specyficzne wymagania, więc one często, mam wrażenie, mają właśnie takie możliwości.
1: Jak najbardziej. No, w każdym razie tak do domu, to mówię, to można śmiało polecić te Behringery XR18.
0: Tak. Niestety właśnie wydaje mi się, że...
1: interfejsem.
0: Tak, i wydaje właśnie mi się, że niestety te systemy właśnie do domu, to one często mogą być bardziej ograniczone niż te systemy duże, profesjonalne. No bo do domu, no to co, no z reguły ludziom wystarczy oprogramowanie, no macie tutaj program na iPhona, tu macie takie fajne, że się świeci i jakby spoko. I my nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby tam dawać innym jakieś nasze tam sterowanie, tak, powiedzmy. I bardziej tego się boję, że właśnie te małe miksery mogą być bardziej problematyczne niż te ogromne.
1: No a jeszcze co mogę doradzić takim osobom, które nawet mają mikser analogowy, że bardzo ważny jest ten tor sygnału, żeby tego się też nauczyć, bo jak się gubimy w takich sprawach, na przykład ile gainu, jaki poziom na kanale, jaki poziom na sumie, to wtedy mogą nam wyjść różne głupoty, będziemy się tylko denerwować, więc z tego zawsze się należy przeszkolić, ale jest AI, akurat w takich tematach ona jest dość dobra i zawsze może coś tam podpowiedzieć, tak, w jaki sposób ten gain staging powinien być zorganizowany, czyli te etapy tego sygnału, czyli od kabla mikrofonowego do słuchawek, czy tam do głośników. I fajne rzeczy można osiągnąć. No, tak jak żeście mówili też wcześniej, że wszystko bardzo potaniało. No, ludzie różne rzeczy fajne robią w domu, nagrywają, eksperymentują.
2: Tak. Taka ciekawostka mi się przypomniała, słuchajcie, z czasów moich radiowych, analogowych, że tak powiem, sprzed tych 20 lat, że przed takimi osobami, które niespecjalnie były gdzieś tam, powiedzmy, zainteresowane obsługą tego miksera, a chodziło o to, żeby po prostu, żeby czegoś tam nie popsuć, to pewne na przykład suwaki od sumy u nas w radiu w Iławie były zabezpieczone, po prostu były przyklejone taśmą, żeby nikt tego nie ruszył. To taka ciekawostka.
1: No, do tej pory się robi, nawet się robi takie numery, na przykład czasami akustycy robią takie numery gitarzystom, na przykład na scenie, nie? I mówią, nie kręć cholera tym wzmacniaczem. Mhm. I biorą taśmę i po prostu zalepiają te gały tam, żeby on już nic nie ruszał. No bo potem się wszystko zmienia, jeżeli to jest zbierane mikrofonem, szurem jakimś i potem idzie to na przody, no to potem straszne głupoty wychodzą, bo tamten ustawi equalizer do tej gitary, jak ona ma brzmieć na przodach, a tamten w trakcie jeszcze weźmie i pokręci coś. No i...
0: No bo to też jest często tak, że... Tak, zwłaszcza, że piec gitarowy zupełnie może być inaczej słychać z perspektywy człowieka, który gra na tej gitarze, a z perspektywy mikrofonu, który jest 3 centymetry od głośnika.
1: I tak jest, i tak to właśnie działa.
0: Nie tylko, że głośniej, ale po prostu ten dźwięk jest inny.
1: No. Fajnie. Ja będę kończył już teraz, także bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że może ktoś jeszcze zadzwoni. To...
2: Dzięki, Sławku, za telefon.
1: Fajnie.
0: Dzięki. Ja jeszcze mam jedną takie spostrzeżenie i to właśnie to im mniejszy taki, powiedzmy, występ, bo to się właśnie na takich na żywo rzeczach najbardziej okazuje, ale takich malutkich. Bo jak jest perkusja, gitary, ileś wokali, czegoś, 6 syntezatorów, coś tam, no to i tak jest wszystkiego dużo. Ale jeżeli na przykład jest ktoś śpiewa i mu się puszcza podkłady, no to w analogowym mikserze, no to co, jakiś odtwarzacz, to mogłoby się MP3, jeden mikser, który się podłączało, nie wiem, w Domu Kultury do głośnika i mikrofon i statyw. Już, nie? Ewentualnie jakiś...
2: No tak.
0: Gdzieś piąć, żeby ten, kto śpiewa...

0: No to żeby tam słyszał podkład u siebie, tam z jakiejś słuchawki, z jakim, to gdzieś tam mu to podłączyć. Jak ja biorę ten mikser, no to właśnie, biorę mikser, kabel do miksera, no dobra. Biorę laptopa, żeby on mi gadał. Biorę kontroler, biorę router. Komputer, router ma zasilacz. Kontroler też ma swój kabel. I nagle tych sprzętów robi się dużo. I tak jak mówiłem, jeżeli to jest duża impreza, gdzie powiedzmy jest tego wszystkiego i tak dużo, no to jeden router więcej z zasilaczem to tam nie stanowi problemu, czy jakiś kontroler. Ale właśnie jeżeli to jest małe wydarzenie, gdzie powiedzmy jadę do miejsca, gdzie no już są jakieś kolumny, właśnie jakiś dom kultury gdzieś tam, tak? I oni nawet mają swój mikrofon. Albo nie, albo no dobra, my mamy swój mikrofon i coś tam. No to wtedy robi się rzeczywiście tego sprzętu dużo więcej niż było wcześniej przy analogowym mikserze.
1: Z drugiej strony analogowe miksery, mam wrażenie, że są chyba jednak urządzeniami trochę większymi od tych swoich cyfrowych odpowiedników, albo tak jak na przykład w przypadku twojego Behringera, ze względu na tę taką modułowość, że tu masz mikser, tutaj masz ten kontroler, można to sobie jednak nieco zgrabniej upakować i nawet jeżeli tych komponentów jest więcej, to chyba jest mniejszy, ale to może mnie wyprowadzić z błędu. Jest mniejszy problem z przenoszeniem tego.
0: Znaczy, no właśnie, kontroler do miksera z wielkości takiego miksera 16-kanałowego. Mhm. Ten mój. Więc myślę, że to jest mniej więcej taki jak twój mikser. Tylko, że jak ty bierzesz sam twój mikser, to ja muszę wziąć kontroler, osobno mikser, router, laptop. No, a to pociąga jeszcze, może by tak listwę wziąć.
1: Ale to wejdę ci w słowo, bo to też nie jest do końca tak. Okej, ty musisz wziąć kilka klocków, ale ja też. Załóżmy, że chciałbym prowadzić jakąś tam audycję na takim dźwiękowym poziomie, jak teraz. No to ja na przykład do swojego mikrofonu mam jeszcze procesor. Do miksera analogowego muszę wziąć interfejs audio, jakąś kartę. Załóżmy,
0: to też prawda.
1: Załóżmy, że chcę wziąć tę, którą mam, z której korzystam. No to już są dwa elementy. To są dwa u do raka, tak? Tak mówiąc konkretnie. Bo te urządzenia to zazwyczaj właśnie tego typu są po prostu takimi, mają swoje określone wymiary, żeby dało się je w takich stojakach montować. Swoją drogą właśnie, ten twój Behringer, on jest rakowy? Da się go?
0: Są w zestawie uszy do raka, bo on jest za mały i te uszy są bardzo duże. To nie jest tylko takie kątowniczki, ten taki jeden metal ma z 15 centymetrów uzupełnienie, bo to ma tam 30 kilka centymetrów, na rak ma pół metra prawie.
1: Jasne, a kontroler też da się zamontować w raku?
0: Nie widzę tutaj takiej możliwości. Kontroler chyba nie.
1: Bo tak sobie jeszcze
0: widzę jakieś śrubki, ale no nie wiem, chyba trzeba było to jakoś pokombinować.
1: Bo ja na przykład tego swojego miksera no nie zamontowałbym w raku. Nie mam tu uchwytów do tego, nawet nie ma za bardzo ich gdzie przykręcić i chyba jest szerszy ten mikser jednak niż jeden U, tak mi się wydaje. Więc, bo tak jeszcze sobie pomyślałem, że są takie, ja mam nawet takie stojaki, że nie szafki, tylko właśnie stojaki, że można by było sobie ten cały nasz sprzęt organizować w taki sposób. Gdzieś tam powiedzmy w takim formie takiego stojaka. No ale no wiadomo, tego się już tak łatwo nie zabierze ze sobą, tak czy inaczej. Jechać z tym wszystkim, na przykład wiem, pociągiem, no jest to wyzwanie. Nie mówię, że niemożliwe, ale jest to wyzwanie. Zwłaszcza dla nas, gdzie jeszcze biała laska i tego typu temat.
0: No jak ja jechałem właśnie z mikserem, pociągiem i miałem mikser, no właśnie kontroler, laptop, kable zapasowe, no bo nigdy nie wiadomo, który nie będzie działał. No i to mam taki wielki plecak, taki naprawdę wielki, wielki, no to z czubem wyszedł. No i to ze 20 kilo ważyło. Może nie całe.
1: No tak.
0: Więc sporo tego. Zwłaszcza, że tam jeszcze jakieś przedmacniacze słuchawkowe, bo właśnie tam też był odsłuch słuchawkowy. No trochę tego jest. No i też przyjeżdżamy i nagle trzeba to wszystko podłączyć. Więc jak ja zaczynam to robić, więc ja sobie dopiero wymyślam jakieś różne sposoby na, no to właśnie tych kabli nagle robi się ileś rodzajów, no bo mam trzy kable sieciowe RJ-ki.
1: Tak.
0: I muszę router podłączyć teraz do routera laptop, do routera mikser, do routera kontroler. Chociażby. Czego w analogu w ogóle nie ma.
1: No dokładnie, bo tam nie ma potrzeby sieci w ogóle. Jako
0: tak, ja tu jakby nie mam internetu z zewnątrz, no ale ten router musi być.
1: Musi być, tak.
0: I to wszystko, no to jest zawsze te parę minut, przez które to się podłącza. Bo czas znaleźć te kable, coś tam i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest z jednej strony fajne, bo no właśnie, z drugiej strony, jeżeli chodzi o odsłuchy, brzmienie, coś, no to jeżeli ja mam właśnie jakiś zespół, z którym to wcześniej robię, to mogę cały mikser tak naprawdę ustawić na próbie, na te wszystkie utwory i tego już w ogóle nie muszę ustawiać na scenie z drugiej strony. Jedyne, co muszę zrobić na scenie, no to powiedzmy ustawić pod konkretne kolumny. Znaczy, oczywiście, że no, jest czasami coś takiego, że no, na scenie to jednak są inne warunki, coś trzeba głośniej, ciszej, zwłaszcza jeżeli to są właśnie takie zespoły, gdzie jest gitara, coś tam, te mikrofony raz będą trochę inaczej, coś tam jeszcze, no w domu wiadomo, że to jest inaczej. Natomiast jeżeli to jest właśnie taki zespół typu wokal, klawisze i gitara wpięta w linię, no to to jeszcze się jakoś tam da, nie? Jakby ustawić. Odsłuchy, powiedzmy, dla ludzi też jakoś tam można w miarę sobie gdzieś tam, zwłaszcza jak to już nie jest pierwszy koncert, tylko któryś i to już wiadomo, że ten będzie chciał tak, ten będzie chciał tak, no to z reguły jest jakoś podobnie, na przykład. Więc jedne rzeczy są łatwiejsze, inne są trudniejsze.
1: No tak, ja akurat nie miałem w sumie jakichś takich wielkich przygód związanych z realizowaniem różnych rzeczy gdzieś tam, powiedzmy, w terenie, poza naszą rechą, którą organizowaliśmy, jeżeli chodzi o realizację, to wspólnie.
0: Tak.
1: I to trzeba przyznać, to było duże wyzwanie, takie logistyczne.
0: Tak, i na przykład tam właśnie, pamiętam, podłączaliśmy kilka kart dźwiękowych. Dzisiaj tak. To by się ogarnęło jednym mikserem.
1: Zgadza się.
0: To wszystko.
1: Zgadza się. A tam mieliśmy, to w ogóle była bardzo ciekawa rzecz, bo to była zbieranina sprzętu. Pamiętam, ty brałeś mikser, ja brałem procesor, jakieś karty.
0: Robert
1: laptopa brał. Znaczy,
0: tak, i w ogóle to jakoś było tak, że my wszyscy coś wzięliśmy takiego, że tam trzeba było sterowniki zainstalować od rzeczy każdego z nas.
1: Tak.
0: I to po prostu nagle trzeba było poinstalować ileś sterowników, coś tam jeszcze.
1: To był rok 2011 czy 12, tak,
0: 12.
1: A to internet wtedy to jeszcze wcale nie był tak szybki. Tam na całe szczęście, bo to w multikinie było, to myśmy mieli podłączenie do internetu. Zdaje się, czy to od nich, czy to my mieliśmy swój internet?
0: Chyba my mieliśmy.
1: Chyba nawet.
0: Chyba Robert miał jakiś, pamiętam, tak, 3G wtedy.
1: Tak,
0: że
1: tak, tak.
0: Tam miał jakoś więcej tego internetu i to się coś dało.
1: Bo to były przecież jeszcze czasy, gdzie te limity były tych prędkości i w ogóle transferów.
0: I danych,
1: tak. Ale to się udało i w sumie ta transmisja, ona nam wyszła, tylko pamiętam, że byśmy chyba całą noc praktycznie to konfigurowali wszystko.
0: Tak, tak,
1: bo tam było, bo tam były jakieś takie w ogóle taka ekwilibrystyka związana z podłączeniem tych kabin lektorskich, bo tam były przecież też tłumaczenia, to na jednym mikserze wysyłaliśmy 3 strumienie.
0: To było, bo nasz mikser, znaczy ta nasza instalacja, no to chyba to też przecież to nie było tylko obsługa tych strumieni internetowych szansy, tylko my jeszcze dawaliśmy tłumaczom do ich kabiny to, żeby oni słyszeli oryginały.
1: Tak.
0: To my chyba im dawaliśmy.
1: Zdaje się, że więc, to tak było, no.
0: Tak, więc na tym naszym sprzęcie to spora część konferencji w ogóle wisiała.
1: Zgadza się i całe szczęście udało nam się to zrobić dobrze, bo ta transmisja naprawdę poszła gładko, te tłumaczenia też były, to wszystko udało się dobrze zrealizować, także naprawdę wszystko wypadło okej, ale pracy z tym było sporo i podejrzewam, że w dzisiejszych czasach, jakbyśmy na przykład mieli, Tomku, twój mikser, to by dużo nam tematów odeszło, bo po prostu
0: bardzo dużo.
1: Nawet można by było sobie skonfigurować pewne rzeczy wcześniej, przemyśleć to logistycznie, jak byśmy to zrobili, zapisać sobie odpowiednie sceny, potem tylko przyjść, podłączyć się i już. A tam trzeba było, to też to, o czym mówił Sławek, trzeba było ustawić poziomy, wszystko posprawdzać, skalibrować to, zrobić odsłuchy. Zajęło nam to. Jak my tam pojechaliśmy od godziny 22 chyba, to do 6 rano?
0: Do 6 to chyba nie, jakoś do 4, ale bardzo długo. To trwało godzinami.
1: Tak, tak. Dobrze, że też mieliśmy tam pomoc od człowieka, który był z obsługi technicznej, rzeczywiście takiego, który był w stanie nam powiedzieć ileś różnych rzeczy, bo to też była sytuacja taka, że my się o tym, co mamy do dyspozycji, to dowiedzieliśmy jadąc tam.
0: Tak, ja w ogóle pamiętam jeszcze jedną rzecz. No bo tak, z ręką na sercu. No? Czy ty, Michale, pamiętasz, do czego masz dokładnie każde wejście? W sensie, na przykład, który jack to jest druga grupa?
1: Nie. Nie.
0: No bo właśnie.
1: Bo tego się zazwyczaj nie używa. To znaczy, wiesz, nie przełączam tego. Ja to raz mam podpięte mam to, kiedyś tam sobie to poustawiałem i tego nie ruszam. Bo po co?
0: No właśnie. I tak samo na przykład podejrzewam, że też nie do końca pamiętasz, co ci robi dokładnie każdy przycisk w tej sekcji master. Bo ja nie mówię przy kanałach, bo to się często
1: używa. Bo tego
0: używa.
1: Się używa, tak, tak, tak.
0: Ale tam gdzieś, nie wiem, kieruje drugą grupę na sumę, albo przełącza się aux w tryb post, czy jakieś coś tego typu, to się też często nie pamięta.
1: Oczywiście,
0: że tego nie używa.
1: Szczególnie, że ten mikser to jednak jest dość rozbudowany. On ma tu trochę tych różnych przycisków i to już rzeczywiście trzeba wiedzieć, co się z tym robi, bo mogą różne rzeczy wyjść. I o ile to jest jedna rzecz, o której ja mówię i ja chwalę tę stanowość tych przycisków, bo to jest fajne, ale w takiej sytuacji to fajnie by było rzeczywiście czasem może niekoniecznie klikać po tych przyciskach, a wejść sobie w oprogramowanie, tak jak ty masz, w ustawienia i sobie wybrać, że to ma być tak, to ma być tak, a to ma być na takim, a takim poziomie i wiedzieć konkretnie,
0: tak,
1: co robić.
0: Ja nie muszę niczego pamiętać, bo ja po prostu ustawiam, że kanał ma iść na grupę 4, a wyjście z miksera numer 4 to ma być wyjście z grupy numer 4 właśnie.
1: Zgadza się. Więc tak to po prostu, a nie inaczej wygląda. Jak widzicie, nie ma jednej słusznej odpowiedzi, czy miksery cyfrowe, czy miksery analogowe i dobrze w sumie, bo to każdemu wedle potrzeb. Mamy tutaj jeszcze wiadomość od Dominika, więc sobie tej wiadomości proponuję, żebyśmy teraz posłuchali.
2: Dziękuję Tomku za wytłumaczenie. No właśnie ten efekt filtra wieloprzepustowego, iPhone'y miały od 8 w górę i to się ciągnęło sprzętowo przez iPhone'a 8, 8 Plus, X'a, są rodziny X-serii XS, 11, 12 i później 13 Pro i 14 Pro tylko i wyłącznie, bo od iOS 11 do iOS 16.7.16 również w tych, systemach ten efekt był nakładany na niektóre iPhone'y programowo i miały właśnie programowo to zrobione iPhone'y 13 mini, 13 zwykła oraz 14 i 14 plus, bo pamiętam, że w iOS 17 właśnie zrezygnowali z tego mięsistego, dźwięku. Ja właśnie lubiłem bardzo ten dźwięk. Ale z tego co wiem, to w iPhone'ie SE 2020 on też został i jest chyba w 22. Ale już późniejsze właśnie modele nie miały tego mięsistego dźwięku i cały czas czekam, mam gdzieś w głębi duszy nadzieję, że wraz z kolejną aktualizacją iOS-a, czy to 27, czy to 28 dla modeli iPhone 14 i nowszych właśnie Apple wprowadzi ten dźwięk mięsisty, bo mięsisty dźwięk został wprowadzony również w AirPodsach z tym filtrem All Pass, tak jak to mówisz, że właśnie jest gładszy, w porównaniu do iOS 18, gdzie ten dźwięk brzmiał naprawdę mocno płasko i tam działała agresywna redukcja hałasu, tu w iOS 26 nie ma tej redukcji hałasu, właśnie ten dźwięk, tak jak to ująłeś, jest mięsisty. No i też również działa tak jakby cięcie częstotliwości, jak na przykład, podam przykładowo, mamy pracującą pralkę, to nie słyszymy jej normalnie tak jak z mikrofonu, tylko słyszymy taki szum, tak samo jakby ktoś uciął po prostu niskie i średnie częstotliwości, załóżmy, trzaśniemy drzwiami albo cokolwiek zrobimy innego po prostu w tle. Także tak to wygląda. Z tego co wiem, MacBooki mają cały czas dźwięk mięsisty, oraz niektóre iPady, ale też właśnie w iPadach zaczęto od tego odchodzić, niestety.
1: Dziękujemy ci bardzo, Dominiku. Mamy jeszcze tutaj, widzę, wiadomości od Mariusza. Mariusz do nas pisze, że lubi sprzęty analogowe generalnie, że może być elektronika, ale pod warunkiem, że będą fizyczne przyciski. Może być mieszane, a jeśli chodzi o muzykę, to nadal nagrywam ludziom na kasety, bo tak mi jest łatwiej i słucham kaset na magnetofonie. No, to są takie bardzo już, powiedziałbym, niszowe rzeczywiście przypadki, o których pisze do nas Mariusz, ale rzeczywiście, no, może to... No, są miłośnicy kaset, są miłośnicy tego typu sprzętu, tego typu urządzeń. Rzeczywiście dobrze, że jeszcze dla was też jakiś tam, powiedzmy, sprzęt do dyspozycji jest.
0: No właśnie, jeszcze jest, natomiast jak ja sobie obserwuję, co się pojawia, jeżeli chodzi o nowe miksery, no to zdecydowanie więcej nowych mikserów, no to już są rozwiązania cyfrowe. Te miksery analogowe, no to jeżeli chodzi o te takie profesjonalne, znaczy nie, źle mówię, no to takie naprawdę duże, drogie rozwiązania, to ja nie pamiętam, kiedy ostatnio pojawił się taki duży analogowy mikser, typu, nie wiem, 48 kanałów albo więcej. To już raczej wchodzą cyfrowe. Znaczy, okej, jeden ostatnio chyba wszedł jakiś. Natomiast tak, poza tym, no to rzeczywiście jest tym raczej słabo. Natomiast cyfrowych mikserów to no, wychodzi dużo więcej. I no, myślę, że już powoli zmierzamy do okresu, kiedy te analogi zostaną wycofywane. Rzeczywiście.
1: Bo też myślę, że warto powiedzieć o tym, że takie analogowe miksery są cięższe w utrzymaniu, w dobrym stanie. To jest też to, o czym ty mówiłeś na samym początku, że potencjometry, kwestia tego, a ja dodam, że nie tylko potencjometry, przyciski też potrafią trzeszczeć. To, co po jakimś czasie. I właśnie to, że wy słyszycie gdzieś tam mnie czasem w jednym kanale bardziej, w innym mniej, to wynika właśnie z tego, że mi po prostu już gdzieś tu przyciski nie stykają do końca.
0: Więc... No tak, i w mikserze tak. Cyfrowym Ja tego nie widziałem, znaczy być może miksery cyfrowe mają jakieś tam swoje inne problemy, ale z drugiej strony, no miałeś, myślę, nie jeden interfejs audio, no w interfejsach audio raczej nie było problemów, że nie wiem, nagle się przyciszał dźwięk. Tam
1: mógł... To znaczy, wiesz, ewentualnie wydaje mi się, że mikser cyfrowy sam z siebie, no to może tam paść jakaś elektronika, siłą rzeczy, ale jeżeli na przykład padnie ci coś, no bo te potencjometry to są też jednak mechaniczne elementy sterujące, no to wtedy jak padnie ci taki u ciebie nawet jakiś tam powiedzmy potencjometr, czy nawet ten cały kontroler, to wymieniasz tylko kontroler, a nie wymieniasz całego miksera.
0: No zdecydowanie.
1: U mnie to jest jednak jedno urządzenie i nic z tym nie zrobię. Mogę wymieniać potencjometry oczywiście, ale jak tam coś padnie grubszego, to obawiam się, że to już nie będzie w ogóle sensu tego serwisować w żaden sposób.
0: To prawda. No i jest jeszcze jedna rzecz. Jak ja miałem mikser analogowy i taką wielokanałową kartę, no bo chodziło o to, że chciałem mieć kartę, żeby no można było na przykład mieć dźwięki systemowe puścić do miksera i muzykę puścić do miksera i słuchacza na jeszcze inny kanał do miksera. To wszystko trzeba było podłączyć kablami. Czyli miałem... Jeżeli to były na przykład 4 stereofoniczne karty, no to 8 kabli szło do miksera. Potem sobie kupiłem taki kabel wieloparowy, czyli kabel grubości, no nie wiem, palca środkowego, powiedzmy, wskazującego, no palca. I ostatnie 30 cm to wystają z tego takie, to się rozdziela na ileś takich małych kabelków, 8, no i to się podłącza do 8 kanałów w interfejsie z jednej strony, 8 kanałów miksera z drugiej strony. Ale potem jeszcze trzeba wyjść z tego miksera do kart, to znaczy, że no właśnie, mam w twoim przypadku mikser, chcesz, żeby słuchacz dostał coś, radio, żeby dostało coś i my na Zoomie, żebyśmy dostali coś. Wszyscy co innego.
1: Dokładnie.
0: Znowu, 6 stereofonicznych, no dobra, no nawet niech będzie mono, ale no to już kilka kolejnych kabli, czyli już się robi co najmniej 10.
1: No u mnie to jest tu na biurku, to jest iste spaghetti. To prawda. To jest po prostu spaghetti.
0: I pamiętam, jak ja zacząłem, dobrze, odłączyłem te wszystkie rzeczy od miksera analogowego, podłączam ten mikser cyfrowy, zabieram kartę, interfejs audio ze stołu, zabieram kabel, no i tak, no dobrze, no mój mikrofon jest podłączony, kabel taki, żeby podłączyć smartfona, jest podłączony, kabel jeszcze trzeci, żeby magnetofon, bo ja czasami sobie zgrywam rzeczywiście kasety, jest podłączony, zasilanie, router, USB i to wszystko. Znowu, niby to się wydaje 6 kabli, ale na analogu to tych kabli to miałem z 15.
1: Tak, zdecydowanie, czy więcej. Zdecydowanie więcej. Tych kabli jest zdecydowanie więcej. Także tu to się rzeczywiście zgadza, że też jest oszczędność w tych kablach, a poza tym, skoro mamy oszczędność w kablach, to jak nawet gdzieś rozłączamy ten mikser i potem musimy go połączyć z powrotem, no to też jak masz taki pęk kabli, nawet tak jak mówisz, że kupiłeś sobie taki kabel z różnymi tymi końcówkami, z wieloma końcówkami z jednej i z drugiej strony, no to okej, połączysz to, a potem to rozłączysz i weź to teraz znowu połącz tak, jak to było.
0: A na to ja mam pomysł akurat.
1: No?
0: To już ci powiem, jakby chciał kiedyś coś takiego zrobić.
1: Aha.
0: Nie pamiętam, czy mam jeszcze, musiałbym sprawdzić. Zrobiłem sobie projekt do Reapera, tylko to trzeba tak, żeby to był faktycznie najlepiej jeden interfejs ASIO, który ma 8 wyjść.
1: No.
0: I teraz robisz tak. Ja sobie zrobiłem 8-kanałowy projekt w Reaperze. Ja akurat mam słuch absolutny. Więc ja sobie wypuściłem 8 dźwięków od C do C i teraz podłączam kabel do kanału. Słyszę... Aha, F, czyli to jest 4. Ale to równie dobrze mógłbyś nagrać pliki. 1, 2, na pierwszą ścieżkę 1 i zapętlone. Na drugą 2, zapętlone. I po prostu podłączasz kabel, słyszysz 3. No to wiadomo.
1: Okej, okay. No to jest sposób. To jest sposób, ale wymaga to jednak, żeby z tym posiedzieć i chwilę to trwa.
0: Początkowej konfiguracji, no tak, nie, no ale wiesz, to jest, wiesz...
1: Tak, w początkowej konfiguracji, ale też i w takiej, jeżeli na przykład zabierasz ten mikser gdzieś i musisz go potem podłączyć, tak? I połączyć tak wiele kabli, a tu masz w przypadku cyfry jakąś tam ograniczoną ilość tych kabelków.
0: No przede wszystkim właśnie do komputera. Jeżeli z komputera i do komputera wchodzi ci, nie wiem, 10 czy 12 kabli, bo to pewnie tak jest.
1: Tak.
0: U mnie wchodzi jeden.
1: No właśnie. To jest to. Też kolejna rzecz i tutaj jeszcze myślę, że warto powiedzieć o tym, o czym troszeczkę też wspomniałeś przed momentem, że ja na przykład mam potrzebę wypuszczenia konkretnego miksu dla was, dla słuchacza, że to ma być coś innego. No i dla siebie też, czy tam na antenę generalnie. No i sprawa wygląda też tak, i tu myślę, że ci wszyscy, którzy się interesują gdzieś tam powiedzmy tematyką radiową, to myślę, że warto, żeby mieli to na uwadze, że te takie profesjonalne miksery radiowe, które kosztują, tak jak wspomniałem, no te ceny to się zaczynają tak powiedzmy od 8 tysięcy w górę, a coś, co rzeczywiście pozwala sensownie pracować, no to jest tam w granicach 12 tysięcy. To już mowa o mikserach, no w tym momencie cyfrowych, więc to też dla nas już nie jest takie aż tak bardzo przyjazne, aż tak bardzo fajne, ale mają kilka takich funkcji, które pracę radiowca, pracę na antenie bardzo ułatwiają, bo na przykład nie trzeba się martwić o to, żeby skierować konkretne grupy na w odpowiednie miejsca, bo są specjalne kanały, ludzie wiedzą, projektujący te urządzenia, to ludzie wiedzą, że w radiu jak wpuszcza się słuchacza, to słuchacz powinien dostać ten tak zwany mix minus, czyli wszystko oprócz siebie. I na przykład na mikserze takim radiowym takie kanały są dwa. Dajmy na to. Więc jeden słuchacz dostaje wszystko minus siebie, drugi dostaje wszystko minus siebie i wtedy nie trzeba tam w ogóle tego konfigurować w żaden sposób, bo to jest rutowane automatycznie. I ktoś powie, ale kurczę, jak ja bym chciał to zrobić w inny sposób, inaczej sobie skonfigurować, no to nie mogę, to nie dam rady. No i tu kłania się to, że to są urządzenia dedykowane i wyspecjalizowane do konkretnych zadań. Jeżeli na przykład moim zadaniem, jakąś tam elementem mojej pracy byłoby robienie audycji plus coś jeszcze, to ja w życiu bym nie zastanawiał się w ogóle kiedykolwiek nad zakupem takiego miksera, bo te urządzenia są bardzo ograniczone. One mają na przykład fajne funkcje w postaci na przykład, że kiedy podnosimy suwak, to wyłączają się głośniki, żeby nie było sprzężenia zwrotnego, które na przykład pozwalają z określonych przycisków uruchamiać oprogramowanie do emisji po naciśnięciu przycisku albo przy poruszeniu suwakiem. No to też można, no ale to już są konkretne takie właśnie funkcje tych mikserów, za które się płaci bardzo dużo. I taki mikser, o którym na przykład mówi Tomek, ten Behringer, bo ten Behringer kosztuje ile tam? Koło 2-3 tysięcy?
0: Jak to? W tym momencie 1800.
1: Plus kontroler, który kosztuje...
0: Plus kontroler to jest tam powiedzmy 1200. No
1: czyli
0: to 3000.
1: 3000, tak. Czyli tyle mniej więcej, ile ten mój analogowy mikser, który mam teraz i kiedy go kupowałem. I taki mikser ma dużo, dużo, dużo więcej możliwości niż ten mikser radiowy.
0: Bo no to prawda, bo okej, okay, kanały, te mix minus, no to dobra, tego nie ma na starcie.
1: Ale sobie można zrobić.
0: Można to zrobić. Możesz zrobić, zwłaszcza dzisiaj, tak? No bo gdybyśmy o tym rozmawiali 5 lat temu, no to...
1: To byłby problem.
0: To byłaby to spora bariera,
1: to
0: ale
1: trzeba
0: dzisiaj...
1: by było nająć programistę, dajmy na to.
0: Tak. Natomiast no dzisiaj tak naprawdę, no to naprawdę sporo można zrobić jakimś programem, który w ogóle chodzi w tle. No mówisz, kiedy podnosisz suwak, no to głośniki się wyłączają. Żaden problem zrobić to software'owo.
1: No tak.
0: Mix minus, no znowu, no da się zrobić takie dwa kanały, które po prostu no, jakby spięte z tym wszystkim, no da się tak zrobić. Zapewne. No to jest też pewnie kwestia ilości grup, no bo na przykład ten mój mikser ma, no powiedzmy, albo trzy grupy stereo, albo sześć mono. Bo to się da wybierać. W sensie te grupy mono albo mogą być połączone w dwie stereo, znaczy w jedną stereo, albo być osobnymi grupami mono. No dla słuchaczy może być oczywiście mono, bo to nie ma problemu.
1: No tak.
0: Zwłaszcza, że nawet można chyba zrobić tak, że na przykład, no tylko właśnie, znowu ten mikser ma na przykład cztery karty USB. Dla niektórych to jest OK, dla niektórych za mało.
1: No to prawda.
0: W sensie masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 7 8,
0: 4.
1: Mhm, 4.
0: Tak, więc no są takie karty dźwiękowe, które tego mają troszkę więcej. Więc no tutaj jest jakieś konkretne ograniczenie. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku na przykład tych droższych mikserów, bo na przykład gdyby się wydało nie 1800 za mikser, tylko 5, za taki znowu rakowy, jakby bez żadnych 5 czy 6? Chyba 6. W każdym razie, no 3 razy większe pieniądze plus ten kontroler, to na przykład nie mamy tam 6 grup, tylko chyba 16. Nie ma 4 slotów efektowych, tylko też chyba 16.
1: Aha.
0: A wszystkie kanały są stereofoniczne. W sensie one mogą być albo mono, albo stereo i ich jest albo 48, albo 64, już nie pamiętam. No i w ogóle te miksery, to też już mówiliśmy raz, jak w tej pierwszej audycji, kiedy ja byłem niedługo po zakupie tego miksera, że teraz też jest coś takiego, że te miksery cyfrowe to zaczynają być niezwykle skalowalne. Czyli na przykład właśnie jest główna ta jednostka miksująca, która jest takim urządzeniem właśnie, które się wpina gdzieś tam do raka i to w ogóle może być, nie wiem, w serwerowni. I teraz tak, jest kilka standardów przesyłu dźwięku cyfrowego i takie miksery potrafią mieć no też wejście w taki system. I teraz tak, jest taki system, który działa po właśnie sieci, po IP. Jest to, nie wiem, cały system routerów właśnie w jakimś teatrze i jest ileś takich urządzeń, które na przykład mają z jednej strony 8 albo 2 albo 4, no różne są, wejścia lub wyjścia, nie wiem, liniowe, mikrofonowe. Z drugiej strony jest RJ-ka i w ścianach takiego dużego obiektu no co chwila są gniazdka sieciowe i się to po prostu wpina. I teraz mając taki obiekt, no to w zasadzie można takim mikserem, który tych kanałów ma 200 na przykład, no przesyłać znowu. Jest wpięty w to jakiś komputer, jeden, drugi, trzeci. I teraz do jednego idzie wielościeżkowy miks, do drugiego idzie suma, do trzeciego idzie coś tam. Na publiczność idzie to, do galerii tamto. Realizator biega sobie z tabletem po widowni czy gdzieś i sprawdza, czy jest wszystko w porządku. Potem jedzie na drugie piętro i sprawdza, czy sygnał dla telewizji jest w porządku. Potem jedzie gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. I ten system można rozbudowywać na milion różnych sposobów. Teraz, no właśnie, też jakieś w teatrach wchodzą jakieś takie systemy, to się chyba nazywa system wsparcia akustyki, czyli masz salę kinową na przykład, bo to w kinach się też nieraz wykorzystuje, a w teatrach też, gdzie no ten pogłos jest malutki. Stawia się dużo głośników, typu 30, 60 czy ileś, które robią taką sztuczną przestrzeń i powodują, że orkiestra gra, ale jest no trochę inny pogłos, nie jak w filharmonii powiedzmy, a nie jak w kinie, gdzie go nie ma prawie w ogóle. I to też czasami się wpina w cały mikser i ten mikrofon, na przykład też jest, jak byłem tam w tym teatrze wielkim, to dźwięk z tego, z mikrofonów systemu wsparcia akustyki może być normalnie jakby, no może być po prostu nagrywany, bo tam każdy spektakl w teatrze teatralnym się chyba nagrywa i chyba do 10 lat można to, czy tam do iluś, już nie pamiętam, można to jakoś puszczać. No i co tam będzie nagrywane, no to sobie realizator ustawia, tak? Czy to ma być mikrofony przy orkiestrze główne jakieś, miks można robić, coś tam jeszcze, są właśnie dwa maki, można w ogóle z poziomu chyba komputera on to wyklikiwał, że przełączał system odsłuchu, bo tam są w ogóle dwa miksery połączone ze sobą i raz jeden mikser może sterować głośnością mikrofonu w odsłuchu, albo potem drugi mikser może tym samym sterować.
1: Właśnie też wygląda to w podobny sposób w stacjach radiowych, bo przecież tam też cyfryzacja doszła i to już wiele lat temu i wcale nie tylko dlatego, że komputer pełni rolę tego, co było kiedyś magnetofonem, czy płytą winylową, że z tego się odtwarza muzykę, czy jakieś tam inne dźwięki. Natomiast też cyfryzacja doszła w studiach. I jest tak, w tych zwłaszcza dużych stacjach w radiu publicznym, to tak BBC na przykład ma, ale pewnie i nasze polskie radio też, że te systemy mikserów właśnie cyfrowych, które są połączone, też są tam odpowiednie, jest kilka tych systemów i dzięki temu na przykład możliwe jest przejęcie tak naprawdę prowadzenia programu z dowolnego studia. Z jednej strony mamy oprogramowanie, które jest, gdzieś tam się synchronizuje po sieci, więc z dowolnego miejsca można sobie emitować jakieś tam dowolne dźwięki, wystarczy, że się realizator czy prezenter zaloguje jakimś tam swoim profilem i może już sobie tam wejść i po prostu ma dostęp do tego, co sobie przygotował, ale też z drugiej strony jest cała sieć audio w studiu i nie ma tak naprawdę znaczenia. Były takie na przykład przypadki, to słyszałem w chociażby BBC 4, gdzie tam prezenterzy się realizują sami, tam się oni nazywają, bo ta BBC 4 to jest taka, tam jest dużo, że tak powiem, treści mówionej, ale pomiędzy nimi jest jeszcze cały czas rola takiego, u nas tego już w zasadzie nie ma, tych speakerów radiowych. A w BBC, właśnie w czwórce, jest cały czas to tak zwane continuity announcers. I oni mają kilka zadań. Między innymi, na przykład zadaniem takiego prezentera jest idealne jakby mówienie do jakiegoś tam, powiedzmy, sygnału czasu. Tego ich chyba Big Bena, który wtedy się odzywa. Że po prostu na przykład kończy się jakiś materiał, on ma tam, dajmy na to, nie wiem, minutę, dwie albo mniej i idealnie byłoby, żeby się wyrobił w tym czasie i żeby jakąś tam swoją myśl przedstawił, a przy okazji, no bo to jest takie radio z treścią mówioną, więc tam raczej mówi się tak dość spokojnie. I sytuacja była taka, że na przykład przestały działać jakieś tam dźwięki w jednym studiu. Po prostu coś padło. Chyba właśnie czy konsoleta, czy cokolwiek innego. I prezenter czy prezenterka mógł sobie bez problemu wyjść z jednego studia, przejść do drugiego i szybko zalogować się do systemu i kontynuować prowadzenie programu. No przy wsparciu, wiadomo, tam jakiegoś jeszcze technika, który zadbał o to, ale takie rzeczy są możliwe, bo to wszystko jest też połączone w sieć i bez problemu można coś takiego robić. Także tutaj również te cyfrowe systemy są. No dla nas problem jest taki z tymi radiowymi systemami. Tam się niestety z racji tego, że to ma być fajne do użytku przez osoby, które może niekoniecznie są realizatorami, a są po prostu prezenterami i siedzą sobie przy tej konsolecie i tam mają kilka suwaków, parę przycisków i to jest tak naprawdę cała ich praca, to w tych mikserach radiowych z tej wyższej półki, z tego co wiem, niestety dość powszechne są ekrany dotykowe. I to o ile to mnie, Tomku, tu albo mi to potwierdzisz, albo wyprowadzisz mnie z błędu, w mikserach takich estradowych, studyjnych raczej się tego nie stosuje, prawda?
0: Ależ owszem, że tak.
1: Stosuje się ekrany dotykowe?
0: Oczywiście.
1: A ja myślałem, że od tego się po prostu odchodzi, dlatego że realizatorom się to niespecjalnie podobało, że nie mają pod palcami tych manipulatorów.
0: No są ekrany dotykowe. Kiedyś taką prezentację gdzieś tam sobie oglądałem, gdzie gość właśnie pokazywał taki duży estradowy mikser.
1: Aha.
0: Tak, znaczy studyjno-estradowy, powiedzmy. I tam, oprócz tego, że był ekran dotykowy, to on mówi, że to wyglądało w zasadzie jak pulpit Windowsa. Była ikonka Wi-Fi, ikonka internetu, okay, czegoś jeszcze. I oprócz tego, można się tam było zalogować do tego. To znaczy, wyglądało to tak. Załóżmy, że masz taki swój mikser, no, w domu to nie wiem, ale powiedzmy w pracy.
1: No.
0: Gdzieś, w studiu, w którym pracujesz. No i tam masz jakieś swoje ulubione presety do kompresora, do bramki, do korektora, do czegoś i tak dalej, i tak dalej. Jedziesz na występ, gdzie akurat tak się składa, że jest taki sam mikser, no ale tego nie wieziesz, tylko on tam jest. To ty się możesz zalogować do swojego konta w chmurze i pobrać wszystkie swoje presety, wygląd, ustawienia i tak dalej, i tak dalej.
1: Aha.
0: I tak to wygląda teraz w mikserach estradowych, przynajmniej niektórych, o ile mi wiadomo. No oczywiście ekrany dotykowe tam są, no tylko właśnie znowu pytanie, ile z tych mikserów może być sterowanych drogą alternatywną? Czy to przez MIDI, czy OSC, czy jakieś inne coś? I no właśnie pytanie, ile również z tych z ekranami dotykowymi można ten ekran ominąć jakimś swoim czymś. I teraz, no właśnie, naprawdę ja bardzo jestem ciekaw, jak się rozwinie ta robotyka. No bo ja sobie wyobrażam taki świat, w którym ty mógłbyś sobie stworzyć taki kontroler, który nie ma tych przycisków bezstanowych, tylko one jak najbardziej się zmieniają. No nie wiem, jakiś magnes, coś, czy pies jak w linijkach, tylko że powiedzmy, to wszystko jest ileś razy większe. No i taki przycisk możesz ścisnąć, może on być wyciśnięty, może się sam wycisnąć i tak dalej, i tak dalej. No i no, mając w ogóle taki kontroler, który jest zaprojektowany dla nas, że no nie ma lampek, tylko ma coś, co się, nie wiem, wysuwa, czy coś tam,
1: no to
0: fajnie by było.
1: To
0: ale
1: czy
0: tak będzie, no nie wiadomo.
1: No to czas pokaże. Natomiast jeszcze to, skoro mówisz, że w tych estradowych i studyjnych rozwiązaniach to te ekrany dotykowe są powszechne, to jeszcze powiem, po co właściwie w tych mikserach radiowych się to stosuje, bo przecież, no, w sumie powiedziałem, że to wszystko jest takie proste i że te miksery nie wymagają za bardzo od użytkownika, żeby tam coś grzebał. Ano, stosuje się to chociażby po to, żeby użytkownicy tych różnych sprzętów mogli, albo żeby ktoś im zapisywał profile. I bardzo często to są na przykład profile głosu. Bo te miksery też mają tam swoje właśnie tory mikrofonowe, procesory mikrofonowe. Można sobie to wpiąć i po prostu wtedy przychodzi sobie prezenter na zmianę, czy jakiś tam serwisant do odczytania wiadomości, no to wiadomo, że on ma głos taki i taki. Ktoś od techniki wcześniej to przygotuje, skonfiguruje, on tylko loguje się gdzieś tam, powiedzmy, albo jest to nawet czasem zautomatyzowane, że wiadomo, że na przykład dziś na zmianie jest ten, więc od godziny 12 do 16 to obowiązuje ten preset, a od 16 do 20 dajmy na to inny. Więc nawet nie trzeba tego jakoś tam ręcznie zmieniać, a można to wszystko sobie automatyzować. To jest jedno, ale są gorsze rzeczy niż ekrany dotykowe w mikserach. W niektórych stacjach radiowych stosuje się miksery będące ekranem dotykowym. No i to już jest wtedy dla nas raczej nie do przejścia. Ponoć to się ludziom niespecjalnie podoba, ale wygląda bardzo efektownie. Jak jest taka jedna wielka szyba i są tam suwaczki i sobie prezenter po prostu tylko palcem przesuwa, że chce włączyć sobie mikrofon, albo na przykład drugim palcem przesuwa, że chce odpowiednio ściszyć sobie muzykę.
0: Wiesz, wielka szyba wielką szybą, ale na przykład z tego co wiem, to właśnie w takich instalacjach dużych to czasami robi się tak, że realizator chodzi sobie nie z iPadem po prostu. I na iPadzie ma jakiś soft, który jest spięty z tym mikserem i on steruje sobie z nim, więc on może na przykład, jak jest próba nota już nagłośnieniowa, czyli jeszcze widowni nie ma, ale są ludzie i siedzą na scenie, no to realizator może pohasać sobie po całej widowni, sprawdzić jak gdzie słychać i sam to sobie zmieniać na tablecie. No i znowu, dostępność. Bo tu mamy też problem taki, że jakby to było niedostępne, no to ciężko u nas będzie tak sprawnie poruszać się już nawet na super dostępnym oprogramowaniu, tak szybko między kanałami na ekranie dotykowym.
1: To
0: no
1: prawda.
0: Bo wyobraź sobie, że no bo jak wymyślisz na iPhone'a powiedzmy aplikację, żebyś w 2 sekundy mógł zmienić korekcję dowolnego kanału.
1: No nie zrobisz. Będzie, albo będzie to bardzo trudne i nikt tego tak naprawdę nie zaprojektuje, chyba że ty byś usiadł i zrobił to rzeczywiście dla niewidomych. Coś byś może, coś by ci się może udało. Na zasadzie, że wiesz, że jakoś tam powiedzmy te gesty pokrętła, coś, ale to by bardzo...
0: Ale masz 40 kanałów. Mhm. No właśnie, bo no, masz 40 kanałów, nie? I jakby coś trzeba zrobić na 13.
1: Wiesz co?
0: No zanim się do tego doflikasz...
1: Nie, to w ogóle nie mogłoby być flikami. To by musiało być, wiesz, zakładam, że robisz to na tablecie, więc masz informację, więc musiałbyś mieć informację zwrotną, że na przykład tak jak osoba widząca, tak, że też widzi gdzieś tam powiedzmy ten rozkład tych pokręteł i że nie musi tego przesuwać i że ma wszystko do dyspozycji rzeczywiście w tym zakresie, to jedyne moim zdaniem jedyny sposób na obsługę tego to by była eksploracja, że na zasadzie powiedzmy chcesz coś zrobić na kanale 20, no to dotykasz mniej więcej środka, a potem sprawdzasz sobie, czy jesteś na kanale tym czy tym i potem jakoś, nie wiem, emulujesz ten mechanizm pokrętła. To jest oczywiście tak bardzo na szybko i proszę się tu do tej koncepcji nie przyzwyczajać, ale absolutnie ja sobie nie wyobrażam, żeby używać gestów, bo,
0: no właśnie,
1: bo to się nie da.
0: Absolutnie jakiś nietrywialny problem, mam wrażenie.
1: Chyba że iPad, czy jakiś tam właśnie tablet i bardzo mocno programować to skrótami klawiszowymi.
0: Jakąś klawiaturkę.
1: Czy
0: jakiś taki właśnie kontrolerek z jakimś czymś, z pokrętełkami. No
1: jedynie.
0: To jest problem taki, no znowu, który...
1: Ale z kolei, żeby nie było tak słodko i wesoło, no na przykład klawiatury bezprzewodowe ze sprzętem Apple, nie wiem jak z Androidem, ale ze sprzętem Apple to wcale nie są takie zrywne.
0: Nie wiem nawet.
1: One tak działają dość muląco, więc praca z tym to też mogłaby być nie zawsze efektywna.
0: Natomiast wracając do domowych warunków, no bo myślę, że mimo wszystko mały procent niewidomych będzie miał jakieś takie właśnie dylematy, co tu robić.
1: To prawda.
0: W dużych radiach, no bo wiadomo. Natomiast, no bo w domu, ojej, zaraz wejdą miksery cyfrowe. Miksery cyfrowe w domu to tak naprawdę w jakimś sensie to są 20 lat, no bo tak naprawdę co? Jeżeli masz interfejs audio, no to to jest to w jakimś sensie mikser cyfrowy, zwłaszcza te, które mają ten soft, który tam może robić jakiś monitoring, coś tam, albo i te Behringery, które, bo ty chyba też masz, tak, tego Behringera Euphorię.
1: Zgadza się.
0: Albo miałeś. No, to przecież tam jest pokrętło, które ci przecież robi monitoring kanałów wejściowych na wyjścia słuchawkowe.
1: No tak.
0: No to jest już funkcja miksera. Przecież.
1: No więc właśnie.
0: Te Scarlety od Focusrite'a, no to tam też jest oprogramowanie, które no sterujesz poziomem wzmacniacza, możesz tam dodać jakiegoś tam funkcję R, tam niby powietrze, coś tam jeszcze, tam są jakieś symulacje czegoś, znowu odsłuch, no to znowu mikser. Więc te miksery do domu to już tam wchodzą, tylko w jakiej formie to zostanie i czy to będzie bo jeżeli masz właśnie coś, co jest trochę nie wiadomo czym, interfejsem, mikserem, kontrolerem, no bo ja sobie wyobrażam urządzenie, które byłoby mikserem, do którego można było wpiąć, nie wiem, 3 mikrofony, coś tam jeszcze. Byłoby interfejsem wielokanałowym, byłoby kontrolerem i byłoby, no dajmy na to, klawiaturą sterującą, bo czemu nie? I czym to jest?
1: No więc właśnie.
0: Jeżeli ma to te wszystkie funkcje. Więc myślę, że czy chcemy, czy nie chcemy, te urządzenia, które spokojnie, no właśnie, te miksery, powiedzmy cyfrowe, no to nam już wchodzą i myślę, że będzie tylko więcej tego, a te typowo analogowe miksery, no to po prostu mają coraz mniej do powiedzenia gdziekolwiek, no bo jeżeli, no co, nagrywa się wszystko na komputerze, więc w pewnym momencie ten sygnał i tak trzeba zamienić na cyfrowy.
1: A jeżeli chodzi o jakość, no to tak naprawdę korzystając z miksera analogowego, to tylko po prostu degradujemy go, używając toru analogowego.
0: Tak, dzisiaj to prawda. Dzisiaj to absolutnie prawda, bo no, każdy przetwornik cyfrowo-analogowy to wprowadza swoje zniekształcenie. No każdy. Oczywiście one są często praktycznie niezauważalne, to prawda, no ale jeżeli zapisujemy wszystko na dysku, no umówmy się, praktycznie prawie nikt nie zapisuje dzisiaj niczego na taśmie. No po prostu. Okej, część źródeł jest typowo analogowa, nie wiem, mikrofon, gitara, taka zwykła elektryczna, no ale coraz więcej jest jakichś pianin cyfrowych na scenie, perkusji cyfrowych. Owszem, gitary elektryczne, ale podłączane do multi-efektu, który jest jak najbardziej cyfrowy znowu, bo po prostu noszenie efektu, który zmieści się, no dobra, są kieszonkowe, ale powiedzmy te takie podłogowe, które tutaj też Sławek mówił, że trzeba je tam nogami, no to te też, no to musi być duże po prostu, żeby ta noga miała co nacisnąć. No ale to nadal to jest powiedzmy wielkość, no nie wiem, laptopa, a taki porządny piec gitarowy, no to jest kolumna pół na pół metra, która waży 20 kilo. A jeżeli to jest jeszcze osobna kolumna, osobno wzmacniacz, kolumna waży naście kilo, wzmacniacz waży naście kilo, albo więcej, albo 30. To samo do gitary basowej. Perkusja, gdzie jest ileś bębnów akustycznych. Weź to przenieś. Oczywiście, że się tak robi, nie raz i nie dwa na dużych imprezach. Ale jeżeli można to coraz częściej naprawdę zastąpić małym urządzeniem, które się zmieści do plecaka, albo w pokrowcu razem z gitarą, i to w ostatecznym rozrachunku i tak to jest cyfrowy instrument, więc jaki problem wyjść z tego cyfrowo, wejść do miksera również cyfrowo i przynajmniej tutaj nie tracić. Więc no, tej cyfry jest coraz więcej. Jeżeli pracujemy z komputerem, a my przecież pracujemy z komputerem i tak naprawdę, no co?
1: To prawda.
0: Ty mówisz do mikrofonu, no i tak naprawdę no co, wchodzi to do miksera i już na mikserze mogłoby to zostać zamienione w cyfrę i do komputera iść wyłącznie cyfrą.
1: Oczywiście, że tak. Tak. To jest prawda. Natomiast tu mamy jeszcze taki komentarz naszego słuchacza Bobiego, Witam, jak was słucham, co oferuje mikser analogowy i cyfrowy, to mogę tylko potwierdzić moje zdanie z poniedziałkowej audycji, że jeśli ktoś lubi mapować czy programować, to dla niego zakup urządzenia cyfrowego jest dopiero początkiem możliwości, a zakup analogowego jest zakończeniem możliwości w momencie dokonania zakupu, ponieważ w cyfrowym można pozmieniać wszystko po zakupie, a w analogowym wszystko, co chce się mieć, to trzeba wybrać przed zakupem. Pozdrawiam. To też jest prawda, bo oczywiście jeszcze warto pamiętać o tym, że taki mikser cyfrowy ma swoje jakieś tam, albo może mieć swoje jakieś oprogramowanie, które może być przecież jeszcze zawsze aktualizowane. O nowe funkcje.
0: To prawda. Znaczy, ja naprawdę jestem ciekaw, czy ideę Ableton Move'a przejmą jakieś inne firmy lub urządzenia. To znaczy, ja o tym wspominałem,

0: I tymi 8 parametrami można się bawić. Reszta już jest zablokowana i per brzmienie jakby, więc no części rzeczy zrobić się nie da. Tam można jakieś efekty wstawiać, coś tam. Natomiast po pierwsze, tam jest otwarte oprogramowanie. Po drugie, to jest tak naprawdę Raspberry Pi wstawiony w obudowę, która ma oczywiście jakieś pady, pokrętła, przyciski, coś tam. W związku z tym, że to jest otwarte oprogramowanie, no to ludzie zaczęli tworzyć pod to różne swoje dodatki. No i teraz jest taki największy chyba dodatek, który nazywa się Szwung. Znaczy dodatek. To jest na tyle duża nakładka, że ona ma swoje własne wtyczki. System wtyczek, dodatków. I ona tak naprawdę pozwala zamienić tego Ableton Move'a w procesor wokalny, w looper, w trochę prostą, ale no taki DJ-ski odtwarzacz, w efekt gitarowy, w coś tam jeszcze. Jest dodanych kilkadziesiąt nowych syntezatorów, a co chwilę są dodawane nowe i to przez różnych użytkowników do tego Szwunga. Tego jest bardzo dużo, bo tam jest Raspberry i po prostu no to, co tam się zmieści, co to łyknie tam ten Linux, no bo to nadal jest Linux w środku, no to się tworzy, to prawie jak no co, no wtyczki jakieś tam, powiedzmy VST. Ja naprawdę jestem ciekaw, no bo jaki byłby to problem stworzenie też czegoś na czy jakimś Raspberry, czy może innym jakimś komputerze, no bo tu powiedzmy w tym urządzeniu mamy chyba no ze 20-30 milisekund opóźnienia. W mikserze miło by było, gdyby to opóźnienie było praktycznie zerowe. Na przykład u mnie w Behringerze to opóźnienie jest z reguły tam 0,7 milisekundy. I ktoś by mógł powiedzieć, no ale to zawsze opóźnienie, analog ma 0. No tak, tylko że dźwięk ma swoją określoną prędkość, tam około 330 metrów na sekundę, co sprawia, że jeżeli siedzę metr od głośnika, to ja mam 3 milisekundy opóźnienia po prostu wynikające z prędkości dźwięku, który do mnie dochodzi z głośnika. Mam 1 milisekundę, kiedy jestem 30 centymetrów od głośnika. Słuchawki, no też nie są tuż przy błonie bębenkowej, jak ktoś się mocno uprze, zwłaszcza te zamknięte, to jest 5 centymetrów. Więc znowu, to jest jakaś tam 1/10 milisekundy, ale jest, nie? W sensie, to nie ma tak, że mamy dokładne zero opóźnienia. Te 0,7 milisekundy, no to jest tak samo, jakbyśmy siedzieli 20 centymetrów od głośnika, 25 może. Więc czy to jest takie zauważalne opóźnienie? Chyba nie. No i właśnie, ciekawe, gdyby powstało takie urządzenie, które ma właśnie ileś wejść, ileś wyjść, tam jakieś efekty wbudowane, plus możliwość tworzenia jakichś efektów, czy no właśnie, nie wiem czego jeszcze, przez użytkowników. Taki mikser otwarty. No to być może się stanie.
1: To prawda. To... Jakieś na przykład procesory mikrofonowe chociażby, takie projekty oparte o oprogramowanie twórców Stereo Tool'a wykorzystują na przykład te komputerki Raspberry Pi, plus jeszcze tam odpowiednie interfejsy audio. To taka ciekawostka. To już też w ten sposób wygląda, że można sobie kupić Raspberry Pi, tam oni rekomendują konkretne urządzenie na wejście, żeby sobie to podłączyć. No i można sobie po prostu z takiego Raspberry Pi'a stworzyć procesor mikrofonowy, który w wersji takiej pudełkowej, no to kosztuje tak standardowo kilka ładnych tysięcy złotych. Bo te procesory mikrofonowe, te cyfrowe, typu tam Vorsis albo inne, mówię tu o takich typowo radiowych, no to one też nie są tanie. Zwłaszcza jak potrzebujemy na przykład kilku.
0: No, radiowych akurat nie znam, natomiast no faktycznie, tylko w studiu to się raczej mówi o tym, że płaci się raczej za faktycznie jakość przez

0: wzmacniaczy, tą elektronikę, odporną, no i tak dalej, tam jakiś charakter tam, no i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, w każdym razie, że no... bo to w przypadku radia nie jest aż tak bardzo istotne. Może tam sobie to odrobinkę, podkreślam, odrobinkę czasami poszumieć i nie będzie to jakiegoś tam wielkiego problemu, natomiast ważne, żeby to spełniało swoje możliwości i funkcje. No, temat jest na pewno ciekawy, temat jest rzeczywiście taki, z którym ja się cały czas gdzieś tam też mierzę i zastanawiam i podejrzewam, że skończy się na zakupie takiego miksera cyfrowego, no bo prędzej czy później ten mój wyzionie ducha, co już zresztą czasem słychać, że tam trzeszczy, że coś zaczyna nie stykać. Można to jeszcze oczywiście będzie jakoś tam ratować, ale koniec końców to będzie tak, że po prostu trzeba będzie to czymś zastąpić. Na całe szczęście, nawet gdybym się właśnie zdecydował tak na to, co ty, Tomku, masz u siebie w arsenale, to już temat jest sprawdzony, wiadomo, że to działa, wiadomo, że jest to dla nas dostępne, że ma to fajne oprogramowanie, które pozwala nam na sporo. A też i za pomocą sztucznej inteligencji można dorobić jeszcze po prostu swoje własne ustawienia, preferencje, mapowanie tych przycisków i to się pewnie też zrobić da.
0: Zdecydowanie.
1: To cóż, czy my coś tu jeszcze chcemy dodać?
0: No nie wydaje mi się, może tylko to, że no też mi się wydaje, że w twoim przypadku taki mikser cyfrowy nie byłby złą inwestycją, w sensie jakkolwiek, no te jakby problemy, które podnosisz, one jak najbardziej są realne, ale wydaje mi się, że uda się je rozwiązać i da się to wszystko zrobić. Natomiast
1: zwłaszcza dziś. Zwłaszcza dziś.
0: Tak, zwłaszcza dzisiaj. Natomiast na ludzi, którzy się zastanawiają, co tu kupić na dobry początek, nadal nie ma mikserów cyfrowych, które kosztują 200 zł.
1: No nie.
0: Analogowe owszem są.
1: Tylko tak z drugiej strony to też pytanie, czy nam w dzisiejszych czasach jeszcze aż tak bardzo te miksery są potrzebne? To znaczy do takich zastosowań domowych, zwłaszcza teraz na Windowsie, kiedy mamy coraz więcej tego oprogramowania, które jest nam w stanie rutować ten dźwięk, dzięki któremu możemy na przykład nagrywać jednocześnie i miksować sobie nasz mikrofon z naszym komputerem. Tego jeszcze jakiś czas temu nie było. I jak chcieliśmy robić taką chociażby podstawową rzecz, to mikser był w zasadzie jedynym rozwiązaniem. No, alternatywą były te tak zwane wirtualne kable. No ale to wtedy to trzeba się było liczyć z opóźnieniami. To też potrafiło działać różnie. Niekoniecznie stabilnie. Więc w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś na przykład myśli, a bo bym sobie kupił mikser, bo podłączę sobie do komputera i będę sobie mógł, nie wiem, nagrać podcast. Taka prosta rzecz. I pokazać coś, czytnik ekranu, co mi tam mówi, albo jakąś grę. To w dzisiejszych czasach to już nie jest wymóg posiadania miksera.
0: Tak, mi bardziej chodzi o na przykład taką sytuację, gdzie jest sobie ktoś, kto w domu ma, nie wiem, pianino cyfrowe i mikrofon i chciałby sobie po prostu nagrywać jakieś swoje, nie wiem, piosenki. No, po prostu gra na tym pianinie i śpiewa. Albo no tak. Gra na gitarze i śpiewa.
1: Pytanie, czy na przykład w takiej sytuacji nie wystarczyłby jakiś rejestrator?
0: No rejestrator tak, ale jeżeli powiedzmy chciałbyś zrobić, no bo załóżmy, że to jest człowiek, który nie jest techniczny, tylko jest sobie takim zwykłym kimś, kto tekst piosenki wymyśli.
1: No.
0: No, ale gdyby miał usiąść i nawet z kodeksem zaprogramować, to oj. I dla takiego człowieka taki mały mikser, który miałby właśnie tam 6 czy 8 kanałów, gdzie wpina sobie powiedzmy to pianino cyfrowe, mikrofon, ustawi sobie tak, żeby ten mikrofon było jakoś słychać na tle tego pianina, włączy sobie pogłos, bo to ładne, podłączy sobie do tego właśnie jakiś rejestrator i sobie nagra, nie wiem, własną wersję piosenki kogoś tam.
1: Tak, to oczywiście, że to takie do takiego zastosowania, ale to też myślę, że warto powiedzieć o tym, że dobrze, takich bardzo tanich cyfrowych mikserów to może nie ma, ale z drugiej strony, jak sobie tak popatrzeć na rynek naprawdę bardzo budżetowych mikserów, takich naprawdę malutkich, analogowych, to można w dzisiejszych czasach, podejrzewam, że coś poniżej stówy wytrzasnąć. To oczywiście będzie miało jakość, podejrzewam, że dość podłą.
0: Znaczy problem z tym jest taki, że no mimo wszystko te firmy typu Behringer, no to o nich można coś poczytać, tak, na jakimś forum. Natomiast jeżeli kupujesz mikser na jakimś serwisie
1: typu AliExpress albo tak, taki.
0: No to weź tu znajdź jakiekolwiek info o tym mikserze.
1: Tak, oczywiście ja się z tobą zgadzam, tylko z drugiej strony, czy ktoś, kto ma naprawdę takie niewygórowane potrzeby, to będzie o tym chciał czytać, nie? Tylko po prostu to...
0: Wiesz co, to znaczy inaczej. Może nie to, że będzie chciał czytać, ale będzie chciał być może postawić na coś pewnego. W sensie myślę, że dzisiaj no to większość osób, które, no bo tak, żeby kupić, nawet nie wiem, pianino cyfrowe, no to 1000 zł co najmniej. Żeby to pianino było jakieś, no to 2,5-3. Więc jeżeli kupujemy pianino cyfrowe, mikrofon za te 300 zł powiedzmy, no to jeżeli nie zapłacimy 80 zł, tylko 300 za mikser, to też to nas jakoś nie zaboli za bardzo.
1: To prawda, oczywiście, że tak. Natomiast ja po prostu mówię o tych takich alternatywach, że są oczywiście różnego rodzaju, jeżeli ktoś naprawdę by chciał iść bardzo budżetowo, tego kiedyś nie było. Kiedyś rzeczywiście te miksery, nawet analogowe, bardzo proste, to się zaczynało od kilku stówek. I to już trzeba było wydać, tak te minimum tam powiedzmy 300-400 zł i dostawaliśmy coś, no co było bardzo, bardzo podstawowe. W dzisiejszych czasach można to mieć nawet za kilkadziesiąt złotych.
0: Znaczy, i tak i nie, no bo znaczy w ogóle nam się zmienia perspektywa, no bo zobacz, 15 lat temu powiedzmy, no. Z jednej strony okej, nadal były miksery, te najprostsze Behringery kosztowały również 190 zł, tylko że jeżeli najniższa krajowa to było 1100 zł, to taki mikser...
1: Były, no tak, droższe.
0: Tak, to, no właśnie, to tak samo jakby teraz najtańszy kosztował 400 zł, tymczasem najniższy kosztuje, no teoretycznie te, powiedzmy tam sto kilkadziesiąt, no, a właśnie już są na jakichś AliExpressach jeszcze tańsze, więc to w ogóle u nas zmienia się też inaczej. No jest sporo takich właśnie urząd, no właśnie, na przykład taki rejestrator, który można użyć na zasadzie, dobra, podłączę tam jakiś keyboard i nagram się na jego mikrofonie i jakieś to też będzie, bo no bo właśnie, część chce sobie nagrać jakąś piosenkę i nawet wystawić na jakąś grupkę czy na YouTube'a, czy coś. No i tam rzeczywiście nieraz się przyda jakiś tam właśnie coś, co ma wbudowany jakiś pogłos, jakieś coś powiedzmy. No i na przykład wiem, że ten mikser cyfrowy za 700 zł, no on tych efektów to już tam znowu kilka ma. I też jakieś tam ustawienia tego mikrofonu ma. I znowu pytanie, czy, a może bardziej kiedy, będzie takie urządzenie, pytanie jak znowu, jak z dostępnością będzie czegoś takiego, do którego mam, na przykład powiedziane, ma jakby podstawowe scenariusze. Co podłączasz? Gitarę, podłączam wokal, czyli jak gitarę, to podłącz do tego wejścia, które się teraz świeci. Dobrze. Klawisze, podłącz do tego, który się teraz świeci. Zagraj coś na gitarze najgłośniej, jak będziesz grał. I ustawia poziomy. I tak dalej, i tak dalej.
1: No, czyli bo taki, znowu, taka konfiguracja wstępna.
0: Taka konfiguracja, która no, takim użytkownikom, którzy no, nie znają się za bardzo, no to może sobie coś tam włączyć. I teraz znowu, czy może chcesz na to dodać jakiś fajny pogłos? Mikrofon. Można pomierzyć charakterystyki, dodać tam jakieś góry czy czegoś. No bo to się da zrobić, tak? I jeżeli ktoś to dobrze zrobi, no to można stworzyć takie naprawdę proste urządzenie dla widzących, żeby nie było.
1: Które... No dla nas to jeszcze by to musiało być w odpowiedni sposób udźwiękowione.
0: Tak, i teraz znowu, to się da zrobić, tylko próg wejścia będzie dużo wyższy, no bo nawet no, usiądź przed programem, przed jakimś kodeksem i wiesz, i napisz mu to, zrób to, żeby to jakoś działało, jeszcze wiesz, zastanów się, albo to trzeba przetestować, a coś tam i on ci coś powie, ty go nie zrozumiesz.
1: Oczywiście.
0: No bo jednak jak kodeks wejdzie w swoją terminologię techniczną, no to myślę, że przeciętny Kowalski to powie...
1: Tak jest. Nie rozumiem, o co chodzi.
0: Tak. Dobrze, te wszystkie to rzeczywiście starają się to tłumaczyć, tak? Jak im się powie, że słuchaj, ja nie umiem w takiej, ty mi to tłumacz po ludzku, to coraz bardziej też umie. No, w każdym razie, no ciekawe, jak to się będzie rozwijało. Na razie no, jesteśmy w takim trochę przejściowym stanie, w którym nadal miksery cyfrowe, takie miksery, które są w sklepach w kategorii miksery, no to nadal to jest no takie większe kilkaset złotych.
1: To prawda.
0: Kiedy wyjdzie jakieś urządzenie, które będzie, nie wiem, dwa razy tańsze od najtańszego, to nie wiadomo. Co będzie oferowało, też nie wiadomo. Gdzie będą AI-e, też nie wiadomo. I w
1: jak
0: ogóle
1: będzie to wszystko dostępne dla nas, to też nie wiadomo.
0: Tak. No w ogóle dużo rzeczy nie wiadomo. Także no niestety w tej branży dźwiękowej no to najlepiej jest trzymać rękę na pulsie i przynajmniej no jakoś albo patrzeć, co się zmieniło, albo mieć kogoś, kto będzie to robił.
1: Ale coraz więcej rzeczy jest dla nas dostępnych z tej branży. Może niekoniecznie tak. W kwestiach takich typowo radiowych, chociaż też jak ktoś chce, jak ktoś ma potrzebę, to można. Ale w kwestii takiego dźwięku, realizacji, obróbki, to zdecydowanie. To jest tak. Bardzo dużo i bardzo dużo dobrego jest dla nas w tym momencie.
0: To prawda, bo rzeczywiście, bo oprócz tego, że my sobie możemy coś zrobić, no ale no właśnie, Michał, ty robisz ten swój, tą Sarę, tak? No i znowu, ty to robisz, no ile osób skorzysta, no ile będzie chciało,
1: ile
0: tak?
1: Będzie chciało.
0: Nawet jak ktoś się na tym nie zna i nie wie, to może z tego skorzystać, tak? Ja też tutaj myślę nad jakimś programem takim do sterowania tym mikserem, takim nieco prostszym, taki, żeby właśnie on trochę prowadził użytkownika za rękę i ty mu trochę wyklikujesz, co ty chcesz zrobić i on to trochę robi. Mhm. Nie to, że nie chcę go łączyć ze jajem bez przesady, bardziej właśnie chcę zrobić coś na zasadzie no takich trochę gotowych. No zobaczymy, co mi się uda zrobić w każdym razie. No coś takiego, żeby dało się z takich urządzeń jakoś tam pracować, jakoś działać.
1: No słuchajcie, temat jest, jak widać, tematem rzeką. Można o tym rozmawiać naprawdę dużo, ale myślę, że no, fakt jest taki, że ta cyfra, czy chcemy, czy nie chcemy, to jest... To nawet nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość.
0: Tak. Tak, zdecydowanie tak. I ceny w ogóle mikserów cyfrowych lecą. Znaczy, to nie jest tak, że ten, który był 10 lat temu drogi, teraz jest tani, bo ten, który był 10 lat temu drogi, to nadal jest drogi, no trochę spadł, ale wchodzą nowe. Inna rzecz, że to też się rozwija troszkę wolniej niż myślałem, bo na przykład ten mikser, który ja mam, ten Behringer XR18, dobra, ja mam akurat Midas MR18, ale jakby to jest prawie to samo. On został wprowadzony na rynek w roku 2000, bodaj 12, 13, może 14. Tylko z drugiej strony te miksery Xenix, czyli te najtańsze analogowe Behringerowe miksery, to jest wprowadzone rok 2005, 2006, 2007. I te miksery, one mają już 20 lat. I one nadal są w sprzedaży.
1: No więc właśnie.
0: Tak naprawdę. Także no zobaczymy. Niektóre firmy rzeczywiście robią jeszcze jakieś analogowe, no ale też już coraz więcej firm, które dawniej robiły głównie rzeczy analogowe, teraz no już zaczynają robić również cyfrę, także także tak to wygląda. Na razie tutaj w tych tanich mikserach cyfrowych ewidentnie panuje Behringer. Tam jeszcze chyba Suncraft próbuje coś robić, też właśnie w takich cenach typu 2-3 tysiące złotych. I nie pamiętam, czy jeszcze jakaś firma. Chyba tak. No i właśnie robią się takie urządzenia takie trochę nietypowe, czyli ludzie próbują wymyślać, a co by tu jeszcze zrobić, co mogłoby być teoretycznym mikserem, ale nie klasycznym. No bo no, cyfrowy mikser może wyglądać dowolnie, tak? I może mieć dowolną ilość przycisków, ekranów, czegoś i to w ogóle może być tak, że to za jakiś czas się bardzo też zmieni, no bo tak naprawdę też wygląd miksera analogowego, no to też był podyktowany i ergonomią, i możliwościami po prostu elektroniki, jaka była
1: tak,
0: analogowa.
1: A teraz tak naprawdę to kiedy mamy rozdzielenie, i to zresztą w przypadku tych radiowych mikserów to też tak jest przecież, że w studiu jest sobie panel do sterowania tym całym sprzętem, a urządzenie, ta cała jednostka, czy jednostki, to sobie są w serwerowni gdzieś tam.
0: Tak,
1: i
0: tak.
1: Tam to wszystko się odbywa, processing tego całego sygnału. Można sobie właśnie dzięki temu na przykład bardzo fajnie przełączać się pomiędzy tymi różnymi panelami i różnymi studiami. Na przykład kilka tych, można mieć jedno, dwa, trzy studia, w każdym jakiś tam powiedzmy panel, i to wszystko dopięte do jednego miksera, którym możemy zarządzać z dowolnego miejsca tak naprawdę.
0: To prawda. Także no, robi się ciekawie i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie główną taką zmianą od roku 2024, kiedy zakupiłem ten mikser, no to jest to, że no coraz łatwiej mogę tworzyć te nakładki, te różne nowe programy, tak? To, co dzisiaj stworzyłem, chociażby ten monitor.
1: Tak.
0: To, że ja na przykład na przełomie, aż jestem ciekaw, to, co na przełomie lat 2025 i 2026 zrobiłem wtedy kodeksem 5.1 czatem, ile mi to samo zajmie. No nie wiem, teraz, kiedy mamy no na razie 6.1 Astra, tak. 6 Astra, nawet 6.1 jeszcze nie. 6.1 to jest Sol dopiero. Te Astry jakoś tak nie chcą, no nieważne. W każdym razie myślę, że to, co wtedy musiałem trochę szukać, musiałem mu pomagać, co chwila wychodziło coś nowego, to myślę, że teraz sam zrobi, sam przetestuje. I to, co wtedy zajęło mi parę godzin takiej wymiany zdań ze sztuczną inteligencją, podejrzewam, że on to zrobił albo jednym, albo może trzema promptami.
1: Całkiem możliwe. I to też nie jest bez znaczenia dla naszej wygody i dostępności, bo jeżeli czegoś producent albo twórcy jakiegoś alternatywnego oprogramowania nie przewidzieli, no to my sobie możemy po prostu coraz łatwiej dodać. Dobrze.
0: Tak.
1: To w dylemacie i pytaniu analog czy cyfra, no jednak cyfra wygląda na to, że pewne po prostu przyzwyczajenia trzeba będzie może niekoniecznie zmienić, a po prostu sobie zaadaptować do nich technologię, bo w końcu po to ona jest, żeby nam służyła. I taki myślę, że morał z tego naszego dzisiejszego programu.
0: To prawda, znaczy no znając życie, bo to jest zawsze tak, że póki to ma jedna czy dwie osoby, to te dwie osoby, no to najwyżej same ze sobą mogą sobie porozmawiać i coś razem wymyślić.
1: Tak jak my tu
0: ale
1: teraz.
0: Kiedy to, tak, natomiast kiedy tych osób będzie 20, każda coś dorzuci, to tej 21 to będzie dużo łatwiej, więc jeżeli komuś się jeszcze nie chce, to może poczekać, aż te 20 osób coś wymyśli i przyjść na gotowe. No chyba, że chcecie brać udział w procesie tego no, udostępniania również, no to zapraszamy.
1: Zapraszamy, oczywiście. A na dziś dziękujemy za uwagę. Punkt widzenia, odcinek pierwszy, analog czy cyfra. O tym dziś sobie rozmawialiśmy. Kiedy audycja następna? Zobaczymy. Myślę, że to temat jest taki płynny i tu będziemy sobie coś jeszcze ewentualnie ustalać. A na dziś dziękuję wam bardzo serdecznie, Michał Dziwisz i Tomek Bilecki. Dzięki. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Justyna Styczkowska zaśpiewa zamiast ciebie o kryminalnej miłości.
1: Tak, ona to zdecydowanie lepiej zrobi, natomiast ja tak jeszcze tylko powiem, że jutro po godzinie 22 na antenie Radia DHT będzie Dance Macabre, na którą tę audycję serdecznie zapraszam, jeżeli jednak wolicie słuchać niż oglądać.
2: Radio DHT.
1: Na Facebooku Wojciech do nas napisał i nas przeprasza za spóźnienie, bo obiad jadł. Wojciechu, smacznego, ale pamiętaj, że kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi, bo o jardzie dwa już było i nie będzie więcej. Przynajmniej nie w dzisiejszym programie, bo może jeszcze do tego tematu przyjdzie nam powrócić. Kto wie. Natomiast teraz będzie o Polsacie.
3: I teraz przyjdzie nam powrócić do tematu, który już poruszaliśmy wiosną. I przyjdzie nam odegrać tę samą scenkę, którą wtedy odegraliśmy, ponieważ dziś o 22.10 ma premierę sezon kolejny już programu Twoja Twarz!
1: Brzmi znajomo!
3: Tak jest. No i wypadałoby zatem wam powiedzieć, chociaż już być może wiecie z jakichś tam informacji na portalach medialnych, któż wystąpi w tej edycji, a już spieszę z informacją, bo wystąpi na przykład Honorata Skarbek. To jakby ktoś zapomniał, to była taka wokalistka kilka lat temu, dalej podobno nagrywa jakąś muzykę, ale ja zbyt wiele o tym nie słyszałam. Ale miała różne takie znane piosenki, także polecam sobie poszukać, jeżeli ktoś jej nie pamięta. Mateusz Ziółko to również wokalista, znany z różnych talent show i nawet w ostatnich latach jakieś tam piosenki mu się udało nagrać, które sukces osiągnęły. Adriana Kalska to podobno aktorka, nie znam tej pani jeszcze. Rafał Szatan, tak, to mąż pani Barbary Kurdej, Szatan jest aktorem i wokalistą. Katarzyna Maciąg to również aktorka i również nie kojarzę.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że państwa szatanów jest pełno, wszędzie.
3: Tak, to prawda, ale pani Barbary chyba jeszcze więcej. Marek Molak to również aktor, ponoć ma jeszcze do tego swój zespół rockowy. Michalina Sosna, chyba... Przynajmniej jeszcze dopóki nie oglądaliśmy odcinka, to przynajmniej ja tak wstępnie kibicuję tej pani. Jest ona aktorką, ale znaną nam z serialu Lala Poland. Zdaje się, jeżeli się nie pomyliłam, to jest ta pani, która w każdym odcinku grała kolejną narzeczoną Marka Hępiaka. Także tobie to również chyba coś powinno.
1: Oczywiście, mówić, tak, że tak.
3: Bardzo czekam na jej występy.
1: Ja w ogóle bardzo czekam na występy ponowne Lala Poland, bo tak na razie o tym się nic nie mówi, ale ja mam nadzieję, że TVP2 jednak pokaże kolejny sezon programu Lala Poland, bo to jest po prostu dobre.
3: I ostatni wokalista ma pseudonim Boogie. To wam nic nie mówi. A czy mówi wam coś piosenka Ona czuje we mnie pieniądz? Tak, to jest wokalista zespołu Łobuzy.
1: No to już wiadomo kogo...
3: To tyle ode mnie o tym programie. Już wiemy kogo zobaczymy, ale jeszcze jeden powrót w zmienionej postaci. Jutro po 21 wraca Kabaret na żywo. Przy czym z reguły było tak, że każdy odcinek był prowadzony przez inny kabaret. A tutaj będzie inaczej, ponieważ cały ten sezon otrzymuje tytuł Kabaret na żywo według Para Nienormalnych. Więc jest to trochę skrzyżowanie z tym, co było kiedyś w Dwójce. Był program Para Nienormalni Tonight, ale z formą kabaretu na żywo, no bo oczywiście w każdym odcinku będą goście, będą inne kabarety, ale para nienormalni będą to prowadzić.
4: No, także jeżeli macie ochotę się rozerwać, to jak najbardziej będzie można, a teraz coś dla tych, którzy chcą pooglądać sobie różnego rodzaju popisy taneczne, bo Polsat coś takiego również zaoferuje i to już niebawem, bo na antenie Polsatu już od piątku 14 września o godzinie 20:05 pojawi się program World of Dance Polska. W show o miano najlepszego tancerza oraz 100 tysięcy dolarów powalczy niemal 60 wyłonionych w castingach profesjonalistów. W programie obejrzymy taneczne popisy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Solistów, duety i formacje ocenią specjaliści i pasjonaci tańca. Zwyciężczyni tanecznej Eurowizji i mistrzyni Polski formacji tanecznych Edyta Herbuś, wielokrotny mistrz świata w tańcach latynoamerykańskich Michał Malitowski oraz taneczny guru od hip-hopu. Przepraszam, co? Ja myślałem zawsze, że
3: hip-hop... Przecież tańczy się hip-hop.
4: Dobra, no hip-hop
3: oni
4: to
3: tam
4: mi się...
3: You Can Dance tańczyli, bo on jest You Can Dance, Rafał Rufi Kamiński z pierwszej edycji You Can Dance.
4: Tak, no to już mi wyjaśniłaś świat, dziękuję. W roli prowadzących natomiast zadebiutują aktorka Olga Kalicka i tancerz Karol Niecikowski. Koncepcję World of Dance Polska przygotowano w ubiegłym roku pod kierownictwem aktorki i piosenkarki Jennifer Lopez. Oryginalnie ten format emitowała amerykańska stacja NBC. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten program, ale jeszcze mamy kilka nowości, prawda?
3: Tak, jeszcze mamy kilka nowości. Tak, ale właściwie większość z tych powrotów Polsatu już wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu. Serial W rytmie serca, przypomnijmy, że już jest nadawany od zeszłej niedzieli, przy czym już teraz w wersji okrojonej, jednoodcinkowej, a o kolejnych nowościach, a właściwie nowości piątkowej przyjdzie nam powiedzieć za chwilę, no a teraz sobie będzie można potańczyć, ale nie będzie Jennifer Lopez, a będzie David Bowie.
4: Tak, on ma taką znaną piosenkę Let's Dance, no i proszę bardzo, teraz można tańczyć. Ja kiedyś słyszałem taki dowcip autorstwa kabaretu Kaczki z Nowej Paczki, chociaż nie wiem, kto był pierwszy z nim. Można tańczyć, panie proszą panów, panów potem poprosi policja.
5: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: David Bowie za nami, a wy cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. Pierwsza godzina nam się powoli kończy naszego dzisiejszego spotkania z wami, ale spokojnie, jeszcze mamy drugą godzinę, no i mamy sporo informacji, którymi się chcemy z wami podzielić. W dalszym ciągu pozostajemy w klimatach słonecznej stacji.
3: Tak, i będzie mowa o nowości, która będzie się pojawiała po World of Dance, a mianowicie mam na myśli program Lepiej późno niż wcale. Jest to taki program, w którym czwórka dojrzałych przyjaciół celebrytów udała się w podróż życia do Azji. A tymi przyjaciółmi są aktorzy Piotr Polk i Karol Strasburger, polski sportowiec Władysław Kozakiewicz oraz kabareciarz Krzysztof Hanke. W tak zwanej podróży życia bohaterom towarzyszył jako przewodnik Rafał Masny z internetowego kanału Abstrahuje. Celebryci w trakcie trwającej od przełomu drugiej i trzeciej dekady lipca do początku sierpnia podróży przemierzyli niemal 30 tysięcy kilometrów. No i pojawiły się takie opinie, że program ma być swego rodzaju odpowiedzią Polsatu na Azję Express. Jednak zdaniem twórców jest to program zupełnie inny, ponieważ projekt TVN, no nie oszukujmy się, to jest reality show nastawione przede wszystkim na rywalizację. Natomiast w nowym programie Polsatu nie ma w ogóle mowy o rywalizacji. Chodzi tutaj o pokonanie tej trasy, o przeżycie przygód. No i oto, że czterech dojrzałych i doświadczonych mężczyzn, którzy z tak zwaną młodością serca wyruszają w podróż życia do Azji. No i właśnie o to, aby ich obserwować, no i to po prostu wszystko się ma odbywać w przyjaznej atmosferze. Ich celem jest wspólne przeżycie całej drogi, przeżywanie przygód oraz poznawanie różnych kultur. Cały program jest oparty na relacjach między nimi, obfituje w liczne kontrapunkty wynikające ze zderzenia ich wyobrażeń, ich doświadczeń życiowych z tym, co widzą na miejscu. Projekt ten pokazuje, że z jednej strony można mieć kilkadziesiąt lat, ale z drugiej cały czas być młodym duchem i ciekawym świata. Tak mówi Grzegorz Piekarski, przedstawiciel firmy produkującej ten program. No myślę, że dla wielu osób to może być inspirujące.
4: Oczywiście, że tak. Szczególnie dla ludzi, wiesz, którzy dla ludzi, którzy są w tej tak zwanej jesieni życia i wydaje im się, że teraz to już w sumie no, emerytura i nic nas ciekawego nie czeka, bo też i zresztą no jeszcze do niedawna to myślę, że tak się mówiło o tym i to i tak nawet było takie społeczne poniekąd oczekiwanie, że gdzie tam, no gdzie, na przykład, nie wiem, dziadek, babcia, to teraz to sobie po prostu odpoczywajcie, już tam nie zajmujcie się niczym konkretnym, a nie, no teraz czasy się zmieniły i inaczej to zupełnie wszystko wygląda. Ludzie, którzy dożywają nawet już dość sędziwego wieku, chcą nadal być aktywni, chcą zwiedzać, chcą podróżować, bo na przykład w czasie swojego młodszego życia, kiedy byli zaganiani w pracy, nie mieli na to zwyczajnie czasu i to też może być taki program trochę motywujący i pokazujący, że można, że tej starości nie należy się aż tak do końca obawiać.
3: Otóż to, no a może niektórzy widzowie stwierdzą, że warto zwiedzić właśnie te miejsca, które zostaną tam pokazane i które odwiedzą bohaterowie, no bo celebryci odwiedzili egzotyczne miejsca w Japonii, Korei i Indonezji. I w pierwszym z tych państw byli w Tokio, w którym między innymi odbyli wycieczkę metrem i gościli w salonach hazardowych. A także byli w Kioto i tam złożyli wizytę w domu gejsz. Z kolei w Korei odwiedzili Seul, a w nim między innymi klinikę chirurgii plastycznej, a w Indonezji wyspę Bali, gdzie między innymi skakali z wodospadu oraz nurkowali w poszukiwaniu diabłów morskich. No naprawdę, szaleni ludzie. Telewizja Polsat zamierza ten program pokazywać w piątki około godziny 21.35, począwszy właśnie od przyszłego piątku. Program będzie liczyć 6 odcinków, natomiast co ciekawe, podczas wyprawy nagrano również wiele dodatkowego materiału, m.in. relacje zza kulis i ten właśnie materiał zostanie udostępniony widzom na platformie IPLA. I dodatkowo jeszcze, to nie jest wszystko, ponieważ specjalnie na potrzeby właśnie programu Lepiej Pójść Późno niż wcale, powstanie również nowy kanał na YouTube autorstwa Rafała Masnego, który podczas wyprawy realizował dodatkowo swój własny materiał. Przy czym YouTuber w tych swoich filmikach będzie przedstawiał podróż ze swojej perspektywy.
4: Czyli co trzy pieczenie na jednym ogniu tak naprawdę, bo i antena Polsatu, i dodatkowe materiały, i materiały VIP-li, i jeszcze kanał na YouTubie.
3: Tak, tak będzie, czyli będzie istotnie co oglądać, a teraz chyba będzie czego posłuchać, bo wam zagramy taką piosenkę, która dość przekorny ma tytuł, ale w tekście jest troszkę co innego. No tekst, tytuł, przepraszam, mówi, że jest już za późno, ale tam w tekście Stare Dobre Małżeństwo będzie nas przekonywało, że tak naprawdę nie jest za późno na wszystko i myślę, że do tego będą również nas przekonywać bohaterowie programu Lepiej Późno niż Wcale.
4: Bardzo pozytywny program to i bardzo pozytywna piosenka musi być. Proszę bardzo, gramy.
5: Radio DHT.
4: Minęła godzina 17, słuchacie Radia DHT i programu RTV. Stare Dobre Małżeństwo nam zaśpiewało, że jest już za późno, nie jest za późno. Była informacja o programie dotyczącym podróży starszych panów.
3: Zostajemy nieco, w tym
4: tak? I zostajemy w tym klimacie. O, i teraz będzie dużo o podróżach, bo zajmiemy się propozycjami na jesień, jakie zaoferuje stacja telewizyjna, która specjalizuje się w tego typu audycjach, czyli Travel Channel.
3: Otóż właśnie to obiecaliśmy wam tydzień temu, że powiemy jeszcze trochę o nowych propozycjach kanałów tematycznych, no i właśnie od Travel Channel rozpoczniemy. No i pierwszą jesienną nowością Travel Channel będzie program Świat Według, emitowany od ubiegłego poniedziałku o godzinie 21.50. Świat Według to program przedstawiający osoby, które łączy miłość do podróżowania. W każdym odcinku przedstawiona zostanie sylwetka jednego podróżnika i jego prywatne materiały zdjęciowe. Wśród bohaterów znajdą się m.in. polska doktor Dolittle, pracująca w sierocińcu dla zwierząt, a także antropolog uzależniony od adrenaliny, a także samotny wilk morski, bijący rekordy w żeglarstwie. No i na przykład w pierwszym odcinku widzowie, no już w zasadzie poznali, ale myślę, że jeszcze na jakieś powtórki liczyć można, Szymona Walkiewicza, który jest przedsiębiorcą i wspólnikiem agencji reklamowej. No i nie licząc Europy, zwiedził on około 30 krajów, więc myślę, że jest to imponujące i na pewno niejedną jeszcze taką postać będziemy mogli poznać i zobaczyć.
4: Natomiast nie jest to jedyna oferta jesienna Travel Channel. Mamy tu jeszcze kilka innych propozycji, o których wam będziemy opowiadać już teraz, bo oto z okazji jubileuszowego sezonu kultowego programu Kobieta na krańcu świata telewizja Travel Channel zaprezentuje wywiad rzekę z Martyną Wojciechowską. Podróżniczka opowie o nietypowych sytuacjach, które wydarzyły się na planie oraz wyjawi nieopisane dotąd historie i kulisy. W 10 na 10, a właściwie to, no tak, to jest opisane tak 10 kreska 10, więc myślę, że 10 na 10 widzowie zobaczą niepublikowane wcześniej materiały, poznają nowych bohaterów i dowiedzą się, co zmieniło się w życiu kobiet z krańca świata. Zatem, jeżeli śledziliście regularnie ten program, to myślę, że może być to dość ciekawy suplement. No i ciekawe, czy kolejne sezony będą się pojawiały, bo myślę, że tak, jeżeli miał ten program odpowiednią oglądalność.
3: Myślę, że tak. Zdaje się, że chyba troszkę trzeba na to poczekać. Pewna nie jestem, ale wydaje mi się, że jest w planach kolejny sezon. Natomiast jest na pewno w planach kolejna nowość Travel Channel zatytułowana Patent na podróż, która udowodni, że podróżowanie nie musi iść w parze z wielkimi pieniędzmi. W każdym odcinku podróżnik Artur Kot odwiedzi inny kraj i zdradzi widzom sprytne i niebanalne sposoby na zwiedzanie danego regionu. Prowadzący będzie spał u lokalnych mieszkańców, wkręci się na tanią wyprawę offroadową i zamieszka w sierocińcu dla słoni.
4: No myślę, że w takim sierocińcu dla słoni to miejsca na pewno jest niemało, tylko trzeba uważać, żeby coś takiego nieco większego nas nie nadepnęło. Natomiast do grona prowadzących Travel Channel dołączył artystyczno-kulinarny duet z Warszawy. Raper Wienio i kucharz Filip Głodek wybiorą się na nietypową wyprawę po europejskich miastach. Nie zabraknie porad i praktycznych wskazówek. Co i gdzie zjeść? Jak ciekawie spędzać wolny czas? Kulturyści, napisane przez COOL, tak jak cool, bo chcemy być cool i oni są kulturyści. To program pełen czystego szaleństwa, dzięki któremu dowiecie się, jak podróżować na własnych warunkach.
3: Ale to nie są jedyni celebryci, no bo chyba Wienia za takiego można uznać, skoro występował w jakiejś tam Azji Express czy innym takim programie, więc za takiego go można uznać, ale Anna Dereszowska również jest postacią znaną, no i właśnie najbardziej oryginalne hotele na świecie wyszuka dla widzów właśnie Anna Dereszowska w programie Hotele Marzeń. Odwiedzi m.in. egzotyczne wyspy w Tajlandii, butikowy hotel w Bangkoku, a także historyczną willę nad jeziorem Como, gdziekolwiek to jest, także sobie będzie można zobaczyć, co to są za hotele.
4: To właśnie będzie można się dowiedzieć, gdzie jest jezioro Como chociażby, tak
3: Como,
4: myślę.
3: Como, no właśnie.
4: No, gdzie to jest. A teraz będzie patriotycznie. Jestem z Polski, to zdanie słychać w wielu krajach na całej kuli ziemskiej. Nowy cykl Travel Channel w formie podróżniczych wideoblogów przedstawi widzom świat widziany oczami naszych rodaków mieszkających w takich krajach jak Japonia, Stany Zjednoczone, Peru, Kolumbia czy Brazylia. Redakcja Travel Channel odwiedzi m.in. polską modelkę w Tokio, autorkę przewodnika po Nowym Jorku i córkę Wiktora Zborowskiego, Hanię, mieszkającą w brazylijskiej Fortalezie. Jak żyje im się poza granicami kraju? Tego właśnie dowiemy się z tego cyklu na Travel Channel.
3: No i w ostatniej już nowości będzie można znaleźć odpowiedzi na jeszcze inne pytanie, mianowicie co robią stewardesy po wylądowaniu na drugim końcu świata, jak wygląda ich praca od kuchni, czy wykonywanie tego zawodu jest rzeczywiście spełnieniem marzeń. Bohaterowie nowej serii Muszę Lecieć zdradzą wszystkie tajniki swojej profesji. Widzowie razem z polskimi stewardesami i stewardami okrążą kulę ziemską oraz poznają ciekawostki podniebnego świata.
4: Tak, już książki o polskich stewardesach były, to teraz czas na materiały filmowe. I właśnie z tym będziecie mogli zapoznać się jesienią na Travel Channel. A my teraz sobie posłuchamy piosenki o podróży, bo jak żeby inaczej, zagra i zaśpiewa zespół Ira jeszcze z tych starych, dobrych czasów, kiedy mieli taki rockowy pazur.
5: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Chochliki techniczne dały nam się we znaki i mieliśmy małą przerwę. To taka odpowiedź na pytanie Wojtka. U was też cisza była? Tak, Wojtku, u nas też cisza była. I to jaka cisza? Przez parę minut nas po prostu nie chciało dopuścić do serwera. Ale już jesteśmy i już wszystko działa. I możemy wam przedstawiać kolejne wieści dotyczące tego, co w radiu i telewizji. A teraz konkretnie w telewizji, a jeszcze ściślej rzecz ujmując, to kilka nowości TVN Turbo. Teraz opowiem o tych właśnie kilku nowościach. Pierwsza z nich już teraz, która to nowość pojawi się zresztą dziś na antenie TVN Turbo. Kamil Jaśkowski i Krzysztof Ruszała zostali bohaterami nowej serii Absurdalni Endbryki. Zajmą się samochodami nowymi i używanymi. Będą porównywać ze sobą różne marki i modele pod względem ceny, osiągów i danych technicznych. Z przymrużeniem oka opowiedzą o samochodach, ich zaletach, wadach, a czasami też o właścicielach. I tenże program, pierwszy odcinek tego programu będzie można sobie obejrzeć dziś o godzinie 17:45. Zatem jeszcze będzie się na RTV nakładało, ale no, może jakoś, nie wiem, tu sobie radio włączycie, a gdzieś tam jednym okiem zerknięcie na TVN Turbo, jeżeli was ta tematyka interesuje. No i oto kolejny program. Tym razem program dla tych, którzy lubią produkcję z akcją, bo właśnie na tych widzów czekają polskie pościgi policyjne, a w nich szalone manewry i zawrotna prędkość. Tylko w tym programie zobaczycie mrożące krew w żyłach sytuacje i widowiskowe policyjne obławy z polskich dróg. Poznamy przebieg i finał całego pościgu, a także motywy ucieczki. Opowiedzą o tym policjanci, którzy brali udział w zdarzeniach. I z policyjnymi pościgami także będziecie mogli spotkać się dziś na antenie TVN Turbo o godzinie 18:15. Kolejna nowość w jesiennej ramówce TVN Turbo to służby ratownicze. Program z kategorii reality, w którym to w walce o ludzkie życie toczyć się będzie prawdziwy wyścig z czasem. W Polsce mamy kilka rodzajów służb, które w razie zagrożenia ruszą na ratunek z powietrza, wody i lądu. Ratownicy w Wopru patrolują akweny wodne. Do ich dyspozycji są nie tylko motorówki, ale też potężne i odporne na trudne warunki łodzie, którymi wypłyną na otwarte morze w poszukiwaniu zagubionych jachtów. Goprowcy z kolei wyjaśnią, jak wygląda procedura startu i lądowania na górskich, oblodzonych zboczach. Zdradzą także, jak za pomocą quadów transportują poszkodowanych. Pokażemy prawdziwe akcje ratowników i zagrożenia, z jakimi na co dzień mierzą się służby ratownicze. Ten program swoją premierę mieć będzie, i to ciekawostka, w niedzielę 16 września o godzinie 14:45 na antenie TVN Turbo, ale o 16:15 w TVN-ie będzie sobie można obejrzeć ten program. No widzisz, czyli jak ktoś nie ma...
3: No tak się czasem zdarza.
4: Tak.
3: Tak bywa, że te pierwsze odcinki nowych produkcji z kanałów tematycznych pokazuje główny TVN. Być może, aby zainteresować, no już po dalsze odcinki trzeba sięgnąć do tych kanałów wyspecjalizowanych.
4: A to tak trochę szkoda, bo no, nie każdy jest w zasięgu tych wyspecjalizowanych kanałów, bo TVN Turbo, no to zdaje się, no tylko dokładnie. Na satelicie i w kablu.
3: Tak, no względnie można byłoby to zrobić tak, żeby na przykład w okresie wakacji właśnie TVN główny puszczał te produkcje z kanałów specjalistycznych, które gdzieś tam teraz właśnie w nich mają swoje premiery. Czemu nie? Zawsze byłby to pomysł na wypełnienie wakacyjnej ramówki zamiast puszczania kolejnych powtórek Ukrytej Prawdy, z całym szacunkiem dla Ukrytej Prawdy, którą oglądam codziennie.
4: Wróciła Ukryta Prawda, tak, tak, zgadza się.
3: Tak.
4: Można oglądać.
3: O 18, teraz nie o 17.
4: Tak, ja mam zaległości, muszę nadrobić. Natomiast...
3: Ja
4: natomiast... Kolejna propozycja to nowy program zatytułowany Garaż Dudy, ale to nie od pana prezydenta.
3: Tak. Zobaczymy. Myślałam, że zobaczymy, czym się prezydent wozi.
4: Nie. To nie będzie program o głowie państwa, tylko inny człowiek o tym samym nazwisku, bo właśnie tytułowy bohater i jego mechanicy zrealizują kilka nietypowych motoryzacyjnych projektów. To tutaj Nissan 350 Z zamieni się w Ferrari California, a Ford Mustang w prawie wielozadaniowy F-16. Ale najciekawszym, ale najciekawszym i zdecydowanie najtrudniejszym projektem będzie zbudowanie silnika do Hoover Bike Raptora, czyli połączenia helikoptera i motocykla.
3: Boże, premierę zaplanowano
4: na październik. Będziesz oglądać? Zaintrygował cię garaż Dudy?
3: A wy? Facebook.com, kościk, Radio DHT? Nie, jak chyba widać po mojej reakcji.
4: Nie. Jakoś nie przekonało
3: cię. Zacytuję panią Alutkę z pewnego znanego serialu. Fascynujące.
4: Wśród nowości pojawi się także subiektywne zestawienie najlepszych samochodów XXI wieku. Będzie to dziennikarska podróż przez 18 lat historii motoryzacji, okraszona anegdotami, wspomnieniami i wrażeniami z jazdy dziennikarzy TVN Turbo. Na liście znajdą się najdroższe, najszybsze i najbardziej przełomowe pojazdy. Tesla Model S, Subaru Impreza STI, Maybach, Porsche 918. Nie zabraknie też aut, które odniosły rynkowy sukces na całym świecie. Mamy tu m.in. Opla Astra, Skodę Octavię czy Volkswagena Passata. TDI? Zapewne. No i to właśnie będzie można obejrzeć sobie na antenie TVN Turbo niedzielną porą. Co prawda nie powiedzieliśmy wam, kiedy wszystkie te programy będą miały swoją premierę, no ale tyle udało nam się dokopać.
3: Bo sami chcielibyśmy dowiedzieć.
4: Tyle udało nam się dokopać, przeglądając programy telewizyjne. Jeżeli coś więcej wiecie, to piszcie do nas na Facebooku, bo my o radiu i telewizji wiemy wszystko, ale też bardzo często dzięki wam
3: wiemy wszystko, sami wiemy prawie wszystko.
4: Tak. A tak dzięki jest. Wam to wszystko, bo wy jesteście bardzo spostrzegawczy niekiedy. To co, teraz zagramy piosenkę o szybkich samochodach.
3: Dokładnie, Tracy Chapman, zwana Tracy Tapchan.
4: A wiesz, że ja to kiedyś w ogóle usłyszałem po raz pierwszy w 97 roku zupełnie w innej wersji, tę piosenkę, która na naszej antenie się za moment pojawi. Tak, i ja powiem ci więcej. Zespół, w którego wykonaniu usłyszałem tę piosenkę, czyli Fast Car, po polsku tłumacząc, to się nazywał System dźwięku Czarnej Wołgi.
3: Aha. Okay.
4: No to tyle, takie wspomnienia.
3: No, posłuchajmy.
4: Tak, takimi wspomnieniami się chciałem podzielić. To były czasy, kiedy królowały eurorapy, tak zwane, więc już sobie możecie wyobrazić, co to było. A teraz oryginał, Tracy.
6: Radio DHT.
4: O szybkich samochodach pośpiewała Tracy, a teraz w dalszym ciągu pozostajemy w kręgach telewizyjnych, ale tym razem takich jedzeniowych. Przepraszam.
3: Ale nie je się na antenie, halo.
4: Od
3: ja
4: kiedy?
3: Nic nie wiem, ale to pewnie dlatego, no zawsze, ale to właśnie pewnie dlatego nic nie wiem, że muszę wam teraz opowiedzieć. A
4: to ty jedz, a ja będę konsumował. Znaczy to ty czytaj, a ja będę konsumował, tak.
3: Takiemu to dobrze się urządził. Będę mówiła o nowościach kanału Food Network. Zobaczymy, wiesz, czy będziesz miał taki apetyt, jak ci opowiem o tych nowościach różnych.
4: No tam jestem mało brzydliwy.
3: Na przykład.
4: No?
3: No bo pierwszą nowością Food Network jest kuchnia dla odważnych. Jesteś odważny? Dobrze, zobaczymy.
4: No.
3: W tym programie technolog żywności i zootechnik Walenty Kania będzie przyrządzać posiłki m.in. z byczych jąder, jedwabników, mózgów wieprzowych czy muchomorów. Chętny?
4: Z tym muchomorem to bym może nie ryzykował, bo jak za dużo go doda, to będzie problem, ale tak poza tym ty ostatnio przecież piłaś piwo z dodatkiem byczych jąder, więc co?
3: Tak było, no. Naprawdę, ale nie było tam czuć ze specjalnie czegoś ciekawego, ale twórca tego piwa mówił o tym, że zrobił je dlatego, że sam lubi kanapki z byczymi jądrami. Jak smakują, nie wiem. Natomiast teraz mowa jest o prowadzącym ten właśnie program Kuchnia dla Odważnych i podobno on sprzedaje swoje dania na różnych festiwalach i one się cieszą sporą popularnością. No i oczywiście ma również sporą wiedzę na temat kuchni. No i premierę tego programu zaplanowano dopiero na październik, więc trzeba jeszcze poczekać. Natomiast kolejną nową propozycją Food Network jest premierowy cykl Roberta Makłowicza pod tytułem Makłowicz w Polsce. W tym programie znany kucharz będzie podróżować po Polsce i prezentować widzom lokalne dania. No Makłowicz był w podróży, czyli podróżował po świecie, teraz jak widać patriotycznie będzie, kiedy premiera jeszcze nie wiemy. Do grona prowadzących Food Network dołączył również znany, podobno ja nie znam, kucharz Tomasz Jakubiak, który na antenie tej stacji jesienią poprowadzi sztukę mięsa. W swoim programie przedstawi on widzom proste przepisy na najlepsze potrawy mięsne. W każdym odcinku Jakubiak przyrządzi dwa autorskie dania i zaprezentuje inny rodzaj mięsa. Wołowinę, wieprzowinę, drób, dziczyznę lub ryby.
4: No tak, bo będzie teraz wszyscy są wege, to taka alternatywa.
3: Tak, to się przyda, no. Dokładnie. A oprócz tego, że będzie gotował, to jeszcze będzie podróżował po Polsce i odwiedzał lokalnych hodowców produkujących mięso najlepszej jakości. Program ten ma być w założeniu powrotem do korzeni kuchni staropolskiej, ale ma ukazać także nowoczesne patenty na przygotowywanie potraw mięsnych. No i wiemy już tyle, że pierwszy odcinek tego programu będzie można obejrzeć już jutro o 10:45. I nowość ostatnia, która wzbogaci ofertę kanału, będzie to program Patenciary, prowadzony przez Darię Ładochę i jego gospodyni. Będzie wraz z swoimi córkami przygotowywać oczywiście interesujące dania i zdradzi widzom przepisy na właśnie takie proste potrawy, które dobrze smakują, ale również ładnie wyglądają. Jest to program dla tych, którzy lubią proste przepisy i kulinarne patenty. Prowadząca Daria Ładocha pokaże widzom, jak w bardzo prosty sposób można przyrządzić niesamowicie pyszne dania, które zachwycą nawet prawdziwych smakoszy. No i podobno, gdyby nie inne bohaterki tego programu, czyli córki pani Ładochy, to ten program by nie był tak uroczy. Ale żeby się o tym przekonać, musimy poczekać do listopada, czyli do premiery tego programu. Natomiast na antenie nie zabraknie oczywiście sprawdzonych formatów. Będą kolejne odcinki Sexy Kuchni Magdy Gester oraz Dziewczyn z Wypiekami. I tutaj takie ciekawostki. Otóż Agata Stankiewicz i Małgorzata Nagat, czyli prowadzące ten właśnie program o słodkościach, stworzą m.in. tort dla Martyny Wojciechowskiej z okazji 10-lecia programu Kobieta na krańcu świata oraz specjalny wypiek dla Izabeli Janachowskiej, który będzie dokładnym odwzorowaniem jej sukni ślubnej. No wow!
4: Wypiek w kształcie sukni? To brzmi interesująco.
3: Jak to musi wyglądać? Któż by takiego nie chciał, ale ile to kalorii? Ile potem by trzeba było te kalorie spalać? Ale my wam teraz zagramy piosenkę, która nie będzie się odnosiła do słodkości. O nie, nie, my tak z ukłonem do pana prowadzącego program Sztuka Mięsa. Zespół się nazywa Latające Pięści. Utwór się nazywa Meet Me at the Love Parade. Ale to jest takie meet, nie pisane jak słówko spotkać się, tylko właśnie jak słówko mięso. A myślę, że tekst tutaj powie sam za siebie, więc już myślę, że nie warto niczego komentować, tylko posłuchajcie.
6: Radio DHT.
4: Bardzo, muszę przyznać, interesująca piosenka, zwłaszcza w warstwie tekstowej.
3: Tak,
4: podoba mi się, a i muzycznie też niczego jej nie brakuje. Połączenie muzyki
3: też
4: tanecznej
3: tak
4: z muzyką rockową, a i nawet jakieś takie akcenty metalowe, bo ten growl to taki tak zwany peak squeal tam się momentami pojawiał.
3: No, proszę, jak się znasz, to ja chciałam bardzo podziękować Agacie, nie wiem, czy nas słucha, ale jest szansa, że tak, która kilka lat temu mi ten utwór pokazała i zdaje się, że Agata ze swoimi znajomymi bawiła się przy tym utworze na imprezach, na przykład z okazji 18 urodzin właśnie tychże znajomych, także no, fajnie mieli, przyznasz.
4: Meet Me at the Love Parade zobowiązuje do czegoś, tak?
3: No tak.
4: Dokładnie, a teraz przechodzimy do kwestii radiowych. Zaglądamy do ramówki radiowej jedynki, bo oto właśnie ta stacja wprowadziła do ramówki nową audycję. Audycja nazywa się Piąta Pora Roku i jest nadawana od poniedziałku do czwartku między 13 a 14. Jak informuje wicedyrektor radiowej jedynki Robert Tekieli, nową audycję prowadzić będą dziennikarze 4 pór roku. Nie wskazał tu jednak konkretnych nazwisk. Audycja już jest emitowana, więc dlatego już można coś o niej powiedzieć. W poniedziałek gospodarzem pierwszego wydania była Małgorzata Raducha, natomiast we wtorek poprowadziła ten program Sława Bieńczycka. W związku z pojawieniem się piątej pory roku, czyli tej nowej audycji na antenie radiowej Jedynki, z 2 do 1 godziny skrócona została od poniedziałku do czwartku muzyczna Jedynka i teraz pojawia się od 14 do 15. Natomiast gospodarzami nadawanego od godziny 9 do 12 pasma 4 pory roku mają być głównie Monika Tarka i Robert Kilen, którzy zaczęli prowadzić ten program pod hasłem Lato z Radiem w letniej ramówce. Natomiast raz w tygodniu gospodarzem programu będzie Roman Czejarek. Ja już widzę, jak na przykład nasz słuchacz Krzysztof się z tego powodu cieszy.
3: Powiedz coś, bo czuję, że tak. Fani Jedynki się nie cieszą, że ta piąta pora roku to właśnie ma być tak dla osłodę dla tych, którzy niekoniecznie przepadają za

0: jakie były proporcje tych głosów krytycznych do pochlebnych. Różnie to wyglądać mogło, więc no, pytanie, jak bardzo liczyli się rzeczywiście z głosami wszystkich słuchaczy i wszelkimi sygnałami, które tam się pojawiały. Natomiast to nie wszystko. Jeżeli chodzi o zmiany ramówkowe w jedynce radiowej, bo z anteny tejże stacji spadły audycje Labirynt historii Jacka Reginisa Królikiewicza i Damska torebka, którą prowadziły Marta Januszewska, Mira Jankowska, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Agata Puścikowska. Natomiast pasmo Twarzą w Twarz wróciło na późniejszą porę po godzinie 23. A to pasmo było nadawane wcześniej od września 2017 roku, było nadawane po godzinie 20. Takie zmiany w radiowej jedynce przynajmniej na razie mamy i o takich zmianach wiemy, ale być może to nie będą wszystkie zmiany, może jeszcze coś tam jedynka w późniejszym czasie ujawni. Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Czas na jakiś muzyczny suplement do tego.
1: Otóż to, tak się odniesiemy do tej piątej pory roku, no ale chyba my do tej pory znaliśmy tylko cztery i cztery znał również zespół Czerwone Gitary i o czterech porach roku zaśpiewał, dlatego teraz tej piosenki posłuchamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Czerwone gitary zagrały, zaśpiewały, a teraz ja nie będę grał ani śpiewał, ale wam opowiem.
1: Co dobrze.
0: Jak się ucieszyłam.
1: Na
0: ty najbardziej.
1: Tak, ja najbardziej.
0: No i tak, na czym nie miałbym za bardzo
1: bo
0: na czym
1: nie
0: zagrać.
1: Wiedzą, z czym się to wiąże.
0: No ja już tu kiedyś śpiewałem, to już wiedzą, to już wiedzą. Był taki odcinek, że zaprezentowałem swój popis wokalny. To przejdę do mówienia, o radiowej trójce, bo tu także mamy kilka nowości. Pierwsza z nich to nowa audycja realizowana z udziałem słuchaczy. Audycja nazywa się Wszystko, co najważniejsze. I ten program pojawiać będzie się w niedzielę po godzinie 14. Prowadzącym audycję będzie Dariusz Bugalski. Ale to nie jedyna nowa audycja na antenie radiowej trójki, bo to lider zespołu Róże Europy, Piotr Klatt, będzie miał autorską audycję zatytułowaną, jakżeby inaczej, Radio Młodych Bandytów. To taka piosenka zespołu Róże Europy. Radio Młodych Bandytów to taka audycja, którą ja swego czasu też miałem przyjemność współprowadzić, ale w zupełnie innych radiach, a nie w trójce, zdecydowanie nie w trójce. A autorska audycja Piotra Klatta pojawiać się będzie o godzinie 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jest to powrót Piotra Klatta do programu Trzeciego Polskiego Radia po kilkuletniej przerwie. Natomiast po zdecydowanie dłuższej przerwie, bo po blisko 40 latach powracają na antenę trójki felietony Krzysztofa Jaroszyńskiego. To jest satyryk, więc będzie śmiesznie. Ponadto audycja Ryszarda Jaźwińskiego trójkowo-filmowo przeniesiona zostanie z niedzieli na sobotę. Audycja emitowana będzie o godzinie 16. No i tyle, jeżeli chodzi o jakieś zmiany w ramówce trójki. Nie widziałem na Facebooku.
1: Nie tak dużo.
0: No,
1: Trójkofani mówią, że odwilż.
0: Właśnie albo mi się nie wyświetliło, albo co. Coś, ale nie widziałem żadnych nowych postów, jakichś takich interwencyjnych.
1: No bo nie było, bo mówią właśnie, że odwilż, że na razie się nic takiego nie dzieje, że zima przynosi odwilż.
0: Okej, no to dobrze. To my teraz zagramy piosenkę. Sam tę piosenkę proponowałem, ale ja wsłuchałem się w jej tekst i muszę przyznać, że kompletnie nie wiem, o co w niej chodzi. Będzie teraz piosenka zespołu Róże Europy zatytułowana Bananowe Drzewa. Taka lekka, łatwa i przyjemna piosenka z tekstem naprawdę dość dziwnym. Posłuchajcie, no i ocencie sami, a jeżeli macie jakiś pomysł na interpretację tego tekstu, to nasz Facebook się poleca. facebook.com/radio_dht
2: Radio DHT.
0: Z jednym w wykonaniu pana Piotra Klata muszę się zgodzić. Im mniej kombinuję, tym lepiej czuję się. Jeżeli ludzie mniej kombinują, to chyba jednak mają spokojniejszy sen. Takie przynajmniej mam wrażenie. Róże Europy, tak, Róże Europy za nami. A teraz co? Teraz komercyjni nadawcy.
1: Teraz przechodzimy do stacji komercyjnych i zobaczymy, co tam wykombinowano. Bo jak już mówiliśmy tydzień temu, chyba nie wykombinowano zbyt wiele.

0: nowego, jeżeli chodzi o ramówki, no ale coś tam nowego się pojawiło i zaczniemy od Radia Z. Bo otóż jedną ze zmian obserwujemy w wieczorze Radia Z, który będzie się składał poniekąd z dwóch części. Bo od 18 do 21 program poprowadzi Marcin Łukasik, zaś od 21 do 23 na antenie pojawiać się będzie Justyna Dżbik i Kamil Nosel. No i ten ich program ma w formule przypominać Halo Z, czyli przypomnijmy program, który już był obecny kilka lat temu, prowadziła go również pani Justyna Dżbik i tam chodziło o rozmowę ze słuchaczami na jakiś wiodący temat. I myślę, że to była dobra formuła, chyba troszkę zaczerpnięta z Muzo FM. I to chyba dobrze, że właśnie taki program wieczorem się pojawi, gdzie sobie można podyskutować.
1: Tak, zadzwonić no i wyrazić swoje zdanie.
0: Tak, w takiej formie wieczór z Radiem Z będzie się pojawiał od poniedziałku do czwartku, a w piątek po 18 Marcin Wojciechowski poprowadzi listę przebojów, zaś po 20 zaprosi słuchaczy na wieczór z Radiem Z. Z kolei w sobotę i niedzielę, tak jak już mówiliśmy tydzień temu, po południu po 15 będzie można usłyszeć Ewelinę Pacynę, zaś godzinę później niż do tej pory, bo o 19 na antenie zagości ZZ w Radiu Z. Z kolei po 21 pojawi się znany już słuchaczom program Marcina Wojciechowskiego Z na punkcie muzyki. No istotnie program znany już był kilka lat temu. W zeszłym roku pan Marcin prowadził program pod hasłem właśnie Wieczór z Radiem Z, ale to już podobno nie było to samo, więc może to i dobrze, że Z na punkcie muzyki wróci, no co prawda raz w tygodniu, ale może w formie bliższej temu, co mieliśmy okazję usłyszeć kilka lat temu. Zaś przechodząc do niedzieli, po 19 Szymon Majewski będzie zapraszał na Warto Rozbawiać, tak jak to już było, a po 21 Krzysztof Sendecki i Marcin Powideł poprowadzą sportowy finał tygodnia.
1: Ale to nie jedyne nowości na antenie Radia Z i nie jedyne zmiany, bo wybory samorządowe coraz bliżej, no i trzeba jakoś również do tego się odnieść. I oto już od dziś weekendowy gość Radia Z jest realizowany wspólnie z Onetem, a rozmowa odbywa się z kandydatami właśnie do wyborów samorządowych wybranych małych i średnich miast. Dziennikarze Radia Z i Onetu odwiedzają miasta, które pokazują, że wybory samorządowe to nie tylko walka głównych partii politycznych, ale realne decyzje, lokalni działacze i sprawy, które rozgrywają się obok miejsca zamieszkania. Każdej rozmowie towarzyszą relacje reporterskie i rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi aktywistami, tak żeby pokazać odbiorcom szerokie spektrum lokalnych spraw. Pierwszym z odwiedzanych miast był Radom, a kolejne miasta to Kalisz, Elbląg i Nowy Sącz. Gościa Radia Z realizowanego wspólnie z Onetem prowadzą w parach dziennikarze Radia Z Joanna Komolka i Łukasz Konarski oraz dziennikarze Onetu Kamil Dziubka i Jonasz Jasnorzewski. Weekendowy gość Radia Z nadawany jest w soboty i niedzielę o godzinie 8:02. To krótkie wiadomości muszą być wtedy.
0: Krótkie te wiadomości.
1: Tak, tak. A rozmowy w wersji wideo można sobie oglądać na stronach Radia Z oraz Onetu.
0: No i teraz przechodzimy do konkurencji, do stacji RMF FM i jak tak patrzę na nasz zegarek, to kurczy nam się ten czas i nie wiem, czy zdążyłem powiedzieć jeszcze o RMF Classic.
1: Myślę, że jeszcze, tak, jeszcze myślę, że zdążymy. Myślę, że jeszcze zdążymy.
0: No to w takim razie rozpoczynamy od stacji głównej, czyli od RMF-u. Już mówiliśmy tydzień temu, że tych nowości zbyt wiele nie ma, ale czas też pewne rzeczy sprostować. Bo nowości się pojawią wieczorami, w weekendy. Otóż jedna z nich będzie czekać na słuchaczy w soboty od godziny 20. Wtedy to startuje kawałek weekendu, czyli przebojowy miks Marcina Jędrycha, a w nim pojawią się dyskotekowe hity wszechczasów i premierowe numery. Czyli będzie audycja do tańca. Zobaczymy, jak się to faktycznie sprawdzi. A z kolei w niedzielę od godziny 20 Marek Piekarczyk i Marcin Jędrych opowiadać opowiadać będą rock'n'rollową historię świata. Słuchacze dowiedzą się m.in. jak Beatlesi obalili mur berliński, jak Jimi Hendrix rozbroił amerykańską armię oraz czy odkrycie lajkry wpłynęło na karierę Johna Bon Jovi'ego. Jak mogło wpłynąć? Nie mam bladego pojęcia. Myślę, że dowiemy się tego z tego programu i pewnie wielu jeszcze innych rzeczy. No zobaczymy, jaka muzyka będzie tam gościć. Czy rockowa, tak jak przystaje na taką audycję, czy taka typowa muzyka z playlisty. Jedno jest pewne, zaprzeczamy temu, co nam się wydawało w poprzednim programie, że Marka Piekarczyka już nie będzie na antenie, będzie tylko jak widać w innej formie, nie w audycji Buntownik z Wyboru, tylko właśnie będzie opowiadał rock'n'rollową historię świata. No to my wam teraz taką rock'n'rollową piosenkę zagramy.
1: I znowu będą elektrycy. Byli tydzień temu, no i teraz też będą. Tylko z inną piosenką właśnie, jak powiedziałaś. Rock'n'roll is king.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Elektrycy pograli, pośpiewali, a nasza audycja zbliża się już powoli do szczęśliwego końca. Za moment się z wami pożegnamy, ale jeszcze zajrzyjmy do jednego RMF-u. Tym razem będzie to RMF Classic.
0: Dokładnie, bo nasza audycja już się miała zbliżyć do końca, no ale mieliśmy taką wpadkę techniczną po drodze i dlatego, żeby ze wszystkim się zmieścić, pozwolimy sobie zabawić u was troszkę dłużej i od razu nadmienimy. Krzysztofie, dziś już niestety nie starczy czasu, aby powiedzieć o nowej stacji, o twojej polskiej stacji, czyli stacji z polskimi przebojami, ale na pewno powiemy o tym za tydzień, być może już będzie wiadomo coś więcej, to znaczy może będziemy mieli jakąś możliwość, żeby tego przez internet posłuchać i jakąś opinię sobie wyrobić.
1: Na razie wiemy,
0: ale
1: że nadaje.
0: Możemy. Tak, tak, dokładnie. I że było tam wczoraj Disco Polo, a na kolejne informacje czekamy, więc może będziemy mogli jeszcze za tydzień powiedzieć więcej, także nie ma tego złego, ale na pewno możemy już powiedzieć całkiem sporo o nowej ramówce RMF Classic. Ponieważ z okazji 15 urodzin stacji słuchacze będą mogli stworzyć listę największych filmowych przebojów, które znają z anteny rozgłośni. Pierwsza setka utworów ze ścieżek filmowych zostanie zaprezentowana podczas wielkiego finału plebiscytu, który odbędzie się 27 października, czyli w dzień urodzin stacji. W ramach głosowania uczestnicy konkursu będą mogli zdobyć nagrody. Jakie? Nie wiemy, także nie wiemy, czy się opłaca. Stacja na jesień przygotowała także codzienny konkurs Muzyka w roli głównej, związany z muzyką filmową. Na antenie będzie się on pojawiał od 10 do 14. Z kolei w poniedziałkowe wieczory od godziny 18 będzie można posłuchać Festiwalu Muzyki Filmowej w RMF Classic, poświęconego sylwetkom największych kompozytorów muzyki filmowej. Natomiast w piątki od 18 nowością będzie audycja Muzyka na Oscara, w której zostaną zaprezentowane utwory nagrodzone statuetką lub nominowane do Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej. Jak widać, tej muzyki filmowej jest tu pełno. Gdzie te czasy, kiedy RMF Classic było stacją z linerem Muzyka z klasą i gdzie można było słyszeć muzykę zarówno klasyczną, jak i filmową, a tak widać, że tutaj idą w stronę tej filmowej, ewidentnie pytanie, czy z tej klasycznej coś w ogóle jeszcze zostanie.
1: To teraz może być hasło muzyka z filmu.
0: No czemu nie? Bo najlepsza muzyka filmowa, powiedzmy sobie, też brzmi tak dość banalnie. Już w wakacje wam mówiliśmy o nowym nabytku stacji RMF Classic, jakim jest Artur Andrus. Prowadził on programy w wakacyjne niedziele i możemy już wam powiedzieć, że Artur Andrus zostaje w stacji, jednak teraz będzie go można usłyszeć w soboty, a nie jak dotychczas w niedzielę. W ramach programu Niedomówienia, czyli rozmowy nieoczywiste, niezobowiązujące, przepraszam, będzie tam poruszać z kolei nieoczywiste tematy i będzie można tego słuchać w każdą sobotę od 11 do 14. Nie wiemy, jakie to są nieoczywiste tematy. Myślę, że to ciekawe.
1: Skoro są nieoczywiste, to właśnie Andrusa. Może będzie to jakoś nas zaskakiwało. Kto wie?
0: No właśnie, czemu nie? Pan Andrus myślę, że jest do tego zdolny. Ponadto w rozgłośni po wakacyjnej przerwie pojawią się także pozycje dobrze znane słuchaczom, takie jak poranne śniadanie mistrzów oczywiście oraz datownik historyczny, a także tematyczne audycje popołudniowe od 14 do 18. Będą one opowiadać o literaturze, designie i nowoczesnym stylu życia. Na antenie powróci także program podróżniczy Jasna Strona Świata, który będzie nadawany w niedzielę w godzinach 16-17.30. Tak będzie. Więcej Wam dziś nie zdążymy powiedzieć. Za tydzień już możemy zapowiedzieć, że będzie o Twojej polskiej stacji, będzie o nowym serialu Polsatu, będzie jeszcze o jednej takiej dość nietypowej nowości TVP, ale może ją sami zauważycie do tego czasu. Dziś już Wam o tym nie zdążymy powiedzieć, ale zdążymy Wam jeszcze zagrać bardzo ładną piosenkę, która się tak odniesie do programu pana Andrusa. Skoro będzie o niedomówieniach, to teraz właśnie o niedomówieniu, o romansie niedomówionym zaśpiewa Jonasz Kofta. Myślę, że bardzo piękny utwór, szczególnie jego tekst jakoś tak zawsze bardzo mi się podobał, a potem drastyczna wręcz zmiana klimatu i Polstrefa.
1: I Kazimierz
0: Pawlik. Zdążymy za tydzień.
1: Tak, i zdążymy się jeszcze pożegnać. To, co zdążymy, na pewno jeszcze
0: zdążymy.
1: Dziękujemy. Dziękujemy
0: tak
1: bardzo. Tak, to dziękujemy bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia za tydzień.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam Państwa, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji stereofoniczny mikrofon pojemnościowy marki Audio-Technica o modelu AT825. Mikrofon niniejszy wprawdzie już nie jest produkowany, ale jest jego następca o bardzo zbliżonych parametrach, o którym jeszcze powiem. W tej chwili już do Państwa do tego mikrofonu mówię, czyli od razu można powiedzieć, że przystąpiłem do prezentacji z marszu. Próbki oczywiście będą, w chwili obecnej siedzę przy biurku. Mam podłączony mikrofon do rejestratora marki Olympus o modelu LS100, gdyż rejestrator ten umożliwia zasilanie fantomowe, a ten mikrofon opcjonalnie takiego zasilania wymaga. Dlaczego mówię opcjonalnie? Dlatego mówię opcjonalnie, że jest podobna sprawa jak z mikrofonem pojemnościowym, który prezentowałem jakiś czas temu. To był Rode M3. On mógł działać albo na zasilanie fantomowe przez złącza XLR 48V i tutaj tak samo jest, albo mógł działać z baterii, z tym, że tamten mikrofon wymagał baterii 9V, ten wymaga zwykłego paluszka typu AA. Ale po kolei. Unboxingu, proszę Państwa, nie zrobię, gdyż mikrofon nie jest moją własnością. Udało mi się go pożyczyć celem zaprezentowania. Miałem możliwość widzieć, w jakim kartonie był pakowany. Karton jest taki śliski, ładny, bardzo podobny do kartonika z Rode M3. I wyposażenie też jest generalnie podobne, z tym, że w Rode M3 nie dostawaliśmy kabla. Tutaj kabel dostajemy. Przynajmniej takie informacje mam, które znalazłem gdzieś na jakiejś stronie. Czyli w zestawie oczywiście mikrofon, uchwyt do statywu, owiewka, pokrowiec. Pokrowca tutaj nie mam, więc nie wiem, jak on wygląda. Ale także kabel. Co ważne, jeśli chodzi o kabel, tutaj jest zakończony mikrofon oczywiście XLR-em męskim, ale ponieważ mikrofon jest mikrofonem stereofonicznym, jest w nim XLR 5-pinowy, czyli musimy mieć taki kabel, żeby z jednej strony było gniazdo XLR-u żeńskiego 5-pinowe, a z drugiej dwie wtyczki męskie trójpinowe. A to, że mikrofon jest na stereo, mogę zaprezentować za chwilę. Teraz mówię na wprost tego mikrofonu, bo mówi się do niego tak jak do dynamicznego, ale mogę zaraz pokazać kanały. Lewy kanał, prawy kanał, środek. Mikrofon wygląda w taki sposób, że jest oczywiście cała rękojeść taka jak w mikrofonie dynamicznym, z tym, że jest dłuższa i chudsza. To też jest generalnie przy niektórych mikrofonach pojemnościowych dość charakterystyczne. No nie mówię oczywiście o mikrofonach wielkomembranowych, które wyglądają trochę inaczej. Ale tak jak w mikrofonie dynamicznym jest gruszka okrągła, tak tutaj mamy prostokąt, który jest podkryty siatką, pod którą umieszczone są kapsułki mikrofonowe. Jeżeli ktoś widział Zooma H2, to mniej więcej wygląda jak Zoom H2 i wygląda to tak, że jest taki spłaszczony prostokąt. Ja teraz mikrofon ten umieściłem na statywie, z tym, że on może mi się trochę ruszać w uchwycie, dlatego że ja nie mogłem użyć uchwytu do statywu, który jest w pudełku z tym mikrofonem, gdyż tamtego uchwytu nie można było wychylić. Ja nie wiem, czy to ktoś tak włożył, czy był taki standardowo, musiałem użyć swojego uchwytu, a ponieważ mój uchwyt był najczęściej używany do mikrofonu dynamicznego, więc jest już dosyć rozciągnięty, więc mikrofon siedzi w nim luźno, więc może się lekko przekręcać, ale umieściłem mikrofon w taki sposób, że jeden i drugi krótszy bok jest po lewej i po prawej stronie i te krótsze boki odpowiadają za kanały. Ja teraz może wyjmę ten mikrofon ze statywu i teraz trzymam go tak, jak się trzyma mikrofon dynamiczny. Lewy i prawy bok jest krótszy, tylny i przedni bok jest dłuższy. I teraz ja spróbuję zrobić coś takiego, że będę mówił do boków tego mikrofonu. Teraz powiem, nie wiem, który tu jest lewy, który prawy bok, ale ja sobie to zrobiłem w ten sposób, że po podłączeniu mikrofonu odpowiednio na słuch sprawdziłem, który mi się połączył do lewego, a który do prawego kanału w rejestratorze. Zwłaszcza, że wtyczki są zakończone końcówką białą i czerwoną, czyli biały to jest lewy, czerwony prawy. Teraz mówię do tego mikrofonu tak, jakbym mówił do dynamicznego. Teraz będę mówił do lewego boku. Teraz mówię, proszę Państwa, do lewego boku i wyraźnie słychać mnie w lewym kanale. Teraz mówię do prawego, kanał prawy. Teraz mówię do przodu. Teraz mówię do tyłu. A teraz mówię tak, jak się mówić powinno. Mikrofon jest oczywiście kardioidalny i ja spróbuję też to zaprezentować. Teraz jestem z przodu mikrofonu. Żeby się nie odwracać, to będę operował mikrofonem, zwłaszcza, że kabel jest długi. Teraz jest mikrofon. Teraz jestem na lewo od mikrofonu. Teraz jestem na prawo od mikrofonu. A teraz jestem z tyłu mikrofonu. Umieszczam mikrofon z powrotem na statywie celem przeczytania specyfikacji. Nie znalazłem gdzieś jakoś w jednym miejscu ładnie opisanych informacji. Znalazłem w kilku. Zanim jednak przeczytam parametry, powiem jeszcze jedną kwestię. Mikrofon posiada filtr górnoprzepustowy, podobnie jak posiadał Rode M3, ale nie da się tego filtra tak łatwo włączyć, gdyż przełącznik jest zamaskowany. Jest dziura, należy tam coś włożyć i przełączyć. Ponieważ mikrofon nie jest moją własnością, nie eksperymentowałem, tak więc przeczytam parametry i przetestowałem. Pokażę Państwu to, co pokazać mogę. Teraz czytam już parametry. Odpowiedź częstotliwościowa od 30 do 20 tysięcy Hz. Filtr górnoprzepustowy 150 Hz. 6 dB łamane na oktawa. Maksymalny poziom SPL 126 dB. Zakres dynamiki 102 dB. SNR, czyli stosunek poziomu sygnału do szumu, wynosi 70 dB. Zasilanie fantomowe od 5 do 52 V. Standardowo jest oczywiście 48 i ja w tej chwili tak mam podłączone. Wymiary: długość 214 mm, szerokość części właściwej 62 mm, szerokość rękojeści 21 mm, zakończony integralnym 5-pinowym XLR-em, bo wiadomo, stereo. Kapsuły rozmieszczone w konfiguracji XY stereo. Ten mikrofon już nie jest w produkcji. Był w produkcji bardzo długo, zdaje się od schyłku lat 90. do schyłku pierwszej dekady lat 2000. Chyba nawet ten egzemplarz, z tego co wiem, pochodzi chyba z 98 roku, zdaje mi się, albo 9. Doczytałem się, że swojego czasu kosztował $549 amerykańskich. Zastosowanie miał ten mikrofon wielozadaniowe, wszechstronne, był przewidziany do celów reporterskich. Można było użyć go na przykład do rejestratora typu DAT, Digital Audio Tape, albo na przykład właśnie do takich rejestratorów jakichś, które były wyposażone w zasilane złącza XLR do mikrofonów pojemnościowych. Gdzieś się doczytałem, że był on właśnie przewidziany do celów reporterskich, ale również sprawdzał się w studio, również sprawdzał się przy rejestracji cichych nagrań, a także głośnych. Dlatego tutaj trochę Państwu zaprezentuję, trochę będzie można sobie posłuchać, jak ten mikrofon rejestruje właśnie w różnych warunkach. Ten model już nie jest produkowany, ale jest model zastępczy. O zbliżonych parametrach jest Audio-Technica BP4025. Bartosz Paweł 4025. To jest również mikrofon pojemnościowy, również mikrofon stereofoniczny, również mikrofon zasilany przez XLR i ten mikrofon kosztuje aktualnie $649 amerykańskich. Trzeba by na Ceneo sobie sprawdzić ceny tego zastępczego mikrofonu. Ja go nie posiadam, ale ponieważ to jest podobny do tego, dlatego ten Państwu prezentuję. Tutaj parametry trochę się różnią, ale producent pisze na stronie, że te mikrofony generalnie brzmią podobnie. Odpowiedź częstotliwościowa tu mamy od 20 do 17 tysięcy Hz. Filtr górnoprzepustowy 80 Hz 12 dB łamane na oktawę. Zakres dynamiki 131 dB. Maksymalny poziom SPL 145 dB. Stosunek poziomu sygnału do szumu 80 dB. Wymiary: długość 186 mm, szerokość części właściwej 47,6 mm, szerokość rękojeści 21 mm i również 5-pinowy XLR męski. Teraz, proszę Państwa, otworzę okno i wystawię mikrofon przez okno i posłuchamy, jak to brzmi.

ponieważ mikrofon ma prostokątną siatkę, to mogę właściwie go położyć na parapecie i zamknąć okno. Znaczy całkiem nie zamknąć, by kabla nie przyciąć, ale chwilę się nagra. Tam żony jeszcze na razie, jak nie powinien.

0: otworzę okno, zabiorę z powrotem mikrofon.
1: Otworzę i zamknę drzwi. Teraz mogę już wyjść.

0: Teraz, proszę Państwa, nagrywam kolejną próbkę i jak Państwo słyszą, jestem w samochodzie i tak wygląda nagranie właśnie w takim, właśnie w takim miejscu jak samochód z mikrofonu Audio-Technica AT825. Tak jak wspomniałem, mikrofon swojego czasu był, można powiedzieć, flagowym produktem firmy Audio-Technica i cieszył się wielkim powodzeniem. W chwili obecnej, tak jak już mówiłem, nie ma już tego modelu mikrofonu, jest inny, o którym wcześniej wspominałem, ale zbliżony parametrami. Tymczasem włączę na chwilę radio i pokażę, jak będzie dźwięk z radia.
1: Stały się na wielopoziomowym parkingu na terenie lotniska Kolonia Bom. Z informacji policji wynika, że podejrzewany o chorobę psychiczną 57-latek.
0: Teraz jestem tak, proszę Państwa, że po jednej stronie będzie bardziej radio, po drugiej bardziej ja.
1: Obrażenia nie zagrażające życiu.

Teraz, proszę Państwa, jestem w sali, mikrofon trzymam na wysokości klatki piersiowej, podłączony jest rejestrator Olympus LS100. Teraz będę szedł, proszę Państwa, w stronę drzwi i wyjdę na korytarz i takie podobne będą próbki w tych samych miejscach właściwie, jak były w przypadku mikrofonów od tamtych poprzednich, co prezentowałem. Jestem na korytarzu. Mikrofon ma założoną owiewkę. Tylko trochę go niechcący przekręciłem, były przez chwilę kanały nierówno.

Drzwi zamknąłem i teraz, proszę Państwa, mogę puścić wodę. Teraz powinno być tak, żeby woda była bardziej w jednym, a mój głos bardziej w drugim. Teraz włączę suszarkę. Tak mówię na wprost mikrofonu. A tak będzie, powinna być teraz suszarka w jednym bardziej, a ja głos bardziej w drugim. Idziemy do windy.

Jestem przy windzie. Teraz ustawię mikrofon tak, żeby mój dźwięk był w jednym, a w stronę drzwi windy z drugiej. Winda już jedzie. Teraz trzymam mikrofon już w pozycji właściwej.

Okej. Okay. Widzisz jeszcze...

Włączę wentylator. Dzwonek. Wyłączę wszystko. I teraz trzeba się ustawić w stronę drzwi, w którym, gdzie się otworzy. Jeszcze, żeby pokazać przestrzeń, to tak jest jeden kanał, tak drugi. I teraz już stoję na wprost drzwi, które się zaraz otworzyły.

I proszę Państwa, wyszedłem na dwór, aczkolwiek tutaj za bardzo się nic nie dzieje, więc ciężko będzie cokolwiek nagrać. Owiewka cały czas była założona. Tu już jest trochę wiatr. Ciekawe jak będzie. Nawet większy wiatr. Teraz może zdejmę owiewkę. Już zdjąłem. Akurat jest wiatr, można zobaczyć, jak jest bez owiewki. I teraz skieruję się z powrotem w stronę windy i będę wracał z powrotem do sali, z tym, że już bez owiewki. Winda odjechała, trzeba więc ją przywołać.

0: Teraz wiatr jest, stoję przy windzie, czekam, bo jeszcze nie przyjechałem. Mam nadzieję, że niedługo będzie. Winda już jest, można wracać. Przypominam, że mikrofon nie ma już na sobie owiewki, tak jak miał wcześniej. Zaraz drzwi się zamknął. Wentylator. Wyłączę wentylator. Dzwonek. Bardziej nie chcę dzwonka. I teraz trzeba ustawić się w stronę drzwi, które się zaraz otworzą.
1: Piętro trzecie.
0: O, akurat w porządku. Po drodze zajdę do łazienki.

woda, suszarka. Okej. Okay.

Jestem, proszę Państwa, na miejscu i teraz owiewkę za chwilę założę z powrotem. Posłuchamy trochę muzyki. Najpierw, znaczy to nie tylko będzie muzyka, ale będą to skompilowane nagrania testowe i dźwięki. Najpierw będzie prezentacja poszczególnych kanałów, kanał lewy, prawy oraz faza i przeciwfaza. Następnie będzie fragment takiego motywu hardrockowego, później preludium Chopina, później fragment 9 symfonii Beethovena, później utwór, który często można usłyszeć w tyflopodcaście, a później jeszcze będą dźwięki i próbki instrumentów z Yamaha PSRS-710, ale zanim to wszystko, zapoznajmy się z oryginałem.

0: Jeśli chodzi o próbki, to już to wszystko. Komu bym mógł polecić taki mikrofon? No tak, dobre pytanie, gdyż cena jest zaporowa. Sprzęt jest bardzo dobry. Jak Państwo słyszą, fajnie brzmią to nagranie. Natomiast do użycia tego potrzebny jest XLR zasilany fantomem i w dodatku podwójny. Więc tutaj warunkiem do tego jest posiadanie takiego sprzętu. Może to być tak jak w moim przypadku, jak tutaj pokazałem, na przykład Olympus LS100, który ma lewy i prawy XLR. Mogą to być na przykład rejestratory marki Zoom H4 Pro. Może to być również karta dźwiękowa z XLR-ami czy mikser. Po prostu wykorzystujemy dwa wejścia. Przekierowujemy w mikserze jedno wejście na jeden kanał, a drugie na drugi, bo być może do jakichś stacjonarnych rozwiązań mogłoby nam się coś takiego przydać, żeby mieć stereofoniczną rejestrację i w dobrej jakości. No to tutaj tak naprawdę zależy od Państwa preferencji, bo z drugiej strony też w przypadku rozważania dokupienia czegoś takiego do rejestratora, gdzie rejestratory już mają w sobie mikrofony, jakieś profesjonalne bardziej rejestratory, bo o takich tylko mówię, o profesjonalnych, dlatego że potrzebne są XLR-y, to trzeba sobie rozważyć, w jakich warunkach będziemy chcieli to wykorzystać i czy mikrofony zawarte w tych rejestratorach nam nie wystarczą. Ten mikrofon swojego czasu, pamiętam, że był wykorzystywany do rejestracji na takim rejestratorze standardu DAT, Digital Audio Tape. Tam, podobnie jak w minidisku, rejestratory nie posiadały mikrofonów, więc należało je dołączać i wtedy ten mikrofon sprawdzał się bardzo dobrze. Natomiast teraz mamy trochę inną politykę. Rejestratory są wyposażone profesjonalnie już w jakieś mikrofony, no ale jeżeli chcemy czegoś więcej, czegoś innego, no to możemy sobie właśnie opcjonalnie, tak jak ja teraz mam do Olympusa dołączony, taki mikrofon dołączyć. Nie miałem możliwości nagrać żadnych jakichś innych ciekawszych próbek, te, które mają charakter poglądowy. Mikrofon ma wprawdzie możliwość zasilania z baterii typu AA, ale musimy zdać sobie sprawę, że mamy dwa gniazda XLR i o ile są w sprzedaży takie kable w konfiguracji z jednej strony XLR żeński, a z drugiej jack mały tudzież duży tudzież stereo, nawet małe jacki na stereo są, o tyle nie widziałem kabli w konfiguracji z XLR-em stereofonicznym i jackiem. Z technicznego punktu widzenia to jest do zrobienia, ale tak jak mówię, ten egzemplarz nie jest mój i nie chcę go narażać. Teoretycznie powinno się dać i wtedy można by takiego mikrofonu bardziej wszechstronnie użyć. Co jeszcze warto podkreślić, niestety mikrofon już nie jest produkowany, a ja nie mam tego modelu, który producent sugeruje, że jest zastępczy, więc tutaj muszę tak naprawdę zaufać producentowi, a jak jest naprawdę, to nie wiem. Być może kiedyś będę miał okazję go przetestować, wtedy będę mógł się z Państwem podzielić refleksjami. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Można do nas dzwonić i można nas słuchać zresztą 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Z dzwonieniem to się pospieszyłem, bo dzwonić do nas będzie można za moment, a myślę, że warto dziś będzie do nas dzwonić i co nieco powiedzieć na temat, o którym mówić będziemy w dzisiejszej audycji, w audycji Tyflo Podcastu, bo to kolejny poniedziałek, tym razem 4 dzień czerwca, taką datę mamy w kalendarzu, na kartce, którą zdążyłem już zerwać. Tymczasem minęła 19 i rozpoczynamy audycję Tyflo Podcastu w Radiu N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast to jest audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Rozmawiamy tu o rzeczach naprawdę różnych, ale przede wszystkim z perspektywy osób, które mają mniejsze bądź też większe problemy ze wzrokiem. Ja serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Sporo tam audycji różnej maści znajdziecie na różne tematy, no ale jeszcze o sporcie to nie było. A jak nie było, to będzie. Witam moich dzisiejszych gości. Czy Ania jest już z nami? Ani chyba jeszcze nie ma z nami, bo boryka się z problemami komputerowymi. Od kobiet chciałem zacząć, więc po prostu Ani zapowiem. Ania Gałecka. Cześć Aniu. Gdzieś tam Ania jest, to się zaraz odezwie do nas pewnie. Natomiast cała reszta już jest w komplecie zwarta i gotowa. Witam Krzysztofa Lipińskiego, który zajmuje się audiodeskrypcją meczy Wisły Kraków. Witaj Krzysztofie.
1: Witam serdecznie i już też przekażę mikrofon Ani, żeby mogła się przywitać.
2: Witam wszystkich radiosłuchaczy, Anna Gałecka.
0: Witaj Aniu, witaj Krzysztofie, witam także dwóch kibiców, witam Adama Gruszkowskiego, cześć Adamie.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: I witam także Tomka Matczaka, kolejnego z kibiców. Witaj Tomku.
4: Dobry wieczór Michale i wszyscy, cześć.
0: Od razu zaznaczmy, że Adam i Tomek to nie są kibice tego samego klubu, to może na dobry początek panowie powiedzcie, komu kibicujecie, żeby nie było niejasności.
4: Legia, Legia Warszawa, Legia.
3: Wisła Kraków, Adam.
0: No, Wisła Kraków. A Adamie, a ty nie chcesz zaśpiewać?
3: No, może moje zdolności muzyczne czy wokalne raczej nie.
0: Nie, nie pozwalają ci nagrać płyty. Rozumiem, rozumiem.
3: Nie. Na pewno wojewódzki by mnie od razu wyrzucił.
0: A patrz, a Tomek miał szansę. Okej, okay, dobrze, ale w każdym razie co do waszej pasji, co do tego, że interesujecie się sportem, jesteście wiernymi kibicami, kibicujecie własnym klubom konkretnym, ale takie pierwsze pytanie, bo być może część osób, które nas dziś słuchają Tyflo Podcastu, się tak w ogóle zastanawiają, no jak, niewidomi, a oni się sportem interesują. I powiem szczerze, teraz powiem szczerze, że ja troszeczkę też poniekąd z podobnego założenia zawsze wychodziłem, bo ja o piłce nożnej, o sporcie, to wiem tylko tyle, że piłka jest okrągła, no a bramki są dwie, a na temat sędziego to już lepiej się niekiedy nie wypowiadać. Więc może powiedzcie na dobry początek, co was w ogóle, dlaczego się sportem interesujecie? Co było tego przyczyną i od czego to się zaczęło w waszym przypadku? To Adamie,
3: Adam
0: proszę
3: pierwszy.
0: Bardzo.
3: To znaczy się dlaczego się zainteresowałem sportem? Ogólnie od młodych lat lubiłem grać w piłkę, a grałem sobie to w klubie tak jako młodzieńcze lata, a teraz w ogóle ogólnie sportem to się interesuje wszystkim, a piłka to już jest praktycznie taka miłość, no.
0: A w swoim...
3: od dawna.
0: Rozumiem, ale ty jesteś osobą, która dopiero w późniejszym etapie swojego życia straciła wzrok, tak? To nie było tak,
3: dokładnie,
0: że...
3: Dokładnie, tak. Mm-hmm. Nie. No, z początku było wszystko okej. Okay.
0: A myślisz, że gdybyś nie widział od urodzenia, to też byś jakoś tam się piłką nożną interesował, czy mogłoby być z tym różnie?
3: Coś przerywa.
0: A coś przerywa. No właśnie dostaję informację, że mamy jakieś tu problemy chwilowe z internetem. No miejmy nadzieję, że to się za moment uspokoi. Natomiast tak.
3: To znaczy, myślę, że to chyba też byłoby. Jeżeli chodzi o mój charakter, to raczej też tak raczej byłoby, że interesowałbym się tym.
0: A Tomku, a w twoim przypadku jak to wyglądało? Dlaczego akurat piłka nożna, dlaczego sport?
5: Ja na Legię trafiłem jako niewidomy, wcześniej widziałem i interesowałem się tak jak wszyscy chłopcy, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, jak najbardziej. Moim faworytem zawsze była, jest i będzie Brazylia. Natomiast po niewidomemu zacząłem ten sport odbierać na Legii i co mnie tam zawiodło? Zawiódł mnie tam kolega, który mi zaproponował wejście na stadion. Ja nie byłem nigdy zapalonym wielkim kibicem, oglądałem mecze w telewizji, ale kolega zaproponował wyjście na stadion, było to coś nowego i się zgodziłem. I od tego czasu jestem stałym bywalcem. Co mnie tam przyciąga? Przede wszystkim atmosfera widowiska jest nieporównywalna z tym siedzeniem w domu. No i ta rywalizacja, jest to rywalizacja, w każdym z nas tkwi chyba jakiś taki, taka cząstka udowodnienia innemu, że się jest lepszym, w tym dobrym słowa znaczeniu. I myślę, że sport to też taka niwa, na której można w sposób fair jakby te swoje emocje przełożyć. I to chyba jest w nim piękne, że można w taki sposób odczuwać ten sport, żeby jakoś bezboleśnie, bez żadnych wielkich awantur, a jednak tak głęboko filozoficznie teraz mówię, co nie? Chyba za bardzo. W każdym razie emocje, atmosfera, to wszystko jest przyciągające.
0: Ale jak rozumiem, tak powiedziałeś bezboleśnie, no bo wiadomo, że to z różnymi kibicami to tam różnie jest. Są kibice, no i są też tacy kibice, którzy tam niekiedy dosyć agresywnie podchodzą do swojej pasji. To już się raczej kibolstwo nazywa. Tak, nie obawiacie się na przykład tego? Bo też się spotkałem z takimi opiniami, że ludzie nie chodzą na mecze, bo się po prostu trochę gdzieś tam obawiają, że mogą, no, najzwyczajniej w świecie dostać po buzi.
3: To znaczy, wiesz, po buzi można dostać na meczach. Także wiadomo. To jest to. Ale proste jest, akurat na Wiśle jesteśmy na takiej trybunie, że tam nie ma takiego jakby chamstwa, że tam się gdzieś tam przepychają, czy cośkolwiek takiego. Także jest spokojnie. Mi się wydaje, że zawsze teraz praktycznie na stadionie bardziej już ten spokój jest. Poza stadionem no jest różnie. No, także
5: Zgodzę się z Adamem w 100%. Ja mówię każdemu, kto dziwi się, dlaczego ja chodzę i pierwsza reakcja jest podobna do twojej, Michale, czyli nie idź, bo jest tam niebezpiecznie. Myślę, że są bardziej niebezpieczne miejsca niż stadiony obecnie. I tak jak Adam powiedział, na stadionie jest ok. Poza niektórymi przyśpiewkami i niecenzuralnym słownictwem, których się chyba niestety nie wypleni ze stadionu, mimo wszystko ja uważam stadion za miejsce bezpieczne. Te wszystkie inne rzeczy typu ustawki czy jakieś fanatyczne zachowania, to są raczej za stadionem niż na stadionie.
0: No zresztą tak mi się wydaje, że no, stadiony to są jednak obiekty dosyć silnie strzeżone po tych różnych dziwnych akcjach, które tam miały miejsce niejednokrotnie.
3: To nawet chyba teraz też duże chyba teraz są kary przez to, prawda? I to raczej trzymałem już jako, żeby był porządek. Wiadomo, że zawsze, nie zawsze się coś takiego da zrobić, nie? No ale to są już takie po prostu jakieś wybryki już minimalne w stopniu tam stadionowym.
0: Tak, zapytam o taką...
3: Jest okej.
0: A zapytam o taką rzecz, bo dziś będziemy także mówić na temat meczy z audiodeskrypcją, na temat zjawiska stosunkowo nowego w naszym kraju, które taki chrzest bojowy na większą skalę no prawdopodobnie przejdzie w trakcie nadchodzącego Euro. Natomiast jakie jest wasze podejście do audiodeskrypcji na meczach? Bo tak rozmawiając poza anteną okazało się, że ty Adamie i ty Tomku macie do audiodeskrypcji różne podejście.
5: To niech Adam może zacznie.
0: Okej.
3: To znaczy, jeżeli chodzi o autodeskrypcję, jeżeli ją dobrze słychać, bo wiadomo, że jak już się dowiedziałem, na stadionie jest dużo sprzętu i czasem może się to zakłócać między sobą. No ale jeżeli dobrze słychać, to ja się skupiam bardziej już na tych takich akcjach, które już są podbramkowymi akcjami. Czyli jak już wiadomo, że kibice znoszą bardziej ten głos, czyli co się dzieje już blisko pola karnego, prawda? Już troszeczkę bardziej chcą wyciągnąć ten głos tego komentatora i usłyszeć, co się dzieje. Ale ogółem to wiadomo, na trybunie są różne śpiewy, różne przyśpiewki, także się raczej z nimi współpracuje i się śpiewa, prawda? Moim zdaniem takim jest. Akurat mi tam nie przeszkadza.
0: A
3: jest coś nowego.
0: Jest coś nowego, ale daje ci jakiś większy obraz tego, co się dzieje na stadionie? Jest dla ciebie pomocna?
3: No jest. Jeżeli mówię tylko o tych akcjach takich podbramkowych, bo tak co się dzieje w środku pola, to tam praktycznie to mniej mnie tak interesuje, prawda? Jak już jest gdzieś bliżej pola karnego, to już wiadomo, kibice już bardziej gdzieś tak automatycznie od siebie już ten głos jest inny, prawda? Już jest mocniejszy.
0: Zaczyna się robić gorąco.
3: Tak, zaczyna się robić gorąco i to już słychać po kibicach i chcę usłyszeć, co się dzieje, prawda? No, ale tak ogółem jest okej.
0: A jeżeli chodzi o twoją, Tomku, opinię?
5: Myślę, że od strony czysto merytorycznej, to co powiedziałeś, Michale, czy zadałeś pytanie Adamowi, faktycznie audiodeskrypcja daje nam większe możliwości odbierania tego, co dzieje się na płycie stadionu, czyli więcej wiemy, więcej możemy skorzystać, bo wiemy, gdzie jest piłka, kto podaje, kto atakuje. Od tej strony jak najbardziej audiodeskrypcja jest ok. Natomiast mój prywatny pogląd, podkreślę to jeszcze raz, tylko i wyłącznie prywatny pogląd, jest taki, że mnie audiodeskrypcja przeszkadza. Może dlatego, że zamiast skupić się na odbiorze widowiska jako takiego, dla mnie ważniejsze jest przeżywanie emocji, o których powiedziałem na początku. I te emocje są nieco zakłócone przez samo skupianie się na komentarzu na audiodeskrypcji. Dlatego myślę sobie, że jeszcze spróbuję tej audiodeskrypcji, natomiast pierwsze z nią spotkanie było in minus, czyli cieszę się, że jest, jeżeli inni się z tego cieszą, natomiast ja póki co będę jeszcze się próbował do niej przekonać.
0: Na temat audiodeskrypcji porozmawiamy sobie za momencik z Krzysztofem Lipińskim, który to taką audiodeskrypcję wykonuje na meczach Wisły Kraków, ale Krzysztofie, teraz takie do ciebie pytanie, no chyba, że będziesz wolał, żeby ktoś inny się z nim pomęczył, ale tak sobie pomyślałem, że ta nasza dzisiejsza audycja, oprócz tego, że będzie poświęcona piłce nożnej jako takiej, to być może spowoduje, że co niektóre osoby niewidome, które nas w tym momencie słuchają, jakoś w jakiś sposób tą piłką nożną się zainteresują. I teraz, Krzysztofie, do ciebie taka prośba. Czy mógłbyś naszym słuchaczom tak pokrótce wyjaśnić, na czym właściwie ta cała piłka nożna polega? Dasz radę?
1: Witam serdecznie. No, ciężkość tak, w sumie jest to ciężkie zadanie, bo to, czym jest piłka nożna, to takie, każdy odbiera ten sport nieco inaczej. Dla jednego to są wspaniałe umiejętności piłkarzy, dla jednego jest to, co właśnie dzieje się na stadionie, to poczucie wspólnoty z tym, że jesteś pomiędzy 5, 10, 15, a nawet czasami 40 tysiącami ludzi i wszystkich łączy ten sam cel, żeby zobaczyć to zwycięstwo swojej drużyny i wydaje mi się, że właśnie piłka nożna to jest taki nie tylko tych 22 facetów, którzy biega po boisku, tylko też to taka właśnie wspólnota, to, że czujesz, że po golu dla tej swojej ukochanej drużyny ludzie, którzy się zupełnie nie znają na co dzień, padają sobie w ramiona, że się cieszą, że potem świętują także całą noc czasami na mieście. Także to myślę, że piłka nożna to jest taka wspólna wymiana emocji, a sport, który też jest ważny, jest jednak w pewnym sensie tylko dodatkiem do tego wszystkiego.
0: No ale może spróbujmy, chociaż powiedzieć co nieco na temat tego samego sportu, na temat zasad, jakie panują w piłce nożnej, no bo ja wiem, że tak jak powiedziałem na samym początku, że mamy dwie bramki, no i chodzi o to, żeby strzelić tego gola w bramkę przeciwnika. Jak na razie mówię dobrze, mam nadzieję.
1: No trudno zaprzeczyć.
0: Dobrze, to już mamy jakąś podstawę. No ale na tym boisku na przykład to są tam jakieś, nie wiem, jakieś pola, tu jakieś pole środkowe, tu jakieś karne. O co w tym tak naprawdę chodzi? Może spróbujmy to naszym słuchaczom wyjaśnić.
1: No to jest tak, że boisko prostokątne ma około 100 metrów długości, 60 szerokości. Podzielone jest na dwie równe połowy, no i jedną z nich zajmuje jedna druga.
0: Oj, i mamy chwilowo, poczekaj, bo mamy chwilowo jakiś problem w łączności. O, już się chyba wszystko uspokoiło, więc możesz kontynuować.
1: No to kontynuując, wszystkie same, więc pozwolę sobie opisać tylko jedną, bo druga to się różni tylko tym, że
0: Niestety dalej mamy jakiś techniczny problem, więc ja proponuję, abyśmy sobie posłuchali chwili muzyki i w tym czasie spróbujemy coś naprawić na naszych łączach. Nie wiem dlaczego akurat właśnie w tym momencie nam się tu zaczęło coś dziać, ale to...
3: I to Krzysztofa,
0: dokładnie. No złośliwość rzeczy martwych po prostu daje o sobie znać. 223988027 wewnętrzny 938 oraz nasz skype'owy login tyflopodcast.net. Śmiało do nas można dzwonić. Może jacyś kibice będą chcieli zabrać głos. Ja bardzo serdecznie zapraszam, a wracamy do was już za moment, jak tylko uda nam się uporać z kłopotami technicznymi. Radio To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat sportu, na temat audiodeskrypcji na meczach, no i na temat samej piłki nożnej. 223988027, wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy login skype'owy tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić, zapraszamy bardzo serdecznie. No i w międzyczasie udało nam się uporać, mam nadzieję przynajmniej, z technicznymi problemami. I teraz, Krzysztofie, do ciebie prośba ponowna, abyś opowiedział naszym słuchaczom na temat tego, jak to boisko właściwie wygląda i o co tam w tym wszystkim chodzi.
1: No to witam wszystkich ponownie, mam nadzieję, że tych problemów już nie będzie. Przerwałem w momencie, w którym była mowa,
0: ja proponuję, żebyś zaczął w ogóle, bo mało co z tego udało się odcyfrować niestety z tego całego przekazu.
1: Dobrze, więc boisko generalnie ma około 100 metrów długości, to już tam drobne różnice są dozwolone, i około 60 metrów szerokości, i podzielone jest na dwie połowy dokładnie takiej samej wielkości, dokładnie tak samo te połowy są skonstruowane. Linia środkowa to oczywiście musi się mieścić mniej więcej na tym 50 metrze, czyli w połowie boiska, i na tej linii środkowej boiska też rozpoczyna się mecz. Natomiast cała konstrukcja polega na tym, że ponieważ celem gry jest wbicie piłki, strzelenie gola, czyli trafienie piłką do bramki przeciwnika, najbliższą taką strefą tej bramki, z której najczęściej padają gole, jest pole karne, usytuowane 16 metrów od bramki właśnie. Zasadniczo celem jest dotarcie właśnie do tego pola karnego, bo stamtąd najłatwiej o zdobycie gola. Oprócz tego w tym polu karnym, mającym kształt prostokąta, jest też takie mniejsze pole bramkowe, które jest usytuowane 5 metrów od bramki. I to są takie dwie najważniejsze strefy na boisku dla drużyny atakującej, a także dla drużyny broniącej. Co jeszcze można powiedzieć? Oprócz pola karnego są też takie strefy pomiędzy polem karnym a linią końcową boiska. Jeżeli piłka opuści linię końcową boiska, gra wznawiana jest dokładnie z narożnika boiska i to się nazywa rzutem rożnym. jeżeli piłka wypadnie poza linię boczną boiska, jest wyrzucana ręcznie spoza linii bocznej i to nosi nazwę rzutu z autu.
0: A na przykład jak są te tak zwane rzuty karne, o co w tym chodzi? Bo też się o tym często słyszy.
1: Tak, oczywiście. Rzut karny ma miejsce, kiedy gracz drużyny atakującej zostanie nieprawidłowo, to znaczy niezgodnie z przepisami, powstrzymany właśnie w polu karnym, o którym mówiłem przed chwilą. Czyli to nieprawidłowe powstrzymanie może mieć związek z faulem, czyli napastnik bądź jakikolwiek zawodnik drużyny atakującej biegnie na bramkę, stara się strzelić gola, ale obrońca drużyny przeciwnej podkłada mu nogę albo nie zdąży jakoś z interwencją, zatrzyma piłkę ręką, co też jest niedozwolone. Wtedy sędzia meczu nie ma wyboru i odgwizduje rzut karny, który wygląda tak, że piłka ustawiana jest dokładnie 11 metrów od bramki przeciwnika. Wszyscy zawodnicy opuszczają pole karne, zostaje tylko bramkarz, który stoi na linii bramkowej i jeden z zawodników drużyny atakującej, który z tych 11 metrów stara się umieścić piłkę w bramce i jest to zdecydowaną przewagę w tej sytuacji ma zawodnik drużyny atakującej, bowiem bramka ma szerokość 9 metrów, wysokość też prawie 2 metrów, więc przy mocnym uderzeniu i dokładnym bramkarz, choćby nie wiadomo jak się starał, praktycznie nie ma szans na skuteczną interwencję i jak mówią statystyki, przy około 90% rzutów karnych padają bramki. Ale też bramki oczywiście mogą być zdobywane w inny sposób. Z rzutów wolnych na przykład, które odgwizdywane są wtedy, kiedy zagrania nieprzepisowe mają miejsce poza polem karnym. Wtedy jednak już sytuacji broni nie tylko bramkarz, ale też wszyscy obrońcy mogą się ustawić na przykład w murze, aby zablokować piłkę. Starają się też powstrzymać zawodników drużyny atakującej. Więc rzut karny w piłce nożnej można określić jako najlepszą sytuację do zdobycia gola, jeżeli już uda się do niej doprowadzić. Jeszcze poproszę może o jakieś pytania.
0: No właśnie, dobrze. Ja jako kompletny laik, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to myślę, że jeszcze parę będę miał takich, które wydawałyby się oczywiste. Może jeszcze spróbowałbyś opowiedzieć na temat same ustawienia samej drużyny, bo no wiadomo, jest jedenastka i dwunasty bramkarz, tak? To jest tak, zdaje się. Czy dziesiątka i jedenasty bramkarz?
1: Właśnie jest ten drugi wariant. Drużyna, no to tak jak zostało wspomniane, wychodzi na boisko 11 zawodników. Zawsze jest jeden bramkarz, czyli zawodnik, który zasadniczo stoi na linii bramkowej i jako jedyny podczas meczu może używać rąk w celu powstrzymania akcji drużyny atakującej. I tych rąk może używać w polu karnym, o którym opowiadałem. A w polu bramkowym, czyli tym takim jakby mniejszym polu karnym, mającym długość 5 metrów, bramkarz jest nietykalny i nie może być faulowany. Każde starcie z napastnikami jest wtedy oceniane na korzyść bramkarza. No i oprócz tego bramkarza, drużyna jest podzielona na 3 formacje. Obrońców, którzy przede wszystkim zajmują się, jak sama nazwa wskazuje, bronieniem dostępu do własnej bramki. W zależności od tego, jaką taktykę dobierze trener, tych obrońców jest w obecnej piłce nożnej albo 3, albo 4. Oprócz tego są pomocnicy. Pomocnicy dzieleni na skrzydłowych, czyli biegających przede wszystkim takich zawodników szybkich, umiejących minąć przeciwnika, szybko dośrodkować. Ci skrzydłowi biegają zazwyczaj blisko linii bocznej i starają się, aby gra była prowadzona na jak największej przestrzeni. I oprócz tego też w zależności od taktyki trenera nakreślonej przez trenera drużyny występuje 2 lub 3 środkowych pomocników. Jedni z takimi zadaniami właśnie bardziej defensywnymi, aby pomagać obrońcom, a drudzy z zadaniami bardziej takimi nastawionymi na atak, czyli jak najszybciej przenieść piłkę w strefę ataku, jak najlepiej dograć ją do napastnika, o którym za chwilę, aby ten miał okazję do zdobycia bramki. Oczywiście bramkę może zdobyć każdy, ale najwięcej okazji w trakcie meczu mają napastnicy. I właśnie jako ostatni są napastnicy, którzy ich przestrzeń gry jest tak usytuowana najbliżej bramki, do której mają strzelić gola. I oni czekają na podania od pomocników, czy też od obrońców, od bramkarza i zasadniczo robią wszystko, aby w trakcie meczu zdobyć bramkę, bo to jest dla nich najważniejsze i z tego są później też rozliczani przez kibiców, przez trenera, przez właścicieli klubu.
0: A jeżeli chodzi
2: jeszcze... Bo bardzo mnie irytowało na meczu z Legią ten spalony tam bez przerwy, czyś mówił, jest spalony.
0: Właśnie.
2: Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi.
0: Co to jest ten spalony?
1: Spalony to jest odwieczna kwestia, odwiecznie takie pytanie w piłce nożnej. No ale postaram się to przybliżyć, chociaż może to być trochę trudne. Pozycja spalona występuje wtedy, kiedy zawodnik, który przyjmuje piłkę w danej akcji, w momencie, kiedy inny piłkarz do niego zagrywa, był ustawiony przed linią obrony. Czyli na przykład obrońcy są ustawieni na 25 metrze od bramki, a napastnik drużyny atakującej jest metr przed nimi, ma metr bliżej do bramki. Jeżeli w momencie, kiedy ten napastnik, jeżeli w momencie, w którym pomocnik zagrywa do tego napastnika, on jest bliżej bramki niż jakikolwiek inny zawodnik drużyny broniącej, nie licząc bramkarza, wtedy właśnie sędzia odgwizduje spalonego. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, ale jest to tak dość trudna kwestia i dość złożona. Jak już ktoś wie, co to jest spalony, to można powiedzieć, że zna się na piłce nożnej.
0: No to Aniu, wiesz już, co to jest spalony?
2: Będę znała.
0: Będziesz się znała. A właśnie, to teraz,
2: jasne.
0: To teraz tak ciebie zapytam. Jakie w ogóle są twoje wrażenia? Bo ty, kiedy rozmawialiśmy przed audycją, to wspominałaś, że tak z piłką nożną to nigdy wcześniej, zanim nie zaczęłaś się tu zajmować tą kwestią u nas w ramach fundacji, to nie miałaś zbyt wiele do czynienia. A teraz się troszeczkę zmieniło.
2: Tak, no... Tak, bo po prostu zawsze moje dziecko, jak jechało na mecze drużyny, no niestety innej niż za którą ja kibicuję, to zawsze mówiłam do mojego syna, że znowu będziesz trochę jak małpa na grupie. I teraz ja go rozumiem, naprawdę. Ja poszłam pierwszy raz na mecz właśnie z Legią, Wisła Legia, który komentował Krzysiu. Powiem wam tak, dla mnie to było niesamowite wrażenie, słuchając Krzysztofa i jednocześnie śledząc to, co się dzieje na boisku, mogąc kibicować Wiśle, mogąc świetnie się bawić, bo na tym meczu doping był, mimo wszystko był super, mimo wszystko bawiliśmy się świetnie. Ja dzisiaj idę na mecz Wisły chętnie, zresztą nawet sama tutaj prowokuję kolegów, żeby szli. Staram się załatwiać wyjściówki, staram się rozmawiać z otwartym ramieniem Białej Gwiazdy, staram się robić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi niewidomych było na meczu i jest fajnie. Zachęcam wszystkich do udziału w meczach drużyn swoich, w swojej Polsce. Zachęcam wszystkich, bo to jest fajna sprawa, można się wyluzować, można się świetnie bawić, można tak, że tak powiem brzydko, podrzeć ryja czasami i jest super.
0: A to teraz pytanie do naszych dwóch kibiców, do Tomka i do Adama. A jak wyglądają kwestie z meczami wyjazdowymi? Jesteście tak wierni swojej drużynie, że za nią wszędzie jeździcie? Czy to raczej tak, kiedy w waszym miejscu zamieszkania coś tam się dzieje, no to się pojawicie, ale tak to nie?
3: To znaczy, na meczu wyjazdowym jeszcze nie byliśmy. Ponoć w tym sezonie coś ma się zmienić. Może, ale no, fajnie na pewno to by było. Jechać sobie na wyjazd gdzieś.
5: Ja w tej chwili życie rodzinne mam troszkę bardziej aktywne, bo mam syna 12-letniego.
0: A syn już też kibicuje?
5: Też mam. Oczywiście.
0: A żona też? Czy się nie przekonała?
5: Żona nie. I się nie przekona, chociaż była na dwóch meczach. Natomiast co do wyjazdów, tak, ja jeździłem, byłem nawet na Wiśle Kraków, tylko na starym stadionie, za bramką nas skoszarowano wtedy, jak zwykle, tak, bo to za bramką była trybuna gości. Byłem w bardzo wielu miejscach. O takim fajnym, mogę wam powiedzieć, zdarzeniu, to był ruch Chorzów, czyli ulica Cicha. Wchodzimy na stadion, ja z kolegą, ja mam białą laskę, kolega mnie prowadzi i ochroniarz mówi: niestety, proszę pana, ale z tą białą laską to pan nie wejdzie. Ja mówię: dlaczego? Bo to niebezpieczne jest urządzenie. Ja mówię: panie, no ale jak to? No i on mi mówi, że ja muszę to zostawić w depozycie. Ja mówię: proszę pana, to ja mam się doczołgać do tej trybuny tam, żeby dojść? I w końcu wezwaliśmy jakiegoś starszego ochroniarza, który łaskawie zezwolił mi wejść ze sprzętem rehabilitacyjnym na stadion. Ale to było takie jedno zdarzenie tak naprawdę. Natomiast wyjazd to jest adrenalina, Adam, także wiesz, to są zupełnie inne relacje.
3: Na pewno
5: ale zachęcam.
3: Zobaczymy.
0: A z jakiego powodu to jest taka duża adrenalina, Tomku? To może coś powiesz więcej naszym słuchaczom?
5: Michale, tak, to jest obcy teren. Po pierwsze, w mieście musisz się przemykać. Absolutnie nie możesz mieć szalika na szyi, jeśli gdzieś tam koło stadionu krążysz. Pamiętam takie wydarzenie z Zabrza, gdzie oczywiście miejscowi doskonale wiedzą, gdzie jest wejście, gdzie jest brama dla osób przyjezdnych, dla gości. No i tam już się przed meczem, myśmy tak krążyli dookoła, i tam już się gromadziła ekipa taka, która miała jednoznaczne zamiary, żeby przywitać, w cudzysłowie, gości. No i to jest gościnnie, tak, to jest zawsze taka, zawsze nie wiesz, co się stanie, bo to są tak naprawdę kibice, ci fanatyczni kibice, kibole, oni są nieobliczalni. No i mnie nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś próbował tam do mnie w jakiś sposób nieprzyjemny coś szmerać, natomiast zawsze istnieje takie prawdopodobieństwo. No wiesz, byłem na Widzewie. Widzew to jest taka z kolei drużyna, która z Legią bardzo się nie lubi, i tam trybuna gości, czyli nasza trybuna, jest ochrzczona jednoznacznie jako trybuna kamienna. I to nie dlatego, że jest zbudowana z kamienia, tylko dlatego,

0: Wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Jeżeli są z nami jacyś kibice aktywni, albo nawet i tacy kibice, no po prostu, którym wystarcza to, że sobie obejrzą mecz w telewizji, no to też zapraszamy, bo w końcu no sport to jest sport. Jeżeli kogoś to interesuje, to czemu by nie zadzwonić i nie podzielić się jakimiś tam swoimi wrażeniami. Swoją drogą, jeszcze tak, zanim zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, to zapytam was, Adamie, Tomku, i zresztą myślę, że to pytanie do naszych dzisiejszych wszystkich gości. Czy u was ta sympatia do piłki nożnej przekłada się też na jeszcze jakieś inne dziedziny sportowe, czy to tylko piłka nożna i nic poza tym?
1: Nie, ogółem sport, no może nie każdy, no ale tak, lekkoatletyka, siatkówka, boks. Także mnie akurat to interesuje. No piłka nożna to jest praktycznie na pierwszym miejscu, prawda, ale idę po kolei, tak.
0: Ale gdzieś uczęszczasz, Adamie, na jakieś takie widowiska, czy bardziej pozostały
1: no
0: sport to telewizja tylko?
1: Tak, telewizja oczywiście. Jeszcze co do telewizji, jeżeli by ci komentatorzy bardziej skupiali się na wynikach, na grze, a nie opowiadali o pierdołach dookoła, to było super.
2: Jeżeli chodzi o telewizję. Ale wtedy by nie była potrzebna audiodeskrypcja.
1: No właśnie, otóż to. Bo czasem opowiadają o tym, co nie trzeba.
0: A Tomku, a u ciebie? Ale...
3: Znaczy, wiesz, ja myślę jak każdy Polak, czyli skoki Adam Małysz, tak, śledziłem, Justyna Kowalczyk, ściskamy kciuki. Natomiast nie zdarzyło mi się uczestniczyć osobiście ani na hali w koszykówce czy w siatkówce, nie byłem. Czyli taka pierwsza wielka miłość to piłka nożna, Legia Warszawa, natomiast polska reprezentacja, reprezentanci Polski, jak najbardziej.
1: Dokładnie.
3: Tylko bardziej jako fotelowiec, kanapowiec.
0: Ale wiesz, ważne, że kibicujesz. Aniu, a w twoim przypadku?
2: O, czasem chodzę na siatkówkę, tym bardziej.
3: Ania odjechała.
2: Grają.
0: Właśnie, bardzo słabo cię słychać. Gdybyś mogła jeszcze raz powiedzieć.
2: Mówię, że ja czasem chodzę na siatkówkę do Olkusza, na koszykówkę, no z tego względu, że tam nasi wolontariusze grają i dość nieźle im to idzie, także czasem robię tą przyjemność sobie, no i mojej młodzieży, którą współpracuję, żeby nie, tak, tylko ale... być, nie tylko ich wykorzystywać, ale również być z nimi tam, gdzie oni też potrzebują tego wsparcia.
0: Aha. Jasne, że tak. Krzysztofie, ty zajmujesz się audiodeskrypcją, ale to wiąże się z tym, że jeszcze jakimś dodatkowo sportem się interesujesz, czy tak po prostu tylko piłka nożna?
4: Ja nawet nie zaczynałem tak od piłki nożnej, bo swoje pierwsze wspomnienia jakiekolwiek ze sportem, to pamiętam, że w 1996 roku były Igrzyska Olimpijskie i wtedy się tam oglądało reprezentantów Polski, a piłka nożna pojawiła się dopiero później, jak były dwa lata później Mistrzostwa Świata, później jakieś Mistrzostwa Europy i później już przez czytanie gazet, przede wszystkim o piłce nożnej, bo tych o tematyce sportowej jest jednak najwięcej, to się taka sympatia do tego sportu wyrobiła z czasem i no i tak już zostało, ale o ile tylko na piłkę nożną chodzę na stadion, jeszcze czasem bywam na meczach hokeju na lodzie, jeśli jestem w swoim rodzinnym mieście, to pozostałe owszem oglądam, ale też tylko w telewizji, bo za bardzo i nie ma okazji.
0: A twoim zdaniem każdy sport, podobnie jak piłka nożna, dałoby się stworzyć dla niego audiodeskrypcję? Byłoby to w jakimś sensie trudniejsze dla jakiegoś konkretnego sportu, czy raczej wszystko podobne jak z piłką nożną?
4: Myślę, że piłka nożna jest dość przyjaznym sportem dla audiodeskrypcji z racji tego, że nie jest... akcja nie dzieje się tam aż tak szybko, jednak zanim piłka poleci z jednej strony boiska na drugą, to minie jakaś ta sekunda, półtorej sekundy, a jeżeli piłka na przykład w siatkówce jest zbijana, to jest pół sekundy, jeżeli jest podany krążek po locie, to jest jeszcze szybsze. Im szybszy jest sport, tym trudniej zrobić audiodeskrypcję, bo po prostu trudniej jest nadążyć ze słowami. Jednak nawet wypowiedzenie paru słów, zebranie myśli, to są niby ułamki sekund, ale przy tak szybkich akcjach po prostu czasem tego się zrobić nie da.

0: I zresztą na temat, więc... zresztą na temat twojej pracy porozmawiamy sobie już za momencik, ale jeszcze tak, słucham, bo jeszcze chciałeś coś dodać?
1: Znaczy, nie, to w sumie to wszystko, co miałem na ten temat.
2: Ja myślę, jeśli mogę wtrącić, myślę, że siatkówkę, hokej, czyli te dyscypliny, o których powiedziałeś, w których się gra jest szybka, one są w miarę czytelne dla nas, jeżeli komentator komentuje. Wczorajszy mecz siatkówki, myślę, spokojnie by się dało oglądać.
3: Naprawdę.
2: I niepotrzebna byłaby jakaś tutaj szczegółowa audiodeskrypcja. Da się to zrobić. Natomiast rzeczywiście w piłce nożnej jest większe pole do popisu dla audiodeskryptora, a to, co powiedział Adam o naszych komentatorach telewizyjnych, to obiema ręcami się podpisuje, że to czasami opowiadają, kto ile zarabia i gdzie ostatnio piłka
3: zwłaszcza chodzi dokładnie o tenis. Po prostu, jeżeli ja nie słyszę wyniku, jaki jest wynik na po prostu na korcie, a oni opisują, kto jest na trybunach, no to po prostu rozdaje mnie.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o transmisje radiowe? Słuchacie? Bo przecież jeszcze od czasu do czasu, szczególnie w polskim radiu, pojawiają się transmisje z różnego rodzaju wydarzeń sportowych. To bardziej obrazuje wszystko, czy niekoniecznie?
2: Jest, tak.
3: Chyba najbardziej takim znanym po prostu komentatorem radiowym jest Zimoch.
2: Ale Tomek Zimoch już zniknął. Już go chyba nie ma, wiesz?
3: Jest. On transmituje.
2: Tak, cały czas?
3: Tak, cały czas. Także no, on jest naprawdę jest... Chyba nie ma lepszego niż on.
0: I taka transmisja, z takiej transmisji wszystko, z transmisji radiowej, jak rozumiem, wszystko wnioskujecie. Czy wszystko wiecie? Czy czegoś wam na przykład brakuje w takich radiowych?
3: To chyba jest taka pochodna autodeskrypcji teraz. Czy raczej autodeskrypcja jest pochodna tej transmisji radiowej. Bo już bardziej szczegółowo tam jest opisywane jako w radiu, jako przekładane wizyjnie, jakby to powiedzieć. Tego się nie widzi, ale się wie, co się dzieje dookoła tam, prawda?
4: Trzeba ale tylko na boisku. Aha.
3: Tak, dokładnie. Mi się wydaje, że właśnie to jest coś takiego, taka autodeskrypcja właśnie.
2: Ja kiedyś słyszałem rozmowę z Dariuszem Szpakowskim, znanym polskim komentatorem, który zaczynał, może mało kto o tym wie, ale zaczynał od radia i przyszedł właśnie do telewizji, gdzie miał być sprawdzony przez osobę, która miała go dopuścić do transmisji radiowej i komentarza. I jak zaczął komentować, to ten człowiek podobno z telewizji się złapał za głowę. Panie Darku, to jest telewizja, tu wszystko widać, to nie musi pan tyle rzeczy opowiadać. I faktycznie coś w tym jest. Zadałeś, Michał, pytanie, czy z transmisji radiowej wszystko wiemy. Nie, absolutnie. Transmisja radiowa to też są opowieści dziwnej treści czasami, ale na pewno wiemy więcej niż z transmisji telewizyjnej.
0: Aha. A o audiodeskrypcji konkretnie porozmawiamy sobie już za chwilę, tak? Słucham, Adamie? Jeszcze coś chciałeś dodać?
3: Nie, mówię, że czasem właśnie w telewizji, że po prostu od jednej bramki kompletnie nie ma komentarza pod drugą bramkę, także nie wiadomo, czasem piłka wpada i nie wiadomo, dla kogo to jest gol. Także też są różne takie komentarze.
0: A ja przypominam, że dzisiejszymi gośćmi Tyflo Podcastu są Ania Gałecka, Krzysztof Lipiński, Adam Gruszkowski i Tomek Matczak. Dziś rozmawiamy na temat piłki nożnej przede wszystkim i za moment porozmawiamy sobie już o meczach z audiodeskrypcją. Porozmawiamy m.in. właśnie z Krzysztofem, który zajmuje się prowadzeniem takiej audiodeskrypcji na meczach, a jeżeli jacyś kibice nas słuchają, ja się tak zastanawiam, bo telefonów na razie nie ma, więc ja się zastanawiam, czy większość słuchaczy Tyflo Podcastu to rzeczywiście tak się tą piłką nożną specjalnie nie interesuje, czy po prostu, czy na razie jeszcze nie mają za bardzo co dodać do tej naszej dzisiejszej rozmowy, ale dzwońcie, jeżeli tylko macie coś do powiedzenia. Przypominam namiary do naszego studia 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie do waszej dyspozycji, a nasz login to tyflopodcast.net. Teraz znowu odrobina muzycznego wytchnienia. Wracamy do was już za chwilę. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś Tyflo Podcast na sportowo, o piłce nożnej rozmawiamy, o tym, że no mimo tego, że nie widzimy, to także się piłką nożną interesujemy, przynajmniej część z nas zapewne. A kto wie, może ja się zacznę po tej naszej dzisiejszej audycji w końcu interesować, bo powiem szczerze, że ja, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to miałem doświadczenie, ale tylko w jednej kwestii, w realizacji transmisji sportowych związanych z piłką nożną. I w sumie nic poza tym, ale swego czasu właśnie miałem kilka takich epizodów, kiedy pracowałem przy realizacji transmisji sportowych, więc gdzieś tam się z tym żargonem piłkarskim osłuchałem, ale nic więcej. No ale teraz właśnie porozmawiamy sobie na temat audiodeskrypcji. Krzysztofie, pierwsze takie pytanie w ogóle do ciebie. Jak to się stało, że ty się tą audiodeskrypcją zająłeś? To tak było, że sobie tak pomyślałeś, ja bym chciał coś takiego robić, czy to zupełny przypadek był? Jak to było w twoim przypadku? No muszę znowu tego słowa użyć.
1: No, skoro już jesteśmy przy słowie przypadek, to myślę, że to będzie adekwatne słowo. Znaczy, pomysł, żeby nie było, to nie był mój. Nie mogę sobie przypisywać zasług. Bo całą ideę i wymyślił mój brat, który jest pilotem wycieczek zagranicznych i podczas tego, kiedy jest na tych wycieczkach jako oprowadzający, musi czasem opowiedzieć coś o jakimś zabytku i tak dalej, i tak dalej. I do tego celu on używa tam takiego mikrofonu, do którego mówi, a wycieczkowicze mają takie nadajniki, które i odbierają sygnał od brata przez słuchawkę. No i powstała idea, że a może by coś takiego na stadionie zrobić, a przynajmniej sprawdzić, czy takie coś może działać, jeżeli nadajnik będzie trochę mocniejszy. I testy na stadionie zostały zrobione i wyszło na to, że taka możliwość istnieje. I tak to się właśnie stało, tak pokrótce mówiąc, że testy przechodziliśmy bodajże we środę. W piątek już był kolejny mecz, nawet nie było czasu na jakieś większe sprawdzanie, testowanie sprzętu. Po prostu przyszliśmy, no i się okazało, że jest taka możliwość, że ludzie byli w miarę zadowoleni, że pojawiło się zainteresowanie także na kolejne mecze, więc tak już zostało.
0: To zanim przejdziemy dalej, odbierzmy telefon od pierwszego naszego słuchacza. Witaj, Pawle.
5: Dobry wieczór, mam nadzieję, że się słyszymy.
0: Słyszymy się głośno i wyraźnie. Cóż nam powiesz ciekawego? Ty też kibicujesz?
5: Cieszy mnie to bardzo, to a propos tego, że się słyszymy. No cóż, rzeczywiście kibicuję, aczkolwiek powiem szczerze, że chyba w odróżnieniu od większości tutaj twoich, naszych gości, nie mam jakiegoś swojego faworyta, jeśli chodzi o piłkę krajową. Natomiast jestem wielkim fanem FC Barcelony. Nawet częściowo mój, że tak powiem, pies ma na imię Barsa. Ale mówię o tym dlatego, że tutaj będę chciał się odnieść do tego, jaka jest sytuacja na polskich stadionach, a sytuacja na legendarnym Camp Nou. To jest stadion, który może pomieścić 98 tysięcy widzów. Ja na tym stadionie byłem na meczu, dokładnie 31 marca był mecz ligowy w lidze hiszpańskiej FC Barcelony z Atletikiem Bilbao. Na stadionie było 86 tysięcy ludzi. No i tutaj też pytałeś, Michale, czym jest piłka nożna i tutaj oczywiście głównie pytałeś w odniesieniu do zasad gry, etc. Natomiast oczywiście piłka nożna to też atmosfera i mówię o tym dlatego, że kiedy 86 tysięcy ludzi ryknie gol, czy powiedzmy jest, to jest to nieporównywalne w zasadzie z niczym. Przy czym, no, powiem tak, dla wielu kibiców kibicowanie, powiedzmy, nie wiem, we Francji, w Niemczech, czy we Włoszech, bądź w Hiszpanii, dla wielu naszych kibiców ma ten spory minus, że nie ma takiej organizacji jak na naszych stadionach, tak? Gdzie raczej rzadko jest tak zwany, no powiedzmy kolokwialnie mówiąc, zapiewajło, który na przykład tam krzyczy, kto wygra mecz, i cały stadion mu odpowiada, tam powiedzmy Legia, Wisła, etc. Tam czegoś takiego nie ma. Jest oczywiście grupa kibiców, która tam wali w bęben, czy tam jakoś tam kibicuje i wtedy stadion się przyłącza, ale nie jest to na taką skalę jak u nas, więc tam to kibicowanie wygląda zupełnie inaczej. I muszę przyznać, mi się to osobiście podoba, że atmosfera na takim Camp Nou jest dużo bardziej piknikowa, tak? Bo są dzieciaki od lat 5 czy 6 do że tak powiem, babć koło 80 i wszyscy się super bawią, każdy się cieszy i nie ma żadnego poczucia zagrożenia. Teraz właśnie o tym bezpieczeństwie. No, tutaj ktoś mówił, że na stadionach polskich wcale nie jest tak niebezpiecznie, ja się z tym nie zgadzam. Byłem świadkiem na stadionie Wisły, kiedy grupa kibiców Wisły rozebrała kibica GKS-u Katowice do slipek i podpaliła na nim szalik. No, jeśli ktoś uznaje to za zasady bezpieczeństwa na stadionie, no to nie będę dyskutował.
2: Okej, czy to było na stadionie? Przepraszam, że ci wejdę
5: tak, w słowo. Tak, tak, tak. To było na stadionie Wisła.
2: Na stadionie, tak?
5: Tak, tak. W trakcie meczu. Gdzieś przy dojściu do...
3: Ale to było teraz jakoś w tym sezonie, czy dawno?
5: Nie. No, GKS Katowice już dawno nie jest w Ekstraklasie.
3: GKS, no to właśnie. No to przedtem mogło być, bo to stary stadion jakby... No to
5: nie wiem, czy teraz ostatni mecz derbowy w Krakowie to też był, nie wiem, wzór porządku?
3: No nie, na pewno ja mówiłem o tym, że jest jakieś tam po prostu bezpieczeństwo, ale mówiłem, że są różne przypadki jeszcze, no ale to są wyciągane konsekwencje klubowe z tego.
5: I raczej nie, no to się zgadza. Natomiast oczywiście jakby sama piłka nożna to też nie bezpieczeństwo na samym stadionie, ale w trakcie, a przede wszystkim po meczu, no bo umówmy się, że przed meczem, kiedy wynik jeszcze nie jest znany, no to w pewnym sensie wielu sytuacji da się uniknąć. No oczywiście, co już mówiliście, no są ludzie, dla których nie liczy się wynik mecz, tylko liczy się zadyma. No niestety ciągle u nas egzekucja w kontekście prawnym, jak i umiejętność radzenia sobie z takimi grupami no jest po prostu mizerna w porównaniu do tego, co na przykład jest w Anglii czy w innych krajach, ale cały czas tutaj jakby nawiązując do tego mojego pobytu na Camp Nou, w trakcie, że tak powiem po polskiemu, iścia na stadion i w trakcie powrotu po meczu, kiedy Barcelona wygrała 2-0, przy czym muszę zwrócić tutaj uwagę na pewien aspekt częściowo polityczny, a mianowicie Barcelona to jest prowincja Katalonia, a Bilbao to jest kraj Basków, czyli każdy, kto chociaż odrobinę się interesuje polityką, zdaje sobie sprawę z tego, że są to dwa regiony Hiszpanii najbardziej dążące do niezależności od Madrytu. Więc czegoś takiego jak jakieś wzajemne animozje i tak dalej nie ma. Później na ulicach wszyscy się razem bawią, mimo tego, że jedni przegrali. Więc jest rzeczywiście no, super atmosfera. Jeszcze do tego, co tam
0: A z jakimiś Michał. Szalikowcami, Pawle, się spotkałeś? Z takim
5: tak,
0: czymś?
5: Tak.
0: Są?
5: W Polsce się spotkałem.
0: No właśnie, bardziej mi chodziło o Camp Nou.
5: No to jeszcze tylko powiem w Polsce. Dwa przypadki, które mnie dotknęły osobiście. Czy nawet trzy. Jeden przypadek to było zatrzymanie pociągu, którym jechałem. To był pociąg Intercity z Krakowa, który podróżowałem do domu na Śląsk, bo mieszkam na Śląsku. I to było w ten sposób, że wtargnięcie na tory, więc po prostu już było widać z daleka kibiców, więc maszynista zatrzymał skład i oczywiście kibice wtargnęli do pociągu. Za oknami pociągu policja strzelała gumowymi kulami do kibiców, oni się w pociągu schronili i oczywiście jedyny komentarz, jaki tam był ze strony, nie wiem, powiedzmy osób w pewnym sensie odpowiedzialnych za porządek, to było takie, żeby wszyscy się rzucali na ziemię. No oczywiście ciężko jeszcze rzucić w wąskim przedziale na ziemię, gdzie jest 8 osób, żeby każdy mógł się chociaż jakoś tam skulić i tak dalej. Druga podobna sytuacja to było spotkanie z kibicami Krakowi, oczywiście w Krakowie, 2 czy 3 razy, raz również w pociągu, raz gdy wzięli nas za kogo innego, gdy szliśmy z grupą znajomych gdzieś tam do sklepu wieczorową porą i nas zaczepili. No, na Śląsku też mi się kilka razy różne rzeczy przydarzyły, aczkolwiek bardziej to było sytuacja, której powiedzmy po drugiej stronie ulicy szła wrzeszcząca grupa kibiców, oczywiście no, po tonie głosu, czy powiedzmy po barwie głosu można było sądzić, że są totalnie pijani. Nie było to żadnej zaczepki z ich strony w moim kierunku, no, ale oczywiście poczucie zagrożenia jest duże, no bo nie wiadomo, z której strony butelką w łeb można dostać, prawda? Ja oczywiście nie sugeruję, że takie rzeczy są na porządku dziennym, aczkolwiek wydaje mi się, że poczucie zagrożenia, nieważne czy się z osobą widzącą, czy nie, czy się ma 2 metry w barach, czy nie, u nas w kraju jest bez problemu większe niż tam, gdzie byłem na meczu. Tak jak powiedziałem, po pierwsze organizacja w kontekście wchodzenia na stadion, ilości bram, kierowanie ludzi w taki sposób, aby mieli jak najbliżej do swojego sektora, miejsca siedzącego, etc. Wydaje mi się, że jest bez porównania lepsze niż u nas w kraju. Poza tym to, co powiedziałem, tak? W kontekście jakby takich widełek wiekowych, czyli osób, które były na stadionie, poczucia zagrożenia żadnego. Wspólna atmosfera święta, zabawy, kto sobie chciał, mógł tam cały mecz się drzeć, że tam jest za Barcą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo mi się właśnie podobało to, że czułem się swobodnie, mogłem się w pełni skupić na doznaniach płynących z otoczenia. No oczywiście, ponieważ no, po katońsku nie mówię w ogóle, hiszpański znam powiedzmy w stopniu raczej mizernym. Natomiast byłem z kolegą, który mi komentował i tutaj właśnie a propos tego zainteresowania. Kolega, z którym byłem, to jest facet mający obecnie 43 lata, który przez całe życie miał